0: Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. 3 miesiące spędzi w areszcie Dominik D., który we wtorek ciężarówką wjechał w ludzi na A1 w okolicach Częstochowy. Tak zdecydował sąd. Do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna dotycząca kierowcy. Wynika z niej, że w chwili wypadku Dominik D. był pod wpływem narkotyków. Ciężarówka wjechała w ciąg pojazdów ekipy remontującej jezdnię. Zginęły 4 osoby, a 4 kolejne w stanie ciężkim są w szpitalu. Dominikowi D. przedstawiono zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Wczoraj do 16:00. Kandydaci mieli czas na dostarczenie do komisji list z co najmniej 3000 podpisów poparcia. Kto będzie walczył o fotel prezydenta? O tym już teraz Paweł Pawlica.
1: Komisja zweryfikowała już listy poparcia 4 kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz inicjator zwołania referendum w Krakowie Jan Hoffman. Na weryfikację czekają listy poparcia od 8 kandydatów, w tym między innymi szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, byłego prezesa NIK Mariana Banasia, posła Konfederacji Bartosza Bochańczaka czy posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek.
2: Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji. Wtedy będzie można powiedzieć, kto jest kandydatem, bo tak oficjalnie.
1: Mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się 27 września. 13 osób zostało rannych w atakach rosyjskich dronów na Kijów, co potwierdził mer ukraińskiej stolicy Witalii Kliczko na Telegramie. 6 osób, w tym jedno dziecko, trafiło do szpitali. Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że rosyjskie drony zaatakowały i uszkodziły fabrykę Coca-Coli koło Kijowa. Bezzałogowcy trafiły także w budynek mieszkalny w ukraińskiej stolicy, gdzie wybuchł pożar. W kilku innych miejscach w Kijowie spadły szczątki dronów. Ciało, które odnaleźli policjanci w rejonie jeziora Krzywe w Lubuskiem, to poszukiwany od kilku dni Witold Płóciennik, operator filmowy. Informację tę potwierdziła Polskiemu Radiu Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Jak mówi jej rzeczniczka Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, śledczy zabezpieczyli ciało do wykonania sekcji.
3: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
0: Prokuratura również ustali w toku śledztwa, czy doszło do popełnienia przestępstwa. 56-letni Witold Płóciennik zaginął 29 sierpnia w Lubniewicach w Lubuskiem.
4: To są aktualności jedynki.
0: Polskie siatkarki są w strefie medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyły Magdalena Stysiak i Julita Piasecka po 14. Środkowa Magdalena Jurczyk podkreśla, że biało-czerwone zwyciężyły dzięki ogromnej determinacji.
5: Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest dla nas teraz najważniejsze. Wiemy, z kim się teraz mierzymy, że ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż poprzednie drużyny, ale my nie zwieszamy głów, tak? Musimy się bardzo dobrze przygotować teraz taktycznie po ten zespół i mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal czempionatu Starego Kontynentu czekają od 2009 roku. W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. W innych ćwierćfinałowych spotkaniach Serbia wygrała z Grecją 3-0, a Włochy pokonały Szwecję 3-1. W ostatnim ćwierćfinale Turczynki wygrały z Niemkami 3-1 i będą półfinałowymi rywalkami Serbek. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Dziś zachmurzenie duże w południowej części kraju, większe przejaśnienia i miejscami rozpogodzenia. Poza tym dużo deszczu, na wybrzeżu miejscami burze. Temperatura maksymalna od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu i około 22 w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach i w czasie burz do 65 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać.
4: Jedynka.

0: Polskie Radio.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
2: Wakacje za nami, a zatem to doskonały moment, by dokonać pewnych podsumowań dotyczących letniego wypoczynku Polaków. Wspólnie z naszym gościem już za chwilę przeanalizujemy bardzo dokładne dane dotyczące zagranicznych wyjazdów z naszego kraju. Wcześniej jednak wiadomości gospodarcze i rynkowe. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
2: Spoglądam na raport, który został opublikowany właśnie przez Polską Izbę Turystyki. Dużo szczegółów, dużo informacji, na przykład o tym, ile średnio płacimy za wakacje, za osobę. Jaki model wakacji? Troszeczkę więcej niż rok temu. To zacznijmy w takim razie od tej kwoty. Ile wydajemy na osobę średnio według waszego raportu? Przypomnę, że jest to raport świeżutki, bo obejmujący no, ten sezon od 1 czerwca.
3: Tak, też patrzę tutaj na ściągawki. Średnia cena za osobę wzrosła z 3345 do 3529, czyli 5,5%. Ale warto zwrócić uwagę, że wzrosła też średnia wartość rezerwacji, całej rezerwacji, no do ponad 10 tysięcy. Tam z 9163 do 10310, czyli to już jest 12%.
2: A z czego to wynika?
3: No to wynika prawdopodobnie z tego, że ta rachunek za te rodzinne wakacje, rosnący, tak jak wspomnieliśmy, dwa razy szybciej, sugeruje taką zmianę struktury rezerwacji. To mogą być większe rodzinne wakacje, ale też może być dobieranie droższych tych komponentów produktu.
2: Czyli to takie dynamiczne pakietowanie też tutaj pewnie wchodzi w grę?
3: O tym sobie też porozmawiamy, bo to jest akurat drugi filar wyjazdu Polaków. To rzeczywiście.
2: Ale zanim o dynamicznym pakietowaniu, nasi słuchacze pewnie chcieliby poznać pierwszą trójkę. Zawsze ogłaszacie taką pierwszą trójkę, podium, jeżeli chodzi o najpopularniejsze kierunki turystyki zorganizowanej. No to zaczynamy od miejsca pierwszego.
3: Ciekawostka, tu się nic nie zmieniło. Ponieważ Turcja nie traci pozycji lidera.
2: Turcja w żółtej koszulce nadal.
3: Tak, natomiast ten rynek, polski rynek zaczyna się stopniowo bardziej dywersyfikować. Myśleliśmy, że będzie większa dywersyfikacja. Myśleliśmy, że ta Europa jednak po sytuacji lutowo-marcowej zmieni troszkę nam bardziej niż to wychodzi z badania. Natomiast pierwsze miejsce Turcja, drugie miejsce Grecja, trzecie miejsce Egipt. Natomiast ciekawie można powiedzieć też o czwartym i piątym miejscu.
2: Czwarte,
3: Hiszpania.
2: Hiszpania.
3: Skoczyła tak o 2 punkty procentowe i Bułgaria. To znaczy w Hiszpanii bardzo ciężko było już z rezerwacją noclegów.
2: A z czego wynika ta zmiana? Bo wspomniał pan tutaj o tym takim kryzysie turystycznym. Tak nazwijmy tę sytuację z końca lutego, początku marca, kiedy tak naprawdę no, marzenia wakacyjne wielu Polaków rozsypały się jak domek z kart. Wszystko za sprawą interwencji zbrojnej w Iranie. Wszystko przez odwet Iranu również. No i pamiętamy doskonale, co działo się w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale tutaj też trzeba spojrzeć szerzej na cały Bliski Wschód.
3: Pełna zgoda. Niestety marzec bardzo zahamował dobry początek roku. Ten przerwał ten boom rezerwacyjny. W styczniu mieliśmy, znaczy właściwie luty mieliśmy prawie 15% wzrostu zawartych więcej umów w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast marzec, wiadomo, minus 13%. I to spowodowało, doprowadziło tak naprawdę do liczby korekt umów w pierwszym półroczu ponad 60%. Ale to wiadomo, no, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, trzeba było szybko działać, ale taka bardzo ciepła informacja, Polacy nie zrezygnowali z wakacji. Zaczęli zmieniać, zaczęli przesuwać decyzje o rezerwacji, o wyborze destynacji i dzięki temu tak naprawdę pierwsze półrocze zamknęło się liczbą 2

0: 6,5% jednak większą niż rok wcześniej. Czyli i tak wyszliśmy na plus.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, w tym całym zamieszaniu w marcu odłożyliśmy decyzje wakacyjne na później.
0: Tak, czekaliśmy tak naprawdę
1: na kwietniu i czekaliśmy na ostatni moment. To może tutaj trochę przesada, bo last minute to już nie wygląda tak jak jeszcze parę lat temu. No.

0: 20% rezerwowaliśmy już na październik albo nawet Sylwestra.
1: Świadczy to o tym, że sezon nam się wydłuża. Właśnie, panie sekretarzu, jak to wygląda? Bo ten raport to jest też ciekawe. Dzisiaj mamy trzeci dzień września, natomiast tutaj w podtytule jest 1 czerwca, 30 września 2026. Trochę w przyszłość wybiegliście, ale chyba wynika to z faktu, że już wiele tych imprez turystycznych jest pozamykanych i już wiadomo, mniej więcej, albo bardziej więcej niż mniej, tak? Są rezerwacje chociażby na ostatni tydzień września.
0: Tak, wrzesień króluje rodzinami z dziećmi przedszkolnymi. To znaczy z tymi, te rodziny wybierają się teraz akurat na wrzesień, we wrześniu na wyjazdy, które jeszcze nie mają tego obowiązku szkolnego. I tu rzeczywiście widać taki boom. Natomiast to, co pan powiedział, myślę, że warto podkreślić, że Polacy nie rezygnują z wakacji, że stają się bardziej elastyczni, ale płacą więcej. Reagują troszkę szybciej na wydarzenia, może i nawet częściej zmieniają te rezerwacje, ale korzystają z dwóch różnych modeli podróżowania. I to się właściwie teraz tak zmieniło i uwidoczniło.
1: To powiedzmy o tym.
0: Pierwsze klasyczne, all inclusive. Jedziemy, wiadomo, Turcja, Egipt, no to zazwyczaj, nawet Grecja często jest wybierana all inclusive. Natomiast z drugiej strony mamy to dynamiczne pakietowanie, tak zwane, czyli dynamiczne składanie wyjazdów. I tu jest europejskich. Czyli tak naprawdę decydując się na wyjazd, możemy liczyć na last minute w przypadku tour operatorskiego pakietu, czyli właśnie Turcja, Egipt. Natomiast jeśli myślimy o złożeniu samodzielnie kilku elementów podróży, to musimy robić z dużym wyprzedzeniem. I tutaj akurat widzimy w rezerwacjach na przykład lipcowych, gdzie samodzielnie dobieramy samolot, samodzielnie dobieramy sobie hotel, czasami już myślimy o najmie samochodu i wtedy z dużym wyprzedzeniem możemy liczyć na dobre ceny.
1: Ale też chodzi tutaj o dopasowanie tej oferty do naszych potrzeb, bo jeżeli...
0: I długości wypoczynku.
1: A
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, tak. Ale tutaj królują już miasta europejskie.
1: Zdecydowanie. Czyli, tak. Czyli jeżeli wybieramy się chociażby do Hiszpanii, Portugalii, do Włoch, to raczej już to idziemy w stronę tego dynamicznego pakietowania.
0: Często samodzielnie, tak.
1: Aha. Nie ma wątpliwości, że rynek turystyczny rośnie. Ja tak czasami się zastanawiam, bo tak, zapytałem pana, czy widać skutki marcowego kryzysu spowodowanego konfliktem w Zatoce Perskiej. I tutaj już o tym wiemy, że wpłynął on na tendencje rezerwacyjne. Ale teraz pytanie o to, czy dalej odczuwamy jeszcze skutki pandemii. Ja wiem, że to już jest historia. To był 2020, 2021, 2022 rok, ale czy jeszcze branża turystyczna jakoś odczuwa tamtą historię, czy jednak ta sprawa już jest zamknięta i już wyskoczyliśmy ponad te poziomy, które przed pandemią były rejestrowane?
0: Cały czas niestety odczuwa branża turystyki przyjazdowej do Polski. Mimo, że jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym i rzeczywiście trendy, to jednak nie wróciliśmy do poziomu turystyki przyjazdowej w formie zorganizowanej. Nawet jeżeli widzimy gości, przede wszystkim z Hiszpanii czy z Włoch teraz akurat, to nie są to wycieczki autokarowe. Bardzo często to są decyzje właśnie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, pakietowane, samodzielnie dokonywane rezerwacje ad hoc.
1: W raporcie znalazłem też ciekawostkę. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie to wysoki odsetek, ale nie sądziłem, że aż taki. Z danych TFG, o których pan wspomniał, udało się wyiskać taką informację, że turystyka zorganizowana opiera się przede wszystkim na transporcie lotniczym. I uwaga, to aż 98% wyjazdów. I to jest o tyle ciekawe, że to oznacza, że już te takie objazdówki gdzieś tam do Grecji albo nie wiem... Jak to wygląda?
0: One nie zniknęły. Aha. Objazdówki po Grecji, po Hiszpanii, po Portugalii, one cały czas są chętnie wybierane, ale już nie z przejazdem z Polski.
1: Rozumiem. Czyli...
0: lecimy po prostu do Hiszpanii i w Hiszpanii wsiadamy w autokar.
1: Jasne.
0: I mamy tą klasyczną objazdówkę. Także one są bardzo, bardzo chętnie wybierane przez turystów, aczkolwiek jednak z wygody wolimy zapłacić parę złotych więcej i zapłacić tą najdłuższą podróż.
1: czyli granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Najczęściej przekraczamy na lotnisku, tę tak symboliczną, jest, a nie faktycznie gdzieś w trasie. Bardzo tak ciekawa historia. No i teraz też nawiązując do tego kryzysu, który się pojawił, czy Europa na tym skorzystała? To znaczy wiemy doskonale, że pewnie jakiś strach przed Bliskim Wschodem no, cały czas w turystach jest. Czy możemy powiedzieć, że stary kontynent

0: skorzystał na tym całym zamieszaniu, którego byliśmy świadkami, które szeroko komentowaliśmy również na naszej antenie.
1: Może nie mówmy, że skorzystał, ale rzeczywiście widać było przed wakacjami, w czasie naszych dyskusji, że nastawialiśmy się, że coraz więcej ludzi spędzi wakacje właśnie w Europie i w Polsce. I tak się stało. Natomiast ci, którzy chcieli gdzieś dalej wyjechać, zmienili troszeczkę kierunek. Może nie polecieli do Tajlandii, bo rzeczywiście ten hub w Dubaju cały czas stoi pod dużym znakiem zapytania, mimo czasami bardzo ciekawych ofert przelotowych, to jednak wiele osób decydowało się jednak zmienić kierunek, ale nie rezygnowało z wyjazdu. To jest ważne. Także widzimy tak naprawdę przynajmniej dwa wyjazdy w roku. To znaczy jeden taki na odpoczynek typu all inclusive, drugi albo w Polskę, albo właśnie dynamiczne pakietowanie gdzieś do miasta europejskiego.
0: City Break również wchodzi w grę, jeśli chodzi o te drugie wczasy?
1: Bardzo często. Bardzo często też wybieramy Polskę. Tutaj odchodzi nam przelot, bardzo często. Natomiast myślimy, że bardzo dużym czynnikiem ma niestety też pogoda. Może ona w te wakacje nas nie rozpieszczała, więc ci, którzy kochali słońce, no szukali gdzieś jednak nawet na 3-4 dni za granicą. Malta króluje, bo tam jesteśmy naprawdę mile widziani przez mieszkańców. Wiadomo, Hiszpania, Włochy. Proszę pamiętać, że tylko z Warszawy, jeśli dobrze pamiętam, tylko lotnisko Chopina ma chyba 13 czy 15 kierunków do Włoch na samym Wizzerze. Także latamy tam przynajmniej 4 razy w tygodniu.
0: A jak dołączymy sobie inne lotniska?
1: Że oni też wracają do nas, tak? Czyli to, że mamy wspaniałą możliwość wylecenia do jakiegoś miasta włoskiego, to widzimy o ponad 33% wzrost przyjazdu turystów z Włoch do Polski, korzystając z last minute.
0: A jak weźmiemy pod uwagę inne linie lotnicze i ich oferty, a także inne lotniska, to rzeczywiście tutaj nam się siatka, dosłownie tak siatka jest, narysuje na mapie. Kolejne dane, które pochodzą z TFG. W lipcu Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zarejestrował umowy obejmujące 890 tysięcy podróżnych, co jest naprawdę niesamowite, bo jeżeli spojrzymy nawet na listę największych miast w Polsce, to jest więcej niż liczba mieszkańców drugiego pod względem wielkości Krakowa. I tutaj mówimy o tych lipcowych danych. Ta liczba nie jest zamknięta, jeżeli mówimy o całym sezonie. To naprawdę robi wrażenie, bo rośnie też liczba Polaków, którzy decydują się na wyjazdy zagraniczne.
1: Tak jest, kochamy podróżować. Natomiast co nas jako Polską Izbę Turystyki bardzo cieszy, rośnie też liczba podmiotów uprawnionych do organizowania tych imprez turystycznych lub ułatwiania właściwie nabywania tych, ładnie powiedziane, powiązanych usług turystycznych. To znaczy sam raport nasz podaje, że od końca 2025 roku widzimy wzrost o 243 podmioty. To znaczy, że niektórzy rzeczywiście przechodzą z tej szarej strefy, bo nie wszyscy tak naprawdę rozpoczęli swoją działalność. Niektórzy zdecydowali się na rejestrację swojej wcześniejszej działalności.
0: Ale nasza audycja nie byłaby pełna, gdybyśmy skupili się tylko na wyjazdach tych zorganizowanych, bo to też jest bardzo ciekawe, że też indywidualnie decydujemy się, aby gdzieś się wybrać. I tutaj osobno wykupujemy przelot. Nie korzystamy nawet z tego dynamicznego pakietowania, ale sami gdzieś tam próbujemy coś sobie rozpisać i zaplanować. I to jest też bardzo ciekawe, choć jak zauważacie Państwo w raporcie, turystyka indywidualna ma nieco inną strukturę niż wyjazdy z biurami podróży. Tutaj musimy rozłożyć mapę Europy i skoncentrować się przede wszystkim na mapie Europy i na takich miastach, które najczęściej, najchętniej są wybierane. Rzym, Barcelona, Paryż, Praga, Budapeszt i Wiedeń. Chyba wszystko wymieniłem, jeżeli chodzi o te takie główne cele indywidualnych podróży.
1: I te miasta, które pan wymienił, są tak samo wskazywane przez dwóch naszych partnerów. Mhm. Nie wiem, czy można mówić nazwy tutaj.
0: Ale możemy powiedzieć, że to są te platformy, które zajmują się...
1: Dwie główne platformy rezerwacji noclegowych.
0: I faktycznie, to są te miasta, ale jeżeli chodzi o kraje, to tutaj numerem jeden są zdecydowanie Włochy.
1: Włochy i Hiszpania. Tak, kochamy. Ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kochamy słońce. I wydaje mi się, że to jest podstawa gwarancji tego słonecznego wypoczynku, którego nie zawsze możemy oczekiwać w Polsce.

0: Do tej kategorii też powinniśmy zaliczyć setki tysięcy Polaków, którzy decydują się na podróż.
1: Kupno.
0: Nie, na podróż samochodem. Na przykład jadą sobie gdzieś tam na południe Europy. Głównie Chorwacja. To jest już taki kraj, który najczęściej chyba jest wybierany przez indywidualnych turystów. Załadowany bagażnik, czasami bagażnik dachowy jest potrzebny, cała rodzina i wyprawa przez pół Europy. Jak to wygląda teraz i czy są zauważalne jakieś tendencje, że nie wiem, jednak stajemy się coraz bardziej wygodniejsi, ten komfort gdzieś się przebija, że nie, jednak samochodem nie, wybierzemy samolot. Jak to
1: trafił pan w punkt? Pan w punkt. Korzystamy z nowych przelotów, czy jednej, czy drugiej linii lotniczej, czy nawet z Modlina, czy z Warszawy.
0: Może dlatego, że paliwo drogie.
1: No tak, na pewno to ma jakiś tam czynnik. Natomiast te osoby, które uwielbiają pakować walizki i w drodze jeszcze coś zwiedzać, oni i tak z tego nie zrezygnują. Także bardzo często nawet moi znajomi potrafią przez 2-3 tygodnie jeździć po Europie i po prostu zatrzymywać się w innym miejscu każdego dnia.
0: Bo to jest piękny wypoczynek również. Taki bardzo aktywny i faktycznie sama podróż już jest częścią.
1: Ale staliśmy się wygodniejsi, na pewno.
0: Zdecydowanie. I to wynika również z danych, które zostały opublikowane przez Polską Izbę Turystyki. Kolejna rzecz, to też powinniśmy spojrzeć na regiony, bo to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na regiony, które są szczególnie często wybierane, chociażby w tych podróżach indywidualnych. No i to tutaj też nie ma zdziwienia, bo na przykład Županja Splitsko-Dalmatyńska, czyli tak, Chorwacja tutaj nad Adriatykiem. Potem mamy Lombardię we Włoszech, Sycylię, Wenecja Euganejska, ta bliżej nas troszeczkę. Jeżeli
1: to, co
0: tak
1: rozmawialiśmy. Chorwacja, aha, Włochy.
0: Cały czas. To się akurat nie zmienia. No dobrze. Nie sposób uciec też od tych przygód, które pojawiły się niestety w tym roku i wspomnieliśmy tylko w czasie tej audycji dwa razy o tym kryzysie turystycznym. Możemy chyba tak powiedzieć, czy załamaniu na przełomie lutego i marca. Czy dzisiaj z perspektywy już kilku miesięcy możemy powiedzieć, że te wszystkie biura podróży już się gdzieś tam rozliczyły, nie wiem, czy gotówkowo, czy przelewowo, czy voucherami ze swoimi klientami, którzy albo utknęli, albo nie zrealizowali swoich podróży?
1: Na pewno nie jest to jeszcze w 100% załatwione. Natomiast to, co możemy jasno stwierdzić, to sytuacja pod koniec lutego, właściwie marcowa, jasno pokazała taką bardzo fajną solidarność nawet dużych biur podróży, czy dużych, czy małych, ale ich solidarność. I to się przełożyło na zwiększenie zaufania podróżnych. Wiadomo, że jeżeli lecę z biurem podróży, to jest ich zadanie, żeby mnie sprowadzić bezpiecznie do domu. Biura podróży w czasie tego kryzysu zrealizowały zadanie na piątkę. A z 92 samolotów, które tak naprawdę w tej największej, najbardziej aktywnej fazie zostało wysłane, za 82 z nich właśnie zapłaciły biura podróży. Proszę pamiętać, że z tych 92, 10 było rządowych, z czego 2 z tych 10 było opłacone przez Unię Europejską, czyli tak naprawdę tylko 8 z 92 rząd polski opłacił. 82 przeloty samolotem w jedną i w drugą stronę, wiadomo, że w jedną część pustą, opłaciły biura podróży.
0: Na pewno jest to też cenna lekcja i dla klientów, i dla biur podróży, i dla całej branży. A zatem teraz pytanie, jak przygotowywać się do przyszłorocznych wakacji. Ja wiem, że sezon się jeszcze nie skończył. Ja wiem, że są te rezerwacje na październik. Ale ja myślę, że wiele osób już się zastanawia, co w przyszłym roku. I na pewno są też takie osoby, które korzystają z ofert First Minute, wychodząc z założenia, że to jest rzeczywiście taka oferta w pierwszej chwili i że tutaj skorzystamy najwięcej. Kto tak naprawdę? Jak to wygląda z Państwa doświadczenia? Kto najbardziej korzysta? Czy ten ciężar okazji przesuwa się w stronę wcześniejszego zamawiania rezerwacji z wyprzedzeniem, czy jednak w stronę, no nie chcę powiedzieć last minute, bo to ustaliliśmy, ale no powiedzmy sobie ostatnich miesięcy przed wakacjami.
1: Myślę, że przede wszystkim rezerwujmy z głową. Pamiętajmy o ubezpieczeniu. Mhm. Ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeżeli biuro daje możliwość odstąpienia od umowy, nawet

0: dodatkową opłatą, czyli to ubezpieczenie, które nam gwarantuje właśnie zmianę lub nawet niezrealizowanie wcześniejszej rezerwacji, to myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast zwracajmy uwagę też na przelot. To znaczy, czy biuro podróży, z którym się chcemy związać umową, czy już tam może powiedzieć, czy korzysta z hubu w Dubaju, czy na przykład w Oslo, czy przez Niemcy, czy ma może bezpośredni przelot. I to wszystko tak naprawdę zmienia całą percepcję podchodzenia do wcześniejszej rezerwacji. Bo jeżeli wiemy, że lecimy z punktu A do B bez międzylądowania, no i mamy dobrą cenę, to wiadomo, że rezerwację trzeba brać.
1: Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania i Bułgaria. W tej kolejności tak wygląda top 5 kierunków zagranicznych, które państwo, Polacy, najczęściej wybierali właśnie w trakcie tegorocznych wakacji. Jak ustaliliśmy, cały czas wybierają, bowiem wakacje dla branży turystycznej jeszcze się nie zakończyły. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radoliński, sekretarz Polskiej Izby Turystyki. Sekretarz generalny, dodajmy.
0: Pięknie dziękuję.
1: To był magazyn Saldo. Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Powtórka programu.
3: Dzień dobry państwu. Małgorzata Szochowska.
2: Komentarz.
3: Doktor Aleksander Olech, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
4: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
3: Mamy do czynienia z pewną kumulacją rosyjskich działań. Dlaczego pada na Niemcy?
4: Panie redaktor, mamy kumulację, ale tylko nam się tak wydaje, dlatego że te wszystkie działania już się powtarzały równo rok temu. I nie pada na Niemcy, ponieważ Niemcy już były celem. Po prostu Niemcy teraz zareagowały i wprost wskazały, kto jest sprawcą i podjęły jakieś kroki. Więc problemem nie jest to, co się dzieje, bo to się powtarza choćby w Polsce od 2022 roku, tylko jak w końcu reagujemy.
3: Tak, ale u nas nie znaleźliśmy uzbrojonego ładunku koło samolotu, nie było jakiejś akcji na stację Trafo na przykład, ja wiem, były inne.
4: Mieliśmy materiały wybuchowe i to niejednokrotnie, mieliśmy podpalenia, mieliśmy sabotaże. Mhm. Powiem panie redaktor więcej, według moich badań jesteśmy najbardziej atakowanym krajem z całej Unii Europejskiej, a Niemcy po prostu odpuściły bardzo mocno kwestie rosyjskie i teraz ich reakcja świadczy o tym, że w końcu są tego świadomi, ale też wiedzą, że będzie takich sytuacji więcej, bo zawsze z Federacją Rosyjską jest akcja i reakcja. A teraz w końcu mamy tak zwaną solidarność. I ja zadałbym inne pytanie. Skoro Polska, Niemcy podjęły już mocniejsze reakcje, no to kto będzie kolejny? Ponieważ ja już wiem, że Republika Francuska będzie następnym dużym celem Federacji Rosyjskiej.
3: Zaraz do tego przejdziemy, ale chcę pana zapytać, co to znaczy, że Niemcy odpuścili Rosji?
4: To jest od początku, nawet jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie, ale później kwestia nawet reagowania na te wloty, które były do Polski, czy do krajów bałtyckich, czy nordyckich. Tutaj Niemcy wiedziały, że będą celem, ponieważ drony u nich były wcześniej. Widziały też, jak operują służby rosyjskie, które widzą rosnące w Niemczech ukierunkowanie, że jednak może Ukrainie trzeba pomagać. I finalnie, nawet teraz, kiedy doszło do identyfikacji i wskazania na Rosję, to Niemcy, tak jak my zamykaliśmy konsulat w Gdańsku, oni zamykają swój konsulat, dają Rosji 3 tygodnie na wyprowadzenie się i na tym jest stop. Więc ja czekam na to, aż będą zamykane konsulaty. Litwa, Łotwa, Hiszpania, tych jest bardzo dużo, ponieważ tutaj mamy identyfikację rosyjskie służby, ale dalej nie mamy sprawców. Dobrze wiemy, że ten sprawca prawdopodobnie będzie młodym obywatelem z paszportem ukraińskim albo mołdawskim. I tutaj jest ten problem, że dalej ta reakcja jest bardzo spokojna, a ona powinna wyglądać następująco. Dajemy dobre drony Ukrainie, która atakuje Rosję w jej centrum oraz włączamy swoje struktury cyberbezpieczeństwa w ramach ofensywnych operacji przeciwko Rosji, a ostatni element na koniec września przeprowadzamy duże ćwiczenia w ramach NATO tuż przy samej granicy z obwodem królewieckim i Białorusią.
3: Na którym etapie tych działań jesteśmy, pana zdaniem?
4: Polska jest na najwyższym i tu trzeba oddać, że i Polska,
3: ale mówię
4: i
3: o tej reakcji, bo pan mówi, zamykamy konsulaty, reagujemy, a potem organizujemy ćwiczenia. Na którym poziomie reakcji jesteśmy?
4: Polska na najwyższym, ponieważ my to robimy. Niemcy powoli się wdrażają, a pozostałe kraje są częściowo, ponieważ no dalej ta Rosja, też przedstawiciele mocno fulgują sobie i w Brukseli, i w Paryżu. I to wszystko jest dość powolne. Już tu nie chcę wchodzić, panie redaktor, w kwestie zamrożonych rosyjskich aktywów, z których moglibyśmy przecież swobodnie skorzystać. A Szwedzi dali nam fenomenalny przykład 2 tygodnie temu, gdy przejęli rosyjski budynek przy swojej bazie, żeby nie pozwolić

0: pozwolić, żeby cokolwiek się działo przy militarnych obiektach Sztokholmu.
1: Mówił pan o tym, że wkrótce się okaże, że to ktoś z ukraińskim paszportem podejmował takie działania. Zdaje się, że po sytuacji w Lipsku, na lotnisku w Lipsku, ci podejrzani byli białoruskiej narodowości z rosyjskimi paszportami. Tam się ukraiński wątek nie pojawiał, o ile dobrze pamiętam, ale to też o niczym nie świadczy. Mówi pan, że Francja będzie następna. Skąd pan to wie?
0: Panie tak, to tylko ad vocem obywateli Ukrainy. Przeprowadzając badania w Polsce 45 zatrzymanych sprawców właśnie działań hybrydowych, w większości to byli obywatele Ukrainy, dlatego że tak najłatwiej podważyć relacje polsko-ukraińskie. Też często mają paszporty, to nie muszą być obywatele Ukrainy. Ale proszę sobie zobaczyć, jeśli usłyszymy jako obywatele Niemiec właśnie czy Polski, że znowu obywatele Ukrainy atakują, no to możemy naciskać na ograniczenie pomocy i o to Rosji chodzi. Oni wykorzystują właśnie Ukraińców, Białorusinów i niestety Polaków, więc dlatego taka terminologia, bo to Rosji służy. A teraz kwestia Francji.
1: Nie, nie, jeszcze tylko dodam, że ja się cieszę, że pan o tym mówi, że my się dowiadujemy o ukraińskich paszportach w konkretnym celu, bo nie chodzi o to, żeby ktoś, kto podpala Mary Wilską, miał paszport rosyjski, bo nie o ten kierunek złości, czy pretensji, czy protestów chodzi Rosji, tylko chodzi o to, żeby to było cokolwiek związane z Ukrainą.
0: Dokładnie tak. Dlatego, pani redaktor, Republika Francuska z dwóch powodów. Po pierwsze, Emmanuel Macron w końcu, a mówię to jako frankofon, bardzo się zaangażował i jest tym liderem europejskim, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I tutaj te dostawy na Ukrainę są duże, włącznie z obroną przeciwlotniczą. Ale jednocześnie ten sam prezydent jest przed wielkim wyzwaniem, jakim są wybory prezydenckie w kwietniu 2027. I tam we Francji będzie napięcie, żeby pomoc dla Ukrainy słabła, żeby budowana była taka alternatywa, pomysł, koncepcja może powrotu do relacji z Moskwą sprzed 2022 roku. No i ostatni element, żeby odwracać kwestie od Ukrainy, a właśnie podczytać Izrael, Palestynę, kwestie migracji. Dlatego tamta dezinformacja to jedno, ale drugą rzeczą będą sabotaże, a przykład widzieliśmy ostatnio choćby podpalenia podczas tych wielkich pożarów w Europie Zachodniej.
1: Mówi pan Francja, a co z Litwą, co z Łotwą? Bo jak słyszymy w ostatnim czasie przestrogi przed prowokacją rosyjską, to gdzieś przewinęła się nawet informacja o ewentualnej inwazji lądowej, tak? Ja sobie to próbuję wyobrazić i jest mi bardzo trudno.
0: Jako obywatel ówczesny wszystkich trzech krajów bałtyckich będę państwa bardzo uspokajał. Włącznie z takim regionem, w sensie miastem Narwa przy granicy rosyjsko-estońskiej, naprawdę nie ma powodów do niepokoju. Tam są wojska amerykańskie, francuskie, brytyjskie, teraz i tureckie. To jest naprawdę pod kontrolą. Ta koncepcja jest stara, śledzona. Ale pani redaktor, faktycznie Litwa, Łotwa, Estonia to są pierwsze fundamentalne cele dla Rosji. Często, no niestety, my się z tym zgadzamy, że tam może dojść do sabotażu, ale wyklucza się inwazję lądową z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, Rosja nie ma zdolności, żeby prowadzić dwa konflikty jednocześnie i otwierać przeciwko kraju natowskiemu. A po drugie, znacznie skuteczniejsze, co pewnie pani widzi, jest to, że pojawia się nawet jeden dron, czy nawet jakiś człowiek przeskakuje przez płot przy firmie produkującej drony, prowadzi to do podpalenia i już jakie wielkie obawy to w nas budzi. Więc Rosja na ten moment może ranić NATO, ranić kraje Europy Środkowo-Wschodniej bez potrzeby otwierania inwazji lądowej.
1: Wie pan, to chodzi o to, że na widok jakiegoś obiektu meteorologicznego, jakiegoś balonu, będziemy się zastanawiać, czy nie jesteśmy w sytuacji ogromnego zagrożenia i o to też chodzi Rosji, która manipuluje naszymi emocjami.
0: No, emocjami też nie wiedzą, nieświadomością, dlatego że nawet nasze dowództwo Generalnych Sił Zbrojnych ma problem z weryfikacją obiektu, który dopiero nadlatuje. My nawet na radarach nie do końca zawsze wiemy, czy to jest balon, czy to jest dron, czy to jest myśliwiec. Dopiero informacje uzyskujemy w ciągu nadchodzących sekund. Więc tak, to
1: ale
0: jest
1: nie dlatego
0: niepokój.
1: Tego nie identyfikujemy, że nie mamy sprzętu, tylko taka jest specyfika tego działania. Tak?
0: Specyfika to szybkość. Jesteśmy przy państwie, które toczy wojnę oraz przy drugim państwie wrogim, takim jak Białoruś. No nie ma żadnego państwa na świecie, żadnego, nawet z Izraelem, który jest w stanie wszystko zidentyfikować i zestrzelić. Ale poprawiamy się i to jest naturalny element tej rywalizacji. Stąd też na koniec trzymam kciuki za nasze ćwiczenia Polski i krajów NATO na koniec września w Polsce, żeby to Rosja i Białoruś myślały, a co tam te kraje natowskie ćwiczą tuż przy samej naszej granicy.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, dr Aleksander Olech, Defense 24 z państwem.
0: Dziękuję bardzo.

0: powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami doktor Emilia Zakrzewska, politolożka, medioznawczyni, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, pani doktor.
2: Dzień dobry.
1: Jak się pani funkcjonuje w takim świecie, który dostarcza pani materiału do badań i nie pozwala się nudzić?
2: Wyśmienicie dla politologa ten okres, który mamy, jeżeli chodzi o zmiany na scenie politycznej, przełamanie tego duopolu, afera za aferą, no to jest świetny materiał badawczy, co do tego, jak będą reagować na to przede wszystkim wyborcy i na ile dają wiarę tłumaczeniom polityków z obydwu stron w różnych kwestiach, które ich, no mówiąc, pogrążają. Więc czas dla badacza jest arcyciekawy, dla wyborcy już gorszy. Mm-hmm.
1: Pan prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głos w tej sprawie zabrała dziś rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posłuchajmy.
3: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nieodebranie tego ślubowania oczywiście było działaniem na szkodę tych sędziów, ale przede wszystkim jako działanie na szkodę interesu publicznego.
1: Prokurator miał się zwrócić do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka.
3: Pan prezydent, jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek skontaktowania się, stawienia się w prokuraturze i umożliwienia kontaktu z prokuratorem, jeżeli prokurator podjął decyzję o przesłuchaniu prezydenta w charakterze świadka. Prokurator skierował pismo, w którym właśnie, mając na uwadze funkcję, którą sprawuje pan Karol Nawrocki, aby to prezydent zdecydował, kiedy i gdzie ta czynność będzie przeprowadzona.
1: Do tej pory w tej sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Przesłano też pana ministra Boguckiego, to wiemy, zeznawał w tej sprawie. Reaguje na to prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, który mówi, że to skandal. No, właściwie trudno było się spodziewać innej reakcji. Pali się grunt pod nogami prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Ma pani takie wrażenie?
2: No, od dłuższego czasu, jak tylko był znany plan tego, kiedy będą wygaszane poszczególne kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wiadomo było, że ten rok to będzie właśnie ten rokiem, kiedy się wygasi kilka. Teraz mamy oczywiście procedowanie kolejnego kandydata, pana Berka, na kolejnego właśnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co pamiętam, w styczniu chyba wygasza kolejna się kadencja kolejnego sędziego, więc ta przewaga sędziów, którzy nie są związani z PiS-em i którzy gwarantowaliby pewną formę niezależności i takiego właściwego sprawowania swojej funkcji, godnego sprawowania funkcji sędziego, no następuje. A co za tym idzie, jak wiemy, jest to walka o Trybunał Konstytucyjny w takim sensie, że prezesowi Trybunału Konstytucyjnego grozi taka możliwość uchylenia mu immunitetu i postawienia go polskim wymiarem sprawiedliwości, żeby odpowiadał właśnie za wcześniejsze czyny i zarzuty, które mu stawiała prokuratura, więc on walczy po prostu o swój byt, o swoją po prostu funkcję i o to, czy dosięgnie go wymiar sprawiedliwości, czy ewentualnie postawione mu zostaną jakieś zarzuty, oskarżenia, więc on po prostu walczy o siebie.
1: Jutro w Sejmie głosowanie w sprawie, czy nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jestem ostatnią osobą, nawet nie próbuję podważać kompetencji pana ministra, pana doktora Macieja Berka, ale nie o to chodzi. Czy premier zgłaszając, czy forsując tę kandydaturę, optując za nią, mówiąc, że potrzebuje człowieka, który zrobi tam porządek, nie podważa kompetencji, czy nie zamyka ścieżki panu Maciejowi Berkowi? Bo dziennikarze na przykład Onetu już mówią, że prezydent szuka argumentu, żeby pan Maciej Berek nie mógł
2: teraz taki nie przyjąć ślubowania.

0: znaczy nie przyjąć, żeby pan Maciej Berek nie mógł złożyć ślubowania wobec prezydenta, żeby go nie zaprosić do pałacu na tę uroczystość, tym samym skomplikować tę procedurę.
1: Donald Tusk już jakiś czas temu zorientował się, że jego strategia i ścieżka takiego uczciwego postępowania, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czyli sześciu sędziów, którzy wcześniej zostali wybrani, absolutnie nie byli związani ze środowiskiem politycznym. A mimo to czterech z nich, jak wiemy, prezydent znalazł klucz do tego, żeby nie przyjąć ślubowania. Teraz mamy kandydata, który w opinii Donalda Tuska bardzo ryzykowna decyzja i tu nie ma co niuansować. To jest osoba związana ze światem politycznym. To mimo, tak jak pani powiedziała, to nie jest kwestia kompetencji, bo tych kompetencji nikt nie przeważa, chociaż prezydent być może już zaczyna tutaj widzieć jakieś braki formalne, jeżeli chodzi o to, czy pan Berek powinien sprawować funkcję Trybunału, sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet i bez tego, gdyby był wyśmienitym kandydatem, to być może znalazłby inne powody do tego, żeby tego zaprzysiężenie ślubowania nie przyjąć, z racji tego, że tak jak tutaj wcześniej wspomniałam, rodzi się szansa na to, że będzie ta przewaga sędziów, którzy są niezależni. Donald Tusk podjął tutaj bardzo ryzykowną decyzję, stawiając na Berka, mówiąc, pokazując i to, co już wielokrotnie on nazywa tu tak delikatnie brakiem estetyki. Nie, to jest zaprzeczenie tego, co wcześniej mówił o tym, że Trybunał Konstytucji ma być odpolityczniony. Mówiąc brzydko, kolokwialnie wsadza swojego człowieka, wierząc, że tak myślę, że pan Berek od wewnątrz skonsoliduje to środowisko sędziów, tych nowych, którzy przyszli, ale tych starszych, którzy są, którzy optują za panem prezesem, są jakoś w jakiś sposób wierni i wierzę, że pan Berek nie będzie sprawował tylko funkcji takiego standardowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale być może ma wewnętrznie skonsolidować to środowisko i uzdrowić ten Trybunał Konstytucyjny po prostu od wewnątrz, bo jeżeli przyjął strategię.
0: Tylko co mógłby zrobić, czego nie mógłby zrobić inny sędzia niezwiązany z kancelarią premiera?
1: Tego nikt nie wie, prawda? Jaki to jest plan. Mm-hmm. Bardzo ryzykowny plan, tak, Donalda Tuska. Oczywiście głosowanie będzie w piątek. Są bardzo duże szanse, że to głosowanie będzie na korzyść pana Berka, ale to też nie jest przesądzone z racji tego, że wiemy, że koalicjanci w tej mierze są podzieleni. Chociażby Polska 2050.
0: Lewica.
1: Tak, lewica, jak deklarują. Chociaż tu ze strony lewicy bardziej upatrywałabym jednak jedności w tej głosowaniu.
0: Komentarze komentarzami, a głosowanie
1: tak,
0: głosowaniem.
1: Tak, no jednak no tak, nikt tylko nie chce zaszkodzić Donaldowi Tuskowi.
0: Tylko zastanawiam się, no bo właściwie pan prezydent też się z pewnością zastanawia i szuka argumentu, ale gdyby użył tego najbardziej oczywistego, czyli upolitycznienie, to co robi w Trybunale Bogdan Święczkowski? Co robi robiła pani sędzia Pawłowicz czy pan sędzia Piotrowicz, prawda? Ten argument może nie zadziałać, nie być przekonujący.
1: Słyszymy, to nawet nie chodzi o to. Chodzi z tego, co przynajmniej dzisiaj słyszymy z komentarzy, to raczej kwestia formalności. Jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są pewne normy, czy on musi być doktor habilitowany, z pewnym dorobkiem, liczy się liczba lat, etc., etc. I tu jest jakiś klucz taki formalny, którego szukają politycy PiS-u i którym być może, tego mi jest trudno ocenić, będzie się powołał ewentualnie Karol Nawrocki, że tutaj być może jakieś takie braki kompetencyjne, jeżeli chodzi o zakres tym formalny, niżeli to ta kwestia upolitycznienia, bo takiej formuły mówiącej o chociaż w sumie pan prezydent przyjął, jeżeli chodzi o tą formułę niezaprzysiężenia tych czterech sędziów, że tam był też argument tego, że to nie są sędziowie tacy krystaliczni, bo opowiadali się wcześniej po prostu, jakby krytykowali politykę rządu. Ale to jest abstrakcyjny argument, który w swojej formalnej ścieżce nie znajduje swojego umocowania. No i też logika i to, co widzimy dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, też nie znajduje potwierdzenia. I dlatego tutaj Donald Tusk jest tak bardzo mocno atakowany, bo miał odmienić, miał nie iść tą samą drogą, co Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego ta decyzja pana Tuska jest tak mocno krytykowana, więc tutaj Tusk nie ma wyjścia. Jeżeli kandydatura Macieja Berka przejdzie, to ten plan musi się udać.
0: No tak, ale myślę, wykonuje teraz ogromną pracę polityczną, żeby te

0: Kandydatura przeszła.
1: Bardzo.
0: Bo jeśli by nie przeszła,
1: no to jest jego porażka.
0: Jasne, premier nie bardzo może sobie na to politycznie pozwolić. Jak pani sądzi, kogo my, wyborcy, będziemy obwiniać za chwilę, kiedy rozgorzeje kampania wyborcza za zonda krypto?
1: Już mamy wstępne takie sondaże, opinie o tym, kto jest winny chociażby utraty znacznych środków finansowych przez inwestorów. I tutaj było takie, już nie pamiętam, jaka to pracownia polingowa to robiła, sondażowa, że społeczeństwo w 40% z tego, co pamiętam, opowiadało się za tym, że no, ludzie, którzy inwestują w tego typu przedsięwzięcia, są sami sobie winni, a już na poziomie 20-paru% rozkładała się wina po stronie rządu, który być może nie powziął odpowiednich narzędzi do tego, żeby przestrzec ludzi przed rządami PiS-u, który wcześniej już przecież wiemy, że BitBay wcześniej, jego poprzedniczka zonda krypto działa od 2014 roku. Mamy zaginięcie 2022 pana Sylwestra Słuszka, czyli byłego prezesa BitBaya, więc tych zaniechań ze strony ewentualnie rządu czy wymiaru sprawiedliwości tutaj wyborcy też upatrują. Ale wiem, domyślam się, że nie o to pani pyta, tylko po
0: ale
1: prostu.
0: Jeszcze przez chwilę o sondażu, o którym pani powiedziała. Jego wynik był bardzo ciekawy, bo tam polityczny rozkład był mniej więcej 20-20%.
1: Tak.
0: A te 40, o których pani mówi, to wybrzmiewa w największym uproszczeniu, jak sami jesteście sobie winni.
1: Dokładnie.
0: Prawda?
1: Mhm. Dokładnie, dokładnie.
0: I więc to mogłoby wskazywać, że politycznie z racji też poziomu skomplikowania, niezrozumienia samej istoty afery zonda krypto. Czym innym są polityczne powiązania, powoływanie się na koneksje i finansowe korzyści, prawda? Ale myślę, że z racji poziomu skomplikowania tej sprawy nasze opinie nie będą takie ugruntowane.
1: Ale to nawet nie chodzi o skomplikowaność sprawy, kto rozumie rynek kryptowalut, prawda? I to, na czym on polega, jakie to jest przedsięwzięcie. To, co dociera do opinii publicznej, no to są takie kwestie bardziej uproszczone, czyli morderstwo w tle, a być może zaginięcie, znaczna utrata części właśnie jakichś majątków, ludzi, którzy inwestowali, zamieszanie, jeżeli chodzi o związek polityków szeroko pojętej prawicy z tą aferą. Mamy tutaj pana Przemysława Krala, ale też i w tle pana mecenasa Giertycha, który się powziął tego przedsięwzięcia. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, żeby zauważyć, że mamy tak spolaryzowaną opinię publiczną, że poszczególne elektoraty są mocno impregnowane, jeżeli chodzi o docieranie wiedzy tej rzeczywistej, kto jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj nie mamy ustawy, która regulowałaby rynek kryptowalut i nadawałaby chociażby Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednich narzędzi kontrolowania przyszłych takich firm, które będą się rejestrowały w Polsce i ewentualnej ochrony tutaj, jeżeli chodzi o inwestorów, którym ta po prostu ochrona się należy, tak jak i przed innymi firmami, które mogłyby być podejrzewane o piramidę finansową. Więc jeżeli pani zapyta zwolenników szeroko pojętej prawicy, będą mówić, że to jest, w cudzysłowie cytuję, afera Tuska. Także on
0: nie,
1: przecież
0: no jasne, bo
1: od 2023 roku mógł powziąć, przecież miał tą wiedzę środków. Jeżeli pani zapyta zwolenników Koalicji Obywatelskiej, będą mówić, no nie, prezydent 3 razy zawetował. PiS nie był zdecydowany, w którym kierunku iść. Od negowania projektu koalicji do składania po prostu własnego projektu, który by zakazywał w ogóle funkcjonowania tego na tym rynku. Mamy tu też środowisko Konfederacji, które jest bardziej libertariańskie, wolnościowe, mówiące o tym, że państwo w ogóle nie powinno ingerować w tego typu przedsięwzięcia i pozostawić tutaj wolną rękę inwestorom. Tylko właśnie co wtedy, kiedy ci inwestorzy tracą te środki i domagają się od państwa tej właśnie ochrony. Mhm. Więc mamy tu bardzo złożoną paletę tego, jak poszczególni wyborcy konkretnych opcji politycznych będą się opowiadać, ale też mamy bardzo duże grono, i tu już kończę, osób, które
0: ale
1: w ogóle...
0: Nie, proszę nie kończyć.
1: Które są w ogóle... stoją z boku i nie mają własnego zdania, to jest około 20%, którzy nie mają wyrobionej opinii, co właściwie o tym mają myśleć i czekają na rozwój wypadków.
0: Pan minister Żurek mówił w TVP Info o tym, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki, przypomnijmy sobie te słowa,

0: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
1: No to jeszcze głos przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 Pawła Śliza.
2: Nie wiemy, czy to są taśmy nagrywane przez pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań, czy to na Ibizie, czy w innych miejscach świata, przez różnych polityków, ale nie tylko, też niektórych właścicieli stacji telewizyjnych jeżdżących do pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe. No, jak widzimy, to śledztwo jest bardzo dynamiczne, nabrało teraz rozpędu. Myślę, że na pewno znaczenie miało tutaj rozpoczęcie współpracy przez pana Krala z organami ścigania. To na pewno otworzyło nowe drogi, nowe wątki i wyjaśni wiele wątpliwych okoliczności.
1: Dlaczego pozwoliłam sobie przypomnieć te słowa? Bo w moim przekonaniu bardzo dużo zależy od tego, czyje nazwiska będą się jeszcze kojarzyć. Czyje nazwiska, myślę o politykach cały czas, w kontekście zonda krypto się pojawią. Jakie przepływy finansowe, jakie korzyści? Bo nawet jeśli nie do końca rozumiemy, o co chodzi w kryzysie zonda krypto, to możemy nie zaakceptować sytuacji, w której na przykład ktoś czerpie z tego korzyści takie czy inne, albo powołuje się na przykład na wpływy, albo odzyskuje te pieniądze, bo jest takie podejrzenie, jeden z zarzutów wobec pana Piesiewicza właśnie tego dotyczy, że w momencie, kiedy giełda zaczęła się sypać, to on odzyskał swoje pieniądze i to nie były byle jakie pieniądze, bo w jednym z wywiadów pytany, jakiego rzędu wielkości mogły być to pieniądze, to nie zaprzeczył, kiedy został zapytany o milion złotych.
3: No tak, tylko że pan Piesiewicz nie jest politykiem PiSu, tak, jest związany ze środowiskiem PiSu, ale wprost nie jest politykiem PiSu. A jeżeli weźmiemy na ten moment, na tapet te nazwiska, które przejawiają się, czyli pan Zbigniew Ziobro, który i tak już ma tak zniszczone opinie, wizerunek i tak naprawdę jego kariera, można powiedzieć, na ten moment jest skończona i jest takim uciekinierem, przybywa w Stanach Zjednoczonych. Mamy pana Romanowskiego, który nikt nie wie tak naprawdę na dobrą sprawę, gdzie jest i też jego wizerunek, jeżeli chodzi o karierę polityczną, jest wątpliwy, czy w ogóle będzie do odbudowania. I mamy pana Michała Moskala, rzeczywiście młodego polityka, bardzo silnie związanego z Jarosławem Kaczyńskim. Tutaj znamienne jest milczenie pana Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o pana Michała Moskala, tak? Bo z jednej strony spójrzmy, że jeżeli on przyzna się, ja nic o tym nie wiedziałem, że pan Michał Moskal wybrał się na Ibiza i tam spotkał się z panem Przemysławem Kralem, jest dla niego bardzo zła informacja, to znaczy, że Jarosław Kaczyński jest już na tyle słaby, że kompletnie nie kontroluje tego, co się dzieje w jego partii.
1: Ale ja myślę, że trwa ustalanie wersji, wie pani, bo łatwiej będzie też nam wszystkim, dobrze, wyborcom, tak, przyjąć taką wersję, że pan Moskal pojechał tam w sprawach niezwiązanych kompletnie z partią, tylko trzeba, no bo wtedy Jarosław Kaczyński nie będzie obciążony tym, o czym pani powiedziała przed chwilą, tylko trzeba do tego wypracować wersję, którą nie uda
3: będzie,
1: się.
3: Będzie, w każdym, on jest w pułapce w tym momencie, bo jeżeli przyzna, że...
1: Ale ma takich speców od siebie, pan Bochenek.
3: No właśnie, nie ma takich speców, bo jeżeli miałby speców, to by ta
1: Specy od komunikacji przeszli do Rozwoju Plus.
3: Niektórzy odeszli, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli Jarosław Kaczyński przyzna, tak, Michał Moska pojechał, wiedziałem, później składał poprawki, co jest kluczowe, bo w tej całej procedurze to, co jest świętością dla demokracji, to jest na ile te poprawki, które były składane do ustawy o kryptowalutach, tak prosto teraz powiem, one wynikały z jakichś, układów, wpływów pana Przemysława Krala na polityków, czy PiSu, czy Konfederacji, i to jest znamienne, i czy oni przyjmowali z tego tytułu jakąś korzyść majątkową, bo to jest przestępstwo. I jeżeli Kaczyński powie, dobrze, wiedziałem, to jest współwinny temu przestępstwu, tak? I przecież wiadomo, że pan Kowalski i pan Michał Moska składali te poprawki, które przecież też były uznawane przez Jarosława Kaczyńskiego.
1: Tak, z drugiej strony, jeśli nie przyzna. Jest ogromnie niekorzystna, dlatego że wcześniej to dziennikarze sprawdzali. Pan Moskal, nawet jako zasiadający w komisji zajmującej się, sejmowej komisji zajmującej się tymi sprawami, nie wykazywał większej aktywności w sprawie, projektów, poprawek, rozwiązań. Pojechał na Ibizę, wrócił i za chwilę zaproponował 13 poprawek do ustawy.
3: No, wyedukował się.
1: W szybkim tempie.
3: Może jakiś kurs.
1: Nie bądźmy jakby, nie mamy
3: dowodów.
1: Trzeba ułożyć do tego wersję.
3: Dokładnie, ale proszę zauważyć, jeżeli...

0: Wersja jest no, tak naprawdę na straconej pozycji, bo jeśli powie nie miał kontroli, no to pokazuje nie mam kontroli nad tym, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, czyli moją partię, nad moją partią polityczną. Ale też to wiarygodność tego, że dobrze, może nie wiedział o spotkaniu, ale już był świadomy procesu legislacyjnego i składania tych poprawek, tak? I stąd później to zamieszanie, później usunięcie pana Kowalskiego, który też był związany z tym procesem legislacyjnym, później zmiana frontu na to, że w ogóle tego, no ta opowieść tutaj w żaden sposób moim zdaniem jest nie do obrony.
1: I dlatego chciałabym łatwiej skierować działa na Mateusza Morawieckiego. Kto wie, czy nie stąd też. Ja wiem, to takie raczej ślepaki na razie, prawda? Ale jest taka próba odwrócenia uwagi i wymiana między panami. Ty wiedziałeś, a ty nie wiedziałeś, a ty miałeś takie intencje, a ty takie. Ale to się też nie udaje.
0: Znaczy tutaj co próbuje zrobić środowisko w ogóle prawicowe PiSu, to jest rozmyć tą sytuację. Nasadzić informacji, brzydko powiem, w opinii publicznej. Przecież teraz słyszymy już kolejną wersję tego, że w zasadzie to my negowaliśmy tą ustawę, która była złożona przez Koalicję Obywatelską, bo ona właśnie sprzyjała takim firmom jak Zonda Krypto, prawda? Więc my tu zrobiliśmy coś bardzo dobrego.
1: No tak, uśmiecham się, ja patrzę na to z takiego punktu właśnie, znaczy jako obserwatorka i myślę sobie, co my jeszcze usłyszymy? Jakie wolty jeszcze zostaną wykonane te polityczne, żeby nam obraz sytuacji zamydlić, zaciemnić.
0: Rozproszyć, przyjmować różne wersje tak, żeby wyborcy byli na tyle już zmęczeni tą aferą, żeby się zniechęcili, odwrócili głowę i powiedzieli, dobrze, to my już w zasadzie będziemy ufać tylko tym politykom, którym po prostu zazwyczaj ufamy, czyli swoim, mówiąc w skrócie.
1: Pani doktora, króciutko na koniec. Jest ktoś, kogo pochwaliłaby pani jako medioznawca także za przekaz, za komunikację w tej sprawie, czy jeszcze nie?
0: Zonda Krypto?
1: Tak.
0: O nie, nie ma tej odpowiedzi spójności. Może pan Szymon Hołownia przyjmie tą zaszczytną rolę i będzie tym narratorem. Na razie zarówno ze strony koalicji, jak i ze strony opozycji tej wspólnej takiej narracji, przede wszystkim o człowieku nie ma, ale tutaj mamy jednego, który się tym podejmie. A tak poważnie to nie może być ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo wiemy, że ta sprawa jest w toku i co jakiś czas będziemy się dowiadywać o pewnych elementach tej całej układanki i rozumiem prokuraturę, która...
1: No będziemy dawkować te informacje, bo kampania się zbliża, to nie można tak wyłożyć.
0: No ale też pewnie przesłuchania, zbieranie materiałów.
1: Jasne. Będziemy się temu oczywiście przyglądać i komentować. Doktor Emilia Zakrzewska z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję Pani bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Prokuratura złoży wnioski o tymczasowy areszt dla wszystkich trojga najnowszych zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Śledczy obawiają się ucieczki podejrzanych i matactwa. W środę w tej sprawie zatrzymano m.in. znanego inwestora na rynku kryptowalut Rafała Z i dwie kobiety powiązane z głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka, który był założycielem poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy BitBay.
1: Dwóm zatrzymanym kobietom postawiono dwa zarzuty: udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora zondy krypto firmy BBTrade Estonia. Anna P. usłyszała także trzeci, dodatkowy zarzut utrudniania postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka. Zatrzymanemu mężczyźnie, Rafałowi Z., prokuratura postawiła natomiast jeden zarzut: przywłaszczenia powierzonego mienia należącego do operatora zondy krypto firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 miliona

0: 700 tysięcy złotych. Niebawem do sądu zostaną skierowane 3 wnioski o areszt, przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. W tej sprawie tydzień temu zatrzymano również prezesa PKO Radosława P., Przemysław Lis, Polskie Radio.
1: Prokuratura postawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji i działania na szkodę wierzycieli. Podejrzany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Są też inne konsekwencje tego właśnie zatrzymania. Robert Korzeniowski wystartuje w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. 4-krotny mistrz olimpijski w Chodzie oficjalnie ogłosił swój start, a obecny prezes Radosław Piesiewicz został tymczasowo aresztowany i usłyszał zarzuty w śledztwie dotyczącym afery Zonda Krypto. Olimpijczycy apelują do zarządu PKOL-u o odwołanie go ze stanowiska. Poważne problemy w ruchu na A1 w Łódzkiem po śmiertelnym wypadku na odcinku między węzłami Kamiński i Radomsko w Stobiecku Szlacheckim na 389 kilometrze tej trasy doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z busem. Jedna osoba zginęła, zablokowane są dwa pasy ruchu w kierunku Katowic, co oznacza, że ruch w tym miejscu odbywa się tylko lewym pasem, a problemy z przejazdem mogą potrwać jeszcze mniej więcej godzinę. W Niemczech zaczęła się masowa produkcja dronów dla Ukrainy na zamówienie rządu Friedricha Merca. Bojowe bezzałogowce powstają w nieujawnionym miejscu na południu kraju. Spółka o międzynarodowym kapitale poinformowała, że pierwsze drony są już gotowe.
2: Zamówienie niemieckiego rządu realizują amerykańsko-niemiecka firma zbrojeniowa Auterion i ukraiński Airlogix. W okolicach Monachium powstają drony średniego i dalekiego zasięgu, nawet do 1500 km. Spółka Joint Venture powstała w lutym i oprócz fabryki w utajnionej lokalizacji w Bawarii uruchamia produkcję bliżej polskiej granicy, również nie wiadomo gdzie dokładnie. Komunikat firmy mówi o tym, że pierwsze bezzałogowce są już gotowe. Celem jest zbudowanie 5000 maszyn do połowy przyszłego roku. Międzynarodowa spółka liczy, że będą kolejne zamówienia. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: To są aktualności jedynki.
1: PKP Intercity testuje internet satelitarny, który ma rozwiązać problemy z dostępem do sieci w pociągach. Pytany o to przez Polskie Radio minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać już w przyszłym roku.
4: Nawet najdoskonalszy system LTE w tych warunkach, gdzie jeżdżą pociągi przez lasy i tak dalej, nie jest idealny. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego. Chcemy wypróbować różne możliwości i zastosować je jak najszybciej.
1: W ubiegłym roku spółka PKP Intercity przewiozła ponad 89 milionów pasażerów. Minister dodał, że w tym roku może to być nawet 100 milionów. Wybór wykonawcy, który dostarczy pociągi dużych prędkości dla PKP Intercity zaplanowano na czerwiec przyszłego roku. W ostatnim etapie są 4 firmy, w tym polskie. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Piątek jest i będzie pochmurny i deszczowy. Najwięcej słońca pokaże się na południu, na wybrzeżu miejscami burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 26 na południu i południowym zachodzie, około 22 w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać na razie na barometrach 1000.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
3: Komentarz.
5: A na naszej antenie dr Paweł Usow, białoruski politolog, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Panie doktorze, oczywiście w przypadku sporej części tych wydarzeń, tych aktów sabotażu, tam nie sposób konkretnie z całą odpowiedzialnością wskazać inspiratorów. Natomiast myślę, że śmiało możemy się domyślać, skąd te inspiracje wychodzą. Co się stało, że Rosja zaczęła już w tak bezpośredni sposób nękać państwa europejskie, państwa natowskie wspierające Ukrainę? No bo do tej pory te formy, te metody działania, one były jednak trochę inne.
6: Tak naprawdę

0: Od zawsze Rosja działała w taki sposób. Warto wspomnieć Czechy, kiedy doszło do sabotażu i były zniszczone magazyny sprzętu wojskowego. To jeszcze do początku II wojny w Ukrainie. Zamach na Skrypali w Londynie. Zabójstwo Litwinienka w roku 2003 roku, czyli wywiad wojskowy i wywiad niewojskowy rosyjski działał w różne sposoby, w sposoby hybrydowe i niszcząc bezpośrednio swoich wrogów, byłych służbistów, którzy uciekli z Rosji, no i nanosząc uderzenie w system bezpieczeństwa nie tylko Unii Europejskiej, ale poszczególnych krajów, czyli działalność wywiadu rosyjskiego był dość rozgałęziony i skuteczny. I przed drugą wojną w Ukrainie nie tak dużo słyszeliśmy o reakcjach państw zachodnich, Europy, Unii Europejskiej. Nie chcieli oni obarczać o te akcje sabotażowe Rosji, ponieważ jeszcze wtedy mieli mniej więcej dobre stosunki. Sytuacja całkowicie się zmieniła po roku 2022. I związane to przede wszystkim z tym, że Rosja rozumie, że bez odcięcia Ukrainy od Europy, od wsparcia zbrojeniowego i ekonomicznego ze strony Niemiec, ze strony Polski, ze strony Francji, nie zmoże przełamać opór Ukrainy, bo i technologicznie, i finansowo Europa wspiera. I dlatego, żeby posiać chaos, przede wszystkim wpływać na opinię publiczną w krajach europejskich, Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, żeby wzmacniać poczucie niebezpieczeństwa wśród społeczności, która miałaby naciskać na swoje rządy z tym, żeby doprowadzić do zawarcia pokoju czy osłabienia wsparcia dla Ukrainy. I efekty już widać, jeżeli chodzi o efekty polityczne. Coraz więcej głosów tak zwanych partii prorosyjskich mówi o tym, że musimy skończyć z wsparciem dla Rosji. Chodzi tutaj przede wszystkim, jeżeli mówimy o Niemczech, o AfD, alternatywa dla Niemiec, która ma coraz większe poparcie i nic z tym rządy niemieckie nie mogą zrobić. Na tle tego wzmocnienia politycznego i wpływów politycznych tegoż samego AfD odbywają się te akcje sabotażowe, żeby w sposób mechaniczny wpływać na opinię publiczną w Niemczech, żeby Niemcy czuli się niebezpiecznie. I ja myślę, że przed wyborami, przed wyborami lokalnymi i przed wyborami ogólnymi takie akcje sabotażowe będą tylko narastać. I trzeba też rozumieć, że Rosja nie ma sporo czasu, żeby zmienić sytuację w nastrojach politycznych w Unii Europejskiej, ponieważ też znajduje się w krytycznej sytuacji po skutecznych atakach ze strony Ukrainy i w ten sposób zaczyna działać bardziej radykalnie, bardziej ostro, wykorzystując nie tylko własne sieci wywiadowcze, ale również obywateli Unii Europejskiej.
1: To w takim razie, w co gra Rosja? No bo teoretycznie można by było założyć, że przecież takie akty sabotażu, gdzie te nitki no jednak w bardzo prosty sposób można przypiąć Moskwie, czy też można przypiąć Rosji, one raczej w zachodniej opinii publicznej będą wywoływać niechęć do Rosji. Okazuje się, że paradoksalnie to wcale nie tak musi działać i nie takie może przynieść efekty.
0: To problem polega na tym, że społeczeństwa i politycy europejskiej nawet po roku 2020 nie śledzili narracji politycznych i narracji dyplomatycznych ze strony osób oficjalnych i propagandystów rosyjskich, którzy wprost mówili o najszybszych uderzeniach, nie tylko hybrydowych, ale również zbrojnych, tam wystrzelenie rakiet na Berlin, na Warszawę, na Paryż, zniszczenie tych krajów, wykorzystanie broni nuklearnej. Ta retoryka radykalna, retoryka wojny totalnej z Zachodem już zaczęła się wzmacniać pod koniec roku 2022, kiedy się okazało, że

Rosji nie osiągnie swoich celów strategicznych na Ukrainie. Tylko niestety te opinie, te zdania były całkowicie ignorowane przez polityków zachodnich, nie zwracano na to uwagi, a w końcu mamy do czynienia z materializacją tych

0: stosunek będzie miał przeciętny obywatel do Rosji, bo i tak zgodnie z sondażami ogólnie europejskimi stosunek do Rosji po inwazji w Ukrainie jest bardzo, bardzo zły, bardzo negatywny. Rosja już absolutnie nie dba o tym, czy zachowa swój wizerunek, czy nie. Idzie wprost na konfrontację z Zachodem, a tak czy owak politycy i społeczeństwo zachodnie obawiają się tej konfrontacji. Oni są nie gotowi do bezpośredniego starcia. I co więcej, jeżeli przeanalizujemy działalność Rosji, działalność odwetową krajów Unii Zachodu ogólnie, to Rosja prowadzi aktywne operacje, aktywną działalność na terytorium Unii Europejskiej, podpala, zniszcza, podkłada ładunki wybuchowe, werbuje, rekrutuje obywateli Unii Europejskiej w celu dokonania akcji sabotażowych, przekupuje polityków, czyli ogólnie rozszerza swoje wpływy nie tylko polityczne, ale hybrydowe. Natomiast Unia Europejska nie ma strategii aktywnej wobec Rosji, tylko Ukraina działa w sposób aktywny na obszarze Rosji, wysyłając tam drony i rakiety, ale nawet pod względem politycznym Unia jest słabsza. Nawet nie Unia, a poszczególne kraje obawiając się wykorzystywać środki aktywne przeciwko Rosji na jej terenie, no na przykład wsparcie finansowe dla mniejszości narodowej, żeby tam zdestabilizować sytuację wewnątrz Rosji, albo wsparcie informacyjne dla ośrodków niezależnych. Nie mówimy o Unii, nie ma wspólnej strategii aktywnej w stosunku do Rosji, oprócz polityki sankcyjnej, chodzi nawet o kraje poszczególne, oni muszą być bardziej aktywne, a nie reaktywne, ponieważ pasywność w odwiecie, jeżeli chodzi o Rosję, te sankcje, oni nie powstrzymują Rosji. Rosja rozumie, że Zachód w tym sensie jest słabszy od Rosji. Rosja nieograniczona w swojej działalności przeciwko poszczególnym krajom Unii Europejskiej, ta aktywność będzie narastała, tym bardziej, że widzimy, chociaż muszę tutaj skorygować swoją wypowiedź, pewne akcje aktywnego oddziaływania na Rosję są, to tak zwane aresztowanie odrębnych statków rosyjskiej floty cieniu, co jeszcze bardziej irytuje Rosję, i w tym kierunku trzeba działać. Trzeba nie bać się reakcji Rosji, bo Rosja odbiera brak ostrych reakcji jako słabość i tylko jeszcze bardziej dąży do realizacji tych swoich działań destrukcyjnych w krajach Unii Europejskiej, w krajach członkowskich NATO, i będzie próbować nadal destabilizować sytuację i wewnętrzną, i konfrontować państwa wewnątrz Unii Europejskiej, wewnątrz NATO, właśnie tworząc widmo obawy, widmo wojny, i wzmacniając te obawy przed wojną, przed otwartym konfliktem z Rosją, i w tym nuklearnym.
1: To w takim razie chciałbym poprosić o jeszcze jeden komentarz dotyczący tego, co wydarzyło się niedawno w Moskwie. Przypomnijmy, że do Moskwy z dość taką, wydawałoby się, zaskakującą wizytą udał się szef CIA John Ratcliffe. No i tu pojawiają się bardzo różne komentarze dotyczące tego, jak to wszystko wyglądało. No bo mamy informację mówiącą o tym, że on miał się spotkać z samym Władimirem Putinem, że w ostatniej chwili prezydent Rosji to spotkanie odwołał. Szef CIA spotkał się z innymi moskiewskimi urzędnikami, więc zapewne te treści, które miał do przekazania, i tak do Władimira Putina dotarły. W taki dosyć zagadkowy sposób tę wizytę później komentował prezydent Litwy, prezydent Nauseda, który mówił o tym, że to była taka presja, która miała zostać wywarta na Rosję, jeżeli chodzi właśnie o różnego rodzaju prowokacje na terenie Unii Europejskiej, takie jak te w Polsce, czy te w Niemczech. Z kolei Marco Rubio, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych, powiedział z kolei, kolei tak, ta podróż była przede wszystkim rutynowa, nie jest to bezprecedensowe, powiedział, dodał jeszcze, że Rosja i Stany Zjednoczone muszą pozostawać w kontakcie ze względu na posiadane arsenały nuklearne, ale mogliśmy usłyszeć, to są oczywiście

0: informacje niepotwierdzone, że tuż przed przelotem nad Europą samolotu szefa CIA, no, podobno w tej przestrzeni cyfrowej działy się bardzo ciekawe i bardzo zaskakujące rzeczy. Część rosyjskich systemów w obwodzie królewieckim miała zostać nieprzypadkowo sparaliżowana. To miał być taki sygnał ze strony NATO, czy też ze strony Zachodu, że my też potrafimy wam pewne rzeczy zrobić. Nie sposób teraz powiedzieć, które z tych informacji są w 100% prawdziwe, które są w części prawdziwe, a które to są tylko plotki. No, ale mimo wszystko wokół tej wizyty narosło sporo znaków zapytania.
1: Tak, oprócz takiej wersji próby okazania nacisków na Rosję, aby powstrzymać od aktywności i prób prowokacji w stosunku do krajów bałtyckich, czyli europejskich krajów członków NATO. Druga zaś wersja polega na tym, że to jest próba odnowienia kontaktów w sprawie zawarcia traktatu pokojowego, czy rozejmu pomiędzy Ukrainą i Rosją. I ostatnio Donald Trump dość często zaczął wspominać znowu o konieczności zawarcia rozejmu czy układu pokojowego. Była dość długa przerwa w tych narracjach od samego lutego, kiedy Stany Zjednoczone rozpoczęły swoje akcje wojskowe w stosunku do Iranu i cała uwaga, całe zasoby były skupione właśnie na realizacji planów strategicznych w stosunku do tego państwa. I no, widzimy, że na razie sytuacja tam zostaje nierozwiązane i jest, Trump znowu powrócił do tych swoich dawnych wypowiedzi dotyczących zawarcia rozejmu pomiędzy Rosją a Ukrainą. I moim zdaniem wyjazd czy wizyta Radcliffe'a miałaby podwyższyć poziom tych negocjacji. I ostatnio dzisiaj chyba Trump powiedział, że jest gotów się spotkać z Putinem, kiedy on się dogada z Zieleńskim a propos układu pokojowego, bo jak na razie nie ma o czym rozmawiać.
0: Ale to przepraszam, to akurat ta wypowiedź, możemy ją potraktować chyba jako taką kontrę wobec tego, co powiedział z kolei Pieskow, rzecznik Kremla, chyba jeszcze wczoraj czy przedwczoraj. On zapowiedział, że toczą się rozmowy dotyczące zorganizowania spotkania pomiędzy Trumpem, Putinem i Xi Jinpingiem, co okazało się być absolutnie niepotwierdzone, no i też chyba było taką, właściwie no, takim balonem próbnym, takie można odnieść wrażenie, wypuszczonym do mediów.
1: Tak, moim zdaniem to cały czas trwa gra i formalne, i nieformalne. I Rosja próbuje też i na szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy, który właśnie jest... toczy się w Biszkeku, w Kirgistanie. Ta kwestia pokoju jest wciąż aktualna. Tam jest obecny Xi Jinping i również Erdogan. I te spekulacje wokół prób zawarcia pokoju wciąż trwają. Tym bardziej, że teraz Rosja musi coś, jakieś komunikaty wysyłać ze względu na dość ciężką sytuację gospodarczą w samym kraju i brak sukcesów na froncie. I w ten sposób próbują skierować uwagę i własnej opinii publicznej, i opinii publicznej międzynarodowej w kierunku właśnie tych narracji pokojowych, jednocześnie obarczając o to, że Ukraina nie jest gotowa na ten układ i że Stany Zjednoczone muszą na to w jakiś sposób powpływać. Czyli mamy do czynienia z grą polityczno-dyplomatyczną, ale najważniejsze jest, że Rosja próbuje wykorzystywać tą grę no, z jednej strony dlatego, żeby jej odciągnąć uwagę, z drugiej strony, żeby podwyższyć, podwyższyć stopień napięcia i stopień wpływów, nacisków na kraje Unii Europejskiej.
0: Panie doktorze, i tu niestety tak.
1: jest.
0: I tu niestety musimy przerwać. Dr Paweł Usow, białoruski politolog, Uniwersytet Warszawski. Bardzo panu dziękuję.

0: Dziękuję.
1: Powtórka programu. Komentarz.
2: A naszym gościem jest pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: No i przed nami komentarz do najciekawszych, najważniejszych wydarzeń politycznych. Jeżeli pan pozwoli, to powrócę do sprawy zonda krypto. Do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie w tej sprawie, a śledczy mają również taśmy z nagraniami dotyczącymi tej afery. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki.
4: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
2: No i teraz pytanie, co to może oznaczać i jakiego trzęsienia ziemi, jeżeli oczywiście nastąpi, możemy się pana zdaniem spodziewać?
3: No to ta afera będzie żyła, ta afera będzie rezonowała i ta afera będzie jesienią, że tak powiem, bardzo uderzała w prawą stronę sceny politycznej, bo ja nie mówię tylko, że ona uderza w PiS, ale ona uderza też gdzieś tam w partię Sławomira Mentzena. Mówię tutaj na temat, nie chodzi tutaj o Wiplera i niewytłumaczenie się z tej kasy, którą otrzymał od Krala, jego fundacja, którą otrzymała od Krala. Gdzieś może rezonować, chociaż nie, bo jak ja rozmawiałem ze środowiskiem Mateusza Morawieckiego, to oni się nawet się cieszą z tego, że ten temat jest grzany, ponieważ on uderza w PiS bardzo mocno, a oni póki co się żywią na PiSie i bardzo chcą temu PiSowi jak najwięcej zabrać, żeby jak najwięcej mieć dla siebie, jeśli chodzi o poparcie. Tak?
2: Ale to panie redaktorze, To ja myślę, że dla niejednego słuchacza to może być pewnego rodzaju zagadka. Jak to jest możliwe, że partia, która tak naprawdę z PiS-u wyłoniła się dopiero co, może się czuć bezpieczna w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości?
3: Bo nie oni rozmawiali z Kralem. Nie ci ludzie, którzy są przy Mateuszu Morawieckim latali na Ibizę. Nie ci ludzie, którzy są przy Mateuszu Morawieckim robili jakieś geszefty z Kralem na zasadzie, a może się dogadajmy, może trzeba coś w tej ustawie o kryptowalutach zmienić, bo Kral szukał dojścia, tak? Szukał dojścia do PiSu przez różnych lobbystów i takie dojście znalazł. To zresztą opisał dobrze Szymon Jadczak w Wirtualnej Polsce i Michał Fuja w TVN24, tak? Gdzie pokazali, jak to poseł Moskal poleciał na Ibizę i gdzie dzisiaj już się w ogóle nic nie trzyma, tak? Bo dzisiaj nawet wyszła taka historia, gdzie poseł Ociepa powiedział, że on był na wakacjach w Hiszpanii, po czym poleciał na Ibizę i znowu wrócił do Hiszpanii. Ani poseł Moskal, ani lobbysta, który go tam zawiódł, o tym nie wspomnieli, że taka historia miała miejsce, tak? Jak pan spojrzy na prace legislacyjne, jak pan spojrzy o tym, kto najbardziej, że tak powiem, krzyczał w sprawie ustawy o kryptowalutach, tak my o niej mówimy, a to chodzi o ustawę, która na polski rynek wprowadzała dyrektywę MiCA, tak? I dostosowała polskie prawodawstwo do dyrektywy MiCA unijnej, to nie znajdzie pan tam ludzi ze stronnictwa Mateusza Morawieckiego. Ich tam nie ma. Ich wypowiedzi takich soczystych, wprost mówiących, że trzeba coś z tą ustawą o kryptowalutach zrobić, nie ma. Jest za to, znajdzie pan za to wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, który w 2019-2020 mówił o tym, że trzeba w ogóle chyba, on tam nawet szedł w to, że trzeba nie tylko uregulować, ale zakazać, tak, rynku kryptowalut, ale po czym nic z tym nie zrobił, tak?
2: No tak, potem temat umarł, no i mamy takie doniesienia mówiące o tym, że po tym fakcie, jak KNF ostrzegał przed, wtedy jeszcze nie zonda krypto, wtedy to była jeszcze poprzedniczka zonda krypto, to bardzo szybko po tych ostrzeżeniach KNF-u nagle zupełnie nieoczekiwanie poprzednik pana Krala stał się doradcą w niektórych instytucjach państwowych, doradcą do spraw właśnie kryptowalut.
3: No tak, ale mówię, nie ma tego przełożenia. Mhm.
2: Rozumiem, że nie ma konkretnego nazwiska, tak? O to chodzi.
3: Znaczy tak, nie ma nazwiska ze struktur rozwoju plus, które byłoby ubabrane w zonda krypto. Ja na razie takiego nazwiska nie znajduję. Ja nie mówię, że ono nie wypłynie, że ono się nie pojawi, ale oni nie byliby tak pewni tego. Oni by nie byli tak pewni tego tematu i nie mówiliby nieoficjalnie, nie rozmawialiby z dziennikarzami, że się cieszą, poniekąd się cieszą, bo to uderza w PiS, a nie uderza w nich, tak? Ja wiem, że nie da się powiedzieć, bo to też taka abstrakcja, bo rozmawiamy o dużej takiej abstrakcji, że jest sobie premier, który wywodzi się z PiS-u, który przez 7 lat kieruje rządem i on teraz wychodzi i mówi, a ja tylko to dobre, to złe, to nie ja. Ja tylko jestem, to wszystko, co najlepsze, to
2: ja. No więc
3: ja,
2: pytanie, na ile taką postawę uda się obronić?
3: Jeśli chodzi o elektorat PiSu, tak. Jeśli chodzi o pozyskanie nowego, czy inaczej, jeśli chodzi o to, żeby przeciągnąć do siebie 3-4% ludzi, którzy głosują na PiS i wzmocnić swoją frakcję i żywić się na PiSie, to tak. Jeśli chodzi o pozyskanie ludzi, których on chce pozyskać, czyli tych będących w centrum i lekko

0: Centrum na Prawo, które gdzieś tam są sierotami po Polsce 2050, po Unii, która powstała z trzeciej drogi i gdzieś po tym PSL-u, który gdzieś po ten elektorat też gdzieś się rozpieszczą, to nie. To nie, bo to nie, ci ludzie tego nie kupią, tak? No bo normalny człowiek nie kupi czegoś takiego, że wychodzi premier, który był twarzą PiSu i mówi, ja jestem tylko samo dobro, a to zło to nie ja, to tamci, tak? To tak jak ja tłumaczyłem ostatnio w jednej z audycji. No ja jestem to dobro, czyli ten najlepszy premier gospodarczy, ale to, że oni tam pałowali te kobiety podczas strajku kobiety, nie, to nie byłem ja. Ja byłem wtedy premierem, ale ja nic o tym nie wiedziałem. Ja nie oglądałem telewizji, ja nie słuchałem raportów mojego ministra spraw wewnętrznych, nie, nie, to nie byłem ja, tak? No tego się nie da kupić. No, człowiek, który jest w centrum, który ma umiarkowane poglądy, takiej postawy nie kupi.
1: No dobrze, to mamy jeszcze kilka innych wątków też krążących wokół Zonda Krypto, bo mamy chociażby MKOL, mamy ten zegarek, mamy polityczne znajomości szefa PKOL-u, które prowadzą do Prawa i Sprawiedliwości, ale w tym wszystkim jest jeszcze jedna partia i to jest dla mnie dosyć ciekawe, bo tak naprawdę obserwujemy ten pojedynek pomiędzy PiS-em a Rozwojem Plus, jeżeli chodzi o kryptowaluty, to znaczy przerzucanie się pomysłami na przykład na komisję i tak dalej, i tak dalej, ale w tym wszystkim jest jeszcze Konfederacja i tam przecież też pojawia się bardzo konkretne nazwisko konkretnego posła i konkretnej fundacji, która do niego należy, do której płynęły pieniądze z Zonda Krypto, a mam nadzieję, ale mam takie wrażenie, że Konfederacja na razie jakoś z tego wszystkiego wychodzi obronną ręką, bo cała uwaga skupiona jest na Rozwoju Plus i na PiSie.
0: Znaczy, bo Konfederacja nie krzyczy tak, jak krzyczy PiS, bo zobaczy Państwo, co zrobił PiS w ciągu ostatnich 3-4 dni. Najpierw mówi, że chce komisji śledczej, po czym Rozwój Plus szybko przechwytuje ten temat i mówi, okej, będzie komisja śledcza, no to oni Przemysław Czarnek...
1: Tak, no to komisja śledcza nie ma sensu, to zróbmy komisję zaufania
0: dokładnie,
1: publicznego.
0: Dokładnie, to oni sami krzyczą, oni sami sobie robią bałagan komunikacyjny, chcą znaleźć, znaczy chcą przekierować uwagę na kogoś innego, krzyczą w kierunku premiera Donalda Tuska i ten wyświechtany, wykłamany, tak, argument, że pozował z koszulką Zonda Krypto, którą otrzymał od dzieciaków z Akademii Lech i Gdańsk, to też już nie trafiło. Tak? To jest po prostu wszystko przestrzelone. To oni sami przez to, jak źle komunikują tą sprawę i jak próbują wyjść z kryzysu, powodują, że ten kryzys jeszcze bardziej się, napędza i mają jeszcze większą siedzącą kulę niż chcieli mieć. To jest ich problem, bo oni sami przez złą komunikację kryzysową do tego doprowadzili. A Konfederacja, jak pana zapyta, Konfederacja zachowuje się wstrzemięźliwie, bo wie, że ma cykającą bombę w postaci Przemysława Wiklera
1: no tak.
0: I raczej odsuwają, żeby on sam to komunikował. Ale
1: Konfederacja jednocześnie też zgłasza własny pomysł. Znaczy oprócz tego, że mówi, że być może ta komisja śledcza, którą zaproponował Morawiecki, to nie jest wcale taki zły pomysł i oni by nawet ten pomysł poparli, no to oni wychodzą jeszcze z inną inicjatywą, to znaczy mówią do wszystkich polityków, proszę bardzo, ujawnijcie wszystkie przelewy, jakie szły od Zonda Krypto. I to jest dosyć, rzekłbym, ciekawy i śmiały pomysł, zważywszy właśnie na nazwisko tego posła z Konfederacji, gdzie no, takich przelewów nie trzeba ujawniać, bo wiemy, że były.
0: Tak, tylko polityków, a nie fundacji. To dostała fundacja jego, nie polityk. On wyjdzie i powie, że ja żadnego przelewu nie mam, tak? To też tak zależy, jak oni to rozegrają, tak? I mają jednego Przemysława Wiplera, którego jak trzeba będzie, to nie go poświęcą, bo on ni brat, ni swat, jak trzeba będzie, tego poświęcą, żeby wyjść z tej bitwy cały i pokazać, że tak naprawdę to przelewy są po tamtej stronie, że to są ludzie związani z PiS-em, a Konfederacji też zależy na osłabieniu PiS-u. To jest ich wewnętrzna walka na prawej stronie i ich wewnętrzne rozgrywanie tematów na prawej stronie, tak? Jeśli chodzi o Zondę Krypto. Jeśli chodzi o drugą stronę, czy o lewą stronę, ja się obawiam, że oni za chwilę przygrzeją ten temat, bo nakręcanie, opowiadanie, tak jak dzisiaj wychodzi pan przed naszą audycją, puściliście państwo wypowiedź ministra sprawiedliwości, gdzie on mówi o taśmach.
1: Tak.
0: Wejdzie pan do internetu, tam są taśmy polityków PiSu. Nie, to nie są taśmy polityków PiSu. Jakby dobrze rozegrał to też tak dobrze, znaczy dobrze, rozegrał to też minister sprawiedliwości, żeby zostawić pewne drzwi niedomknięte i nie tłumaczyć, co to są za taśmy. To są taśmy zgromadzone przez Suszek, czyli założyciel giełdy BitBay, późniejszej Zondy Krypto. On nagrywał swoich rozmówców, którzy na przykład wisieli mu pieniądze. I między innymi z tego wzięło się pokłosie zatrzymania Rafała Z, tak, tego spekulanta giełdowego, bo on jest zatrzymany właśnie do tej sprawy. A ta dwójka, która była zatrzymana wczoraj, te dwie kobiety, są zatrzymane przez Komendę Wojewódzką Policji, były zatrzymane przez funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach do sprawy zniknięcia Przemysława Suszka. Tak? Czyli mówimy o taśmach, które gromadził były założyciel giełdy BitBay, a nie Przemysław Kral. To, z tego, co ja wiem. Tak? Nie ma na tych taśmach, bo też takie dobrorzeczeniowe, że na tych taśmach pewnie są politycy PiSu, bo to było przed weekend rozgrywane. Z tego, co ja wiem, to nie. I podeprę się argumentem chłopaków, o których wcześniej wspomniałem, dziennikarzy, czyli Szymona Jadczaka i Michała Fuli. Oni też

0: Wiedzą, że nie ma tam polityków PiS-u na tych nagraniach. Oni jako pierwsi to dementowali, że nie ma polityków PiS-u. Także tyle, tak? Jeśli chodzi o te nagrania, o ten ostatni wątek, który się pojawił.
1: No to, ale to, o czym pan powiedział, jest niezwykle interesujące, bo no, rzeczywiście wydaje się, że to jest bardzo głośny temat, bardzo mocna sprawa, wielki kaliber polityczny. No i pytanie, czy w takim razie taką grę na własne życzenie można przegrać, podkręcając zbyt szybkie, zbyt wysokie tempo. Rozumiem, no, że tak, że jednak
0: jak
1: tak.
0: Jak pokazała historia z kawalerką Karola Nawrockiego, można przegrać, można nawet przegrać wybory. Także wszystko w rękach koalicji. Oni są w stanie przegrać nawet złote jajo, które dostaną, nagle staje się zwykłym jajkiem, tak? Bo dostali od losu złote jajo w postaci afery Zonda Krypto. W momencie, kiedy wiele rzeczy nie wychodzi, kiedy mówimy, startuje 1 września, mówimy o zniesieniu na przykład planu CPN-u, tak? Kiedy program CPN zostaje zlikwidowany i mają naprawdę potężny granat w ręku, to wyjmują zawleczkę i sami do siebie tym granatem rzucają. Niech zostawią, to tylko mówię, to nie jest nasza rola, my to obserwujemy, ale powinni to zostawić prokuraturze i służbom. I służby się tym dobrze zajmują, tak? Bo od momentu, kiedy doszło do zmiany w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Katowicach, to nagle się okazało, że śledztwo, które mieliło się przez lata, ruszyło z kopyta, tak? I to w dwóch aspektach. W jednym, jeśli chodzi o zaginięcie, a w drugim, jeśli chodzi o to, co się w ogóle z Zondą Krypto działo, tak?
1: To panie redaktorze, to jeżeli chodzi właśnie o tego typu wątpliwości, to muszę dorzucić jeszcze jeden wątek. Poseł, mecenas, obrońca Roman Giertych.
0: No, jest mecenasem. Ma prawo reprezentować każdego.
1: No tak, ale jednocześnie jest posłem.
0: Ale wykonuje swój zawód. I wie pan, no to jest na zasadzie, czy wykonując swój zawód, masz prawo bronić nawet największego złodzieja, złoczyńcy i tak dalej.
1: Oczywiście tak, oczywiście, że tak, pod względem prawnym czy formalnym w 100%. Ale tu dochodzi jeszcze jednak trochę inna perspektywa, to znaczy perspektywa posła. No i pytanie, czy tu jednak nie ma konfliktu interesów? Bo pytanie brzmi,
0: znaczy ja uważam,
1: czy stoimy na straży porządku, bezpieczeństwa, interesu obywateli, czy stoimy na straży osoby oskarżonej?
0: Znaczy, on stoi na straży swojego klienta. Jeśli on twierdzi, że doprowadzi do tego, że ten klient, który ma dzisiaj, ja tak rozumiem cały czas, bo tu nie jest jasna sytuacja, jaka jest, że tak powiem, rola procesowa pana Przemysława K., Przemysława Krala, byłego prezesa Zondy Krypto. Czy on ma postawione zarzuty i idzie w trybie małego świadka koronnego, w cudzysłowie, bo chodzi o przywileje z artykułu 60, który mówi, że za współpracę może mieć złagodzoną karę? Ja tego nie wiem, tak? Jaka jest rola procesowa pana Przemysława Krala, tak? Tylko wiem tyle, że pan mecenas Giertych, poseł Giertych, powiedział, że jest jego adwokatem. To jest kwestia, którą powinna rozstrzygnąć Koalicja Obywatelska, bo i teraz znowu, gdybym był szefem Koalicji Obywatelskiej, to bym powiedział, nie możesz. Ja bym zakazał, tak? Ja bym zakazał, nie możesz, bo to będzie rezonowało, bo z drugiej strony mamy sprawę, która jest uderza w prawą stronę, ale jednocześnie jak ty tam będziesz, to będzie uderzała w nas, bo będzie można ten argument wyciągnąć, to co pan powiedział, że reprezentujesz człowieka, który doprowadził do utraty przez tyle i tyle tysięcy ludzi, tyle i tyle milionów złotych.
1: No ale taka narracja drugiej strony, czyli strony opozycyjnej, no jest tak oczywista, że nie sposób jej było nie przewidzieć, że tak będzie.
0: No tak, ale lewa strona, czyli mówimy o koalicji rządowej, koalicji 15 października odbija, ale zobaczcie, poseł Jabłoński też jest reprezentantem innego gościa, który narobił też inne szwindle, jeśli chodzi o nieruchomości, mówię tutaj o aferze Hrejt, tak? O tej aferze, tak? No mówię, no to jest rola niewdzięczna, tak? Bo jesteś mecenasem i musisz reprezentować klienta.
1: Nie, przepraszam, nie musisz.
0: No
1: możesz.
0: Nie musisz, możesz, tak. No możesz, tak? Roman Giertych z kolei tłumaczy, że on w ten sposób chce rozliczać PiS i tu już mam wątpliwość.
1: No tak, no bo w tym momencie znów pytanie brzmi, czy w takim razie nadrzędna będzie chęć rozliczenia PiS-u, czy nadrzędną chęcią będzie jednak dobro klienta?
0: No mi się wydaje, że to pierwsze, co pan powiedział. A tu już mam wątpliwość, czy w takiej roli może występować. Ale dopóki to, dopóki on nie dostanie zakazu z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej, to będzie to robił. Koalicja się obudzi w tym momencie, jak się okaże, że w sondażach wychodzi, że ludzie tego nie akceptują. To wtedy się obudzą, ale to wtedy będzie już musztarda po obiedzie, bo oni często się budzą za późno i później próbują szybko gasić pożar, który sami wywołują. Zresztą chyba jest taki sondaż, on się dzisiaj pojawił rano, tylko nie chcę z głowy mówić, ale wydaje mi się, że jest, w którym Polacy bardzo źle to ocenili. I to chyba dla wirtualnej Polski był taki sondaż przygotowany dzisiaj.
1: To jeżeli pan pozwoli, jeżeli rozmawiamy o tych wątpliwościach komunikacyjnych, PR-owych, jak ocenić kandydaturę pana Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego? Bo od strony formalnej tu właściwie nie ma żadnych zastrzeżeń. Wszyscy podkreślają, i to niekoniecznie nawet sympatycy Koalicji Obywatelskiej, że to jest doświadczony, bardzo dobry

0: prawnik. No, natomiast od tej strony politycznej tu już się pojawiają wątpliwości i to nawet wśród niektórych członków koalicji rządowej.
1: Znaczy oni sami zapowiedzieli, że nie będzie czegoś takiego, żeby, zresztą to w ustawie ich było, że ktoś z rządu, czy tam z ministerstwa, później bezpośrednio będzie przychodził do Trybunału Konstytucyjnego.
0: No tak, ale ustawa nie przeszła.
1: No ustawa nie przeszła i teraz mówią, no tamci tak robili, to my musimy też tak zrobić, żeby Trybunał odbić. I teraz, jak pan pyta mnie o PR-ową ocenę, czy tam ocenę komunikacyjną, oni to komunikują tylko i wyłącznie do swojego elektoratu. Oni chcą pokazać sprawczość. Weszliśmy 1 września, rozpoczął się rok szkolny, ale też rozpoczął się rok wyborczy. To jest rok wojenny. Oni weszli, rząd zaczyna pracować w trybie kampanijnym, w trybie wyborczym. Ten rząd w końcu musi pokazać sprawczość, musi coś zacząć dowozić. Pomijam tą zondę krypto, ale oni mają inne rzeczy, których nie dowieźli. Teraz,
0: ale panie redaktorze, jakie to będzie dowiezienie? Znaczy ja oczywiście nie wiem, jak ten scenariusz będzie wyglądać, no ale mogę sobie wyobrazić, że skoro mamy już sędziów wybranych przez Sejm, od których nie odebrano ślubowania i mamy sędziów, którzy są w Trybunale Konstytucyjnym, ale nie są im przydzielane sprawy, no to jaka to jest, jaki to jest dowód na to, że ruszamy do przodu?
1: O to pytałem w koalicji. W jaki sposób oni chcą ten Trybunał przejąć? Bo z tego, co ja rozmawiam, wychodzi, że będzie Trybunał 2.0. Czyli dojdzie do tego, że ci sędziowie, którzy są wybrani przez Koalicję Obywatelską i większość rządową, to oni jakby stworzą to, o czym pisał też profesor Sadowski. Oni stworzą jakby klon Trybunału i to będzie ten Trybunał, który będzie uznawany, a drukarkę ma Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i będzie drukowała wyroki tego Trybunału. No, ja uważam, że to będzie złe rozwiązanie, bo dojdzie do totalnej anarchizacji prawa, tak?
0: Czyli będą dwa trybunały.
1: Tak
0: w jakiejś mierze, tak.
1: W jakiejś mierze, tak. Inna opcja mówi o tym, że tylko... Ja nie jestem specą od prawa konstytucyjnego, bo gdyby udało im się zwołać zgromadzenie ogólne, to podczas zgromadzenia ogólnego można proceduralnie doprowadzić do tego, że zostanie zakwestionowane powołanie na sędziego, nie na prezesa, na sędziego Bogdana Święczkowskiego, a wtedy to otwiera furtkę do tego, że można go usunąć ze stanowiska i tak dalej, tak?
0: No ale do tego trzeba mieć większość.
1: No, jak pan policzy, to mają, tylko prezydent nie zaprzysiąg, a Święczkowski nie uznaje.
0: No właśnie, i teraz pytanie, jaki wynik nam wychodzi po takim równaniu?
1: No po takim równaniu wychodzi, że ale liczymy tych, co zaprzysiąg.
0: A no właśnie.
1: I to jest tak, no to jest na zasadzie, kogo Trybunał będzie, tak? Bo ja jestem cały czas przeciwny temu. Ja gdzieś tam studiowałem na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika prawo. Ja uważam, że jednak trzeba prawo, nawet złe prawo, naprawiać prawem, a nie łomem i kijem, tak? Chociaż sobie też przypominam, nasi słuchacze może tego nie pamiętają, kiedy koalicja 15 października dochodziła do władzy, kiedy przejmowała władzę w Polsce, w zachodniej prasie ukazał się taki artykuł, nie chcę mówić, które to było czasopismo, ale tytuł świetnie pamiętam, znaczy pamiętam tekst tego artykułu, w którym było napisane wprost. W Polsce rozegra się fantastyczny eksperyment, jak metodami niedemokratycznymi przywrócić demokrację. I właśnie on się zacznie teraz rozgrywać we wrześniu. Jak metodami niedemokratycznymi przywrócić instytucje demokratyczne. Tak? Przez te 3 lata nie mieliśmy czegoś takiego. Okej, był minister profesor Adam Bodnar, ale to jest legalista i on znalazł po prostu kruczek prawny, jak się pozbyć Barskiego na zasadzie, że miał opinię, stwierdził, że no niestety no, pan został wadliwie powołany, ponieważ pan nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku, Barski nigdy nie poszedł z tym do sądu. Oczywiście są inne wyroki, ale to są wyroki wydawane przez neosędziów i one są tylko do pojedynczych spraw, nie rezonują na całą procedurę karną. Ale poza tym oni niczego więcej nie zrobili, tak? Został zabetonowany wszędzie dawny układ, który, że tak powiem, Prawo i Sprawiedliwość popsuł, betonując sobie Sąd Najwyższy, jednocześnie mając prezydenta i jednocześnie mając do pewnego czasu Trybunał Konstytucyjny. I według mnie to jest na zasadzie, pójdą z łomem i pałką do Trybunału. Jak dokładnie chcą to rozegrać? Nie wiem, bo jak się pyta środowisko Koalicji Obywatelskiej, oni sami na to nie mają odpowiedzi. Wydaje mi się, że o tym, jak ten Trybunał zostanie rozegrany, wie premier Donald Tusk, jego najbliżsi współpracownicy i Maciej Berek.
0: To w takim razie ja spoglądam na zegar, nie zostało nam wiele czasu. To jeszcze jeden wątek i teraz trochę wracamy do tych rozgrywek pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością a Rozwojem Plus, no bo chciałbym poprosić o komentarz do tej sytuacji dotyczącej wyboru wicemarszałka. Mamy jedno nieobsadzone stanowisko, 2 kandydatów, obaj kandydaci to właśnie kandydaci po pierwsze Prawa i Sprawiedliwości, które przez bardzo długi czas swojego kandydata nie zgłaszały i to stanowisko było nieobsadzone. No i mamy też kandydata wystawionego przez Rozwój Plus. No i sytuacja jest niezwykle ciekawa, bo od tego, kto zostanie tym kolejnym wicemarszałkiem, to zależy tak naprawdę nie od PiS-u, nie od Rozwoju Plus, a od tego, jak zagłosuje koalicja rządowa.

0: się, że zagłosują za Marcinem Horałą, żeby zrobić na złość, żeby bardziej skłócić środowisko Rozwoju Plus i PiS-u, bo póki co sytuacja, w której Rozwój Plus żywi się na PiS-ie i atakuje PiS. Zresztą Mateusz Morawiecki robi to już robi tak to ostentacyjnie, tak wprost, tak pokazuje, że musi atakować ten PiS. Przecież ten słynny jego filmik z TikToka, gdzie mówił niszczyciel brytyjski, amerykański, chiński, niszczyciel polski, pokazuje twarz Jarosława Kaczyńskiego, po czym zaatakował zdjęciem, tak, z Moskalem i z Kaczyńskim. On już musi, tak, bo wie, że jedyne, co może zrobić, to wziąć te do 10%, bo więcej nie uschnie elektoratu z PiS-u i teraz będzie grał do awantury w Sejmie, gdzie będą mieli swojego kandydata i mają swojego kandydata i, że tak powiem, rękoma Koalicji Obywatelskiej, co będzie, jej na będzie im na rękę, nie będzie żadnej dyscypliny klubowej, każdy będzie miał dowolność, jak głosować. Minimalnie Marcin Horała prawdopodobnie zostanie wicemarszałkiem Sejmu.
1: No ale łatwo wtedy odgadnąć, skoro mówimy o tym, jak mogą wyglądać reakcje na pewne działania, no to łatwo odgadnąć, że w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość no, ruszy z taką ofensywą pod tytułem, proszę bardzo, wspólnie z Tuskiem wybraliście sobie marszałka.
0: I to jest tylko do ich twardego elektoratu, nigdzie poza. Nawet jak pan mówi o tym, tak, to jak ja byłem tydzień temu na jakimś spotkaniu z ludźmi z Koalicji Obywatelskiej i rozmawiałem o tym, jakie mogą być scenariusze po 2027, to mi powiedziano, każdy jest możliwy, tylko nie rząd Donalda Tuska z Braunem, nie rząd Donalda Tuska z Kaczyńskim. Każdy inny jest na stole i każdy inny jest w grze.
1: No dobrze, to w takim razie Mateusz Morawiecki dowozi te 10% do wyborów i zostaje koalicjantem Donalda Tuska?
0: No wtedy musiałaby zajść jeszcze jedna zmiana, że Donald Tusk nie będzie premierem, ale tak, jest to w grze, że mógłby być koalicjantem, tak zwanej szerokiej koalicji 15 października, bo nadal nie wiemy, co będzie z PSL-em, Centrum i z Polską 2050, bo tutaj mamy też taką próbę reaktywacji trzeciej drogi, wyciągnięcia.
1: A wierzy pan w tę reaktywację?
0: W reaktywację nie, ale w jakiś nowy projekt, tak, w jakiś nowy pomysł, tak, bo musi coś być, co w środku. Póki co Mateusz Morawiecki tego nie bierze. Jest, jak pan patrzy nawet na sondaże, tak, ja nawet się ostatnio śmiałem, że trzecim ugrupowaniem w Sejmie, czy tam nawet, nie, trzecim, tak, wychodziło, że są niezdecydowani, którzy mieli w jednym ze sondaży 16%. To jest bardzo duża część tortu do wzięcia, tak? Zarówno przez PiS, jak przez koalicję, jak i przez nowy twór polityczny, który może powstać
1: Ale o tym nowym tworze politycznym mówi się od dawien dawna. Tam już pojawiały się bardzo różne pomysły, różne scenariusze. Pan Petru, samorządowcy, no, niektóre nazwiska również z takiej zamrażarki politycznej były wyciągane. Mamy rok do wyborów i na razie czegoś takiego nie widać.
0: Bo jest za wcześnie. Ja cały czas powtarzam państwu na antenie też, że to jest, że to luty, marzec, to będzie ten czas, kiedy to może powstać, że będzie dynamika już taka bardzo wyborcza i nowe ugrupowanie takie ma szansę wtedy jak na najlepsze notowania. Mateusz Morawiecki za szybko wyskoczył z PiS-u. Według mnie za szybko to zrobił, tak?
1: No, być może już nie miał wyboru tak naprawdę.
0: No on był wypychany, aż go w końcu wypchnęli, tak? No i tak jak mi powiedziano w PiS-ie wtedy, tak? To był idealny okres, żeby to rozegrać, bo w wakacje nie będzie w stanie prowadzić swojej narracji, bo w wakacje nie będzie w stanie przekonywać. I ci, co tak mówili, mieli rację, tak? Bo nie był w stanie, tak? On nie był w stanie, tak? Ludzie żyli czymś innym niż kłótnią w PiS-ie. Normalni ludzie, bo niektórzy tam się fascynowali tym pojedynkami bez sensu.
1: No dobrze, to my też będziemy się fascynować pojedynkami. Od tego trochę jesteśmy, żeby takie rzeczy komentować. Pan Mariusz Kowalewski, Salon 24. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pani Anna Gołębicka, ekspertka i strateżka ochrony zdrowia Centrum im. Adama Smitha. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: No a tematem będą, wydaje się, potężne pieniądze przeznaczone na ochronę zdrowia, 18 miliardów złotych z KPO, które mają właśnie no, zasilić niejako ochronę zdrowia, onkologia ponad 5 miliardów, cyfryzacja i e-zdrowie 4 miliardy, kardiologia 2,5 miliarda, 3 miliardy na kadry medyczne, do tego jeszcze infrastruktura i oczywiście wiele innych tematów, gdzie być może te sumy już nie będą robić takiego wrażenia, ale na pewno będą wsparciem. No i pytanie, 18 miliardów złotych to są pieniądze, które mogą no właśnie pomóc, zaleczyć problemy w polskiej służbie zdrowia, czy tak naprawdę one do tego worka wpadną i nikt nie zauważy różnicy?
3: To znowu wrzucamy wszystko właśnie do jednego worka w tej ochronie zdrowia, bo musimy jakby oddzielić sobie wydatki bieżące od wydatków inwestycyjnych. A KPO to są właśnie wydatki inwestycyjne, które mają na celu wzmocnienie między innymi właśnie infrastruktury, poprawę sprzętową.

0: ochronie zdrowia. To są takie pieniądze, których my nie używamy bezpośrednio, tylko pośrednio do leczenia pacjentów. A te pieniądze, które są bezpośrednio przeznaczane na leczenie pacjentów, to są te środki, które mamy właśnie w finansach publicznych i w budżecie państwa. I też tutaj bardzo ważna uwaga, musimy sobie oddzielić to, co jest budżetem państwa, a to, co są co jest finansami publicznymi, bo w przypadku ochrony zdrowia w budżecie państwa zobaczymy tylko część tych środków, bo większa część idzie bezpośrednio jakby na ochronę zdrowia z tego, co składamy się ze składki zdrowotnej. Czyli tu mamy kwoty, które są na przyszły rok zaplanowane na już bardzo wysokim poziomie i mówimy tu o 274,1 miliardów złotych, czyli widzimy też, że te środki na ochronę zdrowia to są jedne z największych wydatków, jakie w ogóle mamy w finansach publicznych.
1: No i teraz w takim razie pytanie, te pieniądze, skoro to są inwestycje, to jest chyba dobre skojarzenie, one będą procentować?
0: To się okaże, tak jak wszystko. Jeżeli chodzi w ogóle o KPO, to bardzo dobrze, że je mamy, bo niektóre ośrodki bardzo mocno skorzystają z tego. Jedyną wadą tego KPO jest to, że ono jest tak planowane co do ośrodka, co do miejsca, co do placówki, a trochę mniej, jeżeli chodzi o całościową wizję, czyli co ma to dać, jakby co ta inwestycja ma w perspektywie dać Polakowi. I wyzwaniem ogromnym w ochronie zdrowia jest to, żeby wszystko, co robimy, sprzyjało jednemu celowi, czyli na przykład takiemu celowi, żeby pacjent był lepiej leczony, efektywniej leczony, żeby nie stał w kolejce. A my niestety jakby tak trochę o tej ochronie zdrowia mówimy, jak się mówi o przyszłości, że ona jest wszędzie dookoła nas, tylko jest bardzo nierówno rozłożona. I chorobą ochrony zdrowia od lat jest właśnie takie zdefiniowanie sobie dokładnie tych celów strategicznych, do których to będzie każdy element dążył. Na podstawie tych celów strategicznych powinniśmy zbudować sobie taką mapę, że nie w jednym ośrodku mamy wszystko, a nawet za dużo, ale nie mamy na przykład kontraktu i nie możemy z tego korzystać, a w drugim ośrodku mamy kontrakt z NFZ-em, czyli możemy wykonywać świadczenia, ale brakuje nam jakiegoś sprzętu, bo ten drugi ośrodek nie umiał napisać dobrze o pieniądze z KPO. Więc mamy plusy bardzo duże, czyli to KPO na pewno zasili, na pewno unowocześni, na pewno zwiększy ochronność, odporność taką społeczną, ale z drugiej strony mamy minusy, że cierpimy na chorobę braku takiej wizji całości.
1: No ale o tej wizji całości mówi się już od, próbuję sobie przypomnieć, kiedy te rozmowy się zaczęły. One tak naprawdę trwają od zawsze, odkąd pamiętam, odkąd jestem dziennikarzem, to dyskutuje się o tym, jak uzdrowić polską służbę zdrowia.
0: Bo to jest bardzo trudne. Bo teraz jak w ogóle budujemy narrację dotyczącą ochrony zdrowia, to mówimy, trzeba likwidować szpitale. I gdybym była osobą z danego miasta, gdzie ktoś mi mówi, trzeba u was zlikwidować szpital, to też bym wyszła na ulicę i mówiła, nie zgadzam się. A to właśnie nie chodzi o to, żeby likwidować, zamknąć szpital, tylko chodzi o to, żeby dać realne, lepsze zabezpieczenie dla pacjentów, czyli na przykład SOR, ten, który powinien być na 200 tysięcy mieszkańców, i dzienną opiekę, która będzie zabezpieczała tego pacjenta bez kolejki i gwarantowała, że jeżeli coś z pacjentem dzieje się trudniejszego, to on ma krótką ścieżkę do ośrodka, który specjalizuje się w tym, co się wydarza temu pacjentowi. Czyli to jest ta koordynacja. A bardzo często idziemy na skrót i mówimy, mamy za dużo szpitali. Tak, w stosunku do różnych danych mamy za dużo szpitali rozumianych tak trochę po staremu. Czyli takich miejsc, gdzie pacjent ma leżeć. Ale mamy za mało zdrowia i za mało leczenia. I teraz wyzwaniem jest to, żeby nie mieć szpitali jako miejsca, gdzie są łóżka i gdzie się leży, tylko miejsca, w którym cały dzień intensywnie tego pacjenta się leczy i stara się jak najszybciej przywrócić go do zdrowia, żeby mógł wracać i dochodzić do siebie w swoim domu. I to jest bardzo trudne, bo ja nawet jak słucham sama siebie teraz, to trudno mi to jest opowiedzieć tak, żebyście państwo w to uwierzyli, że to jest możliwe.
1: Ale to przepraszam, ale to co pani mówi, brzmi właśnie bardzo zwięźle, bardzo klarownie. I w momencie, kiedy ktoś mówi, że owszem, zamykamy szpital, ale nie dlatego, żeby zlikwidować daną placówkę, tylko po to, żeby ten szpital zamienić na SOR, żeby ten szpital zamienić na przychodnię. I co ważne, ta zmiana oznacza, że w danej gminie, w danym miasteczku nie znikną miejsca pracy, bo to jest też bardzo ważny argument, czy też bardzo ważna część w tych dyskusjach. No to być może w tym momencie zainteresowani trochę inaczej by się w te argumenty wsłuchiwali.
0: No absolutnie i to jest ta inna opowieść, bo my nagle nie wyrzucimy pielęgniarek, bo mamy ich po prostu za mało pielęgniarek.

0: pielęgniarek. My powinniśmy zaproponować ścieżkę położnym, taką, która dla nich jest dobra, a nie tak jak to się wydarzyło w tym roku, tylko je zdenerwowała i rozjuszyła, żeby, jeżeli będą chciały, żeby mogły się przebranżowić, no bo akurat położnych jest za dużo. Czyli my powinniśmy w ogóle trochę się wszyscy uspokoić i nie ciągnąć kołderkę w swoją stronę, bo ta kołderka jest taka, że możemy ją tylko rozerwać i nic z tego nie będzie, tylko naprawdę wspólnie zastanowić się, nie bez polityki, jak ta ochrona zdrowia powinna wyglądać, bo jesteśmy w takim momencie, że jakby, że jesteśmy trochę pod murem, jesteśmy starsi, jesteśmy bardziej schorowani, a ciągle mówimy o tych pieniądzach, a to się nie przekłada na to, żeby była lepsza kolejka, już nie mówiąc o atmosferze w ogóle w jakby tej przestrzeni.
1: No to teraz jak w takim razie rozmawiać o problemach służby zdrowia? Bo tak jak pani powiedziała, tak naprawdę te rozmowy, dyskusje sprowadzają się do dwóch kwestii. To znaczy likwidujemy szpitale i to w takim przekazie właśnie bardzo ostrym, gdzie nie ma żadnych płócieni, czyli tego, o czym pani mówiła, że ta likwidacja szpitali nie musi wcale oznaczać likwidacji ośrodka zdrowia. No i oczywiście drugi temat, bo właściwie ta kolejność powinna być inna. Temat dotyczący pieniędzy, to znaczy pieniędzy brakuje, pieniędzy brakować będzie. Chyba w przyszłym roku w samym NFZ-cie ta dziura budżetowa ma wynieść 70 miliardów złotych.
0: No, jakby każdy liczy tak, jak mu to wygodniej, szczególnie jeżeli chodzi o narrację polityczną, bo już jesteśmy coraz bliżej do wyborów. Tak, jeżeli chodzi o NFZ, to co roku mamy dziurę, no ale tutaj jak rozmawiać? Właśnie opowiadając dokładnie, jak ta ochrona zdrowia jest skonstruowana, opowiadając, co możemy z tym robić, uświadamiając społeczeństwo, bo nasze społeczeństwo naprawdę przyjmuje wiedzę i przyjmuje informacje, tylko musi wiedzieć, a nie tylko i wyłącznie słuchać jakby atrakcyjne politycznie hasła. Jeżeli chodzi o to, czy my mamy dziurę w NFZ-cie, czy my nie mamy dziury w NFZ-cie na przyszły rok. Nasza składka, którą mamy, nie wszyscy, bo nie wszyscy płacimy równe składki, nie starcza na wszystko, co obiecaliśmy w różnych ustawach i rozporządzeniach i w tym, co włożyliśmy do koszyka świadczeń, czyli to, co zagwarantowaliśmy obywatelowi. Mamy tych pieniędzy jakby za mało. My zbieramy ze składki około 183 miliardy złotych, a już w tym roku te potrzeby przekroczą NFZ-u, przekroczą 200 miliardów złotych. Pani minister ma jeszcze swoje dodatkowe środki, one zwykle są inwestycyjne i na profilaktykę, które w ciągu roku przesuwa się do tego NFZ-u. Jeżeli chodzi o to, co my gwarantujemy, to my mamy świadczenia tego, o których najczęściej mówimy w kontraktach ze szpitalami, czyli one są zakontraktowane i świadczenia, które są, i one są limitowane jakby w tym kontrakcie, w ramach tego kontraktu, i mamy również świadczenia, które są nielimitowane, czyli na przykład, nie wiem, zawały, udary, tego typu rzeczy, ten koszyk tych nielimitowanych to już pewnie będzie około 500. I szpitale dostają co miesiąc ten swój ryczałt za wykonanie tego, na co się umówiły, no i dodatkowo są te jakby te rzeczy nielimitowane, które płaci się zwykle z opóźnieniem, no ale czasem przekracza się ten kontrakt, no i to jest następna pula tych rzeczy, gdzie my mamy te dodatkowe, generujemy dodatkowe koszty. I być może trzeba się zastanowić nad tym, jak zefektywizować jakby te nasze elementy tego systemu. Są takie metody, jest na przykład taka metodyka, która się nazywa Lean Management czy Kaizen, która mówi, gdzie są nieefektywności, jak to równo rozłożyć, jak co robić, żeby ten pacjent nie czekał. Bo my mamy też bardzo wiele różnych absurdów, takich, że szpital jak przyjmuje pacjenta, to rozlicza go za jakby jedną ścieżkę, a za drugą już nie dostanie pieniędzy. No więc tego pacjenta wypisuje, potem znowu się robi te badania. Mamy bardzo dużo nieefektywności takich, że się pacjenta leczy skierowaniem, czyli wysyła, był już u jednego lekarza, wysyła się go do następnego lekarza. Mamy różnego rodzaju niepotrzebne dublowanie badań, bo jeden ośrodek zrobił, drugi robi to samo. Teraz trzeba by się było przyjrzeć w ogóle tym całym ścieżkom pacjenta, gdzie my mamy te nieefektywności. Jeżeli w tym nowym układzie tego, co sobie wymyślimy z tym zdrowiem, okaże się, że nam brakuje, no to wtedy trzeba podjąć decyzję. Czy zwiększamy składkę zdrowotną, czy jej nie zmniejszamy, ale zgadzamy się na mniejsze koszyki świadczeń. I tych elementów w ochronie zdrowia jest bardzo dużo, natomiast to jest taka nasza ważna, społeczna, wspólna decyzja chyba, jak my chcemy, żeby ta ochrona zdrowia wyglądała. Na razie to mamy nagonkę głównie na medyków, którzy oczywiście, przynajmniej ci lekarze, milionerzy, jakby nie są bez winy i zepsuli.

0: zepsuli nam system i zepsuli nam atmosferę, ale to są, nie są jedyni winowajcy jakby tego, jak to wszystko do tej chwili wygląda.
1: Niestety tu musimy przerwać. Czas jest nieubłagany. Pani Anna Gołębicka, ekspertka i strateżka w ochronie zdrowia Centrum imienia Adama Smitha. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję państwu, bardzo dziękuję panu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W bilansach spółek handlowych wydatki ekstra to te, które wykraczają poza standardowy budżet operacyjny. A na antenie Polskiego Radia 24 saldo ekstra to te wszystkie tematy, które koniecznie chcemy omówić dla państwa i które dotyczą naszych portfeli, wydatków oraz pracy. W każdą sobotę i niedzielę o 12:30. Marek Klapa, zapraszam.
4: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje. Zapraszamy do czytania. Weekend kulturalny dziś po 21:00. Maja Kluczyńska.
5: Już jutro po 12:00 w TDI. Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach żyje się nam najlepiej. Pod uwagę wzięto dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Jako jedyne otrzymało maksymalną notę 100 na 100 punktów. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Występuje tylko na norweskim wybrzeżu. Tylko dobre informacje. Po 12:00 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
6: Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i ile wynosi? Czy różni się od zasiłku pielęgnacyjnego? I czy można pobierać je oba? Które świadczenie jest dla seniora korzystne? Jak się o to wszystko ubiegać? To w audycji Portfel Seniora. Już w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Jest czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Posłowie debatowali w Sejmie o przepisach regulujących rynek kryptowalut i wzajemnie obwiniali się o aferę Zonda Krypto. Dziś mają zdecydować, czy odrzucić prezydenckie weto do trzeciej już ustawy w tej sprawie, a debacie przysłuchiwał się Mariusz Pieśniewski.
1: Prezydencki minister Zbigniew Bogucki wieszczy jutro kolejną przegraną koalicji rządowej. Mówił, że dziwi go, że premier nie chce kompromisu w sprawie tej ustawy.
2: Dwukrotnie poległ. Pewnie polegnie również jutro na tym głosowaniu. Nie są właśnie ukierunkowane na to, żeby te przepisy po prostu nie weszły. Żeby nie było regulacji rynku kryptoaktywów.
1: Ale większość rządowa wskazuje na nowe informacje ze śledztwa w sprawie kryptowalut. Jarosław Urbaniak z KO.
3: Przelewy w momencie, gdy za chwilę zaczyna się debata i aktywność dokładnie tych samych osób w trakcie debaty i w trakcie posiedzeń komisji.
1: O oddzielenie działań prokuratury od potrzebnych przepisów apelował Dariusz Wieczorek z Lewicy.
4: I powinniście wyciągnąć wnioski z afery Zonda Krypto i zagłosować za tą ustawą.
1: Kluby nie zmieniły zdania w tej sprawie, a nowy klub Rozwój Plus zapowiedział głosowanie przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Zawetowane trzykrotnie przez Karola Nawrockiego przepisy ustawy dawały nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. W ostatnim dniu posiedzenia Sejmu posłowie mają wybrać także sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatury są dwie. To zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski został zaopiniowany negatywnie.

0: 19-letni Jakub L. został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Odpowie za zabójstwo 49-letniej kobiety w Kędzierzynie Koźlu sprzed tygodnia i usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu z początku lipca. Zasadniczą przesłanką dla tymczasowego aresztowania jest ryzyko, że na wolności 19-latek znów mógłby dopuścić się podobnej zbrodni lub ukrywać się. W tym czasie prokuratura będzie gromadzić kolejne dowody, mówi prokurator Dominik Bagrowski z prokuratury okręgowej w Opolu.
1: A przede wszystkim zasięgniemy opinii powołanych już biegłych psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany jest poczytalny i dalej, czy może odpowiadać przed sądem karnym, czy wobec niego należy zastosować środek zabezpieczający i wnosić o tak zwaną detencję, umieszczenie w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
0: Wyniki badań Laboratorium Kryminalistycznego w Katowicach potwierdziły, że na młotku znalezionym w plecaku 19-latka ujawniono ślady biologiczne obu ofiar. Wyjaśniając okoliczności zbrodni, mężczyzna stwierdził, że leczył się psychiatrycznie na schizofrenię paranoidalną. Zeznał też, że brał metamfetaminę. Jeśli okaże się poczytalny i będzie odpowiadać przed sądem, grozi mu dożywocie. Częściowo przywrócono ruch pociągów między Gdańskiem Południowym a Pruszczem Gdańskim. Naprawiono uszkodzony tor po wypadku w pobliżu stacji Gdańsk-Lipce. Doszło do niego wczoraj po południu, kiedy to samochód ciężarowy wjechał na przejazd, a chwilę później w naczepę pojazdu uderzył pociąg PKP Intercity relacji Gdynia-Zielona Góra. Nikomu nic się nie stało.
2: To są aktualności jedynki.
0: Ostatnie miesiące we Francji przejdą do historii. Tegoroczne lato było najcieplejsze od początku pomiarów. Przez niemal całe wakacje ponad 40-stopniowe upały nawiedzały cały kraj, przynosząc dramatyczne konsekwencje.
3: Sytuację podsumowała francuska minister do spraw transformacji ekologicznej Monique Barbu. Przeżyliśmy najcieplejsze lato, odkąd prowadzone są pomiary, czyli od 1900 roku. Poinformowała, podkreślając również bezprecedensową falę pożarów i suszę. Do końca sierpnia pożary objęły powierzchnię 6-krotnie większą niż średnia z ostatnich 20 lat. Nigdy wcześniej nie odnotowano tak wysokiego poziomu wysuszenia gleby. Zaznaczyła, o dramatycznym bilansie lata minister mówiła podczas wizyty we francuskim Instytucie Meteorologicznym Météo France. Tamtejsi eksperci podkreślali, że od początku lata temperatury były średnio o 5 stopni Celsjusza wyższe niż średnia letnich temperatur notowanych od końca XIX wieku. Synoptycy oceniają, że mniej więcej połowa tego wzrostu jest związana z globalnym ociepleniem. Francuski rząd ma wkrótce przedstawić plan, którego celem będzie lepsze przygotowanie kraju na kolejne fale upałów. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: W ciągu dnia będzie pochmurno i deszczowo. Najwięcej słońca na południu, na wybrzeżu, miejscami lokalne burze. Temperatury to od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do maksymalnie 26 na południu i południowym zachodzie. Około 22 w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i spada.
2: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
4: Wakacje za nami, a zatem to doskonały moment, by dokonać pewnych podsumowań dotyczących letniego wypoczynku Polaków. Wspólnie z naszym gościem już za chwilę przeanalizujemy bardzo dokładne dane dotyczące zagranicznych wyjazdów z naszego kraju. Wcześniej jednak wiadomości gospodarcze i rynkowe. Marek Klapa, zapraszam na Saldo. Paweł Radoliński, sekretarz generalny Polskiej Izby Turystyki, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
4: Spoglądam na raport, który został opublikowany właśnie przez Polską Izbę Turystyki. Dużo szczegółów, dużo informacji, na przykład o tym, ile średnio płacimy za wakacje, za osobę. Jaki model wakacji? Troszeczkę więcej niż rok temu. To zacznijmy w takim razie od tej kwoty. Ile wydajemy na osobę średnio według waszego raportu? Przypomnę, że jest to raport świeżutki, bo obejmujący no, ten sezon od 1 czerwca.
5: Tak, też patrzę tutaj na ściąganie.

0: Dawki. Średnia cena za osobę wzrosła z 3345 do 3529, czyli 5,5%. Ale warto zwrócić uwagę, że wzrosła też średnia wartość rezerwacji, całej rezerwacji, no do ponad 10 tysięcy. Tam z 9163 do 10310, czyli to już jest 12%.
1: A z czego to wynika?
0: No to wynika prawdopodobnie z tego, że ta rachunek za te rodzinne wakacje, rosnący, tak jak wspomnieliśmy, dwa razy szybciej, sugeruje taką zmianę struktury rezerwacji. To mogą być większe rodzinne wakacje, ale też może być dobieranie droższych tych komponentów produktu.
1: Czyli to takie dynamiczne pakietowanie też tutaj pewnie wchodzi w grę?
0: O tym sobie też porozmawiamy, bo to jest akurat drugi filar wyjazdu Polaków. To rzeczywiście.
1: Ale zanim o dynamicznym pakietowaniu, nasi słuchacze pewnie chcieliby poznać pierwszą trójkę. Zawsze ogłaszacie taką pierwszą trójkę, podium, jeżeli chodzi o najpopularniejsze kierunki turystyki zorganizowanej. No to zaczynamy od miejsca pierwszego.
0: Ciekawostka, tu się nic nie zmieniło. Ponieważ Turcja nie traci pozycji lidera.
1: Turcja w żółtej koszulce nadal.
0: Tak, natomiast ten rynek, polski rynek zaczyna się stopniowo bardziej dywersyfikować. Myśleliśmy, że będzie większa dywersyfikacja. Mhm. Myśleliśmy, że ta Europa jednak po sytuacji lutowo-marcowej zmieni troszkę nam bardziej niż to wychodzi z badania. Natomiast pierwsze miejsce Turcja, drugie miejsce Grecja, trzecie miejsce Egipt. Natomiast ciekawie można powiedzieć też o czwartym i piątym miejscu.
1: Czwarte
0: Hiszpania.
1: Hiszpania.
0: Skoczyła tak o 2 punkty procentowe i Bułgaria. To znaczy w Hiszpanii bardzo ciężko było już z rezerwacją noclegów.
1: A z czego wynika ta zmiana? Bo wspomniał pan tutaj o tym takim kryzysie turystycznym, tak nazwijmy tę sytuację z końca lutego, początku marca, kiedy tak naprawdę marzenia wakacyjne wielu Polaków rozsypały się jak domek z kart, wszystko za sprawą interwencji zbrojnej w Iranie, wszystko przez odwet Iranu również. No i pamiętamy doskonale, co działo się w takich krajach jak Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale tutaj też trzeba spojrzeć szerzej na cały Bliski Wschód.
0: Pełna zgoda. Niestety marzec bardzo zahamował dobry początek roku. Przerwał ten boom rezerwacyjny. W styczniu mieliśmy, znaczy właściwie luty może weźmy, luty mieliśmy prawie 15% wzrostu zawartych więcej umów w porównaniu do zeszłego roku. Natomiast marzec, wiadomo, minus 13%. I to spowodowało, doprowadziło tak naprawdę do liczby korekt umów w pierwszym półroczu ponad 60%. Ale to wiadomo, no, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, trzeba było szybko działać, ale taka bardzo ciepła informacja, Polacy nie zrezygnowali z wakacji. Zaczęli zmieniać, zaczęli przesuwać decyzje o rezerwacji, o wyborze destynacji i dzięki temu tak naprawdę pierwsze półrocze zamknęło się liczbą 2,5% jednak większą niż rok wcześniej. Czyli i tak wyszliśmy na plus.
1: Czyli jeśli dobrze rozumiem, w tym całym zamieszaniu w marcu odłożyliśmy decyzje wakacyjne na później.
0: Tak jest, czekaliśmy
1: być
0: tak
1: może jeszcze
0: na
1: w kwietniu i czekaliśmy na ostatni moment. To może tutaj trochę przesada, bo last minute to już nie wygląda tak jak jeszcze parę lat temu.
0: No właśnie, lipiec przestał być tym miesiącem wyłącznie last minute. Mam akurat taką bardzo ciekawą tutaj slajd, że w lipcu z rezerwacji uzyskanych dzięki Turystycznemu Funduszowi Gwarancyjnemu, który jak wiemy od 1 lipca trzeba już raportować troszkę w większej, w poszerzonej formie, 33% wyjazdów dokonanych było jeszcze w lipcu. Tych 33% rezerwacji było zrealizowanych w lipcu, 30,2% w sierpniu, 16% we wrześniu, czyli w lipcu już rezerwowaliśmy na wrzesień, ale w lipcu prawie 20% rezerwowaliśmy już na październik albo nawet Sylwestra.
1: Świadczy to o tym, że sezon nam się wydłuża. Właśnie, panie sekretarzu, jak to wygląda? Bo ten raport to jest też ciekawe. Dzisiaj mamy trzeci dzień września, natomiast tutaj w podtytule jest 1 czerwca, 30 września 2026. Trochę w przyszłość wybiegliście, ale chyba wynika to z faktu, że już wiele tych imprez turystycznych jest pozamykanych i już wiadomo...

0: mniej więcej, albo bardziej więcej niż mniej, tak? Są rezerwacje chociażby na ostatni tydzień września.
1: Tak, wrzesień króluje rodzinami z dziećmi przedszkolnymi. To znaczy z tymi, te rodziny wybierają się teraz akurat na wrzesień, we wrześniu na wyjazdy, które jeszcze nie mają tego obowiązku szkolnego. I tu rzeczywiście

0: wyjazdów, i tu jest europejskich. Czyli tak naprawdę decydując się na wyjazd, możemy liczyć na last minute w przypadku tour operatorskiego pakietu, czyli właśnie Turcja, Egipt. Natomiast jeśli myślimy o złożeniu samodzielnie kilku elementów podróży, to musimy robić z dużym wyprzedzeniem. I tutaj akurat widzimy w rezerwacjach na przykład lipcowych, gdzie samodzielnie dobieramy samolot, samodzielnie dobieramy sobie hotel, czasami już myślimy o najmie samochodu i wtedy z dużym wyprzedzeniem możemy liczyć na dobre ceny.
1: Ale też chodzi tutaj o dopasowanie tej oferty do naszych potrzeb, bo jeżeli...
0: I długości wypoczynku.
1: A
0: tak,
1: właśnie.
0: Tak, tak. Ale tutaj królują już miasta europejskie.
1: Zdecydowanie. Czyli, tak. Czyli jeżeli wybieramy się chociażby do Hiszpanii, Portugalii, do Włoch, to raczej już to idziemy w stronę tego dynamicznego pakietowania.
0: Często samodzielnie, tak.
1: Aha. Nie ma wątpliwości, że rynek turystyczny rośnie. Ja tak czasami się zastanawiam, bo tak, zapytałem pana, czy widać skutki marcowego kryzysu spowodowanego konfliktem w Zatoce Perskiej. I tutaj już o tym wiemy, że wpłynął on na tendencje rezerwacyjne. Ale teraz pytanie o to, czy dalej odczuwamy jeszcze skutki pandemii. Ja wiem, że to już jest historia. To był 2020, 2021, 2022 rok, ale czy jeszcze branża turystyczna jakoś odczuwa tamtą historię, czy jednak ta sprawa już jest zamknięta i już wyskoczyliśmy ponad te poziomy, które przed pandemią były rejestrowane?
0: Cały czas niestety odczuwa branża turystyki przyjazdowej do Polski. Mhm. Mimo, że jesteśmy krajem bardzo bezpiecznym i rzeczywiście trendy, to jednak nie wróciliśmy do poziomu turystyki przyjazdowej w formie zorganizowanej. Nawet jeżeli widzimy gości, przede wszystkim z Hiszpanii czy z Włoch teraz akurat, to nie są to wycieczki autokarowe. Bardzo często to są decyzje właśnie, tak jak wcześniej wspominaliśmy, pakietowane, samodzielnie dokonywane rezerwacje ad hoc.
1: W raporcie znalazłem też ciekawostkę. Powiem szczerze, że spodziewałem się, że będzie to wysoki odsetek, ale nie sądziłem, że aż tak. I z danych TFG, o których pan wspomniał, udało się wyiskać taką informację, że turystyka zorganizowana opiera się przede wszystkim na transporcie lotniczym. I uwaga, to aż 98% wyjazdów. I to jest o tyle ciekawe, że to oznacza, że już te takie objazdówki gdzieś tam do Grecji albo nie wiem... Jak to wygląda?
0: One nie zniknęły. Aha. Objazdówki po Grecji, po Hiszpanii, po Portugalii, one cały czas są chętnie wybierane, ale już nie z przejazdem z Polski.
1: Rozumiem. Czyli
0: lecimy po prostu do Hiszpanii i w Hiszpanii wsiadamy w autokar.
1: Jasne.
0: I mamy tą klasyczną objazdówkę.
1: Także
0: one są bardzo, bardzo chętnie wybierane przez turystów, aczkolwiek jednak z wygody. Wolimy zapłacić parę złotych więcej i zapłacić tą najdłuższą podróż.
1: Czyli granice Rzeczypospolitej Polskiej najczęściej przekraczamy na lotnisku, tę tak symboliczną, jest. A nie faktycznie gdzieś w trasie. Bardzo tak ciekawa jest. Historia. No i teraz też nawiązując do tego kryzysu, który się pojawił, czy Europa na tym skorzystała? To znaczy wiemy doskonale, że pewnie jakiś strach przed Bliskim Wschodem no, cały czas w turystach jest. Czy możemy powiedzieć, że stary kontynent skorzystał na tym całym zamieszaniu, którego byliśmy świadkami, które szeroko komentowaliśmy również na naszej antenie?
0: Może nie mówmy, że skorzystał, ale rzeczywiście widać było przed wakacjami, w czasie naszych dyskusji, że nastawialiśmy się, że coraz więcej ludzi spędzi wakacje właśnie w Europie i w Polsce. I tak się stało. Natomiast ci, którzy chcieli gdzieś dalej wyjechać, zmienili troszeczkę kierunek. Może nie polecieli do Tajlandii, bo rzeczywiście ten hub w Dubaju cały czas stoi pod dużym znakiem zapytania, mimo czasami bardzo ciekawych ofert przelotowych, to jednak wiele osób decydowało się jednak zmienić kierunek, ale nie rezygnowało z wyjazdu. To jest ważne. Mhm. Także widzimy tak naprawdę przynajmniej dwa wyjazdy w roku. To znaczy jeden taki na odpoczynek typu All Inclusive, drugi albo w Polskę, albo właśnie dynamiczne pakietowanie gdzieś do miasta europejskiego.
1: City Break również wchodzi w grę,
0: bardzo
1: jeśli
0: często.
1: Chodzi o te drugie wczasy?
0: Bardzo często. Mhm. Bardzo często też wybieramy Polskę. Tutaj odchodzi nam przelot, bardzo często. Natomiast myślimy, że bardzo dużym czynnikiem ma niestety też pogoda. Może ona w te wakacje nas nie rozpieszczała, więc ci, którzy kochali słońce, no szukali gdzieś jednak nawet na 3-4.

0: dni za granicą. Malta króluje, bo tam jesteśmy naprawdę mile widziani przez mieszkańców. Wiadomo, Hiszpania, Włochy. Proszę pamiętać, że tylko z Warszawy, jeśli dobrze pamiętam, tylko lotnisko Chopina ma chyba 13 czy 15 kierunków do Włoch na samym Wizzerze. Mhm. Także latamy tam przynajmniej 4 razy w tygodniu.
1: A jak to łączymy sobie inne lotniska?
0: Oni też wracają do nas, tak? Mhm. Czyli to, że mamy wspaniałą możliwość wylecenia do jakiegoś miasta włoskiego, to widzimy o ponad 33% wzrost przyjazdu turystów z Włoch do Polski, korzystając z Last Minute.
1: A jak weźmiemy pod uwagę inne linie lotnicze i ich ofertę, a także inne lotniska, to rzeczywiście tutaj nam się siatka, dosłownie tak siatka jest, narysuje na mapie. Kolejne dane, które pochodzą z TFG. W lipcu Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zarejestrował umowy obejmujące 890 tysięcy podróżnych. To jest naprawdę niesamowite, bo jeżeli spojrzymy nawet na listę największych miast w Polsce, to to jest więcej niż liczba mieszkańców drugiego pod względem wielkości Krakowa. I tutaj mówimy o tych lipcowych danych. Ta liczba nie jest zamknięta, jeżeli mówimy o całym sezonie. To naprawdę robi wrażenie, bo rośnie też liczba Polaków, którzy decydują się na wyjazdy zagraniczne.
0: Tak jest, kochamy podróżować. Natomiast co nas jako Polską Izbę Turystyki bardzo cieszy, rośnie też liczba podmiotów uprawnionych do organizowania tych imprez turystycznych lub ułatwiania właściwie nabywania tych, ładnie powiedziane, powiązanych usług turystycznych. To znaczy sam raport nasz podaje, że od końca 2025 roku widzimy wzrost o 243 podmioty. To znaczy, że niektórzy rzeczywiście przechodzą z tej szarej strefy, bo nie wszyscy tak naprawdę rozpoczęli swoją działalność. Niektórzy zdecydowali się na rejestrację swojej wcześniejszej działalności.
1: Ale nasza audycja nie byłaby pełna, gdybyśmy skupili się tylko na wyjazdach tych zorganizowanych, bo to też jest bardzo ciekawe, że też indywidualnie decydujemy się, aby gdzieś się wybrać. I tutaj osobno wykupujemy przelot. Nie korzystamy nawet z tego dynamicznego pakietowania, ale sami gdzieś tam próbujemy coś sobie rozpisać i zaplanować. I to jest też bardzo ciekawe, choć jak zauważacie państwo, w raporcie turystyka indywidualna ma nieco inną strukturę niż wyjazdy z biurami podróży. Tutaj musimy rozłożyć mapę Europy i skoncentrować się przede wszystkim na mapie Europy i na takich miastach, które najczęściej, najchętniej są wybierane. Rzym, Barcelona, Paryż, Praga, Budapeszt i Wiedeń. Chyba wszystko wymieniłem, jeżeli chodzi o te takie główne cele indywidualnych podróży.
0: I te miasta, które pan wymienił, są tak samo wskazywane przez dwóch naszych partnerów. Mhm. Nie wiem, czy można mówić nazwy tutaj.
1: Ale możemy powiedzieć, że to są te platformy, które zajmują się...
0: Dwie główne platformy rezerwacji noclegowych. Tak, mhm. Tak.
1: I faktycznie, to są te miasta, ale jeżeli chodzi o kraje, to tutaj numerem jeden są zdecydowanie Włochy.
0: Włochy i Hiszpania. Aha. Tak, kochamy. Ale tak jak wspomnieliśmy wcześniej, kochamy słońce. I wydaje mi się, że to jest podstawa gwarancji tego słonecznego wypoczynku, którego nie zawsze możemy oczekiwać w Polsce.
1: Czy do tej kategorii też powinniśmy zaliczyć setki tysięcy Polaków, którzy decydują się na podróż.
0: Kupno.
1: Nie, na podróż samochodem. Na przykład jadą sobie gdzieś tam na południe Europy. Głównie Chorwacja to jest już taki kraj, który najczęściej chyba jest wybierany przez indywidualnych turystów. Załadowany bagażnik, czasami bagażnik dachowy jest potrzebny. Cała rodzina i wyprawa przez pół Europy. Jak to wygląda teraz i czy są zauważalne jakieś tendencje, że nie wiem, jednak stajemy się coraz bardziej wygodniejsi, ten komfort gdzieś się przebija, że nie, jednak samochodem nie, wybierzemy samolot. Jak to
0: trafił pan w punkt. Korzystamy z nowych przelotów, czy jednej, czy drugiej linii lotniczej, czy nawet z Modlina, czy z Warszawy.
1: Może dlatego, że paliwo drogie.
0: No tak, na pewno to ma jakiś tam czynnik. Natomiast te osoby, które uwielbiają pakować walizki, mhm, i w drodze jeszcze coś zwiedzać, oni i tak z tego nie zrezygnują. Także bardzo często nawet moi znajomi potrafią przez 2-3 tygodnie jeździć po Europie i po prostu zatrzymywać się w innym miejscu każdego dnia.
1: Bo to jest piękny wypoczynek również. Taki bardzo aktywny i faktycznie sama podróż już jest częścią.
0: Ale staliśmy się wygodniejsi, na pewno.
1: Zdecydowanie. I to wynika również z danych, które zostały opublikowane przez Polską Izbę Turystyki. Kolejna rzecz to też powinniśmy spojrzeć na

0: regiony. Bo to też jest ciekawe, jeżeli spojrzymy na regiony, które są szczególnie często wybierane, chociażby w tych podróżach indywidualnych. No i to tutaj też nie ma zdziwienia, bo na przykład Županja Splitsko-Dalmatyńska, czyli Chorwacja tutaj nad Adriatykiem. Potem mamy Lombardię we Włoszech, Sycylię, Wenecja Euganejska, ta bliżej nas troszeczkę. Jeżeli
1: to, co tak rozmawialiśmy. Chorwacja, aha, Włochy.
0: Cały czas. To się akurat nie zmienia. No dobrze. Nie sposób uciec też od tych przygód, które pojawiły się niestety w tym roku i wspomnieliśmy tylko w czasie tej audycji dwa razy o tym kryzysie turystycznym. Możemy chyba tak powiedzieć, czy załamaniu na przełomie lutego i marca. Czy dzisiaj z perspektywy już kilku miesięcy możemy powiedzieć, że te wszystkie biura podróży już się gdzieś tam rozliczyły, nie wiem, czy gotówkowo, czy przelewowo, czy voucherami ze swoimi klientami, którzy albo utknęli, albo nie zrealizowali swoich podróży?
1: Na pewno nie jest to jeszcze w 100% załatwione. Natomiast to, co możemy jasno stwierdzić, to sytuacja pod koniec lutego, właściwie marcowa, jasno pokazała taką bardzo fajną solidarność nawet dużych biur podróży. Czy dużych, czy małych, ale ich solidarność. I to się przełożyło na zwiększenie zaufania podróżnych. Wiadomo, że jeżeli lecę z biurem podróży, to jest ich zadanie, żeby mnie sprowadzić bezpiecznie do domu. Biura podróży w czasie tego kryzysu zrealizowały zadanie na piątkę. Z 92 samolotów, które tak naprawdę w tej największej, najbardziej aktywnej fazie zostało wysłane, za 82 z nich właśnie zapłaciły biura podróży. Proszę pamiętać, że z tych 92, 10 było rządowych, z czego 2 z tych 10 było opłacone przez Unię Europejską, czyli tak naprawdę tylko 8 z 92 rząd polski opłacił. 82 przeloty samolotem w jedną i w drugą stronę, wiadomo, że w jedną część pustą, opłaciły biura podróży.
0: Na pewno jest to też cenna lekcja i dla klientów, i dla biur podróży, i dla całej branży. A zatem teraz pytanie, jak przygotowywać się do przyszłorocznych wakacji. Ja wiem, że sezon się jeszcze nie skończył. Ja wiem, że są te rezerwacje na październik. Ale ja myślę, że wiele osób już się zastanawia, co w przyszłym roku. I na pewno są też takie osoby, które korzystają z ofert first minute, wychodząc z założenia, że to jest rzeczywiście taka oferta w pierwszej chwili i że tutaj skorzystamy najwięcej. Kto tak naprawdę? Jak to wygląda z Państwa doświadczenia? Kto najbardziej korzysta? Czy ten ciężar okazji przesuwa się w stronę wcześniejszego zamawiania rezerwacji z wyprzedzeniem, czy jednak w stronę, no nie chcę powiedzieć last minute, bo to ustaliliśmy, ale no powiedzmy sobie ostatnich miesięcy przed wakacjami.
1: Myślę, że przede wszystkim rezerwujmy z głową. Pamiętajmy o ubezpieczeniu. Mhm. Ubezpieczeniu zdrowotnym. Jeżeli biuro daje możliwość odstąpienia od umowy, nawet za dodatkową opłatą, czyli to ubezpieczenie, które nam gwarantuje właśnie zmianę lub nawet niezrealizowanie wcześniejszej rezerwacji, to myślę, że to jest dobry pomysł. Natomiast zwracajmy uwagę też na przelot. To znaczy, czy biuro podróży, z którym się chcemy związać umową, czy już nam może powiedzieć, czy korzysta z hubu w Dubaju, czy na przykład w Oslo, czy przez Niemcy, czy ma może bezpośredni przelot. I to wszystko tak naprawdę zmienia całą percepcję podchodzenia do wcześniejszej rezerwacji. Bo jeżeli wiemy, że lecimy z punktu A do B bez międzylądowania i mamy dobrą cenę, to wiadomo, że rezerwację trzeba brać.
0: Turcja, Grecja, Egipt, Hiszpania i Bułgaria. W tej kolejności tak wygląda top 5 kierunków zagranicznych, które państwo, Polacy, najczęściej wybierali właśnie w trakcie tegorocznych wakacji. Jak ustaliliśmy, cały czas wybierają, bowiem wakacje dla branży turystycznej jeszcze się nie zakończyły. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moim i państwa gościem był pan Paweł Radoliński, sekretarz Polskiej Izby Turystyki. Sekretarz generalny, dodajmy.
1: Pięknie, dziękuję.
0: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.

0: Powtórka programu.
1: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
0: Komentarz.
1: Doktor Aleksander Olech, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Defense 24. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Mamy do czynienia z pewną kumulacją rosyjskich działań. Dlaczego pada na Niemcy?
2: Panie redaktor, mamy kumulację, ale tylko nam się tak wydaje, dlatego że te wszystkie działania już się powtarzały równo rok temu. I nie pada na Niemcy, ponieważ Niemcy już były celem. Po prostu Niemcy teraz zareagowały i wprost wskazały, kto jest sprawcą i podjęły jakieś kroki. Więc problemem nie jest to, co się dzieje, bo to się powtarza choćby w Polsce od 2022 roku, tylko jak w końcu reagujemy.
1: Tak, ale u nas nie znaleźliśmy uzbrojonego ładunku koło samolotu. Nie było jakiejś akcji na stację Trafo na przykład. Ja wiem, były inne.
2: Mieliśmy materiały wybuchowe i to niejednokrotnie. Mieliśmy podpalenia, mieliśmy sabotaże. Mhm. Powiem pani redaktor więcej. Według moich badań jesteśmy najbardziej atakowanym krajem z całej Unii Europejskiej, a Niemcy po prostu odpuściły bardzo mocno kwestie rosyjskie. I teraz ich reakcja świadczy o tym, że w końcu są tego świadomi, ale też wiedzą, że będzie takich sytuacji więcej, bo zawsze z Federacją Rosyjską jest akcja i reakcja. A teraz w końcu mamy tak zwaną solidarność. I ja zadałbym inne pytanie. Skoro Polska, Niemcy podjęły już mocniejsze reakcje, no to kto będzie kolejny? Ponieważ ja już wiem, że Republika Francuska będzie następnym dużym celem Federacji Rosyjskiej.
1: Zaraz do tego przejdziemy, ale chcę pana zapytać, co to znaczy, że Niemcy odpuścili Rosji?
2: To jest od początku, nawet jeśli chodzi o przekazywanie uzbrojenia Ukrainie, ale później kwestia nawet reagowania na te wloty, które były do Polski, czy do krajów bałtyckich, czy nordyckich. Tutaj Niemcy wiedziały, że będą celem, ponieważ drony u nich były wcześniej. Widziały też, jak operują służby rosyjskie, które widzą rosnące w Niemczech ukierunkowanie, że jednak może Ukrainie trzeba pomagać. I finalnie, nawet teraz, kiedy doszło do identyfikacji i wskazania na Rosję, to Niemcy, tak jak my zamykaliśmy konsulat w Gdańsku, oni zamykają swój konsulat, dają Rosji 3 tygodnie na wyprowadzenie się i na tym jest stop. Więc ja czekam na to, aż będą zamykane konsulaty. Litwa, Łotwa, Hiszpania, tych jest bardzo dużo. Ponieważ tutaj mamy identyfikację rosyjskie służby, ale dalej nie mamy sprawców. Dobrze wiemy, że ten sprawca prawdopodobnie będzie młodym obywatelem z paszportem ukraińskim albo mołdawskim. I tutaj jest ten problem, że dalej ta reakcja jest bardzo spokojna. A ona powinna wyglądać następująco. Dajemy dobre drony Ukrainie, która atakuje Rosję w jej centrum oraz włączamy swoje struktury cyberbezpieczeństwa w ramach ofensywnych operacji przeciwko Rosji. A ostatni element, na koniec września przeprowadzamy duże ćwiczenia w ramach NATO tuż przy samej granicy z Obwodem Królewieckim i Białorusią.
1: Na którym etapie tych działań jesteśmy, pana zdaniem?
2: Polska jest na najwyższym i tu trzeba oddać, że i Polska,
1: ale mówię
2: i kraje bałtyckie.
1: O tej reakcji, bo pan mówi, zamykamy konsulaty, reagujemy, a potem organizujemy ćwiczenia. Na którym poziomie reakcji jesteśmy?
2: Polska na najwyższym, ponieważ my to robimy. Niemcy powoli się wdrażają, a pozostałe kraje są częściowo, ponieważ no dalej ta Rosja, też przedstawiciele mocno folgują sobie i w Brukseli, i w Paryżu. I to wszystko jest dość powolne. Już tu nie chcę wchodzić, panie redaktor, w kwestie zamrożonych rosyjskich aktywów, z których moglibyśmy przecież swobodnie skorzystać. A Szwedzi dali nam fenomenalny przykład 2 tygodnie temu, gdy przejęli rosyjski budynek przy swojej bazie, żeby nie pozwolić, żeby cokolwiek się działo przy militarnych obiektach Sztokholmu.
1: Mówił pan o tym, że wkrótce się okaże, że to ktoś z ukraińskim paszportem podejmował takie działania. Zdaje się, że po sytuacji w Lipsku, na lotnisku w Lipsku, ci podejrzani byli białoruskiej narodowości z rosyjskimi paszportami. Tam się ukraiński wątek nie pojawiał, o ile dobrze pamiętam, ale to też o niczym nie świadczy. Mówi pan, że Francja będzie następna. Skąd pan to wie?
2: Panie redaktorze, tylko ad vocem obywateli Ukrainy. Przeprowadzając badania w Polsce 45 zatrzymanych sprawców właśnie działań hybrydowych, w większości to byli obywatele Ukrainy, dlatego że tak najłatwiej podważyć relacje polsko-ukraińskie. Też często mają paszporty, to nie muszą być obywatele Ukrainy. Ale proszę sobie zobaczyć, jeśli usłyszymy jako obywatele Niemiec właśnie czy Polski, że znowu obywatele Ukrainy atakują, no to możemy naciskać na ograniczenie pomocy i o to Rosji chodzi. Oni wykorzystują właśnie Ukraińców, Białorusinów i niestety Polaków, więc dlatego taka terminologia, bo to Rosji służy. A teraz kwestia Francji.
1: Nie, nie, jeszcze tylko dodam, że ja się cieszę, że pan o tym mówi, że my się dowiadujemy o ukraińskich paszportach w konkretnym celu, bo nie chodzi o to, żeby ktoś, kto podpala Marię Wilską, miał paszport rosyjski, bo nie o ten kierunek złości, czy pretensji, czy protestów chodzi Rosji, tylko chodzi o to, żeby to było cokolwiek związane z Ukrainą.
2: Dokładnie tak. Dlatego, pani redaktor, Republika Francuska z dwóch powodów. Po pierwsze,

0: pierwsze. Emmanuel Macron w końcu, a mówię to jako frankofon, bardzo się zaangażował i jest tym liderem europejskim, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie. I tutaj te dostawy na Ukrainę są duże, włącznie z obroną przeciwlotniczą. Ale jednocześnie ten sam prezydent jest przed wielkim wyzwaniem, jakim są wybory prezydenckie w kwietniu 2027. I tam we Francji będzie napięcie, żeby pomoc dla Ukrainy słabła, żeby budowana była taka alternatywa, pomysł, koncepcja może powrotu do relacji z Moskwą sprzed 2022 roku. No i ostatni element, żeby odwracać kwestie od Ukrainy, a właśnie podczytać Izrael, Palestynę, kwestie migracji. Dlatego tam ta dezinformacja to jedno, ale drugą rzeczą będą sabotaże, a przykład widzieliśmy ostatnio choćby podpalenia podczas tych wielkich pożarów w Europie Zachodniej.
1: Mówi pan Francja, a co z Litwą, co z Łotwą? Bo jak słyszymy w ostatnim czasie przestrogi przed prowokacją rosyjską, to gdzieś przewinęła się nawet informacja o ewentualnej inwazji lądowej, tak? Ja sobie to próbuję wyobrazić i jest mi bardzo trudno.
0: Jako obywatel ówczesny wszystkich trzech krajów bałtyckich będę państwa bardzo uspokajał, włącznie z takim regionem, w sensie miastem Narwa przy granicy rosyjsko-estońskiej. Naprawdę nie ma powodów do niepokoju. Tam są wojska amerykańskie, francuskie, brytyjskie, teraz i tureckie. To jest naprawdę pod kontrolą. Ta koncepcja jest stara, śledzona. Ale pani redaktor, faktycznie Litwa, Łotwa, Estonia to są pierwsze fundamentalne cele dla Rosji. Często, no niestety, my się z tym zgadzamy, że tam może dojść do sabotażu, ale wyklucza się inwazję lądową z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze, Rosja nie ma zdolności, żeby prowadzić dwa konflikty jednocześnie i otwierać przeciwko kraju natowskiemu. A po drugie, znacznie skuteczniejsze, co pewnie pani widzi, jest to, że pojawia się nawet jeden dron, czy nawet jakiś człowiek przeskakuje przez płot przy firmie produkującej drony, prowadzi to do podpalenia i już jakie wielkie obawy to w nas budzi. Więc Rosja na ten moment może ranić NATO, ranić kraje Europy Środkowo-Wschodniej bez potrzeby otwierania inwazji lądowej.
1: Wie pan, to chodzi o to, że na widok jakiegoś obiektu meteorologicznego, jakiegoś balonu, będziemy się zastanawiać, czy nie jesteśmy w sytuacji ogromnego zagrożenia i o to też chodzi Rosji, która manipuluje naszymi emocjami.
0: No, emocjami też nie wiedzą, nieświadomością, dlatego że nawet nasze dowództwo Generalnych Sił Zbrojnych ma problem z weryfikacją obiektu, który dopiero nadlatuje. My nawet na radarach nie do końca zawsze wiemy, czy to jest balon, czy to jest dron, czy to jest myśliwiec. Dopiero informacje uzyskujemy w ciągu nadchodzących sekund. Więc tak, to
1: ale
0: jest
1: nie dlatego tego nie identyfikujemy, że nie mamy sprzętu, tylko taka jest specyfika tego działania. Tak?
0: Specyfika to szybkość. Jesteśmy przy państwie, które toczy wojnę oraz przy drugim państwie wrogim, takim jak Białoruś. No nie ma żadnego państwa na świecie, żadnego, nawet z Izraelem, który jest w stanie wszystko zidentyfikować i zestrzelić. Ale poprawiamy się i to jest naturalny element tej rywalizacji. Stąd też na koniec trzymam kciuki za nasze ćwiczenia Polski i krajów NATO na koniec września w Polsce, żeby to Rosja i Białoruś myślały, a co tam te kraje natowskie ćwiczą tuż przy samej naszej granicy.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, dr Aleksander Olech, Defense 24 z państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A z nami doktor Emilia Zakrzewska, politolożka, medioznawczyni, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry pani doktor.
3: Dzień dobry.
1: Jak się pani funkcjonuje w takim świecie, który dostarcza pani materiału do badań i nie pozwala się nudzić?
3: Wyśmienicie dla politologa o ten okres, który mamy, jeżeli chodzi o zmiany na scenie politycznej, przełamanie tego duopolu, afera za aferą, no to jest świetny materiał badawczy, co do tego, jak będą reagować na to przede wszystkim wyborcy i na ile dają wiarę tłumaczeniom polityków z obydwu stron w różnych kwestiach, które ich, no mówiąc, pogrążają. Więc czas dla badacza jest arcyciekawy, dla wyborcy już gorszy.
1: Karol Nawrocki, pan prezydent Karol Nawrocki ma być przesłuchany w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia do orzekania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Głos w tej sprawie zabrała dziś rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak. Posłuchajmy.
4: Ułatwienie prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej niedopełnienia obowiązków, czyli popełnienia przestępstwa w związku z nieodebraniem przyrzeczenia od 4 sędziów Trybunału.

0: konstytucyjnego. Nieodebranie tego ślubowania oczywiście było działaniem na szkodę tych sędziów, ale przede wszystkim jako działanie na szkodę interesu publicznego.
1: Prokurator miał się zwrócić do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania w charakterze świadka.
0: Pan prezydent, jak każdy obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, ma obowiązek skontaktowania się, stawienia się w prokuraturze i umożliwienia kontaktu z prokuratorem, jeżeli prokurator podjął decyzję o przesłuchaniu prezydenta w charakterze świadka. Prokurator skierował pismo, w którym właśnie, mając na uwadze funkcję, którą sprawuje pan Karol Nawrocki, aby to prezydent zdecydował, kiedy i gdzie ta czynność będzie przeprowadzona.
1: Do tej pory w tej sprawie przesłuchano ponad 40 świadków, m.in. pracowników Kancelarii Prezydenta i Trybunału Konstytucyjnego. Przesłano też pana ministra Boguckiego, to wiemy, zeznawał w tej sprawie. Reaguje na to prezes Trybunału Bogdan Święczkowski, który mówi, że to skandal. No, właściwie trudno było się spodziewać innej reakcji. Pali się grunt pod nogami prezesowi Trybunału Konstytucyjnego. Ma pani takie wrażenie?
2: No, od dłuższego czasu, jak tylko był znany plan tego, kiedy będą wygaszane poszczególne kadencje sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wiadomo było, że ten rok to będzie właśnie ten rokiem, kiedy się wygasi kilka. Teraz mamy oczywiście procedowanie kolejnego kandydata, pana Berka, na kolejnego właśnie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Z tego, co pamiętam, w styczniu chyba wygasza kolejna się kadencja kolejnego sędziego, więc ta przewaga sędziów, którzy nie są związani z PiS-em i którzy gwarantowaliby pewną formę niezależności i takiego właściwego sprawowania swojej funkcji, godnego sprawowania funkcji sędziego, no następuje. A co za tym idzie, jak wiemy, jest to walka o Trybunał Konstytucyjny w takim sensie, że prezesowi Trybunału Konstytucyjnego grozi taka możliwość uchylenia mu immunitetu i postawienia go przed polskim wymiarem sprawiedliwości, żeby odpowiadał właśnie za wcześniejsze czyny i zarzuty, które mu stawiała prokuratura, więc on walczy po prostu o swój byt, o swoją po prostu funkcję i o to, czy dosięgnie go wymiar sprawiedliwości, czy ewentualnie postawione mu zostaną jakieś zarzuty, oskarżenia, więc on po prostu walczy o siebie.
1: Jutro w Sejmie głosowanie w sprawie, czy nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jestem ostatnią osobą, nawet nie próbuję podważać kompetencji pana ministra, pana doktora Macieja Berka, ale nie o to chodzi. Czy premier zgłaszając, czy forsując tę kandydaturę, optując za nią, mówiąc, że potrzebuje człowieka, który zrobi tam porządek, nie podważa kompetencji, czy nie zamyka ścieżki panu Maciejowi Berkowi, bo dziennikarze na przykład Onetu już mówią, że prezydent szuka argumentu, żeby pan Maciej Berek nie mógł żeby pan Maciej Berek nie mógł złożyć ślubowania wobec prezydenta, żeby go nie zaprosić do pałacu na tę uroczystość, tym samym skomplikować tę procedurę.
2: Donald Tusk już jakiś czas temu zorientował się, że jego strategia i ścieżka takiego uczciwego postępowania, jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, czyli sześciu sędziów, którzy wcześniej zostali wybrani, absolutnie nie byli związani ze środowiskiem politycznym, a mimo to czterech z nich, jak wiemy, prezydent znalazł klucz do tego, żeby nie przyjąć ślubowania. Teraz mamy kandydata, który w opinii Donalda Tuska bardzo ryzykowna decyzja i tu nie ma co niuansować. To jest osoba związana ze światem politycznym. Tak jak pani powiedziała, to nie jest kwestia kompetencji, bo tych kompetencji nikt nie podważa, chociaż prezydent być może już zaczyna tutaj widzieć jakieś braki formalne, jeżeli chodzi o to, czy pan Berek powinien sprawować funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet i bez tego, gdyby był wyśmienitym kandydatem, to być może znalazłby inne powody do tego, żeby tego zaprzysiężenie, ślubowania nie przyjąć, z racji tego, że tak jak tutaj wcześniej wspomniałam, rodzi się szansa na to, że będzie ta przewaga sędziów sędziów, którzy są niezależni. Donald Tusk podjął tutaj bardzo ryzykowną decyzję, stawiając na Berka.

0: mówiąc, pokazując i to, co już wielokrotnie on nazywa tu tak delikatnie brakiem estetyki. Nie, to jest zaprzeczenie tego, co wcześniej mówił o tym, że Trybunał Konstytucyjny ma być odpolityczniony. Mówiąc brzydko, kolokwialnie wsadza swojego człowieka, wierząc, że tak myślę, że pan Berek od wewnątrz skonsoliduje to środowisko sędziów, tych nowych, którzy przyszli, ale tych starszych, którzy są, którzy optują za panem prezesem, są jakoś w jakiś sposób wierni i wierzę, że pan Berek nie będzie sprawował tylko funkcji takiego standardowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale być może ma wewnętrznie skonsolidować to środowisko i uzdrowić ten Trybunał Konstytucyjny po prostu od wewnątrz, bo jeżeli przyjąć strategię.
1: Tylko co mógłby zrobić, czego nie mógłby zrobić inny sędzia niezwiązany z kancelarią premiera?
0: Tego nikt nie wie, prawda? Jaki to jest plan. Mm-hmm. Bardzo ryzykowny plan, tak, Donalda Tuska. Oczywiście głosowanie będzie w piątek. Są bardzo duże szanse, że to głosowanie będzie na korzyść pana Berka, ale to też nie jest przesądzone z racji tego, że wiemy, że koalicjanci w tej mierze są podzieleni. Chociażby Polska 2050.
1: Lewica.
0: Tak, lewica, jak deklarują. Chociaż tu ze strony lewicy bardziej upatrywałabym jednak jedności w tej głosowaniu.
1: Komentarze komentarzami, a głosowanie
0: Tak, tak. No jednak no tak, nikt nie chce zaszkodzić Donaldowi Tuskowi.
1: Tylko zastanawiam się, no bo właściwie pan prezydent też się z pewnością zastanawia i szuka argumentu, ale gdyby użył tego najbardziej oczywistego, czyli upolitycznienie, to co robi w Trybunale Bogdan Święczkowski? Co robi robiła pani sędzia Pawłowicz czy pan sędzia Piotrowicz, prawda? Ten argument może nie zadziałać, nie być przekonujący.
0: Słyszymy, to nawet nie chodzi o to. Chodzi z tego, co przynajmniej dzisiaj słyszymy z komentarzy, to raczej kwestia formalności. Jeżeli chodzi o sędziów Trybunału Konstytucyjnego, są pewne normy, czy musi być doktor habilitowany, z pewnym dorobkiem, liczy się liczba lat, etc., etc. I tu jest jakiś klucz taki formalny, którego szukają politycy PiS-u i którym być może, tego mi jest trudno ocenić, będzie się powołał ewentualnie Karol Nawrocki, że tutaj być może jakieś takie braki kompetencyjne, jeżeli chodzi o zakres tym formalny, niżeli to ta kwestia upolitycznienia, bo takiej formuły mówiącej o chociaż w sumie pan prezydent przyjął, jeżeli chodzi o tą formułę niezaprzysiężenia tych czterech sędziów, że tam było też argument tego, że to nie są sędziowie tacy krystaliczni, bo opowiadali się wcześniej po prostu, jakby krytykowali politykę rządu. Ale to jest abstrakcyjny argument, który w swojej formalnej ścieżce nie znajduje swojego umocowania. No i też logika i to, co widzimy dzisiaj w Trybunale Konstytucyjnym, też nie znajduje potwierdzenia. I dlatego tutaj Donald Tusk jest tak bardzo mocno atakowany, bo miał odmienić, miał nie iść tą samą drogą, co Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego ta decyzja pana Tuska jest tak mocno krytykowana, więc tutaj Tusk nie ma wyjścia. Jeżeli kandydatura Macieja Berka przejdzie, to ten plan musi się udać.
1: No tak, ale myślę, wykonuje teraz ogromną pracę polityczną, żeby ta kandydatura przeszła.
0: Bardzo.
1: Bo jeśli by nie przeszła,
0: no to jest jego porażka.
1: Jasne, premier nie bardzo może sobie na to politycznie pozwolić. Jak pani sądzi, kogo my, wyborcy, będziemy obwiniać za chwilę, kiedy rozgorzeje kampania wyborcza za zonda krypto?
0: Już mamy wstępne takie sondaże, opinie o tym, kto jest winny chociażby utraty znacznych środków finansowych przez inwestorów. I tutaj były takie, już nie pamiętam, jaka to pracownia polingowa to robiła, sondażowa, że społeczeństwo w 40% z tego, co pamiętam, opowiadało się za tym, że no, ludzie, którzy inwestują w tego typu przedsięwzięcia, są sami sobie winni, a już na poziomie 20-paru% rozkładała się wina po stronie rządu, który być może nie powziął odpowiednich narzędzi tego, żeby przestrzec ludzi przed rządami PiS-u, który wcześniej już przecież wiemy, że BitBay wcześniej, jego poprzedniczka zonda krypto działa od 2014 roku. Mamy zaginięcie 2022 pana Sylwestra Słuszka, czyli byłego prezesa BitBaya, więc tych zaniechań ze strony ewentualnie rządu czy wymiaru sprawiedliwości tutaj wyborcy też upatrują. Ale domyślam się, że nie o to pani pyta, tylko po prostu.

0: Jeszcze przez chwilę o sondażu, o którym pani powiedziała. Jego wynik był bardzo ciekawy, bo tam polityczny rozkład był mniej więcej 20-20%,
1: tak.
0: A te 40, o których pani mówi, to wybrzmiewa w największym uproszczeniu, jak sami jesteście sobie winni.
1: Dokładnie.
0: Prawda?
1: Mhm. Dokładnie, dokładnie.
0: I więc to mogłoby wskazywać, że politycznie z racji też poziomu skomplikowania, niezrozumienia samej istoty afery Zonda Krypto, czym innym są polityczne powiązania, powoływanie się na koneksje i finansowe korzyści, prawda? Ale myślę, że z racji poziomu skomplikowania tej sprawy nasze opinie nie będą takie ugruntowane.
1: Ale to nawet nie chodzi o skomplikowane sprawy, kto rozumie rynek kryptowalut, prawda? I to, na czym on polega, jakie to jest przedsięwzięcie. To, co dociera do opinii publicznej, no to są takie kwestie bardziej uproszczone, czyli morderstwo w tle, a być może zaginięcie, znaczna utrata części właśnie jakichś majątków, ludzi, którzy inwestowali, zamieszanie, jeżeli chodzi o związek polityków szeroko pojętej prawicy z tą aferą. Mamy tutaj pana Przemysława Krala, ale też i w tle pana mecenasa Giertycha, który się powziął tego przedsięwzięcia. Ale to nie jest istotne. Istotne jest to, żeby zauważyć, że mamy tak spolaryzowaną opinię publiczną, że poszczególne elektoraty są mocno impregnowane, jeżeli chodzi o docieranie wiedzy tej rzeczywistej, kto jest odpowiedzialny za to, że dzisiaj nie mamy ustawy, która regulowałaby rynek kryptowalut i nadawałaby chociażby KNF-owi, Komisji Nadzoru Finansowego odpowiednich narzędzi kontrolowania przyszłych takich firm, które będą się rejestrowały w Polsce i ewentualnej ochrony tutaj, jeżeli chodzi o inwestorów, którym ta po prostu ochrona się należy, tak jak i przed innymi firmami, które mogłyby być podejrzewane o piramidę finansową. Więc jeżeli pani zapyta zwolenników szeroko pojętej prawicy, będą mówić, że to jest, w cudzysłowie cytuję, afera Tuska. Także on od 2023 roku mógł powziąć, przecież miał tą wiedzę środków. Jeżeli pani zapyta zwolenników Koalicji Obywatelską, będą mówić, no nie, prezydent 3 razy zawetował. PiS nie był zdecydowany, w którym kierunku iść. Od negowania projektu koalicji do składania po prostu własnego projektu, który by zakazywał w ogóle funkcjonowania tego na tym rynku. Mamy tu też środowisko Konfederacji, które jest bardziej libertariańskie, wolnościowe, mówiące o tym, że państwo w ogóle nie powinno ingerować w tego typu przedsięwzięcia i pozostawić tutaj wolną rękę inwestorom. Tylko właśnie co wtedy, kiedy ci inwestorzy tracą te środki i domagają się od państwa tej właśnie ochrony. Mhm. Więc mamy tu bardzo złożoną paletę tego, jak poszczególni wyborcy o konkretnych opcji politycznych będą się opowiadać, ale też mamy bardzo duże grono, i tu już kończę, osób, które
0: ale
1: w ogóle...
0: Nie, proszę nie kończyć.
1: Które są w ogóle... stoją z boku,
0: tak,
1: i nie mają własnego zdania, to jest około 20%, którzy nie mają wyrobionej opinii, co właściwie o tym mają myśleć i czekają,
0: jasne,
1: na rozwój wypadków.
0: Pan minister Żurek mówił w TVP Info o tym, że świadkowie to osoby powiązane ze światem polityki. Przypomnijmy sobie te słowa.
2: Już są kolejne osoby, które same zgłaszają się do prokuratury i chcą podjąć współpracę z prokuraturą i chcą wyjawić ważne informacje dotyczące całej tej afery. To są osoby na styku polityki, więc takie rzeczywiście takie osoby też są.
0: No to jeszcze głos przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 Pawła Śliza.
3: Nie wiemy, czy to są taśmy nagrywane przez pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe w świetle tych licznych spotkań, czy to na Ibizie, czy w innych miejscach świata, przez różnych polityków, ale nie tylko, też niektórych właścicieli stacji telewizyjnych jeżdżących do pana Przemysława Krala. To mogłoby być bardzo ciekawe. No, jak widzimy, to śledztwo jest bardzo dynamiczne, nabrało teraz rozpędu. Myślę, że na pewno znaczenie miało tutaj rozpoczęcie współpracy przez pana Krala z organami ścigania. To na pewno otworzyło nowe drogi, nowe wątki i wyjaśni wiele wątpliwych okoliczności.
0: Dlaczego pozwoliłam sobie przypomnieć te słowa? Bo w moim przekonaniu bardzo dużo zależy od tego, czyje nazwiska będą się jeszcze kojarzyć, czyje nazwiska, myślę o politykach cały czas, w kontekście Zonda Krypto się pojawią, jakie przepływy finansowe, jakie korzyści, bo nawet jeśli nie do końca rozumiemy, o co chodzi w kryzysie Zonda Krypto, to możemy nie zaakceptować sytuacji, w której na przykład ktoś czerpie z tego korzyści takie czy inne, albo powołuje się na przykład na wpływy, albo odzyskuje te pieniądze, bo jest takie podejrzenie, jeden z zarzutów wobec pana Piesiewicza właśnie tego dotyczy, że w momencie, kiedy giełda zaczęła się sypać, to on odzyskał

0: swoje pieniądze. I to nie było, to nie były byle jakie pieniądze, bo w jednym z wywiadów pytany, jakiego rzędu wielkości mogły być to pieniądze, to nie zaprzeczył, kiedy został zapytany o 1 000 000 złotych.
1: No tak, tylko że pan Piesieczno nie jest politykiem PiSu, tak? Jest związany ze środowiskiem PiSu, ale wprost nie jest politykiem PiSu. A jeżeli weźmiemy na ten moment, na tapet te nazwiska, które przejawiają się, czyli pan Zbigniew Ziobro, który i tak już ma tak zniszczone opinie, wizerunek i tak naprawdę jego kariera, można powiedzieć, na ten moment jest skończona i jest takim uciekinierem, przybywa w Stanach Zjednoczonych. Mamy pana Romanowskiego, który nikt nie wie tak naprawdę na dobrą sprawę, gdzie jest i też jego wizerunek, jeżeli chodzi o karierę polityczną, jest wątpliwy, czy w ogóle będzie do odbudowania. I mamy pana Michała Moskala, rzeczywiście młodego polityka, bardzo silnie związanego z Jarosławem Kaczyńskim. Tutaj znamienne jest milczenie pana Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli chodzi o pana Michała Moskala, tak? Bo z jednej strony spójrzmy, że jeżeli on przyzna się, ja nic o tym nie wiedziałem, że pan Michał Moskal wybrał się na Ibiza i tam spotkał się z panem Przemysławem Kralem, jest dla niego bardzo zła informacja, to znaczy, że Jarosław Kaczyński jest już na tyle słaby, że kompletnie nie kontroluje tego, co jest, co się dzieje w jego partii.
0: Ale ja myślę, że trwa ustalanie wersji, wie pani, bo łatwiej będzie też nam wszystkim, dobrze, wyborcom, tak, przyjąć taką wersję, że pan Moskal pojechał tam w sprawach niezwiązanych kompletnie z partią, tylko trzeba, no bo wtedy Jarosław Kaczyński nie będzie obciążony tym, o czym pani powiedziała przed chwilą, tylko trzeba do tego wypracować wersję, którą nie uda
1: będzie,
0: się.
1: Będzie, w każdym, on jest w pułapce w tym momencie, bo jeżeli przyzna, że...
0: Ale ma takich speców od siebie, pan Bochenek.
1: No właśnie, nie ma takich speców, bo jeżeli miałby speców, to by ta
0: Specy od komunikacji przeszli do Rozwoju Plus.
1: Niektórzy odeszli, ale proszę zauważyć jedną rzecz. Jeżeli Jarosław Kaczyński przyzna, tak, Michał Moskal pojechał, wiedziałem, później składał poprawki, co jest kluczowe, bo w tej całej procedurze to, co jest świętością dla demokracji, to jest na ile te poprawki, które były składane do ustawy o kryptowalutach, tak prosto teraz powiem, one wynikały z jakichś, układów, wpływów pana Przemysława Krala na polityków, czy PiSu, czy Konfederacji, i to jest znamienne, i czy oni przyjmowali z tego tytułu jakąś korzyść majątkową, bo to jest przestępstwo. I jeżeli Kaczyński powie, dobrze, wiedziałem, to jest współwinny temu przestępstwu, tak? I przecież wiadomo, że pan Kowalski i pan Michał Moskal składali te poprawki, które przecież też były uznawane przez Jarosława Kaczyńskiego.
0: Tak, z drugiej strony, jeśli nie przyzna. Jest ogromnie niekorzystna, dlatego że wcześniej to dziennikarze sprawdzali. Pan Moskal, nawet jako zasiadający w komisji zajmującej się, sejmowej komisji zajmującej się tymi sprawami, nie wykazywał większej aktywności w sprawie, projektów, poprawek, rozwiązań. Pojechał na Ibizę, wrócił i za chwilę zaproponował 13 poprawek do ustawy.
1: No, wyedukował się.
0: W szybkim tempie.
1: Może jakiś kurs.
0: Nie mamy
1: dowodów.
0: Trzeba ułożyć do tego wersję.
1: Dokładnie, ale proszę zauważyć, jeżeli wersja jest tak naprawdę na straconej pozycji, bo jeśli powie, nie miał kontroli, to pokazuje, nie mam kontroli nad tym, co jest dla mnie najważniejsze w życiu, czyli moją partię, nad moją partią polityczną. Ale też to wiarygodność tego, że dobrze, może nie wiedział o spotkaniu, ale już był świadomy procesu legislacyjnego i składania tych poprawek, tak? I stąd później to zamieszanie, później usunięcie pana Kowalskiego, który też był związany z tym procesem legislacyjnym, później zmiana frontu na to, że w ogóle tego, ta opowieść tutaj w żaden sposób moim zdaniem jest nie do obrony.
0: I dlatego łatwiej skierować działa na Mateusza Morawieckiego. Kto wie, czy nie stąd też, ja wiem, to takie raczej ślepaki na razie, prawda, ale jest taka próba odwrócenia uwagi i wymiana między panami, ty wiedziałeś, a ty nie wiedziałeś, a ty miałeś takie intencje, a ty takie. Ale to się też nie udaje.
1: Znaczy tutaj co próbuje zrobić środowisko w ogóle prawicowe PiSu, to jest rozmyć tą sytuację. Nasadzić informacji, brzydko powiem, w opinii publicznej. Przecież teraz słyszymy już kolejną wersję tego, że właściwie to my negowaliśmy tą ustawę, która była złożona przez Koalicję Obywatelską, bo ona właśnie sprzyjała takim firmom jak Zonda Krypto, prawda? Więc my tu zrobiliśmy coś bardzo dobrego.
0: No tak, uśmiecham się, ja patrzę na to z takiego punktu jako obserwatorka i myślę sobie, co my jeszcze usłyszymy, jakie wolty jeszcze zostaną wykonane te polityczne, żeby nam obrać.

0: teraz sytuacji
1: rozproszyć, przyjmować różne wersje tak, żeby wyborcy byli na tyle już zmęczeni tą aferą, żeby się zniechęcili, odwrócili głowę i powiedzieli, dobrze, to my już w zasadzie będziemy ufać tylko tym politykom, którym po prostu zazwyczaj ufamy, czyli swoim, mówiąc w skrócie.
0: Pani doktora, króciutko na koniec. Jest ktoś, kogo pochwaliłaby pani jako medioznawca także za przekaz, za komunikację w tej sprawie, czy jeszcze nie?
1: Zonda Krypto?
0: Tak.
1: No nie, nie ma tej odpowiedzi, okay. Spójności. Może pan Szymon Hołownia przyjmie tą zaszczytną rolę i będzie tym narratorem. Na razie zarówno ze strony koalicji, jak i ze strony opozycji tej wspólnej takiej narracji, przede wszystkim o człowieku, nie ma, ale tutaj mamy jednego, który się tym podejmie. A tak poważnie to nie może być ze strony Koalicji Obywatelskiej, bo wiemy, że ta sprawa jest w toku i co jakiś czas będziemy się dowiadywać o pewnych elementach tej całej układanki i rozumiem prokuraturę, która...
0: No będziemy dawkować te informacje, bo kampania się zbliża, to nie można tak wyłożyć.
1: No ale też pewnie przesłuchania, zbieranie materiałów.
0: Jasne. Będziemy się temu oczywiście przyglądać i komentować. Doktor Emilia Zakrzewska z Państwem w Polskim Radiu 24. Dziękuję Pani bardzo.
2: Powtórka programu.

0: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. Prezydent Nawrocki mówi, że podda się przesłuchaniu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta jako świadka. Chodzi o nieprzyjęcie ślubowania od czterech sędziów TK wybranych przez Sejm oraz niedopuszczenia ich do orzekania.
1: O tym, że prokuratura chce przesłuchać prezydenta, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Prokurator skierował pismo, w którym właśnie, mając na uwadze funkcję, którą sprawuje pan Karol Nawrocki, aby to prezydent zdecydował, kiedy i gdzie ta czynność będzie przeprowadzona.
1: Prezydent Karol Nawrocki zapewnił, że jest do dyspozycji prokuratury.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Postępowanie prokuratorskie dotyczy tak zwanego przestępstwa urzędniczego i obejmuje podejrzenie o ułatwienie niedopełnienia obowiązków przez prezydenta polegających na nieodebraniu ślubowania od sędziów Marcina Dziurdy, Krystiana Markiewicza, Anny Korwin-Piotrowskiej oraz Macieja Taborowskiego. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Po próbie zamachu w Lipsku Polska wezwała ambasadora Rosji i zapowiedziała konsekwencje dyplomatyczne. Ponad 1600 osób i firm może zostać objętych nowymi unijnymi sankcjami związanymi z rosyjską agresją na Ukrainę.
4: Europejska odpowiedź na rosyjskie prowokacje ma połączyć presję dyplomatyczną z sankcjami gospodarczymi.
5: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
4: Mówił Radosław Sikorski. Polska wezwała wczoraj rosyjskiego ambasadora. Szef MSZ podkreślił, że odpowiedzialność za działania rosyjskich służb ponosi całe państwo.
5: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
4: Wezwanie ambasadora jest częścią skoordynowanej reakcji europejskich stolic i wyrazem solidarności z Niemcami po pojawieniu się uzbrojonego drona na lotnisku w Lipsku. Jan Oleński, Polskie Radio.
0: Dwuletni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków to niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które wchodzą dziś w życie. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych młodzi starzem kierowcy będą musieli także ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie z zagrożeń w ruchu drogowym. Zdaniem Macieja Bednika z Automobil Klubu Wielkopolski zmiany przepisów

0: przełożą się na spadek liczby wypadków.
1: Myślę, że to wyrobienie i nieuchronność kary i wyrobienie prawidłowych nawyków zapanowania nad samochodem, ale też szanowania przepisów ruchu drogowego, myślę, że będzie skutkował tym, że za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj.
0: Zmiany dotyczą tylko kierowców z prawem jazdy kategorii B. W większości kraju będzie dziś pochmurno i deszczowo. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Michał Folwarski mówi, że na północy możliwe są również burze.
2: Na niebie przewaga chmur z przelotnymi opadami deszczu, jedynie na południu kraju pojawią się lokalne rozpogodzenia i tam bez opadów. Na północy miejscami wystąpią także burze. Prognozowana wysokość opadów miejscami od 10 do 15 mm, na Pomorzu lokalnie do około 25 mm.
0: Temperatura dziś zróżnicowana od 17 stopni na wybrzeżu do nawet 26 na południu.
3: To są aktualności jedynki.
0: Po 3 latach na Słowacji otwarto odnowione Muzeum Andy'ego Warhola. Od dziś będzie można je zwiedzać.
4: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medzilaborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces. Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medzilaborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Piątek z chmurami i deszczem, najwięcej słońca na południu, maksymalnie od 17-18 stopni na północnym wschodzie do 26 na południu i południowym zachodzie, około 22 stopni w centrum. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 998 hektopaskali i będzie spadać, na barometrach obecnie 1 hektopaskal więcej.
3: Jedynka. Polskie Radio. Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Z jednej strony ambasador Rosji wezwany na dywanik w MSZ-cie, a z drugiej Polska wzmacnia ochronę swojej przestrzeni powietrznej po kolejnych rosyjskich prowokacjach. Do działań kierowane są m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce, a wojsko zwiększa gotowość. Ogłosił to we wpisie na portalu X Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON przekazał tak. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców, napisał minister. Więcej na ten temat piszemy również na polskieradio24.pl. A już teraz zapraszam Państwa na program Samozdrowie, a w nim diagnoza cukrzycy nie oznacza już dzisiaj restrykcyjnej diety pełnej ograniczeń. Dziś chorzy po prostu dostają wskazówki zdrowego odżywiania, które może stosować każdy z nas, bo to po prostu zdrowe, zbilansowane posiłki. Przy rosnącej liczbie chorych na cukrzycę warto wiedzieć, co na tym talerzu powinno się pojawić.
6: Samozdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Gościem naszej audycji jest dzisiaj pani Ewa Grabani-Frączak z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór pani.
7: Dobry wieczór.
6: A będziemy dzisiaj rozmawiać o diecie w cukrzycy. To będą takie porady dla diabetyków. Będziemy rozmawiać o wpływie diety na glikemię i od razu spytam, zazwyczaj dla laika dieta w cukrzycy kojarzy się z ogromnymi restrykcjami, że właściwie każdy, kto dowiaduje się, że ma cukrzycę, to dostaje całą listę rzeczy, których mu jeść nie wolno. Czy tak jest?

0: Dieta w cukrzycy powinna być dietą bazującą na zasadach prawidłowego żywienia. To jest podstawa. Z pacjentami w naszym szpitalu tak zawsze staram się prowadzić rozmowy, żeby pokazać, że nie są to restrykcje dietetyczne, tylko mądre wybory żywieniowe. Dieta bazująca na zasadach prawidłowego żywienia obejmuje wszystkie produkty i ten przysłowiowy kawałek ciasta też ma prawo się znaleźć, tylko właśnie kawałek, a nie pół blachy. Więc tutaj wszystko rozchodzi się o to, żeby to było dostosowane w rozsądnej ilości, częstotliwości. Pacjenci nasi często też po różnych doświadczeniach z poprzednimi osobami, z którymi rozmawiali na tematy związane z dietą, mają też dużo takich błędnych często przekonań, że nie mogą jeść pieczywa, ziemniaków, makaronu, owoców, tak? Czyli wszystkich tych produktów, które zawierają węglowodany. Jest to błąd, dlatego że węglowodany są bardzo istotne i bardzo potrzebne.
1: I rozmawiając o tym, trochę mi tak się przypomina, bo być może to jest jakaś zaszłość, być może kiedyś tak było, że właściwie osoba, która dowiadywała się, że ma cukrzycę, dowiadywała się, że jej czegoś nie wolno i do dzisiaj jest po prostu takie skojarzenie.
0: Tak, zgadza się. Pacjenci mają bardzo dużo takich informacji, z którymi żyją wiele lat. Są pacjenci oczywiście też, którzy są dopiero na początku swojej drogi i mają świeżo rozpoznaną cukrzycę, więc ten obszar jest dla nich totalnie, całkowicie nowym obszarem. Natomiast jest też dużo osób, które chorują wiele lat i z biegiem lat gdzieś te informacje też uciekają, tak? Więc jakby tutaj te nasze rozmowy czasami są związane z tym, że musimy to uporządkować w formie takiej reedukacji, prowadzimy rozmowy, więc jakby tutaj te kwestie żywieniowe i te mity żywieniowe, one są często też błędnie powielane od koleżanki, od innej osoby, która w rodzinie choruje, ktoś gdzieś, prawda, usłyszał.
1: Albo chorowała przed laty, tak. I kiedyś tak się zwykło
0: tak,
1: myśleć.
0: Tak.
1: To w ogóle jest ciekawe, bo zazwyczaj myśląc o chorych na cukrzycę, rzadko wiążemy ich leczenie, czy też proces funkcjonowania z dietetykami, a to właśnie tak wygląda. Trochę system naczyń połączonych, trochę interdyscyplinarne leczenie, w którym dietetyk odgrywa olbrzymią rolę.
0: Żywienie jest drugą stroną medalu leczenia w cukrzycy. Ja często pacjentom naszym w szpitalu, czy w naszej klinice diabetologii powtarzam, że dobrze dobrane leki, nawet najnowszej generacji, nie spełnią swojej funkcji, jeżeli z dietą będziemy na bakier. I na odwrót, często same to leczenie żywieniowe nie wystarczy, tak? Więc jakby tutaj to powinno iść absolutnie ze sobą w parze.
1: Czyli kiedy trafia pacjent chory na cukrzycę do dietetyka? Natychmiast?
0: To zależy od potrzeby, bo dużo osób ma pojęcie na temat związane z żywieniem, z prawidłową dietą i sobie ludzie często bardzo fajnie radzą. Natomiast na pewno pacjent, który ma postawione rozpoznanie, jest to pacjent ze świeżo rozpoznaną cukrzycą, do dietetyka powinien trafić. Po to, żeby nauczyć się trochę na nowo dobierać produkty, tworzyć tą swoją dietę w nowych okolicznościach. To, o czym powiedziałam na początku, że żywienie w cukrzycy obejmuje zasady prawidłowego żywienia. My tak w takiej nomenklaturze specjalistycznej mówimy, że jest to dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych. Jest to model dietetyczny, który obejmuje wszystkie grupy produktów, natomiast zwracamy właśnie uwagę na te węglowodany proste, czyli inaczej cukry proste, które mają wpływ na glikemię taki, że z tych cukrów prostych ten poziom glikemii bardzo szybko się podnosi.
1: Czym są te cukry proste? To jest to ciasteczko, to jest ta czekolada?
0: Też, natomiast cukry proste są w sokach, w napojach słodzonych. Cukry proste są też w owocach, ale to jest w ogóle taka szczególna grupa. Ja zawsze zwracam naszym pacjentom na to uwagę, że owoce są źródłem cukrów prostych, więc one mają wpływ na glikemię bardzo taki gwałtowny, natomiast owoce są też źródłem błonnika, witamin, płynów. Więc jest to grupa, która powinna się znaleźć w naszej diecie, ale trzeba wziąć pod lupę na pewno ilość owoców, bo my tych owoców jemy często za dużo, szczególnie w tym sezonie, nawet prawda, takim jak obecnie truskawki, maliny, tak, sezonowe owoce, których jest dużo i my jemy ich sporo, często po prostu za dużo.
1: A to jest rada chyba nie tylko dla chorych na cukrzycę.

w ogóle dla wszystkich osób, które dbają o prawidłową dietę. Z jednej strony zdrowe owoce, no, są po prostu zdrowe, bo są źródłem właśnie witamin. Z drugiej my się nimi czasami obżeramy latem, bo niektórzy nawet publikują takie memy, z czego się składam na przykład w lipcu czy w sierpniu i tam są kilogramy śliwek. Mm-hmm.

0: glikemii. To, co można zrobić, to również zadbać o to, że jeżeli sięgamy po owoce, starajmy się je połączyć ze źródłem białka tłuszczu. Wtedy takie połączenie powoduje, że ta fruktoza wolniej się wchłania, więc jest to mniejszy pik cukrowy, tak? Dla diabetyków, dla pacjentów chorujących na cukrzycę, ale dla wszystkich nas.
1: Czyli z czym połączyć owoce?
0: Owoce możemy połączyć z jogurtem, na przykład z podwyższonej zawartości białka, ale też z orzechami, z kefirem, z maślanką, z takim produktem, który jest właśnie dobrym źródłem białka i tłuszczu. Wtedy to połączenie właśnie ma mniejszy wpływ na tą odpowiedź glikemiczną. Zazwyczaj daje to taki bardziej płaski profil glikemii.
1: I przypomnijmy, to jest rada dla wszystkich, nie tylko dla chorych na cukrzycę. A jeśli chory na cukrzycę przychodzi do dietetyka, żeby się dowiedzieć, co on może jeść, czyli rozumiem, wracając do początku naszej rozmowy, dowie się, że może jeść praktycznie wszystko.
0: Tak, może jeść wszystko, tylko w rozsądnych ilościach i w dobrym rozłożeniu. Bardzo ważne jest też to, poza asortymentem produktów, jak te nasze posiłki są rozłożone w ciągu dnia. Warto, żeby pierwszy posiłek w miarę możliwości był jednak nie po kilku godzinach od wstania, tak? Dlatego, że nasza wątroba zaczyna wyrzucać cukier z magazynów, można powiedzieć, że się uruchamia taki
1: pichlerz cukru.
0: Tak, tak. Taki wątrobowy wyrzut glukozy i później ja dostaję wielokrotnie takie pytanie, dlaczego ten mój poziom glikemii o tej godzinie 10, 11, on jest wysoki? Przecież ja nic nie jadłem od godziny 6. I właśnie dlatego, że nie było posiłku, wątroba zrobiła nadprodukcję.
1: To od razu zapytam, to kiedy najlepiej zacząć jeść? W ilu minutach od wstania? Czy godzina od wstania?
0: To jest też osobnicza kwestia pod kątem tego, co nasi pacjenci obserwują, jeżeli chodzi o te wartości glikemii. Natomiast większość osób widzi, że jeżeli tego posiłku nie ma około godziny od wstania, to ta glikemia bardzo zaczyna szybować w górę. Więc można uznać, jak praktyka pokazuje, że około godziny od wstania ten pierwszy posiłek warto spożyć, a później w ciągu dnia przerwy między posiłkami warto by było ustawić tak, żeby nie były dłuższe niż 4 godziny.
1: To od razu zapytam, co powinno być tym pierwszym posiłkiem, bo właściwie wszystko, co pani mówi, można też odnieść do osób zupełnie zdrowych. To jest po prostu zdrowe, bardzo zbilansowane jedzenie. To co zjeść w przypadku osoby chorej na cukrzycę albo takiej, która słyszy naszą audycję i po prostu chciałaby się stosować do tych pewnych zasad po to, żeby ten poziom glikemii jej w ogóle nie rósł. Co lepiej zjeść? Czy to będzie owsianka z owocami, czy nie wiem, dużo białka?
0: Tutaj tych posiłków, które są zalecane przy cukrzycy, ale też dla osób, które nie chorują na cukrzycę, w zasadzie dla nas wszystkich, to tak naprawdę zależy, po czym my się też dobrze czujemy rano, bo są pacjenci, są ludzie, którzy wolą posiłki bardziej białkowo-tłuszczowe, są osoby, które wolą bardziej na słodko posiłek, tak, ten pierwszy. Jeżeli chodzi, pani redaktor pytała o owsiankę. Tą owsiankę możemy zrobić w dwojaki sposób. Możemy ją zrobić w formie płatków owsianych błyskawicznych na mleku z owocami. I to nie jest dobra kompozycja, ponieważ mamy płatki owsiane, które są przetworzone, jakby te błyskawiczne, one mają dużo mniejszą zawartość błonnika. Mamy mleko w tym posiłku, które ma wpływ taki, że ten cukier będzie szybował. I owoce, które są źródłem tych cukrów prostych. Natomiast ten posiłek, jeżeli byśmy zmodyfikowały w ten sposób, że te płatki owsiane zamieniłybyśmy na płatki owsiane górskie, które mają dużo więcej błonnika, mleko zamieniły na jakiś jogurt naturalny i dołożyły do tego owoce, na przykład jagodowe, wtedy ładunek glikemiczny tego posiłku jest zupełnie inny. Po takim posiłku ta glikemia będzie stabilna i dla pacjentów, którzy chorują na cukrzycę, ale dla nas wszystkich. Stabilny poziom glikemii to również dobre samopoczucie, więc taki posiłek jak najbardziej może występować w formie śniadania. Może być to również pieczywo pełnoziarniste, na przykład chleb żytni czy razowy z dodatkiem źródła białka, czyli czy jakaś wędlina, czy ser biały, czy jajko, czy ryba i dodatek warzyw jako źródło błonnika. To, na co warto zwrócić uwagę też nie tylko w posiłku śniadaniowym, ale generalnie we wszystkich naszych posiłkach, że kolejność spożywania pokarmów, które są w posiłku, ma znaczenie na to, jak nam jak szybko będzie się wchłaniał cukier.
1: O.

0: to ciekawa informacja. Kolejność tego, co mamy na jednym talerzu.
1: Tak. Czy w posiłku śniadaniowym, ale również w posiłku na przykład obiadowym, kiedy mamy posiłek, który się składa z mięsa czy ryby, do tego jest źródło węglowodanów, czyli jakaś kasza, czy ryż, czy makaron, czy ziemniaki i porcja warzyw, możemy zrobić w ten sposób, że zacząć posiłek od warzyw, w drugiej kolejności zjeść białko, czyli na przykład mięso, rybę, i w trzeciej kolejności spożyć węglowodany. Wtedy węglowodany mają niejako taką najdłuższą drogę i jakby wolniej się będą wchłaniać, tak? Więc jakby ta glikemia będzie mniej szybowała w górę, kolokwialnie mówiąc. Więc taka kolejność, ona też często się fajnie sprawdza. Pacjenci czasami pytają mnie, czy mogą jeść naleśniki, czy mogą jeść pierogi. I w momencie, kiedy mamy posiłek obiadowy, gdzie mamy na przykład naleśnika czy pierogi i one są na przykład z farszem wytrawnym, możemy zadbać o to, żeby w tym posiłku była spora porcja warzyw. Zacząć ten posiłek warto wówczas od warzyw, w drugiej kolejności sięgnąć po te mączne produkty. Wtedy węglowodany będą się wolniej wchłaniać.
0: Muszę zapytać o to, co pomiędzy na przykład śniadaniem a obiadem, bo jeśli ktoś swój dzień zaczyna o godzinie 6, zje pierwszy posiłek po godzinie, ale zanim będzie obiad, no to coś jeszcze trzeba. No i pewnie niejednemu wtedy w głowie, a to batonik, a to coś po prostu szybkiego. No i rodzi się obawa, że oto właśnie ten mój poziom glikemii poszybuje w kosmos.
1: Z posiłkiem pośrednim najlepiej zrobić w ten sposób, też żeby ta nasza dieta była jakoś urozmaicona, prawda? Czyli jeżeli mamy w pierwszym posiłku pieczywo z jakąś, powiedzmy, porcją czy wędliny, czy jajka, czy ryby, z porcją warzyw, tak? Czyli bardziej na wytrawnie. To ten drugi posiłek może być wówczas na słodko, czyli mogą być to maliny, do tego na przykład jakaś garść orzechów, do tego skyr albo jakiś jogurt naturalny czy kefir, w takiej formie przykładowo, tak? My też często to poczucie łaknienia na słodkie mamy wtedy, kiedy tak naprawdę przychodzi czas na ten kolejny posiłek. Bo proszę zauważyć, że nam się często to ssanie, kolokwialnie mówiąc, jak pacjenci mówią właśnie o tym, włącza po 3-4 godzinach. I to jest pora właśnie na ten kolejny posiłek. Ja zawsze też mówię naszym pacjentom w szpitalu, że jeżeli mają ochotę na ten kawałek ciasta, niech sobie go dołożą, tylko najpierw odrobią zadanie, że tak powiem, czyli żeby ten posiłek był dobrze zbilansowany. Jeżeli mamy jeszcze miejsce i ochotę na ten kawałek szarlotki, to sobie go dołóżmy do posiłku. Wtedy, jeżeli nie mamy też takich restrykcyjnych zakazów, to często jest tak, że nam w ogóle ta ochota na słodkie mija, a jeśli nie mija, to faktycznie będzie to kawałek szarlotki, a nie kilka większych porcji, prawda?
0: Bo już tak, mamy, bo wszystko, co jest zakazanym owocem, budzi jeszcze większy apetyt, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: I przeszłyśmy przez śniadanie, drugie śniadanie, dochodzimy do obiadu. Co w tej diecie w cukrzycy jest tym obiadem idealnym?
1: Tu można znaleźć wiele zestawień, bo może być to mięso, na przykład z indyka, może być to ryba, mogą być to strączki, tak? Czyli źródło białka, do tego dodatek węglowodanów złożonych. Nie bójmy się węglowodanów, bo teraz też się zrobiła trochę nagonka na węglowodany, na te diety takie skrajnie nisko węglowodanowe. Węglowodany są bardzo istotne do pracy naszego i metabolizmu, i do prawidłowego funkcjonowania gospodarki węglowodanowej właśnie. I to jest podstawowe paliwo też dla mózgu. Tylko wybierajmy te węglowodany złożone. Grube kasze, gryczana, pęczak, makaron pełnoziarnisty, ryż brązowy. To są też produkty, które mają dużo większą zawartość błonnika niż ich odpowiedniki. Gruba kasza będzie miała więcej błonnika niż drobna kasza, ryż brązowy niż biały, makaron pełnoziarnisty niż ten klasyczny. Błonnik jest takim składnikiem, o czym często wiele osób nie wie, że on nie tylko bierze udział w procesie regulacji przewodu pokarmowego, tak, czyli reguluje wypróżnienia, daje sytość, ale błonnik jest też hamulcem. On hamuje wchłanianie cukru, czyli jest takim spowalniaczem. Im więcej błonnika w posiłku, tym tak naprawdę ta krzywa będzie bardziej płaska. Czyli może być, powiedzmy, do tego mięsa, ryby, na przykład dodatek kaszy gryczanej i dodatek warzyw. Czyli taki posiłek, który jest złożony.
0: I znów kolejność będzie miała znaczenie.
1: Tak, będzie miała znaczenie. Jeżeli jest to posiłek na słodko, bo są osoby,

0: które lubią na przykład raz na jakiś czas sięgnąć po naleśniki z serem właśnie w tej porze obiadowej. Nie mówimy nie, tylko warto zwrócić uwagę na to, jeżeli mamy możliwość i robimy sami, no to można zrobić to ciasto trochę z mąki tej pełnoziarnistej, z dodatkiem tej pszennej, tak? Czyli unikać tej pszennej tak w 100%. Jeżeli jest to produkt, który kupujemy, to co możemy zrobić, dołożyć do tego jakieś źródło białka, tłuszczu, czyli na przykład właśnie skyr. Wtedy znowu te węglowodany, które są w cieście, tak, naleśnikowym, będą się troszkę wolniej wchłaniać, jeżeli będzie to połączone jeszcze ze źródłem białka czy tłuszczu.
1: No i przychodzi pora na deser i pani mówi, jeżeli to będzie ciasto, to nic się złego nie wydarzy.
0: Jeżeli to będzie kawałek ciasta w rytmie posiłków, bo to, co jest istotne, to też to, żeby nie było sytuacji, kiedy posiłek obiadowy jest o godzinie powiedzmy 15, a sięgamy o 16 po ciasto, tak? Jeżeli to będzie, powiedzmy, gdzieś w rytmie posiłków, na przykład też to ten kawałek ciasta może być na drugie śniadanie, tylko wtedy trochę na zasadzie jak z tymi owocami. Dołóżmy do tego coś, co zawiera białko, tłuszcz. Dzisiaj mnie pacjentka na oddziale, u nas właśnie na diabetologii, zapytała, a co z jagodziankami? Bo ja bardzo lubię jagodzianki. I tutaj wymyśliłyśmy wspólnie, że po pierwsze, jeżeli jest jagodzianka duża, można ją przepołowić na pół, zjeść połowę i właśnie połączyć ją sobie na przykład ze skyrem pitnym, tak? Wypić skyr, w drugiej kolejności zjeść tą porcję jagodzianki. Wtedy te węglowodany łatwo przyswajalne już mają podkład białka, tłuszczu, będą się wolniej wchłaniać. Ma to wówczas dużo korzystniejszy wpływ na naszą glikemię.
1: I kolacja, została nam kolacja. Ma być obfita, ma być bardzo dietetyczna, znowu na stół wjeżdżają warzywa.
0: Kolacja powinna być dostosowana przede wszystkim do naszego też trybu życia, ponieważ są osoby, które pracują fizycznie, przykładowo, tak? Są osoby, które nie mają możliwości spożycia ciepłego posiłku w ciągu dnia, więc zostaje ta pora późniejsza. Ważne jest przede wszystkim to, żeby ten posiłek nie był tuż przed położeniem się spać. Mówi się o tym, żeby chociaż te 3 godziny było odstępu.
1: Czyli tak jak w każdej normalnej, zbilansowanej diecie.
0: Dokładnie tak. Ten posiłek może być tak naprawdę porównywalnie do śniadania. Może być to pieczywo z dodatkami. Może być to właśnie w formie obiadokolacji. Dobre źródło białka, trochę węglowodanów złożonych i źródło błonnika. Może być to jajecznica z dodatkami i do tego pieczywo pełnoziarniste i warzywa. Więc tutaj ten posiłek tak naprawdę nie ma jednej formy. Dostosowujemy to zazwyczaj właśnie do potrzeb, do trybu dnia, do tego, co w ciągu dnia, prawda, czy mamy właśnie możliwość spożycia tego posiłku takiego ciepłego, bo nasze jelita potrzebują ciepłego posiłku, więc dobrze by było, żeby codziennie ten posiłek ciepły występował. Jeżeli ktoś nie ma możliwości spożycia obiadu w porze obiadowej, a ma możliwość dopiero na przykład w godzinach 18-19, czyli bardziej w formie obiadokolacji, okej, to jest w porządku, tylko zadbajmy o to, żeby te proporcje były dostosowane i żeby ten posiłek nie był na chwilę przed pójściem spać.
1: Nie można nie mieć wrażenia, że wszystko to, o czym pani mówi, czyli ta dieta w cukrzycy, idealnie przekłada się też na właśnie zbilansowaną, odpowiednią dietę praktycznie dla każdego.
0: Dokładnie tak, ponieważ dieta z ograniczeniem węglowodanów prostych, czyli potocznie mówiąc dieta cukrzycowa, ona bazuje na zasadach prawidłowego żywienia. Tylko bierzemy pod uwagę też właśnie to pojęcie indeksu glikemicznego, tak? Czyli osoby, które nie chorują na cukrzycę i nie muszą zwracać uwagi na to, jak ich glikemia zachowa się po danym posiłku. Natomiast to, jak nam się wchłania cukier, jak szybko nam się wchłania cukier z posiłków i dla pacjentów diabetologicznych, cukrzycowych, ale też dla nas wszystkich ma znaczenie chociażby pod kątem naszego samopoczucia. Bo jeżeli nam się wchłania szybko cukier z posiłku, mamy taką sinusoidę w naszej gospodarce węglowodanowej. Jemy nieregularnie, mamy dużo tych łatwo przyswajalnych węglowodanów w diecie, to często czujemy się zmęczeni, rozdrażnieni, więc to się przekłada na różne obszary.
1: Nie mogę na koniec nie zapytać, czy mówiąc o tym pacjentom, widzi pani czasami na ich twarzy po prostu ulgę, że to wszystko, co mieli w głowie, jakie ograniczenia będą mieli w związku z chorobą, no w przypadku diety okazuje się takim trochę strachem na wyrost, bo słyszą o czymś, co po prostu jest zdrowe.
0: Tak, często pacjenci mówią, że po rozmowie dopiero mają takie rozjaśnienie i kurczę,

0: Jednak ta dieta nie jest wcale taka straszna. Ja też zawsze staram się z pacjentami tak pracować też w takim psychodietetycznym obszarze, że ta szklanka jest do połowy pełna, a nie pusta. Często pacjenci, którzy mieli bardzo złe zwyczaje żywieniowe, w momencie, kiedy mają rozpoznaną cukrzycę, tak naprawdę to jest trochę nowy początek, można powiedzieć, tak? Bo za 10 lat, za 15 lat ich serducho chociażby im za to podziękuje, że ta dieta już nie jest pełna tłuszczów, nasyconych, cukrów, żywności przetworzonej. Więc tutaj jest dużo korzyści ze zmian żywieniowych.
1: Nie takie straszne, po prostu zmiana, zbilansowana dieta, zdrowa dieta. O diecie w cukrzycy rozmawiałam dzisiaj z Ewą Grabani-Frączak, dietetyczką z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Endokrynologii i Diabetologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie. Serdecznie dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: A Państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Wakacje już się skończyły. No, oczywiście dla niektórych, bo pewnie są tacy, którzy dopiero teraz wybierają się na odpoczynek. A dokąd? No na przykład nad polskie morze. To miejsce jest piękne o każdej porze roku i my właśnie tam się dzisiaj wybierzemy, ale to będzie tak trochę nad morze, a trochę być może nad słodką wodę, bo wybierzemy się na wyspę, wyspę Sobieszewską. A to miejsce posiada oficjalny status wyspy ekologicznej od 1994 roku. Jak wygląda, co możemy tam spotkać i dlaczego właśnie ma taki status? O tym na pewno dzisiaj porozmawiamy. A na łączach gość Jan Wilkanowski, Fundacja WWF Polska, Błękitny Patrol. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wyspa Sobieszewska, czyli no, takie miejsce, które jest bardzo turystyczne, czy jeszcze nie do końca zadeptane przez nas odwiedzających wybrzeże, no i właśnie wyspę?
4: Mam nadzieję, że nie zostanie zadeptane nigdy. Jest to wyjątkowe miejsce ze względu na to, że jest to tak naprawdę fragment Gdańska i jest to największa dzielnica Gdańska, czyli odwiedzając Wyspę Sobieszewską jesteśmy w mieście wojewódzkim, ale tak naprawdę w przepięknym terenie, czyli mamy las sosnowy, plażę, rzekę. I tu można powiedzieć, że albo jedną, albo nie jedną, bo to rzekę nieoczywistą, czyli naszą królową polskich rzek Wisłę. No i oczywiście piękne okoliczności przyrody, które mam nadzieję, że przez wiele, wiele lat jeszcze pozostaną, no powiedzmy, w takim stanie, jakim mamy obecnie.
3: A dlaczego wyspa ma status wyspy ekologicznej? Co o tym zdecydowało?
4: Świadczą między innymi o tym wyjątkowe położenie i dwa rezerwaty przyrody oraz obszar Natura 2000, który jest też w granicach tej wyspy. I znaczenie dla miasta jest to, powiedzmy, taki bufor, czyli granica ekologiczna, miejsce, gdzie można odpocząć. Są to, można powiedzieć, zielone płuca dla wschodniej części Gdańska. I tam naprawdę jakby czas zwalnia, nie tylko ten historyczny, ale także i ekologiczny.
3: Ile lat ma Wyspa Sobieszewska i jak w ogóle powstała?
4: A to bardzo ciekawa historia, bo tak naprawdę przyczyniła się do tego natura i człowiek. Ponieważ Wyspa Sobieszewska od północy oblewana jest wodami z Zatoki Gdańskiej, ale od roku 1840 przebiła się Wisła przez fragment Mierzei Wiślanej i mamy wtedy od strony zachodniej Wisłę Śmiałą, bo śmiało się przebiła przez olbrzymi wał wydmy, a od roku 1895 mamy wykonany przez człowieka przekop Wisły, który udrożnił ujście królowej polskich rzek i w ten sposób powstała właśnie Wisła Sobieszewska. Oblewana od północy Zatoką Gdańską, od południa, wschodu i zachodu wodami Wisły.
3: Czyli to, co mówiłam, mamy zderzenie wód słodkich i słonych.
4: Znakomite połączenie właśnie ekologiczne dwóch różnych, można powiedzieć, środowisk daje nam znakomite miejsce dla ptaków, ssaków, roślin i dla człowieka.
3: No właśnie, na tej wyspie znajduje się blisko

0: 500 gatunków roślin, ponad 300 gatunków zwierząt. No i wśród tych zwierząt właśnie jest przewaga ptaków. No zresztą, tak jak pan wspomniał, jest tam ptasi raj i mewia łacha. Dwa takie rezerwaty przyrody. Jak one wyglądają? Czym się charakteryzują? Czy tam rzeczywiście jest ptasi raj i rzeczywiście jest dużo mew?
1: Tak, jest to raj dla ptaków. Można powiedzieć, że cała Wyspa Sobieszewska, cała Mierzeja Wiślana jest takim znakomitym miejscem do obserwacji ptaków. Nie wiem, czy dają sobie państwo sprawę, że podczas ptasich wędrówek, a one już trwają, jednego dnia możemy obserwować na niebie, no właśnie, w setkach, tysiącach, a może setkach tysięcy, jak państwo myślicie?
0: No pewnie w setkach tysięcy.
1: Około 1 miliona ptaków dziennie. Takie szczytowe przeloty są jeszcze przed nami. Oczywiście większości z nich nie widzimy. Dlatego też głównymi lokatorami, można powiedzieć, wyspy, oprócz ludzi, są zwierzęta, zwłaszcza to prawdziwy ptasi raj. Oglądamy zatem zwierzęta, które, ptaki, które odpoczywają na plaży, odpoczywają na właśnie ujściach Wisły Śmiałej czy Wisły Głównej, czyli przekopu Wisły. Możemy je oglądać także podczas okresu lęgowego, ale pod jednym warunkiem. Pod warunkiem takim, że będziemy przestrzegali jednej generalnej zasady. Ptaki, generalnie natura, jest na plaży u siebie, a my jesteśmy gośćmi.
0: Czyli trzeba się odpowiednio zachować i odpowiednio przygotować. A kiedy można takie obserwacje prowadzić? Ja miałam ostatnio niesamowitą przyjemność być w Dolinie Baryczy i tam obserwować ptaki, które najchętniej pokazują się i można je obserwować o świcie, no albo o zmierzchu. Ale to obserwowanie właśnie, jak tylko słońce wstaje, było niesamowitym przeżyciem. A jak jest na Wyspie Sobieszewskiej? Czy też właśnie trzeba, skoro świt, jak grzybiarze, wybrać się na obserwację, czy w zasadzie tam jest tyle ptaków, że o każdej porze dnia mamy szansę coś zobaczyć?
1: To zależy od tego, co chcemy zaobserwować, o jakiej porze roku i do jakiej grupy obserwatorów się zaliczamy. Bo jeżeli zaliczamy się do obserwatorów, którzy teraz tak niedzielny sposób wędrujemy sobie po plaży i obejrzymy, to praktycznie pora dnia będzie dowolna. Zawsze zobaczymy mewę, zawsze zobaczymy kormorany. W okresie przelotów, czyli właśnie w okresie jesieni czy wiosny, można zobaczyć liczne gatunki ptaków, które odpoczywają na brzegu lub po prostu odżywiają się. Ale oczywiście w myśl zasady, im wcześniej, tym lepiej, bo mniej osób będzie nam te ptaki płoszyło. A ptaki, które możemy zobaczyć na Wyspie Sobieszewskiej, są to często gatunki, które po raz pierwszy człowieka zobaczą właśnie na Wyspie Sobieszewskiej, więc nie są tak bardzo płochliwe i ornitolodzy, miłośnicy ptaków, obserwatorzy ptaków wykorzystują ten fakt, że można te ptaki w bardzo wygodny sposób fotografować, oczywiście nie płosząc ich. O każdej porze roku wyspa oferuje inny zestaw gatunków naszych ptasich przyjaciół, więc warto i latem, i wiosną, i jesienią, a także zimą Wyspę Sobieszewską odwiedzić.
0: No właśnie, jakie ptaki możemy tam zaobserwować? Czy mówimy głównie o mewach, które nam się kojarzą z tymi nadmorskimi terenami, czy też są ptaki, których próżno szukać w głębi kraju?
1: Moim ulubionym ptakiem, którym zresztą zajmujemy się od kilku lat jako błękitny patrol WWF, jest sieweczka obrożna. Wprawdzie sieweczka obrożna o tej porze roku już szykuje się do opuszczenia naszego kraju, ale właśnie na plażach, między innymi Wyspy Sobieszewskiej, w okresie letnich wakacji możemy obserwować lęgi tych ptaków, ponieważ jak większość siewkowców, sieweczki obrożne zakładają gniazdo na plaży. Więc możemy być świadkiem właśnie tworzenia gniazda, a jest to zwykły dołek na plaży, czy wychowywaniem piskląt. Są to znakomite miejsca do obserwacji, więc jeżeli odwiedzimy Wyspę Sobieszewską lub także inny fragment polskiego wybrzeża latem i zobaczymy ogrodzony teren z informacją ptasie lęgi, proszę nie wchodzić, to naprawdę proszę nie wchodzić, ale można za to z bezpiecznej odległości obserwować. Oczywiście także zaobserwujemy liczne gatunki mew, mewę śmieszkę, czyli naszą najweselszą mewę, no ze względu po prostu na charakterystyczny głos tego ptaka, czy olbrzymią mewę srebrzystą czy mewę siodłatą. Te gatunki bez problemu będziemy mogli obserwować nawet bez jakiegoś specjalistycznego sprzętu, ale

0: Także takie ptaki jak biegusy, biegusy zmienne czy biegusy rdzawe, to już troszeczkę wymagają większej wprawy w rozpoznawaniu, ale do obserwacji też znakomity obiekt, ponieważ te ptaki, jak sama nazwa wskazuje, biegają. Bardzo szybko poruszają się biegiem wzdłuż plaży, więc bez trudu je zaobserwujemy.
1: To ptaki, które rzeczywiście królują na Wyspie Sobieszewskiej, ale jest też wiele innych gatunków zwierząt, zarówno tych mieszkających w lasach, jak i tych, które żyją w wodzie. Czy na przykład uda nam się zobaczyć fokę na plaży?
0: Jest to prawdopodobieństwo bardzo wysokie, ponieważ przy ujściu Wisły do Bałtyku, czyli w okolicach rezerwatu Mewiołacha, znajduje się jedyne miejsce w Polsce, gdzie możemy te foki obserwować w ich naturalnym środowisku, nie przeszkadzając. Ponieważ Wisła, uchodząc do Bałtyku, tworzy łachy, czyli piaszczyste wyspy, na których kilka lat temu głównie obserwowaliśmy mewy, stąd nazwa rezerwatu Mewia Łacha, ale teraz takim głównym lokatorem tych wysp są foki, których możemy oglądać w ilości powiedzmy kilkuset w jednym momencie, albo niestety żadnej, bo foki rządzą się swoimi wewnętrznymi, nie zawsze przez nas zrozumiałymi prawami. Ale faktycznie jest to znakomite miejsce do obserwacji fok szarych, pospolitych lub przy odrobinie szczęścia także obrączkowanych w ich naturalnym środowisku.
1: No to niezwykłe przeżycie zobaczyć takie foki, pewnie podobne jak napotkanie bobrów, które też znajdują tam schronienie, miejsce do życia, no i pewnie po swojemu trochę ten teren przygotowują i według swojego uznania budują tamy czy właśnie jakieś miejsca dla siebie do życia.
0: Tak, z bobrami na Wyspie Sobieszewskiej jest taka historia, że one nie muszą budować tam, bo nie ma tak szybkich nurtów, aby spiętrzać wodę, korzystając z jeziorek, które natura utworzyła przy brzegach morskich, i tam możemy kilka rodzin bobrzych oglądać. Najczęściej, aby bobry oglądać, trzeba wybrać się wieczorem. Wtedy bez problemu zobaczymy bobra na plaży. To ciekawe. Zwykle bobry kojarzą nam się z terenami leśnymi, ale często właśnie na Wyspie Sobieszewskiej możemy zobaczyć go na plaży. Dlaczego? Po prostu wykorzystuje wodę do transportu swojego pokarmu, a nad brzegami morskimi także mamy wierzbę, która stanowi jedną z ulubionych gatunków drzew konsumowanych przez bobra.
1: No to już przejrzeliśmy trochę te gatunki zwierząt, które pojawiają się na Wyspie Sobieszewskiej, ale wspomniałam na początku, że jest też blisko 500 gatunków różnych roślin, w tym na przykład storczyk kruszczyk czy mikołajek nadmorski. Co to za rośliny i dlaczego właśnie tam jest tak dużo różnych gatunków roślin?
0: Tak, szczęśliwy jestem, że właśnie o tych dwóch gatunkach roślin będziemy mogli porozmawiać ze względu na właśnie unikalność zarówno kruszczyka rdzawo-czerwonego o przepięknej nazwie i przepięknej barwie kwiatów, no właśnie rdzawo-czerwonych, i jak go nazywam, króla wydmy szarej, mikołajka nadmorskiego. Mikołajek nadmorski jest wyjątkową rośliną, która uwielbia wydmy, ale właśnie wydmy nadmorskie, bo nie wszyscy sobie zdajemy sprawę, że mamy również wydmy śródlądowe, ale tam mikołajka nadmorskiego nie będziemy mogli spotkać. Mikołajek nadmorski jest typowym mieszkańcem wydmy, odporny na upał, odporny na brak wody i odporny na wodę słoną, no bo wiemy, że woda słona raczej roślinom nie służy. O przepięknym kolorze kwiatów i przepięknym kolorze liści. Ponieważ jest to mistrz przetrwania na plaży, musi zabezpieczyć się przed utratą wody. Jego liście pokryte są woskiem, który nadaje taki kolor niebieskawy. Zresztą duża część roślin właśnie wydmowych ma taki niebieskawy kolor liści, a oprócz tego zwierzęta nie zjadają mikołajka nadmorskiego z bardzo prostego powodu.
1: Jest ma ostry.
0: Ostre zakończenie liści. I ten król przetrwania wytrzymuje właśnie i temperaturę, i zasypywanie piaskiem, i zgryzanie, można powiedzieć, przez zwierzęta, ale nie wytrzymuje jednego. Nie wytrzymuje kontaktu z człowiekiem. Więc jeżeli go zrywamy, no niestety więcej mikołajka nie będzie. I jak królewska roślina nie lubi jednego, nie lubi być w cieniu. Więc gdy mamy wysoki las, nie będzie mikołajka. Dlatego też chronimy wydmy w ich naturalnym układzie, czyli tam, gdzie mamy dużo odkrytego terenu z roślinnością krzewiastą. Tam

0: Mikołajka spotkamy.
1: Ten Mikołajek, o którym mówimy, nie lubi ludzi, czyli jak my zrywamy, to nie jest to dobre zachowanie. Chociaż skoro on jest taki ostry, skoro ma takie kujące dosyć liście, to chyba nie jest zbyt chętnie zrywany do bukietów, żebyśmy sobie go zabrali, no bo można się pokaleczyć.
0: Ależ ostrzegam przed jednym. Mikołajek jest rośliną, która jesienią będzie, no wydaje nam się, obumierała, czyli cały ten jego krzew będzie usychał. No i teraz mamy miłośników jesiennych bukietów. No jest uschnięta roślina, to znaczy się, możemy go zabrać, prawda, bo on już nie żyje. Nie wolno tego robić. Ponieważ, jak mówiłem, jest to mistrz przetrwania i to, że ta zielona część rośliny jesienią będzie obumierała, to jest jego sposób na przemieszczanie się i rozsiewanie nasion. Po prostu wiatry jesienne przenoszą naszego wędrowca plażowego Mikołajka Nadmorskiego w inne rejony plaży. Ba, on może wpaść do wody i nawet kilka tygodni w tej wodzie słonej wytrzymać, a nasiona nadal będą nadawały się do kiełkowania. Więc nie zrywamy ani rosnących, ani roślin uschniętych, bo po prostu pozbywamy naturalne środowisko wydmy jego królewskiej mości. Nie zrywamy, oglądamy z daleka, pamiętając także o pięknej legendzie, że ten Mikołajek to jest chłopiec zaklęty w roślinę i będzie w tej postaci do tego momentu, aż ludzie przestaną go zrywać. No niestety zrywają.
1: Ciekawa historia, ciekawa legenda. Jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską, mówimy o tym, że cały czas jeszcze to jest takie miejsce dosyć dzikie, gdzie natura mimo wszystko wygrywa chyba z człowiekiem. A jakie są problemy właśnie związane z przyrodą, z naturą na tej wyspie, w tym miejscu? Czy zmiany klimatu jakoś wpływają na rośliny, na zwierzęta? Co się dzieje, jak się obserwuje przez lata to miejsce? Czy coś widać, jakieś różnice, jakieś problemy?
0: Sądzę, że największym problemem Wyspy Sobieszewskiej to nie będą zmiany klimatu, one będą dotyczyły całego wybrzeża. Natomiast dużym problemem jest po prostu bardzo intensywny ruch turystyczny i to powoduje, że coraz więcej osób odwiedza Wyspę Sobieszewską. To rozumiemy, jest bardzo fajnym miejscem, sami go reklamujemy w tym momencie, ale także bardzo wiele powstaje inwestycji, które powoli zamieniają wyspę w taki po prostu olbrzymi, no nie chcę użyć słowa apartamentowiec, ale chyba do tego cały ten ruch turystyczny współczesny dąży. I pojawienie się olbrzymiej ilości osób na Wyspie Sobieszewskiej jest w miejscu o bardzo dużym znaczeniu ekologicznym nie tylko dla Gdańska, ale także dla całego wybrzeża może okazać się po prostu końcem dzikości wyspy i końcem tego rezerwuaru natury w centrum miasta.
1: Czyli tak naprawdę to my możemy zniszczyć te piękne miejsca, ale tak jak opowiadamy, sama mam ochotę tam pojechać i zobaczyć to wszystko, co tutaj usłyszałam od pana, więc rzeczywiście no, pokusa duża jest, żeby pojechać, tylko jak połączyć tę turystykę z przyrodą jednak tak, żeby nie wchodzić w szkodę, żeby tego wszystkiego nie zniszczyć.
0: Rezerwaty przyrody są udostępnione dla wszystkich chcących odwiedzić. Są oczywiście zasady odwiedzania, zasady spacerów i to jest chyba najbardziej oczywiste. Przestrzegajmy tych zasad, będzie równowaga, mam nadzieję. Natomiast no niestety im mamy większy ruch turystyczny, tym większe zagrożenie dla przyrody, bo nie zawsze odwiedzają zarówno rezerwaty, jak i parki narodowe osoby, które no, czynią to w sposób prawidłowy. Ruch turystyczny jest przeszkodą, ale także taka agresywne budownictwo turystyczne może przekształcać krajobraz Wyspy Sobieszewskiej.
1: A jak duża jest Wyspa Sobieszewska? Ile osób mogłoby się tam pomieścić razem z tymi ptakami i zwierzętami, żebyśmy właśnie się no, jakoś tego nie niszczyli? To znaczy, jak duży to jest teren?
0: Oj, jest to trzecia co do wielkości, tak mówię z pamięci, wyspa w Polsce. Natomiast ile osób się tutaj pomieści? Niebezpieczne pytanie. Ponieważ w przyszłym roku mamy zlot skautów w harcerze i przewidziane jest na 44 tysiące osób w jednym miejscu, więc obawiamy się, jakie będą skutki dla przyrody. Natomiast nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, ile osób jest w stanie przyjąć Wyspa Sobieszewska, aby przyroda pozostała w nienaruszonym stanie. Tutaj przede wszystkim rozsądek tych, którzy odwiedzają miejsce, bo są tacy, którzy przyjeżdżają na plażę, kocyk, parawan, jest pięknie, pospacerować, pojeździć na rowerze,

0: Wyspa Sebeszewska jest przede wszystkim dla tych, którzy szukają spokoju i mają chęć aktywnie spędzić czas.
1: No zwłaszcza, że jesteśmy już po wakacjach, czyli ten największy ruch turystyczny na jakiś czas się uspokoi. A kiedy dobrze pojechać na Wyspę Sebeszewską? Właśnie, żeby no, poczuć tę naturę, a nie tłumy ludzi.
0: Przede wszystkim na Wyspę Sebeszewską można dotrzeć kilkoma sposobami. Oczywiście samochodem i tutaj każda pora roku jest ciekawa, ale ja wybieram wiosnę i jesień. Wybierałbym wiosnę i jesień, jestem no, prawie mieszkańcem Wyspy Sebeszewskiej, więc mam to na co dzień. Można dopłynąć jachtem, kajakiem, wtedy wiadomo, pora roku raczej umożliwiająca żeglugę. Można rowerem, więc każda pora roku na wyspie oferuje dodatkowe atrakcje. Ja uwielbiam Wyspę Sebeszewską i Polskie Wybrzeże zimą. Nie tylko ze względu na mniej ludzi, ale także niezwykłe zjawiska. No, w tym roku mieliśmy przepiękne torosy po sąsiedzku, czyli w Mikoszewie. Też przepiękne właśnie zjawiska lodowe. Czas oglądania innych gatunków zwierząt. Inne ptaki przylatują zimą, inne są wiosną, inne jesienią.
1: Czyli zostawmy to lato w spokoju i rzeczywiście inne pory roku też oferują dużo atrakcji na Wyspie Sebeszewskiej. O tym miejscu dzisiaj rozmawialiśmy. Jan Wilkanowski, Błękitny Patrol, Fundacja WWF Polska, był gościem audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu za rozmowę.
1: No i jak będę na miejscu, a mam nadzieję, że jesienią wybiorę się na Wyspę Sebeszewską, to odezwę się do Pana i wtedy pójdziemy na spacer takimi wymarzonymi i najciekawszymi okolicami. Dobra? Umówieni?
0: Serdecznie zapraszam. Umówieni. Czekam na telefon.
1: To bardzo dziękuję, a Państwa zapraszam na kolejne spotkanie w audycji Zmiana Klimatu. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: W studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Czy ty jesteś kinomanem?
4: Jestem.
3: Na pewno oglądałeś film Najlepszy z Jakubem Gierszałem. 2017 rok. To jest film o Jerzym Górskim. To jest człowiek, który miał w przeszłości problemy z narkotykami, potem się zawziął i wygrał Ironmana. Coś niesamowitego, niebywała historia. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym filmie gra Janusz Gajos, który wciela się, uwaga, w Marka Kotańskiego. Co ty na to?
4: W Marka Kotańskiego nikt się nie może wcielić. Marek Kotański był po prostu niepowtarzalny.
3: Ale cię wprowadziłem. Dobrze, pomówmy o tym.
2: Pomówmy o tym.
4: No właśnie. Ja dziś pomówię z panią Joanną Kotańską, córką Marka Kotańskiego, słynnego Kotana, a obecnie prezeską Fundacji Dotknięcie Dobra imienia Marka Kotańskiego, psychoterapeutką i trenerką. I w pewien sposób kontynuującą ten dorobek, no właśnie, Marka Kotańskiego. Dobry wieczór pani.
5: Dobry wieczór państwu, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
4: Tak sobie myślę, że dzisiaj młodzi ludzie już nie bardzo pamiętają Marka Kotańskiego, bo trochę lat upłynęło od tragicznej śmierci.
5: 24 konkretnie.
4: Właśnie. I tak naprawdę czasami to nazwisko Kotański no, nie wzbudza żadnych emocji. To są emocje, załóżmy, mojego pokolenia, które pamięta Marka Kotańskiego w działaniu. Mhm. Jak to w 1978 roku w czystym PRL-u założył Monar i zaczął mówić głośno o problemie, który już wtedy zaczął dotykać Polskę, czyli o narkomanii.
5: Dokładnie tak było. Chciałam jeszcze nawiązać tutaj do wprowadzenia pana, który tutaj zaczął tak ładnie od Jurka Górskiego i filmu. Też właśnie chciałam powiedzieć, że Jurek Górski jest też ambasadorem, między innymi jednym z ambasadorów mojej fundacji. Także chciałam powiedzieć, że tak się też właśnie historia kołem toczy. Także Jurek Górski jest teraz w fundacji.
4: To bardzo to środowisko czasami jest bardzo blisko ze sobą, to ja wiem, dlatego że miałem kilku kolegów, którzy mówią do dzisiaj, że ci, którzy żyją, bo niektórzy nie żyją, mówią, że to Kotan ich uratował, to on spowodował to, że oni dzisiaj żyją, są. Mają żony, mają dzieci, mają pracę.
5: Mój tata albo też system, który stworzył, prawda? System pomocy, czyli generalnie no, całą masę placówek.

0: ośrodków leczenia osób uzależnionych głównie od substancji w tamtych czasach, bo teraz wszystko troszkę idzie z duchem czasu, także też już uzależnienia behawioralne też już są leczone w Monarze, ale to już jest współczesny
1: zupełnie
0: świat.
1: Inne, tak, to jest dokładnie współczesny świat, a wtedy wydawało się, że to jest wszystko strasznie siermiężne, że to pozyskiwanie tych substancji psychoaktywnych, tak to się nazywa. Wtedy się mówiło po prostu narkotyków. Było zdecydowanie inne. Włamania do aptek, lewe recepty, polska heroina, stosowanie różnych leków, z których można było uzyskać.
0: Wąchanie
1: albo
0: kleju.
1: Wąchanie kleju. Oj, chyba szkolenie robimy.
0: Nie, ale to już, nie, to już aż tak to nie.
1: Właściwie ówczesna władza tak spychała to, że to właściwie nie problem. Milicjanci ówcześni właśnie nie wiedzieli, jak mają się zachować, bo oni tego w ogóle nie rozumieli. I generalnie chyba nie, proszę mnie sprostować w razie czego, tak naprawdę to mało to było zauważalne w placówkach leczniczych, a jedynymi placówkami tak naprawdę leczniczymi to były szpitale psychiatryczne wtedy.
0: Tak, zgadza się. Ja też od razu chciałam powiedzieć, że ja siłą rzeczy w tamtych czasach miałam mniej więcej 6-7 lat, jak powstawał Monar, także ja też tego nie pamiętam. No ja też nie jestem ekspertką od historii Monaru i historii taty, bo to przede wszystkim dla mnie był mój tata, także można powiedzieć, że ja zupełnie w inny sposób doświadczałam tamtych czasów i tego, co jest związane z Monarem, na przykład to, że wychowywałam się w ośrodkach monarowskich, nie jeździłam na obozy bądź kolonie, tylko właśnie jeździłam na różnego rodzaju obozy, czy z narkomanami leczącymi się, także to jest środowisko, które mnie ukształtowało.
1: No to mocne doświadczenie.
0: Tak, tak, teraz o tym myślę po latach, bo wtedy wydawało mi się totalnie naturalne, tak, no bo trochę tak żył tata, tak żyliśmy wszyscy, tak, cała nasza rodzina, tak, jakąś mieliśmy tak zwany otwarty dom i dużo osób się u nas bardzo przewijało i też się użyczy, skoro tata dużo pracował, a pracował dużo, powiedzmy sobie, nawet bardzo dużo i też chciał pójść ze mną, no to zabierał mnie tam, gdzie był, więc po prostu ja też tam byłam i tym nasiąknęłam i między innymi to oczywiście wpłynęło na, na mnie samą, na całe moje życie, na moje różne wybory, głównie zawodowe, ale nie tylko. No i między innymi jakoś teraz postanowiłam też otworzyć fundację i zająć się właśnie kontynuacją myśli taty, trochę tak po swojemu, tak? Tak jak ja to widzę, czuję i rozumiem, bo Monar to jest zupełnie odrębna, wielka instytucja, która sobie świetnie prężnie radzi.
1: 150 placówek obecnie w Polsce.
0: Tak, to ciągle jakoś tam przybywa, także nie sposób już policzyć, natomiast naprawdę system to też pokazuje, jak on świetnie był wymyślony, tak? I świetnie funkcjonuje i naprawdę ma się dobrze.
1: Mnie zaskoczyła jedna rzecz wtedy i z perspektywy czasu patrząc na to, że ówczesna komunistyczna władza w ogóle na coś takiego pozwoliła. Bo jak to? W socjalizmie narkomani?
0: Tak, no to już trzeba byłoby poczytać bardziej biografię taty, czy jakoś wgryźć się w ten temat. No mi jest trudno na to pytanie odpowiedzieć. Natomiast to fascynujące, że to się podziało, tak? Że tata się jakoś w ogóle odważył, wpadł na pomysł, nie bał się właśnie różnych przeciwności, umiał zarażać
1: bardzo
0: innych swoją.
1: Był.
0: No tak, mówi się tak o tym, że był charyzmatyczny i myślę, że w istocie tak było. Potrafił pociągać za sobą i jednostki, i tłumy, i naprawdę jakby no, zarażać chęcią do działania i myślę, że dlatego to wszystko się udało. On naprawdę w to wierzył i no, historia pokazuje, że miał rację i to wszystko się udało chyba myślę aż z nawiązką.
1: I na pewno jedna rzecz, mówił współczesnym językiem. Współczesnym językiem na tyle, że w dzisiejszych czasach to, co mówi i sposób mówienia, sposób narracji byłby absolutnie akceptowalny i to nie byłby sposób mówienia sprzed no, prawie 50 lat.
0: Dokładnie. Teraz jako jedną z akcji fundacji właśnie zrobiliśmy takiego darmowego e-booka z taką broszurą taty o najbardziej chyba znanym tytule Daj siebie innym. I okazuje się, że tam są nad wyraz aktualne rzeczy, mimo że to było pisane lat temu, no w tej chwili nie chcę się pomylić, ale no...
1: No,
0: 40, nie
1: wiem,
0: jakoś już dawno temu. 24 lata, już tata nie żyje, 24, więc to było dużo oczywiście wcześniej. A to wszystko jest nad wyraz aktualne, tak? Może niektóre wyrazy troszeczkę, wiadomo, no teraz się, wiadomo, każdy czas ma swoje, to pewnie ma doskonale, wie, jak prawda różne słownictwo się zmienia, ale idea jest dokładnie ta sama, tak? Że na przykład, że najlepszą profilaktyką jest zaangażowanie w rzeczywistość.
1: Tam nie było...
0: Lepiej bym tego nie ujęła.
1: U Marka Kotańskiego nie było dziaderstwa. w ogóle w tym, co było.

0: chyba nie.
1: Nie. Potrafił mówić w taki sposób, żeby przekonać tych, których naprawdę bardzo trudno przekonać. Pani najlepiej wie, będąc psychoterapeutką, do rzeczy, które czasami były dla nich niewyobrażalne. No i chyba w dalszym ciągu są niewyobrażalne.
0: No tak, no czy to niejednokrotnie, a nawet najczęściej była to sprawa po prostu życia i śmierci, tak? To jakby zmotywować kogoś, tak? Do życia, do walki o siebie. Wydaje mi się, że to jest coś niesłychane i naprawdę nie ma chyba czegoś piękniejszego, jeśli chodzi o istotę człowieczeństwa.
1: Joanna Kotańska, córka Marka Kotańskiego, prezeska Fundacji Dotknięcie Dobra imienia Marka Kotańskiego. Dziękuję pani serdecznie.
0: Dziękuję
1: za
0: bardzo,
1: rozmowę.
0: Dziękuję za rozmowę.
2: Powtórka programu. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Śledczy chcą aresztu dla trzech osób związanych z aferą Zonda Krypto. Sprawa dotyczy też zaginięcia Sylwestra Suszka. Z rządu do Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybierze dziś nowego sędziego, wśród kandydatów Maciej Berek. Koniec poszukiwań znanego operatora filmowego. Witold Płóciennik nie żyje. Minęła szósta. Ewelina Kamińska, zapraszam. Prokuratura chce aresztowania Anny P., Jaromiry W. oraz Rafała Z. Zatrzymani w sprawie afery Zonda Krypto usłyszeli zarzuty związane zarówno z samą sprawą upadłej giełdy, jak i z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zondy giełdy BitBay.
4: Dwie zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i działania na rzecz wyrządzania szkody w majątku operatora Zondy Krypto firmy BBTrade Estonia. Rafałowi Z. prokuratura zarzuca z kolei przywłaszczenie powierzonego mienia należącego do firmy BBTrade Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała także, że Anna P. usłyszała zarzut utrudniania postępowania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka.
5: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
4: Śledczy, obawiając się ucieczki i matactwa, wystąpili do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanych. Przemysław Lis, Polskie Radio.
3: W sprawie Zonda Krypto wcześniej zatrzymano też prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza, który już usłyszał zarzuty i trafił do aresztu. Dziś ostatni dzień posiedzenia przywiejskiej. Sejm znów spróbuje odrzucić weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Do tego potrzebne są 3/5 głosów. Posłowie mają też wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są dwie kandydatury. Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Wzbudza on jednak kontrowersje także wśród polityków koalicji rządzącej, bo do Trybunału poszedłby prosto z rządu. Z kolei kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski został zaopiniowany negatywnie przez sejmową komisję. Tragiczny koniec poszukiwań Witolda Płóciennika. Policjanci potwierdzili, że ciało odnalezione w rejonie Jeziora Krzywe w Lubuskiem to zaginiony kilka dni temu 56-letni operator filmowy, mówi rzeczniczka prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
6: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
3: Śledczy zabezpieczyli też ciało Witolda Płóciennika do wykonania sekcji. 2-letni okres próbny dla wszystkich nowych kierowców i 3 lata próby dla 17-latków. To tylko niektóre zmiany w przepisach o ruchu drogowym, które weszły już w życie. Zdaniem Macieja Bydnika z Automobil Klubu Wielkopolski może to przynieść pozytywne efekty na drogach.
7: Za parę lat nie będziemy mówić, że ta grupa najmłodszych uczestników ruchu drogowego jest największym zagrożeniem, tak jak jest to dzisiaj, bo dziś to właśnie kierowcy w tych pierwszych 2 latach odzyskania prawa jazdy stanowią tą grupę największego ryzyka i powodują najwięcej zdarzeń drogowych.
3: Nowością są też zaostrzone przepisy dla osób, które niedawno zdały prawo jazdy. W przypadku przekroczenia 12 punktów karnych będą musiały one ukończyć dodatkowe godzinne szkolenie.

0: z zagrożeń w ruchu drogowym. Do szkół i przedszkoli weszły nowe zasady żywienia. W stołówkach ma być mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Świeże mięso ma pojawiać się na talerzach co najmniej 2 razy w tygodniu. Nowe reguły mają zmienić nawyki żywieniowe Polaków. Dziennikarze Polskiego Radia Lublin odwiedzili jedną ze szkół.
1: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
2: Piotr Huszcz, szef kuchni.
1: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
3: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
1: Dla mnie to nie jest trudne ani coś dziwnego. No fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
3: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
4: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
5: Ja raczej nie.
3: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
5: No.
6: Nasza szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
3: bardzo. No widzę, aż sam chciał. Chciałbym spróbować.
6: Ale nie ma problemu.
0: Nowe menu w stołówkach ma pomóc m.in. w walce z otyłością wśród uczniów. Według danych NFZ w Polsce z nadwagą i otyłością zmaga się prawie co trzecie dziecko w wieku od 7 do 9 lat.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Na termometrach w całym kraju obecnie od 16 do 18 stopni. Do tego pochmurno, a w wielu miejscach przelotnie kropi. Później silniej popada w północnej połowie kraju. W ciągu dnia najcieplej będzie na południu i południowym zachodzie, tam do 26 stopni. Poza tym od 17-18 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do około 22 stopni w centrum. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Sieć elektroenergetyczna pracuje stabilnie. Do 18 można normalnie korzystać z prądu. W większości kraju jest małe zagrożenie pożarowe. Tylko w rejonie Szczecina, Słupska, Radomia i Łodzi nie ma takiego zagrożenia. Większość regionów w Polsce zmaga się jednak z suszą hydrologiczną.
7: Klimat.
8: Poranek w Polskim Radiu 24.
9: Sześć i pół minuty po godzinie 6 za zupa z soczewicy. Jakoś tak mnie o poranku nie przekonuje, nie wiem jak państwa. Coś smacznego na śniadanie? Czemu nie? Piątek mamy dzisiaj i to pierwszy wrześniowy piątek, czwarty dzień września dokładniej, 247 dzień roku. Słońce w znaku panny wzeszło, a i owszem, ale o 5.51, więc tak to słońce coraz bliżej poranka. A zajdzie 18 minut po 19. To są oczywiście dane dla Warszawy. 13 godzin 27 minut ten dzień potrwa, świętują dzisiaj Daniela, Ida, Julian, Liliana, Rosalia, Róża, Stella i Teodor. Najlepsze życzenia. O, nasz Teodor dzisiaj świętuje. Najlepsze życzenia od nas, od Polskiego Radia 24. Światowy Dzień Zdrowia Seksualnego dzisiaj. Gdyby ktoś chciał porozmawiać o tym, to hasło tej kampanii jest Let's Talk About It, czyli porozmawiajmy o tym. Właśnie, warto o tym rozmawiać. Grzegorz Szontrzak, zapraszam. To jest poranek w Polskim Radiu 24. Potrwa do godziny 9. A zaczynamy oczywiście od sprawdzenia tego, co wydarzyło się tego właśnie dnia przed laty.
10: Halo, halo. Polskie Radio Warszawa.
11: Ich bin ein Berliner.
12: Jeśli nam pomożecie, to...
13: Abemus Papam.
14: My, naród.
15: We, the people.
16: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
7: Kalendarium historyczne.
17: 4 września w roku 1809 urodził się poeta Juliusz Słowacki. Uważany jest za jednego z wieszczów narodowych.
18: Dzisiaj na Wielkim Morzu obłąkany, 100 mil od brzegu i 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. Żem je znał kiedyś na polskim ugorze, smutno mi Boże.
17: Jest pochowany w kryptach Katedry Wawelskiej. W roku 1888 George Eastman otrzymał patent na aparat fotograficzny na błonę zwojową i zarejestrował go pod znakiem towarowym Kodak. Standardowy model aparatu Kodaka kosztował wówczas około $25, czyli miesięczną pensję robotnika. Tego dnia, lecz w roku 1933 Franciszek Hynek i Zbigniew Burzyński wygrali w Chicago międzynarodowe zawody balonowe o puchar Gordona Bennetta. Jak pisała ówczesna prasa,
19: kapitan Hynek i porucznik Burzyński po wylądowaniu już w ubiegły poniedziałek w lasach kanadyjskich w odległości 90 mil od najbliższej stacji kolejowej Le Mieux przeszli tragiczną odyseję.
17: Polacy ustanowili rekord świata i przelecieli odległość 1370 km

0: utrzymując się w powietrzu przez 39 godzin i 32 minuty. W roku 1944 urodził się wieloletni dziennikarz radiowej Trójki Janusz Kosa-Kosiński.
1: Jak się obserwuje inne radia, te prywatne szczególnie, to Trójka jednak jest najlepsza. Nie ma tego łomotu, nie ma co 5 sekund reklamy, nie ma tych zadowolonych z siebie prezenterów wpadających w taki zaśpiew.
0: Był autorem wielu popularnych audycji, między innymi pierwszej formuły programu Winien i Ma, za którą otrzymał złoty mikrofon. 70 lat temu przedsiębiorstwo IBM skonstruowało pierwszy dysk twardy. 24-calowy dysk o nazwie Ramak 350 miał pojemność 5 milionów słów sześciobitowych. 4 września w roku 1963 zmarł francuski polityk i ekonomista Robert Schuman. Był jednym z twórców Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, z której później powstała Unia Europejska. W roku 1981 na świat przyszła piosenkarka, aktorka i biznesmenka Beyoncé.

Karierę muzyczną rozpoczęła jako liderka girls bandu Destiny's Child, który został jednym z najlepiej sprzedających się zespołów żeńskich na świecie. Tego dnia, lecz w roku 1999 uroczyście oddano do użytku radiowe centrum nadawcze w Solcu Kujawskim.

Jest to stacja nadawcza radiowej Jedynki na falach długich o częstotliwości 225 kHz, dzięki której program pierwszy jest słyszalny nawet na północnych wybrzeżach Afryki. W roku 2022 zmarł piosenkarz Edward Hulewicz. Dla Lata z Radiem stworzył utwór Paskuda, opowiadający o rzekomym stworze z Zalewu Zegrzyńskiego.

żyć. Artysta wystąpił również w filmie Wodzirej Feliksa Falka. 3 lata temu zmarł Steve Harwell, wokalista, autor tekstów i współzałożyciel zespołu Smash Mouth.

0: Muzyka zespołu była wykorzystywana do serii filmów o Shreku. Przed rokiem zmarł włoski projektant mody Giorgio Armani.
1: Moje życie to przede wszystkim praca. Rezygnacja z pracy oznaczałaby rezygnację z życia.
0: Projektował kreacje dla gwiazd Hollywoodu. Zaprojektował również mundury włoskiej policji czy uniformy taksówkarzy w Mediolanie. W skład imperium Giorgio Armaniego oprócz marek modowych wchodzą także luksusowe hotele i restauracje. Jego majątek w momencie śmierci szacowano na blisko 12 miliardów dolarów.
2: Kalendarium historyczne.
3: Jak zwykle, jak co dzień, codziennie od poniedziałku do poniedziałku kalendarium przygotowują Szczepan Pawłosek, a przedstawia je Blanka Pietrzak i wiem, że kalendarium ma wiernych fanów. Paweł, to do ciebie. Mam nadzieję, że słuchałeś dzisiaj. To nasz kolega z informacyjnej agencji radiowej, czyli naszego informacyjnego ramienia Polskiego Radia, jest wiernym fanem kalendarium. No tak, ale jak Beyoncé dzisiaj była i Smash Mouth, to od razu człowiek się cieszy, prawda? 13 minut po 6, zaglądamy do gazet.
2: Przegląd prasy.
3: Tutaj w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie gigafabryka AI bliżej. Warszawa buduje regionalny sojusz, który ma zwiększyć nasze szanse w wyścigu o unijną gigafabrykę AI, czyli sztucznej inteligencji. Do grona państw popierających polską kandydaturę dołączyły właśnie Czechy. A 10 miliardów złotych ma wynieść koszt budowy takiej gigantycznej fabryki, o którą ubiega się Polska. Polska porozumiała się z Czechami w sprawie przyszłej gigafabryki. To są ustalenia Rzeczpospolitej. Czesi mają zagwarantować sobie część jej mocy obliczeniowych, ale współpraca może być znacznie szersza. W grę wchodzą nawet wspólny projekt polsko-czeski, budowa

międzynarodowego sojuszu zaczęła się jednak wcześniej. Kto w tym sojuszu jest i jakie mamy szanse, żeby mieć gigafabrykę u nas? Z jednej strony to fajnie, taka gigafabryka, z drugiej są też głosy, które mówią,

0: Może jedynie Karol Nawrocki. Koalicja 15 października, mimo wyłomów poprze byłego ministra, panuje przekonanie, że może to być manewr na wypadek przegranych wyborów. O tym dzisiaj w Rzeczpospolitej szeroka analiza na trzeciej stronie. Wyborcza. Tutaj mamy Ubera, który idzie do sądu. Nie jedzie, idzie do sądu. Od 2 lat Uber testuje na kierowcach, jak bardzo może im przykręcić śrubę. Jeśli raz zgodziłeś się pojechać za niższą stawkę, to znaczy, że następnym razem też pojedziesz, mówią kierowcy. No i uwaga, 240 tysięcy kierowców złożyło pozew. Dużo. Sąd będzie miał o czym myśleć. To są kierowcy z krajów europejskich, w tym Polski, złożyło pozew zbiorowy przeciw firmie. Zarzucają im, że algorytm, który ustala ich wynagrodzenia, jest bezprawnym, zautomatyzowanym systemem, który celowo zaniża zarobki. Na potwierdzenie pokazują 2 niezależne badania, mówiące, że ich odczucia nie są tylko paranoją, a są wyliczalne. Ukryty cel algorytmu. O praktykach Ubera mogą Państwo poczytać na pierwszej stronie dzisiejszej Wyborczej. No niby tanio, prawda? Ale ktoś za to, że jest tanio, musi zapłacić. Mamy jeszcze oczywiście Andrzeja Rysuje. Dzisiaj jest o czym? O R&B i A&B. No tak. No ale to muszą Państwo zobaczyć. Ja nie mogę tego powiedzieć w radiu, bo spalę cały dowcip. Polska metropolia warszawska. Mamy o tym, że to będzie na okładce przekreślone 2 czerwone linie i odliczanie. Cyfry pojawiają się tutaj i liczby w tle. To będzie gorący rok w polityce. No bo właściwie to tak rok z małym ogonkiem do wyborów, prawda? No to politycy już się zaczynają ustawiać w blokach startowych do kampanii. Niektórzy już w ogóle z tych bloków nie wyszli ostatnim czasy, więc tak, ta kampania zaczyna się rozkręcać. Ale czy ona zacznie się od literki Z, nomen omen, bo od zonda krypto? Politycznie i śledczo kolejne kroki prokuratury w sprawie zonda krypto mogą wyglądać niekorzystnie dla niektórych polityków, o tak to nazwijmy dyplomatycznie. Jest też wypowiedź profesora, tak prawdę, czy jeszcze mamy chwilę czasu, to tylko to zapowiem jeszcze Państwu, profesora Konarskiego. Polacy dzisiaj nie chcą rewolucji, trudno będzie powtórzyć mobilizację z wyborów z 2023 roku. Jeden z analityków powiedział mi kiedyś, nie tak dawno, z jakiś tydzień, 2 tygodnie temu, poza mikrofonem w rozmowie, że, ale pamiętają Państwo tą ciepłą wodę w kranie? No to teraz też jest ciepła woda w kranie. Ogólnie jest dobrze, wszyscy jakoś tam zarabiają, więc o co się kłócić? No właśnie, politycy chyba wiedzą o co, ale będziemy ich o to dzisiaj pytać. A my przejdźmy do tego, o czym pisze dzisiaj Rzeczpospolita, o tych Niemczech, że tam dywersja za dywersją. Akty i akcje dywersyjne w Polsce i w Niemczech przybierają na sile. Ambasador Rosji Georgi Michno został wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak podkreślił szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, tu cytat, nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Możliwe skutki tego wydarzenia komentował na naszej antenie Filip Waluszko z portalu Fakt.pl, a rozmawiał z nim Jeremia Mrożek.
1: Resort polskiej dyplomacji wezwał ambasadora Rosji. Dyplomacie przekazano oficjalny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych zarówno na terenie Polski, jak i innych państw, w tym Niemiec. Słuszna reakcja?
2: Jak najbardziej słuszna. Widać, że w ostatnich dniach ta intensyfikacja działań rosyjskich nabrała tempa. Widzimy to w Niemczech, te incydenty w okolicach lotniska.
1: A nie jest to drażnienie niedźwiedzia?
2: Nie, wydaje mi się, że ten niedźwiedź chce, żebyśmy byli stanowczy. Znaczy on inaczej, on nie chce, ale taki sygnał zawsze jest pokazem siły z naszej strony.
1: Bo Rosja rozumiem pokaz siły.
2: Tylko pokaz siły, tak. I udowadnia to na Ukrainie od kilku lat, a teraz, jak też można przeczytać w Wall Street Journal między innymi i w amerykańskich mediach, które powołują się na amerykański wywiad, no jest to szerszy plan mający jakoś zdezintegrować NATO, zdestabilizować sytuację na wschodniej flance.
1: A jak to się właśnie ma do wypowiedzi byłego szefa MON Mariusza Błaszczaka, któremu zarzucano wręcz podważanie fundamentów NATO? Pytany o to, czy jeżeli Litwa, Łotwa, Estonia zostanie zaatakowana przez Rosję i jak powinna się zachować Polska, no to pan były minister Mariusz Błaszczak odpowiada, polscy żołnierze przede wszystkim powinni bronić Polski. Pojawiło się pytanie, czy ta by w ramach NATO jest rozsądna wypowiedź?
2: No to jest troszeczkę rozumienie tylko w jedną stronę tego, do czego się zobowiązujemy jako Polska w ramach sojuszu, bo jednak gdyby taką samą wypowiedź wystosował minister, czy były minister z Łotwy, Litwy czy Estonii, no wyobrażam sobie, że byłby problem. albo z Niemiec i Francji także. To jest, dotyczy całego sojuszu i tutaj jak wszyscy, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, to ta zasada dotyczy każdego.
1: Rozumiem, że można pomyśleć, że nie jest to myślenie odosobnione, że były minister Niemiec, były minister obrony Niemiec, czy Francji, czy innego dużego państwa myśli podobnie, na przykład Turcji albo Stanów Zjednoczonych.

0: Zjednoczonych?
1: Zawsze po stronie tych państw zachodniej Europy pojawiają się, czasami o tym słyszymy, takie kalkulacje dotyczące tego, jak z tą Rosją ułożyć sobie relacje w dłuższej perspektywie, ale na tym etapie myślę, że patrząc na tą intensyfikację działań Rosji i to, co ostatnio w Niemczech się wydarzyło, może dojść do głębokiej zmiany myślenia w niemieckich elitach i nie tylko.
0: Nierozsądna wypowiedź pana ministra Błaszczaka?
1: No, zdecydowanie głupia, zaprzeczająca tym ideom, które przyświecają NATO i przyświecają Polsce.
0: Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut, tym samym przeciwko ponownemu uchwaleniu tej ustawy. Z kolei Michał Szczerba na naszej antenie z Koalicji Obywatelskiej mówił, że jeśli Sejm w piątek nie zdoła odrzucić weta, rząd powinien do skutku składać kolejne ustawy dotyczące regulacji kryptoaktywów. To w ogóle ma sens, żeby tak co posiedzenie wrzucać tę samą ustawę o kryptowalutach?
1: Znaczy, będzie taka bijatyka polegająca na tym, że rząd coś wrzuca, prezydent wetuje i tak rzeczywiście można robić cały czas, aczkolwiek no, nie będzie to skuteczne pod kątem regulacji tego rynku. Tutaj
0: no, ale muszą być w końcu te regulacje. No, przecież to na to narzuca nam to Unia Europejska, żeby były te regulacje.
1: Oczywiście i tu wydaje mi się, że rząd i cała koalicja rządowa powinna iść w troszeczkę inną stronę, bardziej myśleć w kategoriach takich, aby opracować projekt ustawy, który będzie do przyjęcia dla prezydenta i no, pokazać, że ma na to jakiś pomysł. Skoro ta ustawa, która jest obecnie, została zawetowana już kilka razy, no to trudno sądzić, żeby przeszła raz kolejny i zakładam, że jutro też głosowanie w sprawie weta będzie dokładnie przebiegało tak samo, jak poprzednie dotyczące podobnych wet.
0: Była chyba taka nadzieja, myślę, że może porozumienie Mateusza Morawieckiego w jakiś sposób się tutaj wybije na niepodległość i zagłosuje podobnie jak Koalicja Obywatelska. To by rodziło kolejne pytania oczywiście polityczne, ale rozumiem, że Mateusz Morawiecki przeciwko panu prezydentowi póki co nie wystąpi.
1: No jednak tak, to jest mimo wszystko podobne środowisko. Też Mateusz Morawiecki ma świadomość, że jedynym źródłem jego poparcia potencjalnym jest odbieranie wyborców Prawa i Sprawiedliwości, a w tym przypadku też raczej wyborców Karola Nawrockiego, więc podpadanie jakiekolwiek prezydentowi, który dzisiaj ma wysokie notowania polityczne, nie byłoby dobrym z jego perspektywy pomysłem.
0: W fakcie sobie ostrzycie zęby już na zonda taśmy?
1: Jeszcze nie, ale pewnie, być może, kto wie.
0: No podobno to są materiały audiowizualne, więc będzie coś i dla radia, i dla prasy, i dla internetu, i dla telewizji, więc można się spodziewać, że no właśnie, to będzie jakieś wywrócenie tego stolika. Zobaczymy, usłyszymy coś, co wzbudzi w nas jakieś podejrzenia polityczne.
1: Znaczy widać na pewno, że sprawa jest rozwojowa, jak to się pięknie określa, bo w ostatnich dniach kolejne osoby się pojawiają, które są bohaterami tej afery. Poseł Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości na przykład, więc cały czas jakieś nowe wątki i wydaje mi się, że coś możemy ciekawego zobaczyć, aczkolwiek nie wiem, czy będzie to na tyle przełomowe, aby wywróciło polską scenę polityczną, bo...
0: Czyli co, powtórka z Sowy, tego się nie spodziewać?
1: Nie wydaje mi się. Jednak wtedy inna panowała wrażliwość polskiego społeczeństwa na tego rodzaju afery, więc trudno się spodziewać, żeby teraz po tych bardzo wielu aferach, które miały miejsce i które często miały większą skalę, ta miała cokolwiek zmienić.
0: A myśli pan, że wyborcy rozumieją w ogóle to zamieszanie wokół kryptowalut? Czy ta zonda afera w jakikolwiek sposób może się odbić na sondażach?
1: Znaczy, wydaje mi się, że wyborcy to rozumieją, aczkolwiek w sposób bardzo ograniczony, dlatego że jednak ta materia kryptowalut w Polsce. No, jest to taki dosyć temat zagadkowy i jeśli myślimy kryptowaluty, to mniej więcej wiemy, że no, wiąże się to z inwestycją w jakieś aktywa, ale już...
0: Jakieś szemrane pieniądze.
1: Dokładnie, tak trochę to jest w takich kategoriach jest, wydaje mi się, myślenie o tej aferze i o całej tej branży, natomiast nie bardzo rozumiemy i no, to też na fali takiej mody ze Stanów Zjednoczonych, jak dokładnie przebiega proces wyceny choćby tych aktywów, bo tak jak mamy kontrakty na ropę, mamy kontrakty na złoto, czy na aktywa poszczególne, jak akcje, obligacje, no to tam możemy zrozumieć mechanizm tego, w jaki sposób jest to kształtowane, a w tym przypadku zawsze jest jakieś ryzyko i też...
0: No, szczególnie jak się patrzy na wykresy, to na giełdzie one są raczej takie w miarę stabilne. Jeżeli chodzi o kryptowaluty, to nagle 8 punktów procentowych w górę albo w dół i to nie musi się wcale nic ważnego dziać.
1: Dokładnie. I to jeszcze przybiera u nas inną skalę w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, gdzie w ogóle tam są już takie, jest bardzo wiele tych giełd kryptowalutowych i widać to było choćby po emisji przez Donalda Trumpa, jego własnej kryptowaluty.

0: luty Trump w momencie inauguracji jego drugiej kadencji, no to tak naprawdę poza tym, że Donald Trump zachęcał wtedy do poparcia, czy do właśnie zakupu, do poparcia zakupu, to jest trochę tutaj tożsame, ale do zakupu tej kryptowaluty, oczywiście miał na tym zarobić, ale poza jego zachętami, poza jego reakcjami, jego polityką, nie bardzo wiadomo, co tak naprawdę na kształt tej waluty wpływa i na wycenę.
1: Rozumiem, że ten brand pana prezydenta Karola Nawrockiego to ten pikuś w porównaniu do takiej kryptowaluty Donalda Trumpa.
0: No tak, on zresztą w polityce swojej jest to zauważalne, że bardzo lubi czerpać z Donalda Trumpa. Choćby ostatnie podsumowanie jego pierwszego roku prezydentury no, przypominało, tak podobnie było spektakularne jak podsumowania, które urządza Donald Trump przed Białym Domem, tutaj też przed Pałacem Prezydenckim. Nie przypominam sobie, żeby podobne wydarzenie miało wcześniej miejsce. Debaty na temat tego, jaka ta kadencja była do tej pory, więc no...
1: No u nas koncerty, debaty, tam z kolei free
0: czapki,
1: fighty, więc...
0: Czapki, jakby... też czapka z logiem Polski w tym przypadku, czarna, w przypadku Donalda Trumpa z Make America Great Again, czerwona. No, wiele się rzeczy zgadza.
1: To jeszcze dopytam, czy ci, którzy jutro zagłosują za utrzymaniem weta pana prezydenta, ci politycy, można taki znak równości postawić między podtrzymanie weta a zonda krypto? Ci, którzy zagłosują za utrzymaniem tego weta, są za...
0: To znaczy, oni przede wszystkim zagłosują za dalszym brakiem regulacji tego rynku, bo nie tylko zonda krypto, ale wiele
1: innych
0: firm.
1: A nie będzie ta zonda krypto i nie będzie ich obciążać podczas tego głosowania?
0: Będzie, natomiast oni, wydaje mi się, że najbardziej niż tego głosowania obawiają się właśnie tego, co Przemysław Kral może powiedzieć w prokuraturze i co wyjdzie na tych taśmach, które mogą się pojawić i czy to będą kolejni politycy związani z ich obozem, czy nie.
1: Z drugiej strony też jest ciekawe, ponieważ z jednej strony pojawia się poseł Moskal, który jeździ po prośbie na Ibizę, a z drugiej strony w Konfederacji ich wyborcy rozumieją kryptowaluty i chyba na Konfederacji ta afera w ogóle się nie odbije. Po nich to spływa.
0: Nie, tutaj tak, wydaje mi się też, zwróćmy uwagę, jest początek sezonu politycznego i Donald Tusk, wydaje mi się, troszeczkę celowo wybrał tą kwestię, dlatego że ona bardzo łatwo można nią grać na podział prawicy. Mhm. PiS ma problemy i mogą czerpać. Rozwój Plus z jednej strony, widziałem wezwanie Mateusza Morawieckiego, żeby powołać komisję śledczą, no, czyli chciałby tutaj rozwijać wątek tej afery, a politycy Konfederacji oczywiście też zawsze to mogą czerpać z Prawa i Sprawiedliwości. Teraz w momencie, kiedy powstał Rozwój Plus, ten dystans między PiS-em a Konfederacją w sondażach się zmniejszył, więc jeśli w wyniku tej afery, gdyby ona przyniosła jakieś skutki, jeszcze bardziej to ugrupowanie się do siebie zbliżą, no to już będzie poważna wojna na prawicy o to, kto będzie tym najlepszym.
1: A ta komisja śledcza to jest faktycznie dobry czy zły pomysł? No bo Prawo i Sprawiedliwość z kolei proponuje taką speckomisję, czy komisję ekspercką. Koalicja Obywatelska odpowiada, no tego jest prokuratura, komisje śledcze to się powołuje wtedy, kiedy prokuratura sobie z czymś nie radzi, kiedy śledcze sobie z tym nie radzą. No ale można by odnieść wrażenie, że na takiej komisji śledczej można by najwięcej ugrać.
0: No tak, właśnie historie, dokładnie, historie medialne i związane z komisjami śledczymi w Polsce są raczej niezbyt ciekawe, to znaczy one zwykle niewiele rozwiązały, a było dużo wokół nich szumu. I...
1: No przynajmniej show było.
0: Dokładnie, był show medialny.
1: Nawet nie odpowiadanie na pytania było showmańskie.
0: Tak, dokładnie, więc z tego punktu widzenia wydaje mi się, że komisja śledcza potencjalna w zakresie afery zonda krypto niewiele wyjaśni, a zrobi się duży show telewizyjny.
2: Ale nie tylko telewizyjny show, to będzie i w mediach, social mediach i wszędzie indziej. Filip Waluszko z Faktu.pl na ten temat rozmawiał, z nim Jeremia Mrożek.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Niskie ceny.
7: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
8: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
9: Cennym europejskości jest wspólnota polityczna.
10: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
7: Źródła europejskie.
8: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.

0: premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 6.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Mogą trafić się za kratki na 3 miesiące. Będą wnioski o areszt dla trójki zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Prokurator postawił zarzuty Annie P., Jaromirze W. oraz Rafałowi Z. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak wyjaśniała, że zebrany materiał dowodowy wystarczyłby śledczy skierowali wnioski o areszt do sądu.
3: Prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
2: Prokurator Anna Adamiak podkreśla też, że zachodzi obawa ucieczki oskarżonych. O kolejnych sankcjach na Rosję rozmawiali w Weimarze ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski. Spotkanie w 35. rocznicę powstania formatu Trójkąta Weimarskiego w dużej mierze zostało poświęcone aktom rosyjskich aktów sabotażu na terenie unijnych krajów. W odpowiedzi Niemcy zamkną we wrześniu konsulat rosyjski w Bonn, a w Polsce nie ma już żadnego konsulatu Moskwy. Minister Radosław Sikorski powiedział, że rosyjskich dyplomatów jest w Europie za dużo.
4: Szacujemy ponad 2000 i szacujemy, że co najmniej 40% z nich wykonuje zadania niezgodne ze statusem dyplomaty. Obsługuje agenturę, także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach.
2: Szefowie dyplomacji wszystkich 3 krajów wezwali do swoich ministerstw ambasadorów Rosji, aby przekazać potępienie rosyjskich ataków w państwach Unii Europejskiej. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. 12 sztabów dostarczyło do komisji listy z co najmniej 3000 podpisów poparcia, mówi przewodniczący tamtejszej komisji wyborczej Krzysztof Dyl.
5: Zarejestrowaliśmy następujących kandydatów. Pana Michała Drewnickiego, pana Jana Hoffmana, panią Aleksandrę Owcę i panią Monikę Piątkowską. Ponadto przyjęliśmy następujące zgłoszenia i one są jeszcze weryfikowane. Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pan Łukasz Gibała, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Stanisław Kułacha, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska.
2: Przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie odbędą się w niedzielę 27 września.

0: No nie ma co, można powiedzieć, że jesień już tak puka, powoli, powoli. W Lesku o godzinie 6 było 11 stopni, w Legnicy za to jeszcze 19, więc można powiedzieć, że no tutaj jeszcze możemy cieszyć się wysoką temperaturą, jak na tę porę dnia. Dzisiaj to będzie wyglądać tak, że mieszkańcy Wrocławia, Katowic, Opola, Krakowa, Rzeszowa i Zakopanego będą się dziwić reszcie Polski, dlaczego wy jesteście pod parasolami. No bo w tych wymienionych regionach nie będzie padać i u nich będzie najcieplej, 25-26 stopni, no w Zakopanem tylko 22, ale w Gdańsku dzisiaj 18 i ulewa, będzie mocno padało, nawet do 25 mm deszczu spadnie na metr kwadratowy, to inaczej licząc 25 litrów na metr, więc to będzie mocno lało. Niska temperatura też na samym wybrzeżu w Ustce, tylko 17 stopni. A na zegarze teraz 26 minut do 7. No i Tomasz Kowalczyk, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panu, dzień dobry. Co tam słychać w sporcie?
1: Będą dosyć dobre wiadomości tenisowo-siatkarskie.
0: Nie odpadliśmy wszyscy?
1: Nie, nie, nie. Jeszcze gramy. Gra Iga Świątek, która awansowała do trzeciej rundy. Pokonała Nadię Podorowską 6-3, 6-2. To jest reprezentantka Argentyny z ukraińskimi korzeniami. Gra dalej nasz debel Maja Chwalińska-Magdalinet. Pożegnał się debel z udziałem Katarzyny Piter i Anny Siszkowej, czyli Czeszki, no ale wszystkie szczegóły przedstawi nam Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
2: Wygrana z Argentynką przedłużyła taką niesamowitą serię Igi Świątek, która od Australian Open, uwaga, Australian Open 2020 roku, dociera co najmniej do trzeciej rundy każdego turnieju wielkoszlemowego. Pasa Polki obejmuje już 20.

0: 27 kolejnych imprez tej rangi. W starciu z Podolską Świątek imponowała przede wszystkim skutecznością przy własnym serwisie. Zresztą Iga znakomicie serwuje i nie przegrała jeszcze podczas US Open swojego podania. Ale wracając właśnie do meczu z Argentynką, to trafiła pierwszym serwisem w 79% przypadków i wygrała 78% punktów po takich zagraniach, nie pozwalając rywalce na wykorzystanie żadnego z wypracowanych przez nią break pointów. W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku czeszką Maję Połskową, ale posłuchajmy, co po ostatniej piłce powiedziała na temat właśnie swojej czwartkowej wygranej Iga Świątek.
1: Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami. Tutaj w Nowym Jorku czuję się lepiej niż na innych turniejach Wielkiego Szlema. Staram się cieszyć każdym dniem i grać z każdym meczem lepiej i cieszę się, że mam tutaj takie możliwości.
0: Mówiła Iga Świątek, która jeszcze podczas tego wywiadu dodała, że jej takim hobby, w momencie kiedy w Nowym Jorku dużo podczas tego turnieju pada i ma więcej czasu, jest więcej hotelu, jest układanie klocków Lego. Tyle Iga Świątek. Wcześniej odpadły z gier singlowych, teraz świetnie poradziły sobie razem właśnie w grze deblowej. Magda Linet i Maja Chwalińska w pierwszej rundzie gry podwójnej w trzech setach wygrały. Niespodziewanie, bo to podkreślamy, to turniejowa piątka, para francusko-chińska, Mladenowicz-Guo i na takim bocznym torcie, na takim bocznym korcie, a propos tort, to pewnie by się za tą wygraną przydał naszym zawodniczkom Linet i Chwalińskiej, ale na tym korcie było mnóstwo naszych reprezentantów, bardzo duże brawa po wygraniu dla naszych pań. Co zdarzyło się z tych najciekawszych rzeczy podczas US Open, to porażka rozstawionego z numerem 3 Kanadyjczyka Felixa Alassima i teraz bardzo ciekawie jest w meczu jedynki, czyli Niemca Zwieriewa z Francuzem Halesem. 6-4 pierwszy set dla Niemca, drugi 6-4, ale dla Francuza, 7-6 dla Zwieriewa i teraz w kolejnej czwartej partii Niemiec prowadzi 1-0. Ja to podkreślam, Nowy Jork nie śpi, też turniej US Open nie śpi w porównaniu do innych wielkich szlemów. Tu się gra do późnych godzin nocnych, teraz w Nowym Jorku za 23 godziny pierwsze. Jak panowie będą grali z taką regularnością, to nawet jeszcze godzinę i dwie mogą pograć. I w Nowym Jorku ten mecz na żywo, pomimo bardzo późnych por nocnych, na pewno będą tutaj Nowojorczycy oglądać.
2: A śledzi wszystko Jan Paklowski. Bardzo dziękujemy za ten komplet informacji z tenisowych aren US Open. Polskie siatkarki awansowały do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Biało-czerwone znalazły się więc w czołowej czwórce Mistrzostw Europy. Po raz pierwszy od 7 lat na medal Czempionatu Starego Kontynentu czekają od 2009 roku. A wczorajsze spotkanie z Holenderkami tak ocenia mistrzyni Europy z 2005 roku Natalia Bamber.
3: Dużo stresu było faktycznie pod koniec tego meczu i takich na styk momentach. Więc widać było, że dziewczyny też się stresują, że im bardzo zależy. I widać, że są zaangażowane. Jak dziewczyny sobie radziły z lewego skrzydła. Raz po prostej, raz po skosie. Emocje naprawdę u mnie były duże. Są dobrze przygotowane. Widać szybkość, widać skoczność. To jak one grają naprawdę, one wchodzą po prostu z otwartą głową i atakują. Tak więc nic więcej nie mogę dodać.
2: W sobotnim półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami, czyli aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. I jeszcze o futbolu kilka zdań. Lech Poznań wygrał z Jagiellonią Białystok 2-1 w zaległym meczu piątej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech dzięki temu wyszedł na pozycję lidera tabeli z 13 punktami na koncie, wyprzedzając o punkt warszawską Legię. Jagiellonia na szóstej pozycji. W innym rozegranym wczoraj zaległym spotkaniu piątej kolejki Raków Częstochowa przegrał u siebie z Górnikiem Zabrze 1-2. Piąta porażka Rakowa w sezonie, 0 punktów na koncie. Do drugiej rundy piłkarskiego Pucharu Polski awansowały wczoraj z kolei Awia Świdnik, która wygrała z ekstraklasową Wieczystą 3-1. Awia występuje w drugiej lidze, więc duży sukces underdoga. Śląsk Wrocław pokonał Pogoń Szczecin 2-1, a GKS Tychy wygrał z łódzkim klubem sportowym 1-0.

0: I już po sporcie, ale proszę się nie przejmować, wróci sport za godzinę, dokładnie po 7.30. Teraz 20 minut do 7. I spójrzmy na wschód, bo w Kijowie czekają na wysłanników Donalda Trumpa. Mówiąc o tym, Wołodymyr Zełenski poinformował, że amerykańska delegacja ma też udać się do Moskwy. Zdaniem części niezależnych komentatorów, nawet jeśli Stany Zjednoczone wznowią negocjacje pokojowe, co nie oznacza, że pokoju chce Władimir Putin, bo chyba wszyscy już widzą, że raczej nie chce. Z nami jest Maciej Jastrzębski. Witaj Maćku, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Czy ktoś jeszcze wierzy w pokojowe inicjatywy Waszyngtonu, czy to po prostu fajna wycieczka, tak wiesz, na Ukrainę, potem do Moskwy? I tak sobie polatają po świecie.
1: Zaskoczę cię, jak powiem, że ja jeszcze wierzę, albo przynajmniej chcę wierzyć, o, może tak.
0: O, to chyba będzie bliższe
1: prawdy,
0: tak.
1: Robię taką dobrą minę do złej gry. Ale pomyślałem sobie, bo za każdym razem, kiedy się łączę z tobą, to zaraz po wiadomościach sportowych, a może by tak wrócić do takich pojedynków, jak to było w dawnych czasach. Niekoniecznie rycerz naprzeciwko rycerza, ale może na przykład, nie wiem, wszystkie dyscypliny olimpijskie niech rozegrają Ukraińcy z Rosjanami i kto wygra, to znaczy, że wygrał te wojnę jakoś tak będzie bliżej tego pokoju.
0: To jest dobry pomysł, tylko jeszcze trzeba...
1: Będzie show dla Władimira Putina. On marzy o tym, żeby cały świat oglądał jego i jego żołnierzy. Proszę bardzo, niech wystąpią na jakiejś arenie olimpijskiej.
0: No to jest jakiś pomysł. Tylko nie na Łużnikach może.
1: Może na jakimś neutralnym terytorium. Właśnie. My tutaj się uśmiechamy, bo cóż tu robić? Ukraińcy też się uśmiechają. Ja ostatnio sporo czasu spędziłem na Ukrainie, właściwie i początek, i koniec sierpnia, i Ukraińcy starają się żyć normalnie, mimo trwającej wojny. No ale my wróćmy na ziemię, dlatego że drony na lotnisku w Niemczech, drony na granicy Łotwy czy Finlandii, dywersje i różnego rodzaju akty sabotażu w Polsce, a Rosjanie mówią, że to nie my. W Moskwie przyzwyczailiśmy się, że Polacy nas ciągle oskarżają o najgorsze, że nie wierzą w nasze zapewnienia o niewinności. To standardowe komunikaty, takie płynące z ust rzeczników.
0: 300 lat na to pracowali,
1: no. NZ-u, tak. I propagandowych publicystów. Na razie wiemy, że Rosja przykłada jednak rękę do wielu niegodziwości, prowadząc tę gorącą wojnę przeciwko Ukrainie. Jak mówiła mi Masza Makarowa, dziennikarka rosyjskojęzycznego kanału WOT, tak, Putin przez 27 lat swoich rządów nie tylko niszczy sąsiednie kraje, ale też własny i dewastuje społeczeństwo.
2: Putin nie tylko popełnił zbrodnie wojenne i powinien być za to ukarany, ale również zniszczył nasz kraj, zniszczył Rosję, zniszczył teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa rosyjskiego. I myślę, że też bardzo wpłynął na taką etykę społeczeństwa. Na pewno nawet jeśli pokój zostanie podpisany pomiędzy Ukrainą a Rosją, to społeczeństwo rosyjskie bardzo się zmieniło. Ja jako osoba, która pochodzi z Rosji, tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek wjadę do Rosji, czy ja w ogóle poznam ten kraj, czy ja poznam też ludzi, którzy kiedyś być może byli mi bliscy, czy będziemy w ogóle mieć o czym rozmawiać, czy to nasze doświadczenie jest tak bardzo różne tu i tam, że tak bardzo nas podzieli.
1: Jeśli kogoś z Państwa interesuje głębiej ten temat, między innymi mobilizacji w Rosji, która jest zapowiadana, tego jak ludzie tam żyją teraz w tym okresie napięcia i jeszcze po komunikatach Wołodymyra Zełenskiego, że niebo nad Rosją nie będzie bezpieczne dla żadnych linii lotniczych i dla samolotów rosyjskich i zagranicznych, to proszę słuchać 17.06 Prawdziwa Rosja na antenie Polskiego Radia 24. Tam z Maszą Makarową dość długo sobie porozmawiamy. No, a wracając do tematu, choć Władimir Putin zrezygnował z różnych takich swoich gruźb pod adresem Wołodymyra Zełenskiego za to, że ten postraszył go niebezpiecznym niebem, to jak zauważyłem rosyjskie media niezależne, jednak Putin przestraszył się takich zapowiedzi, takich komunikatów, bo na przykład wśród samochodów towarzyszących na co dzień dyktatorowi pojawił się pick-up z zamontowanym karabinem przeciwlotniczym i zauważono także, że Putin zaczął korzystać przy wysiadaniu z samolotu z zadaszonego trapu, bojąc się, że coś mu pewnie na głowę spadnie. Na ziemi wojna jest w sytuacji patowej, mówię o tym naziemnym froncie ukraińskim. W powietrzu walki dronów, rakiet, samolotów i tutaj przewagę minimalną, ale jednak ma Ukraina. Kijów zrobił też krok w kierunku utrudnienia Rosji prowadzenia wojny. To jest ta wspomniana wojna w niebie i tak naprawdę całkowity paraliż tego nieba, tej przestrzeni powietrznej Federacji Rosyjskiej. Czy to się uda Ukraińcom? Zobaczymy w najbliższych dniach. Michał Łęczyński, to jest polski ratownik medyczny, pracujący w

0: okolicach frontu i w okolicach Charkowa i Sum i Chersonia zwraca uwagę, że Ukraińcy już teraz przygotowują się na bardzo trudną jesień i jeszcze gorszą zimę, dlatego że Władimir Putin przyznał to szczerze, będąc na posiedzeniu szanghajskiej konferencji, szanghajskiej organizacji współpracy w Biszkeku, że wydał rozkaz swojej armii bombardowania celów tych cywilnych, głównie energetycznych Ukrainy, żeby Ukraińcy zimą nie mieli ani prądu, ani ogrzewania, ani wody. I rzeczony przeze mnie Michał Łęczyński, polski ratownik, mówi, jaka jest sytuacja w tej chwili tam w tych terenach przyfrontowych, szczególnie jeśli chodzi o Donbas.
1: Tam, gdzie jeździmy dalej, to jest inne spojrzenie na to, bo ludzie nie mają czasu na analizowanie, tylko po prostu martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. To są naprawdę trudne sytuacje.
0: No i w takich warunkach wyobrażasz sobie, że teraz przyjeżdżają wysłannicy Donalda Trumpa i mówią: Władimirze Władimirowiczu, my tutaj bardzo chcemy, żebyście usiedli do rozmów z Wołodymyrem Zełenskim. A panowie w tym czasie wymieniają się tymi ciosami i słownymi, no i rzeczywistymi niestety.
2: Putin może odpowiedzieć, jak mogę usiąść zimno u niego, to poczekamy, aż będzie cieplej, tak?
0: No, Putin zawsze i niezmiennie powtarza, że usiądzie wtedy, kiedy już jego ludzie załatwią wszystkie najdrobniejsze sprawy i on złoży tylko podpis, bo uważa, że rozmowy przywódców nie mają sensu, bo przywódcy nie mają nic do powiedzenia, to muszą grupy negocjatorów pracować, tak jakby ktoś uwierzył, że Władimir Putin nie próbuje rozdawać kart od tych najmniejszych aż po te mające największą wartość.
2: Mówiłeś na początku, że chcesz wierzyć, że amerykańskie inicjatywy pokojowe mają jakiś cel, to ja też zakończę, że chcę wierzyć, że Putin kiedyś usiądzie. To prawda. Albo go posadzą. Tak. Może tak.
0: To drugi prędzej.
2: 13 minut do godziny 7. Dziękuję, Maćku.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dwie zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, jak i działania na rzecz wyrządzenia szkody w majątku operatora zondy krypto firmy BB Trade Estonia. Rafałowi Z. prokuratura zarzuca z kolei przywłaszczenie powierzonego mienia należącego do firmy BB Trade Estonia w kwocie 1 700 000 zł. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, poinformowała, że Anna P. usłyszała także zarzut utrudniania postępowania w sprawie zaginięcia Sylwestra Suszka. Mężczyzna zaginął w marcu 2022 roku i śledczy podejrzewają, że nie żyje. Był założycielem oraz byłym prezesem największej w Polsce giełdy kryptowalutowej BitBay, która potem zmieniła nazwę na Zonda Krypto.
4: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
3: Śledczy, obawiając się ucieczki i matactwa, wystąpili do sądu o 3-miesięczny areszt dla podejrzanych.
4: Przede wszystkim prokurator uznał, że w sprawie tej, z uwagi przede wszystkim na nieprzyznanie się podejrzanych, a również to, że zgromadzony materiał dowodowy jakby nie pozostaje spójny z treścią wyjaśnień, więc prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
3: Sprawa afery Zonda Krypto jest rozwojowa. Jak mówił wczoraj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, do prokuratury zgłaszają się nowi świadkowie, a śledczy dysponują także nagraniami dotyczącymi tej afery. Waldemar Żurek nie ujawnił jednak, czego dokładnie dotyczą te nagrania. Na antenie Polskiego Radia 24 były minister sprawiedliwości profesor Zbigniew Ćwiąkalski podkreślił jednak, że taśmy mogą rzucić nowe światło na powiązania tej sprawy ze światem polityki.
5: Robi się gorąco i myślę, że niektórzy, także i politycy, przestali być spokojni w tej sprawie. Rzeczywiście te taśmy mogą być oczywiście bardzo ciekawe, bo w tej chwili ci, którzy są w niewygodnej sytuacji, bardzo się wypierają jakichkolwiek znajomości. No te taśmy mogą trochę rzucić inne światło na te kontakty, które między poszczególnymi osobami rzeczywiście były.
3: W tej sprawie w ubiegłym tygodniu zatrzymano także prezesa PKO Radosława P., któremu prokuratura postawiła zarzuty płatnej protekcji oraz działania roszczenia na szkodę wierzycieli. Podejrzany decyzją sądu najbliższe 3 miesiące.

0: spędzi w areszcie.
1: To był Przemysław Lis, który opowiadał o tym, że prokuratura chce aresztowania Anny P., Jaromiry W. i Rafała Z. Trzy osoby, bo to one zamieszane są w aferę Zonda Krypto. Po przesłuchaniu w Katowicach usłyszeli zarzuty związane zarówno z samą sprawą Zonda Krypto, jak i zaginięciem Sylwestra Suszka, a jego sprawa wróciła. Przypomnijmy, pan Suszek to był założyciel poprzedniczki Zonda Krypto, czyli giełdy BitBay. Ten temat oczywiście będzie dzisiaj wracał, bo dzisiaj ciąg dalszy Sejmu. A propos Sejmu. Sejm ma dziś wybrać sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów jest dwóch. Pierwszy to zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, który ma pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi to kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski. On został zaopiniowany negatywnie. Podczas głosowania na posiedzeniu komisji przeciwko kandydaturze Macieja Berka byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwoju Plus, co akurat nie dziwi, oraz szef komisji Paweł Ślis z Polski 2050. Osoba, która wstrzymała się od głosu, była jedna i tą osobą była Anna Maria Żukowska z Lewicy. No to przyjrzyjmy się sprawie bliżej, a umożliwi nam to Małgorzata Naukowicz.
2: Kandydaturę Macieja Berka przedstawił posłom Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej.
3: Specjalista, jakich mało. Człowiek z jednej strony teorii związany z nauką, jak i praktyk. To nie doświadczenie wieloletnie w zakresie rozwodów i podziału majątku jako wybitny adwokat. Ale właśnie praca w legislacji to powód, dla którego pan Maciej Berek powinien zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
2: Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości pytał Macieja Berka o słowa premiera Donalda Tuska na jego temat.
4: Czy pan się podpisuje pod tezą pana premiera Donalda Tuska, że jest pan prawą ręką pana premiera? To jest bardzo ważne, no bo rozmawiamy o przymiocie pańskiej niezawisłości.
2: Wątpliwości w sprawie kandydatury Macieja Berka zgłasza nie tylko opozycja. Mają je też niektórzy posłowie partii tworzących koalicję rządzącą. Podkreślają jego kompetencje, zwracają jednak uwagę, że to przejście z rządu do Trybunału Konstytucyjnego. Tak sądzi na przykład Anna Maria Żukowska z Lewicy, która podczas posiedzenia komisji wstrzymała się od głosu.
5: Czuję się niezręcznie, bo to powinna być taka kandydatura, która powinna bronić się sama.
2: Maciej Berek zgadza się z argumentami krytyków. Jak mówił po posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości, powinna być 4-letnia karencja między pełnioną funkcją kandydata a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym. Ale zaznacza, przepisy tej ustawy nie obowiązują. Dodał, że opozycja, która dziś na nie się powołuje, głosowała przeciwko nim.
6: Jeśli chcemy, żeby ta nieobowiązująca ustawa wyznaczała standard, do którego się mamy dostosować, to mam jedno bardzo konkretne wyzwanie. To przyjmijmy wszystkie standardy, które wynikają z tej nieobowiązującej ustawy. A tam jest też taki standard, zgodnie z którym sędziowie Trybunału wybrani przez Sejm składają ślubowanie przed prezydentem w ciągu 14 dni. A jeśli prezydent uniemożliwia im to, to między 15 a 30 dniem ci sędziowie mają prawo złożyć to ślubowanie na piśmie z podpisem notarialnie poświadczonym.
2: Byłego ministra w kancelarii premiera popiera większość koalicjantów, ale wśród polityków Polski 2050 opinie są podzielone. Jak mówi przewodniczący klubu i szef Komisji Sprawiedliwości Paweł Ślis, wielu jego kolegów wciąż się zastanawia. On sam podjął już decyzję.
7: Nie będziemy mieli tutaj dyscypliny w tym zakresie. Ja wiem, jak zagłosują moi posłowie. To będzie ich świadomość. Decyzja. Moja decyzja jest taka, że mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii, ale opartej na faktach, bo ja z Maćkiem Berkiem bardzo długo współpracowałem i ja nie tylko jako posła, ale jako adwokat widziałem jego umiejętności, zdolności i go bardzo cenię jako prawnika, no będę głosował przeciw.
8: Ja mam jak najlepszą opinię o panu ministrze jako o bardzo doświadczonym legislatorze, prawniku, który ma wszelkie kompetencje, żeby być sędzią Trybunału Konstytucyjnego i jego taka pozycja eksperta w wielu rządach sprawia, że upolitycznianie i upartyjnianie tej kandydatury jest niewłaściwe.
2: Mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Po spotkaniu z Maciejem Barkiem klub PSL-u zdecydował się poprzeć tę kandydaturę. Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego.
1: Tyle Małgorzata Naukowicz. Sprawa dzisiaj na pewno będzie głośno komentowana. W studiu Sylwia Białek. Dzień dobry.
9: Dzień dobry. W ogóle ta komisja wczoraj, jeżeli chodzi o Macieja Berka, była bardzo ciekawa, ponieważ była bardzo krótka, jak na komisję.
1: Ale że kto za, kto przeciw, do widzenia? Tak?
9: Nie, po 3 godziny, więc tam były pytania do Macieja Berka, on merytorycznie odpowiadał. Dużym zaskoczeniem właśnie było to, że posłowie po 90 minutach wyszli z sali. Spodziewaliśmy się kilkugodzinnych obrad, ale myślę, że dziś na sali sejmowej będzie gorąco, z tego względu, że kandydatura bardzo ciekawa. No przecież człowiek merytoryczny, ale wypominany. Politycy wypominają Maciejowi Berkowi to. Zresztą premier tutaj dołożył troszkę, dolał oliwy do ognia, dołożył kamyczek do ogródka z tego względu, że powiedział, że to jego

0: prawa ręka. Więc rzeczywiście Maciej Berek, można by rzec, że był prawą ręką w kancelarii premiera, ponieważ to był człowiek, który czuwał nad wszystkim. Tak naprawdę.
1: Tylko trzeba sprawdzić, premier jest prawo czy leworęczny?
0: Praworęczny.
1: Praworęczny, okej, dobra. Bo wiesz, jak jest leworęczny i prawa ręka, to tak.
0: No tak.
1: Może się źle kojarzyć. Żartuję. A czy nie patrzono wczoraj, byłeś na tej komisji, na Pawła Śliza tak spod łba trochę, że jak
0: patrzono,
1: dlaczego chłopaku...
0: Patrzono. I to w ogóle w pewnym momencie byłam bardzo zaskoczona, bo jak w trakcie komisji Paweł Śliz bronił Macieja Berka. I myślę sobie, uchu...
1: Dogadali się.
0: Natomiast przystępujemy do głosowania i proszę bardzo, Anna Maria Żukowska, po której spodziewałam się weta, wstrzymała się od głosu, a Paweł Śliz, który... Zresztą Anna Maria Żukowska też się pozytywnie na temat Macieja Berka w trakcie komisji wypowiadała.
1: No teraz,
0: prawda?
1: Czytałem, co pisała w internecie, więc wtedy mówiła, że nie, absolutnie, cały klub nie i ach, nie ma możliwości. A tu ale jednak możliwości się pojawiły. No.
0: Możliwości się pojawiły dzisiaj. Będzie bardzo ciekawie z tego względu, że tak naprawdę pojedyncze głosy będą decydować o tym, czy Maciej Berek sędzią Trybunału Konstytucyjnego zostanie. A jeszcze ciekawsza rzecz, czy prezydent przyjmie od Macieja Berka. Nie wiem, czy słyszałeś.
1: To jakieś zabezpieczenie ma być, tak.
0: Prezydenta, bo prezydent zapytano o Macieja Berka, się przejęzyczył i powiedział, że tutaj wybrany zostanie Waldemar Żurek. No i dziennikarze poprawiają prezydenta, że przecież Berek, a nie Żurek. A wtedy prezydent mówi, a no rzeczywiście miałam państwu powiedzieć, że przecież mogło być gorzej. Mógł Donald Tusk do Trybunału wysłać Waldemara Żurka. Czyli jaki z tego wniosek? Nie jest tak źle w oczach prezydenta, jeśli chodzi
1: o Macieja
0: Berka.
1: Wczoraj widziałem też w internecie wypowiedź jednego z polityków Prawa i Sprawiedliwości, który z kolei chciał pewnego zabezpieczenia ze strony prezesa Sięczkowskiego, że Berek nie może objąć, bo to byłaby jakaś precedens, nazwijmy to tak ogólnie, że coś tam znaleźli, jakiś pomysł prawny, jak to rozwiązać.
0: A, to tak naprawdę pomysłów prawnych, kruczków prawnych, co by tu zrobić, żeby Maciej Berek nie został sędzią Trybunału, to jest wiele, ale właśnie wczoraj Paweł Śliz bronił jak lew, że wszystko jest w porządku prawnie.
1: No dobrze, a dzisiaj pytamy Jakuba Stefaniaka, wiceszefa KPRM z PSL-u, za moment będzie chwilę po godzinie 7. Będziemy pytać między innymi
0: właśnie o Macieja Berka, ale będziemy o kryptoaktywa, będziemy pytać o ustawy zdrowotne, które miały się pojawić na początku września na posiedzeniu rządu, się nie pojawiły. Senat miał się na specjalnym zresztą posiedzeniu zebrać w tej sprawie, żeby te ustawy szybko przeszły. Ale
1: mowa o
0: nie
1: tych
0: ma.
1: Ustaw z lekarzami w tle i zarobkami.
0: Wszystko się zgadza.
1: A po 8 Anita Kucharska-Dziedzic, Lewica, i tu to zapytamy też, dlaczego Lewica, dlaczego Anna Maria Żukowska się wstrzymała? Może coś wie.
0: No właśnie. I jak to dzisiejsze głosowanie będzie wyglądać, bo to można być za, przeciw, ale można też wyjąć kartę od głosowania.
1: I się wstrzymać, albo zasiąść w wincie. No to państwo już wiedzą rozkład jazdy, jak będzie wyglądał po 7 i po 8. Sylwia Białek zapraszam. Dzisiaj z politykami rozmawia.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie. Autopromocja.
4: To będzie wyjątkowo czytelniczy weekend. 15. edycja Narodowego Czytania i Lektura Lektur Dziady Adama Mickiewicza. A w Podkowie Leśnej, mieście Ogrodzie, na uczestników akcji czekają także cudnej urody hortensje. Zapraszamy do czytania. Weekend kulturalny dziś po 21. Maja Kluczyńska.
5: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia Ciał i Dusz, Domy wczasowe i senatoria w PRL-u. Polskie Radio 24. Dziś o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Śledczy chcą aresztu. Trzy zatrzymane osoby w sprawie Zonda Krypto usłyszały zarzuty. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Chodzi o sprawę niezaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Amerykański atak na wesele w Iranie. Teheran zapowiada wieluwarstwową odpowiedź. Minęła siódma. Ewelina Kamińska, zapraszam. Są zarzuty, będą wnioski o areszt. Trzy osoby zatrzymane w sprawie Zonda Krypto usłyszały zarzuty. Wśród nich Jaromira W., która odpowie za udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie majątku prezesa BitBay, czyli późniejszej Zondy Krypto, Sylwestra Słuszka. Kobieta usłyszała też zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz działania na szkodę firmy BibiTrade Estonia poprzez przejęcie kilku milionów wbrew interesowi spółki, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Około 8 milionów złotych. Działania te nie miały żadnego uzasadnienia gospodarczego, jak również nie uwzględniały sytuacji finansowej tej instytucji. Również pani Jaromira W. uzyskała potwierdzenie spłaty pożyczki na kwotę 2,9 miliona euro, której w rzeczywistości nie spłaciła, jak również przyjęła nieruchomość położoną w Katowicach.
1: Zarzuty usłyszały też dwie pozostałe zatrzymane w środę osoby, Anna P. i Rafał Z. Śledczy wystąpili już o areszt do sądu. Wcześniej zarzuty faworyzowania wierzycieli oraz płatnej protekcji w sprawie Zonda Krypto otrzymał Radosław Piesiewicz. Prezes PKOL-u został już tymczasowo aresztowany. A więcej o całej sprawie na portalu polskieradio24.pl. Prezydent zadeklarował, że podda się przesłuchaniu przez prokuraturę w sprawie niezaprzysiężenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego. 4 z 7 wybranych w tym roku przez Sejm sędziów nie zostało dopuszczonych do orzekania. Śledczy chcą przesłuchać Karola Nawrockiego jako świadka.
3: Proszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
1: Mówił prezydent Karol Nawrocki. Prezydent, jak każdy obywatel, musi się stawić na przesłuchaniu. W charakterze świadka, mówi wiceministra sprawiedliwości Maria Eichhardt.
4: Sytuacja super precedensowa, ale to nie zmienia faktu, że ten obowiązek pan prezydent, nie chodzi o tego konkretnego pana prezydenta, w ogóle prezydent ma, żeby złożyć zeznania w sprawie karnej.
1: Do tej pory prokuratura przesłuchała w tej sprawie już 40 świadków. Miał zabić 49-letnią kobietę w Kędzierzynie Koźlu i usiłować zabić mężczyznę w Opolu. Najbliższe 3 miesiące 19-latek spędzi w areszcie. Tak wczoraj zdecydował sąd w Opolu. Szczegóły zna Mateusz Czmiel.
5: Do zabójstwa kobiety doszło pod koniec sierpnia w lesie obok osiedla Żabieniec w Kędzierzynie Koźlu. Jej ciało znalazł przypadkowy spacerowicz. Śledczy połączyli tę sprawę z lipcowym atakiem na mężczyznę przy ulicy Wapiennej w Opolu. Jednym z kluczowych dowodów jest zabezpieczony młotek ciesielski. Znaleziono na nim ślad DNA obu zaatakowanych osób. 19-latek miał powiedzieć śledczym, że leczy się psychiatrycznie i słyszał głosy nakazujące mu atakować. Sąd zdecydował o areszcie m.in. ze względu na obawę ucieczki oraz popełnienia kolejnego podobnego przestępstwa. Grozi mu dożywocie. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
1: W informacjach teraz duże napięcie na linii Waszyngton-Teheran. To po amerykańskim ataku na dom w Kuchestak, w którym odbywało się wesele. Miało w nim zginąć 5 osób, w tym 2 dzieci, a rannych zostało 60 weselników. Pierwszy wiceprezydent Iranu zapowiedział, że odpowiedź na ostrzał będzie wielowarstwowa. Irański Czerwony Półksiężyc zwrócił się tymczasem do Międzynarodowego Trybunału Karnego o przeprowadzenie niezależnego, bezstronnego i skutecznego śledztwa. Tymczasem wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance stwierdził, że jest bardzo sceptyczny co do tego, że to Amerykanie zaatakowali wesele w Iranie. Na koniec zaglądamy jeszcze na Słowację. Po 3 latach otwarto odnowione muzeum Andy'ego Warhola. W uroczystościach uczestniczył bratanek jednego z najbardziej rozpoznawalnych artystów XX wieku. Więcej o tym Wojciech Stobba.
6: Muzeum Sztuki Nowoczesnej Andy'ego Warhola w Medziliborcach jest jedyną tego rodzaju placówką w Europie. Jego lokalizacja nie jest przypadkowa. To właśnie z terenów dzisiejszej Słowacji emigrowali do Stanów Zjednoczonych rodzice artysty. Muzeum jest hołdem dla Andy'ego Warhola i jego sztuki. Zarazem jest hołdem dla wszystkich, którzy w trudnych czasach wyjechali ze Słowacji i za granicą osiągnęli sukces.

0: Powiedział prezydent Peter Pellegrini, według którego w Medzilaborcach powstało muzeum światowego formatu. Modernizacja placówki poświęconej pionierowi Popartu kosztowała 16 milionów euro. Brutalistyczny budynek dawnego domu kultury otoczono stalową konstrukcją, a wewnątrz powstały nowe przestrzenie wystawiennicze. Ekspozycja obejmuje dzieła i przedmioty osobiste Warhola. Pokazuje też szerszy kontekst Popartu i sztuki współczesnej, w tym twórczość Banksiego.
1: Zmodernizowane muzeum będzie otwarte dla zwiedzających od dzisiaj.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Ulewny deszcz dziś w prognozach na północy kraju. IMGW wydało tam alerty pierwszego stopnia, ale przelotnie padać może dziś niemal wszędzie. Do tego w całym kraju jest pochmurno. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na wybrzeżu, około 22 stopni w centrum, do miejscami 26 na Dolnym Śląsku.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: I to jest piątkowy poranek, drodzy Państwo, czwarty dzień września, 247 dzień roku. Słońce w znaku panny wzeszło w Warszawie o 5.51, a zajdzie 18 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 27 minut. Daniela, Ida, Julian, Liliana, Rosalia, Róża, Stella i Teodor dzisiaj świętują. Najlepsze życzenia dla nich. A ja jeszcze zerknąłem na prognozę pogody, o czym mówiła przed chwilą nasza serwisantka, bo tutaj w Warszawie opady w okolicy, w Łodzi też pada i 17 stopni. W Białymstoku o poranku deszczowo, parasole się przydadzą i tylko 16 stopni w Gdańsku. No pierwszy weekend września to tak raczej jutro też 18 stopni i deszcz. No niekoniecznie, jak ktoś późniejszy urlop zaplanował. Kraków. No Kraków się broni trochę, drodzy Państwo, dzisiaj. 27 stopni i będzie słońce. Więc jak dzisiaj ktoś szuka słońca, to do Krakowa zdecydowanie powinien się udać. Na południe Polski ogólnie, ale deszcze tam też się pojawią jutro. Przelotnie trochę popada. W przyszłym tygodniu będzie bardziej deszczowo. To tyle, jeśli chodzi o taką prognozę bardziej długoterminową. Grzegorz Rączczak, zapraszam. To jest ciąg dalszy poranka, który potrwa do godziny 9. Zapraszamy, byli Państwo z nami. Rozmowa polityczna za chwilę się zacznie, tylko dopytam jeszcze, czy taksóweczka przyjechała, czy trzeba było dojść jakieś 110 metrów, bo to podobno ostatnio polityczna sprawa, że taksówki nie przyjeżdżają pod biura poselskie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwa i moim gościem jest Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry,
6: Dzień
5: panie
6: dobry.
5: Ministrze.
6: Dzień dobry. Złośliwość to cecha ludzi inteligentnych. Przed chwilą słuchałem pana redaktora. Szacun.
5: Prawda, który chyba o Łódź zahaczył, prawda, przy okazji.
6: Tak jest. Tak, Łódź. Najpierw było o deszczu, później o Łodzi. Tak, ja mam na szczęście tę komfortową sytuację, że
5: noszę parasol.
6: To po pierwsze, a poza tym blisko radia mieszkam i nawet... Jakiś czas temu, jak byłem gościem u pani redaktor w programie w Polskim Radiu, program pierwszy, to spacerkiem wykonałem sobie piękny spacer.
5: Ile kroków wtedy było?
6: Nie liczyłem kroków, ale była piękna pogoda. To było przy okazji któregoś z długich weekendów, więc było bardzo miło i czasami warto, nawet dla zdrowia.
5: A czy dzisiaj będzie miło w Sejmie? Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj ludowcy z ministrem, byłym ministrem Maciejem Berkiem rozmawiali i minister przekonał do swojej osoby w Trybunale?
6: Ja myślę, że wielu kolegów moich z Polskiego Stronnictwa Ludowego już wcześniej przekonał, ponieważ wielu z nich miało okazję współpracować z panem doktorem Berkiem i wiedzą doskonale, że to jest świetny prawnik i świetny fachowiec. Więc to była na pewno konstruktywna rozmowa, rekomendacja klubu jest jasna. Mnie, szczerze powiedziawszy, cieszy z jednej strony, a z drugiej strony nie dziwi, bo spodziewałem się, że tak mogło być, ze względu na to, że ta praca pana doktora Macieja Berka jest oceniana bardzo dobrze i była oceniana bardzo dobrze. To jest urzędnik państwowy, państwowiec z 20-ponadletnim stażem w różnych urzędach, związany z legislacją bardzo mocno. I chyba wszystkie wątpliwości racjonalnym słuchaczom rozwiał w czasie swojego wczorajszego wystąpienia na komisji. Można było je śledzić w internecie. Tam na wszystkie trudne pytania pan doktor Maciej Berek odpowiedział.
5: Ale premier Donald Tusk kilka tygodni temu powiedział, że...

0: Maciej Berek to jego prawa ręka. No i ta prawa ręka, to stwierdzenie za Maciejem Berkiem się ciągnie.
1: To jest tylko i wyłącznie dowód uznania jego pracy. Bo jeżeli pan premier mówi o kimś, że jest jego prawą ręką, to mówi to w kontekście tego, żeby go pochwalić, docenić i też jakby pokazać szacunek do jego pracy. Ja to tak czytam. I naprawdę robienie dzisiaj z doktora Macieja Berka polityka to jest nic innego jak robienie mu krzywdy. Znam go długo, jeszcze sprzed czasów koalicji prodemokratycznej, którą tworzymy. I on zawsze wykazywał się, oprócz tego, że świetną merytoryczną wiedzą, to również tym, że miał kręgosłup. Miał kręgosłup i miał zasady etyczne i moralne i tych zasad się trzymał. I znam przykłady takich sytuacji, gdzie szedł pod prąd. Dlatego, że działał w myśl pewnych określonych zasad, a nie w myśl tego, żeby było mu łatwiej. Nie działał koniunkturalnie. I to moim zdaniem jest najistotniejsze.
0: Ale bo myśli jeżeli pan, Berek panie ministrze, trafi... że Maciej Berek będzie szedł pod prąd w Trybunale Konstytucyjnym, panie jeśli chodzi ja jestem o wizję pewien, premiera Donalda Tuska?
1: Ja jestem pewien tego, że jeżeli Maciej Berek do Trybunału trafi, a tego mu życzę, to będzie orzekał w tym Trybunale w imieniu Rzeczpospolitej, a nie w imieniu jednej, drugiej czy trzeciej partii politycznej. Bo na tyle go znam, że jestem w stanie dzisiaj się z panią o to założyć. Natomiast... To, czy jest tam potrzebny? Tak, jeżeli pani mnie pyta, jest potrzebny. Dlaczego? Chociażby z tego powodu niedawno w jednym z wywiadów pani sędzia Będkowska położyła karty na stół i powiedziała, za czasów Święczkowskiego, a wcześniej Przyłębskiej, zamrażarka Trybunału pękała w szwach. Tam jest ponad chyba 1000, z tego co pani sędzia mówiła, spraw skarg obywateli. Nie skarg jednej, drugiej czy trzeciej partii politycznej, ale obywateli, których ani pani Przyłębska, ani pan Święczkowski nie raczyli ruszyć. Więc jeżeli ktoś pyta, czy Berek będzie miał co tam robić, tak, będzie miał co tam robić.
0: A czy może być spokojny o wynik dzisiejszego głosowania? Bo na głosy ludowców może liczyć, ale wczoraj w trakcie posiedzenia komisji Anna Maria Żukowska wstrzymała się od głosu. Paweł Ślis z Polski 2050, mimo że w trakcie właśnie dyskusji Macieja Berka chwalił, zagłosował przeciw, bo jest przeciwny
1: Paweł Ślis
0: takiemu
1: jest
0: desantowi
1: pani
0: prostu,
1: redaktor,
0: prosto z rządu
1: ale
0: do Trybunału.
1: Ale to widzi pani, to jest tak, że my oczywiście jesteśmy przyzwoici. My nie wysyłamy polityków, nie obsadzamy politykami różnych instytucji, jak to robiło PiS. Tylko, że naprawdę w tym wszystkim czasami niektórzy, z całym szacunkiem, bo ja też uważam, że pan przewodniczący Ślis to jest bardzo kompetentna osoba, ale czasami po prostu też potrafią się w tym wszystkim zbyt mocno pogubić, bo to jest trudna materia. Tak jak gubią się też nasi obywatele. No, moi najbliżsi też pytają mnie, o co chodzi z tym Berkiem. Też niektórzy tego jakby nie wiedzą albo starają się jakoś dowiedzieć szczegółów, dlaczego tak to wygląda. I to też powiedział premier, nie jest to tajemnica. Czy to jest sytuacja komfortowa?
0: Nawet Maciej
1: no
0: Berek
1: nie.
0: Sam mówił, że wolałby, żeby ten
1: Maciej
0: okcji
1: Berek
0: karencji
1: nie
0: był, ale tej ustawy nie
1: czuje,
0: ma.
1: Że, czuje, że jakby jest to sytuacja dla niego również niekomfortowa. Natomiast, szanowni państwo, to nie jest tak, że wszystkie sprawy można załatwić w białych rękawiczkach. Jeżeli mamy działać w imię interesu obywatela i odbudować Trybunał upolityczniony przez PiS, powtarzam to raz jeszcze, to trzeba niestety czasami działać w myśl kroków radykalnych. Bo ta sytuacja pokazuje, jak to środowisko było zabetonowane.
0: A czy prezydent Karol Nawrocki rękę do tego przyłoży?
1: Nie wiem. Nie wiem, ale poczekajmy na razie, przed nami głosowanie w Sejmie. Natomiast pani redaktor, jedna istotna sprawa. Jeżeli przez 2 lata, albo nawet więcej, ci sami ludzie krytykowali najpierw ministra Bodnara, później ministra Żurka, że za słabo, że za delikatnie, że się z nimi obchodzić jak z jajkiem, no to na litość boską. Ci sami ludzie teraz mają pretensje do rządu o to, że wysyła oddział antyterrorystyczny do Trybunału w postaci Macieja Berka, tak? Jeżeli byśmy założyli już taką hipotetyczną sytuację, te wszystkie głosy, które są krytyki. Ja rozumiem. Wiem, jak powinno być i wszyscy wiemy. Ale sytuacja jest ekstraordynaryjna. Mamy takie mini Węgry, bo mamy mniej niż tego, co napsuł na Węgrzech Orban, ale też mimo wszystko przez 8 lat PiS-owi coś tam się jednak zepsuć udało. I dzisiaj
0: czyli pan
1: próbowaliśmy...
0: to odbiera, że wysłanie Macieja Berka to taki
1: panie
0: oddział
1: redaktor, antyterrorystyczny. Ja tego nie odbieram. Ja to wiem, bo metodami marchewki się nie udało, więc teraz trzeba wyjąć kij i po prostu zacząć radykalne kroki. Nie dlatego, żeby Trybunał, jak to mówią niektórzy, przejąć, bo tym się różnimy od poprzedników, że my Trybunału nie chcemy przejąć. My chcemy Trybunału

naprawić. A jeśli pani pyta o zdolności organizacyjne do tego, tak, to idealnym człowiekiem jest Maciej Berek, bo on oprócz tego, że ma wiedzę prawniczą, ma też wiedzę urzędniczą, taką administracyjną i umiejętność zarządzania takimi sytuacjami kryzysowymi. Też jestem, mówię to ze spokojem sumienia, bo też widziałem go w takich sytuacjach i wiem, że z trudnymi sprawami jest.

0: potrzebny. Wręcz mam wrażenie, że może traktować go jako konkurencję. No bo w myśl tego, o czym rozmawialiśmy przez pierwszą część programu, sytuacji idealnej, w której mamy praworządność w całej okazałości, jest tak, że na straży konstytucji stoją jakie podmioty, jakie instytucje? Trybunał i prezydent. No więc pan Karol Nawrocki, jak widać, nie lubi konkurencji, a jeżeli Trybunał jest sparaliżowany, no to ma komfort taki, że może sobie do niego wysłać i wrzucić jak do studni bez dna ustawę taką, jak chociażby dotyczącą...
1: Czyli wysłanie do Trybunału tak naprawdę równa się z wetem, bo ta ustawa nie wchodzi w życie.
0: Dokładnie, a poza tym jeszcze, jak to jest zblokowane, to nikt mu tam nie będzie wyrastał na...
1: No ale prezydent tutaj wyciąga rękę, czy odpowiada na wyciągniętą rękę i na przesłuchanie się wybiera.
0: No bo nie ma wyjścia, bo jeżeli...
1: I twierdzi, że sam podjął decyzję w sprawie... nie przyjęcia ślubowania.
0: Bo jeżeli by nie poszedł, to by pokazał, że po pierwsze, no, ma coś na sumieniu, tak to jest odbierane. No, zobaczymy, no, niech się wytłumaczy. Natomiast sytuacja jest kuriozalna. No, jeżeli... To jest takie pisowskie, bo ja pamiętam, jak prezes Jarosław Kaczyński podzielił Polaków na lepszy i gorszy sort. Użył takiego stwierdzenia, że ci są lepszego, ci są gorszego sortu. I teraz pan Nawrocki idzie dokładnie tą samą drogą i dzieli sędziów na lepszy i gorszy sort. Ci sędziowie byli wybrani w tym samym czasie, przez tych samych posłów, zdobyli tyle samo, powiedzmy, albo nie, no mniej więcej tyle samo głosów, więc przyjmowanie od jednych, a lekceważenie drugich, to jest... No nie wiem, czytać to można w charakterze albo złośliwości jakiejś, albo działania takiego stricte politycznego, które nie wiem czemu ma służyć. Dla mnie, tak jak powiedziałem, to jest eliminowanie konkurencji. Bo Trybunał Konstytucyjny z silnym prezesem może być też poczytany jako konkurencyjny
1: podmiot. No a propos eliminowania konkurencji, to prezydent powiedział, że jeszcze decyzji nie podjął w sprawie, jeśli Maciej Berek zostanie wybrany dziś sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to nie podjął jeszcze decyzji, czy przyjmie od niego ślubowanie, czy
0: też nie. Widzi pani, bo gdyby otoczenie... Karola Nawrockiego i on sam uważali, że Berek jest, tak jak właśnie tu niektórzy politycy prawicy spazmują, jakimś politykiem, politykierem wysłanym tam na polityczne zlecenie, to pewnie odpowiedź byłaby jasna. Oni też wiedzą, że Berek to jest fachowiec i dlatego też mają problem, bo... Tam wcale nie jest chyba też tak, że na tym szeroko rozumianym środowisku prawicy wszyscy tak bardzo cieszą się z tego, że pan Święczkowski jest w Trybunale. Moim zdaniem nie. I pokazują to też ci sędziowie, którzy byli za czasów PiSu wybrani w sposób wadliwy, bo oni też niejako potrafią złożyć zdanie odrębne do jednego czy drugiego orzeczenia Trybunału. To też świadczy o tym, że niekoniecznie podoba im się ta sytuacja. Naprawdę, były też w historii przypadki, bo był na przykład pan Pszczółkowski. Ja nie porównuję go od razu, tutaj zaznaczam, z panem doktorem Berkiem, bo to jest kompletnie inna sytuacja, bo pan sędzia Pszczółkowski prosto z sejmowych ław trafił do Trybunału. Ale mówię o tym dlatego, że on stanął wtedy okoniem wbrew tezom pani prezes Przyłębskiej. Czyli wyłączył myślenie polityczne, a włączył myślenie sędziowskie. Dlaczego? Dlatego, że też był z wykształcenia prawnikiem.
1: Czyli można.
0: Ja nie mówię, że wszyscy, ale są takie sytuacje.
1: O ile wynik głosowania w sprawie Macieja Berka, no tutaj wszystko się może zdarzyć, ale gdybyśmy...
0: Była taka piosenka. Wszystko się może zdarzyć.
1: O, no proszę, jaki nastrój właśnie muzykalny, dokładnie. Natomiast łatwe do przesądzenia i przewidzenia jest wynik głosowania w sprawie ewentualnego odrzucenia prezydenckiego weta. To będzie trzecia grupa i raczej trzecia skazana na porażkę.
0: To będzie test na przyzwoitość. Warto być przyzwoitym, powiedział kiedyś Władysław Bartoszewski. I myślę, że dzisiaj w obliczu tych wszystkich wątków nowych, wątków afery, a tu wychodzą naprawdę smrody takie, które będą się za niektórymi ciągnęły bardzo, bardzo długo. Myślę, że część polityków, także prawicy, mogłaby zmienić zdanie. No pytanie, czy nawet jeśli by zmienili zdanie i wierzyć w ich...
1: Ale ustawa się nie podoba.
0: Nie, to nie chodzi o ustawę, tylko raczej strach przed tym, czy później ktoś ich wpisze na listy albo nie wiadomo co, bo to pokazuje, jak ten mechanizm niestety tam działa. To jest budowanie jakiejś takiej siatki powiązań, bo proszę zobaczyć, ta afera ogniskuje. Łączy się z aferą Romanowskiego, z Funduszem Sprawiedliwości, bo tam gdzieś Kral był zamieszany w jakiś szmugiel Romanowskiego do Dubaju rzekomo. Takie mamy doniesienia. Łączy
1: ale
0: się też.
1: Chce komisji eksperckiej. Panie redaktor,
0: jakiej komisji eksperckiej? Komisji zaufania publicznego chcą. To jeżeli chcą zaufania publicznego udowodnić, to PiS i zaufanie publiczne to jak Lucyfer i pierwsza komunia święta. Ja to powiedziałem, bo to jest kpina kompletna. To ja mam propozycję dla pana Kaczyńskiego. Nie trzeba powoływać specjalnej komisji.

0: pchać, czy też łożyć na to jakieś pieniędzy, kłócić się, kto ma być ekspertem, a kto nie, bo do tego to wszystko zmierza, żeby sprawę rozmydlić. Niech się najpierw wyspowiadają z swoich działań i związków z panem Piesiewiczem ci, którzy za czasów jego wyboru, czyli wiosna 2023 roku, byli w kierownictwie Ministerstwa Sportu. To był pan Bortniczuk, to była pani Krupka. I tutaj uwaga, pani Krupka kiedyś karierę zaczynała jako maskotka PiSu, taka umowna, ale dzisiaj jest wiceprezeską tej partii. To naprawdę jest poważne stanowisko. Więc może zacznijmy od tego, żeby pan prezes zmusił swoich kolegów partyjnych do tego, żeby wyłożyli karty na stół i powiedzieli, czy wspierali Piesiewicza, dlaczego brali udział w walnym, jakie były ich kontakty, czy mieli wiedzę o tym, jakie ma plany Piesiewicz. Od tego zacznijmy.
1: Uda się odwołać prezesa PKOL-u?
0: Prezes PKOL-u powinien sam się podać do dymisji.
1: No właśnie państwo o to apelują.
0: Tak, uruchomiliśmy licznik wstydu Radosława P. I tak naprawdę...
1: Licznik, który wskazuje dni, godziny od momentu
0: pani redaktor,
1: zatrzymania.
0: Jak wyszły na jaw informacje o tym, że ten pan sprzedał wizerunki sportowców, prawa do ich głosu, znaczy w moich oczach stał się postacią ohydną. Bo to już nie jest kwestia tego, że wziął łapówkę, co też jest skandaliczne, czy to jest, ma podejrzenia o wzięcie łapówki, tak? Ale jeżeli ktoś kupczy dobrem narodowym, a polscy olimpijczycy to jest dobro narodowe, to jest po prostu osoba ohydna, która nie powinna w życiu sprawować żadnej publicznej funkcji. Nigdy. I jego mocodawcy również, bo ktoś go tam jednak rekomendował, wybrał i ktoś go pchał na to stanowisko. Więc... Z takich punktów czysto etycznych i moralnych ta sprawa jest po prostu śmierdząca.
1: A minister Żurek informuje, że służby, że śledczy dysponują nagraniami. Czy politycy no to, powinni
0: znaczy,
1: się
0: to jest, sytuacja jest,
1: obawiać?
0: Ja nie wiem, czy się powinni obawiać. No, każdy, kto nie ma nic na sumieniu, to może spać spokojnie. Jeżeli ktoś maczał łapska w aferze Zonda Krypto, to ma się czego obawiać. Ale proszę zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Tam wcale w tej całej aferze, a ona już się trochę toczy, nie pojawiają się żadne nazwiska, żadne podmioty związane ani z PSL-em, ani z Koalicją Obywatelską, ani z Lewicą. To wszystko są ludzie prawicy. To jest gigantyczna afera prawicy i też mówię o tym dlatego, żeby otworzyć oczy tym, którzy zostali otumanieni przez pisowską propagandę medialną, przez te wszystkie dobudówki, przybudówki partyjne medialne, które też, jak się okazuje, dealowały albo próbowały dealować z Kralem, bo przecież szef pisowskiej telewizji chciał sprzedawać udziały Zondzie Krypto. No, o czym to świadczy? A teraz jeszcze wyciągają od ludzi pieniądze, bo jakieś tam zbiórki organizują. Więc to wszystko naprawdę urasta do rangi olbrzymiego problemu. Na szczęście to nie jest problem środowisk prodemokratycznych. To jest problem prawicy. Niech oni się z tego tłumaczą.
1: A śledczy
0: robią swoje i konsekwentnie będą wyciągać wnioski i później, jeżeli będzie potwierdzą się zarzuty, to będą egzekwować także i kary.
1: Panie ministrze, a kiedy ustawy zdrowotne trafią pod obrady rządu? Bo to miał być początek września na specjalnym zresztą posiedzeniu. Później miał się spotkać Senat, bo to miało być takie szybkie tempo, przyspieszone tempo, a tu proszę, na razie ustaw nie ma.
0: Wie pani, ja bym powiedział w ten sposób. Kiedyś jechałem samochodem za takim autem, które miało na tablicy rejestracyjnej taką doczepkę, tabliczkę, że nie trąb na mnie, bo ja nie jadę powoli, ja po prostu jadę dokładnie. I chciałbym to zadedykować tym wszystkim, którzy są niecierpliwi, że te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować. My się generalnie różnimy od tego, co było przed grudniem 2023 roku, że zmieniliśmy filozofię podejścia do stanowienia prawa. Zostały wprowadzone konsultacje. Ludzie nie mają przeświadczenia, że prawo jest stanowione, dopychane kolanem
1: to
0: do żadnej konsultacji.
1: Nie było zapowiadać, że to będzie jednak początek września, tylko
0: pani
1: że w najbliższych
0: redaktor,
1: tygodniach, tylko ja ci wyznaczę taką dokładną datę.
0: To czy... było, ale początek września można interpretować jako 1 września, ale można też interpretować jako 9 września albo 12 września, więc spokojnie. te ustawy niezwłocznie będą przedstawione, te propozycje. Zresztą w tym obszarze dużo się dzieje. Słyszeliśmy i tutaj też warto zdementować pewne plotki, bo już niektórzy próbują tu przeszkadzać właśnie w poprawie sytuacji, mówiąc o tym, że rząd jakieś pieniądze na przykład na leki refundowane zabiera. Nie, nie zabiera. I tłumaczyła to już pani wiceminister zdrowia. Jest dzisiaj robiony przegląd list leków refundowanych po to, żeby wy

0: eliminować te leki, które są drogie, a można wprowadzić zamienniki dokładnie takie same, nie dlatego, że chce ktoś robić krzywdę pacjentom, tylko żeby nie było takiej sytuacji, że pieniądze rozchodzą się do koncernów farmaceutycznych kosztem właśnie pacjentów, bo leków jest za to mniej. Czyli uszczelniamy ten system na wielu, poziomach, także jeśli chodzi o zarobki lekarskie, pani doskonale wie, że to jest też oczekiwanie dużej grupy społeczeństwa. Więc uspokajam, dzieje się w tym sektorze dużo, i będzie to na pewno komunikowane przez Ministerstwo Zdrowia na bieżąco.
1: I tak państwa uspokajał Jakub Stefaniak, wiceszef Kancelarii Premiera.
0: Bardzo dziękuję.
1: Polskie Stronnictwo Ludowe.
0: Miłego
1: dnia.
0: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: 26,5 minuty po godzinie 7. Też widziałem kiedyś taką nalepkę na samochodzie. Brzmiała: jadę wolno, bo mam 17 punktów. Ech, tak też można, prawda? Zajrzymy szybciutko jeszcze do gazet.
2: Przegląd prasy.
3: A w prasie zapomniałem powiedzieć o jednej rzeczy, bo to też ważna i będziemy się tym zajmować bliżej weekendu, czyli już za momencik, już za chwileczkę. Europa patrzy na Niemcy. Chodzi o wybory w Saksonii-Anhalt, czyli tam, gdzie AfD, partia, która kiedyś miała być ogrodzona kordonem politycznym, może przejąć władzę. Na zdjęciu wyborczej państwo znajdą kandydata skrajnie prawicowej AfD na wiecu w jednym z miast, z których kandyduje. Ulrich Siegmund. Siegmund, tak chyba należałoby to przeczytać. No ciekawe, ciekawe te wybory w Niemczech będą. Ciekawe, tym się będziemy zajmować u nas w audycjach międzynarodowych na pewno. Wyborcze jeszcze też o tym, że historycy nauki SPAN na skraju niewypłacalności. Instytutowi Historii Nauki za chwilę zabraknie pieniędzy na wypłaty. Pod kreską są też inne instytuty Polskiej Akademii Nauk, a Ministerstwo Nauki odpowiada: pomożemy, ale tym, którzy są w najgorszej sytuacji. Pytanie, co to jest najgorsza sytuacja? A propos pieniędzy jeszcze, tak na chwilkę, dosłownie na chwilkę, Céline Dion wraca na scenę i są już ceny biletów. Ciekawe, czy tu ministerstwo mogłoby pomóc, bo też są wysokie.
2: Reklama.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratory Spowlen spółka ZOO.
5: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
9: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
8: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
2: Po reklamie. Autopromocja.
10: Już jutro po 12 w TDI. Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach żyje się nam najlepiej. Pod uwagę wzięto dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Jako jedyne otrzymało maksymalną notę 100 na 100 punktów. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Występuje tylko na norweskim wybrzeżu. Tylko dobre informacje. Po 12 Jarema Jamrożek. Zapraszam.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 7.30, Ewelina Kamińska. Zapraszam. Sejm znów zagłosuje nad odrzuceniem trzeciego prezydenckiego weta do rządowej ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Karol Nawrocki przypomina tymczasem o swojej inicjatywie ustawodawczej, podkreślając, że do rządowej propozycji ma zastrzeżenia.
11: ta ustawa, która jest uporem maniaka proponowana przez większość parlamentarną, jest po prostu niedobra, nie rozwiązuje wielu kwestii.

0: kwestii znów proponuję wrócić do mojej inicjatywy ustawodawczej, która z jednej strony zabezpiecza użytkowników, a z drugiej strony nie wrzuca do jednego worka przestępców z ludźmi, którzy po prostu prowadzą swoje startupy czy inwestują w kryptoaktywa.
1: Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. 3 miesiące spędzi w areszcie kierowca ciężarówki, który we wtorek wjechał w pracowników na autostradzie A1 w okolicy Częstochowy. W wypadku zginęły 4 osoby, a 4 kolejne w stanie ciężkim przebywają w szpitalu. Dominik D. w chwili wypadku był pod wpływem substancji odurzającej, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik prokuratury okręgowej w Częstochowie Tomasz Ozimek.
2: Już po skierowaniu wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania do prokuratury wpłynęła opinia toksykologiczna. Z opinii biegłego wynika, że w chwili zdarzenia kierujący samochodem ciężarowym znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do kierowania pojazdem mechanicznym.
1: Dominik D. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu, ale składając wyjaśnienia mówił, że nie pamięta okoliczności wypadku. W Jastrzębiu-Zdroju upamiętnili 46. rocznicę podpisania historycznego porozumienia. Tamtejsi robotnicy wywalczyli wówczas m.in. zniesienie 4-brygadowego systemu pracy oraz wprowadzenie wolnych sobót i niedziel. To jest historia, której kolejne pokolenia nie mogą zapomnieć, mówi jeden z sygnatariuszy porozumienia Grzegorz Stawski.
3: Nauka jest wtedy, kiedy się chce tą naukę prezentować. My raczej, stare dziadki, za przeproszeniem, już tego za bardzo zrobić nie możemy, nie mamy takiego wpływu. Ale szkoły, to jest przecież nasza bardzo ważna historia, lokalna, tu w Jastrzębiu. To jest lokalna historia, niezwykle ważna. To jest porozumienie, które, nasze porozumienie jastrzębskie, one dało ludziom najwięcej.
1: W uroczystościach oprócz przedstawicieli związków zawodowych uczestniczyli też m.in. samorządowcy, reprezentanci rządu, parlamentu oraz prezydenta.

0: trochę cieplej w Lesku, bo 11,8, ale to jest najzimniejsze miejsce w Polsce w tej chwili. Właśnie o godzinie 7 było najcieplej w Legnicy, 18,5 stopnia i południe dzisiaj Polski będzie cieszyło się całkiem miłym piątkiem. Nawet sporo słońca. Tu widzę Kraków, Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Rzeszów, Zakopane. Tam wszędzie słonecznie i ciepło. 25, 24, 27 stopni nawet może być w najcieplejszym momencie dnia w Krakowie. Idąc na północ, no tylko deszcz, deszcz i jeszcze raz deszcz, a najwięcej deszczu będzie na północnym krańcu Polski, całe wybrzeże, cały pas wybrzeża, taki szeroki pas od Szczecina przez Kołobrzeg, Słupsk po Gdańsk i Elbląg. 18-17 stopni tylko i bardzo, bardzo dużo deszczu. Jeszcze 18 stopni w Suwałkach i też deszcz. Tak na pocieszenie piątkowe, prawda? Za 26 minut 8. Tomasz Kowalczyk powrócił, by opowiedzieć o...
1: O siatkówce. Zaczniemy od tego awansu naszych siatkarek do strefy medalowej Mistrzostw Europy. W Stambule w ćwierćfinale pokonały Holenderki 3-1. Teraz już wiemy, że w półfinale zmierzą się z Włoszkami, a spotkanie podsumuje nam Rafał Bała. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Uff, możemy odetchnąć z ulgą, bo Polki po raz pierwszy od 7 lat awansowały do półfinału międzynarodowej imprezy mistrzowskiej. No oczywiście nie licząc Ligi Narodów, ale to impreza komercyjna, w której zespoły grają w różnych składach, no i też nie jest to impreza przecież docelowa. Tutaj mamy Mistrzostwa Europy, a w imprezie tej rangi w półfinale biało-czerwone były ostatni raz w 2019 roku, co ciekawe także w Turcji. Tylko że teraz już poprzeczka wędruje bardzo wysoko, bo przecież rywalkami w półfinale będą mistrzynie olimpijskie Włoszki. Ale wracając do meczu z Holandią, biało-czerwone były lekkimi faworytkami. No przecież z tym rywalem potrafią w ostatnich latach grać. No i to widać było też w pierwszym secie. Znakomita gra, dobrze ustawione taktycznie przez trenera Stefano Lavariniego. No i zwycięstwo 25-16. Dobra gra Magdaleny Stysiak, ale przede wszystkim na środku. Maja Koput znakomicie blokowała, no i Magdalena Jurczyk też fantastycznie w ataku. Polki próbowały to kontynuować w drugim secie, ale tutaj już Holenderki odrobiły lekcję. Po przerwie wyszły z

0: determinowane, popełniały mniej błędów, no i też lepiej radziły sobie w szybkim ataku, a zatem wygrały 25-20. W trzecim secie role się odwróciły, to za sprawą m.in. naszych rezerwowych, Pauliny Damaskę, czyli Julii Szczurowskiej, one pojawiły się na boisku, no i też dały to zwycięstwo 25-20 biało-czerwonym. Mieliśmy czwarty set, no i tutaj Holandia znowu ruszyła bardzo mocno, prowadziła kilkoma punktami, 21-18, nawet wyrównały Polki po 22 i trener Stefano Lavarini poprosił o challenge. Okazało się, że w trakcie akcji Holenderki dotknęły siatkę, a zatem punkt dla biało-czerwonych, no i te już wygrały 25-23 i cały mecz 3-1. Ogromna radość, no naprawdę euforia można powiedzieć, bo przecież nie szło w tych mistrzostwach Europy za dobrze, przynajmniej na początku. Słabsze mecze z Węgierkami czy Złotyszkami, później rozkręcały się Polki, widać było, że są dobrze przygotowane fizycznie, no i to rzeczywiście również pokazały w meczu z Holenderkami. 14 punktów Magdaleny Stysiak, także 14 Magdaleny Jurczyk, która została tutaj najwyżej oceniona przez ekspertów. Niezłe przyjęcie, niezły atak, no ale to oczywiście nie wystarczy na Włoszki, które grają od kilku lat w niezmienionym składzie. To jest bardzo doświadczony zespół, mają niesamowitą atakującą Paolę Egonu, no i są też bardzo zdeterminowane, ale przez to może też czasem bardziej zestresowane i pod większą presją. To widać było chociażby w meczu ćwierćfinałowym ze Szwedkami, gdzie jest właściwie jedna gwiazda, Izabela Hock. Ona zdobyła 42 punkty i niewiele brakowało, a Szwedki słabiutki przecież zespół doprowadziłby do tiebreaka. Ostatecznie Włoszki są w półfinale, tam zmierzą się z Polkami. W drugim półfinale Turcja kontra Serbia, a zatem te cztery zespoły mogliśmy typować do walki o medale przed tą imprezą. Na razie nie ma sensacji. No oby ta sensacja wydarzyła się w półfinale, czyli oby Polki pokonały Włoszki i awansowały do meczu o złoto.
1: A ten sobotni półfinałowy mecz z Włoszkami o 18:00. Maja Chwalińska i Magdalinet awansowały do drugiej rundy debla tenisowego wielkoszlamowego US Open. Polskie tenisistki wygrały z rozstawionymi z numerem 5 Chinką Han Yugo i francuską Krystyną Mladenowicz 6-7, 6-4 i 6-4. Z kolei polsko-czeska para Katarzyna Peter-Anna Siszkowa odpadła w pierwszej rundzie gry podwójnej. Polka i Czeszka zostały pokonane 6-3, 6-2 przez Rosjankę Jelenę Prindakinę i Chinkę Qinghu Tang. Iga Świątek jest z kolei w trzeciej rundzie singla po spokojnym zwycięstwie z Nadią Podorowską z Argentyny 6-3 i 6-2.
2: Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami.
1: Swoje następne spotkanie Iga Świątek rozegra jutro z Czeszką Marii Buskową. To spotkanie po 17:00. Kolejne niespodzianki w piłkarskim Pucharze Polski tymczasem stały się wczoraj faktem. Drugoligowa Awia Świdnik wyeliminowała kolejnego przedstawiciela Ekstraklasy w pierwszej rundzie, wygrywając z Wieczystą Kraków 3-1. Awans uzyskał GKS Tychy po wygranej z Łódzkim Klubem Sportowym 1-0, a także Śląsk Wrocław po zwycięstwie z Pogonią Szczecin 2-1. W zaległych meczach piątej kolejki Ekstraklasy Raków Częstochowa przegrał już po raz piąty w tym sezonie, tym razem z Górnikiem Zawrze przed własną publicznością 1-2, a Lech Poznań pokonał Jagiellonię Białystok 2-1 i awansował na pierwsze miejsce w tabeli. Tymczasem Robert Korzeniowski poinformował, że zamierza ubiegać się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Najprawdopodobniej 8 września odbędzie się posiedzenie zarządu PKOL, na którym odwołany może zostać Radosław Piesiewicz. Korzeniowski chciałby, żeby spotkanie mogło odbywać się w formule hybrydowej.
3: Ja mam nadzieję tylko, że do tego spotkania dojdzie też w formule hybrydowej, żeby wszyscy mogli dotrzeć i żeby naprawdę była jak najszersza reprezentacja. Do tej pory Radosław Piesiewicz blokował takie możliwości. Będę sugerował kolegom, żeby się na tym poważnie zastanowili.
1: Jednocześnie czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie podjął decyzję o zakończeniu współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, co umożliwi mu kandydowanie w wyborach na szefa PKOL-u z czystą kartą.
4: No to czekamy. To już, jak mówiłeś,
1: 8 września.
4: To za chwilę, za moment. Tomasz Kowalczyk o sporcie dzisiaj pytał. Dziękuję.
1: Dziękuję.
4: 20 minut dzieli nas od godziny 8, to jest piątkowy poranek i mamy czwarty dzień września. 8 teraz, to znaczy, że szkoła, tak? A teraz opowiemy o tym, że ambasador Rosji został wezwany do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Miał usłyszeć stanowisko

0: Stanowcze potępienie działań rosyjskich służb oraz zapowiedź kolejnych restrykcji i sankcji o wspólnej odpowiedzi europejskich państw, a ta odpowiedź jest szykowana na rosyjskie prowokacje, rozmawiali w Weimarze szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec, czyli Trójkąta Weimarskiego, relacjonuje Jan Olecki.
1: Podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Tak Radosław Sikorski wyliczał działania przypisywane Rosji. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że państwa europejskie nie pozwolą Moskwie bezkarnie sprawdzać swoich granic.
2: Nie zgadzamy się na wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje. Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej.
1: Wezwanie ambasadora Rosji do MSZ było częścią skoordynowanej reakcji kilku europejskich stolic. Polska chce w ten sposób wyrazić solidarność z Niemcami po serii ataków, za które, jak mówił Radosław Sikorski, odpowiadają agenci państwa rosyjskiego.
2: Usłyszy słowa stanowczego potępienia i usłyszy, że to spotka się z reakcją w postaci nie tylko restrykcji dla dyplomatów, ale także kolejnych pakietów sankcji. Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU. No ale jest agendą zagraniczną państwa rosyjskiego, więc ponosi konsekwencje za wszystkie działania tego państwa.
1: Unia Europejska pracuje już nad następnym pakietem sankcyjnym.
2: Negocjujemy w tej chwili kolejny pakiet sankcji. Na liście podmiotów objętych sankcjami będzie ponad 1600 firm i osób, które są związane z rosyjską agresją na Ukrainę.
1: Jednym z tematów rozmów wczorajszego spotkania szefów dyplomacji państw Trójkąta Weimarskiego była także rosyjska flota cieni. Według Radosława Sikorskiego przez Bałtyk transportowanych jest 60% eksportowanej przez Rosję ropy. Minister ostrzegł, że stare i często niesprawne tankowce zagrażają również środowisku.
2: To są bardzo stare, niespełniające wymogów technicznych tankowce zarejestrowane w różnych egzotycznych jurysdykcjach, które nie spełniają chociażby norm środowiskowych i są zagrożeniem nie tylko w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, ale także zagrożeniem dla ekosystemu Bałtyku. Gdyby któryś z tych statków uległ poważnej awarii nastąpił wyciek ropy, to mamy katastrofę ekologiczną na Bałtyku.
1: Ministrowie państw Trójkąta Weimarskiego potwierdzili wczoraj dalsze wsparcie dla Kijowa. Radosław Sikorski podkreślił, że bez suwerennej Ukrainy nie będzie bezpiecznej Europy, a problem jednego z sojuszników jest problemem całego sojuszu. Jan Olencki, Polskie Radio.
0: No to wróćmy do tego spotkania Trójkąta Weimarskiego. Łączymy się z naszym korespondentem w Niemczech, Adam Górczewski na linii. Witaj Adamie, dzień dobry.
3: Dobry.
0: Ty obserwowałeś to spotkanie. Słyszeliśmy przed chwilą, że Polska zajmie jasne i zdecydowane stanowisko wobec działań Rosji. Czy Francja, a zwłaszcza Niemcy, idą w podobnym kierunku?
3: No tak, to wczorajsze spotkanie, które miało być z założenia takim rocznicowym spotkaniem, 35 lat po tym, jak utworzony został ten format współpracy Francji, Polski i Niemiec. Miał być poświęcony głównie właśnie tym obchodom rocznicowym, ale właśnie Rosja i działania sabotażowe na terenie Europy były głównym tematem. I to wezwanie ambasadora przez polskie MSZ odbywa się dwa dni po tym, jak Francja wezwała ambasadora z rosyjskiego do siebie, żeby z nim porozmawiać. A obie te reakcje właśnie wynikają z tego, co stało się w Niemczech. Czyli w tym tygodniu stwierdzono, że Niemcy nie mają wątpliwości, że do Lipska uzbrojonego drona z wypełnionego ładunkami wybuchowymi, który mógł doprowadzić do potężnej eksplozji na lotnisku, wysłali Rosjanie. Stało się to za sprawą Kremla, że to oni inicjowali, dokładnie zlecili to działanie. I te wszystkie inne odpowiedzi, które się wiążą w tej chwili w krajach, wynikają także z tego, dlatego że oczywiście na terenie Polski również są działania sabotażowe, są inne na terenie Niemiec, które się dzieją, ale pierwszy raz uzbrojony dron na terenie Niemiec został stwierdzony i wyraźne ślady prowadzą właśnie do Kremla. Więc Francuz Joël Barrot bardzo ostro mówił o agresywności, o eskalacji ze strony Moskwy, a najbardziej taki używającego dyplomatycznego języka Johan Wadephul także ostro krytykował Rosję, choć tak jak mówię, dużo delikatniejszego języka używał.
0: No to już wiemy, że wszystkie państwa potępiły. To teraz zostańmy na niemieckim podwórku, bo z Weimaru kawałek do Lipska jest, ale to na Lipsk właśnie wszystkie oczy mediów zostały zwrócone ostatnimi czasy, a to dotyczy tych aktów.

0: dywersji, które odnotowujemy. Chociaż nie tylko w Lipsku w tej chwili.
1: No dokładnie, nie tylko w Lipsku, dlatego że Lipsk dział się miesiąc temu, a w tym tygodniu stwierdzono tę winę Kremla. Ale to spotkanie było wczoraj, czyli w czwartek, dzisiaj mamy piątek i tak naprawdę od wtorku nie ma dnia, żeby coś się nie działo. Dzisiaj od rana jest sprawdzane kolejne trafostacja, która została zaatakowana przez kogoś i to już jest czwarty taki przypadek w tym tygodniu. Dwa pierwsze były we wtorek i jeden z nich był bardzo blisko polskiej granicy, dlatego dużo o nim mówiliśmy. Wczoraj okazało się, że ktoś się do tego przyznaje, policja sprawdza autentyczność tego listu i tu w tym przypadku może się okazać, że to nie Rosja za tym stoi, tylko lewica ekstrema, która walczy z używaniem paliw kopalnych i szkodami dla naszej planety. Przynajmniej tak wynika z tego listu, którego fragmenty cytują niemieckie media. Zobaczymy, jak będzie, chociaż sam fakt tego, że dzieje się to razem z innymi wydarzeniami, takimi jak wczorajszy atak na firmę zbrojeniową, a dokładnie firmę pracującą dla branży zbrojeniowej. Ona pracuje nad technikami zabezpieczeń, nad technikami komunikacji w Monachium. Tam próbowano ją podpalić. Zatrzymano dwoje Bułgarów i teraz sprawdzane jest, czy to nie Rosja także zleciła im to zadanie. Są inne drobniejsze wydarzenia, bo ja już nawet nie mogę informować wszystkich o wszystkim, co dzieje się w Niemczech, bo wczoraj na przykład na kilka godzin zamknięte zostało lotnisko w Berlinie, bo przyszła pani do policji i powiedziała, że mam jakąś niebezpieczną substancję. Ewakuowano pasażerów z terminala jednego, tylko drugi terminal działał. Wyprowadzono na kilka godzin właśnie wszystkich ludzi, sprawdzano, co to jest za substancja. W nocy przywrócono działanie tego lotniska, ale takich drobnych rzeczy, które prowadzą, podejrzenie w większości tych przypadków prowadzi właśnie do Rosji. I więc sprawdzanych jest teraz tyle rzeczy w Niemczech, że nie wiadomo już, za co odpowiada Rosja, za co nie, ale na pewno o to chodzi Kremlowi, żeby wzbudzić zaniepokojenie, żeby wzbudzić stan takiego napięcia i w tym tygodniu dokładnie to się dzieje.
0: To już kończąc nasze spotkanie, jeszcze dopytam o jedną rzecz, bo wybierasz się teraz na weekend do Saksonii, tak? Tam wybory, na które patrzą nie tylko Niemcy, ale cała Europa, AfD.
1: Dokładnie, Saksonia-Anhalt. Ja wczoraj wracając z Weimaru nawet zajechałem do jednej z miejscowości w Saksonii-Anhalt, żeby porozmawiać z mieszkańcami, dlaczego dzieje się tak, że w tym landzie jest bardzo prawdopodobne, że AfD może wygrać wybory. I rzeczywiście nastrój tam jest taki, że jedni mają dużą nadzieję, że dojdzie do zmian, inni bardzo się tego boją, co może się stać. W niedzielę rzeczywiście będziemy śledzili to, co dzieje się w Saksonii-Anhalt, takim małym landzie w środkowych Niemczech, w którym AfD ma ponad 40% poparcia, ponieważ w skali kraju osiągnęło 25% poparcia i jest najczęściej wskazywaną partią w sondażach, no może dojść do wydarzeń, które będą miały bardzo duże polityczne skutki. Będziemy to na pewno śledzić razem.
0: I szczegóły odnajdą Państwo u nas na antenie w Polskim Radiu 24. Adam Górczewski trzyma rękę na pulsie. Dziękujemy.
1: Kłaniam się nisko.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: A w studiu jest już Błażej Prośniewski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. A dzisiejszy magazyn zaczniemy od sprawy kryptowalut. Mówiłem, dziś w Sejmie ma odbyć się głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy, która miała uregulować ten rynek. W tle oczywiście mamy kolejne wątki związane z aferą Zonda Krypto. A to wszystko, jak się zdaje, jest też dobry moment, aby przyjrzeć się temu, czy i jak cała ta sytuacja wpłynęła na rynek kryptowalut w Polsce. I choć nie ma twardych danych, które by jasno pokazywały, czy i jak afera Zonda Krypto wpłynęła na nastawienie Polaków do kryptoaktywów oraz ich działalność inwestycyjną na tym polu, no to mamy pewne poszlaki i pośrednie dowody, że jednak coś po wybuchu tej sprawy się zmieniło. Przede wszystkim widać zmianę zainteresowania i sentymentu rynkowego, to znaczy pojawiło się większe zainteresowanie kryptowalutami jako takimi, ale to nie przekłada się na to, że częściej w nie inwestujemy, wręcz przeciwnie, raczej utwierdzamy się w przekonaniu, że to ryzykowne aktywa i lepiej trzymać się od nich z daleka. A co z tymi, którzy już na tym rynku byli albo mimo wszystko chcieliby na niego wejść? Tu też nastąpiły pewne zmiany. Według Roberta Wojciechowskiego, prezesa Izby Gospodarczej Blockchain i Nowych Technologii, wynikają one zarówno z samej afery Zonda Krypto, jak i braku ustawy mającej regulować ten rynek.
4: Nie wprowadziliśmy ustawy wdrażającej rozporządzenie MiCA. I myślę, że wbrew pozorom to ma dużo większe znaczenie co do funkcjonowania na rynku polskim, ponieważ nagle zaczęły znikać albo nie mogą funkcjonować podmioty na rynku polskim, a co za tym idzie, dostęp jest po prostu utrudniony w ogóle do tych osób, które zajmują się akurat tą częścią finansową blockchaina, czyli kryptoaktywami.
3: Druga kwestia, jak dodaje ekspert, dotyczy samej afery Zonda Krypto i bezpośrednio osób, które tam

0: inwestowały.
1: To jest jakby kolejna giełda, która posiadała środki klientów, no i od wielu miesięcy tak naprawdę one nie są dostępne. W związku z czym zmroziłam multum środków klientów, którzy gdzieś tam funkcjonowali, kupowali, sprzedawali, robili różnego typu transakcje. Oni po prostu tych pieniędzy nie mają. I oni wypadli z rynku z tą częścią swojego kapitału, albo bardzo często z całym kapitałem, który tam na przykład mieli.
0: A mówimy tu o dość poważnych kwotach, bo według niektórych szacunków może to być nawet 2,5 miliarda złotych. To pewnie też musiało zrobić wrażenie na innych osobach lokujących swoje oszczędności na innych giełdach kryptowalut. W efekcie, jak mówi Krzysztof Piech, profesor Uczelni Łazarskiego, specjalista m.in. w zakresie kryptowalut, w obawie, że w przyszłości sami mogą paść ofiarą podobnego krachu, część swoich środków przenieśli w bardziej bezpieczne miejsca.
2: Ci, którzy już byli na rynku, to zwiększyli swoje zainteresowanie po pierwsze trzymaniem środków kryptowalut u siebie w swoich własnych portfelach, albo też na większych firmach zagranicznych, bo oczywiście tutaj im większa firma, tym raczej jest, uznaje się, bezpieczniejsza. Jeśli ktoś już rzeczywiście chce pobierać swoje środki jakimś podmiotowi, to raczej jest to firma duża.
0: Tu warto również dodać, że na to wszystko nakładają się też pewne trendy globalne. To z jednej strony trwające od października ubiegłego roku bessa na rynku kryptoaktywów, co sprawia, że chętnych do inwestowania jest mniej. Z drugiej strony profesor Piech wskazuje na sztuczną inteligencję. Otóż rozwój AI powoduje, że coraz więcej ataków jest na infrastrukturę związaną z kryptowalutami, w szczególności na tak zwane cyfrowe portfele, no a to oznacza, że środki tam gromadzone są mniej bezpieczne. I w związku z tym zainteresowanie rynkiem kryptowalut w skali globalnej spada. Tymczasem rząd zapowiada drugie podejście do ustawy od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Pierwszą wersję tych przepisów zablokował prezydent Karol Nawrocki. Jak powiedział w TVP3 minister energii Miłosz Motyka, niebawem ma być gotowy nowy projekt ustawy w tej sprawie. Jego założenia nie będą zawierały elementu retroaktywności. A to był powód skierowania pierwotnych przepisów przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Karol Nawrocki wskazał w uzasadnieniu m.in. kwestie działania wstecz tych przepisów, bowiem sama ustawa miała wyjść w życie we wrześniu, jednak obejmować ona miała okres od marca tego roku. Dodatkowo Ministerstwo Finansów przygotowało też przepisy dotyczące wyższego CIT-u dla koncernów energetycznych i paliwowych. Saldo. Wraz z początkiem roku szkolnego wraca dyskusja o zarobkach nauczycieli. Ci oczekują podwyżki w przyszłym roku o 15%. Rząd zapisał w projekcie budżetu wzrost pensji o 3%. To też, jak się zdaje, jest dobra okazja, by porównać zarobki nauczycieli w Polsce i innych krajach europejskich. A jak się okazuje, różnice są bardzo znaczące, mówi Monika Baneś-Bator z biura prasowego Personal Service.
3: Największe różnice są widoczne w porównaniu z Niemcami, gdzie tam nauczyciel potrafi zarobić 21 do nawet 29 tysięcy złotych brutto miesięcznie. W Szwecji nauczyciel może zarobić od 17 do 20 tysięcy złotych. Podobnie sytuacja ma miejsce w Wielkiej Brytanii. No i to, nie oszukujmy się, wpływa na atrakcyjność tego zawodu, a to jest o tyle istotne, że w Polsce, jeżeli chodzi o nauczycieli, to teraz mamy zdecydowanie deficyt.
0: Tu dodajmy, że w Polsce początkujący nauczyciel może liczyć na około 6700 zł brutto miesięcznie, a w przypadku nauczyciela dyplomowanego jest to około 10 tysięcy. Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Od lutego cena kakao wzrosła ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. Stąd też, jak mówi analityk firmy Toro Paweł Majtkowski, w najbliższym czasie czekolada na pewno nie stanieje.
4: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: Odwrotną natomiast sytuację, jeśli chodzi o ceny, obserwujemy natomiast na rynku kawy.
4: Po 2 latach bardzo wysokich cen światowy rynek przechodzi z deficytu w kierunku nadwyżki. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki, w Wietnamie zwiększył się także eksport robusty. To sprawia, że podaż wyraźnie przewyższa obawy o dostępność kawy. W efekcie ceny arabiki są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku.
0: No a to zaczyna przekładać się na to, ile płacimy za kawę w sklepach.

0: choć na razie są to spadki raczej symboliczne. W lipcu była ona tańsza o niecały procent w porównaniu z czerwcem. A teraz w magazynie jeszcze ostrzeżenie przed nowym rodzajem oszustwa, które pojawiło się w Polsce. To oszustwo na zdezaktywowaną kartę. To bardzo ciekawy przypadek, który postanowił nagłośnić rzecznik finansowy. W wyniku tego oszustwa klientka jednego z banków straciła prawie 200 tysięcy złotych. Jak do tego doszło, kobieta odebrała telefon i otrzymała informację, że wyciekły jej dane osobowe. Rozłączyła się, gdyż podejrzewała, że może być to oszustwo. Kilka minut później jednak przestępcy zadzwonili ponownie i zadeklarowali pomoc w zastrzeżeniu danych oraz karty płatniczej. Chcący się uwiarygodnić, oszuści między innymi przesłali kobiecie SMS z numeru, który miał być przepisany do Narodowego Banku Polskiego. Oszuści przekonali kobietę, aby dezaktywowała swoją kartę. Potem, gdy to zrobiła i chciała ją zniszczyć, przestępcy powiedzieli jej, że karta powinna trafić do jednostki policji, gdyż jest dowodem w sprawie oszustwa. Gdy u ofiary pojawiła się osoba podająca za kuriera, klientka banku wręczyła mu kartę. W ciągu kilku godzin oszuści wyczyścili jej konto.
1: No to ciekawa sprawa. Tak jeszcze oszuści nie pracowali, ale dobrze, że to zostało nagłośnione i już wiemy, jak to działa. Błażej Prośniewski dzisiaj w porannym saldzie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
7: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Będzie kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Sejm zajmie się znów ustawą o kryptoaktywach. Trzy osoby z zarzutami w sprawie zonda krypto. Prokuratura wnioskuje też o areszt. Cud w Nepalu. Dwie osoby uratowane po 9 dniach od katastrofalnej powodzi. Minęła 8. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Posłowie zdecydują o prezydenckim wecie do ustawy o kryptoaktywach. To już trzecia ustawa większości rządowej regulująca rynek kryptoaktywów, którą zawetował Karol Nawrocki. Po wczorajszej debacie wszystko wskazuje jednak, że i tym razem Sejmowi nie uda się tego weta odrzucić.

0: kilka godzin debaty nad trzecim wetem prezydenta do trzeciej ustawy regulującej rynek kryptowalut, ale uczestnicy tego politycznego sporu w jednym się zgadzają.
1: Mogę to powiedzieć, będzie kolejna porażka Donalda Tuska,
0: mówił prezydencki minister Zbigniew Bogucki.
1: Niestety będzie to też porażka Polaków, bo zamiast przyjąć rozwiązania, wolicie bić polityczną pianą.
2: Należy się spodziewać, że weto prezydenta jutro zostanie utrzymane.
0: Odpowiadał Jarosław Urbaniak z KO.
2: I będziemy mieli kolejny etap, kolejne tygodnie będą upływać i rzeczywiście w naszych stanowiskach pewnie się, tak widzę po panu, nic nie zmieni. Jedyne, co się zmieni, to kolejne aresztowania.
0: Podczas dzisiejszego głosowania podział na sali sejmowej będzie bez zmian. Nowy klub Rozwój Plus zagłosuje w obronie prezydenckiego weta. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
3: Jakub Stefaniak z Kancelarii Premiera w Polskim Radiu 24 odpierał zarzuty, że do Trybunału Konstytucyjnego wybierany jest polityk. Chodzi o kandydaturę Macieja Berka, zaproponowanego przez Koalicję Obywatelską. Dziś głosowanie w tej sprawie w Sejmie. O Macieju Berku Jakub Stefaniak wypowiadał się z uznaniem.
4: Czuję, że jest to sytuacja dla niego również niekomfortowa. Natomiast, szanowni państwo, to nie jest tak, że wszystkie sprawy można załatwić w białych rękawiczkach. Jeżeli mamy działać w imię interesu obywatela i odbudować Trybunał upolityczniony przez PiS, powtarzam to raz jeszcze, to trzeba niestety czasami działać w myśl kroków radykalnych.
3: Konfederacja nie poprze ani kandydatury Macieja Berka, ani Artura Kotowskiego zaproponowanego przez PiS, mówił poseł ugrupowania Witold Tumanowicz.
5: Nie poprzemy ani jednego, ani drugiego. Poza tym uważamy, że rzeczywiście musi się skończyć ten proceder wstawiania do Trybunału Konstytucyjnego po prostu nominantów partyjnych, politycznych.
3: Na Sejm rozpocznie dziś też pracę nad rządowym projektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. Odpowie za przywłaszczenie mienia należącego do operatora Zonda Krypto. Inwestor giełdowy Rafał Z. usłyszał zarzut w sprawie głośnej afery, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak.
6: W kwocie 1,7 miliona złotych. Oznacza to, że panu Rafałowi Z. powierzono pieniądze w określonym celu, natomiast on pieniądze to spożytkował dla własnych osobistych potrzeb, nie uwzględniając celu, w związku z jakim te pieniądze zostały przekazane.
3: Dwie zatrzymane w środę osoby także odpowiedzą w sprawie Zonda Krypto. Zarzuty, które usłyszały Anna P. i Jaromira W., dotyczą też zaginięcia twórcy poprzedniczki Zondy, giełdy BitBay, Sylwestra Suszka. Prokuratura skierowała wniosek o areszt dla wszystkich trzech zatrzymanych osób. Kampania w Krakowie wchodzi w decydującą fazę. Miejska Komisja Wyborcza zakończyła rejestrację kandydatów w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta, które już 27 września. Kto zebrał co najmniej 3000 podpisów, to sprawdzał Paweł Pawlica.
7: Komisja zweryfikowała już listy poparcia czterech kandydatów. To Michał Drewnicki z PiS, Aleksandra Owca z Razem, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL oraz inicjator zwołania referendum w Krakowie Jan Hoffman. Na weryfikację czekają listy poparcia od 8 kandydatów, w tym między innymi szefa Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców Łukasza Gibały, byłego prezesa NIK Mariana Banasia, posła Konfederacji Bartosza Bochańczaka czy posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek. Okazało się, że zebranie co najmniej 3000 podpisów poparcia pod listami nie jest łatwe. Z 24 zgłoszonych komitetów wyborczych tylko 12 dostarczyło do komisji listy z podpisami od mieszkańców. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
3: W informacjach teraz cud w Nepalu. Dwaj robotnicy uratowani z zalanego tunelu hydroelektrowni po 9 dniach od katastrofalnej powodzi. Lokalna telewizja pokazała nagranie, na którym widać pierwszą ewakuowaną osobę. Ubrudzony błotem mężczyzna był wynoszony przez ratownika. Obaj uratowani trafili na obserwację lekarską. Służby donoszą, że w tunelu może być więcej żywych osób. W wyniku ubiegłotygodniowej powodzi w Nepalu życie straciło prawie 1300 osób, a ponad 5000 jest poszukiwanych. Jest szansa na tańszą kawę, ale za czekoladę zapłacimy więcej. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. Powodem są obawy o przyszłoroczne zbiory w Afryce Zachodniej, gdzie produkuje się większość światowego kakao. W najbliższym czasie czekolada nie stanieje, mówi analityk firmy eToro Paweł Majtkowski.
8: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
3: Lepszą sytuację obserwujemy na rynku kawy. Brazylia notuje rekordowe zbiory arabiki. Ceny tego gatunku są już o 1/3 niższe niż pod koniec ubiegłego roku, a te obniżki powoli widać.

0: sklepach.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: W ciągu dnia termometry pokażą od 17 stopni nad morzem, około 22 stopni w centrum, do miejscami 26 na Dolnym Śląsku. Na północy kraju dziś ulewny deszcz, IMGW wydało tam alerty pierwszego stopnia. Do tego w całym kraju będzie dziś pochmurno.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Chciałem tak entuzjastycznie powiedzieć, że to piątkowy poranek, ale po takiej prognozie pogody to entuzjazm tylko na południu Polski został, bo tam dzisiaj będzie najcieplej, nawet 27 stopni w Krakowie. Zazdrościmy trochę. Niemniej piątek potrafi cieszyć, bo to już weekend za chwilę i to pierwszy weekend roku szkolnego, także no właśnie. Czwarty dzień września to dziś w kalendarzu, 247 dzień roku. Grzegorz Szontrak, zapraszam, jeszcze przez godzinę będę z Państwem, ale teraz spieszymy się, bo jest 7 minut po 8.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Państwa i moim gościem jest posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Dzień dobry, pani poseł.
6: Dzień dobry.
5: Jak Lewica się zachowa dziś podczas głosowania w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a dokładnie w przypadku głosowania Macieja Berka?
6: To zobaczymy na sali plenarnej. Natomiast przypuszczam, że sama kandydatura pana byłego ministra Berka, pana doktora Berka dzisiaj przejdzie i zostanie wybrany na członka Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że lewicy głosy będą w większości głosami za. Część głosów może być głosami, nie wiem, wstrzymującymi się albo głosami przeciw. My mamy te wątpliwości, o których mówiliśmy na samym początku, że pan, nie mam żadnych wątpliwości do kompetencji, co do postawy pana doktora Berka. Natomiast kwestia jego obecności w rządzie do niedawna może być kwestią, która będzie tą jego apolityczność czy wiarygodność apolityczną dla Trybunału tak potrzebną może na nim ciążyć. Niemniej sytuacja jest dzisiaj taka, że gdy my deliberujemy o tym, czy coś jest apolityczne, to po drugiej stronie sporu i o Trybunał, i o praworządność, i o apolityczność raczej już deliberują, czy coś jest związane z kryminalnym światem, czy nie jest związane, więc myślę, że te podziały dzisiaj w Polsce to już nie są podziały, kto jest bardziej lub mniej demokratyczny, tylko kto ma związki z kryminalistami i te głosowania później w parlamencie są odbiciem tych związków i umocowań już związanych z kryminalistami.
5: Pani poseł, po przeanalizowaniu za i przeciw, jeśli chodzi o Macieja Berka, to pani w którą stronę się skłania?
6: Ja jestem raczej, skłaniam się w stronę zagłosowania za. Też miałam wątpliwości i też te wątpliwości werbalizowałam długo, bo byłam jeszcze zanim trafiłam do polityki, byłam współorganizatorką czy organizatorką protestów pod sądami i to w jaki sposób niszczono praworządność niemal dekadę temu, to było coś, co uderzało w obywatela. Jednak my jesteśmy chyba w tej sytuacji nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, że mamy podział już nie tylko podział polityczny czy światopoglądowy, mamy podział właśnie rzeczywiście na tą stronę, dla której standardy demokratyczne, standardy praworządności są ważne i tą stronę, dla której wszystko jest polityką i wszystko jest związkami z polityką. Jeżeli patrzymy na to, co się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, to tam przewiduje się, przepraszam, wyroki Sądu Najwyższego pod kątem tego, który z prezydentów tych sędziów powołał. I w Polsce już też, jeżeli się zastanawiamy, jaki będzie wyrok Trybunału Konstytucyjnego, czy w ogóle Trybunał Konstytucyjny się zbierze i zajmie się tym, czym się powinien zajmować, czyli ocenianiem zgodności z konstytucją aktów prawnych, czy tych, które powołał do życia, że tak powiem, parlament, czy tych, które zawetował pan prezydent, no to już samo pytanie, czy się zbiorą.

0: będą chcieli na ten temat rozmawiać, jest decyzją, która ma podłoże polityczne, bo w zależności od tego, czy powołali ich demokraci, czy powołał ich Sejm, w którym większość mieli demokraci, czy powołał ich Sejm, w którym większość miały ugrupowania, chyba błędnie trochę nazywane prawicowymi, bo to już nie chodzi o prawicowość, no to to jest ta wtedy, ta przesłanka. Jeżeli to są nominaci Prawa i Sprawiedliwości i ich sojuszników, jeżeli to są byli współpracownicy Zbigniewa Ziobry, no to nawet nie będą deliberować nad aktami prawnymi, będą na pewno bojkotować swoją własną pracę. My dzisiaj mamy chyba już ten konflikt polityczny, który przekroczył wszelkie granice, których się nie spodziewaliśmy jeszcze kilka lat temu, że tak to będzie wyglądało, a tak to niestety dzisiaj wygląda.
1: Prezydent Karol Nawrocki wczoraj mówił, że kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym to ostatnia rzecz, której ta instytucja potrzebuje. Tak mówił prezydent Karol Nawrocki.
0: No, pan Karol Nawrocki to jest właśnie ten polityk, ten prezydent, w którego przypadku już pewne granice zostały przekroczone, bo pan Karol Nawrocki też dzisiaj będziemy głosować po raz kolejny weto dotyczące kryptowalut. I pan Karol Nawrocki to już jest ten polityk, który wypowiadając się o polityczności czy o apolityczności powinien ciągle mieć w tyle głowy, że jest prezydentem wszystkich Polaków, zwłaszcza, że tak mocno szermował w swojej kampanii mówieniem, że dla niego po pierwsze Polska i po pierwsze Polacy. A tu się okazuje, że dla Karola Nawrockiego po pierwsze są jego przyjaciele polityczni i sponsorzy jego kampanii i te interesy, które obiecywał chronić swoim przyjaciołom. Więc pan Karol Nawrocki, który mówi o apolityczności i niezależności, no to jest chyba jakiś rodzaj niestety kpiny. Mówię niestety, bo bardzo bym chciała, żeby pan prezydent jednak był prezydentem.
1: A przyjmie pani zdanie, pani poseł, prezydent ślubowanie od Macieja Berka i jeśli zostanie dziś wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, oczywiście z takim założeniem.
0: Ja bym chciała, żeby pan prezydent przyjął to ślubowanie, dlatego że taki jest jego obowiązek. Pan prezydent natomiast chyba trochę myli kwestię bycia prezydentem z byciem królem. I wydaje mu się, że może robić, co mu się żywnie podoba. Natomiast to, jakie są jego prerogatywy, jakie są jego obowiązki, jakie jego są prawa, określa konstytucja. Pan prezydent o tym także zapomina i uważa, żeby przywołać słynny cytat, że nie ma naszego płaszcza i co mu zrobimy. I to jest ta postawa pana prezydenta. Pan prezydent może mówić, ja sobie odbiorę ślubowanie albo sobie nie odbiorę ślubowania. Ja będę grzebał w czyichś życiorysach albo nie będę. Od czego zależą moje decyzje? Od mojego widzimisię. To jest sytuacja, która sprawia, że jest to prezydent chyba też pierwszy w historii po 1989 roku, którego zaufanie publiczne, mimo że jest prezydentem, jest tak niskie. Żaden z prezydentów po roku prezydentury nie miał tak niskich notowań zaufania obywateli. I tu myślę, że pan prezydent, zastanawiając się już nad drugą kampanią i nad drugą kadencją, powinien zważyć, czy tego typu postępowanie mu sprzyja i mu zapewni drugą kadencję, czy wręcz przeciwnie.
1: Prokuratura przygląda się sprawie nieprzyjęcia ślubowania przez prezydenta w kwietniu od czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego i prezydent Karol Nawrocki zapowiedział wczoraj, że z prokuratorem w tej sprawie się spotka.
0: No bo pan prezydent z prokuratorem spotkać się musi, natomiast jest kwestia tego, czy pan prezydent poniesie odpowiedzialność za to, co robi, albo czego nie robi, albo jak robił. I to jest właśnie ta sytuacja, która się chyba twórcom naszej konstytucji nie śniła, że my możemy mówić o prezydencie w kontekście związków na przykład z firmą Zonda Krypto, z firmą, która sponsorowała SIPAK i z firmą, o której interesy pan prezydent nad interesami obywateli dbał, trzykrotnie wetując ustawę o kryptowalutach, która przecież nie jest jakąś ustawą, która tylko i wyłącznie powstała w Polsce i jest elementem jakiegoś sporu politycznego. Jest po prostu realizacją i implementacją MiCA, czyli tego prawa, które obowiązuje w całej Europie. Pan prezydent uważa, że Polska Polska, mimo że jest członkiem Unii Europejskiej, będzie się rządziła prawami, które

mają raczej związek nie z praworządnością, nie z obroną interesów obywateli, ale z obroną interesów firmy, z którą on się zaprzyjaźnił. I to jest sytuacja, która jest no, sytuacją głęboko niepokojącą i myślę, że dużo bardziej niepokojącą niż to, od czego dzisiaj zaczęłyśmy w kontekście polskiej praworządności.

0: kolejnymi aresztowaniami, kolejnymi aktami oskarżenia, kolejnymi aresztowaniami. No, to jest sytuacja, która się chyba nie mieści w głowie obywatelom, że politycy mogą być umoczeni w tego typu działalność, bo my tu mówimy nie tylko o działalności stricte kryminalnej, ale mówimy także o kryptowalutach i o tym ostrzegał premier ponad pół roku temu, że kryptowalutami płaci się za działalność terrorystyczną, a my nie mamy tylko do czynienia z aktami, które obserwujemy, bo przecież mamy podpalenia w ostatnim czasie. Mieliśmy próby wykolejenia pociągu, czyli sytuacji, w której mogli zginąć obywatele. Te płacenie kryptowalutami za akty terrorystyczne odbywa się w całej Europie, bo to jest waluta poza kontrolą jakiegokolwiek państwa i poza kontrolami.
1: I zresztą takich argumentów premier używał też, otwierając we wtorek posiedzenie rządu, apelował właśnie do posłów opozycji, apelował też do prezydenta, by przekonał posłów opozycji, by tym razem zagłosowali za odrzuceniem weta. No ale posłowie opozycji odpowiadają, że ta ustawa jest zła, za szeroka względem tego, czego wymaga od nas Unia Europejska, że nie rozwiązuje problemów tych, które chociażby dotyczą zonda krypto, afery zonda krypto.
0: My mówimy o terroryzmie, nie mówimy o finansowaniu terroryzmu. Jeżeli ktoś mówi, że ustawa idzie, jest zbyt szeroka, no to przypominam, że projekt pana prezydenta to był projekt, którego szerokość to była jedna strona, to 107 do 108 stron ustawy i argumentacja o tym, że czegoś jest za dużo albo czegoś jest za mało. My mamy akty terrorystyczne w całej Europie, także za naszą najbliższą granicą. 30 kilometrów od polskiej granicy jest jedna z największych elektrowni niemieckich i oni mieli kilka dni temu atak bombowy, rozbrajali ładunki bombowe w tej elektrowni. Więc my naprawdę nie mówimy o czymś, co jest absolutnie hipotetyczne. I mówimy o rzeczach, które się w Europie w tej chwili dzieją. I dzieją się za sprawą Rosjan. I dzieją się za sprawą tego, w jaki sposób Rosjanie transferują terrorystom działającym w ich imieniu środki finansowe, zapłaty za akty terrorystyczne. I kiedy nasi politycy mówią, no ale czegoś jest za dużo, to idzie za szeroko, to powinni raczej ubolewać, że te ograniczenia, ta kontrola powinna być jeszcze większa, zważywszy na to, co się dzieje. I naprawdę nie mówimy o kwestiach tylko i wyłącznie oszukanych ludzi. My mówimy o kwestiach, które są kwestiami bezpieczeństwa państwa. Jeżeli nasi politycy z prawej strony mówią, że ze względu na zbyt szerokie zapisy w tej ustawie oni nie będą głosować, to zacznijmy się zastanawiać poważnie, czy to już nie zakrawa o rodzaj zdrady stanu, zdrady polskich interesów i zdrady polskiego bezpieczeństwa.
1: Pani poseł, z informacji TVN24 Wirtualnej Polski wynika, że zonda krypto mogła być już trwale niewypłacalna w 2022 roku.
0: No, my nie wiemy, jak ta firma funkcjonowała, jak transferowano środki. Dzisiaj się okazuje, że to, co zostało po panu Suszku, zostało też przejęte w sposób kryminalny. Więc naprawdę sytuacja, w której KNF kilka lat temu ostrzegał, ale miał tylko takie możliwości ostrzegania. Natomiast pan premier Morawiecki mówił, że na spotkaniach w czasie dyskusji różnych politycznych mówił, że rzeczywiście nie ma zaufania do firmy i rzeczywiście mogą tam funkcjonować różne kryminalne rzeczy i trzeba to uregulować, ale nic z tym nie zrobił. Każe stawiać nam wszystkich pytania, jakie były motywacje polityków, którzy się nie zajmowali regulacją rynku kryptowalut. Jakie były ich motywacje? Czy były ich motywacje tylko i wyłącznie finansowe, bo finansowali ich kampanię, czy współfinansowali imprezy, na których się ci politycy pojawiali? Czy były tam jeszcze bardziej ścisłe związki, czy było im to płacone w sposób bezpośredni. No my widzimy sytuację, w której te przepływy z giełdy kryptowalut, mimo że ona była niewypłacalna, ale nadal te przepływy szły do różnych fundacji czy do różnych polityków. I to są rzeczy, które są naprawdę oburzające, one są kryminalne i sytuacja, w której my rozmawiamy o ustawie i o wecie prezydenckim w kontekście działań prokuratury dzisiaj, no to to jest rzecz głęboko niepokojąca w państwie demokratycznym w środku cywilizowanej Europy.
1: Zresztą prokuratura poinformowała, minister sprawiedliwości mówił o tym, że prokuratura dysponuje taśmami w sprawie

0: Zonda Krypto. Myśli pani, że politycy też mają się czego obawiać, jeśli chodzi o to, co na tych taśmach jest?
1: Jak się okazuje po tych zapowiedziach, że nadal będą bronić weta prezydenckiego, mimo że na światło dzienne wyszły ich związki z Zondą Krypto, wyszły na światło dzienne przepływy finansowe, to mimo tego nadal trzymają się swego. Jak silne muszą być te ich związki, te powiązania z Zondą Krypto, że nie chcą regulacji całego tego rynku. To już zakrawa o naprawdę bardzo poważne pytania, nie tylko o uczciwość, nie tylko o praworządność, ale no, o kwestie już absolutnie kryminalnej zależności od jakiejś firmy. Więc ja mam nadzieję, to jest chyba dzisiaj ostatnia szansa, tych ostatnich szans już było kilka dawanych prawicy.
0: Tak, ostatnie minuty na przemyślenie przed głosowaniem.
1: To jest ostatnia szansa.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem była posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic. Miłego dnia, pani poseł.
1: Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Bo podobno wszystko polityką jest. Sylwia Białek dzisiaj rozmawiała z politykami, a teraz Sylwia biegnie do Sejmu, żeby relacjonować to, o co pytała tych polityków, bo faktycznie w Sejmie dzisiaj sporo się będzie działo. 23 minuty po godzinie 8, a my zaglądamy do internetu.
2: Przegląd portali.
3: Nadzieja po katastrofie w Nepalu. Przeżyli 9 dni w zalanym tunelu. Piszemy o tym na polskieradio24.pl i klikamy w te informacje. Mają państwo też tutaj zdjęcia. Byli uwięzieni w tunelu po powodzi. Powracamy do krainy cudów. W akcji ratunkowej w tunelu projektu hydroenergetycznego w Nepalu doszło 9 dni temu do gwałtownej powodzi. Ratownikom udało się wydostać dwie osoby, które przetrwały pod ziemią. Są trochę wychłodzone na pewno. No, pewnie by też coś zjadły i wypiły, ale żyją. To ważne. Po tygodniu nieustannego cierpienia trwającego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, być może właśnie wracamy do krainy cudów. To prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Tunelowania i Przestrzeni Podziemnych tak mówił o uratowaniu tych, których udało się uratować w Nepalu. Więcej ze zdjęciami, jak mówię, znajdą państwo u nas na polskieradio24.pl. Jest też u nas o potężnej eksplozji w Soczi oraz o tym, że prezydent Nawrocki odpowie na pytania śledczych w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. To będzie kolejna odsłona spektaklu, jak mówią eksperci w tej kwestii. Zaglądamy na inne sąsiednie strony. Wojna na Morzu Czarnym uderza w rynki. Eksport zbóż się załamał. Ceny pszenicy wystrzeliły, informuje Next.gazeta.pl. Światowe rynki żywności reagują nerwowo na eskalację konfliktu na Morzu Czarnym. Po serii ataków dronów eksport pszenicy z Ukrainy Rosji załamał się w sierpniu o ponad połowę. Ceny kontraktów terminowych wystrzeliły do najwyższych poziomów od 3 lat, co zwiastuje kolejne turbulencje na rynkach rolnych i presję inflacyjną. Doliczmy do tego wysokie ceny ropy. No i musimy się trzymać za portfele. Więcej znajdą państwo na nextgazeta.pl. W Wyborczej z kolei jest o tym, że w środowisku ochroniarskim wrze. Pierwszy ochroniarz w Polsce stoi bowiem za plecami Grzegorza Brauna. Nie chcemy, by nasze interesy reprezentował człowiek, który swoim wizerunkiem firmuje Grzegorza Brauna. To nie przystoi i nam szkodzi, mówią przedstawiciele firm ochroniarskich. O prezesie Izby Ochroniarskiej Marcinie Pycliku zdradziło go kilkusekundowe nagranie, przypadkowo odsłaniające współpracę obu mężczyzn. W krakowskiej siedzibie Instytutu Pamięci Narodowej zakończyło się przesłuchanie Grzegorza Brauna w charakterze podejrzanego. Europoseł oraz lider Konfederacji Korony Polskiej usłyszał zarzuty związane z wypowiedziami na temat komór gazowych w Auschwitz, mówiła prezenterka telewizji publicznej w serwisie informacyjnym wyemitowanym 25 sierpnia, a ktoś, kto jeszcze o tym nie słyszał, mógł zobaczyć właśnie Grzegorza Brauna w tle, za nim stał ochroniarz, o którego teraz jest cała ta scysja. To tyle w gazecie. W Onecie z kolei znajdą państwo poza bieżącymi informacjami także przedruk z Politico. Nowe wieści w sprawie piłkarskiego mundialu w Polsce. Ktoś chciał? Czy przegapiłem coś? Czy państwo też wiedzą może coś o mundialu w Polsce? Ukraina i Polska rozważają wspólne ubieganie się o organizację największego wydarzenia sportowego na świecie, piłkarskich mistrzostw świata FIFA. Kijów ma nadzieję powtórzyć udaną współpracę z Warszawą przy organizacji Euro 2012, mówi ukraiński minister sportu. No chyba nie jest to oficjalna oferta, ale coś się pojawiło. Kiedy taka możliwość mogłaby być? Gospodarzami mistrzostw świata w 2030 będą Hiszpania, Portugalia i Maroko, natomiast w 2034 gospodarzem będzie Arabia Saudyjska. Kiedy my? No na razie to trzeba policzyć, ile to wszystko będzie kosztować i może się okazać, że chyba nas może nie być stać.

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowit. A jaki jest Twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
7: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
6: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
14: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
15: Minęła 8.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Będą wnioski o areszt dla trojga zatrzymanych w związku z aferą Zonda Krypto. Prokurator postawił zarzuty Annie P. i Jaromirze W. związane także z zaginięciem Sylwestra Słuszka, twórcy giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto. Rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak, wyjaśniała, że zebrany materiał dowodowy wystarczył, by śledczy skierowali wnioski o areszt do sądu w Katowicach.
16: Prokurator uznał, że zachodzi w tej sytuacji obawa matactwa procesowego. Uznał również, że przyjęta kwalifikacja prawna stwarza realne zagrożenie wymierzenia w przyszłości przez sąd surowej kary.
15: Według śledczych zachodzi również obawa ucieczki podejrzanych. Robert Korzeniowski będzie ubiegał się o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Obecny szef PKOL-u jest w areszcie po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Podjąłem decyzję o zakończeniu swojej misji w Ministerstwie Sportu i Turystyki, napisał w mediach społecznościowych Robert Korzeniowski. Dodał, że jako czterokrotny mistrz olimpijski chce całą wiedzę i siły skierować na systemowy rozwój polskiego olimpizmu. Robert Korzeniowski współpracował z Ministerstwem Sportu i Turystyki od 2024 roku jako doradca. Kluczowa będzie sekcja zwłok służby wyjaśniania.

0: dokładne okoliczności śmierci Witolda Płóciennika. Wcześniej potwierdziły, że ciało odnalezione w rejonie Jeziora Krzywe w Lubuskiem to zaginiony kilka dni temu operator filmowy, mówi rzeczniczka prokuratury w Gorzowie Wielkopolskim Mariola Wojciechowska-Grześkowiak.
1: W tej sprawie zostanie wszczęte śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności i przyczyn zgonu, w szczególności w celu ustalenia, czy do tego zgonu nie przyczyniło się działanie osób trzecich. Zostanie powołany biegły medycyny sądowej.
0: Witold Płóciennik miał 56 lat. Był m.in. laureatem nagrody za zdjęcia do filmu Ikar, legenda Mietka Kosza na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ma rozwiązać problemy z dostępem do internetu w pociągach. PKP Intercity testuje internet satelitarny. Pytany o to przez Polskie Radio minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że nowe rozwiązanie może zacząć działać w przyszłym roku.
2: Dla osób, które wybierają kolej i chcą łączyć się z pociągu w ważnych sprawach biznesowych, ważne jest to, żeby ten internet nigdy nie miał przerw. Dlatego rozpoczęliśmy jakiś czas temu testy internetu satelitarnego. Chcemy wypróbować różne możliwości i zastosować je jak najszybciej.
0: W ubiegłym roku spółka PKP Intercity przewiozła 89 milionów 200 tysięcy pasażerów. W tym roku może to być już 100 milionów osób.

0: Dwa razy L dzisiaj, jeśli chodzi o najcieplejsze i najzimniejsze miejsce. Legnica, tam najcieplej, prawie 20 stopni już, a w Lesku 12,5. To odczyty z godziny 8. Jak to będzie wyglądać w ciągu dnia? Synoptycy dzisiaj rozwiewają wszelkie nadzieje na słońce na północy Polski. Tam ulewy i dosyć chłodno. 16, 17, 18 stopni najwięcej to Gdański, Szczecin i Suwałki. Potem w centrum 20-21, ale też spędzimy ten dzień pod parasolem, chociaż są tutaj na mapie narysowane delikatne słoneczka, więc przejaśnienia pewnie się też pojawiają. Najwięcej słońca na południu i południowym wschodzie. Śląsk, Zagłębie, Małopolska, kawałek Kielecczyzny i w okolicach Rzeszowa tam będzie dzisiaj i najcieplej, i najwięcej słońca. W Zakopanem 22 stopnie też jest szansa na słońce. Nie będzie tam dzisiaj padać.
1: Poranek w Polskim Radiu 24.
0: To trzymając się tej pogodowej stylistyki, kto będzie płakał, gdzie będzie słońce, a gdzie będzie burza? No burza to będzie dzisiaj polityczna, na wiejskiej, drodzy państwo, w Sejmie, bowiem dzisiaj ważne głosowanie. Wśród nich będzie to dotyczące powołania nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mówiliśmy o tym od samego rana. Przypomnijmy, kandydatów jest dwóch. Pierwszy to zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, i to niektórym przeszkadza. A drugi kandydat to kandydat PiSu Artur Kotowski, który no nie otrzymał wczoraj pozytywnej opinii i raczej odpadł. Wszystkiemu przygląda się Agata Król, która jest już w Sejmie. Państwo słyszą te korytarze sejmowe i ten szum. Dzień dobry, Agato.
2: Tak, witam, dzień dobry. Już zaczyna się dziać.
0: Już zaczyna się dziać. Powiedz mi, czy są jakieś ustalenia? Bo wczoraj jedna posłanka Lewicy się wstrzymała i jeden poseł Polski 2050 zagłosował przeciw. Czy odwzorowanie komisji będzie dzisiaj na sali plenarnej?
2: Tak może być. No, scenariusze mogą być różne. Kandydat Koalicji Obywatelskiej uzyskał pozytywną opinię Sejmowej Komisji Sprawiedliwości mimo tych różnych głosów, ale wcale nie jest pewne, czy wynik powtórzy się na sali plenarnej. Koalicjanci nie są jednomyślni, po prostu. Bo jak mówią, kandydatura Macieja Berka jest kłopotliwa. A jest to związane z ostatnio pełnioną przez niego funkcją. Był prawą ręką premiera, jak sam określił go Donald Tusk, a w jego rządzie odpowiadał za wdrażanie polityki. To oznacza, że pojedyncze głosy mogą zdecydować o wyniku głosowania. Choć Koalicja Obywatelska ma nadzieję, że koalicja rządząca zagłosuje zgodnie, mówi Adrian Witczak z KO.
3: Przez wiele lat pan Maciej Berek udowodnił, że jest państwowcem i że będzie stał na straży konstytucji. Tam potrzebna jest osoba, która w sposób zdecydowany naprawi sytuację, do której doprowadziły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Nie może być tak, że Trybunał Konstytucyjny jest sparaliżowany i wydaje swoje orzeczenia w imię partyjnego interesu PiSu.
2: Opinie są podzielone wśród polityków Polski 2050. Jak powiedział Paweł Ślis, przewodniczący tego klubu i szef Komisji Sprawiedliwości, wielu jego kolegów wciąż się zastanawia, jak zagłosować, a sam już podjął decyzję.
4: Nie będziemy mieli tutaj dyscypliny w tym zakresie. Część, ja wiem, jak zagłosują moi posłowie. To będzie ich świadoma decyzja.

0: Ja moja decyzja jest taka, że mimo wielkiego doświadczenia, wielkiej sympatii, ale opartej na faktach, bo ja z Maćkiem Berkiem bardzo długo współpracowałem i ja nie tylko jako posła, ale jako adwokat widziałem jego umiejętności, zdolności i go bardzo cenię jako prawnika, no będę głosował przeciw.
1: Niespodzianki nie będzie po prawej stronie. Konfederacja, Rozwój Plus i PiS mówią Berkowi nie. Wszyscy wskazują na jedną przesłankę. To jest polityk. A Michał Woś z PiS dopytuje, czy o takie standardy chodzi Koalicji Obywatelskiej.
2: To pokazuje po prostu obłudę, zakłamanie. No i to, że pan Berek dołącza do grupy naszych sędziów, czyli sędziów Donalda Tuska, bo takie myślenie Donald Tusk prezentuje. No jest absolutnie poza jakimkolwiek standardem praworządności. I nie mówię o tym, czy polityk tam trafia, czy nie. Mówię o tej hipokryzji, bo w Polsce już było, zdaje się, 15 byłych parlamentarzystów, posłów, senatorów, ale chyba nie było takiej sytuacji, w której wprost z Rady Ministrów kierować człowieka na linię walki w Trybunale Konstytucyjnym.
1: Ale nawet jeśli głosowanie okazałoby się dla Macieja Berka szczęśliwe, na horyzoncie pojawia się kolejna przeszkoda. Prezydent Karol Nawrocki. Już wczoraj słyszeliśmy, że krytycznie ocenia on tę kandydaturę. Karol Nawrocki powiedział, że proponowanie Macieja Berka na sędziego Trybunału jest złamaniem zasad dotyczących obsady tych stanowisk.
3: Myślę, że dzisiaj Trybunał Konstytucyjny ostatnią rzeczą, której potrzebuje, to jest kolejny polityk w Trybunale Konstytucyjnym, szczególnie polityk, który jest bardzo bliskim współpracownikiem pana premiera Donalda Tuska. Wiele ludzi protestowało przeciw temu, aby politycy byli w Trybunale Konstytucyjnym, no a dzisiaj już pan premier tego zupełnie nie ukrywa. Mają wejść nasi do Trybunału Konstytucyjnego, a więc mamy wychylające się wahadło i Trybunał Konstytucyjny staje się kolejnym łupem partii politycznych.
1: A eksperci przyznają, że decyzja premiera Donalda Tuska w sprawie Macieja Berka to ryzykowny krok polityczny, który najprawdopodobniej zostanie wykorzystany przez prezydenta. Politolożka dr Emilia Zakrzewska podkreśliła, że próba przeniesienia swojego bliskiego współpracownika bezpośrednio z rządu do Trybunału Konstytucyjnego nie jest politycznie neutralna.
4: Bardzo ryzykowna decyzja i tu nie ma co niuansować. To jest osoba związana ze światem politycznym. To nie jest kwestia kompetencji, chociaż prezydent być może już zaczyna tutaj widzieć jakieś braki formalne, jeżeli chodzi o to, czy pan Berek powinien sprawować funkcję sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nawet i bez tego, gdyby był wyśmienitym kandydatem, to być może znalazłby inne powody do tego, żeby tego zaprzysiężenia, ślubowania nie przyjąć, z racji tego, że rodzi się szansa na to, że będzie ta przewaga sędziów, którzy są niezależni.
1: No, głosowanie za mniej więcej pół godziny. Będzie ono o tyle ważne, że 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego i wakat będzie trzeba obsadzić.
5: Agata Król temu się przygląda dzisiaj w Sejmie, jak Państwo słyszą. No to ciekawie się będzie działo za chwilę w Sejmie. Oczywiście relacje u nas na antenie w Polskim Radiu 24 dowiedzą się Państwo tego jako pierwsi.
6: Komentarz.
5: A z nami Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Witam Państwa, dzień dobry.
5: Nie wiem, czy było słychać, że się trochę zaśmiałem, jak emitowaliśmy wypowiedź prezydenta Nawrockiego, który mówił, że Trybunał Konstytucyjny staje się łupem jednej partii i że tak nie może być, bo to nasi wchodzą do Trybunału. Jakoś tak też pan ma absmak trochę?
7: Proszę się nie śmiać z prezydenta. Absolutnie nie wypada śmiać się z prezydenta, ale można rzeczywiście kwestionować i zastanawiać się nad jego argumentacją i... On ma prawo powiedzieć to, co powiedział, bo tak naprawdę nie uczestniczył w tym procesie psucia Trybunału w czasach, kiedy ten proces się zaczynał, prawda? On jest człowiekiem nowym w polityce. To jest człowiek, który wszedł do polityki na poważnie w zeszłym roku, pełni swoją rolę głowy państwa od roku dopiero. No i przynajmniej w sensie abstrakcyjnym ma prawo do domagania się bezstronnego, pozapartyjnego, niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Problem polega tylko na tym, że on w tym sporze dawno się opowiedział. On jest stronnikiem prawicy, on jest stronnikiem tej opcji, która zakłada, że Trybunał Konstytucyjny działa poprawnie. Oczywiście jak każdy pewnie chciałby, żeby ten Trybunał Konstytucyjny odzyskał swój autorytet. Natomiast no, ja takiej ścieżki nie widzę, a... Problem z panem ministrem do niedawna Berkiem tylko ten problem pogłębia. W związku z tym no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja z perspektywy państwowca i człowieka, który całe życie swoje także w publicystyce domagał się tego, żeby polskie instytucje wymiaru sprawiedliwości działały zgodnie z prawem, a przede wszystkim ideą sprawiedliwości, no, jestem po prostu zniesmaczony.
5: Ale pan, panie doktorze, jest też prawnikiem, z tego co go dobrze kojarzę.

0: tak.
1: No właśnie, to o panu też pewnie ktoś pomógł powiedzieć, że świetny prawnik, doskonały państwowiec, nadaje się do Trybunału Konstytucyjnego. Gdy pan dostał propozycję, to może dziennikarz tam też powinien pójść, czy nie?
0: Oczywiście bym jej nie przyjął, dlatego że ja mam wykształcenie prawnicze, natomiast nigdy nie pracowałem w roli prawnika w żadnym z zawodów prawniczych. W przypadku pana Macieja Berka on tytuł ma, dlatego że on jest nie tylko absolwentem Wydziału Prawa, ale jest również, skończył...
1: doktorem nauk prawnych, tak.
0: Dodatkowe studia, które mu umożliwiały pełnienie roli radcy prawnego. On zresztą publicznie przedstawił to zaświadczenie, że jest radcą prawnym i dlatego myślę, że kwalifikacje ma. No, poza tym ten jego występ na wczorajszym forum Komisji Sprawiedliwości w Sejmie był znakomity. No, ja czytałem komentarze po tym wystąpieniu i no, trudno pozbawić go kwalifikacji prawniczych. On je bezwzględnie ma. I gdyby nie to, że pełnił do niedawna bardzo ważną rolę w rządzie Donalda Tuska i był nazywany wręcz prawą ręką Donalda Tuska, to w sensie merytorycznym on by się nadawał do tej pracy i absolutnie nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Natomiast mają też rację ci, którzy uznają, że ta idea, przewodnia idea Trybunału Konstytucyjnego, żeby do niego trafiali, do tego Sądu Konstytucyjnego, wybitni profesorowie, znawcy dziedzin prawa, doświadczeni w analizie, w tych ćwiczeniach prawniczych, niezwykle skomplikowanych. No, dla tych ludzi to jest myśl przewodnia. No i cóż, i w tym świecie tej idei Maciej Berek się nie mieści.
1: Jakub Stefaniak niespełna godzinę był naszym gościem w poranku o godzinie 8 i powiedział, tu zacytuję, nie jest tak, że wszystkie sprawy można załatwić w białych rękawiczkach, i potem dodał, że była marchewka, teraz czas wyciągnąć kij. To najlepiej opisuje sytuację z wyborem Macieja Berka?
0: To prawda, ja zresztą sam napisałem taki tekst, że lepszy jest Maciej Berek, który ma szansę uporządkowania Trybunału, niż ktoś, kto by sobie z tym nie poradził. To jest, ja przepraszam, że użyję tego sformułowania, no nie jest dobre ani, właściwie nikt go nie akceptuje, ale istnieje zło konieczne. Więc jeśli...
1: Albo mniejsze zło, jak się kiedyś mówiło.
0: Albo, no właśnie, to jest jeszcze gorsze określenie, bo taka gradacja w skali zła lepszych i gorszych jest szalenie trudna. Natomiast moja teza z tego artykułu, który napisałem, była taka. Trybunał Konstytucyjny jest zepsuty, nie działa. Maciej Berek go nie pogorszy, nie zniszczy. On może tylko, jeśli się wykaże dostateczną determinacją i umiejętnościami prawniczymi, go naprawić. Więc ta perspektywa przemawia za tym, żeby on do tego Trybunału wszedł. Natomiast ja mam spore wątpliwości, czy to się powiedzie. Parę rzeczy już wiemy. Znaczy, po pierwsze, nie wiemy, jak będą wyglądały głosowania, prawda?
1: Przypomnę tylko dla naszych słuchaczy, PSL Maciej Berek może liczyć na poparcie PSL-u. To Jakub Stefaniak parę minut temu u nas.
0: Ja myślę, że kluczem będą głosy Polski 2050, ale wygląda na to, że jednak, mimo że tam brakuje dyscypliny, tak? Nie wprowadzono dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad Maciejem Berkiem, w związku z tym dowiemy, że część posłów Polski 2050 zagłosuje przeciwko, ale czy będzie to dostateczna większość, żeby nie wybrać Berka, tego nie wiem. Teraz druga rzecz. To miał wpłynąć rano dzisiaj wniosek, inaczej postanowienie
1: o zabezpieczeniu, tak.
0: Trybunału Konstytucyjnego, tak, o zabezpieczeniu, bowiem znaleźli prawnicy Prawa i Sprawiedliwości podstawę, rzekomą podstawę albo domniemaną podstawę do tego, żeby ewentualnie wstrzymać ten wybór. Jak wiadomo, takie paniczne poszukiwanie kruczków prawnych w polskim prawie, które by umożliwiło prezydentowi niezaprzysiężenie Macieja Berka potem już w drodze, że tak powiem, do zasiadania do Trybunału. Ono się powiodło. Oni znaleźli taki przepis, który kolizję dwóch przepisów w kontekście Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego. Otóż rzecz upraszczając polega na tym, że człowiek wchodząc do Trybunału Konstytucyjnego, mając tytuł do odpowiedzialności w postępowaniach Trybunału Stanu, nie mógłby z tego Trybunału Konstytucyjnego być odwołany. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Czy ona do mnie przemawia? Nie, dlatego że w podobnej roli byli poprzednio wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, choćby Stanisław Piotrowicz, prawda, który też był w administracji i wtedy tego problemu.

0: problemu nie było. Natomiast w sytuacji, kiedy pan prezydent kwestionuje w sensie politycznym ten wybór, no to będzie miał przyczynę, czy też pretekst do tego, żeby wstrzymać się z tym przyjęciem ślubowania. I dla mnie ta ścieżka już jest dość prosta. Mimo że Maciej Berek zostanie wybrany, możliwe, że do Sejmu trafi to zabezpieczenie wysłane z Trybunału Konstytucyjnego. To będzie pretekstem do odmowy przez pana prezydenta przyjęcia ślubowania, a zatem ślubowanie zostanie przyjęte najpewniej w Sejmie, potwierdzone przez notariusza i z takim glejtem, z takim papierem Maciej Berek będzie próbował w tym Trybunale Konstytucyjnym się odnaleźć. No i będzie konfrontacja teraz z panem przewodniczącym, prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, którego tam zapewne nie będzie chciał wpuścić. Ale mamy jeszcze dodatkową okoliczność w tej układance. Mianowicie tą decyzję o niewprowadzeniu do budżetu państwa na przyszły rok finansowania Trybunału Konstytucyjnego.
1: No właśnie o to chciałem zapytać.
0: I to jest niezwykle mocny instrument, bowiem on może odwrócić logikę zachowania tych starych sędziów w Trybunale, bo jeśli mamy przed sobą perspektywę braku środków finansowania dla sędziów aktualnych, dla również całego aparatu administracyjnego, dla straży, która tam pracuje, ale również dla starych sędziów już w stanie spoczynku, no to jest poważny problem, który może się skończyć wymuszeniem na liderze Prawa i Sprawiedliwości tego, że on przestanie być strażnikiem pana Święczkowskiego i go opuści. No i to jest ta cała układanka, mozaika zdarzeń, mozaika faktów, w których ten problem jakoś się musi rozwiązać. W jaką stronę? No to trzeba być naprawdę prorokiem, żeby to przewidzieć, ale ja nie wykluczam nawet scenariusza siłowego, że w pewnym momencie pan Berek i pozostali nieuznawani przez Święczkowskiego sędziowie po prostu wejdą za zasytą policji do Trybunału i odbędą legalne zgromadzenie walne, które zmieni układ sił w Trybunale.
1: No może to już wiemy, co jest marchewką, co jest kijem. No może też Maciej Berek, jak będzie już sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo wszystko na to wskazuje z arytmetyki sejmowej, chociaż nie do końca to jeszcze jest pewne, tu się zgadzam, to może po prostu przyjdzie z tymi pieniędzmi. Powie, no albo ja z kasą, albo sobie tutaj w tym pałacyku siedźcie i pijcie kawę za swoje.
0: Oczywiście uproszczenie, ale o tyle jest to prawda, że gdyby Maciej Berek tam wszedł i wszyscy ci sędziowie, którzy są nieakceptowani przez Święczkowskiego, to mogłoby się odbyć zgromadzenie walne sędziów, które jest podstawą, warunkiem do tego, żeby skierować wniosek do rządu o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Takie zgromadzenie się nie odbyło i w tym sensie rząd jest w prawie.
1: No tak, prezes Trybunału nie wykonał swoich obowiązków, tak. No dobrze, to przyglądamy się temu.
0: Z kolei może dzięki tej większości sędziów już z tych ostatnich nadań, głosowań sejmowych, może ten problem pomóc rozwiązać.
1: No to gradacja taka. Najpierw Sejm, to za chwilę już, potem prezydent, a potem zobaczymy, co się będzie działo i na pewno o tym będziemy mówić u nas. Bogusław Chrabota z Rzeczpospolitej był z nami. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie.
0: Bardzo uprzejmie, dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
1: Zwykle mówię tutaj w tym momencie tak, że zostawiamy te kłótnie polityczne, bo przecież kultura to kultura, ale sami państwo wiedzą, co się w kulturze dzieje. Powiem tylko tyle. Nigdy w życiu dwa. No właśnie, państwo są team Joasia, czy team ta druga strona? To może o kulturze bardziej poważnie.
2: Dzień dobry. Witam państwa z kulturalnej trasy po Polsce i rozpoczynamy od Krakowa i od Balic, bo właśnie tu rozpoczął się wczoraj Silence Music Festival. Jak sama nazwa wskazuje, to odwołanie do ciszy, do pewnej wolności w tej ciszy, ale także i do muzyki, bo rzeczywiście festiwal opiera się głównie na koncertach muzyki poważnej, klasycznej, współczesnej, nowoczesnej, ale nie tylko, bo ten program jest bogaty i sfera kulinarna się znajdzie, i teatralna, i plastyczna, i też balet się pojawi w programie tego festiwalu, a już teraz o jego idei, o pomyśle, o właśnie łączeniu ciszy z dźwiękiem opowie nam dyrektor artystyczny festiwalu, pianista Mateusz Zubik.
3: Po pierwsze silence, czyli na początku była cisza. Mam wrażenie, że ani kontaktu ze sztuką, ani kontaktu z samym sobą, ani kontaktu z muzyką, ani kontaktu z czymkolwiek nie można złapać, będąc pod nieustannym wpływem zewnętrznego świata, więc zatrzymaj.

0: Manie się na chwilę w zasadzie jest chyba rzeczą nieodzowną w kontakcie z jakąś formą przekazu, w tym przypadku muzyką, czasem teatrem nawet w przypadku Silent Music Festival.
1: Tak jak powiedziałam, w programie liczne bezpłatne koncerty muzyki klasycznej, ale nie tylko, bo chociażby reinterpretacja słynnego utworu Winterreise Schuberta w reżyserii Kamila Białaszka, doskonale znanego państwu rapera Kozy, to w weekend 18-19-20 września, ale zanim to wydarzenie na pograniczu teatru, performatyki, tańca, to szereg koncertów i już teraz o tym, kto wystąpi, opowie nam Mateusz Zubik.
0: Słyszycie państwo niestety mnie, ale będę w towarzystwie Royal String Quartet, więc czego ja nie dogram, to zrobi to Royal String Quartet. Usłyszycie państwo Jehudę Prokopowicza, znakomitego pianistę i jednego z, powiedziałbym, najdynamiczniej rozwijających się polskich pianistów. Usłyszycie państwo Georgiego Gigaszwilego, znakomitego muzyka i wielką osobowość, który w wieku 13 lat w ogóle wygrał The Voice gruziński, a jest pianistą koncertującym na całym świecie.
1: Silent Music Festival potrwa w Krakowie, potrwa w Balicach do 4 października. Mogą się państwo na niego wybrać bezpłatnie. Szereg informacji na stronie internetowej festiwalu, tam też do pobrania wejściówki. A teraz z Krakowa przenosimy się do Warszawy, konkretnie do Muzeum Historii Polski, bo właśnie w tej instytucji można już oglądać wystawę pod tytułem Za czym kolejka ta stoi, PRL w muzycznym zwierciadle. To opowieść właśnie o tamtych czasach, szarych, trudnych, ale opowieść z perspektywy muzycznej. Zatem będziemy mogli i zapoznać się z zapisem nutowym, i z tekstami, i ze znanymi utworami, i z drogą artystyczną, ale też zobaczyć kostiumy, ubiory sceniczne, zobaczyć też instrumenty artystów z tamtych czasów. To opowieść o 4 dekadach tak naprawdę polskiej muzyki i o tym, jaką ona odgrywała ogromną rolę w budowaniu współczesnej historii Polski. Mówi nam o tym dyrektor instytucji Marcin Napiórkowski.
2: Zaczynamy oczywiście od 44. 22 lipca to pierwsza data, która pojawia się w naszym kalendarium. A doprowadzamy tę opowieść aż do roku 89 przez kolejne dekady, kolejne gatunki muzyczne, od jazzu przez big beat, także poezję śpiewaną i bardów, aż po festiwal w Jarocinie i eksplozję rocka, punk rocka, a nawet metalu.
1: Tak jak powiedziałam, wystawa Za czym kolejka ta stoi, PRL w muzycznym zwierciadle, już jest dostępna dla zwiedzających w Muzeum Historii Polski w Warszawie. A teraz chwila zapowiedzi tego, co będzie działo się w Gdyni podczas 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Festiwal rozpocznie się 21 września. Już wiemy, że filmem otwarcia został ogłoszony najnowszy film Jana Holoubka, Dziki, Dziki Wschód. Mówi się, że to western, z drugiej strony kino gatunkowe, mroczna historia przenosząca nas do 1943 roku, między innymi z Janną Kulik, z Robertem Więckiewiczem. To film otwarcia, a w konkursie głównym chociażby Violetta Villa z Sandrą Drzymalską.
3: Wydaje mi się, że to jest film też o tym, co znaczy być przewrażliwym człowiekiem, który musi sprostać pewnym presji, pewnym oczekiwaniom i który chce spełniać swoje marzenia, co też znaczy być młodą matką, przed którą jest postawiany wybór między byciem matką, a dążeniem do swoich marzeń i spełnianiem się w tym, co kocha.
1: W konkursie głównym w ogóle 16 filmów, a do tego jeszcze konkurs perspektywy, czyli kina świeżego, nieco młodszego, odważniejszego w swoich formach. Tam również perełki. Festiwal rozpocznie się 21 września i potrwa cały czas
4: przeznaczony oczywiście na festiwal. Tyle, Martyna Podolska, bardzo dziękuję. Chciałem już powiedzieć, że tyle ode mnie, bo 3 poranne godziny bardzo szybko minęły, ale mam jeszcze z ostatniej chwili informację, że sąd uwzględnił wniosek o areszt dla 3 osób przesłuchanych w Katowicach w związku ze sprawą Zonda Krypto. Potwierdził to przed chwilą minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Do tej sprawy będziemy wracać, więc tak trzymając się kulturalnie, w imieniu redakcji Judyta dziękuję.
5: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na naszą stronę www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk, Fundacja Akogo.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Spędzą za kratami co najmniej 3 miesiące, jest areszt dla trojga zatrzymanych w sprawie Zonda Krypto. Rusza posiedzenie Sejmu, w planach wybór nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego oraz próba odrzucenia weta w sprawie kryptoaktywów. Progi zwalniające w miejscu tragicznego wypadku. Kraków reaguje po śmierci rodziców 8-miesięcznego niemowlęcia. Minęła 9. Ewelina Kamińska, zapraszam. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Troje podejrzanych trafi do aresztu na razie na 3 miesiące. Chodzi o sprawę Zonda Krypto. Wśród podejrzanych jest m.in. Anna P., która odpowie też za utrudnianie postępowania w sprawie pozbawienia wolności Sylwestra Suszka, mówiła rzeczniczka prokuratora Anna Adamiak.
2: Nakłaniała osoby, które mogły mieć wiedzę o przebywaniu pana Sylwestra Suszka w dniu jego zaginięcia, aby osoby te składały fałszywe zeznania, a także dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
1: Sylwester Suszek zaginął w marcu 2022 roku. Śledczy podejrzewają, że mężczyzna nie żyje. To on był założycielem oraz byłym prezesem największej w Polsce giełdy kryptowalutowej BitBay, która potem zmieniła nazwę na Zonda Krypto. Rusza ostatni dzień posiedzenia Sejmu.

0: W planach ważne głosowania, w tym te dotyczące wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Lewica w większości zagłosuje raczej za kandydaturą Macieja Berka, zapowiedziała posłanka klubu Anita Kucharska-Dziedzic. Lewica wyrażała wcześniej wątpliwości co do wyboru byłego ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu na sędziego Trybunału. Chodziło o to, że jego dotychczasowa obecność w rządzie może zagrozić apolityczności tego stanowiska. Anita Kucharska-Dziedzic mówiła w Polskim Radiu 24, że ona sama prawdopodobnie zagłosuje za kandydaturą Macieja Berka.
1: Przypuszczam, że sama kandydatura pana byłego ministra Berka, pana doktora Berka dzisiaj przejdzie i zostanie wybrany na członka Trybunału Konstytucyjnego. Myślę, że lewicy głosy będą w większości głosami za. Część głosów może być głosami, nie wiem, wstrzymującymi się albo głosami przeciw.
0: Przeciw kandydaturze Macieja Berka zagłosuje natomiast Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. Polityk zadeklarował to w radiowej Trójce.
2: Zagłosuję przeciw. Uważam, że polityków wprost z ław rządowych nie należy wysyłać do Trybunału Konstytucyjnego, a nade wszystko są poważne wątpliwości dotyczące spełniania kryteriów ustawowych, wymogów. Tam jest 10-letni staż w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, a z naszych ustaleń wynika, że pan Maciej Berek przez tyle lat tego zawodu nie wykonywał.
0: Zgłoszony przez Koalicję Obywatelską Maciej Berek otrzymał wczoraj pozytywną rekomendację Komisji Sprawiedliwości. Drugi kandydat, Artur Kotowski, zgłoszony przez PiS, został zaopiniowany negatywnie. Sejm zajmie się dziś też próbą odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Zawetowana trzykrotnie przez Karola Nawrockiego ustawa dawała nadzór nad rynkiem kryptowalut Komisji Nadzoru Finansowego. Do odrzucenia weta konieczna jest większość 3/5 głosów przy obecności na sali co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Posłowie rozpoczną dziś też pracę nad rządowym projektem nowelizacji Kodeksu Postępowania Cywilnego. Jego celem jest usprawnienie rozpatrywania spraw dotyczących ubezpieczeń społecznych. Progi zwalniające pojawiły się na ulicy Solnej w Krakowie. To tam pod koniec sierpnia doszło do wypadku, w którym zginęło dwoje rodziców 8-miesięcznego dziecka, potrąconych przez kierowcę jadącego z niedozwoloną prędkością. Prowadzący auto 26-letni Hubert B. usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym i trafił do aresztu. Jak czytamy na stronie Krakowa, pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych rozwiązań bezpieczeństwa. Wybrano montaż progów zwalniających, tak zwanych poduszkowych. Ma to dać efekt uspokojenia ruchu bez konieczności przebudowy całej ulicy. Coraz więcej rolników decyduje się na uprawę dyni. Roślina ta jest w miarę odporna na suszę. Prawdziwym zagłębiem dyniowym stała się gmina Wisznice w powiacie bialskim na Lubelszczyźnie, gdzie dynia stanowi już 20% wszystkich upraw. Rolnik Janusz Sokołowski dynię ma na 40 hektarach.
3: Na ten moment jest najbardziej dochodowa, bo jest rok jaki jest teraz. Susza swoje zrobiła. Czy rzepaki, czy zboża, no to fatalnie sypały. No zobaczymy, jaki będzie zbiór tej pestki. A dynia jest, dlatego jest taka odporna na suszę, bo ma duży system korzeniowy. Z tego, co zauważamy, to z roku na rok zwiększa się zapotrzebowanie na pestkę dyni.
0: Zbiory dyni rozpoczną się w połowie września i potrwają do końca października.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Pochmurny piątek w całym kraju, do tego na północy dziś silnie popada. IMGW wydało ostrzeżenia przed ulewami na wybrzeżu. Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie Polski do 25-26 stopni. Na pozostałym obszarze będzie od 17 stopni nad morzem do 22 w centrum.
4: Klima.
0: Jakość powietrza w Polsce jest dobra i bardzo dobra. Ponad 30% energii elektrycznej pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych, w większości z wiatru. Do 18 można normalnie korzystać z prądu, potem sieć może być przeciążona. Większość regionów w Polsce zmaga się z suszą hydrologiczną.
4: Klimat. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
8: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
7: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV.

0: podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
1: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Dzień dobry Państwu, 7 minut po godzinie 9. Małgorzata Żochowska, witam Państwa w zespole Iza Bajda, Szczepan Pawłosek, Wiktor Sudyka. Jak zwykle będziemy sprawdzać, co dzieje się wokół nas i informować Państwa na bieżąco. Za chwilę w Sejmie głosowanie w sprawie prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Jesteśmy bardzo ciekawi losów tego głosowania, o wynikach natychmiast Państwa poinformujemy, ale wcześniej w uzupełnieniu tych informacji o pogodzie, tych z informacji, zaproszenie dla Państwa na Polskie Radio 24.pl, bo ulewa przetoczy się dziś przez północną Polskę, miejscami może spaść nawet 35 litrów wody na metr kwadratowy. No i mamy informacje o alertach pierwszego stopnia właśnie dla tego regionu Polski. To jest od Szczecina aż po Olsztyn, północna Polska, dosłownie województwo pomorskie w całości, części województwa zachodniopomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Mapy, jak zwykle, dla Państwa, tak żeby Państwo mogli się na nich odnaleźć i wiedzieć, co się będzie działo w Waszym otoczeniu.
1: Komentarz.
2: A co się będzie działo w naszym otoczeniu tutaj w centrum? Mam nadzieję, że te informacje także Państwa zajmują. Pan Maciej Berek już w Sejmie, bo dziś także głosowanie w jego sprawie. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktor. Witam naszych słuchaczy.
2: A pan się znowu uśmiecha. Ja myślę, że to w natłoku tych informacji, które są dla pana jak manna z nieba.
3: To jest mało powiedziane. To będzie dzień pełen uniesień. Mam nadzieję,
2: że o, aż tak.
3: Tak, oczywiście, że tak. Czego życzę oczywiście wszystkim naszym słuchaczom i pani redaktor oraz całemu zespołowi, bo to będzie piękny dzień. Pomimo tych opadów, które mają być.
2: No dobrze, to ja zapytam wprost, co w nim pięknego? Głosowanie w sprawie weta, czy głosowanie w sprawie pana Macieja Berka?
3: No to oczywiście kwestia głosowania to jest z jednej strony i pytanie, jak ono się potoczy, ale piękniejsze pewnie będzie to wszystko, co będzie po tym głosowaniu. No bo będziemy mieli dwa scenariusze. Z jednej strony oczywiście pan Maciej Berek zostaje kandydatem i jego nazwisko pójdzie do Pałacu Dużego, a kwestia weta to już jest w ogóle inna kwestia, myślę, że zostanie odrzucone. Natomiast jeżeli pan Maciej Berek nie zostanie przyjęty przez Sejm, bo wszystko jeszcze pod znakiem zapytania, to wówczas też będą piękne chwile, bo będzie poszukiwanie tych, którzy nie zagłosowali za. Na to, kto jak zagłosuje, wiemy, że głosowanie będzie około godziny 10, to będzie dzisiaj pierwsze z głosowań. Myślę, że jeszcze tam na tych korytarzach, gdzie państwo macie swoją reporterkę, trwają właśnie gorączkowe poszukiwania tych, którzy udają się w kierunku na przykład ubikacji, żeby się tam nie zatrzasnęli, a jednocześnie przypominanie wszystkim tym, żeby właśnie schodzili z hotelu sejmowego na głosowanie i żeby pamiętali, jak zagłosować. Bo myślę, że to będzie targi. Tak, i on się zakończy bezpośrednio w sekundę przed głosowaniem. I zobaczymy, kto co otrzyma ewentualnie po tym głosowaniu, albo kto zostanie skarcony.
2: No tak, a Donald Tusk stawia tylko część swojego autorytetu w tej sprawie, czy cały?
3: Jak premier stawia cały autorytet od samego początku pomysłu, ogłoszenia tego przede wszystkim. W mojej ocenie troszeczkę załamania papierowego tam było przy ogłoszeniu tego nazwiska, bo myślę, że należało lepiej przygotować przede wszystkim koalicjantów do tego nazwiska, bo wiemy, że cała burza medialna, przede wszystkim potencjalne głosy sprzeciwu powstały w momencie, kiedy premier to ogłosił i nie rozmawiał o tym bezpośrednio z koalicjantami. Pamiętamy złociste wypowiedzi posłanki Żukowskiej, która skąd inąd chyba wczoraj na komisji zmieniła zdanie, bo o ile mówiła, że zagłosuje przeciwko, tak wczoraj już się wstrzymała od głosu i myślę, że marszałek Sejmu, pan marszałek Czarzasty przeprowadził z nią dżentelmeńską rozmowę. No i właśnie, to wszystko się potem tak toczyło właśnie w tym wielkim, wielkim garku, bo wszystko gotowane. No i teraz pytanie jeszcze, co ewentualnie otrzyma Polska 250 za głosowanie za. No bo potrzeba przynajmniej dla bezpieczeństwa tego jednego głosu więcej. Przypomnę wszystkim naszym słuchaczom, że potrzeba z perspektywy pana Macieja Berka, pana ministra, no większość bezwzględną przy połowie obecnych na sali sejmowej.
2: A kto tam wyznacza partyjny ton?

0: W Polsce 2050, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w dalszym ciągu, czy może Szymon Hołownia, który wraca albo chce wrócić do wielkiej polityki, tu cudzysłów oczywiście.
1: Ja myślę, że nie przez przypadek medialna burza wokół nazwiska Hołowni i jego potencjalnego powrotu powstała teraz przed głosowaniem. Od kilkudziesięciu godzin właściwie widzimy nasycenie tej medialnej burzy. Po to, aby ewentualnie poszczególnym jego zwolennikom dać jasny sygnał. Pamiętajcie, rozmawiam z premierem, są duże szanse. Jak wrócę, no to jak będę już przewodniczącym, to będę też wicepremierem. To jest w ogóle na inną rozmowę, powrót Hołowni bezpośrednio oczywiście.
0: No tak, ale to takie ryzyko dla premiera, powrót Szymona Hołowni. Naprawdę? On wraca z szyldem, jestem już politycznie stabilny? Wierzy pan w to?
1: Co do stabilności pana byłego marszałka Hołowni, nie chciałbym się wypowiadać ze względu na fakt, że akurat nie mam certyfikatu klinicznego z perspektywy psychologii, więc na ten temat nie będę się wypowiadał. Mogę odpowiadać oczywiście na temat mojego postrzeżenia, na temat postrzegania jego rzeczywistości i tego, jak się zachowuje. A przede wszystkim ja ciągle powtarzam to słynne zdanie, nieważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz, co ma bardzo szeroki zakres oczywiście w jego przypadku.
0: No ale to nie koniec jeszcze. To jeszcze nie koniec.
1: Jego myśli nie koniec, ale może być tylko gorzej po tamtym wizerunku, jeżeli będzie tak dopominał się o tą funkcję wicepremiera, to może być tylko gorzej z perspektywy
0: Panie Sebastianie, on cały czas może w pewnym sensie rozdawać karty, albo decydować o tych kilku głosach, które na przykład zdecydują o losie pana Macieja Berka. Ale ja myślę, że opinię wielu koalicjantów wyraziła w jednym z wywiadów pani posłanka Aleksandra Leo. Także w związku z informacjami czy deklaracjami pana marszałka Hołowni, że on to by chciał, żeby teraz włączyć jednak pałac prezydencki do pewnych procesów, żeby rozmawiać z panem prezydentem o na przykład o ustawach albo o projektach. I pani Aleksandra Leo mówi, no tak, ciekawa jestem gdzie, czy w domu u Bielana. Wie pan, no...
1: To pokazuje tak naprawdę stanowisko poszczególnych, nie mówi pani posłanki Leo, zwolenników tego czasu marszałka. Zresztą marszałek Hołownia został tylko marszałkiem, że miał takie postacie jak pani posłanka Leo i bardzo wiele innych jeszcze postaci, które mu zawierzyły. Natomiast to są decyzje i kroki z perspektywy rozbijania własnego wizerunku w przypadku pana Hołowni. Myślę, że będą analizowane na wykładach i konferencjach przez bardzo wiele lat jeszcze. Tak? Myślę, że bliżej prawdy jest pani Leo, która w tym momencie wraz ze zwolennikami swojej opcji ma więcej do powiedzenia. Natomiast te targi trwają, tak, oczywiście, że tak, i to jest to, co mówię na samym początku tej naszej rozmowy, że targ bądź targi, liczba mnoga na poszczególnych korytarzach i pokojach jest próba przesycenia jeszcze tylko jednego głosu, a co ważniejsze, będą też próby potem wytłumaczenia potencjalnego, dlaczego nagle ktoś zmienia zdanie. No bo na przykład dlaczego Lewica, która miała być przeciwko temu, miała opowiadać się przeciwko prowadzeniu Berka do Trybunału Konstytucyjnego, nagle zagłosuje za. Oczywiście wszystko możemy sprzedać w imię większej, wyższej, najwyższej racji i wyjątkowości sytuacji. Można wszystko sprzedawać na wiele sposobów. Pytanie tylko, jak potencjalna opozycja będzie słaba z punktu widzenia przyjęcia normalnej narracji, kto tej narracji, a to będzie najważniejsze.
0: Ja się zastanawiam, do czego tak naprawdę Donaldowi Tuskowi Szymon Hołownia ewentualnie w roli wicepremiera. No jeżeli Szymon Hołownia mówi, że będę komunikował, teraz będę opowiadał w roku wyborczym, będę opowiadał wyborcom o sukcesach rządu, widziałabym w tej roli kogoś wiarygodnego politycznie, niezmiennego politycznie, kogoś przewidywalnego w pewnym sensie, albo stojącego za tymi sukcesami, czy o których miałby opowiadać. A tymczasem Szymon Hołownia jest egzemplifikacją czego?
1: Właściwie jedną z zaletą Szymona Hołowni, którą posiada, to jest przeświadczenie o własnej fajności. I to jest pierwszy punkt. Jest w mojej ocenie dosyć duży współczynnik w jego osobowości pierwiastka narcystycznego. On jest niezbędny, i to mówię całkiem poważnie, z perspektywy mówców i prezenterów. I to nie podlega dyskusji. I pod tym kątem Donald Tusk może sobie wyobrażać, że patrząc na swoje zasoby ludzkie, bez ujmowania poszczególnym posłankom i posłom, ale on potrzebuje mówców. którzy pójdą i będą grodzili ziemię. Hołownia będzie takim mówcą, który będzie wyżał kraj i będzie zaklinał rzeczywistość z perspektywy swojego funkcjonowania.
0: Pod warunkiem, że nie zmieni zdania za chwilę.
1: Ale oczywiście, to jest właśnie to niebezpieczeństwo wtedy. Tak wiele punktów, które pani wymieniła, jednocześnie są na tej drugiej karcie, jakbyśmy mieli porównać szanse i zagrożenia w przypadku Hołowni. Ale pytanie, kto z perspektywy, możliwe, że Donald Tusk patrzy na to z perspektywy szerszej i mówi tak, jest pewna rodzaju frakcja,

0: która nadal i pewna grupa procentowa, 1,5% niech będzie, która zaufa Hołowni po raz kolejny. Ja go muszę wpuścić w określone okręgi wyborcze.
1: Bo no tak, to, bo te 1,5% może się przydać po prostu.

0: premiera to będą spoty czarnego PR-u, tak zwanego Black Magic, mówiące o tym, że nie podejmował wielu prób. I dlatego premier podejmuje tą próbę zmiany Trybunału Konstytucyjnego, wsadzenia tam Macieja Berka, bo merytorycznie się wszyscy zgadzają, że właściwie tu nie ma zastrzeżeń. Jest jedno zastrzeżenie. Pierwsze jest to, że był ministrem i prawą ręką pana premiera i co niektórzy jeszcze przypominają mu rok 2005. Mianowicie, kiedy był kandydatem Platformy Obywatelskiej, a do wyboru do Sejmu. Tak, to Maciej Berek. No i to są te założenia. Cała reszta trzyma się, w prawie się trzyma. A potem kwestia, czy będzie mógł rozsądzać poszczególne kwestie, to jest też inny już temat w Trybunale, bo nie będzie mógł się zajmować tematami, które dotykał, będąc ministrem.
1: No tak, ale też panie Sebastianie, no premier ryzykuje... Ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że pan Maciej Berek, nawet jeśli przejdzie w Sejmie, przepraszam za ten skrót myślowy, to nie zostanie zaproszony do pałacu po to, żeby złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta i będziemy mieli do czynienia ze ślubowaniem wobec kolumny, jak to wczoraj powiedział pan prezydent, kwestionując też tym samym kompetencje czworga sędziów wybranych w Sejmie. Przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj pozwolił sobie na komentarz pan prezydent, że ktoś, kto składa takie ślubowanie wobec kolumny, nie ma kompetencji, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Więc jest coraz mocniej.
0: Ale to jest po prostu polaryzacja, proszę zwrócić uwagę.
1: Nie, no jasne, tylko do czego, tylko czemu to ma służyć? No, pan premier mówi, dość tego potrzebujemy Trybunału, tylko... Czy to jest najlepsza ścieżka do tego, żeby uporządkować Trybunał? No, według narracji pana premiera, to Maciej Berek miałby dokonać jakiegoś cudu w Trybunale. To znaczy miałby zrobić coś, czego nie może zrobić inny sędzia albo inny sędzia na jego miejscu? I to znaczy jest... co miałby zrobić?
0: To jest właśnie słowo klucz, ta polaryzacja. Chodzi o to, żeby media i społeczeństwo skupiło się na dwóch obozach i żeby pokazać twardemu elektoratowi, w mojej ocenie, że Maciej Berek jest postacią nietuzinkową i tylko ona potrafi naprawić sytuację. Że premier ma takie osoby z grona swoich zasobów, bo proszę zobaczyć, myślę, dużym wyzwaniem w czasie kampanii wyborczej to będą te jedynki, ich historie. W przypadku Koalicji Obywatelskiej. Taki Maciej Berek ma być takim, w cudzysłowie, na białym koniu, państwowcem, który będzie przy wsparciu premiera, jakkolwiek tego nie nazwiemy, tworzył narrację tematyczną na tygodnie.
1: Ale co, myśli pan, że premier będzie chciał wykorzystać Macieja Berka politycznie w kampanii? Tylko, że jeżeli jego kandydatura przejdzie w Sejmie, to on będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy to się panu prezydentowi podoba, czy nie. Bo tak mówi Konstytucja, że po głosowaniu w Sejmie, jeżeli Sejm przyjmuje kandydaturę sędziego, to kandydat staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero ustawa mówi o tym, że pracę w Trybunale może zacząć po złożeniu ślubowania wobec prezydenta. No ale jeśli kandydatura pana doktora Berka przejdzie w Sejmie, to będzie sędzią Trybunału.
0: Tak, ale jednocześnie może być pewnego rodzaju następną frakcją zaplecza, który będzie budować narrację bezpośrednio w czasie kampanii, teraz prekampanii, a potem kampanii wyborczej. I o tym pamiętajmy. Premier Tusk potrzebuje nowych twarzy na swoich zasobach. Te, które są bardzo często już z całym szacunkiem, ale przez pryzmat ponad trzech dekad w polityce, po prostu są przestarzałe. On potrzebuje młodych, zdolnych, przebojowych, nie tylko wiekiem, ale w różnych strukturach środowisk nowych twarzy. Bo te, które były, nie wystarczą mu do tego, żeby po raz kolejny stworzyć szansę na tworzenie rządu w przyszłości. I Maciej Berek, jutro pojawiają się kolejne nazwiska, zakładam, w innych środowiskach, w innych obszarach. Jest taką postacią. On może nadawać tą narrację, chociażby z perspektywy funkcjonowania premiera. Zatem, czy to chodzi o to, żeby zmieniać Trybunał Konstytucyjny? To po prostu zostawiam w ogóle na boku. Chodzi o to, żeby narzucać określoną narrację, którą kupi twardy elektorat i uwaga, ten na dzień dzisiejszy neutralny, czyli chcą iść na wyborów, do wyborów, ale jeszcze nie wiedzą, na kogo oddać głos. Akceptacja premiera do takich działań, ale też jego tak naprawdę determinacja może być częścią odpowiedzi, dlaczego warto jeszcze raz złapać, albo dlaczego warto po prostu pójść i zagłosować na ten obóz, tę opcję. Oczywiście pytanie...
1: No tylko wie pan, ja wrócę tutaj jeszcze do sedna, bo odrobina cierpliwości do stycznia, to w perspektywie wieczności to naprawdę odrobina, wystarczyłaby do tego, żeby Sędziowie, którzy nie sprzeniewierzają się swojej misji i swojemu zawodowi, mieli w Trybunale Konstytucyjnym większość. Poza tym mamy do czynienia z sytuacją braku środków dla Trybunału. To nie jest widzimisię ministra Domańskiego, tylko to jest konsekwencja tego, że pan prezes Święczkowski

0: nie zwołał zgromadzenia sędziów i sprawozdanie za ubiegły rok nie zostało przyjęte. No i teraz bez pieniędzy zostają nie tylko sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta, ci, którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta, a w Sejmie, znaczy inaczej, rany. Tu się można już, prawda, pogubić. Znaczy złożyli w Sejmie ślubowanie wobec pana prezydenta, ale to samo dotyczy strażników w Trybunale. To samo dotyczy pracowników administracyjnych. Może pan premier chce doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy będą mieli dość prezesa Święczkowskiego. O, może o to chodzi.
1: Ale myślę, że po prostu w tym wszystkim jest już taki bałagan całkiem poważnie, że przeciętny obywatel tego kraju po prostu nie wie, o co chodzi, od czego wszystko zaczęło i dlaczego teraz nawet kandydat pana premiera Maciej Belek jest nekowany przez środowiska prawnicze i tuzy prawa konstytucyjnego. Jest, i w tym bałaganie jest też metoda. Bo ten bałagan, to co się dzieje i te problemy, które z tego wynikają, brak finansowania, brak przyjęcia budżetu oczywiście, jedni mówią, że zwołał, drudzy mówią, że nie zwołał prawnie, znaczy zgodnie z przepisami prawa, to efekt jest taki, że Trybunał Konstytucyjny nie ma finansowania. Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, że Maciej Belek wchodzi, pan minister Maciej wchodzi, nagle znajdują się pieniądze i to jest następny argument dla opozycji, która będzie uderzała w te tony, że rzeczywiście to jest człowiek premiera. Zresztą ja bym nie zapominał o tych sformułowaniach pana premiera mówiąc o tym, że to jest jego człowiek, to będzie jego człowiek w Trybunale Konstytucyjnym, bo jeżeli opozycja to wykorzysta i zrobi z tego kampanię informacyjno-promocyjną w cudzysłowie, tak zwaną polityczną, no to jeszcze bardziej zakotwicie się to w pamięci. I ten Trybunał nie odbuduje swojego wizerunku przez bardzo, bardzo wiele lat. Bo zawsze będzie już po tym hasło, że w tym Trybunale są politycy. Zresztą proszę to wytłumaczyć tym wszystkim, którzy manifestowali wiele lat temu i zgadzali się z tym, że Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. To był niebezpieczny ruch, który musi być teraz odbudowany przez premier.
0: No tak, nie tylko tych, którzy protestowali, ale także deklaracji samej koalicji, która złożyła projekt zakładający 4-letnią karencję między polityką a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym, prawda?
1: Co to jest wobec nazwiska poszczególnych posłów i posłanek, którzy będą musieli tą rybę szlopnąć podczas u państwa w stacjach radiowych, telewizyjnych przez najbliższe 72 godziny, jak zagłosują za przyjęciem, bądź po prostu się wstrzymają. Choć do tej pory jaskrawi i dynamicznie, wyraziście mówili, że to jest łamanie zasad dużej koalicji.
0: No dobrze, a Zonda Krypto? Myśli pan, że się rozejdzie po kościach, czy naprawdę ktoś za to politycznie zapłaci?
1: Czy się rozejdzie po kościach, to zawsze uzależnione jest od tego, jaka będzie wola, jakie będą targi, czy zgodzią się co niektórzy na to, żeby powołać komisję. Ruch z komisją i w ogóle hasłem komisji ze strony opozycji uważam marketingowo, z punktu widzenia PR-u politycznego, dobry ruch, dlatego że wstrzymał natarcie koalicjantów, czyli obóz rządzący, to jest po pierwsze. Czy się rozejdzie? Myślę, że jeżeli byłaby komisja i powstałaby komisja, od umiejętności oczywiście członków tej komisji, przyjęcia narracji, potem prowadzenia tego, uzależnione byłoby to, czy kwestia się będzie do przodu i będą zdefiniowane nazwiska, które ponoszą odpowiedzialność, czy też nie. Zresztą, panie redaktor, cofnijmy się do poszczególnych komisji, zastanówmy się, jaki procent osób powoływanych przed komisję został pociągnięty do odpowiedzialności. No właśnie. No, jak pamiętam, komisję lub i czasopism. Tak, tam była odpowiedzialność i konkretne kroki. A mamy, umówmy się, dobrą pamięć.
0: Nie, no jasne, jasne. Tylko wie pan, to może warto postawić na pewną chronologię, na ostrzeżenia KNF-u, na śledztwa umarzane przez prokuratorów w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Na umarzane śledztwa także w perspektywie ostatnich lat.
1: To prawda. I po drugiej stronie będziemy mieli narrację, która będzie burzyła ogólny obraz społeczeństwa, bo opozycja będzie mówić o tym, że premier i ministrowie wiedzieli o zagrożeniach znacznie wcześniej. Już dzisiaj wskazują daty, grudzień, styczeń, wypowiedzi obozu rządzącego, który informował o zagrożeniach wynikających z faktu funkcjonowania tej firmy bezpośrednio, no i konsekwencji poszczególnych dla tysięcy Polaków. No to jest zasadnicze pytanie. Brutalnie powiem, czy to się opłaca poszczególnym opcjom polityczną z perspektywy wyborów. Jaka grupa decyzyjności zapadała i była przy tym temacie, a z poszczególnych oczywiście obozów politycznych. Jakie obozy były zaangażowane, jakie osoby były zaangażowane w to i kto jak głosował. To jest

0: że myślę, że teraz po prostu analizy trwają, a plus, minus, co nam to da i czy czasem zaraz ten temat nie zostanie przykryty innym tematem.
1: No i dziś w Sejmie, jasne, dwa ważne głosowania. Jedno z nich nad... To kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Ja tylko dodam, że pan minister Bogucki z kancelarii pana prezydenta mówił, że projekt rządowy jest przeregulowany, że jest zbyt obszerny, a projekt prezydencki miał jedną stronę więcej. To tak, ale to wszystko, żebyśmy te minorowe nastroje nieco rozproszyli,
0: no to wszystko, no
1: musimy kończyć.
0: I mówi jednocześnie, żeby starszy 4,5 stron.
1: Prawda? Oczywiście. Dokładnie można, tak. Tak jak powiedziałam, odrzucenie prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut i głosowanie nad kandydaturą pana Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To przed nami Sebastian Drobczyński. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękuję panie redaktor. Miłego dnia.
2: Reklama. Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń siódmej symfonii Jeana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
3: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17.00 Słuchowiska na Leżakach, na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 9.30. Ewelina Kamińska. Zapraszam. Troje podejrzanych w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Anna P., Jaromira W. oraz Rafał Z. zostało tymczasowo aresztowanych na 3 miesiące. Poinformowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Wniosek śledczy uzasadniali obawą matactwa i ucieczki oraz zagrożeniem surową karą. Wcześniej cała trójka usłyszała zarzuty. Prokurator generalny i minister sprawiedliwości Waldemar Żurek skomentował na portalu X, że wyprowadzanie milionów to jedno, ale nikt nie uniknie odpowiedzialności za próbę zatarcia prawdy o ludzkiej krzywdzie. Część zarzutów jest też powiązana ze sprawą zaginięcia 4 lata temu Sylwestra Suszka. Czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, zdecydują o tym posłowie podczas sejmowego bloku głosowań w ciągu najbliższych minut. Z uznaniem o Macieju Berku mówił poranny gość Polskiego Radia 24 Jakub Stefaniak z kancelarii premiera.
7: Znam go długo, jeszcze sprzed czasów koalicji zawsze wykazywał się oprócz tego, że świetną merytoryczną wiedzą, to również tym, że miał kręgosłup i miał zasady etyczne i moralne i tych zasad się trzymał.
1: Macieja Berka zgłosiła Koalicja Obywatelska, a kandydat Prawa i Sprawiedliwości to Artur Kotowski. Poseł Konfederacji Witold Tumanowicz powiedział, że jego partia nie poprze żadnego z nich.
8: Nie poprzemy ani jednego, ani drugiego. Tam powinni zasiadać sędziowie z dużym dorobkiem, jeśli chodzi o doświadczenie i niezwiązani po prostu z partiami politycznymi.
1: Sejm ma też dziś podjąć kolejną próbę odrzucenia weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów w Polsce. Jedna osoba poniosła śmierć w wypadku na autostradzie A1 w miejscowości Stobiecko-Szlacheckie w Łódzkiem. Na odcinku między węzłami Kamińsk i Radomsko samochód ciężarowy zderzył się z busem. Zablokowana była trasa w kierunku Katowic. Teraz ruch przebiega tam już bez zakłóceń. W Lądku-Zdroju rozpoczął się długi marsz na rzecz powodzian. Organizatorzy trwającego w uzdrowisku Festiwalu Górskiego zorganizowali nietypową akcję charytatywną. Do niedzieli prowadzimy transmisję z wydarzeń połączoną ze zbiórką pieniędzy na rzecz działających w Lądku stowarzyszeń wspierających dzieci, ochotniczą straż pożarną, szkołę i dom.

0: Kultury, mówi dyrektor festiwalu Maciej Sokołowski.
1: To są organizacje, które pracują tutaj z dziećmi i które na co dzień borykają się z ogromnymi problemami, a jeszcze powódź sprawiła, że tych problemów jest więcej. Tutaj ta powódź cały czas jest. Tutaj trauma była olbrzymia, bo czasem jeżeli nawet infrastruktura danego klubu sportowego nie została zniszczona, ale 90% ich dzieci, rodzin ich dzieci miało uszkodzone domy. Dzieci w szkole bawią się w tej chwili w przerwanie tamy.
0: W ramach akcji w Lądku prowadzona jest też osobna zbiórka na pomoc dla poszkodowanych w ostatniej powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kolejne informacje za pół godziny. Zapraszam w imieniu Łukasza Jakubowskiego. Ja za dziś już dziękuję. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Jest 9:34 prawie. Polskie Radio 24 trzyma dla Państwa rękę na pulsie. Małgorzata Żuchowska. Cały czas jesteśmy z Państwem. W tej chwili na monitorach, które mnie otaczają we wszystkich możliwych stacjach telewizyjnych. Maciej Berek, który jest w Sejmie i czeka na wynik głosowania w sprawie jego kandydatury do Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili na sejmowej mównicy poseł Jarosław Urbaniak, poseł sprawozdawca, który rekomenduje kandydaturę Macieja Berka na to stanowisko. Głosowanie wkrótce. Będziemy Państwa oczywiście informować o jego przebiegu. Ja tylko dodam, że widać, że pan Maciej Berek, doktor Maciej Berek, także radca prawny, bo są głosy, przepraszam za to określenie, że otoczenie pana prezydenta szuka sposobu, żeby zakwestionować kompetencje pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No widać, że przejęte. Wcale mu się nie dziwię.
2: Gość Polskiego Radia 24.
3: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i Akademia Pożarnicza. Dzień dobry, panie generale, panie profesorze.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Chciałabym zacząć od tego, co wydarzyło się wczoraj. Ambasador Rosji w Polsce został wezwany do MSZ-u. To po tym, co dzieje się m.in. w Niemczech i po tych akcjach sabotażu, dywersji. Różne są źródła pochodzenia tych zagrożeń. Jaką rangę, jakie znaczenie ma taka sytuacja, w której to ambasador Rosji jest wzywany, potem wychodzi z ministerstwa i odczytuje kartkę "odczepcie się od nas"?
4: No, samo wezwanie ma oczywiście znaczenie nie tylko typowo dyplomatyczne pomiędzy MSZ-em a ambasadą innego państwa. Ma znaczenie duże dla stosunków między naszymi państwami i ma znaczenie dla generalnie relacji międzynarodowych w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje w Europie. To nie jest przypadek, że ambasadorowie Federacji Rosyjskiej są wzywani w różnych państwach, bo gdyby nie to, że Federacja Rosyjska prowadzi intensywne działania już nie tylko propagandowe, informacyjne, z próbami dzielenia społeczeństw, wpływania na psychikę społeczeństw. Gdyby nie to, że spadają drony, że są kreowane bardzo niebezpieczne sytuacje z ładunkami wybuchowymi nad obiektami w różnych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie byłoby tych wezwań. Dzisiaj to jest jednoznaczne stanowisko państw NATO, państw Unii Europejskiej, które pokazuje Moskwie. Na razie na poziomie dyplomatycznym nie godzimy się na to. Uważajcie, nasze stanowisko jest jednoznaczne, przemawiamy jednym głosem. Musicie być gotowi na bardziej ostre działania z naszej strony. Jeżeli chcecie współdziałać z cywilizowanym światem Europy, no to wycofajcie się z tego.
3: No tylko gesty dyplomatyczne, mamy z nimi do czynienia od 2022 roku, wcześniej też. I dlatego pytam o ich znaczenie, albo o to, co powinno towarzyszyć takim gestom, bo jak będziemy sobie zamykać nawzajem instytuty kulturalne i konsulaty, no bo ambasad to nie, to dokąd nas to prowadzi? Do pytania, które zadawała wczoraj szefowa dyplomacji Unii Europejskiej, co my jeszcze możemy zrobić?
4: To prawda, że chciałoby się bardziej skutecznych kroków wobec Moskwy, ale prawdą jest też, że państwa w swoich stosunkach używają no, cały wachlarz różnego typu narzędzi i nie od razu sięgają po te narzędzia, które walą jak młotem, że tak powiem, prosto w czoło. W związku z powyższym to są prawidłowe

0: kroki, które nie powodują też działań odwetowych, także niekorzystnych dla naszych państw. Dzisiaj to, co jest najważniejsze, to przemówienie jednym głosem, ale także gotowość na kroki bardziej zdecydowane. Nie zgadzam się z tym, że to nic nie daje, bo nie wiemy, co działoby się w agresywnych działaniach Federacji Rosyjskiej, gdyby nie było tych ostrzeżeń, wzywania ambasadorów, zamykania placówek kulturalnych, czy też konsularnych i tak dalej, i tak dalej. Federacja Rosyjska oddziaływuje w sposób niebezpieczny dla naszych państw, ale ja jestem przekonany, że wiele udało się wyhamować jednak dzięki różnego typu ostrzeżeniom, ale nie tylko ostrzeżeniom, bo przecież do tej gamy działań z naszej strony należą na przykład dotkliwe sankcje, które są kierowane i do osób poszczególnych imiennie z Rosji, ale także do całych gałęzi przemysłu, gospodarki, handlu, które to są narzędziami bardzo dotkliwymi. To są działania polityczne na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, różnych państw. To jest cała gama przedsięwzięć, w tym te dyplomatyczne.
1: Czytam wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej na X-ie. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory były uważane za bezpieczne. Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski. Panie generale, jak wygląda sytuacja na naszym niebie? To znaczy, to wzmocnienie samolotami F-16, będzie ich więcej, czy w ogóle się pojawią?
0: Nie, będzie ich więcej. Samoloty F-16 są przez cały czas w powietrzu, co nie znaczy, że przez cały czas krążą, że tak powiem, nad nami, bo bycie w powietrzu to jest też pewna gotowość par dyżurnych samolotów, które są przygotowywane razem z pilotami i pozostają w systemie stałej gotowości. Są używane wtedy, kiedy to jest potrzebne. To, co ta decyzja pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jest częściowo odpowiedź na pani poprzednie pytanie. To jest jedno z narzędzi, które Polska używa, tutaj bardzo zdecydowane, trochę kosztowne, ale konieczne. No i dobrze, że pan premier Kosiniak-Kamysz właśnie w taki sposób decyduje, bo widzimy, jaki jest stan zagrożenia, widzimy, jak Rosja działa, widzimy i też odczuwamy to, bo przecież Polska jest także celem działań hybrydowych Moskwy. W związku z powyższym to jest wyraźny sygnał nie tylko do Polaków, bądźcie spokojni, czuwamy i działamy, nie zasypujemy gruszek w popiele, ale to jest sygnał także do Moskwy, do Putina, do jego ludzi i nie udawajcie, że nic się nie dzieje, ponieważ my jesteśmy świadomi tego, co wy robicie i bądźcie przygotowani na to, że jeżeli się zdecydujecie na jakiś kolejny krok, to nasze samoloty, które są w stałej gotowości, a tu już jest decyzja, są używane i będą wykorzystywane do rażenia waszych środków, jeżeli pojawią się na polskim niebie.
1: Jeszcze w tym miesiącu ważne sojusznicze ćwiczenia z udziałem wojsk na przykład z Francji, Wielkiej Brytanii. Żołnierze będą ćwiczyć razem z Wojskiem Polskim oczywiście. Ta decyzja zapadła podczas szczytu koalicji wspierającej Ukrainę w Paryżu jeszcze w lipcu. Ja wiem, to takie prężenie mózgów, ale też niezbędne, prawda? Jeśli dołożymy to do tych dyplomatycznych gestów, to tak, wysyłamy zdecydowany sygnał.
0: Zdecydowany sygnał i to jest to, co jest dzisiaj tak naprawdę najważniejsze, ponieważ Putin próbuje rozegrać Europę. No, trochę mu w tym pomagamy, biorąc pod uwagę rozbieżności dzisiaj pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a zachodnią częścią Europy i środkową także. No bo nie ma co ukrywać, trochę są inne interesy dzisiaj, zagrożenia i wyzwania Stanów Zjednoczonych. One się łączą z Iranem, one się łączą z Bliskim Wschodem, też z Dalekim Wschodem. Trochę my mamy inne te wyzwania, zagrożenia, ale jeżeli chodzi o europejską część i w dużym stopniu także Waszyngton wrócił do tej jednomyślnej postawy wyrażania działaniami tego, co powinniśmy wyrażać w Moskwie. Na czym rzecz polega? Jeżeli będzie działała sama Polska, to nawet najlepsze decyzje polskiego ministra obrony nie wystarczą. Potrzebne jest działanie, potrzebne są działania wspólne.

0: inne, właśnie takie, które płyną z tych ustaleń, o których pani mówi z lipca, także z tych ustaleń z Weimaru, świeże ustalenia trzech państw, Niemiec, Francji i Polski. I to najbardziej według mnie hamuje dzisiaj Moskwę przed jakimikolwiek planami, bo dzisiaj żyjemy w sferze agresywnego oddziaływania Moskwy na różne państwa natowskie, ale jeszcze nie jest to jakaś otwarta wojna, która poważnie by zagrażała któremukolwiek z państw. I takie ćwiczenia, na przykład, które pokazują, że jesteśmy jednomyślni w obronie państw bałtyckich, że jesteśmy jednomyślni wobec stanowiska Niemiec, które jednoznacznie pokazują palcem minister obrony Niemiec na Moskwę, jeżeli chodzi o ogromnie niebezpieczne wydarzenie to w Lipsku z materiałami wybuchowymi, no, które mrozi krew w żyłach. Że nasze państwa europejskie jednoznacznie, ale i także Stany Zjednoczone przyłączają się do różnego typu oświadczeń, deklaracji, ale i działań wspólnych, wspólne ćwiczenia, wysyłanie samolotów, to co na polskim niebie się pojawiło, 3 F-35, F-16, samoloty rozpoznawcze najwyższej jakości, no jednoznacznie pokazujące, że jeżeli w Moskwie uważacie, panowie, że możecie sobie pozwolić na następny krok, albo wobec krajów bałtyckich, albo wobec Finlandii, Polski, Rumunii, no to my jesteśmy tu razem. Są razem z nami Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi i inne państwa.
1: Wczoraj jeden z naszych ekspertów, analityk Defense 24, mówił, że teraz Niemcy, a potem Francja. Myślę o takich aktach sabotażu, dywersji. To jest możliwe?
0: To jest możliwe. Dzisiaj jednoznacznie z analiz, z obserwacji tego, co robi Moskwa, widać, że w Moskwie też podzielono pewne działania na etapy i do tych pierwszoetapowych państw, które zostały już rażone przez Federację Rosyjską i to wielokrotnie, no zdecydowanie należy Polska. Już nie wspominam wciąż na okrągło o tych krajach bałtyckich, bo one się przejawiają ciągle. Ale spośród nich jest Polska. To są Niemcy, które bardzo mocno są atakowane przez Federację Rosyjską i są jednoznacznie antyrosyjskie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I Wielka Brytania. Wielka Brytania, która pozwoliła Ukrainie używać do uderzeń daleko wewnątrz Rosji swoimi pociskami przekazanymi Ukrainie. Rosja jęczy, bo taka jest prawda. Rosja wie, że to są działania dotkliwe. Wytypowała te państwa jako państwa najbardziej antyrosyjskie w sensie wspomagania Ukrainy. No i jednoznaczne prezentowanie jednoznacznej postawy. I my jesteśmy, te trzy państwa są tutaj najbardziej rażone. Do tego jeszcze byśmy dołożyli pewnie Rumunię, która też no z innych powodów, ale też bardzo mocno doskwiera, że tak powiem, Moskwie. Czy pójdą następne Francje? Tak, jeżeli coś się kolejnego zdarzy, to jest Francja, która również jest zdecydowana, bardzo mocno antyrosyjska i tutaj są różnego typu spotkania i Macron, Putin było i różne inne, gdzie panowie jednoznacznie pokazują swoje stanowiska i one nie są absolutnie zgodne. W innej sytuacji jest Hiszpania, jest Grecja, są te państwa bardziej odległe, które nie włączają się tak bardzo aktywnie do tego jednoznacznego przeciwstawiania się agresywnym zamierzeniom Rosji.
1: A tymczasem od początku roku na Białorusi odbyły się dziesiątki ćwiczeń wojskowych różnej skali. Co najmniej 20 większych manewrów, to są informacje od niezależnego białoruskiego portalu. To też prężenie mózgów, tylko czy mogą czymś zaskoczyć sojusz? Oprócz tego, że to się dzieje na Białorusi, która przynajmniej teoretycznie i do tej pory jest w miarę neutralna, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie.
0: Białoruś jest neutralna i nie jest neutralna. Białoruś,
1: przynajmniej teoretycznie, system, dlatego zaznaczyłam. Tak,
0: tak. Nie. No, to właśnie dlatego się zgadzam, że jest neutralna pod względem politycznym, pod względem wypowiedzi Łukaszenki. Tu się w pełni zgadzam. Ale trzeba pamiętać, że przy tworzeniu państwa związkowego system militarny Białorusi z pewnymi tylko wyjątkami już dawno został włączony w wspólny system. I dzisiaj, gdyby Putin tak naprawdę bardzo nalegał i docisnął Łukaszenkę, to ten system białoruski byłby wykorzystany i na wojnie bardziej jeszcze niż jest w Ukrainie i gdyby trzeba było przeciwko państwom zachodnim, to ta świadomość musi być dla nas jasna. Natomiast Ukraina to jest jedno, a Białoruś to jest coś zupełnie innego, bo jednak Białoruś się w całości nie włączyła do wojny w Ukrainie i dzisiaj Białoruś jest wykorzystywana jako taki chłopiec, który ma zastraszać

0: Europę Zachodnią, ponieważ Putin rozgrywa Europę Zachodnią w tej chwili, dzieląc Europę, ale z drugiej strony celem jest obniżenie gotowości społeczeństw europejskich do pomocy Ukrainie. Putin nie radzi sobie z Ukrainą, nawet jeżeli ta wojna wyraźnie wskazuje na jego przewagę w Ukrainie, to jednak tej wojny nie wygrał. A tak duże państwo, jakim jest Rosja w porównaniu do Ukrainy, z wojskowego punktu widzenia już rok czy dwa powinno zupełnie spokojnie powiedzieć, że jest po wojnie, a nie jest. I Putin nic nie wskazuje na to, żeby mógł tę wojnę wygrać. W związku z tym, dlaczego nie wygrywa? No nie dlatego, że Ukraina jest tak silna, tylko dlatego, że Ukraina jest też wspierana przez 54 państwa świata, do Japonii włącznie, więc to nie tylko NATO i nie tylko Unia Europejska. I obecna gra Putina, obecna gra Moskwy, to jest gra na takie wpływanie na społeczeństwa zachodnie, które będą głosowały. My mamy wybory za rok, ktoś tam ma w tym roku, ktoś będzie miał także w przyszłym roku.
1: No Niemcy mają za chwilę, prawda? To się wszystko dzieje.
0: Wpływ.
1: Nie ma przypadku.
0: I to tak, ma pani rację. I to są działania, jak widać, w dużym stopniu skuteczne, bo zmalała jednak ta siła poparcia dla Ukrainy, dla wspierania Ukrainy, no w wielu krajach, nie ukrywajmy. Nie jest łatwo dzisiaj w wielu państwach przekonywać, nawet w Polsce. Pokazywanie palcem na Ukrainę z wieloma błędami to jest nie tylko kwestia rzezi wołyńskiej, nie tylko kwestia UPA, ale to jest też kwestia związana z tym oddziaływaniem Rosji w naszych mediach społecznościowych na społeczeństwo.
1: Panie generale, dziennikarze wspomnianego przeze mnie portalu białoruskiego, niezależnego, mówili o tym, że w tych spotkaniach, manewrach, kontrolach, bo i takie słowo pada, chodzi o gotowość do użycia niestrategicznej broni jądrowej i wykorzystanie Białorusi w tym celu. Co to jest niestrategiczna broń jądrowa?
0: Niestrategiczna broń jądrowa, albo to nowe trochę określenie, to jest taktyczna broń jądrowa. Taktyczna broń jądrowa to jest taka broń, bomba, pocisk rakietowy, który może być użyty przez inne konwencjonalne środki. Czyli na przykład mamy wyrzutnię HIMARS, do niej są stosowane pociski dwojakiego rodzaju. Jedne rażą na 70 kilometrów, drugie powiedzmy tam na kilkaset, na dużo dalsze odległości. I te pociski są pociskami konwencjonalnymi, typowymi dla wojsk rakietowych czy dla artylerii. Można do tej samej wyrzutni włożyć pocisk, który będzie zawierał ładunek nuklearny i wystrzelić. Tylko że to wystrzelenie na 70 kilometrów powoduje działanie na poziomie taktycznym, a nie strategicznym, że pocisk leci tysiące kilometrów albo przynajmniej setki kilometrów do jakiegoś bardzo odległego celu. I takiego uderzenia dzisiaj się najbardziej obawiamy. O takim uderzeniu mówi się w Moskwie, sygnalizowane przez zachodnie ośrodki możliwości uderzenia spowodowały, że hamująco włączyły się w to Indie i Chiny, jednoznacznie wskazując, to są działania z ostatnich tygodni, jednoznacznie pokazując Putinowi, nie waż się użyć taktycznej broni jądrowej, ponieważ i Chiny, i Indie mają duży wpływ ze względu na ich związki gospodarcze, przede wszystkim na to, że są odbiorcami ogromnych ilości ropy naftowej głównie i gazu także. I dla Putina to byłoby być albo nie być, gdyby się odwróciły plecami i Indie, i Chiny. W związku z powyższym my także, państwa unijne, państwa natowskie, hamujemy, próbujemy robić to, co możemy. Trochę też czasami straszymy, bo mówimy, jeżeli cokolwiek będziesz robił Putin w tym zakresie, to my mamy nuclear sharing, my mówimy o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce na przykład, o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w innych państwach, bo dzisiaj ona jest, ale jeszcze wielu bliżej Rosji jej nie ma. To są oddziaływania, które są pokazywane z obydwu stron, natomiast tego dzisiaj, jeżeli chodzi o broń jądrową, najbardziej się obawiamy. W Moskwie i propagandyści, ale i część polityków nakłania władze Federacji Rosyjskiej do poważnego rozważenia użycia taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie na terenie Ukrainy.
1: Rosja jest w bardzo złej sytuacji, tak twierdzi szef estońskiego wywiadu Kaupo Rosin, cytowany przez Onet. On uważa, że w Rosji co prawda nie dojdzie szybko do rewolucji ulicznej, ale zmiana, która może się tam wydarzyć, może być gwałtowna i nadejść wcześniej niż wszyscy myślą, bo najważniejsze jest to, co myślą ludzie, mający dostęp jednak do pieniędzy, broni i informacji. W tych kręgach właściwie nie mówi się już o całkowitym zwycięstwie, a wszyscy wiemy, co się dzieje z carem, który przegrywa.
0: prawda, ale

0: Nie do końca zgadzam się z tą opinią. Też na bieżąco interesując się praktycznie każdego dnia, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Rosjanie to specyficzny naród, który dużo potrafi wytrzymać, potrafi walczyć w warunkach mrozu, głodu i trzymania bardzo krótko za uzdę przez władze Placu Czerwonego. W związku z powyższym, to, że Putinowi spadło poparcie z 80% iluś, ale czy 90 prawie na 60 i to nawet Moskwa potwierdza, to jeszcze nie oznacza takiego optymizmu, żebyśmy się spodziewali, że lud pracujący wyjdzie na ulicę, zmiota Putina i będzie już radośnie i wesoło. Ponieważ po Putinie przyjdzie inny Putin, różne zmiany, które obserwowaliśmy nawet do czasu Gorbaczowa, no pokazywały, że jeżeli coś się zmieniało, powiedzmy od Chruszczowa do Gorbaczowa, to nie zmieniało się aż tak diametralnie. To był długi proces kilkudziesięciu lat. I dzisiaj prawdą jest, że gospodarka rosyjska jest w coraz trudniejszym stanie, ale prawdą jest, że nie na tyle dramatycznym, żeby Rosja umierała z roku na rok, ponieważ Rosja otrzymuje duże wsparcie, właśnie z Chin głównie, ale także z innych państw, które mają w tym swój interes, a częściowo do tych państw należą także państwa Unii Europejskiej, które kupują gaz w dużych ilościach wciąż od Rosji. Czasami to są i Stany Zjednoczone, które z racji globalnych, strategicznych interesów i prowadzonej globalnej polityki, no od czasu do czasu wykonują dwa kroki niby przeciwko Rosji, ale jeden sprzyjający dla Rosji. To nie jest takie proste, że Rosja z dnia na dzień wymięknie, ponieważ prawdą jest, że Rosja słabnie gospodarczo, ale militarnie się rozwija, a nie tylko działa na pełnych obrotach. I pamiętajmy, że w bardzo trudnej sytuacji jest Ukraina. Na tyle trudnej, że dzisiaj pod znakiem zapytania jest jesień i zima tego roku. Pod znakiem zapytania jest ta pomoc, która także idzie z Zachodu. W Ukrainie jednak brakuje chętnych do walki, brakuje dobrze działającej tej ustawy o mobilizacji, dobrej ustawy, ale bardzo słabo działającej. Nie ma poprawy w korupcji, w nepotyzmie na tyle istotnej, żeby się cieszyć. To jest bardzo trudna sytuacja. My przekłamujemy nadmiernie, że tak powiem, optymizmie, oceniając, jak to sobie świetnie Ukraina radzi, jak to świetnie będzie za chwilę. Może nie być świetnie. Ja nie jestem pesymistą, jestem realistą. W związku z powyższym, Rosja ma problemy. To jest pocieszające. To jest koncepcja, słuszna koncepcja Bidena, poprzedniego prezydenta, który mówił, że tylko sankcjami gospodarczymi się uda skutecznie na dziesięciolecia Rosję osłabić, a nie militarnie, bo to jest woda na jemy, no ona też się rozwija militarnie. I trzeba jeszcze dużo czasu, żeby to się stało skutkiem na tyle dobrym, żebyśmy mogli spokojnie spać w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji i w krajach bałtyckich także.
1: Władimir Zełenski twierdzi, albo ostrzega i zapowiada, że dni bezpiecznego latania nad Rosją bezpowrotnie minęły. No, atak jest przynajmniej zmasowany. Wystarczy im zasobów, to znaczy na jak długo może im wystarczyć środków do takich zmasowanych ataków, jak choćby te ostatnie nad Moskwą czy w Krymie?
0: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście niezależnie od tego, że Zełenski zawsze trochę podbija ten bębenek i straszy bardziej tutaj Europę niż to wynika z faktów, no ale trzeba przyznać, że Rosja podjęła się i to jest też nowe, bo to jest od kilku tygodni występuje. To jest nowa faza wojny, faza inna niż tą, którą widzieliśmy wcześniej. Ona oznacza bardzo drogie, zmasowane ataki przede wszystkim na Kijów, ale nie tylko, bo bardzo mocno atakowana jest także Odessa i to jest znak zapytania, czy nie sięgnie Moskwa po kolejne żądania związane z odcięciem Morza Czarnego. Wiem, że to brzmi kasandrycznie i nie chcę być Kasandro, ale niepokoi mnie to, co się dzieje w powodzie odeskim Mikołajowskim i to wszystko związane z Morzem Czarnym. To jest ogromnie kosztowne. Rosja nie jest workiem bez dna. Tych pocisków ma tyle, ile ma. Nowe kosztują też setki tysiące albo i miliony dolarów. Budżet, 40% budżetu rocznie na armię, to nie może trwać latami. Putin też to dobrze wie, a mimo wszystko się nie zatrzymuje. W związku z powyższym, z mojej oceny wynika, że postanowił zakończyć wojnę na polu walki, zakończyć wojnę zwycięstwo i trzeba się nastawić, no brzmi to trochę niedobrze i dla nas, na większą pomoc Ukrainie, na większe wspieranie i w odtwarzaniu tej infrastruktury krytycznej, ciepłownictwa, energetyki, ujęć wody, linii

0: przesyłowych, bo tutaj atakuje, ale Putin zaczął atakować i tak nie, tego nie było w sposób tak zmasowany, nie było to realizowane. Osiedla mieszkaniowe, różnego typu miejsca użyteczności publiczne, gdzie się ludzie zbierają. Chce położyć na kolana i na łopatki Ukrainę według mnie i rzuca wszystko na jedną szalę, bo i jemu się wybory zbliżają. To jest raz i on dostrzega także te malejące słupki poparcia i wie, że musi coś zrobić. Czy gdyby przegrał tę wojnę, czy
1: musimy
0: coś
1: kończyć,
0: by się zmieniło?
1: Panie generale.
0: Tak, tak. Gdyby Putin przegrał wojnę, czekałaby Rosję duża zmiana i ogromnie negatywne konsekwencje dla Putina.
1: Dziękuję bardzo za komentarz, profesor generał Bogusław Pacek z Państwem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Cześć, to Artur Gadowski z zespołu IRA. Wiem, że wiele osób czeka na naszą nową płytę. Mam dobre wieści. Długie czekanie dobiegło końca. Nadchodzi nowy utwór. To nie jest zwykły singiel. To esencja stylu wypracowanego przez 40 lat na scenie. Muzyczny wulkan, który po prostu trzeba usłyszeć. Głośno, bardzo głośno.
7: Za każdy dzień!
8: Premiera singla Za każdy dzień i już 10 września. Poleca Polskie Radio.
9: Po reklamie.
10: To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Czy z kancelarii premiera trafi do Trybunału Konstytucyjnego? Lada moment decyzja Sejmu w sprawie Macieja Berka. W Sejmie też o kryptowalutach koalicja rządząca spróbuje odrzucić weto prezydenta. Będą też świetne wieści z Nowego Jorku. Iga Świątek gra dalej w wielkoszlemowym US Open. Minęła 10:00. Łukasz Jakubowski, dzień dobry. Losy tego głosowania będą się ważyć do ostatniej sekundy. Za moment Sejm zagłosuje nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To były minister w kancelarii premiera i bliski współpracownik szefa rządu, a to nie podoba się opozycji. Wątpliwości zgłaszały też Lewica, PSL i Polska 2050. Dlatego nie wiadomo, jak ostatecznie zakończy się głosowanie. Wcześniej kandydaturę Macieja Berka przedstawił w Sejmie poseł Koalicji Obywatelskiej Jarosław Urbaniak.
12: Naukowiec, doktor nauk prawnych, związany i pracujący na katedrze prawa konstytucyjnego. Najpierw w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a obecnie na Uniwersytecie Warszawskim. Człowiek, który jak Anglicy mawiają, self-made man.
11: Przeciwko Maciejowi Berkowi ma głosować m.in. partia Razem. Adrian Zandberg przypominał protesty w obronie praworządności w czasach rządów PiS.
13: Panie premierze, ci ludzie nie wychodzili, żeby jedni zastąpili drugich. Ci ludzie wychodzili w obronie wartości. Ci ludzie, my, wychodziliśmy w obronie zasad. Dzisiaj tą decyzją, panie premierze, zgłaszając ministra do Trybunału Konstytucyjnego, pan po prostu tych ludzi zdradza.
11: I czekamy na głosowanie w sprawie Macieja Berka. Lada moment zapadnie decyzja Sejmu. Sejm zdecyduje, czy Maciej Berek będzie w Trybunale Konstytucyjnym, a to będzie też później zależeć od prezydenta, bo nawet jeśli Maciej Berek zostanie wybrany dziś przed Sejm, to nie ma pewności, czy Karol Nawrocki dopuści do orzekania. Do tej pory prezydent, przypomnijmy, nie zaprosił na ślubowanie wybranych w marcu czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę głosowanie. A dużo bardziej przewidywalne powinno być głosowanie nad wetem prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Opozycja zapowiada, że nie poprze wniosku o odrzucenie weta. Sprawa budzi kontrowersje, zwłaszcza po ujawnieniu nowych wątków afery Zonda Krypto, przypominał je

0: Sławomir Ćwik z klubu Centrum.
1: Jak się wytłumaczycie z tego, że Ziobro na swoją fundację wziął od Zondy pieniądze? Że Moskal jeździł na Ibizę? Że człowiek Sasina brał od Krala luksusowe zegarki po 40 tysięcy euro? Jak się Konfederacja wytłumaczy? Czy Wippler z wami się podzieli tym, co od grupy Zonda otrzymał?
0: Apel o powołanie komisji śledczej ponowił z kolei Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus.
2: Tą sprawę musi wyjaśnić nie Roman Giertych, tak jakby pan Tusk chciał. To trzeba wyjaśnić jawnie w ramach komisji śledczej z udziałem wszystkich klubów parlamentarnych. Drodzy państwo z PiS-u, liczymy na poparcie.
0: Dodajmy, że dziś sąd zdecydował o areszcie dla trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P. i Jaromirę W., które odpowiedzą m.in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także o Rafała Z. W tym przypadku zarzut dotyczy przywłaszczenia 1 700 000 złotych. Szczegóły na polskieradio24.pl. Ważna informacja dla kierowców. W Łódzkiem są utrudnienia na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Między węzłami Kamińsk i Radomsko samochód ciężarowy zderzył się z busem. Zginęła jedna osoba. Trasa początkowo była zablokowana. Teraz jest już przejezdna, ale ruch wciąż może być spowolniony. Na koniec relacja z Nowego Jorku. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. W drugiej rundzie Polka pokonała Nadię Podorowską z Argentyny 6-3, 6-2. Mecz oglądał Jan Pachlowski.
3: Wygrana z Argentynką przedłużyła serię Igi Świątek, która od Australian Open 2020 roku dociera co najmniej do trzeciej rundy każdego turnieju wielkoszlemowego. Passa Polki obejmuje już 27 kolejnych imprez tej rangi. Iga Świątek potwierdziła swoją niezwykłą regularność w turniejach wielkoszlemowych, zaznaczył portal Yahoo Sports. W starciu z Nadią Podorowską Świątek imponowała skutecznością przy własnym serwisie. Trafiła pierwszym podaniem w 79% przypadków i wygrała 78% punktów po takich zagraniach, nie pozwalając rywalce na wykorzystanie żadnego z wypracowanych przez nią breakpointów. Zaraz po ostatniej piłce nasza tenisistka tak podsumowała ostatnią wygraną, która dała jej awans do trzeciej rundy. Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami. W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku, Czeszką Marią Błoskową. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Iga Świątek to jedyna Polka, która pozostała na placu boju w Nowym Jorku. Wcześniej z turnieju odpadły m.in. Maja Chwalińska, Magda Linet i Magdalena Fręch. Przypomnę jeszcze, że czekamy na głosowanie kandydatury Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Gdy tylko to głosowanie się rozpocznie, będziemy je transmitować na naszej antenie.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Piątek pochmurny i deszczowy, od Pomorza po Warmię opady mogą być intensywne. Temperatura zróżnicowana od 18 stopni nad morzem do 26 na południu, w centrum okolice 22. Wiatr dziś z nami nie współpracuje, jest dość silny i porywisty.
5: Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: A jaki jest twój powód, by zaszczepić się przeciw RSV?
11: Mam 67 lat i chcę zabrać wnuka na ryby.
10: Masz 60 lat lub więcej? Sezon grypowy to również okres wzrostu zakażeń RSV. Szczepisz się na grypę? Możesz zaszczepić się też przeciw RSV podczas jednej wizyty. W przypadku RSV nie musisz szczepić się co roku. Już dziś porozmawiaj z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką o możliwości szczepień, także tych bezpłatnych, i sprawdź listę aptek szczepiących na www.szczepienieRSV.pl.
12: Tutaj, szybko! Mamy go!
13: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
14: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski.
5: Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z

0: Z różnych perspektyw TVP Info zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie. Po reklamie. Autopromocja.
1: W sobotę w audycji Kierunek Kino gościć będziemy Annę Pruchniak. Aktorka robi błyskotliwą międzynarodową karierę. Tatuażysta z Auschwitz, Summerwater, a teraz francuska megaprodukcja Blaski i cienie, osadzona w czasie II wojny światowej. I Jean Dujardin, laureat Oscara, w roli głównej. Anna Pruchniak opowie o rolach, castingach, o szczęściu i o gotowości na nowe wyzwania. Kierunek Kino jutro o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
0: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
2: 8, prawie 9 minut po godzinie 10. Małgorzata Żochowska, Polskie Radio 24. Kim jest Maciej Berek? No tak jak Donald Tusk, pochodzi z Gdańska. Urodził się w 72 roku, ukończył prawo na Uniwersytecie Gdańskim, potem aplikację radcowską. W 97 roku, po wyborach wygranych przez Akcję Wyborczą Solidarności i Unię Wolności, rozpoczął pracę w Kancelarii Senatu. Tam awansował na zastępcę dyrektora Biura Prawno-Organizacyjnego. Ówczesny premier był wówczas wicemarszałkiem Sejmu, Senatu, przepraszam. W 2004 roku pracował w NIK-u, wtedy gdy prezesem Izby był Mirosław Sekuła. W 2005 roku jako bezpartyjny bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski z listy PO w Warszawie. W orbitę Tuska wrócił z zarządów koalicji PO-PSL. W latach 2007-15 był prezesem Rządowego Centrum Legislacji. Od 2008 do 2015 dodatkowo sekretarzem Rady Ministrów. Osoba, która zna go od lat, wprost przyznaje, że rządy PiSu to był dla niego trudny czas. Na ostatniej prostej przed wyborami w 2015 rząd Ewy Kopacz zgłosił jego kandydaturę na przedstawiciela Polski w Europejskim Trybunale Obrachunkowym. Jednak w 2015 roku nowo powstały rząd PiSu unieważnił konkurs i zgłosił kandydaturę Janusza Wojciechowskiego. W 2020 roku, ja myślę, że państwo mogą być ciekawi tych informacji. Został dyrektorem Centrum Informacyjnego Senatu, potem to w czasach, gdy marszałkiem Izby był Tomasz Grodzki. W 2021 trafił do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, ale najbardziej eksponowane stanowisko Maciej Berek pełnił w rządzie obecnej koalicji. Od powołania rządu w grudniu 2023 roku do rekonstrukcji gabinetu w lipcu ubiegłego roku był ministrem, członkiem Rady Ministrów i szefem kluczowego w procesie legislacyjnym Stałego Komitetu Rady Ministrów. Potem awansował na ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Tę funkcję pełnił do połowy sierpnia, gdy na własne życzenie został kandydatem Koalicji Obywatelskiej na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W tej chwili minister Bogucki z kancelarii pana prezydenta w Sejmie o kandydaturze Macieja Berka. Zgodnie z zapowiedziami, jeśli dojdzie do głosowania, będziemy państwa o jego przebiegu informować.
0: Gość Polskiego Radia 24.
2: A z nami sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Dzień dobry, panie sędzio.
3: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
2: Czy Maciej Berek, doktor Maciej Berek, radca prawny Maciej Berek, to właściwy kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
3: No, na pewno jest to osoba, która jest, ma ogromne doświadczenie w wykonywaniu zawodu prawnego i wykazywała wobec Sejmu wymagania, które są oczekiwane od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że są to kwalifikacje takie, jakie potrzebne są do wykonywania zawodu sędziego Sądu Najwyższego. Natomiast myślę, że tutaj, jeśli chodzi o ten wybór, to kontrowersje oczywiście nie dotyczą tutaj kwalifikacji prawniczych, lecz tego, że jest to przejście prostą ścieżką z Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego, co oczywiście może w pewien sposób utrudnić odbudowę autorytetu tego najważniejszego, jednego z najważniejszych sądów w Polsce, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, bo powoduje, że będą pojawiały się zarzuty, że ta osoba jest bardziej politykiem niż prawnikiem. I to, że to dzieje się w takich okolicznościach, mnie martwi.
2: No tylko, że miało być inaczej, panie sędzio. Sama

0: Koalicja Obywatelska Rządowa zgłaszała projekt, zgodnie z którym między zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym a jakąś polityczną karierą powinny upłynąć 4 lata karencji. Sensowny wniosek? Projekt?
1: Tak, to był bardzo dobry projekt i myślę, że niezależnie od tego, jak zakończy się ten wybór, o którym w tej chwili rozmawiamy, to warto do tych dobrych rozwiązań powrócić. No, też przypomnę, że to, że one nie weszły w życie, to była decyzja prezydenta Dudy, który skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Gdyby tak go nie zrobił, no to dzisiaj nie mielibyśmy w ogóle dyskusji na temat tego, czy pan Berek może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo nie mógłby nim być. Więc to tak czasami właśnie jest, że politycy nie patrzą długofalowo, a ja jako sędzia chciałbym właśnie, żeby patrzeć kilkanaście czy kilkadziesiąt lat w przyszłość, jak budować autorytet niezależnych instytucji. I tutaj takie rozwiązania, które by stawiały swego rodzaju zaporę ogniową przed światem polityki, na pewno byłyby bardzo pożądane.
0: No tak, tylko kto nie patrzy perspektywicznie, bo pan sędzia powiedział przed chwilą, że komuś brakuje perspektywy, to znaczy komu w tej sytuacji?
1: Myślę, że różnym stronom, tak? Brakowało tej perspektywy pewnie prezydentowi Dudzie, który nie podpisał tej ustawy, a gdyby ją podpisał, no to dzisiaj osoby kandydatów konstytucyjnego musiałyby być znacznie dalej od polityki niż to obserwujemy. No ale myślę, że tej perspektywy brakuje również obecnie rządzącej koalicji, która nie zastanawia się, myślę, wystarczająco wnikliwie nad tym, w jaki sposób na autorytet Trybunału Konstytucyjnego wpłynie to, że w jego skład wybierana jest osoba, o której mówi się, że jest wysłannikiem premiera. No zresztą tutaj też swoje 3 grosze do tego dołożył chyba również premier, mówiąc o tym, że pan Berek idzie tam i będzie osobą od niego właśnie. Nie pamiętam w tej chwili dokładnie tych słów, ale takie można było odnieść wrażenie.
0: No jego człowiek w Trybunale, który miałby robić porządki. Znaczy jakie porządki, panie sędzio, no gdyby pan doktor, tak, radca prawny Maciej Berek został sędzią Trybunału Konstytucyjnego i zakładamy teoretycznie, że miałby możliwość złożenia ślubowania wobec pana prezydenta i ruszyłby do pracy w Trybunale, to jakie miałby kompetencje do robienia porządków inne niż zasiadający już w Trybunale sędziowie? Znaczy, jakie porządki mógłby zrobić? Co on mógłby tam zrobić?
1: Myślę, że kwestia uporządkowania sytuacji w Trybunale to jest bardziej kwestia arytmetyki niż w tej chwili szczególnych cech osobowościowych osoby wybieranej do Trybunału. No, najistotniejsze jest to, że to będzie już 8. sędzia wybrany w czasie obecnej kadencji Sejmu, a więc można zakładać, że ta masa krytyczna, która spowoduje, że Trybunał przestanie być rządzony przez pana Święczkowskiego, wzbiera i dzięki temu, że tych sędziów będzie w tej chwili 8, za chwilę w styczniu 9, możliwe będzie odebranie zapewne, tego można się spodziewać, istotnych kompetencji panu Święczkowskiemu, który tam został wysłany przez poprzednią większość i przez Zbigniewa Ziobrę. Więc to nie jest kwestia cech osobowościowych pana Berka. Ja tak tego nie odbieram.
0: No tak, tylko zastanawiam się też nad tą polityczną otoczką. Nie odbieram panu Berkowi kompetencji, gdzieżbym śmiała, nie mam do tego żadnych uprawnień. No ale nawet gdyby ruszył do tego Trybunału z najlepszą wolą i wiedzą, to każde jego działanie byłoby przepuszczane przez sito politycznych ocen. Czy to służyłoby Trybunałowi?
1: Nie, to nie będzie służyło Trybunałowi, ale też można powiedzieć w ten sposób. Po owocach go poznamy. Być może będzie to okazja, żeby pokazać, na czym polega wysoka etyka i te działania, które będzie już jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego podejmował pan Berek, mogą być nacechowane właśnie tym, żeby budować autorytet tej instytucji i pokazywać niezależność od osób, które go do tego Trybunału wybrały.

I myślę, że to jest szansa dla tego kandydata, który zapewne za chwilę będzie wybrany, żeby odciąć się

0: To pan na to, pani sędzio, żebyśmy razem się przysłuchali temu, co dzieje się teraz. Okej. Jeszcze Władysław Kosiniak-Kamysz na sejmowej mównicy, więc pewnie na sam fakt głosowania jeszcze poczekamy. Tak. No, towarzyszymy na żywo, stąd to małe zamieszanie. No dobrze. Pan, nie wiem, czy słuchał pan, panie sędzio, tego, co mówił wczoraj pan prezydent na temat samego Macieja Berka. No mówił, że kolejny polityk w Trybunale to ostatnia rzecz, której teraz potrzebujemy. Ale pan prezydent też bardzo wyraźnie podważał kompetencje tych czworga sędziów, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie wobec pana prezydenta. Mówił, że składali to ślubowanie wobec kolumny, czy do kolumny. I mówi, że sędziowie, czy prawnicy, którym brakuje podstawowych kompetencji w Trybunale, zasiadać nie mogą i że on nie zmieni decyzji w tej sprawie.
1: Ja myślę, że pan prezydent już widzi, że sytuacja wymyka mu się jednak spod kontroli, dlatego że zbliża się to, o czym powiedziałem, nieuchronnie moment, w którym to już nie Bogdan Święczkowski będzie decydował o tym, co się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym. I oczywiście ta odmowa przyjęcia ślubowania od czterech sędziów w zupełnie dowolny sposób wybranych przez prezydenta miała w mojej ocenie wyłącznie na celu to, żeby Trybunał nie mógł działać i żeby tym samym nie było instytucji, która przecież powinna rozstrzygać spory na najwyższych szczytach władzy. Bo to z jakichś powodów politycznych jest wygodne dla prezydenta.
0: Z jakichś powodów politycznych jest wygodne dla prezydenta? To znaczy z jakich?
1: No na przykład z takich powodów, żeby, tak jak powiedziałem, nie było organu, który będzie mógł w sposób autorytatywny powiedzieć, kto przestrzega konstytucji, jak to ją łamie. No bo przecież do tego właśnie celu powołany jest Trybunał Konstytucyjny. W tej sytuacji, w której ten autorytet tej instytucji jest zniszczony i jest kwestionowany przez prezydenta, który będzie odmawiał prawa do orzekania czwórce sędziów, których zupełnie bezprawnie nie chciał dopuścić do ślubowania, no będzie to powodowało, że działanie tego Trybunału Konstytucyjnego i porządkowanie przez niego sytuacji prawnej będzie oczywiście znacznie utrudnione.
0: Czy mamy teraz do czynienia z sytuacją, w której to sądy powszechne, sądy administracyjne, sądy różnych instancji przejmują właściwie rolę Trybunału Konstytucyjnego i podejmują decyzje, czy orzekają w sprawach takich, którymi do tej pory zajmował się Trybunał?
1: Tak, rzeczywiście, tak to w tej chwili wygląda. Przy czym istotną różnicą jest to, że sąd może indywidualnej sprawie takiej oceny konstytucyjnej dokonać i ta ocena będzie wiążąca tylko w tej jednej, pojedynczej sprawie.
0: Panie sędzio, pozwolę sobie panu przerwać, bo przenosimy się wspólnie, mam nadzieję, proszę zostać z nami do Sejmu, bo zdaje się, że będziemy mieli do czynienia z głosowaniem.
2: Pilne. Do liczenia głosów, wykorzystując funkcję tego urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Przedstawiam zasady głosowania z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się lista z imionami i nazwiskami kandydatur w kolejności alfabetycznej, którą można przesuwać za pomocą pola do przewijania ekranu dotykowego. Aby oddać głos za kandydaturą, należy dotknąć kwadratowego pola celem zaznaczenia wyboru danej kandydatury. Potwierdzenie zaznaczenia pojawi się w kwadratowym polu wyboru. Aby zmienić decyzję, należy ponownie dotknąć pola wyboru, aby odznaczyć, a następnie należy dokonać ponownego wyboru innej kandydatury. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić swoją decyzję przez wciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij. Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem brakiem możliwości zmiany decyzji. Niezaznaczenie żadnej z kandydatur i naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z oddaniem głosu przeciwko wszystkim kandydatorom. Czy posłowie wszyscy są gotowi do przeprowadzenia głosowania? Przechodzimy do głosowania. Zgodnie z artykułem 31 ust. 1

związku z artykułem 26 ust. 1 regulaminu Sejmu Sejm wybierze sędziego Trybunału Konstytucyjnego bezwzględną większością głosów. Przypominam, że na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłoszone zostały kandydatury pana Macieja Berka i pana Artura Kotowskiego. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaopiniowała pozytywnie kandydaturę pana Macieja Berka i negatywnie kandydaturę pana Artura Kotowskiego na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po rozpoczęciu głosowania lista w kolejności alfabetycznej zostanie umieszczona w czytniku urządzenia do liczenia głosów. Przypominam, że poprzeć można tylko jedną kandydaturę. Ponownie przypominam paniom i panom posłom, że naciśnięcie przycisku zatwierdź i wyślij jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego. Przystępujemy do głosowania. Proszę obecnie panie i panów posłów o podejmowanie decyzji w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Dziękuję. Zaraz, chwileczkę. Przystępujemy do głosowania. Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Czy wszyscy posłowie podjęli już decyzję? Dziękuję. Proszę o wyświetlenie wyników. W głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226. Kotowski Artur 184. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

0: z nami sędzia Bartłomiej Przymusiński, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Cały czas, panie sędzio?
1: Tak, słyszę.
0: Oczywiście. No to rozpoczynamy swojego rodzaju polityczny spektakl. W chwili podjęcia decyzji przez Sejm Maciej Berek zostaje sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Co dalej?
1: Dalej powinno nastąpić ślubowanie i myślę, że tutaj będziemy się zastanawiali nad tym, czy dojdzie do tego ślubowania w uroczystej formie w Pałacu Prezydenckim, co było zawsze niekwestionowanym zwyczajem, ale jak wiemy, w przypadku czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego w ostatnim czasie się nie wydarzyło. Czy też do takiej sytuacji nie dojdzie? No i wówczas spodziewam się, że wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego może pójść drogą tej czwórki sędziów, którzy złożyli ślubowanie przed notariuszem i wysłali je prezydentowi. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie ulega natomiast wątpliwości, że sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm, a zatem ta decyzja zapadła.
0: No tak, i będziemy się zastanawiać nad sensem i znaczeniem słowa niezwłocznie, bo niezwłocznie pan prezydent powinien taką uroczystość zorganizować.
1: Tak, potwierdzam. Powinien to zrobić niezwłocznie, tak żeby jak najszybciej nowo wybrany sędzia mógł przystąpić do pracy.
0: Brakuje nam Trybunału Konstytucyjnego w systemie, panie sędzio? Skutecznego Trybunału Konstytucyjnego, może tak powiem.
1: Jest to ogromna strata dla systemu prawa. Ja pamiętam czasy, kiedy Trybunał Konstytucyjny był poza sporami politycznymi i jego praca była ogromnie przydatna dla wielu sędziów, dla prawników w Polsce, bo najbardziej skomplikowane zagadnienia konstytucyjne były kierowane właśnie do Trybunału Konstytucyjnego. Sądy wysyłały pytania prawne. Dziś można powiedzieć, że praktycznie sądy w ogóle nie pytają się Trybunału Konstytucyjnego o najbardziej skomplikowane zagadnienia zgodności z konstytucją, tylko samodzielnie te kwestie rozstrzygają, bo wiedzą, że wysłanie pytania do Trybunału Konstytucyjnego może się skończyć albo tym, że przez parę lat nie będzie odpowiedzi, a to oznacza, że nie można sprawdzić.

0: sprawy skończyć, albo tym, że będzie odpowiedź wydana przez nieprawidłowo ukształtowany skład. Wtedy jeszcze większe problemy dla zakończenia sprawy taki sąd ma, więc odbudowa Trybunału Konstytucyjnego naprawdę zrobiłaby dobrze wszystkim tym, którzy stosują prawo, ale no, także przede wszystkim obywatelom, którzy oczekują takiej skutecznej ochrony sądowej.
1: Dziękuję bardzo za komentarz. Sędzia Bartłomiej Przymusiński z Państwem w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Jest 10.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Po burzliwej dyskusji Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wyniki głosowania przedstawił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
7: W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał pana Macieja Berka na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
6: Artur Kotowski, wspomniany przez marszałka Sejmu, był kandydatem zgłoszonym przez Prawo i Sprawiedliwość. Ważą się też losy prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Posłowie spróbują je odrzucić. Ustawę wspiera m.in. minister energii z PSL Miłosz Motyka. Polityk mówił w radiowej Jedynce, że zawetowane przepisy nie były wcale radykalne.
8: To jest ustawa absolutnie minimum. To nie jest ustawa, która jest nad regulacją, która idzie bardzo szeroko i daleko. Gdy ją porównamy z innymi przepisami funkcjonującymi w Europie i to od lat, bo i tak jesteśmy ostatnim państwem, które tej dyrektywy nie wdrożyło, nie jest ustawą obszerną.
6: Prezydenckie weto w sprawie kryptowalut Sejm spróbuje odrzucić po raz trzeci, wcześniej dwukrotnie się nie udało. A przypomnijmy, że rano sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na 3 miesiące 3 podejrzanych osób w sprawie Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Według prokuratury Anna P. miała brać udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz nielegalnych transferach milionów euro ze spółki, działając na szkodę klientów i wierzycieli. Jaromira W. usłyszała zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyrządzenia szkody majątkowej w wielkich rozmiarach oraz bezprawnego, nieodpłatnego przejmowania luksusowych nieruchomości. Trzecią zatrzymaną osobą jest Rafał Z., który usłyszał zarzut przywłaszczenia powierzonych mu pieniędzy operatora Zonda Krypto w kwocie 1 700 000 zł. Wrocław rozważa wprowadzenie zakazu jazdy rowerami i hulajnogami przez przejścia podziemne. Temat trafił pod obrady Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego po skargach mieszkańców na osoby przejeżdżające pod ziemią z dużą prędkością. Problem dotyczy przede wszystkim przejść podziemnych, gdzie piesi i rowerzyści korzystają tam z tej samej przestrzeni. Mieszkańcy mówią, że niektóre osoby na rowerach, szczególnie elektrycznych, przejeżdżają z dużą prędkością i nie zwalniają.
9: Ten rower elektryczny śmiga przed dzieckiem, natomiast panowie się przewracają po prostu na tych rowerach, tutaj w tym miejscu. No, oni oczywiście wstają, otrzepują się, jadą dalej. Powinien być zakaz, powinni schodzić z rowerów, schodzić z hulajnog, przeprowadzać rowery, hulajnogi.
10: Często tutaj dochodzi do wypadków. Częstymi udziałowcami w tych wypadkach są ludzie, którzy przewożą jedzenie. Często na rogu tutaj są takie wypadki, że czasami przyjeżdżała nawet karetka pogotowia. Rowery połamane, ludzie poranieni.
6: Na razie miasto takiego zakazu nie wprowadza. Wrocław czeka na zmiany przygotowywane przez rząd. Mają one zaostrzyć kontrolę nad hulajnogami i pojazdami sprzedawanymi jako rowery elektryczne, choć w praktyce osiągają parametry motorowerów.

0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 10.34, Małgorzata Żochowska. Oj, gorący dzień w Sejmie. Towarzyszymy Państwu z tymi informacjami. No już wiemy. Doktor, radca prawny Maciej Berek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: Stan dnia.
1: Jak przebiegło to głosowanie? Politycy koalicji rządzącej w większości głosowali za jego kandydaturą. Opozycja zarzucała natomiast Maciejowi Berkowi, że prosto z rządu idzie do Trybunału Konstytucyjnego. Oj, były emocje. Jakie argumenty padały z mównicy sejmowej? Te za i te przeciw? To pytanie do Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry, Sylwia.
2: Dzień dobry. Fachowiec, doświadczony prawnik, człowiek, który ma kompetencje, by być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił Jarosław Orbaniak z Koalicji Obywatelskiej, który przedstawiał Sylwetkę Macieja Berka i tak zwrócił się do opozycji.
3: Najzwyczajniej w świecie. Wy się po prostu boicie obecności tak sprawnego prawnika w Trybunale Konstytucyjnym.
2: Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał Maciejowi Berkowi, że prosto z rządu trafia do Trybunału Konstytucyjnego.
4: Prawa ręka Donalda Tuska, żebyśmy zrozumieli, pan Berek ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć wieku był jego podwładnym.
2: Wątpliwości w sprawie wysłania do Trybunału Konstytucyjnego mieli też niektórzy politycy Lewicy i Polski 2050. Wczoraj w czasie posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Paweł Ślis z Polski 2050 głosował przeciw, ale dziś z mównicy Bartosz Romowicz tak mówił o Macieju Berku.
5: Pan Maciej Berek to jest bardzo dobry prawnik. Przede wszystkim jest to człowiek koncyliacyjny. To człowiek, który szuka kompromisu i który przez całą swoją karierę zawodową to udowadniał i będzie świetnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jako Klub Parlamentarny Polski 2050, parlamentarzyści tego klubu, będziemy w zdecydowanej większości popierać tę kandydaturę, bo jesteśmy lojalnym koalicjantem. A panu Kotowskiemu należy tylko i wyłącznie order za to, że z determinacją daje swoje nazwisko w tej nieudanej misji bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.
2: Na mównicę sejmową wszedł także szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który jest dziś w Sejmie, bo będzie głosowane za chwilę weto. Będzie to trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, ale Zbigniew Bogucki wcześniej zabrał głos w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
6: Słowacki pytał kiedyś o Polskę, a dzisiaj to pytanie jest jak najbardziej aktualne. Parafrazując słowa polskiego wieszcza, można skierować je do tej większości, która próbuje dzisiaj obsadzić polityka w funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szli krzycząc konstytucja, konstytucja. Wtem pewnego razu, chcąc krzyknąć, zapomnieli na ustach wyrazu.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował na te słowa i mówił, że skandalem jest to, że szef Kancelarii Prezydenta zabiera głos w czasie głosowania nad wyborem sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Zacznę od oceny sytuacji, która miała miejsce przed chwilą, bo ona jest bez precedensu jednak w tej Izbie, że przedstawiciel prezydenta w momencie, kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, przedstawicieli narodu i zabiera głos w tej Izbie, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Niebywały skandal.
2: Maciej Berek, kandydat Koalicji Obywatelskiej, został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski po raz siódmy nieskutecznie kandydował na to stanowisko. Teraz głos zabiera premier Donald Tusk, który przekonuje posłów do tego, by odrzucili prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Podkreśla, że teraz wiedza o tym, co działo się na tym rynku, jest znacznie większa.
1: I Sylwia Białek z podsumowaniem. Dziękuję Ci bardzo.
0: Komentarz.
1: A z nami Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu. Dzień dobry, panie redaktorze.
8: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Jak mówiła Sylwia Białek, w tej chwili premier kryptowalutach, o wecie, o ustawie. Weto do niej będzie, prezydenckie weto do ustawy będzie głosowane pewnie za chwilę w Sejmie. No to posłuchajmy, co premier mówił przed chwilą.
9: Mówiąc wprost, po tym, co do tej pory już wiemy i czego dowiadujemy się w trakcie śledztwa, nie mam żadnej wątpliwości,

0: Sprawiedliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie, głosowanie, w którym wy uczestniczyliście dwa razy przeciwko tej ustawie, jest przecież de facto samobójstwem politycznym, bo już cała Polska wie, kogo chronicie, a zaraz dowie się, dlaczego. Elementarny instynkt powinien kazać wam zagłosować za tą ustawą. Nie tylko dlatego, że taki jest oczywisty interes Rzeczpospolitej i jej obywateli, ale to jest już dla was kwestia być albo nie być. Ale wy cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Fakty były także znane i wam, i prezydentowi. Były przedstawiane w trakcie posiedzeń Sejmu wtedy, kiedy usiłowaliśmy odrzucić weto prezydenta. To są fakty, które mówią o tym, że rynek kryptowalut, w tym działalność ludzi zaangażowanych w proceder zwany zonda krypto, że jest to metoda, która ułatwia, mówię tutaj o finansowaniu różnych działań przez użycie kryptowalut, która bardzo ułatwia działanie obcych służb, w tym przede wszystkim rosyjskich służb. Mamy to udowodnione, przedstawione to było obu izbom i mówię o raporcie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o informacji Agencji Wywiadu, z których wynika jednoznacznie, że kryptowaluty, szczególnie wtedy, kiedy nie są uregulowane, kiedy nie mamy jako państwo możliwości ingerowania i prześwietlania tych operacji, są wykorzystywane jako główne źródło finansowania także akcji sabotażu, akcji wywiadowczych. I że prym wiedzie tutaj Rosja. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
1: No i to premier. Jego wystąpienie trwa, więc pewnie będziemy cytować państwu jego fragmenty. Przypomnę, Hubert Piskupski z nami. Panie redaktorze, to kto kogo trzyma za gardło i czy jest to jeszcze w ogóle merytoryczna dyskusja?
2: Niestety, jeżeli mówimy o kryptowalutach, to nie jest to w żaden sposób merytoryczna dyskusja. To jest w tej chwili dzięki różnym okolicznościom. Stało się to narzędziem politycznej batalii wykorzystywanym przez obie strony sporu politycznego. Gdyby spojrzeć tak sine ira et studio na tę ustawę, bo mamy tę, bo to już jest ustawa rządowa i projekt prezydencki, który wpłynął do Sejmu, to Bogiem a prawdą różnice są naprawdę niewielkie. Te różnice dotyczą głównie takich kwestii bardziej technicznych, czyli blokowania tych instytucji, które tymi kryptowalutami obracają czy oferują, i naprawdę konsensus w tej sprawie to nie wymaga darcia szat i nie wymaga cofania się nie wiadomo ile kroków wstecz. Gdyby obu stronom tego sporu politycznego tak naprawdę zależało na interesie publicznym, czyli na interesie osób, które inwestują i chcą inwestować w kryptowaluty, to by się dość szybko dogadały. Ale tak jak mówię, no jest to niezwykle wdzięczne narzędzie do tego, żeby toczyć polityczną wojnę, szczególnie w kontekście tych ostatnich informacji związanych i z aresztem dla szefa PKO-u i tymi informacjami wypływającymi ze śledztwa związanego z panem Kralem, czy bardziej z panem Suszkiem, bo tam są dwa wątki, tak, ten wątek zaginięcia, czy też raczej morderstwa i wątek finansowy kradzieży, czy sprzeniewierzenia kilkuset milionów, a nawet niektórzy szacują, że ponad miliarda złotych. Przed nami jest to głosowanie w sprawie odrzucenia weta. Nie mam wątpliwości, że weto nie zostanie odrzucone. PiS już zapowiedział dyscyplinę klubową. Koalicji udałoby się odrzucić to weto, gdyby formacja, klub Mateusza Morawieckiego zagłosowała, tak jak, nie wiem, Koalicja Obywatelska, no ale to jest nieprawdopodobne. To

0: Więc wrócimy tak naprawdę do stanu sprzed, czyli nic się nie zmieni. Mówię o kwestię prawną, kwestię merytoryczną, kwestię uregulowania tego rynku, który w tej chwili jest, no nie jest uregulowany i część osób inwestuje w te kryptoaktywa. Część osób wykorzystuje te kryptoaktywa do nielegalnych działań. Dobrze byłoby to ucywilizować.
1: Panie redaktorze, dwa cytaty z pana premiera. Sprzed chwili. 28 kwietnia 2018 roku na spotkanie w Ministerstwie Finansów przybyli Sylwester Suszek, Rafał Zaorski, zatrzymany i aresztowany w tej sprawie zresztą, oraz Krzysztof Piecha, autor koncepcji Konfederacji tej sejmowej w sprawie kryptowalut. To jeden cytat. A drugi brzmi tak, bo pan premier cytował protokół przesłuchania w tej sprawie. Zbyszek obiecał, że gdy wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. To jest kolejne z cytatów. Premier poszedł dalej niż podczas poprzednich debat nad prezydenckim wetem czy nad samą ustawą. Cytuję sprawy, o których do tej pory było cicho, a może my powinniśmy to wszystko usłyszeć?
0: Wie pan co, ja mam, znaczy to, że Konfederacja czy środowisko Konfederacji lobbowało na rzecz łagodnej regulacji, czy najmniej rygorystycznej regulacji dotyczącej kryptowalut, no nie jest tajemnicą. No przecież panowie, między innymi Przemysław Wipler, się publicznie na ten temat wypowiadają. Wystarczy tam poszperać trochę tak w social mediach. No ja pamiętam też spotkanie pana posła Wiplera wtedy z kandydatem na prezydenta Karolem Nawrockim, w którym to poruszano kwestie kryptowalut i tego, żeby ucywilizować ten rynek, ale w taki sposób, żeby jak najmniej ograniczeń wprowadzać dla tych instytucji zajmujących się kryptowalutami. Więc tutaj z jednej strony jest to dość, mówiąc kolokwialnie, oczywista oczywistość, natomiast ten cytat, który pani przytoczyła, zakładając, że to jest prawdziwy cytat i prawdziwa informacja, bo na razie żyjemy w takiej oto rzeczywistości, że z okolic śledztwa wypływają co i rusz nie do końca zawsze zweryfikowane informacje.
1: Oczywiście myśli pan, że premier by się pokusił o taką manipulację w takim momencie? Mówił o protokołach ABW, pan premier. Więcej na razie nie wiemy o źródłach tych cytatów.
0: No więc o to chodzi. Ja podchodziłbym do tego typu cytatów z pewną dozą ostrożności. W momencie, kiedy nie wiem, prokurator prowadzący sprawę, czy też prokurator generalny, ale też nie na dużym stopniu ogólności. Wczoraj mieliśmy konferencję pana ministra Żurka, gdzie pojawiła się informacja o tych nagraniach i ja oczywiście nie kwestionuję, bo jakby nie mam podstaw do tego, żeby kwestionować, że prokuratura dysponuje nagraniami, tylko że żadnych szczegółów nie poznaliśmy i wokół tych nagrań można oczywiście budować dziesiątki czy setki różnych mniej lub bardziej zgrabnych i prawdopodobnych historii. Mamy bez wątpienia do czynienia z historią kryminalną, czyli z zaginięciem człowieka, który był właścicielem tych krypto, tej krypto, kryptogiełdy. Najprawdopodobniej został zamordowany. Te środki, którymi dysponował, zostały nielegalnie przejęte. I mamy do czynienia z tym drugim wątkiem, czyli bankructwem tej giełdy i utratą pieniędzy przez konkretnych fizycznych ludzi. Wiemy, że pan Piesiewicz spotykał się z prezesem giełdy. Poznaliśmy te dokumenty dotyczące współpracy PKO-lu z Zonda Kryptą plus tę dość gorszącą informację o tym zegarku. Wiemy, że pan Moskal

0: Był na zaproszenie pana krala w Monako i tam rozmawiali, a kilka dni później...
1: Na Ibizie.
0: Przepraszam, na Ibizie. Na Ibizie. W
1: Monako, tu przyjemnie i tam przyjemnie.
0: Tak. W Monako to inni panowie byli.
1: Tak.
0: Kilka dni później zostały przez niego i posła Kowalskiego zgłoszone poprawki do tego rządowego projektu. No są... To są rzeczy, które, o których wiemy.
1: Panie redaktorze, ja tylko dodam, przepraszam, bo w tej chwili w Sejmie przerwa i widzę taki obraz na jednym z monitorów, jak to poseł Kowalski, niegdyś PiS, teraz już nie, stoi w otoczeniu posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jest tam Jarosław Kaczyński, jest Mariusz Błaszczak, jest Antoni Macierewicz i wielu, wielu innych. I coś bardzo, znaczy bardzo intensywnie gestykuluje. Nie wiem oczywiście, o czym ta rozmowa, ale dodam jeszcze fragment do tego cytatu pana premiera. To miała być osoba, z zeznań wynika z tego protokołu, na który powołuje się pan premier. Skąd go ma, to jest inne pytanie. Człowiek pośredniczący w rozmowach między Ziobrą a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Sonda Krypto. Zbyszek zapoznał się z aktami, to jest skandal, mówi, że gdyby wiedział, że tak sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak, tu już mówiłam, ale jest jeden fragment dodatkowy. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, uwaga, i żebym się nie martwił. No, czyli...
0: Mówię Państwo, no, tak jak mówię...
1: No rozumiem Pana. Dodaję tylko, żeby gwoli, że tak powiem, rzetelności cytatu z Pana premiera, nie z protokołu.
0: Trudno mi się odnieść do cytatu źródła, którego oboje nie do końca znamy, czy też w ogóle nie znamy. I co do wiarygodności, ja nie twierdzę, że tak nie było. Nie twierdzę również, że tak było. Jestem ciekawy, w jakim kierunku to śledztwo się potoczy. Czy będziemy świadkami przedstawiania szczegółowych informacji, czy będziemy raczej świadkami politycznej bijatyki i rozgrywania tego tematu na poziomie PR-owo-publicystycznym.
1: Panie redaktorze, pozwolę sobie panu wejść w słowo, bo sprawy się toczą na bieżąco i mamy dla pana i dla państwa jeszcze jeden fragment wystąpienia Donalda Tuska.
2: Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia. Nie wiem, czy te ostrzeżenia do was dotrą, ale za chwilę Polska zobaczy, jak w tej sprawie się zachowujecie.
1: Za chwilę Polska zobaczy. To, nie wiem, panie redaktorze, słyszeliśmy fragment nagrań, udostępniła je Rzeczpospolita, to pan Zaorski i pan Suszek. Między innymi o tym, pan Suszek mówił o tym, że Rafał Zaorski go okradł na ogromne pieniądze. Dziś wiemy, że może wchodzić w grę 1 700 000 złotych. Rafał Zaorski w areszcie. Roman Giertych pyta dość, no, tak powiedziałabym, tajemniczo: PiS-owcy, czy lubicie nagrania? No to pewnie jeszcze usłyszymy, żebyśmy nie mieli wątpliwości.
0: Wie Państwo, te nagrania, które opublikowała Rzeczpospolita, to są nagrania sprzed jakiegoś czasu. Tam ta kwota to chyba było jednak więcej niż 1 700 000 złotych. Mnie już jakby abstrahując od samego mechanizmu, bo jeden, jak wiemy, człowiek, jeden z tych panów jest, wszystko na to wskazuje, przestępcą, drugi działał na granicy prawa, czy na granicy hazardu. Mnie poruszyło, tak szczerze mówiąc, nie wiem, czy pani słuchała tych rozmów, niezwykły sposób, niezwykły spokój, w jaki pan Kral mówił o tych utraconych środkach. Przed nami kampania wyborcza, wracając do tego zasadniczego pytania, która de facto już trwa. Ja nie wiem, czy są nagrania. Jak śledzę

0: media społecznościowe, to część dziennikarzy twierdzi, że są te nagrania, między innymi powołując się na ministra Żurka. Część twierdzi, że takowych nagrań nie ma. Jak mawiał klasyk, czas pokaże.
1: No dobrze, to jeszcze Maciej Berek, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Od dziś, od kilkudziesięciu minut, właściwie można się spodziewać, co dalej, prawda? Myślę o ślubowaniu wobec pana prezydenta i...
0: No tak, już, że tak powiem, modus operandi jest opanowany przez pana prezydenta czy przez kancelarię prezydenta. I tutaj nie ma wątpliwości, ja nie mam żadnych wątpliwości, że Maciej Berek nie złoży tej przysięgi wobec prezydenta i formalnie, technicznie, praktycznie nie będzie mógł sprawować swojej funkcji. Natomiast to jest świetny prawnik. To jest człowiek, który, jak wsłuchać się w opinie naprawdę różnych stron sceny politycznej, niezwykle merytoryczny, niezwykle praktyczny i niezwykle pracowity, co udowadniał będąc szefem RCL-u i co udowadniał będąc teraz szefem tego zespołu do odbiurokratyzowania czy do spraw deregulacji, może on w ten sposób. Natomiast no, jest politykiem, tak, czy był politykiem i to wywołało oczywiście duże dyskusje, szczerze mówiąc chyba większe w obozie koalicji rządzącej niż w łonie opozycji, bo to było trochę, znaczy moim zdaniem popłynęły dwa sygnały. Jeden taki, że pragmatyka władzy przede wszystkim i oczywiście ta ustawa z 24 roku skierowana przez jeszcze Andrzeja Dudę do Trybunału Konstytucyjnego, dotycząca Trybunału Konstytucyjnego i przez tenże Trybunał zakwestionowana, jeżeli chodzi o zgodność z ustawą zasadniczą, ona wprowadzała taki 4-letni okres karencji. Nie ma w polskim prawie tego 4-letniego okresu karencji pomiędzy byciem sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a wcześniej piastowanymi funkcjami tam rządowymi, czy poselskimi, czy partyjnymi. Jakby oczywiście od strony formalnej Maciej Berek mógł zostać kandydatem, mógł zostać wybrany. Natomiast myślę, że część wyborców koalicji głównie poczuła pewien absmak, tak, że mówiliśmy idąc do wyborów, że chcemy odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny i wpychamy do niego prawnika, nawet jeżeli to jest tak doświadczony polityka, nawet jeżeli on jest bardzo, bardzo merytoryczny.
1: I panie redaktorze, musimy kończyć.
0: Dobrze, to już bez drugiego sygnału.
1: Bez drugiego sygnału, zostawmy go sobie na później. Dziękuję bardzo. Hubert Biskupski,
0: dziękuję,
1: zastępca redaktora naczelnego Super Expressu.
0: Kłaniam się, do widzenia.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia

0: czyjeś życie. Bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka. Szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
2: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
3: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
4: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
3: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
4: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
2: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
3: Jacek Czarnecki
4: i Roch Kowalski.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Sejmowa burza w sprawie afery Zonda Krypto. Premier odczytał zeznania głównego podejrzanego. Losy tego głosowania ważyły się do ostatniej chwili. Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Będzie też o dużym pożarze w Radzyniu Podlaskim. Strażacy walczą z nim od kilkunastu godzin. Minęła 11. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Na początek nowy wątek afery Zonda Krypto. W zeznaniach głównego podejrzanego pojawia się wątek ułaskawienia w zamian za korzyści. Fragment protokołu jego zeznań w Sejmie przytoczył premier Donald Tusk.
2: A najważniejsze, i to jest ostatnie zdanie, które zacytuję z protokołu zeznań, najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
1: Wcześniej media ujawniły, że Zonda finansowała wydarzenia, fundacje i media związane z prawą stroną sceny politycznej. Dziś Sejm spróbuje przegłosować weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Premier i rząd liczą, że po nagłośnieniu politycznych wątków afery opozycja zmieni zdanie i pomoże weto odrzucić. Ustawa ma regulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. O wyborze byłego ministra kancelarii premiera zdecydował Sejm. Głosowanie poprzedziła jednak burzliwa dyskusja. Zbigniew Bogucki z kancelarii prezydenta pytał i sam sobie odpowiadał, dlaczego premier forsuje kandydaturę Berka.
3: Żeby mieć swojego pretorianina, swoją prawą rękę w Trybunale Konstytucyjnym. Człowieka, który ogarnie tych, którzy nie poradzili sobie i nie sprostali pana politycznym oczekiwaniom do tej pory w Trybunale Konstytucyjnym i będzie takim hersztem, przywódcą, który będzie próbował przejąć Trybunał.
1: To hipokryzja, tak na ten zarzut odpowiadał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Zniszczyliście Trybunał, skrajnie go upolityczniliście. To pokazuje, jak wielki jest strach, że eksperci, specjaliści z potwierdzonym, jak pokazują samorządy zawodowe, prawem do ubiegania się o tą funkcję, jak pan dr Maciej Berek, mogą być w Trybunale Konstytucyjnym i go mogą naprawiać. To jest strach przed naprawą wymiaru sprawiedliwości, bo ten wymiar sprawiedliwości wtedy ich dosięgnie.
1: W kolejnym kroku Maciej Berek powinien złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Nie ma jednak pewności, czy Karol Nawrocki do tego dopuści. Co jeśli nie? O możliwym scenariuszu mówił na naszej antenie Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej.
5: A zatem ślubowanie zostanie przyjęte najpewniej w Sejmie, potwierdzone przez notariusza i z takim glejtem, z takim papierem Maciej Berek będzie próbował w tym Trybunale Konstytucyjnym się odnaleźć. No i będzie konfrontacja teraz z panem przewodniczącym, prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, którego tam zapewne nie będzie chciał wpuścić.
1: Przypomnijmy, do tej pory prezydent nie zaprosił na ślubowanie wybranych w marcu czworga sędziów Trybunału. Kolejny incydent

0: W Niemczech policja sprawdza, kto i dlaczego próbował uszkodzić stację transformatorową w Dolnej Saksonii. To czwarty atak na niemiecką infrastrukturę w tym tygodniu. Szczegóły zna Adam Górczewski.
1: Policja nie ujawnia szczegółów akcji w okolicach Bremy. Rzeczniczka przekazuje, że to standardowe działanie. Okoliczni mieszkańcy informują o użyciu policyjnego śmigłowca. Uszkodzenie trafostacji na północy kraju jest sprawdzane zaledwie 3 dni po wtorkowych podpaleniach podobnych urządzeń na wschodzie Niemiec, przy granicy z Polską i na zachodzie, w nadrenii północnej Westfalii. W tym ostatnim landzie wczoraj znaleziono ślady kolejnej próby podobnego działania. Tam jednak do uszkodzenia nie doszło. Policja weryfikuje autentyczność odręcznie napisanego listu wysłanego do redakcji TAC z treści wynika, że podpalenia były skoordynowane, a celem było zniszczenie instalacji przesyłającej prąd powstający z paliw kopalnych. Powodem miała być rzekoma troska o środowisko. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: A z naszym korespondentem w Niemczech połączymy się też zaraz po informacjach. Na koniec Lubelszczyzna. Od ponad 10 godzin strażacy walczą z pożarem stolarni w Radzyniu Podlaskim. Ogień został zauważony około 22:00. Ze względu na łatwopalne materiały w zakładzie, ogień doszczętnie zniszczył budynek. Teraz trwa dogaszanie, a to może potrwać do późnych godzin wieczornych, mówi Michał Mazur ze Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim.
2: W szczytowym momencie z tym pożarem walczyło 12 zastępów, w tym pomagała nam też cysterna sąsiedniego powiatu łukowskiego. Pożar niestety rozprzestrzenił się na halę produkcyjną. Ta hala produkcyjna o powierzchni ponad 700 metrów, no niestety spłonęła i zawalił się jej dach do środka, także straty właściciel będzie szacował. Natomiast no, w tej hali odbywała się produkcja, więc były tam maszyny. Dostęp był utrudniony, więc działania również były prowadzone przy użyciu drabiny mechanicznej.
0: Dobra informacja jest taka, że w tym pożarze nikt nie ucierpiał.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Dużo chmur, a z nich sporo deszczu, do tego nieprzyjemny, porywisty wiatr. Piątek pogodowo nas nie rozpieszcza. Na północy opady mogą być intensywne, a nad samym morzem pojawią się burze. Temperatura maksymalna od 18 stopni nad morzem do 26 na południu, w centrum okolice 22.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Autopromocja.
7: Na weekendowy wypad za miasto, kilkudniową wycieczkę, a może nawet tydzień wakacji. Tych miejsc zazwyczaj nie ma na mapach i w przewodnikach, ale my o nich opowiemy i zachęcimy do ich odwiedzenia. Na Piękne Nieznane zapraszam w imieniu dziennikarzy Polskiego Radia. W każdą sobotę po godzinie 10.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 11:08 prawie, Polskie Radio 24. Niemcy skupiają na sobie uwagę w tym tygodniu, bo właściwie nie ma dnia, w którym nie dochodziłoby tam do kolejnych aktów sabotażu. Do tego wczoraj w Weimarze spotkali się szefowie dyplomacji Polski, Francji i Niemiec, żeby przy okazji 35. rocznicy powstania Trójkąta Weimarskiego rozmawiać właśnie o reakcji na szpiegostwo i ataki hybrydowe ze strony Rosji. Rosji, która stoi za dużą częścią tych ataków. Łączymy się z Adamem Kurczewskim, który był wczoraj w Weimarze. Dzień dobry, Adamie. Adam Kurczewski z Państwem. Mam nadzieję, że się za chwilę usłyszymy.
9: Halo, czy mnie słychać?
8: O, teraz cię słychać doskonale. To zanim przejdziemy...
9: Dzień dobry.
8: Do tych najnowszych ustaleń. To wróćmy do tego, co wydarzyło się w Weimarze. Sporo miejsca poświęcono Rosji. Jakieś konkluzje, wnioski?

0: Tak, te konkluzje i wnioski są zgodne, to znaczy zgodne między tymi trzema krajami. Francja, Niemcy i Polska. Rzeczywiście ministrowie spraw zagranicznych zjechali do Weimaru, żeby świętować rocznicę. Odwiedzili dom Goethego między innymi. Tam krótko przed wizytą w domu Goethego, który w Weimarze spędził dużo czasu, Niemcy dostały oficjalną informację od Rosji. Rosja ogłosiła, że zamyka Instytut Goethego, czyli taką placówkę kulturalną, która działa także w Polsce, która tą niemiecką kulturę krzewi, pokazuje i była takim jednym, jeżeli nie ostatnim, to jednym z ostatnich łączników między narodem niemieckim i rosyjskim, jak to podkreślał szef niemieckiej dyplomacji. A to jest z kolei reakcja Rosji na to, co zrobiły Niemcy w tym tygodniu. Niemcy nie mają wątpliwości, że miesiąc temu do Lipska drona z pełnego ładunków wybuchowych wysłali właśnie Rosjanie. Zlecili, żeby ten dron tam się pojawił. I dlatego zamknięto konsulat, dlatego zamknięto dom rosyjski w Berlinie, czyli taką kulturalną z kolei rosyjską instytucję, kulturalną z założenia, ale na co dzień zajmującą się szpiegostwem. I po tym, po ogłoszeniu tej sankcji, też utrudnienia wjazdu Rosjan do Niemiec, i Francja, i Polska zareagowały tym, że wezwały ambasadorów Rosji, uznając, że no nie można atakować krajów unijnych, nie można wysyłać tam żadnej broni, żadnych takich rzeczy właśnie jak ten dron. W Niemczech mówi się o tym, że to jest takie Zeitenwende 2, czyli że to jest druga po reakcji zaraz następującej po inwazji pełnoskalowej Rosji na Ukrainę. Czyli że Niemcy zdają sobie w 100% w tej chwili sprawę, że na Rosji trzeba stawiać twardy opór. Francja i Polska podzielają tę opinię. Trzech ministrów było w tym zgodnych.
1: Przed chwilą słyszeliśmy o kolejnych atakach. Spróbuj, proszę, uporządkować te wydarzenia, choćby z mijającego tygodnia.
0: To nie jest proste. Ale postaram się krótko. Dzisiaj sprawdzany jest na północy Niemiec, w okolicach Bremy, sprawdzana jest trafostacja, której doszło do jakiejś nieprawidłowości, jak twierdzi firma energetyczna. Sprawdzane jest, czy tam ktoś coś zrobił. Nie ma jeszcze takiej pewności, ale policyjna akcja, no, między innymi z wykorzystaniem helikoptera krążącego z góry i sprawdzającego okolice, trwa. A podobnych ataków, znaczy podobnych zdarzeń z trafostacją były trzy przynajmniej, a czwarty jeszcze jest zgłoszony i sprawdzany jest, poszukiwany przy granicy z Polską. O tym najwięcej mówiliśmy we wtorek. Podpalona została trafostacja i mogło dojść do blackoutu na dużym terenie, ale na szczęście nie do końca skuteczni byli ci sprawcy. I teraz policja sprawdza autentyczność listu, bo ktoś chce się podpisać pod tymi wszystkimi działaniami wobec energii, wobec instalacji energetycznych, ale jeżeli prawdą jest treść tego listu, no to chodzi bardziej o lewicowych ekstremistów niemieckich, którzy twierdzą, że walczą z wykorzystywaniem węgla i innych paliw kopalnych do tego, żeby produkować energię elektryczną. Natomiast doszło też do ataku w tym tygodniu na firmę, która pracuje dla branży zbrojeniowej. Wczoraj wieczorem na lotnisku w Berlinie doszło do tajemniczego zdarzenia, które także jest wpisywane w ten cały taki, to całe tło, które w tej chwili w Niemczech jest. Kobieta zgłosiła na policję, że ma tajemniczą i niebezpieczną substancję, w związku z czym zamknięto jeden terminal, opróżniono go i trwa w tej chwili też wyjaśnienie, czy znowu to było coś, co było aktem takiego próby siania zaniepokojenia i terroru, takiego wzbudzania niepokoju po prostu wśród Niemców. I tych wydarzeń naprawdę w tym tygodniu nie brakuje i ja tylko myślę, że jak skończymy rozmawiać, to pewnie zaraz coś nowego się stanie, o czym będę informował. Ale tych wydarzeń jest bardzo dużo. Wyjaśnianie tego, kto za tym stoi, zajmuje trochę czasu, ale prędzej czy później ustalani są sprawcy i bardzo często właśnie zdarza się, że to Rosjanie inicjują takie działania, czasami mniejsze, czasami większe, które mają wprowadzać stan dużego zaniepokojenia mieszkańców Niemiec.
1: Adamie, dziękuję Ci bardzo za Twoje podsumowanie. Adam Kurczewski dla Państwa.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Stan dnia. Profesor Jarosław Stelmach, ekspert do spraw bezpieczeństwa Safety Project. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, panie, witam państwa serdecznie.
1: Czy to, o czym mówił Adam Górczewski, czyli Brema, trafostacja, atak przy granicy z Polską, list, którego autentyczność jest sprawdzana, atak na firmę z branży zbrojeniowej, lotnisko w Berlinie i też ten incydent, który jest w tej chwili sprawdzany, czy one mogą mieć wspólny mianownik wybory w Niemczech?
2: Pewnie tak, to może być związane z wyborami, to może być też no, taki zbieg okoliczności trochę i w miejscu i w czasie. No też nie wiemy dokładnie, czy wszystkie te zdarzenia są związane z działaniami hybrydowymi Rosji, jak tutaj sam redaktor podkreślał. Zatem no, trzeba będzie pewnie poczekać na 100% zdiagnozowanie

0: Zobowiązanie sprawców, no, często też się nie udaje w 100% potwierdzić motywu, czy kto faktycznie stoi za tymi zamachami. To jest też specyfika, no i też atut działań hybrydowych. Zatem no, niewątpliwie Niemcy mają problem z wielością tych zdarzeń, co przekłada się też na, no, na poczucie takiego globalnego, zakładam, zagrożenia w społeczności. No a to niewątpliwie może też przełożyć się na konkretne decyzje, nawet i wyborcze. No niewątpliwie może tak być.
1: Jasne, a czy pytanie o to, dlaczego Niemcy jest zasadne? Bo dlaczego teraz no właściwie można by połączyć te dwa zagadnienia?
0: No, Niemcy podobnie jak i Polska, jak i inne państwa europejskie wspierają Ukrainę w konflikcie, więc w tych działaniach hybrydowych są kapitalnym celem dla Rosji. No, tutaj naprawdę jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji jako strona tego konfliktu hybrydowego. Działania hybrydowe są trudne do zdiagnozowania jednoznacznego, zidentyfikowania sprawców. Mają atut anonimowości, co Rosja no, naprawdę mocno wykorzystuje. To jest zgodnie z tą zasadą, złapią cię za rękę, to mów, że nie twoja ręka, i jakby ta narracja jest prowadzona przez Putina w zasadzie cały czas, a my z perspektywy państw europejskich musimy się zachowywać godnie, zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, zgodnie z regułami demokracji, i na niewiele sobie możemy w tej konfrontacji pozwolić. Taki konflikt trochę asymetryczny, gdzie jesteśmy niestety skazani, nie chcę powiedzieć, że na porażkę, bo mamy pewnego rodzaju narzędzia, ale te narzędzia dyplomatyczne praktycznie nie działają.
1: A mamy narzędzia tylko dyplomatyczne, a moglibyśmy, bo mówi pan, że konflikt jest, czy sytuacja jest trochę asymetryczna, użyłabym mocniejszego określenia, bo oprócz dyplomacji mamy inne narzędzia i sankcji, które działają lub nie, bo Rosja znakomicie radzi sobie w niektórych sferach z ich obchodzeniem. A w tej sferze cyber, oprócz no, to... tego, że się bronimy, moglibyśmy tak, wytoczyć jakieś działa?
0: Pewnie moglibyśmy wytoczyć, natomiast pamiętajmy, że no właśnie ten konflikt asymetryczny polega na tym, że ten nasz sprawca niekoniecznie musi się działać zgodnie z regułami prawa międzynarodowego czy jakichkolwiek reguł, a my niestety przynajmniej oficjalnie musimy tych reguł przestrzegać. I myślę, że to jest największy problem w walce z działaniami hybrydowymi, z terroryzmem, z przestępczością zorganizowaną. No, że niestety jesteśmy w takiej trochę pułapce naszej praworządności i państwa prawa, tak? I no, trudno tutaj wyobrazić sobie sytuację, kiedy, nie wiem, Polska, Niemcy kierują sabotażystów do Rosji, którzy wykonują jakieś tam działania. Ukraina pozwala sobie na tego typu działania na terenie Rosji. Widzimy, że z sukcesami. Myślę, że to jest jakaś droga. Natomiast pytanie, czy my jako strona konfliktu na razie tylko hybrydowego możemy sobie pozwolić na otwarte działanie na podprogiem wojny? Pewnie nie, na pewno nie w kontekście prawa międzynarodowego.
1: To w sprawie tej asymetrii, panie profesorze, na dużym stopniu ogólności, bo też nie chcę pana pytać o szczegóły zonda krypto, Boże broń. Za chwilę głosowanie w Sejmie kolejne nad odrzuceniem prezydenckiego weta, ale to się może odbywać także w takiej sferze, myślę o wpływie, manipulacji, kontroli, że mamy miejsce z jakimś przedsięwzięciem, za którym stoją obce służby i ogromne pieniądze. Potem się wikła w to polityków po to, żeby mieć na nich wpływ?
0: Znaczy tak, ja na polityce się nie bardzo znam, natomiast to, co pani tutaj powołuje, czyli relacje terroryzmu, przestępczości zorganizowanej, działań hybrydowych z biznesem, z wpływami, z jakimiś lobbingami, to absolutnie się dzieje i to historia zarówno przestępczości zorganizowanej, jak i terroryzmu zna, także to nie jest absolutnie nowość, także sprawcy zorganizowani dążą do tego, żeby wpływać na decyzje polityków, i to tak się działo na całym świecie. No Włochy są tego najlepszym przykładem i czasy mafii włoskiej. Natomiast czy tutaj taką tezę można byłoby postawić śmiało?
1: Nie.
0: Absolutnie nie. Natomiast absolutnie
1: abstrahując od samego
0: zonda
1: krypto.
0: Tak,
1: no właśnie, tak. Tylko właściwie chodziło mi o próbę wpływania służb obcych państw także w ten sposób.
0: Jest to możliwe. Jest to możliwe jak najbardziej, no bo pamiętajmy, że działania hybrydowe to nie tylko te podpalenia, nie tylko cyberataki, nie tylko dezinformacja w sieci, która zaraz po tych zdarzeniach się dzieje, ale to również działania dyplomatyczne, działania polityczne, działania lobbyingowe, działania biznesowe. wojskowe, próby przekupstwa. No, służby wywiadowcze Rosji, no, działają w różnych obszarach.

0: dla nich też jest kapitalnym celem jakiś podatny polityk czy jakiś podatny biznesmen, który gdzieś tam w Polsce, w Niemczech, w jakimś innych państwach mógłby spróbować, no albo za jakieś pieniądze, albo zmuszony też do takiego działania, bo również takie scenariusze można budować, realizować na rzecz Rosji różne scenariusze.
1: Bo dopóki jesteśmy w stanie nierównowagi, myślę o ostatnim ataku

0: tysięcy zmarłych osób do końca lipca. Chodzi przede wszystkim o osoby mieszkające same w dużych miastach. Władze podkreślają, że sytuacja we Francji nie jest gorsza niż w innych sąsiednich krajach, które również ucierpiały z powodu ekstremalnych temperatur. Bilans zaczyna jednak zbliżać się do rekordu związanego z tragiczną falą upałów z 2003 roku. We Francji zmarło wówczas 15 tysięcy osób. Fala z 2003 roku trwała 2 tygodnie. Teraz mówimy o zdecydowanie większej liczbie dni, podkreśliła minister zdrowia. Już wiadomo, że tegoroczne lato było najcieplejsze w historii pomiarów we Francji, prowadzonych od ponad 120 lat. Odnotowano 3 fale upałów trwające łącznie 52 dni. Wysokie temperatury mają jeszcze powrócić w ten weekend. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Jedni chwalą, drudzy mają wątpliwości. Mniej cukru i soli, a więcej warzyw strączkowych. Do szkół i przedszkoli weszły nowe zasady żywienia. W skrócie, ma być lepiej i zdrowiej, a w dłuższej perspektywie ma zmienić nawyki żywieniowe Polaków.
2: Jak tam Iwonka, buraczki dobre, już gotowe?
3: Piotr Huszcz, szef kuchni.
2: No co, dzisiaj na obiad jest zupa z soczewicy czerwonej, nie?
4: Same te zmiany, jakby pan ocenił?
2: Dla mnie to nie jest trudne, ani coś dziwnego. No tutaj kwestia tych potraw strączkowych, no to zobaczymy jak będzie. Na ogół, no fakt, że nacisk jest teraz na te strączki, więc jakby te dzieci, jakby muszą te strączki polubić.
4: Z perspektywy, nie wiem, rodziców, babci, dziadków, to na plus, na minus.
5: Generalnie jestem za tym, żeby było więcej warzyw i owoców na stołówkę.
6: Ja raczej nie.
4: Czyli co, obiad do kosza w razie czego?
6: No.
7: Marek, bo Błaszczak, dyrektor zespołu szkół nr 13 w Lublinie. Jeżeli zbyt szybko zaczynamy wprowadzać takie zmiany, które w gruncie rzeczy nie są, tak powiem, społecznie akceptowane, no to się skończy tym, że ktoś powie, że mu nie smakuje w szkole, bo to jest niedobre.
8: Nasza szkoła bardzo dobrze żywi i bardzo smacznie, proszę
4: bardzo. No widzę, aż sam chciałbym spróbować.
8: Ale nie ma problemu.
1: Nowe zasady żywieniowe mają pomóc m.in. w walce z nadwagą i otyłością wśród dzieci. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w Polsce nadwaga i otyłość występują u około 32% dzieci w wieku od 7 do 9 lat. Wrocław rozważa wprowadzenie zakazu jazdy na rowerach i hulajnogach przez przejścia podziemne. Temat trafił pod obrady Miejskiej Komisji po skargach mieszkańców na osoby przejeżdżające pod ziemią z dużą prędkością. Problem dotyczy przede wszystkim przejść podziemnych, gdzie piesi i rowerzyści korzystają z tej samej przestrzeni. Mieszkańcy mówią, że niektóre osoby na rowerach, szczególnie elektrycznych, przejeżdżają tam z dużą prędkością i nie zwalniają.
9: Syna najechał raz, pan dostarcza ja tego jedzenia.
10: Tu zjeżdżają sobie z góreczki po prostu i jak jadą, tak jadą.
11: Wiele razy widziałyśmy, jak na przykład idą matki z dzieckiem, po czym z góry zjeżdża rozpędzony rower. Najczęściej to są dostawcy jedzonka i ten rower elektryczny śmiga przed dzieckiem. Natomiast panowie się przewracają po prostu na tych rowerach, tutaj w tym miejscu. No, oni oczywiście wstają, otrzepują się, jadą dalej. Powinien być zakaz, powinni schodzić z rowerów, schodzić z hulajnog, przeprowadzać rowery, hulajnogi.
12: Często tutaj dochodzi do wypadków. Częstymi udziałowcami w tych wypadkach są ludzie, którzy przewożą jedzenie. Często na rogu tutaj są takie wypadki, że czasami przyjeżdżała nawet karetka pogotowia. Rowery połamane, ludzie poranieni.
13: Są wypadki, nie raz. Rozpędzają się z górki, ile razy już pogotowie było, także jak najbardziej. W ogóle nie zważają na nic.
1: Na razie miasto takiego zakazu nie wprowadza. Wrocław czeka na zmiany przygotowywane przez rząd, które mają zaostrzyć kontrolę hulajnóg i pojazdów sprzedawanych jako rowery elektryczne, choć w praktyce osiągają one parametry motorowerów. W Lądku-Zdroju rozpoczął się długi marsz na rzecz powodzian. Organizatorzy trwającego w uzdrowisku Festiwalu Górskiego zorganizowali nietypową akcję charytatywną. Do niedzieli prowadzą transmisję z wydarzeń festiwalowych połączoną ze zbiórką. Zebrane pieniądze trafią do działających w Lądku stowarzyszeń wspierających dzieci, ochotniczą straż pożarną, a także szkołę i dom kultury, mówi Maciej Sokołowski, dyrektor festiwalu.
14: To są organizacje, które pracują tutaj z dziećmi i które na co dzień borykają się z ogromnymi problemami, a jeszcze powódź sprawiła, że tych problemów jest więcej. Tutaj ta powódź cały czas jest. Tutaj trauma była olbrzymia, bo czasem jeżeli nawet infrastruktura danego klubu sportowego nie została zniszczona, ale 90% ich dzieci, rodzin ich dzieci miało uszkodzone domy. Dzieci w szkole bawią się w tej chwili w przerwanie tamy.
1: Transmisja i zbiórka pieniędzy potrwają, przypomnijmy, do niedzieli. Tego dnia zakończy się Festiwal Górski. W ramach akcji prowadzona jest także osobna zbiórka na pomoc dla poszkodowanych w ostatniej powodzi w Nepalu.
15: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.

0: Medal jest na wyciągnięcie ręki. Polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W rozegranym w Stambule meczu ćwierćfinałowym pokonały Holenderki 3-1. Najwięcej punktów dla polskiego zespołu zdobyły Magdalena Stysiak i Julita Piasecka po 14. Środkowa Magdalena Jurczyk podkreśla, że biało-czerwone zwyciężyły dzięki ogromnej determinacji.
1: Ja byłam tak skupiona na tym, co ja mam robić, na takich naszych założeniach taktycznych, które ustalili trenerzy przed meczem, żeby się z tego wywiązywać, co pokazało, że wszystkie dziewczyny gdzieś tam trzymały się tego i spełniłyśmy. No, wynik to pokazał. Myślę, że gdzieś tam były nerwowe momenty, ale mimo to wygrałyśmy i to jest teraz najważniejsze. Wiemy, z kim się teraz mierzymy, że ten poziom będzie dużo, dużo wyższy niż poprzednie drużyny, ale my nie zwieszamy głów, tak? Musimy się bardzo dobrze przygotować teraz taktycznie po ten zespół i mam nadzieję, że będzie dobrze.
0: Przyjmująca Paulina Damaskę przyznaje, że mecz z Holenderkami nie był łatwy.
2: Ciężko było im nas złamać. Nie poddałyśmy się do ostatniego momentu. Dobrze broniłyśmy, dobre miałyśmy bloki. W pewnym momencie myślę, że gorzej trochę atakowałyśmy. Nie tyle, że gorzej, co po prostu dobrze nas czytały. Miały świetną obronę i tutaj czapki z głów dla dziewczyn, bo ciężko się zdobywało te punkty, a ich atak naprawdę na szybkim tempie. Lecimy dalej, nie zatrzymujemy się. Teraz wiemy, jaka jest waga każdego meczu. Dobrze się ze sobą czujemy i to pokazuje, że całą drużyną potrafimy zagrać i mamy w sobie oparcie, czy to pierwsza szóstka w nas, czy my w nich.
0: Biało-czerwone znalazły się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz pierwszy od 7 lat. Na medal Starego Kontynentu czekają od 2009 roku. Teraz przed naszymi zawodniczkami nie lada wyzwanie. W półfinale podopieczne Stefano Lavariniego zmierzą się z Włoszkami. A to aktualne mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie. Początek medalu o 18 oczywiście. Trzymamy kciuki, dodam, że jutro o 18, tak dla pewności. Tak samo kciuki trzymamy za Igę Świątek w US Open. Polka poradziła sobie doskonale w ostatnim meczu i wywalczyła udział w trzeciej rundzie singlowych zmagań kobiet. Redakcja Jana Pachlowskiego.
3: Nasza najlepsza tenisistka pewnie w drugiej rundzie ograła w dwóch setach 6-3-6-2 Argentynką Nadię Podorowską i awansowała do trzeciej rundy. Był to kolejny obiecujący występ byłej liderki światowego rankingu i potwierdzenie wysokiej formy, która sprawia, że Iga Świątek jest jedną z głównych faworytek do wygrania US Open. Po ostatniej piłce Polka w rozmowie na korcie opowiedziała widzom o swoim hobby. Deszczowa pogoda, jaką ostatnio mieliśmy w Nowym Jorku, tylko mi pomaga w układaniu klocków Lego. Więcej przebywam w hotelu. To dobra zabawa. Teraz układam niespecjalnie skomplikowaną konstrukcję. Też nie spieszę się. Wszystko to robię dla przyjemności.
4: Just relaxing.
3: W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku, Czeszką Marię Boskową. Wcześniej odpadły z gier singlowych, teraz świetnie poradziły sobie razem w grze deblowej. Magda Linet i Maja Chwalińska w pierwszej rundzie gry podwójnej w trzech setach wygrały niespodziewanie z turniejową piątką, parą francusko-chińską Mladenowicz-Guo. Niestety z rywalizacji debla odpadła Katarzyna Peter. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: I tymi sportowymi informacjami kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Za chwilę w tym studiu pojawi się Marek Klapa, a to będzie oznaczać jedno: informacje gospodarcze w magazynie Saldo. A ja wracam do Państwa punktualnie o 13 z najnowszymi informacjami. Do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Ogłoszenie społeczne.
6: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
5: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
7: Kreml jak powietrza potrzebuje nowych żołnierzy. Na froncie brakuje kadr, sprzętu i zapasów. Światowe wywiady, centra analityczne i eksperci wojskowi są przekonani, że Władimir Putin wkrótce ogłosi jakąś nową formę mobilizacji. Przerażeni Rosjanie w wieku poborowym uciekają za granicę, a rosyjski dyktator mówi, że nie będzie żadnej mobilizacji, że to

0: kłamstwa i informacyjne ataki na jego kraj. O tym wszystkim już w najbliższą sobotę na antenie Polskiego Radia 24 o godzinie 17:06 w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i serdecznie zapraszam.
1: Autopromocja. Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Powiedzenie do trzech razy sztuka nie zadziałało. Posłowie nie odrzucili weta prezydenta dotyczącego ustawy, która miała uregulować rynek kryptowalut. Tym samym rozporządzenie Unii Europejskiej MiCA jak na razie nie będzie wprowadzone w życie na gruncie prawa polskiego. O tym, dlaczego te przepisy są tak ważne z punktu widzenia inwestorów, ale także o tym, czym właściwie są kryptowaluty. Za chwilę porozmawiamy z naszym ekspertem Marek Klapa. Zapraszam na saldo. Zabrakło 25 głosów. Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała między innymi przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Przypomnijmy, ustawa miała wprowadzić do polskiego prawa postanowienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE, znanego pod skrótem MiCA. To pierwszy na świecie dość kompleksowy pakiet przepisów, których celem jest standaryzowanie rynku kryptowalut. Już za chwilę wrócimy oczywiście do tego tematu. Z rynku kryptowalut przenieśmy się na rynek giełdowy. W pierwszym półroczu indeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych, o czym wielokrotnie mówiliśmy Państwu na naszej antenie, wspięły się na kolejne rekordowe poziomy. Prezes GPW Tomasz Bardziłowski podkreślił, że były to historyczne rekordy.
4: WIG po raz pierwszy powyżej 150 tysięcy punktów, od początku roku około 30% zwrotu. WIG20 po raz pierwszy powyżej 4 tysięcy punktów, w ujęciu total return z dywidendami również ponad 30% zwrotu, a dzisiaj mamy na otwarciu sesji ten kolejny rekord.
3: Prezes giełdy dodał, że polskie indeksy giełdowe należą do czołówki światowej.
4: Biją zarówno średnie, jeżeli chodzi o rynki rozwijające się, jak i główne indeksy na rynkach rozwiniętych.
3: A w pierwszym półroczu na giełdzie debiutowało 10 spółek. To dobry wynik, bo w całym poprzednim roku na rynku głównym debiutowały 3 firmy. To skoro o giełdzie mowa, zobaczmy, jak dzisiaj radzi sobie giełda papierów wartościowych w Warszawie. I faktycznie jest zielono, WIG zyskuje 0,59%, WIG 20,75%, a na liczniku mamy w tej chwili 4064 punkty. Tak wygląda WIG 20 i tutaj rzeczywiście jest szansa na kolejne rekordy. Oczywiście o 17:47 będziemy mówili więcej, jak zamknął się ten dzień i ten tydzień na GPW. MWIG 40,28% na plusie, a SWIG 80 zaledwie 0,03% na plusie, ale to jest dobra informacja, bo jeszcze przed chwilą jako jedyny świecił się na naszym wykresie na czerwono. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,31 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,71. Za franka szwajcarskiego płacimy aktualnie 4,59, a funt brytyjski w tej chwili 5,02.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
3: Krzysztof Kamiński, analityk OANDA TMS, jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
3: Kiedy mówimy o jakimś zagadnieniu, dobrze jest je dobrze zrozumieć. Zatem wyjaśnijmy na samym początku. Tyle mówimy o kryptowalutach. Wszyscy odmieniają to słowo przez wszelkie możliwe przypadki. Zatem wyjaśnijmy, czym w istocie są kryptowaluty.
5: Kryptowaluty, choć dla osób, które nie znają tego terminu, może się wydawać, że jest to jakaś pseudowaluta, tak naprawdę mają na myśli waluty, które korzystają z szyfrowania kryptograficznego. Stąd właśnie jest ta nazwa kryptowaluty, ponieważ korzystają z tego narzędzia i one działają na zasadzie systemu rozproszonych łańcuchów bloków, czy tak zwanego blockchaina. I na tym one są oparte, no i w zasadzie w taki sposób one wyglądają.
3: No dobrze, czyli to jest taki cyfrowy pieniądz, tak, jeśli dobrze rozumiem, czyli pewnie ciąg zer i jedynek, tak na dobrą sprawę, chociaż myślę, że te kody są bardziej złożone. No i właśnie, jak to działa w tej technologii blockchain?
5: Tak, działa to w ten sposób, że mamy określony łańcuch bloków i nas w krypto

0: Wszelkie transakcje krypto, czy to też mówimy o jakimś właśnie tak zwanym kopaniu krypto, czyli jakby odkrywaniu właśnie tutaj nowych części łańcucha bloków, czy mówimy też o jakichkolwiek transakcjach, mamy do czynienia z pewnym rejestrem, który jest właśnie tworzony za pomocą tego łańcucha bloków i on na podstawie jakby tego rejestru jest po prostu potwierdzany, że dochodzi do jakiegoś konkretnego działania na właśnie związanej z tym konkretnym łańcuchem bloków, czyli na konkretnej kryptowalucie. I chociaż wiem, że brzmi to może nieco enigmatycznie dla osoby, która za bardzo nie siedzi w takiej technologii związanej z kryptowalutami, ale generalnie opiera się to na pewnego rodzaju takim dosyć bezpiecznym transferze tych środków, ponieważ nie można, jeżeli mamy do czynienia z kryptowalutą, która jest oparta na łańcuchu bloków, no to nie możemy tak naprawdę wymyślić sobie jakieś wartości, tylko ona musi być potwierdzona w tym rejestrze. Więc jakby
1: czyli taki zeszyt.
0: Dokładnie tak.
1: Cyfrowy zeszyt, w którym mamy wszystkie transakcje co do jednej zapisane.
0: Tak. I są właśnie ta różnica istotna też polega na tym, że jak mówimy o pieniądzu elektronicznym, wirtualnym, to on jest po prostu pewnego rodzaju cyfrowym odpowiednikiem tego pieniądza fizycznego, który znamy w rzeczywistości. Tak w przypadku kryptowalut mówimy już o pieniądzu, który z założenia istnieje, występuje tylko właśnie w sposób elektroniczny.
1: Część fanów kryptowalut przed laty wspominało, że to jest taka waluta, która jest poza wszelkim systemem, poza wszelką kontrolą i że to jest plus tej waluty.
0: Tak, wskazywano to jako plus na pewno ten element, że nie można w jakikolwiek sposób, czy też zwiększyć, też ograniczyć podaży tego pieniądza. Jeżeli mówimy na przykład o głównej kryptowalucie, bitcoinie, to wiemy, że istnieje jakby tych coinów łącznie 21 milionów i nie może ich powstać ani więcej, ani też, nie istnieje ani więcej, ani mniej, po prostu istnieje określona liczba. Z czego też pamiętajmy, że oczywiście część zostało wydobyte, jeżeli chodzi o bitcoin. Natomiast część też można powiedzieć, że w pewien sposób zaginęło, jeżeli po prostu ktoś kiedyś na jakimś etapie wypłacił te środki, gdzieś zagubił, na przykład jak to słyszeliśmy o takiej głośnej sprawie w Wielkiej Brytanii, gdzie właśnie pewien mężczyzna wyrzucił swojego ledgera gdzieś na śmietnik i szukał.
1: I do dzisiaj szuka podobno na wysypisku śmieci.
0: Z racji właśnie jak ta wartość skoczyła, to już mówimy o wielomilionowych zyskach, czy tam nawet nie wiem, czy nawet może i miliarda to nie przekroczyło, bo już raz nie pamiętam, ale na pewno było to wiele milionów funtów.
1: W sumie portfel ze złotymi polskimi albo z dolarami też możemy zgubić.
0: Zdecydowanie tak, tylko oczywiście w takiej fizycznej formie jak najbardziej. Natomiast jeżeli oczywiście zgubilibyśmy na przykład naszą kartę bankomatową, no pamiętajmy, że mamy możliwość jakby jej zastrzeżenia i możemy zawsze w jakikolwiek inny sposób wypłacić. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie w takiej formie, na takim właśnie ledgerze, czyli można powiedzieć na takim czymś, co przypomina USB, tam mamy to zapisane, to w momencie, kiedy zgubimy tego ledgera, też możemy oczywiście jakby tutaj dojść, odzyskać te środki, tylko że musimy oczywiście mieć jakby tutaj dostęp do chociażby naszego hasła SID, które jest jakby tutaj niezbędne do właśnie odzyskania tych środków. Ale to jest jakby cała też po prostu procedura, więc to nie jest też tak, że to jest ogromne ryzyko. To są też oczywiście również możliwości, też są szanse odzyskania tych środków.
1: A i stąd jest ten klucz, o którym sporo mówimy przy okazji tej afery związanej z zonda krypto. No dobrze. I powiedzmy jasno, popularność kryptowalut rosła. Ona tak na dobrą sprawę w skali świata możemy mówić o spektakularnym sukcesie i też spektakularnym wzroście wartości sporej części kryptowalut.
0: Tak, to prawda. To może skupię się na tym głównym, głównej kryptowalucie, czyli na Bitcoinie, który był takim właściwie pierwszym, pierwszą kryptowalutą, tą najbardziej, można powiedzieć, też popularną. Ona zyskała na wartości wraz z właśnie z rozwojem tutaj rynku krypto i w momencie, kiedy kryptowaluty przeszły do mainstreamu, kiedy zaczęły interesować się na przykład największe banki inwestycyjne w tym, żeby to inwestować, no to w tym momencie pojawiły się też właśnie tutaj możliwości dla całej tej branży krypto, żeby przestać być takim elementem takiej szarej strefy niekontrolowanej, ale właśnie stać się częścią tego mainstreamu.
1: No i tutaj dochodzimy do takiego momentu, w którym ta kryptowaluta czy kryptowaluty nieregulowane w żaden sposób, które żyły, można powiedzieć, swoim życiem gospodarczo, no jednak pojawiły się pomysły, że zaraz, to jest tak popularne, to już jest tak istotne, tam już jest tyle pieniędzy, że trzeba nad tym rozłożyć pewien parasol ochronny. I tutaj Unia Europejska, trzeba przyznać, że jako jedna z pierwszych zareagowała na to wyzwanie. Tak pojawiło się rozporządzenie MiCA. Pod takim właśnie skrótem znamy to rozporządzenie i dodajmy, że jest to zbiór przepisów, które nakazują

0: państwom członkowskim, aby pewne założenia zostały wprowadzone na grunt prawa krajowego. No i tutaj pojawia się ustawa, która właśnie przed chwilą weto do niej zostało, nie zostało odrzucone, weto zostało utrzymane, posłowie się wspierali i tak naprawdę o to chodzi w tej ustawie. To miała być ta ustawa, która miała rozłożyć parasol ochronny i regulacyjny nad rynkiem krypto.
1: Zgadza się, tylko że chciałbym jeszcze tutaj zaznaczyć, że to nie zmienia faktu, że MiCA cały czas obowiązuje. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc MiCA obowiązuje w MiCA. To nie jest tak, że jesteśmy jakby poza tym systemem. Po prostu różnica polega na tym, że Polska jako Polska no, nie ma takiej kompletnej krajowej ustawy, która by po prostu określała te wszystkie elementy, które były wspomniane w tej paneuropejskim rozporządzeniu, jakim jest MiCA.
0: I to jest ustawa, która no właśnie zawierała pewne założenia i tutaj takim kluczowym słowem jest słowo regulacja. Drodzy Państwo, mając konta w banku albo rachunki w domu maklerskim, to te instytucje podlegają regulacjom. No na przykład każde konto bankowe podlega Komisji Nadzoru Finansowego, również Bankowy Fundusz Gwarancyjny, gdyby z bankiem po drodze coś stało się niedobrego. Jesteśmy w stanie do pewnej kwoty dość wysokiej odzyskać pieniądze. W przypadku kryptowalut takich zabezpieczeń nie ma na gruncie rynku polskiego.
1: Jest obowiązująca ta paneuropejska MiCA, więc w tym także jakby ona obowiązuje. Natomiast w przypadku właśnie takiej komplementarnej ustawy, która by regulowała wszystkie chociażby też kary, czy też przewidywała jakiego rodzaju sankcje nakłada się na firmę, no to tak faktycznie jakby nie zostało wprowadzone. Niemniej jednak należy uwzględnić cały czas to, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej, więc też wcale to nie oznacza, że jesteśmy jakąś nagle szarą strefą, wyspą.
0: I Zonda Krypto działała, przypomnijmy, nie w Polsce. To nie była spółka działająca w Polsce, ale właśnie na estońskiej licencji. Stąd też osoby, które będą ubiegały się o odzyskanie pieniędzy zainwestowanych właśnie na tej giełdzie, no, będą musiały wysłać w pierwszym kroku maila do Estonii między innymi.
1: Tak, to prawda. Natomiast też pamiętajmy, że czy ta ustawa, czy weto prezydenta zostałoby odrzucone, czy też nie, pamiętajmy, że cały czas mamy możliwość jakby paszportowania usługi. Czyli jeżeli jakaś dana spółka na przykład w Estonii czy na Litwie by spełniała właśnie lokalne wymogi dotyczące właśnie regulacji krypto, też mogłaby oferować swoje usługi na przykład obywatelom polskim w ramach tego, że jesteśmy też częścią Unii Europejskiej. Także też jakby tutaj krytyka co do właśnie samej tej ustawy, czy też podtrzymywanie tego weta też wynikało z tego i tak argumentowane było, że było po prostu przeregulowane, co by powodowało, że część firm zamiast zarejestrować się w Polsce, na przykład zarejestrowałoby się poza granicami i następnie by oferowało swoje usługi też obywatelom Polski.
0: Czyli znowu gdzieś Estonia, Cypr, pewnie te kierunki są takie dość popularne.
1: Tak, ewentualnie Litwa, Malta, to są właśnie te kierunki bardzo popularne, jeżeli chodzi o te regulacje krypto.
0: No i dodajmy, warto to też za każdym razem sprawdzić. W Polsce też działają domy maklerskie, zarówno na polskiej licencji, tak jak dom maklerski, który pan reprezentuje, ale też są instytucje zarejestrowane w innych krajach Unii Europejskiej i one podlegają pod nadzór danego kraju.
1: Tak, zgadza się. Jeżeli na przykład byśmy założyli konto maklerskie na przykład w domu maklerskim w Niemczech, no to wtedy podchodzimy pod regulatorem dla tego domu maklerskiego, takim podstawowym, głównym jest niemiecki. Natomiast my oczywiście, może też świadczyć nam daną usługę, jeżeli oczywiście chcemy korzystać. No i tak to działa jakby na terenie całej Unii Europejskiej. Ale też oczywiście mamy wiele też domów maklerskich działających właśnie pod KNF-em. No i też właśnie też KNF tutaj wskazywany też w ustawie właśnie jako ten regulator, który miałby po prostu sprawować pieczę nad tym rynkiem, nad tymi właśnie firmami, które rejestrowane byłyby w Polsce.
0: KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego. Przypomnijmy to raz jeszcze. Dlaczego, panie Krzysztofie, nadzór jest tak ważny? Nadzór, regulacje, przepisy prawne, bo to wszystko sprowadza się do jednego wspólnego mianownika. Chodzi o ochronę praw inwestora, konsumenta, osoby, która powierza konkretnym instytucjom swoje pieniądze.
1: Tak, nadzór jest niezwykle istotny, ponieważ w momencie, gdy mówimy o konfrontacji między na przykład indywidualną tą jednostką, między osobą taką jak ja czy pan redaktor, jeżeli zakładamy rachunek w danym banku, czy zakładamy rachunek w domu maklerskim, no to musimy mieć pewność, że te środki są nadzorowane, chronione, że nagle z dnia na dzień nie okaże się, że firma w jakikolwiek sposób zniknęła z rynku, a tym samym nasze pieniądze. Właśnie po to jest ta regulacja. Na przykład w przypadku kont bankowych, czy

0: że na przykład jeżeli każdy, kto, jakikolwiek obywatel Polski chciałby założyć na przykład lokatę bankową, no to w tym momencie, jeżeli bank na przykład byłby niewypłacalny, no to mamy bankowy fundusz gwarancyjny, który gwarantuje wypłatę tych środków. I chodzi właśnie tutaj o to, żeby w całej tej pewnego rodzaju też w jakimkolwiek konflikcie, czy też walce w indywidualnej jednostki z dużą organizacją, osobowością prawną, żeby były chronione te pojedyncze interesy indywidualne jednostki.
1: Tak czy inaczej, w tej czy w innej formie ustawa regulująca rynek kryptowalut, polska ustawa, musi zostać uchwalona.
0: Tak, musi. Tu oczywiście w naturalny sposób, jak to w polityce bywa, dwie strony walczą między sobą, która wersja miałaby być lepsza. No, niemniej jednak no, ta ustawa oczywiście koniec końców musi być w jakikolwiek sposób przyjęta i wydaje się tutaj najistotniejszym rozwiązaniem, żeby to zrobić ponad jakimikolwiek partyjnymi podziałami. No i żeby też jedna i druga strona była w stanie po prostu dostosować jakby swoje oczekiwania do też tych wymogów po prostu rynkowych, jakie stawia właśnie rynek przed nimi.
1: No dobrze, to w takim razie, panie Krzysztofie, przenieśmy się z rynku krypto na ten rynek bardziej tradycyjny, już chciałem powiedzieć konwencjonalny, ale to tak ładnie brzmi. Parkiet można dotknąć, a tych cyfrowych tokenów i bitcoinów nie bardzo. Zatem zapytam o sytuację na warszawskiej giełdzie. Tutaj przed chwilą powiedzieliśmy o wypowiedzi prezesa Giełdy Papierów Wartościowych. Zresztą usłyszeliśmy fragment wypowiedzi pana prezesa, który podkreślił, że tak na dobrą sprawę ten rok 2026, on się jeszcze nie skończył, ale już możemy na plus zapisać kilka istotnych faktów. Na pewno te rekordy, i tutaj śrubuje nam się dzisiaj kolejny, jeżeli chodzi o WIG20, no, są godne zapamiętania, bo one przechodzą do historii. No chyba, że 27 rok będzie lepszy.
0: Oby. Oby był lepszy. Tutaj właśnie myślę, mówię to z myślą o właśnie inwestorach długoterminowych czy średnioterminowych, wszystkich tych, którzy chociażby trzymają akcje polskich spółek. W sytuacji, w której oczywiście mówimy o obecnym roku, to faktycznie mamy rekordy, czy to na szerokim WIG-u, czy nawet na WIG-u 20, który wreszcie po tych 18-19 latach osiągnął kolejny... 19 latach osiągnął nowy rekord. Przebiliśmy się wreszcie przez te 4000 punktów na WIG-u 20. No i to jest bardzo dobra wiadomość. To też tym samym pokazało, że Polacy nie gęsi i swój indeks mają, ponieważ przez ostatnie lata zachwycaliśmy się rekordami na Nasdaqu, na S&P 500, na DAX-ie niemieckim, a tymczasem WIG 20, czy też szeroki WIG pokazał, że również na rynku polskim możemy osiągać nowe historyczne szczyty, czyli z angielskiego ATH, All Time High.
1: Tak, ATH to jest skrót, który pewnie będzie na jakiejś liście, jeśli ktoś stworzy takich gospodarczych słów czy skrótów roku 2026, ale te 19 lat to uświadomił mi to jeden z gości, z pana kolegów po fachu, który powiedział, że no w tych 19 latach to mieści się praktycznie całe pokolenie inwestorów, że dzisiaj są inwestorzy, którzy są aktywni na warszawskiej giełdzie, którzy siłą rzeczy z powodu swojego wieku no nie mają prawa pamiętać tamtych wartości, kiedy WIG20 zbliżał się do tej czwórki z przodu.
0: Tak, to prawda. Faktycznie dużo upłynęło przysłowiowej wody w Wiśle. Niektórzy mogliby nawet powiedzieć, że może i za dużo, no, ale niemniej jednak wreszcie zobaczyliśmy te rekordy, ponieważ no, przez ostatnie lata polska giełda mogła się raczej kojarzyć z pewnego rodzaju marazmem, kiedy właśnie widzieliśmy, jak to jak zachodnie indeksy osiągały nowe historyczne szczyty, tak gdzieś zostawaliśmy mocno w tyle. No tymczasem jakby pokazaliśmy, że naprawdę polski rynek kapitałowy może być bardzo ciekawą alternatywą, albo też i pierwszym wyborem dla czy to inwestorów krajowych, czy też zagranicznych.
1: Ja jeszcze na jedno zdanie chciałbym zwrócić uwagę, które wypowiedział prezes GPW pan Tomasz Bardziłowski, że warszawska giełda no, wyróżnia się i należy do czołówki światowej, zarówno jeżeli spojrzymy na te indeksy krajów rozwijających się, które naturalnie mają ten ciąg na bramkę, mówiąc piłkarskim językiem, i tutaj o wzrosty czasami jest łatwo, no jak i tych rynków rozwiniętych, które no, już są na bardzo wysokich poziomach.
0: Tak, też pamiętajmy, że tutaj akurat działa też na naszą korzyść, co parę razy już będąc tutaj gościem u pana redaktora w programie miałem okazję powiedzieć, że fakt, że w naszej, na naszej polskiej rodzimej giełdzie nie mamy aż tak wiele spółek związanych ze sztuczną inteligencją,

0: inteligencją, może też działać na naszą korzyść, ponieważ to pokazuje, że nie tylko półprzewodniki, nie tylko sztuczna inteligencja jest w stanie napędzać te indeksy, ale także też tak zwany standardowy biznes. Na przykład mamy jednego z naszych największych gigantów, PKN Orlen, który też zyskiwał chociażby na wzrostach cen ropy. Mamy również liderów bankowości, PKO BP. Również tutaj mamy spółki, oczywiście banki, które moglibyśmy wymieniać i wymieniać. No i w całym tym otoczeniu geopolitycznym one też zyskiwały na, czy to wspomnianych przeze mnie wcześniej rosnących cenach ropy, czy chociażby na utrzymujących się gdzieś na nieco wyższych poziomach stopach procentowych w naszym kraju.
1: Jeżeli ktoś z Państwa ma wykres przed sobą, a myślę, że część naszych słuchaczy przegląda być może teraz swój portfel inwestycyjny, zachęcam do tego, aby kliknąć na wykres WIG20 i na ten wykres roczny od września do września, od września ubiegłego roku do teraz i on wygląda jak z reklamy. To jest po prostu nieustająca wspinaczka w górę z delikatnymi tam korektami. No i tutaj czasami się pojawia takie pytanie, no gdzieś musi być ten koniec. To nie jest nigdy tak, że to jest droga jednokierunkowa. No i pojawia się taki strach, taka obawa, a może już. Byliśmy świadkami takich sesji w ostatnich dniach, kiedy rzeczywiście widzieliśmy jakieś lekkie zahamowanie, kiedy wydawało się, że ten wykres zaraz nam się spłaszczy, a może się zmieni kierunek trendu. Jak pan patrzy na to, co może spotkać WIG20, WIG, spółki notowane na warszawskiej giełdzie? Bo nie jest tajemnicą, że wrzesień statystycznie, jeszcze raz podkreślę to słowo, statystycznie jest najgorszym miesiącem w roku.
0: Tak, to prawda, statystycznie tak to wygląda. No ale też, jak zostało powiedziane, statystycznie, no też nie oznacza, że za każdym razem. Mhm. Więc ja widzę tutaj cały czas, widzę ogromny potencjał, jeżeli chodzi o polską giełdę. Pamiętajmy, że jeśli my patrzymy na wykres, patrzymy na giełdę, jak w taki krótkoterminowy sposób, co się wydarzy dzisiaj, jutro, za tydzień, no to faktycznie możemy zastanawiać się, czy to, aby może już jest koniec. Natomiast jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi, albo na przykład posiadamy konto IKE, IKZE, myślimy o emeryturze, jesteśmy w miarę młodymi osobami, to pamiętajmy, że musimy patrzeć też długoterminowo. Długoterminowo cały czas jest ogromny potencjał polskiej giełdy, ponieważ ona zostawała przez te lata daleko w tyle i ona przez ostatnie lata, przez ostatnie właściwie 2 lata miała okazję pokazać, że ma właśnie ogromny potencjał i może się wyróżniać na tle wszystkich tych omawianych właśnie indeksów, też chociażby właśnie w wiadomościach gospodarczych. To jednocześnie pokazuje, że z perspektywy długoterminowej, nawet jeżeli mielibyśmy gorszy wrzesień, październik, to nie zmienia faktu, że dalej gdzieś ten potencjał wzrostowy istnieje, występuje, cały czas jest możliwy. I też pamiętajmy o tym, że jeżeli jesteśmy inwestorami długoterminowymi i na przykład inwestujemy na przykład za pomocą ETF-ów w szerokie indeksy, na przykład takie jak WIG20, to pamiętajmy, że inwestujemy w 20 największych spółek, 20 spółek o największej kapitalizacji. Więc tak naprawdę nie wybieramy w tym momencie konkretnej spółki, zakładamy, że ona osiągnie 1000% czy tam 2000% stopy zwrotu w X okresie, ale zakładamy, że w miarę, jak największe spółki będą zyskiwały na wartości, ten indeks będzie też zyskiwał na wartości. I to ma też ogromny potencjał, jak chociażby popatrzymy na chociażby szeroki indeks na przykład S&P 500 w Stanach Zjednoczonych, jak on prezentuje się przez ostatnie 20-25 lat, czy też nawet więcej, to zobaczymy, że średniorocznie on zyskuje na wartości, cały czas stanowi bardzo ciekawą opcję do inwestowania, więc jak zachęcam też do patrzenia takiego długoterminowego i w tym momencie przy takim spojrzeniu zobaczymy, że no, jest szereg możliwości, potencjał cały czas do zarabiania pieniędzy, czy też no, oczywiście do możliwości oczywiście pomnażania swojego majątku przez inwestorów indywidualnych. Dlatego tutaj raczej bym patrzył szerzej, aniżeli tak punktowo z perspektywy dzień tydzień.
1: Ja się z panem zgadzam, ale tak się zastanawiam, że za chwilę może zadzwonić jakiś radiosłuchacz, który doskonale pamięta sytuację z 2008 roku, 2007 roku, no i zainwestował, powiedzmy sobie, nie wiem, w październiku i postawił na WIG20. No to 19 lat. To jest bardzo długoterminowo czasami.
0: To prawda. Istnieje jakby szereg tutaj też metod, żeby w jakiś sposób tutaj złagodzić ewentualne takie sytuacje.
1: Dywersyfikacja.
0: Dywersyfikacja, dokładnie tak. Tutaj unikałem tego słowa, bo to jest takie bardzo...
1: To wyjaśnijmy. To jest...
0: Zróżnicowanie.
1: Nie wkłada się wszystkich jajek do tego samego koszyka, tak?
0: Dokładnie tak. Inwestujemy na przykład w różne spółki, w różne branże, w różne indeksy.

0: w różne sektory. Też możemy, biorąc pod uwagę obecne możliwości też chociażby samej polskiej giełdy, jak również możliwości ogólnie, jakie stoją przed nami w XXI wieku, mamy możliwość nawet z poziomu jednej aplikacji inwestować w cały szeroki, w szerokie sektory rozlewające się na cały świat. Więc możemy inwestować w polską giełdę, możemy też i zagraniczną, możemy wybierać różnego rodzaju spółki. No i ta dywersyfikacja, czyli to zróżnicowanie, gdzie też możemy inwestować w akcje, ale także w obligacje, w różnego rodzaju w inne instrumenty. I też pamiętajmy o tym, że każdy ma też inną awersję do ryzyka. Więc jeżeli jesteśmy osobami, które obawiają się na przykład mocnych wahań cen, spadku na przykład rzędu 40-50%, no to w tym momencie już wiemy, że na przykład wspomniane wcześniej kryptowaluty niekoniecznie mogą być alternatywą dla nas, ale na przykład obligacje, mamy też obligacje Skarbu Państwa gwarantowane przez państwo też mogą stanowić tą alternatywę. Więc jest szereg możliwości i zawsze warto dywersyfikować się i zawsze warto patrzeć szeroko, a nie tylko punktowo, co dzisiaj, jutro mogłoby najwięcej zyskać.
1: Mamy minutę do końca naszej audycji. Pozdrawiamy bardzo serdecznie kierowców, którzy w tej chwili nas słuchają albo tuż przed tankowaniem, albo już tuż po wizycie na stacji paliw. Ropa delikatnie tanieje. WTI $90 w tej chwili, 1% spadku. No i jeżeli chodzi o ropę Brent, tutaj mamy wzrosty. No ponad 3,5%. 94, prawie $95. Nie ma dobrych wieści.
0: No, w tym akurat przypadku to nie ma dobrych wieści, dopóki sytuacja tak na trwałe się nie uspokoi w rejonie Zatoki Perskiej i w rejonie ciśniny Ormus. No tak długo jak będziemy mieli napięcia na linii USA-Iran, no tak długo będziemy mieli taką, a nie inną sytuację związaną z ropą naftową. Także tutaj nie zostaje nam nic innego, tylko życzyć po prostu pokoju na świecie.
1: O, jakie ładne życzenia na koniec. Życzymy pokoju na świecie, a niższe ceny paliw przyjdą same. Krzysztof Kamiński, analityk Oanda TMS, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: To był magazyn Saldo, a kolejne wydanie o godzinie 17:47. Już teraz serdecznie zapraszam. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
6: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier cytuje szefa Zondy, prezes PiS mówi o wymuszonych zeznaniach. Na początek afera Zonda Krypto i wynik ważnego sejmowego głosowania. Koalicja chwaliła, opozycja krytykowała. Maciej Berek wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. Więcej zapłacimy za czekoladę. Kakao jest najdroższe od niemal roku. Minęła 13. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Prawica była nieugięta. Sejm nie odrzucił weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Rząd i premier liczyli, że opozycja zmieni zdanie po ujawnieniu nowych wątków afery Zonda Krypto.

0: To upadła giełda miała finansować m.in. fundacje, media czy wydarzenia związane z prawą stroną sceny politycznej. Premier Donald Tusk przypomniał w Sejmie o tym prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.
1: Cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną. Źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają.
0: Szef rządu odczytał też fragment zeznań głównego podejrzanego w kryptoaferze. Zbyszek mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Zbyszek to w tym przypadku Zbigniew Ziobro. Opozycja nie ma sobie nic do zarzucenia. Te zeznania są wymuszone, jak w latach 50. mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński.
2: Nie są prawdziwe i są w istocie wymuszone. Oczywiście nie ówczesnymi metodami, nie twierdzę, że kogoś torturowano, tylko po prostu są wymuszone na takiej zasadzie. No, będziecie wolni, może zachowacie nawet jakieś pieniądze, jeśli zeznacie to i to.
0: Sprawą Zonda Krypto zajmuje się prokuratura. Rano sąd zdecydował o aresztowaniu trzech osób zamieszanych w aferę. To dwie kobiety i znany inwestor rynku krypto. Szczegóły na polskieradio24.pl. Wcześniej po burzliwej dyskusji Sejm wybrał Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej do niedawna był ministrem w kancelarii premiera i to nie podoba się opozycji. Koalicja odpowiada, że Berek to świetny fachowiec. Głos w dyskusji zabrał też przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki. Relacja Sylwii Białek.
3: Fachowiec, doświadczony prawnik, człowiek, który ma kompetencje do tego, by być sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Tak mówił Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej, który przedstawiał sylwetkę Macieja Berka. Zwrócił się bezpośrednio do opozycji.
4: Najzwyczajniej w świecie. Wy się po prostu boicie obecności tak sprawnego prawnika w Trybunale Konstytucyjnym.
3: Sebastian Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości zarzucał Maciejowi Berkowi, że prosto z rządu trafia do Trybunału Konstytucyjnego. Na mównicę sejmową wszedł też szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który krytykował kandydata Koalicji Obywatelskiej.
5: Parafrazując słowa polskiego wieszcza, można skierować je do tej większości, która próbuje dzisiaj obsadzić polityka w funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szli krzycząc konstytucja, konstytucja.
3: Do tych słów odniósł się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, nigdy dotąd przedstawiciel prezydenta nie próbował wpływać na wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: A za moment, tuż po informacjach, podsumujemy wszystko to, co działo się w Sejmie. Będzie szersza relacja naszej reporterki, a później porozmawiamy z politolożką dr Agnieszką Zarembą. Takie informacje dają nadzieję. 9 dni po przejściu powodzi w Nepalu służby ratownicze odnalazły dwie żywe osoby w przysypanym tunelu hydroelektrowni. Nie jest wykluczone, że takich przypadków będzie więcej. Dziś do Nepalu wyruszyli australijscy specjaliści, którzy mają wesprzeć lokalne służby w akcji poszukiwawczej. Komisarz Straży Pożarnej i służb ratowniczych Jeremy Furtrell podkreśla, że wciąż ma nadzieję na ich odnalezienie.
6: Wciąż mamy nadzieję, że w niektórych miejscach mogą znajdować się żywi ludzie i liczymy na to, że ten zespół pomoże ich odnaleźć. Ekipa dysponuje szerokim wachlarzem możliwości od obserwacji terenu z dużej wysokości po wykorzystanie niewielkiego drona mieszczącego się w dłoni, który potrafi wlecieć w wąskie szczeliny, niewielkie otwory, tunele, jaskinie i tym podobne. W wyniku powodzi na pograniczu Nepalu z Tybetem zginęło ponad 1200 osób, a dziesiątki tysięcy musiały opuścić swoje domy. Będzie drożej. Ta wiadomość nie ucieszy miłośników czekolady. Od lutego cena kakao wzrosła o ponad 130%. I jak mówi analityk firmy eToro Paweł Majtkowski, taniej na razie nie będzie.
7: Nawet jeśli ceny kakao na giełdach przestaną rosnąć, producenci wciąż będą przenosić na sklepy te wcześniejsze podwyżki. Warto też pamiętać o tak zwanym zjawisku shrinkflacji, czyli zmniejszaniu się tabliczki czekolady. Coraz częściej zamiast 100-gramowej tabliczki kupujemy 90, a nawet 75 gramów produktu za podobną cenę.
0: Ceny rosną, bo są obawy o przyszłoroczne zbiory kakao. Wszystko z powodu zmiennej pogody w Afryce Zachodniej, gdzie susze przeplatają się z ulewnym deszczem.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Ulewny deszcz dziś także w Polsce, konkretnie na północy od Pomorza po Warmię i Mazury. Tam intensywne opady deszczu. Poza tym padać też może, ale raczej przelotnie. Gdzieniegdzie powinny pojawiać się rozpogodzenia, zwłaszcza na południowym wschodzie. I tam najcieplej do 26 stopni. Na północy od 18 do 20, w centrum 22. Z zachodu wieje dość silny i porywisty wiatr.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza na ogół jest dobra lub bardzo dobra. W Poznaniu powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dostateczne. Około połowy energii pochodzi teraz z odnawialnych źródeł.
1: Klimat. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
8: Już jutro po 12 w TDI. Szczecin, Lublin i Łódź. W tych miastach żyje się nam najlepiej. Pod uwagę wzięto dostęp do lekarzy, przestępczość i jakość powietrza. Rukiew wodna została uznana za najzdrowsze warzywo na świecie. Jako jedyne otrzymało maksymalną notę 100 na 100 punktów. Polacy odkryli nowy gatunek skorupiaka. Występuje tylko na norweskim wybrzeżu. Tylko dobre informacje po 12. Jaremaja Mrożek. Zapraszam.
1: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Minęła godzina 13.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w to bardzo gorące piątkowe, gorące politycznie popołudnie.
1: Stan dnia.
9: I od razu zabieram Państwa do Sejmu, bo ten po raz trzeci nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem zabrakło 25 głosów. Ustawa miała m.in. przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. W czasie dyskusji w Sejmie premier Donald Tusk przedstawił nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zażądał z kolei ujawnienia powodów umorzeń śledztw dotyczących tej firmy, które dokonały się w czasach obecnego rządu. Emocji w sali sejmowej nie brakowało, a jakie padały argumenty? To już pytanie do naszej reporterki Sylwii Białek, z którą się łączymy. Dzień dobry, Sylwia.
10: Dzień dobry. Premier Donald Tusk zacytował zeznania kluczowego świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, przeczytał szef rządu. Do posłów opozycji mówił, okrywacie się hańbą, nie zważając na koszta polityczne, nadal popierając tych ludzi i ten proceder.
11: Zonda Krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy.
10: Premier powiedział, że po tym, co do tej pory już wiemy, czego dowiadujemy się w trakcie śledztwa, nie ma żadnej wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie jest de facto samobójstwem politycznym do polityków PiS-u. Mówił zaś tak, jeśli nie jesteście trzymani za gardło przez tych ludzi, to zagłosujcie za tą ustawą. Powiedział, że ludzie Zonda Krypto od dłuższego czasu wpływali, czy próbowali wpływać na działania rządu Zjednoczonej Prawicy, instytucji za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy i to, że taki wpływ był i takie próby kontaktu, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tak mówił premier, podkreślał, że dzisiaj nikogo nie dziwi już ścisła więź między panem Kralem, Zonda Krypto, mafią, która wokół tego przedsięwzięcia się kręciła.

0: PiS-em, Konfederacją i wszystkimi urzędnikami państwowymi. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucał z kolei rządowi, że miał tak naprawdę 2 lata na napisanie ustawy w sprawie kryptoaktywów, a tak mówił do premiera Donalda Tuska.
1: Używa pan w takim rozedrganym z pańskim sposobie, kiedy pan nie wie, co zrobić, jak się ratować przed kolejną przegraną, bo pan przegra to głosowanie w sprawie weta prezydenta. Próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
0: Na zarzuty Zbigniewa Boguckiego o umarzanie sprawy zonda krypto po 2023 roku odpowiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Podkreślał, że tę sprawę umarzał prokurator powołany przez człowieka Zbigniewa Ziobry i jak mówił, ludzie byłego ministra sprawiedliwości mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane. Ale wcześniej w Sejmie odbyło się głosowanie w sprawie kandydatury Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydatów tak naprawdę było 2, bo jeszcze zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski, już po raz 7 zgłoszony, on to głosowanie przegrał, no a głosowanie dla Macieja Berka zakończyło się szczęśliwie. Za kandydatem głosowało 226 posłów, większość bezwzględna wynosiła 219, więc ten zapas był, bo tu była też obawa, że niektórzy posłowie koalicji rządzącej zagłosują przeciwko nie tyle tej kandydaturze, co faktowi, że do tej pory koalicja rządząca była za tym, by polityków do Trybunału Konstytucyjnego nie wysyłać. Nawet została przyjęta w tej sprawie ustawa, ale zawetował ją ówczesny prezydent Andrzej Duda. I dziś zarówno w klubie Lewicy, jak i w Polsce 2050, a to właśnie politycy tych partii podnosili, że w Trybunale Konstytucyjnym nie powinni zasiadać ludzie, którzy po prostu prosto z rządu właśnie do Trybunału idą. Nie wprowadzono w tych partiach dyscypliny partyjnej. Większość posłów Nowej Lewicy zdecydowała się zagłosować za kandydaturą Macieja Berka. Jedyny, który był przeciw, to marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, ale jak tłumaczył później w rozmowie z dziennikarzami, po prostu się pomylił. Jeśli chodzi o Polskę 2050, to przeciw głosował Paweł Ślis, który wcześniej argumentował, że sam bronił projektu ustawy wprowadzającej 4-letnią karencję dla członków rządu przechodzących do Trybunału Konstytucyjnego i to głosowanie za byłoby po prostu wbrew jego kręgosłupowi moralnemu. Ale Bartosz Romowicz z Polski 2050 z mównicy sejmowej dziś tłumaczył, że Maciej Berek to doskonała kandydatura.
2: Pan Maciej Berek to jest bardzo dobry prawnik. Przede wszystkim jest to człowiek koncyliacyjny. To człowiek, który szuka kompromisu i który przez całą swoją karierę zawodową to udowadniał i będzie świetnym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jako Klub Parlamentarny Polski 2050, parlamentarzyści tego klubu będziemy w zdecydowanej większości popierać tę kandydaturę, bo jesteśmy lojalnym koalicjantem. A panu Kotowskiemu należy tylko i wyłącznie order za to, że z determinacją daje swoje nazwisko w tej nieudanej misji bycia sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dziękuję bardzo.
0: Pytanie, co zrobi teraz prezydent? Czy odbierze ślubowanie od Macieja Berka? Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty rano przypomniał, że prokuratura przecież bada sprawę nieprzyjęcia ślubowania od sędziów, którzy zostali wybrani przez Sejm w marcu. Dlatego marszałek Sejmu ma nadzieję, że prezydent wyciągnie z tego wnioski i podejmie w tym przypadku inną decyzję. Sam Karol Nawrocki mówił wczoraj w rozmowie z dziennikarzami, że decyzja w sprawie Macieja Berka jeszcze nie została podjęta, ale w trakcie rozmowy z dziennikarzami prezydent się przejęzyczył i mówił o Waldemarze Żurku właśnie wysyłanym do Trybunału Konstytucyjnego, poprawiony przez dziennikarzy, że chodzi tak naprawdę o Macieja Berka. Prezydent powiedział, a no przecież mogło być gorzej, że nie przez przypadek się przejęzyczył, więc jest ta nadzieja, jest ta furtka, że być może prezydent zaprosi Macieja Berka do Pałacu Prezydenckiego i przyjmie od niego ślubowanie.
3: Sylwia Białek, nasza sejmowa reporterka. Sylwio, dziękuję za tę wyczerpującą relację.
4: Komentarz.
3: Z nami pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka. Dzień dobry pani doktor.
5: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
3: Ależ to był początek nowego sezonu politycznego. To posiedzenie Sejmu i ten blok głosowań dzisiejszy. To rzeczywiście z takim mocnym przytupem wchodzimy w tę nową sejmową i polityczną jesienną rzeczywistość.
5: Można by powiedzieć, że jesteśmy jak w filmie Hitchcocka, dlatego że całe wakacje nie dali nam politycy
3: odpocząć. Było trzęsienie ziemi, a teraz się rozkręca.
5: Dokładnie tak. I to trzęsienie ziemi faktycznie się rozkręca. A dodatkowo, pani redaktor, pamiętajmy, że zaczyna nam się pełną parą kampania wyborcza i tutaj tak naprawdę, biorąc pod uwagę sondaże, nie do końca wiadomo, kto będzie rządził nami za rok. Więc rzeczywiście kampania bardzo mocno się rozkręca i mamy faktyczny rollercoaster w tej chwili.
3: I rzeczywiście widać to i słychać po tych dzisiejszych sejmowych wystąpieniach, bo już teraz

0: poważniejemy, bo uśmiechamy się na myśl o tym początku nowego sezonu politycznego, ale tak naprawdę przecież dzisiaj rozmowa w Sejmie dotyczyła bardzo poważnych tematów, styku polityki i biznesu. Mieliśmy zacytowany fragment zeznań przez premiera Donalda Tuska, no i mieliśmy mocną odpowiedź Zbigniewa Boguckiego, fragment tej odpowiedzi w relacji Sylwii Białek. Gdybym miała pani ocenić poziom, jakość tej debaty, która dzisiaj się w Sejmie odbyła, to co by pani powiedziała?
1: Na pewno jest bardzo nerwowo, pani redaktor, i na pewno obie strony bardzo chcą odkleić od siebie tę aferę, która w tej chwili się bardzo mocno rozkręca, a z kolei strona przeciwna chce bardzo mocno przykleić tę aferę, chociażby do rządu, no, który nie bardzo jest tutaj identyfikowalny z tą aferą. Ale cały czas funkcjonujemy w tych dwóch różnych bańkach informacyjnych i mam takie wrażenie, że na pewno do zwolenników pana prezydenta, który twardo wetuje ustawy dotyczące kryptowalut, no nie dotrze do tych wyborców, o co tak naprawdę chodzi w tym, jaki to jest problem rzeczywisty. A z drugiej strony mamy rząd, który no, wyciągnął sprawę bardzo poważną i taką, która pokazuje, że ten styk polityki i dużych pieniędzy, mało tego, te pieniądze są w kryptowalutach nieuregulowanym rynku, jeśli chodzi o Polskę, nie do końca uregulowanym rynku. I tu rzeczywiście zaczyna wyglądać to bardzo mrocznie. I myślę, że dla takiego przeciętnego odbiorcy, który do końca nawet może nie korzysta z kryptowalut albo w ogóle nie korzysta z tych kryptowalut, to budzi gdzieś, powiedziałabym, takie zaniepokojenie i to nawet mocne. Dlatego, że bardzo często słyszymy, że te kryptowaluty są używane chociażby przez agentów tajnych służb, albo prane są pieniądze, albo mówimy też chociażby o tych stratach, które dotyczą legalnie oczywiście części pieniędzy, które były legalnie zainwestowane w tę giełdę, ale wiemy też, że część osób się po prostu nie przyznaje do strat finansowych, dlatego że te pieniądze prawdopodobnie były tam w jakiś sposób prane. Więc mamy mnóstwo rzeczywiście takich bardzo poważnych kwestii ocierających się o bezpieczeństwo państwa. To jest po pierwsze. A po drugie ta ustawa, myślę, że pamiętajmy, że w ogóle w Polsce dzięki temu, że KNF jest jednak instytucją takiego ogromnego zaufania publicznego i to, że nasze banki, nie tylko zresztą polskie banki, ale inne banki, które funkcjonują na rynku polskim, mają bardzo taki sposób, są bardzo ograniczone właśnie przez KNF, to dzięki temu Polacy nie tracą na co dzień naprawdę ogromnych pieniędzy. I też w przypadku, kiedy są różnego rodzaju kryzysy, to nasz rynek jest mocno odporny. I ci, którzy pamiętają te wielkie kryzysy, które były chociażby w 2008 roku, to wiedzą, że uregulowania, no jak to pan prezydent nazywa, przeregulowania, powodują, że jednak taki obywatel, który nie do końca musi zdawać sobie sprawę ze wszystkich systemów bankowych i też nie zna się na kryptowalutach, jest mocno chroniony. Mało tego, pani redaktor, ja słuchałam też kiedyś wypowiedzi profesora z SGH, który zajmował się analizą tych dwóch ustaw, czyli ustawy rządowej i ustawy pana prezydenta, tej propozycji. I tam naprawdę zmiany są, znaczy różnice są kosmetyczne. Więc tak naprawdę w grę wchodzi tylko i wyłącznie polityka i taki ustawienie jednego kierunku pana prezydenta, który chce jednak być bardzo w porządku do tego swojego elektoratu, szczególnie z Konfederacji. No a z drugiej strony mamy no, po prostu polskich obywateli. Tak.
0: Pani doktor, to co działo się w sali plenarnej to jedno, a to co działo się potem w sejmowych kuluarach to drugie, bo głos w tej sprawie w kuluarach sejmowych już po zakończeniu bloku głosowań zabrał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który odniósł się do tego, co w Sejmie się dzisiaj działo i odniósł się do tego weta i do ustawy o kryptoaktywach, no i całej tej afery Zonda Krypto, którą obserwujemy od kilkunastu dni. Posłuchajmy, co mówił prezes Jarosław Kaczyński.
2: Ja nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach, tutaj użyję pewnej przenośni, kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma, to jest kiełbasa nieistniejąca. I takie rzeczy były możliwe, ale to są incydenty i to nie ma nic wspólnego z partią, to nie ma nic wspólnego z ludźmi tej partii kierownictwa. No Zbigniew Ziobro, z tego co wiem, ale wiem od bardzo niedawna, bo ja czasem z nim rozmawiam przez telefon, Otóż to był człowiek,

który po prostu po wielu tam namowach no, przyjął, i to był na pewno jego błąd, i on się do tego błędu przyznaje, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji. Jako wsparcie dla fundacji, którą rzeczywiście to środowisko suwerennej Polski miało i chyba ma po dziś dzień.

0: dotyczące w ogóle polityków Prawa i Sprawiedliwości, posła Moskala na przykład. Mhm. No powiem szczerze, że bardzo trudno to w jakiś sposób racjonalny wytłumaczyć sobie, bo to naprawdę brzmi, jakbyśmy byli jako społeczeństwo kompletnie naiwni i naprawdę, brzydko mówiąc, łykali wszystko, co się do nas mówi. No nie da się pewnych rzeczy przyjąć do wiadomości. One naprawdę po prostu brzmią śmiesznie. No i tego rodzaju wypowiedź, że nie miał pan minister świadomości, z czym czynienia, no naprawdę brzmi kompletnie niewiarygodnie. Ja rozumiem, że pan prezes w tej chwili chce za wszelką cenę no, ochronić swoje środowisko i jakby możemy tak stwierdzić, że nie w ten sposób tłumaczy. Ale to naprawdę brzmi bardzo naiwnie i bardzo ciężko w ten sposób no, przyjąć to do wiadomości, co pan prezes powiedział.
1: Ale między wierszami tej wypowiedzi jest jeszcze jeden wątek do odczytania, pani doktor, czyli to, że Jarosław Kaczyński jest w stałym kontakcie ze Zbigniewem Ziobro.
0: Tak, też to zauważyłam faktycznie. No i z tego wynika pytanie, czy ten stały kontakt, jaki on ma charakter, czy rzeczywiście panowie tylko rozmawiają, nie wiem, o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, czy snują jakieś plany dotyczące przyszłości Zbigniewa Ziobry, no to może być rzeczywiście ciekawa sytuacja. Natomiast ja też nie do końca wierzę, że pan prezes Kaczyński w jakikolwiek sposób widzi jeszcze przyszłość Zbigniewa Ziobry w Polsce jako czynnego polityka. Dlatego, że no, co by nie powiedzieć, pani redaktor, kompromitacja jest tutaj spora, a też nie sądzę, żeby pan prezydent ułaskawił osobę, która chociażby miałaby być skazana w Polsce. Mówię tu konkretnie właśnie o panu ministrze. Więc myślę, że w tej chwili pan prezes Kaczyński mówi bardzo mocno do swojego elektoratu, bo biorąc pod uwagę to, co dzieje się w samym Prawie i Sprawiedliwości, że ta partia się rozpadła. Gdzieś w tej chwili od cały sierpień praktycznie to jest takie łowienie w samorządach i w tych takich niższych szczeblach Prawa i Sprawiedliwości osób, które mogłyby być związane z Rozwojem Plus i z premierem Mateuszem Morawieckim. Więc mam wrażenie, że tutaj po prostu chodzi bardziej o konsolidację i też takie puszczenie oka do ewentualnych zwolenników Zbigniewa Ziobry, no że jednak panowie są razem i tworzą jedność, a tych zwolenników wbrew pozorom, jeżeli chodzi o Zbigniewa Ziobry, wcale nie ma tak mało. I z drugiej strony pamiętajmy, że tutaj no Jarosław Kaczyński naprawdę nie może się już teraz na nikogo obrażać, bo sondaże pokazują, że jednak Rozwój Plus może wejść do Sejmu i myślę, że tego rodzaju sondaże powodują, że ludzie Prawa i Sprawiedliwości są odważniejsi, żeby przechodzić do Mateusza Morawieckiego.
1: Pani doktor, to jeszcze jeden wątek, który mocno zaistniał na tym dzisiejszym posiedzeniu i w bloku głosowań, czyli wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Bo można ulec takiemu wrażeniu, że ta sprawa kryptoaktywów, zonda krypto mogła to głosowanie i ten fakt przykryć, no ale my o tym pamiętamy i o tym i to także odnotowujemy w swoich relacjach. To jest również decyzja i posunięcie ze strony premiera Donalda Tuska kontrowersyjne. Może o tym świadczyć chociażby wynik głosowania i to, że nawet marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, lider Nowej Lewicy, zagłosował przeciw tej kandydaturze. Potem wyjaśniał, że się pomylił, ale no jednak w wyniku głosowania już zawsze zostanie głos przeciw Włodzimierza Czarzastego, głos przeciw Macieja Berka w roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
0: To rzeczywiście bardzo kontrowersyjna decyzja pana premiera. Pytanie, pani redaktor, bo tu w zasadzie pokazujemy dwie rzeczy. Jedna rzecz, że jednak koalicja jest skonsolidowana i pomimo bardzo wielu takich krytycznych głosów w stosunku do pana premiera, to jednak ta kandydatura przeszła, a co też nie było takie oczywiste, dlatego że jak słusznie pani redaktor zauważyła, koalicjanci no, nie byli zachwyceni. Mamy tam posłów, którzy nie głosowali albo głosowali przeciwko. Myślę, że pan marszałek to jednak jest taki wybieg. Jest to bardzo doświadczony polityk i potrafiący lawirować w różnych bardzo trudnych sytuacjach, więc myślę, że w tak ważnym głosowaniu też bardzo ciężko uwierzyć w to, że rzeczywiście się pomylił, ale pokazuje to gdzieś siłę koalicji i to, że pan premier Tusk jednak cały czas tę koalicję trzyma. Natomiast mamy teraz drugą sprawę, pani redaktor, i konsekwencje tej decyzji, bo wszyscy też mamy ogromne oczekiwania. oczekiwania, co też pan sędzia Maciej Berek w tym Trybunale Konstytucyjnym zrobi. No i pytanie, co on rzeczywiście tam może zrobić i na ile te nasze rozbudzone nadzieje, szczególnie osób, które myślą o praworządności i nawet powiedzmy spuszczają zasłonę milczenia,

0: na to, że pan Berek jednak był czynnym, urzędującym współpracownikiem pana premiera Tuska, no to nawet ci, myślę, że oczekują w tej chwili takich zmian, które rzeczywiście będą satysfakcjonujące i tylko w ten sposób pan premier będzie mógł wytłumaczyć, powiedzmy, tym wahającym się, że rzeczywiście ta decyzja przyniosła konkretny skutek. No i teraz pytanie, na ile pan Berek sprawdzi się w tym Trybunale, to znaczy jakie będziemy obserwować zmiany?
1: Pytanie, na ile zostanie dopuszczony też do orzekania? Na ile ze strony prezydenta tutaj będziemy mogli liczyć na gest w postaci przyjęcia ślubowania?
0: Znaczy, biorąc pod uwagę całą debatę, to nie ma wątpliwości, że tutaj pan prezydent Nawrocki na pewno znajdzie pretekst, chociażby kwestie związane nawet, prawda, już nawet nie mówmy o tym współpracy z Donaldem Tuskiem, ale nawet mamy tę kwestię, która była podnoszona przez członków komisji spisu, to znaczy mówię o tym nie do końca jasnym wytłumaczeniu pana Berka jako urzędującego radcy prawnego, czynnego radcy prawnego. Więc tutaj na pewno taki pretekst może się znaleźć, no ale konstytucja tutaj jest, można powiedzieć, poniekąd jednoznaczna. No to nie prezydent wybiera sędziego.
1: Tylko,
0: no i właśnie, panie redaktor, tylko Sejm. I teraz
1: pani doktor,
0: zobaczymy, co się będzie działo.
1: Zobaczymy i na pewno jeszcze nie raz będzie okazja, żeby się spotkać i to skomentować. Za tę dzisiejszą rozmowę bardzo dziękuję, pani doktor Agnieszka
0: Zaremba-Politolożka.
2: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał lata z radiem i telewizją polską w Białych Błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
5: Jedynka. To jest radio.
6: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
4: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: W Ogrodach Sztuki w niedzielny poranek o 8.30 tajemniczo brzmiące Szamoko. O sztuce tworzenia muzyki w roli narratora Marek Kościkiewicz. Zapraszam bardzo, Maja Kulczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 13.30, Łukasz Jakubowski, zapraszam. Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała m.in. przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Rozczarowany wynikiem głosowania jest minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, bo jak mówi, brak regulacji zagraża Polakom.
9: To właśnie w czasach PiSu powstała ta piramida, to wtedy pozwolono na to, żeby nie było nad nią żadnej kontroli. Kłopoty tej spółki zaczęły się w 22 roku w Estonii. Ustawa, którą chcieliśmy przyjąć, miała właśnie pozwolić na kontrolę nie tylko na polskim rynku, ale także spółek, które rejestrują się w innych krajach europejskich. Weto prezydenta, dzisiejsza decyzja Sejmu tak naprawdę uderzają w polskiego obywatela.
8: Przed głosowaniem premier Donald Tusk przeczytał fragment zeznań głównego podejrzanego w aferze Zonda Krypto, a tam m.in. taki cytat: Zbyszek obiecał, że jak wróci do ministra sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Zbyszek to w tym przypadku Zbigniew Ziobro. Szczegóły na polskieradio24.pl. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia, sędzia Bartłomiej Przymusiński, nie ma wątpliwości, że Berek ma doświadczenie, ale jak dodawał w Polskim Radiu 24, jego wybór na sędziego Trybunału może budzić kontrowersje.
10: Kontrowersje oczywiście nie dotyczą tutaj kwalifikacji prawniczych, lecz tego, że jest to przejście prostą ścieżką z Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego, co oczywiście może w

0: w pewien sposób utrudnić odbudowę autorytetu jednego z najważniejszych sądów w Polsce, jakim jest Trybunał Konstytucyjny, bo powoduje, że będą pojawiały się zarzuty, że ta osoba jest bardziej politykiem niż prawnikiem.
1: Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów. 184 oddało głosy na kandydata zgłoszonego przez PiS, Artura Kotowskiego. Na koniec apel kolejarzy do użytkowników hulajnóg o ostrożność i przestrzeganie przepisów, a te zakazują poruszania się na hulajnogach na przejazdach kolejowych i dworcach.
2: Często i najczęściej myślę spotykanym przykładem tych na peronach, bądź właśnie przede wszystkim w tunelach kolejowych, bądź w przejściach podziemnych, spotykamy osoby, które chcą przemieścić się jak najszybciej do pociągu, czyli jeżeli mają przy sobie oczywiście rower bądź hulajnogę, używają tego, nie? Rolki, deskorolka. Niestety osoby te często nie są świadome, że jest to niezgodne z przepisami początkowymi, które obowiązują na obszarze kolejowym.
1: Mówił Kamil Woźniak ze Straży Ochrony Kolei. Za jazdę na hulajnodze na terenie dworca kolejowego grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Minęła godzina 13:33.
3: Stan dnia.
4: W Niemczech policja poszukuje mężczyzny, który miał napisać list z przyznaniem się do przygotowania ataków na infrastrukturę energetyczną. Jeden z ataków dotyczył, przypomnijmy, trafostacji kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. My łączymy się teraz z Niemcami, gdzie w tym tygodniu codziennie notowane są kolejne tajemnicze wydarzenia, które można traktować jako akty sabotażu na posterunku w Berlinie. Adam Kurczewski, nasz korespondent. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry.
4: Czy autor tego listu to rzeczywiście może być sprawca tych podpaleń?
5: Może. Na razie trzeba podkreślić właśnie to słowo, że może być, dlatego że trudno wyobrazić sobie, by, jeżeli nawet brał w tym udział, żeby on dokonał tego sam, dlatego że to wydarzenie spod polskiej granicy, o którym w Polsce było najgłośniej, ale i z tego samego dnia, czyli z wtorku, zanotowane wydarzenie na drugim końcu Niemiec, w okolicach Kolonii, w podobny sposób zostały uszkodzone tam trafostacje i tu, i tam. No trudno, żeby jeden człowiek mógł dokonać sam tych rzeczy. Natomiast policja na razie szuka tego mężczyzny, bo ustaliła tożsamość autora, który wysłał, podobno dwie kopie są, tak twierdzi, takie są nieoficjalne informacje, że są dwie wersje tego listu. Jedna na pewno trafiła do takiej lewicowej gazety, do której często wysyłane są przyznania się do winy, jeżeli do ataków dopuszcza się lewicowa ekstrema, do gazety TAC. I właśnie tam jedno z tych pism trafiło. Ustalono, kto go napisał. Jest z imienia i z nazwiska wskazywana ta osoba przez media, te bardziej brukowe. Natomiast policja oczywiście nie potwierdza, o kogo chodzi, ale twierdzi, że wie, kto napisał ten list. I chcą go dopaść po to, żeby go przepytać właśnie, czy on rzeczywiście to zrobił, czy bardziej przypisuje sobie te zdarzenia. A też sprawdzanie polega na tym, że w tym liście, oprócz tych dwóch miejsc, o które wiadomo i o których od wtorku trwają działania i zabezpieczenie śladów, on wskazał jeszcze trzecie miejsce, w którym też miał do czegoś dojść i w tej chwili właśnie także w pobliżu Kolonii, czyli tego dalszego miejsca, sprawdzane jest, czy i tam była próba tego, żeby zaatakować infrastrukturę energetyczną. Wniosek z tego płynie taki, że możliwe, że te ataki na sieć energetyczną nie są autorstwa Rosji, co raczej jest rzadkością w ostatnim czasie wobec tajemniczych wydarzeń, których w Niemczech jest dużo.
4: A z jaką odpowiedzią opinii publicznej, z jakimi nastrojami ludzi tak po prostu spotykają się te wydarzenia, o których rozmawiamy?
5: Trudno jest to jednoznacznie określić. Ja rozmawiałem wczoraj, byłem w Saksonii-Anhalt, gdzie w niedzielę odbywają się wybory i gdzie wielu ekspertów ocenia, że te wydarzenia z ostatnich dni są po to, żeby wzbudzić niepokój w Niemczech, właśnie po to, żeby wpłynąć na wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. To jest land, w którym AfD, czyli skrajna prawica, może przejąć samodzielną władzę. Tak sondaże wskazują, że jest to możliwe, chociaż na razie te szanse słabną. I ludzie właśnie z jednej strony mają świadomość tego, że to mogą być działania, które mają tylko tego dotyczyć, ale z drugiej, jak jest ich cała lista tych wydarzeń, cała lista niepokojących zdarzeń, które mogą doprowadzić nawet do blackoutu, bo taki był cel w kilku miejscach w Niemczech, no to ten niepokój oczywiście rośnie. Natomiast jakie decyzje, jakie przemyślenia długofalowo u Niemców się pojawią? No pierwszym takim papierkiem lakmusowym będzie właśnie to, co w niedzielę stanie się w Saksonii-Anhalt. Tam ludzie mówią o tym, że są rzeczywiście zaniepokojeni i trzeba przywrócić normalne życie w Niemczech. Każdy rozumie to inaczej, ale ludzie chcą zmian, przynajmniej takie. Odsłyszałem to w Saksonii-Anhalt, która Tam nie było żadnej próby zamachu w ostatnich dniach, ale to właśnie tam w tej chwili jest skupiona uwaga. Nie tylko zresztą Niemiec, bo wielu

0: dziennikarzy przyjechało, żeby obserwować te wybory. Ja też tam będę i będziemy sprawdzać. I także będę odpowiadał na to pytanie, które przed chwilą zadałaś, czyli jak Niemcy reagują na to, co dzieje się w ostatnich dniach.
1: A jak reagują władze, służby niemieckie? Jakieś wzmożenie pod tym względem?
0: Tak, bardzo zmienia się i są plany wyraźne w tej chwili, żeby infrastrukturę energetyczną, która podobnie jak w Polsce, no wiemy dobrze, że trafostacje można spotkać w miejscach, które są zupełnie odkryte. To jest coś, co ma zabezpieczać nam dopływ do, dostęp do prądu, do energii elektrycznej i nikt raczej tego nie zabudowuje, oprócz oczywiście elektrowni czy tych największych stacji takich rozdzielających prąd. Natomiast te małe czy takie średnie, średniej skali, one często stoją po prostu wolno stojących, nawet nie wśród budynków, tylko gdzieś w wolnych przestrzeniach. I zmienia się w tej chwili to, że w tym tygodniu zaczęły być prowadzone testy dronów, które sprawdzają, oblatują teren i sprawdzają, czy przypadkiem ktoś czegoś podejrzanego nie robi. Nie jest to oczywiście jedyne i w 100% skuteczne rozwiązanie, ale jest to jeden z pomysłów, a na pewno myśli się o tym, żeby zabezpieczać skutecznie te miejsca, które do tej pory były właśnie publicznie dostępne. A jak pokazują wydarzenia nie tylko z tego tygodnia, ale i z ostatnich miesięcy, trzeba ich pilnować, bo czy lewicowe ekstrema, ale także Rosjanie mogą w łatwy sposób uderzyć w bardzo czuły punkt, tak w Niemczech, jak i w Polsce również.
1: Niemiecki korespondent Polskiego Radia Adam Górczewski, bardzo ci, Adamie, dziękuję. No i czekamy na twoje relacje, te wyborcze.
0: Na pewno będą, dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Komentarz.
1: Połączył się z nami pan Kamil Frymark z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry, dziękujemy za to połączenie.
3: Dzień dobry.
1: Prosto z Saksonii-Anhalt, gdzie 6 września, w najbliższą niedzielę, wyborczy sprawdzian rzeczywistego poparcia dla AfD. Jaka atmosfera panuje tam, gdzie 6 września mieszkańcy pójdą do wyborów, pójdą do urn?
3: Tak, przede wszystkim to jest dość napięta sytuacja. W tej chwili mobilizacja po stronie zarówno AfD, jak i drugiej strony, w zasadzie wszystkich pozostałych partii, jest dość wysoka, zwłaszcza AfD. Teraz jest końcówka kampanii, w związku z tym dziś i jutro są organizowane duże spotkania z wyborcami i spodziewają się władze tutaj bardzo dużego ruchu. Też swoją drogą wielu policjantów i tej ochrony jest bardzo dużo. Jestem właśnie wokół takiego zgromadzenia AfD i tej policji. Ochrony jest zdecydowanie więcej niż zwykle, a nawet na wieczór wyborczy, który będzie w niedzielę, on też ściąga tutaj uwagę, no oczywiście wszystkich, nie tylko w Niemczech, ale także spoza, i w związku z tym ta ochrona będzie dużo większa. Tego nie było do tej pory na niemieckiej scenie politycznej, można powiedzieć, przed takimi wyborami. To pokazuje, jak napięta jest ta sytuacja i też oddaje trochę nastroje, jak spolaryzowane jest to społeczeństwo za lub przeciw AfD.
1: Mówimy o tym, że mówił o tym nasz korespondent Adam Górczewski, że wynik tych wyborów to będzie jakiś sprawdzian i też taki papierek lakmusowy reakcji na te ostatnie akty sabotażu, do których w Niemczech dochodziło. A na ile to również może się okazać swego rodzaju laboratorium i na ile ten wynik będzie reprezentatywny, może się okazać reprezentatywny dla całych Niemiec?
3: No to znaczy, to jest już dość duża różnica pomiędzy landami wschodnimi a pozostałą częścią Niemiec. Jednak tutaj poparcie sięga 40% plus, podobnie w Mecklenburg i Pomorzu Przednim. Na zachodzie Niemiec jest to jednak o połowę mniej. Natomiast nie zmienia to faktu, że to mogą być przełomowe wybory, bo pokażą, jeżeli AfD, to że wygra te wybory, to jest bardzo prawdopodobne pytanie, czy utworzy rząd. Ale jeżeli to im się by udało, no to byłby pierwszy taki przypadek, no co bez wątpienia przetarłoby jakieś szlaki dla AfD. Po drugie, ten program, który AfD tutaj zaproponowała wyborczy, on nie jest tylko skrojony pod ten land. Stosunkowo mały i no, do tej pory nie przykuwał uwagi opinii publicznej. Natomiast on ma być taką propozycją tak naprawdę dla całych Niemiec i te radykalne postulaty dotyczące polityki migracyjnej czy tożsamościowej, kultury, szkoły, mediów, to wszystko ma być później realizowane w całych Niemczech, jeżeli doszłoby oczywiście do jakiejś formy no, rządów AfD.
1: Jakie są na to szanse?
3: Na poziomie federalnym w tej chwili nieduże, natomiast sam fakt, że w tym jednym landzie mogłoby dojść do władzy AfD, to już wprowadzi na pewno dużo zamieszania w niemiecką politykę wewnętrzną. Na początku na pewno byłoby sporo chaosu, a później rząd federalny, a także inne landy musiałyby znaleźć nowy sposób prowadzenia polityki z tym jednym landem, no bo do tej pory odbywało się to od wielu, wielu lat na podstawie takiego konsensusu, uzgadniania stanowisk. AfD na pewno by na to nie poszło, bo idzie po to do władzy, aby pokazać,

0: przekazać wszystkim dotychczasowym partiom, które rządziły, zwłaszcza CDU i SPD, że oni będą prowadzili inną politykę, nawet jeżeli nie we wszystkich tych punktach programowych wiedzą, jak ona powinna wyglądać. Ale dla wyborców nie jest to aż takie istotne. Oni doceniają, że AfD podkreśla i rozumie te obawy, które oni mają o gospodarkę, o energię, o stosunki z Rosją, o politykę migracyjną i AfD o tym głośno mówi i to wystarcza na poparcie 40 kilku% w tym landzie.
1: I to poparcie, ta siła, to jest rzeczywiście siła AfD, czy to jest wynik słabnącego poparcia dla aktualnego niemieckiego rządu?
0: Oba te czynniki bez wątpienia, to znaczy słabość pozostałych partii, a także słabość samego Friedricha Merca czy wcześniej Olafa Scholza, no bez wątpienia odgrywa duże znaczenie, ale ta partia ma zbyt utrwaloną już pozycję na niemieckiej scenie politycznej, także programową, no i w strukturach przede wszystkim, żeby powiedzieć, że to jest tylko kwestia niechęci i protestu wobec Berlina. To są dużo głębsze czynniki, także tutaj na wschodzie takie przywiązanie do tego, że AfD jest tu utożsamiana jako partia właśnie reprezentująca te interesy wschodu.
1: A co z przywiązaniem Niemców do tych kwestii demokratycznych, praworządnościowych? Tam naprawdę nie ma takich skojarzeń wśród tych wyborców, że AfD to jest partia skrajnie prawicowa i niesie zagrożenie dla tych wartości?
0: No oczywiście cała druga strona, czyli ponad 50% Niemców tutaj w Saksonii-Anhalt widzi i postrzega AfD jako zagrożenie. Te organizacje pozarządowe, one obawiają się też o swoje miejsca pracy czy dotacje z budżetu landowego. Dlatego też właśnie ta policja, bo spodziewane są jakieś protesty, demonstracje po ewentualnym zwycięstwie, albo jeżeli to nie byłoby tak wyraźne, no to też wszyscy się przygotowują na taki scenariusz. Natomiast wśród samych zwolenników AfD po pierwsze ta partia nie postrzega się oczywiście jako, czy zwolennicy tej partii jako jakieś zagrożenie dla demokracji, a po drugie część zwolenników mówi, no i co z tego, to znaczy już tak długo rządziły inne partie, że musimy wypróbować czegoś nowego, no i powinna to być teraz AfD.
1: Jakie to będzie miało konsekwencje, jeśli AfD wygra w Saksonii, jeśli chodzi o postrzeganie Niemiec w ogóle na arenie międzynarodowej, europejskiej, relacje z Polską?
0: To na pewno Berlin, czy w sensie polityka federalna, będzie bardziej jeszcze skupiona na sobie niż do tej pory był to ten element. W związku z tym na pewno przez pierwsze tygodnie czy miesiące to będzie takie wypracowywanie nowego w ogóle modus operandi tutaj w samym Berlinie i będzie utrudniona ta współpraca. Po drugie, Saksonia-Anhalt jest bardzo ważnym landem, jeżeli chodzi o komunikację, taką infrastrukturę. Ona leży ten land w środku Niemiec, w związku z tym z perspektywy NATO i polityki bezpieczeństwa jest to również istotny lada. Także niemieckie służby podnoszą taki problem przekazywania informacji w przypadku, gdyby do władzy doszło AfD, informacji takich niejawnych. Jak dzielić się tymi informacjami, skoro są zarzuty o to, że te informacje później lądują w Moskwie? To są wszystko nowe wyzwania, które Niemcy przede wszystkim, ale także no, sąsiedzi Niemiec będą musieli brać pod uwagę.
1: A to, co dzieje się w tej chwili, o czym rozmawiałam przed chwilą z Adamem Górczewskim, czyli te akty sabotażu, do których dochodzi w Niemczech, jak one mogą wpłynąć na wynik wyborów w Saksonii, ale później w tych innych również landach, gdzie przewidziane są we wrześniu wybory?
0: To znaczy z perspektywy AfD to nie jest główny temat wyborczy. To się pojawia przy okazji stosunków z Rosją, ale tutaj AfD zamyka oczy, mówiąc przede wszystkim o tym, że nikt nie pokazał wystarczających dowodów na to, że to na pewno była Rosja. A po drugie podnosi się takie retoryczne pytanie, jaki interes miałaby rzekomo Rosja w tym, aby atakować Niemcy. No to pokazuje po prostu niechęć do wskazywania palcem ewentualnych winnych za te sabotaże. Oczywiście druga strona będzie tutaj wskazywała, że właśnie dlatego należy nie dopuścić do rządów AfD, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, więc ta mobilizacja też w kontekście Lipska, czyli tego zamachu, sabotażu, to na pewno będzie wzmacniało taką polaryzację jeszcze, także na tym tle to jest kolejny element tej polaryzacji.
1: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Pan Kamil Frymark, Ośrodek Studiów Wschodnich, specjalista do spraw polityki niemieckiej, był z nami. Bardzo panu dziękuję jeszcze raz, do usłyszenia.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Komentarz,
1: w którym wrócimy do spraw krajowych. Pan Bartosz Wiliński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, z nami teraz połączony. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry. Witam.
1: Trzęsienie ziemi, tak można określić to, co dzisiaj wydarzyło się w Sejmie?
3: No, powiedziałem, że jakiś Zondagedon albo Kryptogedon. tak bym to biblijnie troszkę

0: przedstawił. Mocne były te słowa, te oskarżenia i widać po twarzy, co po niektórych polityków, że no, poczuli ból w trzewiach, kiedy je musieli wysłuchać. No i cóż, zobaczymy, czy to jest jakaś fala wzbierająca, czy to też się rozmyje. Chociaż myślę, że nie, bo to śledztwo wokół Zonda Krypto jest po prostu potężne.
1: Czyje wystąpienie dla pana było dzisiaj najważniejsze? Bo mieliśmy premiera Donalda Tuska z namównicy sejmowej, Zbigniewa Boguckiego, szefa kancelarii prezydenta, no a potem Jarosław Kaczyński również zabrał głos już poza salą sejmową, w kuluarach pytany przez dziennikarzy.
0: Nie, najważniejsze były te fragmenty zeznania Przemysława Krala, który no, mówi no, rzeczy no, niebywałe, tak jak właściwie owinął sobie, czy próbował owinąć sobie wokół palca kluczowych polityków, co mu obiecywano, jaka była ta perspektywa ewentualnej zmiany władzy w przełożeniu na jego sytuację prawną. Cały ten system wokół tej spółki Zonda Krypto wskazywał na to, że mamy do czynienia z jakąś taką pajęczyną, która plotła całe państwo, miała dostęp do partii politycznych, do ważnych instytucji takich jak PKO, swoją umowę w inny związek, przez Związek Piłkarski też negocjował, miała swoje media, no nie wiadomo jeszcze co miała konkretnego. Aczkolwiek dziwne jest, że po wymianie śledczych, te sprawy nabrały tempa w jednej z prokurator, więc demaskowanie kolejnych węzełków w tej pajęczynie jest no, pasjonujące i przerażające zarazem i to dzisiaj jest wydarzenie dnia.
1: Na ile te zeznania są wiarygodne, jak pan ocenia ich właśnie wiarygodność? No bo Przemysław Kral, szef Zonda Krypto,
0: ma zarzuty, nie?
1: Ma zarzuty.
0: Może mówić, co chce, tak.
1: Że przysługuje mu ten nieoficjalny, nieformalny, ale jednak status małego świadka koronnego.
0: Znaczy, status świadka przysługuje mu, by nie usługiwał wtedy, kiedy sąd na końcu uzna, że on no, spełnił warunki, żeby takim właśnie, żeby liczyć na złagodzenie kary. Więc na końcu sąd oceni jego zeznania. Sąd oceni, czy to jest prawda, czy to jest jakaś konfabulacja i wymierzy jakiś wyrok. Więc to powiedzieć Kralowi, no trochę napisano ten status palcem na piasku. Sąd w każdej chwili może uznać, że jeżeli to będzie nieprawda, no to wtedy sąd ten status nie uzna tego. No inaczej, Kral po prostu musi mówić prawdę. Nie może kłamać, nie może opowiadać rzeczy, które są no, łatwe do obalenia, bo wtedy po prostu się pogrąży. Jest w rękach wymiaru sprawiedliwości, rozumiem. Kładzie swoje życie na ołtarzu i no, musi współpracować z prokuraturą, bo inaczej po prostu zostanie skazany z pełną surowością. A widzimy, jak no, nieciekawe, delikatnie mówiąc, były te jego interesy. Natomiast nas interesuje najbardziej w tej chwili no, polityczny oddźwięk tego śledztwa. No, sprawa zegarka to jest oczywiście jeden z elementów. Natomiast no, fakt, że można kupczyć ułaskawieniami, tak? Pojawia się tu nazwisko prezydenta, byłego ministra sprawiedliwości, który miałby wpływać na śledztwa, tak? Prezydent miałby ułaskawiać. No ludzie, to jest no coś, co no, nam głęboko wstrząsa, że do takiego poziomu po prostu doszliśmy. A widzimy zresztą, i to też nie są takie oskarżenia no, nieprawdopodobne, tak? Gdyby ktoś powiedział, nie wiem, o takie rzeczy o politykach z początków III RP, że jakiś minister mógłby coś takiego zrobić, no powiedzielibyśmy, no oszalał, tak, że by, nie wiem, ministrów w rządzie Mazowieckiego o coś takiego oskarżyć. Tak? Natomiast widzimy, jak prezydent się zachowuje w sprawie ułaskawień, jakie były jego decyzje, tak, Staruch na przykład, zakaz stadionowy został zdjęty przez prezydenta. Widzimy, jak prezydent zachowuje się w sprawie legislacji. Tu jest duże podejrzenie no, potężnego lobbingu i widzimy, jak działała prokuratura za czasów rządu Zbigniewa Ziobro, co ona wyprawiała, jak była ślepa na właściwie obydwa nie wiem, jaką formę przyjąć, ale oboje oczu, tak. Jeśli chodzi o ludzi właśnie z Prawa i Sprawiedliwości, więc

0: wszystko się jakoś ze sobą klei.
1: No dobrze, panie redaktorze, ale co dalej w związku z tym? Pytam w kontekście zbliżających się wyborów i poparcia dla poszczególnych partii. Na ile ta sprawa rzeczywiście może być trwałym obciążeniem dla partii prawicowych, Prawa i Sprawiedliwości, dla samego pana prezydenta, jego otoczenia? Co prawda ten sprawdzian wyborczy jeszcze, jeśli chodzi o prezydenta Karola Nawrockiego, dość odległy, no ale wybory parlamentarne już w przyszłym roku.
0: No ja bym powiedział, że to też są odległe jeszcze wybory parlamentarne, że jeszcze się niejedno zdarzy. Niejedno zostanie ujawnione. I to nie tylko jeśli chodzi o zonda krypto, ale pewno o inne elementy jeszcze nieciekawej przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Widzimy bezsprzecznie, że rozliczenia zostały odblokowane. Że ten taki, nie wiem, czy to paraliż, czy paraliżowanie działań śledczych zostało tutaj usunięte, przezwyciężone i te rozliczenia ruszają. Fakt, że Romanowski ucieka aż do Naddniestrza przed Waldemarem Żurkiem, no też swoje mówi, no oni się po prostu boją. I przez ten rok jeszcze zobaczymy niejedno. Ale też usłyszymy niejedno i będą rozmaite próby rozmywania tego. No dzisiaj twierdzenie, że zonda krypto to jest afera Tuska. No to już przechodzi to wszelkie granice, ale kampania będzie bardzo, bardzo brutalna i z tego wszystkiego będzie się PiS próbował wyłgać. Także licząc na to, że ludzie nie będą pamiętać. No my też nie pamiętamy haniebnych słów z roku 16, 17. No, słyszę dzisiaj nawet od kolegów dziennikarzy, że przecież Maciej Berek to jest coś takiego jak Pawłowicz, Krystyna czy Piotrowicz Stanisław, no to łapie się za głowę. No ludzie, o czym wy mówicie? Jak możecie tego typu paralele stosować? No wyborcy nie mają dobrej pamięci w Polsce przynajmniej i to mnie też trochę tak dojmuje. Ale widać sytuację sondażową, że ona nie jest ciekawa dla Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest też... mówi się, wszyscy publicyści prawicowi i nawet ci liberalni, którzy są ciągle sfrustrowani, niezadowoleni, wszyscy mówią o nieuchronności przejęcia władzy właśnie w tym czworokącie Kaczyński, Braun, Mentzen z Bosakiem i Morawiecki. Ja jestem tutaj sceptyczny, bo po pierwsze, że nie wiem, czy można tych czterech przywódców w ogóle skłonić do jakiegokolwiek kompromisu. A poza tym ten wynik wyborczy na pewno się jeszcze będzie się zmieniał, tak? I to poparcie, jakie jest dzisiaj, też będzie w jakiś sposób przewartościowane, myślę.
1: Pytanie, czy paradoksalnie właśnie na aferze zonda krypto najbardziej nie skorzysta po prawej stronie sceny politycznej Grzegorz Braun, bo jego nazwiska próżno szukać w tej aferze. Pojawiają się nazwiska z Prawa i Sprawiedliwości, z Konfederacji. A tutaj Grzegorz Braun i jego ludzie mogą powiedzieć, my jeśli chodzi o zonda krypto jesteśmy czyści.
0: No tylko, że oni też nie mają odpowiedzi na tysiące innych kwestii, jakie miała być jednak, powinna mieć partia prawicowa. Jej powiązania rosyjskie, tak, liczba ludzi w strukturach tej partii, czy wokół tej partii, która ma ewidentne korzenie związki z rosyjską propagandą, no jest potężna i to na pewno też na tę partię będzie rzutować. Pytanie, jak te sondaże dla Korony się będą układać. No widać, że ten antyukraiński na przykład element tak strasznie wzmożony, chyba ta awantura o UPA, o odebranie orderu Włodymirowi Zełenskiemu, chyba przestaje działać, no skoro prezydentowi Nawrockiemu spadło to, co zyskał na tej awanturze, już zdążył roztrwonić, to widać, że to nie jest jakieś takie potężne polityczne paliwo. Też pamiętajmy o tym, że do wyborów trzeba zarejestrować listy jednak w całym kraju. Tak. Trzeba mieć ludzi, te listy trzeba skomponować. Ci ludzie na tych listach będą także wystawiać gdzieś w partii jakieś świadectwo. No,
1: to wszystko
0: może
1: przed nami.
0: Wyobrażam sobie, że Braun oczywiście pójdzie pod hasłem jak Grzegorz Braun i będzie lokomotywą, tak, wyborczą partii, ale tam będą też ludzie z ich historiami, z ich skandalami. No, będzie się działo w Polsce. Ja się bardzo tej kampanii boję.
1: To wszystko przed nami, za nami już ta rozmowa. Bardzo dziękuję. Bartosz Wileński, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego. Świętujemy.

0: niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
2: Mamy niskie ceny.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 2 miliony złotych za ukręcenie łba. Fragment zeznań szefa Zonda Krypto ujawnił premier. Czy tym razem prezydent odbierze ślubowanie? Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Przekwitnięte wierzbówki i nie tylko. Na koniec zajrzymy w Tatry, gdzie widać już oznaki jesieni. Minęła 14. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Dowody są niepodważalne, tak minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o nowych ustaleniach w sprawie Zonda Krypto. Chodzi m.in. o zeznania szefa upadłej giełdy kryptowalut, które w Sejmie cytował premier. Wynika z nich, że Zbigniew Ziobro miał obiecane 2 miliony złotych w zamian za, tu cytat, ukręcenie łba śledztwom wymierzonym w giełdę kryptowalut.
2: Nie ma co do tego żadnych wątpliwości, że minister Ziobro, fundacja założona przez jego brata, przyjęła środki i minister Ziobro korzystał na prywatne cele. A są to środki, które przelewała kancelaria pana Krala, już ujawniam to nazwisko, bo państwo wiecie o tym, i to są fakty.
1: Z protokołu zeznań wynika też, że prezes giełdy Przemysław Kral miał otrzymać obietnicę ułaskawienia na wypadek, gdyby został skazany w sprawach dotyczących Zonda Krypto. Według PiS-u zeznania szefa giełdy są wymuszone. To nie nasza afera, mówi rzecznik partii Rafał Bochenek.
3: To, co dzisiaj próbuje zrobić obecna władza, to jest skręcenie tej sprawy, tak jak powiedziałem, i przerzucenie odpowiedzialności na opozycję. Choć to tak naprawdę od 3 lat praktycznie Donald Tusk w Polsce rządzi, ma nadzór nad służbami i to on odpowiada w całości, jak one działają.
1: Śledztwa w sprawie Zonda Krypto.

0: W ostatnich latach były wielokrotnie umarzane, pierwszy raz w 2019 roku. Od kwietnia śledczy ponownie zajmują się sprawą. Po upadku giełdy straty jej klientów są szacowane na co najmniej 350 milionów złotych. Ślubowanie wobec prezydenta. Taki powinien być kolejny krok po wyborze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm wybrał na to stanowisko byłego ministra w kancelarii premiera Macieja Berka. Nie ma wątpliwości, że prezydent znajdzie pretekst, by nie odbierać ślubowania. Tak w Polskim Radiu 24 mówiła politolożka dr Agnieszka Zaremba.
1: Chociażby kwestie związane nawet, prawda, już nawet nie mówmy o tym współpracy z Donaldem Tuskiem, ale nawet mamy tę kwestię, która była podnoszona przez członków komisji z PiS-u, to znaczy mówię o tym nie do końca jasnym wytłumaczeniu pana Berka jako urzędującego radcy prawnego, czynnego radcy prawnego. Więc tutaj na pewno taki pretekst może się znaleźć, no ale konstytucja tutaj jest, można powiedzieć, poniekąd jednoznaczna. No to nie prezydent wybiera sędziego.
0: Przypomnijmy, prezydent od marca nie przyjął ślubowania od czworga sędziów wybranych przez Sejm. Do tego tematu wrócimy tuż po informacjach. Naszym gościem będzie były prezes Trybunału Jerzy Stępień. Sąd rejonowy w Szczecinie uznał Dariusza Mateckiego winnym zniesławienia Olgierda Geblewicza. Proces dotyczył wypowiedzi oraz wpisów internetowych posła PiS, w których sugerował on bezpośrednie powiązania marszałka województwa zachodniopomorskiego ze sprawą Krzysztofa F., byłego urzędnika skazanego za pedofilię. W uzasadnieniu sąd podkreślił, że w tym przypadku granice debaty publicznej zostały rażąco przekroczone. W ramach kary Matecki musi zapłacić 10 tysięcy złotych na cel charytatywny. Wyrok jest prawomocny. Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Pierwszy w pełni wyprodukowany w naszym kraju pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Pociski opracowane przez spółkę PGO przeszły ten najważniejszy test w Ustce. Przekraczały dystans 30 km, mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes spółki.
2: Dotychczasowe próby realizowaliśmy w warunkach poligonowych, przy użyciu dział balistycznych strzelaliśmy na krótkie dystanse do kulochwytu. W tej chwili strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu. Także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
0: Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Zakłady będą mogły wytwarzać do 100 tysięcy korpusów rocznie. Na koniec, zgodnie z zapowiedzią, zaglądamy w Tatry, gdzie widać już pierwsze oznaki jesieni. Przekwitły wierzbówki, zakwitły goryczaki, a na jarzębinach pojawiły się czerwone owoce. Przy planowaniu górskich wycieczek trzeba pamiętać, że dzień jest coraz krótszy, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jasno robi się w tym momencie przed godziną 6:00, ciemno mniej więcej 19:30, czyli czasu na wędrówki jest coraz mniej, natomiast to jest czas wystarczający, żeby odbyć przy dobrych warunkach nawet ambitne tury. Oczywiście warto włożyć czołówkę do plecaka, natomiast starajmy się tak zaplanować ten dzień, żeby jednak po zmroku nie chodzić, na pewno będzie to bezpieczniejsze.
0: Przyrodnicy przewidują, że w ciągu 2 tygodni w Tatrach rozpocznie się rykowisko, czyli okres godowy jeleni. Usłyszeć będzie można głośny ryk samców, które w ten sposób będą zwabiać samice i odstraszać rywali.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Sprawdzamy, gdzie przydadzą się parasolki. Na pewno na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Tam opady deszczu są dziś dość intensywne, poza tym pada raczej przelotnie. Na termometrach od 18 stopni nad morzem do 22 w centrum i 26 miejscami na południu. Przypominamy jeszcze o nieprzyjemnym wietrze. Chwilami jest porywisty i dość silny.
4: Reklama. Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalna.

0: tego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
1: Zdrowit. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Komu przysługuje dodatek pielęgnacyjny i ile wynosi? Czy różni się od zasiłku pielęgnacyjnego? I czy można pobierać je oba? Które świadczenie jest dla seniora korzystne? Jak się o to wszystko ubiegać? To w audycji Portfel Seniora. Już w najbliższą niedzielę, zaraz po godzinie 9. Anna Grabowska, zapraszam.
5: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Jest godzina 14:08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu.
3: Stan dnia.
6: Maciej Berek został wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 obecnych dziś w Sejmie posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Były głosy za, były też głosy przeciw. Wszystko w zależności od strony politycznej reprezentowanej przez osobę, która aktualnie występowała na mównicy. Tej dyskusji, tej rozmowie, tej debacie przysłuchiwała się nasza reporterka Agata Król, która jest w Sejmie, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry, Agato.
7: Witam, dzień dobry.
6: Jakie padały argumenty?
7: No, argumenty w tej sprawie głoszone były od dobrych kilku dni. Podobnie było dzisiaj przed głosowaniem. Były wnioski formalne, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i prezentacja kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i były też wystąpienia parlamentarzystów. Z mównicy padało wiele skrajnych opinii, od wychwalających kandydata Koalicji Obywatelskiej po te gorzkie i niezbyt przychylne. Słyszeliśmy więc, że Maciej Berek to świetny prawnik, urzędnik, wykładowca, człowiek doświadczony i doskonały kandydat w samych superlatywach. Mówili o nim politycy KO, wśród nich Jarosław Urbaniak.
8: Z jednej strony naukowiec, człowiek, który jak Anglicy mawiają, self-made man. Człowiek, który zaczynał tutaj, zaraz obok, w biurze legislacyjnym Kancelarii Senatu od najniższego stanowiska.
7: Ale nie wszyscy koalicjanci rządzący byli podobnego zdania. Część z nich mówiła, że kandydatura Berka jest kłopotliwa. Dużo ostrzejszych słów używała za to opozycja. Mówiono o powiązaniach politycznych prawej ręce Donalda Tuska i brakach formalnych w jego dokumentacji. Tak wyglądało na przykład wystąpienie Sebastiana Kalety z Prawa i Sprawiedliwości.
9: Prawa ręka Donalda Tuska, żebyśmy zrozumieli, pan Berek podczas komisji chwalił się wczoraj, że ćwierć wieku razem pracuje jako prawa ręka Donalda Tuska, ma trafić do Trybunału, żeby kontrolować Donalda Tuska, mimo że przez ćwierć wieku był jego podwładnym. To jest kpina z waszych wyborców.
7: Później głos zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
10: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
11: Przedstawiciel prezydenta w momencie, kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
7: Z oburzeniem ripostował wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza. Proszę mi wierzyć, był tłum dziennikarzy, który chciał usłyszeć, jakie są jego pierwsze wrażenia i reakcje i po tej dyskusji, po tej debacie, no i po samym wyniku głosowania.
6: Agata Król, Agato, bardzo dziękuję za relację.
3: Gość Polskiego Radia 24.
6: Maciej Berek się swoimi wrażeniami i refleksjami z dziennikarzami nie podzielił. Mam nadzieję, że zrobi to już za chwilę pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który połączył się z nami. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
6: Maciej Berek, nowym wybranym.

0: zmiany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jakie panu refleksje towarzyszą po tym, co się dzisiaj w Sejmie wydarzyło?
1: No nie będę ukrywał, że nie byłem entuzjastą tej kandydatury, ale Sejm wybrał, Sejm jest tylko kompetentny do wyboru sędziego Trybunału, wziął pełną odpowiedzialność i tyle mogę powiedzieć. Ale dodać muszę, że ten argument, że pan sędzia Berek już dzisiaj nie ma formalnych kompetencji do pełnienia tej funkcji, ten argument jest nieprawdziwy.
0: No tak, bo tam w tej dyskusji, panie sędzio, się pojawiały te różne argumenty. No. Między innymi chodziło o tę bliską współpracę z premierem Donaldem Tuskiem, że prosto z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przeprowadza się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego.
1: To zostawmy.
0: A potem była ta kwestia formalna. Czyli trzeba się wykazać co najmniej 10-letnim, tak? Doświadczeniem.
1: Tak, 10-letnim stażem. I pan Berek ma ten odpowiedni staż, ale nie rozumiem tylko, dlaczego się tutaj, że tak powiem, powoływano ciągle na jego wystarczający staż jako radcy prawnego. Mm-hmm. Dlatego, że to nie jest konieczne w jego przypadku. Dlatego, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że kwalifikacje, że może być wybrana osoba, która ma co najmniej 10-letni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, to prawda, notariusza jeszcze, albo na stanowisko sędziego sądu, Naczelnego Sądu Administracyjnego. A w przypadku, tam jest też 10-letni staż, ale tamte wymagania adwokacko-sędziowskie, prokuratorskie nie są konieczne. Trzeba mieć co najmniej 10 lat sprawowania kierowniczego stanowiska przy stosowaniu prawa. I tutaj niewątpliwie, ja właśnie nie rozumiem, dlaczego się upierano i pan zresztą, dlaczego pan sędzia Berek
0: nie podjął tego argumentu.
1: Tutaj wystarczyło po prostu dobrze doczytać ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, żeby odkryć, że nie tylko staż, że ten staż radcowski byłby potrzebny w przypadku, gdyby on się odwoływał, że tak powiem, do kompetencji sędziego Sądu Najwyższego, ale ustawa wyraźnie mówi, że albo kompetencje sędziego Sądu Najwyższego, albo Naczelnego Sądu Administracyjnego. I trzeba było sięgnąć po prostu do ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Ja to zrobiłem jakiś czas temu, kiedy pojawiła się właśnie ta kwestia, czy pan Berek ma formalne kompetencje, czy nie. No i przeczytałem, prawda, co zresztą upewniłem się raczej, bo ja wiedziałem to od dawna, że wystarczy pełnienie kierowniczego stanowiska w administracji, ale kierowniczego związanego ze stosowaniem prawa, interpretacją prawa i tak dalej, i tak dalej. I tu pan Berek ma potrzebne formalne kwalifikacje.
0: Może ten argument zostanie podniesiony w dyskusji z Kancelarią Prezydenta i z samym panem prezydentem, no bo przed nami ten kolejny etap, który nastąpi w postaci odebrania ślubowania.
1: Tak. Gdyby Kancelaria Prezydenta właśnie usiłowała czynić z tego jakiś pretekst do odmowy przyjęcia ślubowania, to odradzam tego rodzaju argumentację, bo ona trafia w płot. W tym przypadku podstawą jest ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a nie o Sądzie Najwyższym.
0: W jaki sposób dalej będzie przebiegała pana zdaniem ta procedura objęcia przez Macieja Berka funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
1: No, wszystko zależy od tego, czy pan prezydent odbierze ślubowanie od pana sędziego Berka, czy nie. Jeśli odbierze, no to mamy sytuację jasną, prawda? Natomiast jeśli nie odbierze, no to tutaj może się powtórzyć ta sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku tych czterech sędziów, prawda, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale nie w jego obecności, bo on sobie tego nie życzył, prawda? A sędziowie z kolei, jeśli odmawiają złożenia ślubowania, no to to jest to równoznaczne ze zrzeczeniem się stanowiska. Więc oni mieli trudną sytuację i dokonano takiego wyboru, który zresztą

0: Zresztą sugerowany był już w 2016 roku, że jeśli prezydent bezpodstawnie odmawia przyjęcia ślubowania, no to wtedy wystarczy złożyć to ślubowanie w taki sposób, żeby ono dotarło do prezydenta, prawda? Czyli nawet pocztą, przed notariuszem. Nawet wtedy nie rozważano możliwości złożenia ślubowania wobec prezydenta, ale w Sejmie, pod jego nieobecność. Były różne koncepcje. Pamiętam bodaj pani sędzia Ewa Łętowska sugerowała, żeby to było zgromadzenie narodowe. Ktoś tam mówił, a może nie zgromadzenie narodowe, ale takie specjalne zebranie Sejmu i Senatu. Może tylko sam Sejm, a może tylko prezydium, prawda? Ale ostatecznie zdecydowano się na Sejm i obecność tutaj marszałka Sejmu jako gospodarza tego budynku. I to spełniało, że tak powiem, wymogi złożenia prawidłowo ślubowania. Co do tego powszechna opinia, taka communis opinia tego świata konstytucyjnego jest zgodna.
1: No ale można powiedzieć, panie sędzio, że no mimo to ci sędziowie i pewnie również sędzia Maciej Berek, gdyby do tego ślubowania w obecności prezydenta nie doszło, odbili się i odbije się sędzia Maciej Berek od zamkniętych drzwi siedziby Trybunału Konstytucyjnego, tak, zamkniętych przez jego prezesa.
0: Podzieli los tej już w tej chwili piątki, prawda? Tylko mamy do czynienia z zupełnie nową jakością, bo właśnie wybór ósmego sędziego, niekoniecznie pana Berka, ale ósmego sędziego stwarza zupełnie nową sytuację. Po raz pierwszy ci sędziowie wybrani właśnie tutaj bez jakichkolwiek wątpliwości mają już przewagę, prawda, w Trybunale, bo jest ich ośmiu. Jest ich ośmiu, a niewykluczone, że jeszcze tam, z tego co ja się orientuję, mieliby ochotę dołączyć jeszcze inni sędziowie.
1: No tak, świadczy o tym niechęć z kolei Bogdana Święczkowskiego do zwołania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak. Tak, no w każdym bądź razie to jest zupełnie nowa jakość i no zobaczymy, co będzie dalej się działo. Na razie nie wiemy, czy pan prezydent odbierze ślubowanie, czy nie. A w zależności od tego, jak się zachowa pan prezydent, no to w różny sposób, że tak powiem, ci sędziowie będą musieli postępować.
1: Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że Maciej Berek zostanie kandydatem na sędziego do Trybunału Konstytucyjnego, słyszeliśmy głównie od premiera Donalda Tuska, że Maciej Berek idzie tam po to, żeby, przepraszam za kolokwializm, zrobić porządek, żeby opanować chaos, który w Trybunale Konstytucyjnym panuje.
0: To był ewidentny błąd komunikacyjny premiera. Tak nie wolno było powiedzieć. Nie wiem, dlaczego pan premier użył takiego określenia. Może w ferworze tej walki politycznej politycy stają się jakby nie czuli na te niuanse subtelności. Przecież nie chodzi o to, żeby mieć swoich ludzi w Trybunale, tylko żeby ci sędziowie byli naprawdę niezależni. Prawda? No bo Trybunał, który jest politycznie zależny od takiej czy innej siły, nie ma sensu. Powiedzmy sobie szczerze. Taki Trybunał nie ma sensu. To jest tylko miejsce, w którym ludzie udają, że pracują, na pewno biorą realne pieniądze, ale z punktu widzenia porządku konstytucyjnego to jest po prostu bardzo groźna sytuacja, bo w ten sposób przestajemy przekonywać społeczeństwo, że mamy trójpodział władzy.
1: A Trybunał Konstytucyjny, tak, z Maciejem Berkiem, pana zdaniem, nie będzie miał tego waloru niezawisłości i niezależności?
0: No pamiętajmy, że tam pan Berek nie jest jedyną osobą, prawda? Moim zdaniem, oczywiście nie będzie można postawić żadnego takiego zarzutu formalnego, prawda? Bo on może po prostu zachowywać się w taki sposób, żeby nie dać najmniejszego dowodu na to, że on słucha jakichś poleceń z zewnątrz, prawda? Dobrze by było, żeby pan premier jednak jakoś się wycofał rakiem z tego określenia, bo ono jest naprawdę, po pierwsze, nieprawdziwe, bo to nie może być tak, że prawda, premier może wydawać jakieś polecenia panu Berkowi jako sędziemu. No,

to jest wykluczone, prawda? To zwykle politycy doskonale wiedzą, że to jest po prostu niemożliwe. Ja mogę odwołać się tutaj, ja miałem taki jeden tylko przypadek jako prezes Trybunału, że w pewnym momencie wicepremier rządu, pana w czasie

0: dla Sejmu, no to, to aktualnej większości sejmowej czy rządu, to byłoby to naprawdę niedopuszczalne i karygodne. Ale nie sądzę, żeby tak się stało. Nie sądzę.
1: W jaki sposób można byłoby...
0: Jest doświadczonym prawnikiem i musi sobie z tego zdawać sprawę.
1: W jaki sposób pana zdaniem można skutecznie, zgodnie z prawem, z zasadami praworządności uzdrowić sytuację w Trybunale Konstytucyjnym?
0: No przede wszystkim musi dojść do dopuszczenia do pracy tych pozostałych sędziów. W tej chwili być może 5. No nie wiemy, jak się zachowa pan prezydent w odniesieniu do pana sędziego Berka. Natomiast gdyby tak się nie stało, to musimy sobie powiedzieć, że mamy artykuł 195 Konstytucji, który mówi, że sędziowie Trybunału są, podlegają tylko Konstytucji. Brakuje tam jeszcze zwrotu i ustawą. To nie jest pomyłka, to jest świadoma myśl ustrojodawcy, który powiedział, że sędziowie Trybunału muszą podlegać tylko Konstytucji. Nie mogą być związani ustawami wtedy, kiedy wykonują swoje funkcje sędziego. I teraz jest pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Ja mam swoją odpowiedź. Mianowicie, czy to oznacza, że sędziowie mogą czuć się tylko związani konstytucją wtedy, kiedy orzekają w konkretnych sprawach, w których ktoś złożył jakąś skargę, bo my mamy system skargowy. Trybunał nie może działać z urzędu. Czy sędziowie w każdej sytuacji, która jest związana z Trybunałem, procedurą dziejącą się w Trybunale, czy oni też nie są związani ustawami? Ja uważam, że nie są związani ustawami, bo Konstytucja nie rozróżnia tych sytuacji. Jest taka starorzymska zasada, że jeśli ustawa czegoś nie rozróżnia, to nie rozróżniajmy tego, prawda? Czyli ustawa mówi, sędziowie Trybunału podlegają tylko Konstytucji. I teraz jeśli na przykład Sejm uchwala ustawy, które mają złą intencję, na przykład, że intencją jest próba ograniczenia w jakiś sposób kompetencji innego organu za pomocą jakichś ustaw, to ja uważam, że sędziowie nie muszą słuchać tej ustawy. No na przykład ustawa o Trybunale przewiduje, że sędziowie składają ślubowanie. Konstytucja nie mówi o ślubowaniu. To jest zresztą często popełniany błąd. Konstytucja nie wymaga ślubowania. Konstytucja wymaga wyboru przez Sejm. I teraz na poziomie ustawy wprowadzono przepis, który mówi, sędzia musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. I teraz jeśli pan prezydent wprowadził taką praktykę, która w gruncie rzeczy sprowadza się do tego, że odmawiając przyjęcia ślubowania zaczyna kwestionować możliwość wykonywania przez tego sędziego swojej funkcji, to znaczy, że chce pozbawić Sejm kompetencji wyboru tego sędziego. Czyli po prostu ta ustawa, która została wprowadzona z taką złą intencją i z taką złą intencją jest interpretowana, to ona po prostu nie obowiązuje. Czyli jednym słowem, musimy uznać, że jeśli pan prezydent nadużywa swojego prawa, prawda, do przyjęcia tego ślubowania, co wynika tylko z ustawy, i ta praktyka zmierza do tego, żeby ograniczyć rolę Trybunału przez Sejmu, a także Trybunału Konstytucyjnego, bo Trybunał Konstytucyjny w gruncie rzeczy wtedy nie może działać pełnym swoim składem, to w takim razie musimy powiedzieć, ta ustawa nie obowiązuje sędziów Trybunału. To jest dość skomplikowany i długi wywód, ale moim zdaniem to jest właśnie tak. I teraz będziemy musieli zmierzyć się z tą sytuacją. Będziemy musieli oceniać, i to sędziowie Trybunału będą musieli oceniać, tak, w swojej praktyce codziennej, czy mogą się podporządkować ustawie, czy nie mogą. Dlatego, że jeśli ta ustawa uchwalona zostać.

0: została z taką złą intencją, albo jest źle interpretowana, jakby kontra duchowi tej, tej instytucji, no to w takim razie oni są uprawnieni do tego, żeby pominąć ustawę i działać, prawda, według no, tych zasad wynikających wyłącznie z konstytucji.
1: Będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać. Pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
0: Tak, będą w tym kierunku szły właśnie wszystkie dyskusje, dywagacje w najbliższym czasie.
1: Pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, był gościem Polskiego Radia 24. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten wywód. Również. Wcale nie przydługi. Do usłyszenia.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Czy ja dużo czytam? Oczywiście, że nie. Oczy już nie te. Ale mój syn czyta. Czasem nawet mi. Czytałem dziecku. Nauczyłem je czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 14.30. Łukasz Jakubowski, zapraszam. Ustawa regulująca rynek kryptowalut jest pilnie potrzebna. Tak Polskiemu Radiu mówi szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Sejm po raz trzeci nie zdołał dziś odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Bez ustawy państwo nie może zapobiegać naciąganiu ludzi przez oszustów, podkreśla minister Grabiec.
5: Może ścigać dopiero oszustów wtedy, kiedy wyprowadzą pieniądze, okradną kogoś, no i wtedy do akcji wkracza prokurator. To jest nienormalne. My to chcemy unormować, dlatego będziemy walczyć o to, żeby te przepisy weszły w życie.
4: Sprawę Zonda Krypto trzeba wyjaśnić transparentnie i publicznie, mówi Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus. Dlatego jego klub złożył wniosek o powołanie komisji śledczej.
6: Żeby wyjaśnić tę aferę, dlaczego ludzie stracili oszczędności, trzeba przeprowadzić rzetelne, publiczne śledztwo. Nie takie, jak dzisiaj robi to pan Tusk z Giertychem, że sobie wyciągają coś, co im pasuje, tylko zrobić publiczną komisję śledczą.
4: Przed głosowaniem weta premier Donald Tusk mówił, że według zeznań jedna z osób zamieszana w aferę Zonda Krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry. Chodziło o jego potencjalne wpływy w resorcie sprawiedliwości po ewentualnym powrocie PiS do władzy. Sejm wybrał kandydata Koalicji Obywatelskiej Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz ruch należy do prezydenta, mówił w Polskim Radiu 24 były prezes Trybunału Jerzy Stępień.
0: Wszystko zależy od tego, czy pan prezydent odbierze ślubowanie od pana sędziego Berka, czy nie. Jeśli odbierze, no to mamy sytuację jasną, prawda? Natomiast jeśli nie odbierze, to tutaj może się powtórzyć ta sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku tych czterech sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta, ale nie w jego obecności, bo on sobie tego nie życzył.
4: Za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226 posłów, a 184 oddało głos na kandydata zgłoszonego przez PiS, Artura Kotowskiego. 71 spraw prowadzi zakopiańska policja po ostatnich protestach na drodze do Morskiego Oka. Łącznie to 118 wykroczeń, których mieli się dopuścić uczestnicy pikiet organizowanych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Środowiska. Sprawy trafią do sądu, zapowiada Roman Wieczorek z tatrzańskiej policji.
7: O wysokości kar oczywiście zdecyduje sąd, który będzie je rozpatrywał. Mogę tylko powiedzieć, że część z nich dotyczyła utrudniania ruchu, niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy, niepodporządkowaniu się poleceniom organizatora, jak również wprowadzenia w błąd policjantów.
4: Inspektorat nadal domaga się całkowitego wycofania koni z drogi do Morskiego Oka. Od 1 września fasiągi kursują na krótszej trasie z Palenicy Białczańskiej do Wodogrzmotów Mickiewicza. To 3 km zamiast dotychczasowych 7. I na tym kończymy informacje. Kolejne punktualnie o 15 przedstawi Łukasz Pastor. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Łukasz Jakubowski. Do usłyszenia.
2: Reklama.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. domów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci.

0: każdy talent jak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
7: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
1: 25 minut zostało do godziny 15.
8: Stan dnia.
1: I wracamy do Sejmu, bo tam dziś działo się naprawdę dużo. Sejm wobec nieuzyskania wymaganej większości nie odrzucił po raz kolejny prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Spór wokół ustawy toczy się w cieniu afery Zonda Krypto. Coraz więcej szczegółów tej sprawy wychodzi na światło dzienne. Mariusz Pieśniewski śledzi wszystkie te doniesienia, nasz reporter. Dzień dobry, Mariuszu.
9: Dzień dobry.
1: To co nowego wiemy na temat afery Zonda Krypto?
9: No wiemy, że Sąd Katowicki, można powiedzieć, przypieczętował to, o co prosiła prokuratura, czyli o tymczasowe aresztowanie trojga zatrzymanych w tej sprawie w ostatnich dniach. Chodzi o Annę P. i Jaromirę W., które były związane z firmą, i Rafała Zeć, ponoć jednego z największych dłużników tej spółki. A prokuratura domagała się aresztowania zatrzymanych nie tylko ze względu na grożące im wysokie kary, ale też między innymi Anna P. i Jaromira W. mają odpowiadać za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać w celu przejęcia majątku Sławomira Suszka, współwłaściciela firmy Protoplasty, można powiedzieć, Zonda Krypto, który to Sławomir Suszek zaginął w 2022 roku. Anna P. miała też utrudnić postępowanie przez demontaż monitoringu ze stacji paliw, na której Suszek był po raz ostatni widziany. Obie aresztowane i Rafał Z. są także podejrzani o to, że przywłaszczyli środki lub działali po prostu na niekorzyść Zonda Krypto. W opinii ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Waldemara Żurka decyzja sądu to sukces.
10: Gratuluję prokuratorom i policji. To ogromny sukces, że sprawa, która wiele lat nie mogła zostać prawidłowo rozwiązana, teraz nastąpił ogromny przełom i zmierzamy w kierunku takim, żeby wyjaśnić całą tą aferę.
9: No ale więcej informacji zdradził podczas przemówienia w Sejmie, właśnie przemówienia przed ostatecznym głosowaniem w sprawie trzeciego podejścia do odrzucenia trzeciego weta prezydenta do ustawy regulującej rynek kryptowalut. Premier Donald Tusk, który powiedział, że otrzymał nowe informacje właśnie od prokuratora w sprawie afery Zonda Krypto. Jak mówił Donald Tusk, według zeznań jedna z osób zamieszana w sprawę Zonda Krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Szef rządu powoływał się, czy nawet cytował zeznania Przemysława Krala, który ponoć teraz ma być głównym źródłem informacji, co działo się w kulisach właśnie afery Zonda Krypto. I ten właściciel Zonda Krypto miał

0: mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem na wpłacenie 2 milionów złotych. Wskazał, że w 2018 roku w Ministerstwie Finansów doszło do spotkania, w którym udział mieli brać właśnie zaginiony Sylwester Suszek i aresztowany Rafał Z.
1: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
0: Co na to wszystko komentujący tę sprawę? No oczywiście członkowie rządu potwierdzają tę sprawę. Mówił minister koordynator służb Tomasz Siemoniak, że dzisiejsza decyzja sądu właśnie o aresztach musi być bardzo wiarygodna.
2: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania. Przecież to sąd podejmuje decyzję o areszcie i musi mieć podstawy do tego, więc jest to osoba, która na pewno ma ogromną wiedzę i która to osoba no, bywała na salonach pisowskich. Widzieliśmy jego zdjęcia z różnymi ważnymi politykami PiSu, więc jeśli dzisiaj politycy PiSu kwestionują tę postać, no to sami sobie wystawiają świadectwo.
0: No właśnie, a politycy Prawa i Sprawiedliwości oceniają te rewelacje jako uderzenie polityczne w ich obóz. Nie chcą komentować szczegółów tych doniesień. Mówią właśnie, że były szef Zonda Krypto jest osobą niewiarygodną. Natomiast przedstawiciele organów śledczych podkreślają, że to dopiero początek tych informacji, które mogą pogrążyć prawą stronę sceny politycznej.
3: Mariusz Pieśniewski z podsumowaniem tego, co wiemy na temat afery Zonda Krypto. Mariuszu, bardzo dziękuję.
4: Komentarz.
3: A teraz już połączony z nami pan Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry, panie redaktorze.
5: Dzień dobry.
3: Czy to jest sprawa bardziej kryminalna czy polityczna?
5: No i kryminalne, i polityczne. Nie mam żadnych wątpliwości. To pokazują też oczywiście ustalenia dziennikarzy. No my tą sprawą się zajmujemy od dawna i ujawniamy kolejne szczegóły. Michał Fuja z TVN24 jeszcze wcześniej tą sprawą się zajmował. Teraz dziennikarze Wirtualnej Polski, Onetu i ze wszystkich naszych dziennikarskich ustaleń. Też pochwalmy nasze własne środowisko. No wynika, że powiązania prawicy i ten lobbying, który był w stronę prawicowego środowiska ze strony co najmniej piramidy finansowej, a może i zorganizowanej grupy przestępczej, jaką stała się po zaginięciu Sylwestra Suszka, no niewątpliwie Zonda Krypto, był ogromny. I będziemy się dowiadywać w najbliższych dniach o kolejnych politykach i to możliwe, że czynnych, nad tym pracują wszyscy nasi dziennikarze Prawa i Sprawiedliwości czy szeroko pojętego środowiska prawicowego, którzy byli bardzo mocno powiązani z Zonda Krypto. Miejmy nadzieję, że także uda nam się ustalić jakieś bezpośrednie powiązania finansowe.
3: Dlaczego politycy polskiej prawicy byli tak bardzo podatni na te wpływy?
5: No, to jest w ogóle sprawa, która wykracza nawet poza polskie podwórko, bo te kontakty ze światami big techów czy kryptowalut bezpośrednio widzimy w całej prawicy na świecie. No, jak popatrzymy na MAGA, czyli ruchy wokół Donalda Trumpa, no to Donald Trump jest bardzo blisko związany ze wszystkimi ważnymi, oczywiście milionerami tutaj Doliny Krzemowej. Szerzej nawet można popatrzeć na różne giełdy kryptowalut. Największa giełda kryptowalut w Stanach no przecież sponsorowała ostatnio galę UFC na 80. urodziny Donalda Trumpa. U nas Przemysław Kral sponsorował przecież CPAC, czyli imprezę republikanów, na której w kampanii wyborczej gościł prezydent. No wydaje mi się, że odpowiedź jest dosyć oczywista. No, w momencie, kiedy pojawiają się pomysły regulacji ze strony powiedzmy to liberalno-lewicowej, no to prawica jest tą częścią strony politycznej, która może te pomysły zablokować. To ona jednak staje tutaj coraz mocniej, widzimy, po stronie interesu biznesu, tego biznesu cyfrowego. I dla Przemysława Krala to było oczywiste, z kim musi się

0: się mocniej trzymać, żeby walczyć o swoje interesy.
1: Jaka będzie siła rażenia tej, no, wydaje się, swego rodzaju bomby atomowej, po którą sięgnął dzisiaj premier Donald Tusk, cytując z mównicy sejmowej fragmenty protokołu zeznań Przemysława Krala?
0: No to jak już pochwaliłem kolegów dziennikarzy, to teraz przejdę do tego, co zrobił dzisiaj premier Donald Tusk. Nie mam wrażenia, że to będzie bardziej przełomowe niż nasze ustalenia. Z bardzo prostej przyczyny. My pokazujemy fakty i staramy się ustalać, na ile one są prawdziwe. To, co dzisiaj pokazał Donald Tusk, to są zeznania Przemysława Krala, czyli człowieka, który poszedł na współpracę z prokuraturą i stara się w tej chwili wykazać, że jest przydatnym świadkiem. Nie mamy żadnego potwierdzenia na to, co usłyszeliśmy dzisiaj. To są tylko słowa jednego człowieka i jeszcze forma, w jakiej zrobił to premier Donald Tusk, no, każe zadawać pytanie o prawny aspekt tej sprawy, bo jest oczywiście artykuł 12 ustawy o prokuraturze, który w tej chwili staramy się w Rzeczpospolitej z ekspertami prawnymi rozbierać na czynniki pierwsze, które rzeczywiście wprowadził Zbigniew Ziobro w 2016 roku i on pozwala ujawniać fakty toczącego się śledztwa. No, po pierwsze widzimy, że Donald Tusk wszedł w buty Zbigniewa Ziobry, co raczej nie przyniesie mu chluby, a po drugie w tym artykule jest jasno napisane, kto może te fakty ujawniać. Jest to prokurator generalny lub prokurator krajowy albo wyznaczeni prokuratorzy, którzy oni powierzą takie zadanie. No, Donald Tusk takim prokuratorem nie jest. Oczywiście można powiedzieć, że przecież wszystko jedno, kto to przekaże. Czy on, czy siedzący obok niego na sali sejmowej Waldemar Żurek. Ale prawnicy mają bardzo duże wątpliwości, bo co jakby on przeinaczył te słowa? Kogo ma pozwać człowiek, który coś na takim oskarżeniu straci? Albo skąd mamy pewność, że to akurat na podstawie artykułu 12 Donald Tusk dowiedział się o szczegółach ze śledztwa? No, kto za to będzie odpowiadał? Moim zdaniem tak jawne wchodzenie w buty Zbigniewa Ziobra no, jest co najmniej prawnym nadużyciem z punktu widzenia praworządności, no a pewnie też przepisów prawa.
1: No tak, ale chyba Donald Tusk wie, co robi, jest świadomy tych konsekwencji,
0: oczywiście.
1: A mimo to sięga po tę opcję atomową.
0: Oczywiście. I jeżeli szukamy odpowiedzi, dlaczego to zrobił, no to właśnie po to, żeby do jakichś wyborców ten przekaz dotarł. I bym raczej szukał tych wyborców nie po stronie PiS-u, czy po stronie ludzi, którzy mają właśnie teraz podejrzenia, czy to są prawdziwe informacje i dlaczego Donald Tusk w ogóle to robi. Ale raczej bym powiedział, i dlatego właśnie uważam, że to nie będzie żadna opcja atomowa, że to jest trochę łagodzenie nastroju we własnym elektoracie po tym, co się wydarzyło chwilę wcześniej przed głosowaniem o odrzuceniu weta do kryptowalut, czyli wybór ministra Berka. Widzimy, że nawet w elektoracie Koalicji Obywatelskiej nie jest to popularna decyzja. Protestowały instytucje broniące praworządności i wcześniej bardzo mocno walczące ze Zbigniewem Ziobrą, który robił podobne rzeczy, i PiS-em, który wprowadzał czynnych polityków do Trybunału Konstytucyjnego. I teraz Donald Tusk chce pokazać, że no dobrze, może z tym ministrem Berkiem to nie jest sprawa oczywista, ale zobaczcie za to, co mamy w sprawie rozliczeń PiS-u, jakie mamy mocne zarzuty wobec Zbigniewa Ziobry i że zrealizujemy naszą inną obietnicę. I możliwe, że akurat to mu się uda.
1: O Macieju Berku porozmawiamy jeszcze, obiecuję, ale jeszcze wracając do politycznych reakcji na to, co wydarzyło się dzisiaj w Sejmie, to także przemówił Jarosław Kaczyński, co prawda nie z mównicy, ale potem w trakcie takiej no, nieformalnej konferencji prasowej zorganizowanej ad hoc na korytarzach sejmowych, właściwie sprowokowanej przez dziennikarzy, którzy Jarosławowi Kaczyńskiemu zadawali pytania po tym, co się wydarzyło i w związku z głosowaniem nad kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, i także pytania dotyczyły afery Zonda Krypto i prezydenckiego weta, ale Zonda Krypto przede wszystkim. No i Jarosław Kaczyński broni polityków Prawa i Sprawiedliwości, broni polityków prawicy ze Zbigniewem Ziobro na czele, mówiąc, że jeżeli przyjęli jakieś pieniądze od Przemysława Krala i od Zonda Krypto, no to popełnili błąd.
0: Jarosław Kaczyński od początku tutaj stara się być spójny. On zawsze był przeciwko kryptowalutom i zawsze o tym mówił na głos. Ale nie wiem, czy nawet wyborca PiS-u jest w stanie uwierzyć, że prezes

0: nie wiedział, co robi Michał Moskal. Wcześniej przez lata jego prawa ręka, asystent szef biura jego na Nowogrodzkiej. No, nie jestem w stanie uwierzyć, że w takiej partii wodzowskiej, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość, tak bliski prezesa polityk może na własną rękę sobie lecieć na spotkanie z człowiekiem, który stoi co najmniej za piramidą finansową, na której Polacy stracili miliony. Była to jednak prawdopodobnie jakaś przemyślana strategia całego środowiska i w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość ma problem, powiedzmy sobie szczerze, z finansami, bo jednak PKW ukarała PiS za łamanie prawa w kampanii wyborczej 2023 roku, no to oni szukają tych pieniędzy wszędzie. Trudno będzie Jarosławowi Kaczyńskiemu się obronić i teraz pokazać, że oni zawsze byli przeciwko kryptowalutom.
1: No ale też dowiedzieliśmy się dzisiaj, że panowie Jarosław Kaczyński i Zbigniew Ziobro są ze sobą w telefonicznym kontakcie.
0: To bardzo ciekawe, rzeczywiście. No, nie wiem, jak teraz będzie PiS mógł się odcinać od Zbigniewa Ziobry i także pewnie od Marcina Romanowskiego, czyli jego prawej ręki, która chroni się w bardzo dziwnych miejscach.
1: Panie redaktorze, to teraz Maciej Berek i jego wybór na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który się w Sejmie dokonał. Przyszły sędzia zyskał 226 głosów koalicji rządzącej. Przeciwko była opozycja, czyli m.in. posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Rozwój Plus czy Konfederacji. Swój sprzeciw wobec Macieja Berka tak uzasadniał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji.
2: Oczywiście negatywnie oceniamy ten wybór. Uważamy, że transfer prosto z rządu i to z bycia szefem kuchni legislacyjnej rządu do ciała konstytucyjnego, które ma oceniać jakość rządowej legislacji, no jest to tak oczywisty konflikt interesów, że już bardziej oczywistego się nie da. Nie wykluczam, że pan Berek jest niezłym prawnikiem, ale nie każdy dobry prawnik musi być w TK i myślałem, że rządy PiS-u już nauczyły wszystkich tego, że zbyt szybkie transfery z okolic rządu i partii rządzącej do TK niszczą autorytet instytucji. Tymczasem okazuje się, że po paru latach krytyki takich praktyk ze strony Donalda Tuska sam wchodzi dokładnie w te same buty. Potwierdza to niestety naszą diagnozę, że PiS i Platforma i styl sprawowania władzy nie różnią się zbyt mocno między sobą.
1: Kto zyska, kto straci politycznie na tym, że Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego? Właściwie już został, no bo Sejm dokonał wyboru.
0: Wszystko zależy oczywiście od tego, czy Maciejowi Berkowi uda się, jak to mówi Donald Tusk, naprawić Trybunał. Może też czasem mówi posprzątać Trybunał Konstytucyjny. Moim zdaniem to jest gra bardzo ryzykowna. Nie widzę żadnego sensownego pomysłu, planu na to, jak Maciej Berek, nawet jeśli zostanie prezesem Trybunału Konstytucyjnego, byłby w stanie zmienić ten chaos w jakikolwiek pojęty ład. Jeśli to się jednak uda, dopuśćmy taką możliwość, to na tym Donald Tusk może bardzo mocno zyskać. Może wtedy pokazać, zobaczcie, była taka bardzo mocna krytyka, wszyscy mówili, że łamiemy prawo, ale udało nam się to zrobić. Zdecyduje o tym skuteczność. No, jeśli miałbym obstawiać, to się jednak nie uda. A jeśli to się nie uda, to Donald Tusk zamiast na tym zyskać, drugi raz straci. Bo nie dość, że stracił już teraz w oczach różnych środowisk i nawet ludzie, którzy bardzo mocno popierają prowadzone przez ministra Żurka zmiany w sądownictwie, próbę odzyskania rzeczywiście jakiejkolwiek niezależności Trybunału czy Sądu Najwyższego, no oni w tej chwili czują, że rząd stąpa co najmniej nad krawędzią. Jeśli jeszcze okaże się na koniec, że nic się nie zmieni do wyborów i że Maciej Berek nie pokaże żadnej skuteczności w Trybunale Konstytucyjnym, wydaje mi się, że ta porażka będzie bardzo mocno politycznie Donaldowi Tuskowi ciążyć.
1: Dlatego, że wyborcy, elektorat koalicji tego nie zrozumie?
0: No, elektorat koalicji już teraz tego w większości nie rozumie, jak patrzymy na badania społeczne, na sondaże, ale elektorat może przymknąć na to oko, jeśli rzeczywiście Donald Tusk dowiedzie obietnicę. Czyli mówi, to jest jedyna możliwość, żeby posprzątać w Trybunale. Jeśli teraz Donald Tusk tak mocno obiecuje, że Maciej Berek zrobi porządek, a Maciej Berek porządku nie zrobi, to elektorat bardzo mocno zrozumie, że został oszukany.
1: Kto ma decydujące słowo teraz? czyjej stronie jest piłka? Po stronie prezydenta, po stronie prezesa Trybunału Konstytucyjnego? No bo wiele wskazuje na to, że możemy być świadkami

0: wnioskami powtórki z tej sytuacji z poprzednio przez Sejm obecnej kadencji wybranymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego, od których bezpośrednio nie odebrał ślubowania prezydent i których do orzekania, mało tego, nawet często do samego budynku Trybunału Konstytucyjnego nie wpuszcza i nie dopuszcza prezes TK Bogdan Święczkowski.
1: No i ja też bym zakładał, że dokładnie będziemy mieli powtórkę, a to oznacza, że piłka cały czas będzie po stronie koalicji rządzącej, bo to koalicja rządząca będzie musiała teraz wymyślić, jak tą obietnicę dowieść, czyli oczywiście ślubowanie sejmowe pewnie po raz kolejny, tylko co dalej, no bo minister Berek jest wybrany na sędziego TK po to, żeby został jego prezesem i po to, żeby naprawił sytuację, czyli ktoś jednak z sędziów, którzy tam pozostaną, będzie musiał przejść na stronę ministra Berka, na stronę niezależności, na stronę praworządności. Jak do tego doprowadzić? Co zrobić z obecnym prezesem? Czy uda mu się, nie wiem, uchylić immunitet, przejąć taką siłą? No, wszystko zależy od koalicji rządzącej. I jeszcze raz podkreślę, jeśli jest jakiś plan, to ja nawet nie jestem w stanie na razie się domyśleć, jak by on miał wyglądać. No, poza takim całkowitym przejęciu Trybunału siłą, albo jak proponuje profesor Sadurski, stworzenia w ogóle Trybunału PiS.
0: No i teraz słuchający nas, albo czytający teksty w Rzeczpospolitej, odbiorcy, myślą sobie, no to skoro ten Trybunał Konstytucyjny nie działa, skoro niektórzy nazywają go instytucją fasadową, to po co ją w ogóle utrzymywać?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Nie mam na nie dobrej odpowiedzi, bo albo byśmy dokonali resetu i próbowali ratować ten Trybunał, albo może rzeczywiście lepiej byłoby nawet o nim w tej chwili zapomnieć. No, wydaje mi się, że rząd prowadzi bardzo ryzykowną grę, której wyborcy mogą nie zrozumieć. Ja jej nie rozumiem, mnóstwo prawników jej nie rozumiem, łącznie z najważniejszymi prawniczymi, wręcz przeciwnie, czyli instytucjami. I nie widzę tego sensownego planu dalej. Naprawdę poza jakimś resetem konstytucyjnym, próbą dogadania się albo przeczekania, to w tej chwili żadnych innych sensownych rozwiązań chyba nie ma.
0: Kampania wyborcza nie sprzyja takiemu resetowi, takiemu porozumieniu ponadpartyjnymi podziałami.
1: No i właśnie to jest najgorsze. Pani redaktor słusznie zauważyła, no wchodzimy w okres kampanii wyborczej i wydaje się, że to jest tylko jakieś podgrzewanie wojenki politycznej i dążenie do dalszej polaryzacji. To polaryzacji w obliczu wojny na Ukrainie i kolejnych przestróg, które daje nam sam premier Donald Tusk o tym, że Rosja jest gotowa na jakieś niekonwencjonalne ataki, może jeszcze rzeczywiście pod jakimś progiem realnej wojny, ale co chwilę słyszymy, już od pół roku Donald Tusk informuje nas, jak jest źle, jak musimy być przygotowani na najgorsze. Jeśli to są prawdziwe obawy, które mają dzisiaj najważniejsi polscy politycy, to kompletnie nie rozumiem, do czego nam takie kolejne polityczne wojny i wniecanie polaryzacji.
0: No i też powstaje pytanie, na ile to jest temat ten związany z Trybunałem Konstytucyjnym, ważny dla przeciętnego wyborcy, czy to Koalicji Obywatelskiej, czy szeroko pojętej polskiej prawicy wobec tych zagrożeń i wobec tych problemów, z którymi ten przeciętny, ale niezwykły wyborca się musi na co dzień borykać.
1: No właśnie, tylko że jakby wagę tego problemu w tej chwili doważył sam Donald Tusk. Wybór ministra Berka jest przypomnieniem o tym, że jest problem z Trybunałem Konstytucyjnym, że trzeba coś z tym zrobić. To Donald Tusk naprawdę rzucił wszystko na szale. Ja napisałem kiedyś taki komentarz, że to nawet nie jest jakaś pokerowa zagrywka premiera, tylko to jest gra w ruletkę. Premier postawił wszystko na zero. Ma tak małą szansę, żeby w tej grze wygrać, że jestem przekonany, że już kasyno naprawdę zaciera ręce. No pytanie, co jest tym kasynem, bo obawiam się, że na porażce w Trybunale Konstytucyjnym zyskają tylko te środowiska, które nie dążą i nie mają zamiaru dążyć do żadnej normalizacji w Trybunale Konstytucyjnym.
0: O czym w Polskim Radiu 24? Mam wrażenie, z ubolewaniem mówił pan Michał Płociński, zastępca redaktora naczelnego Rzeczpospolitej. Panie redaktorze, bardzo panu dziękuję. Dobrego weekendu życzę, mimo wszystko.
2: Autopromocja.
3: Szkolenia pracowników w firmie to temat licznych

0: dyskusji między pracodawcami a związkami zawodowymi. Dotyczą zasad, kto powinien być szkolony, tego, czy wystarcza środków na rosnące potrzeby szkoleniowe na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy. O tym wszystkim, a także o ostatnich zmianach w funduszu szkoleniowym, porozmawiamy w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Gorący dzień w Sejmie. Nie udało się odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Premier ujawnił nowe wątki w sprawie afery Zonda Krypto. Czy wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest trafny? U nas komentarz w tej sprawie. Powiemy też o deszczu stulecia w Estonii. W kilka godzin spadły gigantyczne ilości wody. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Premier ujawnia nowe informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o pieniądze dla Zbigniewa Ziobry w zamian za, tu cytat, ukręcenie łba sprawom związanym z kryptogiełdą. Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem zabrakło 25 głosów. Nie zabrakło za to emocji. Sylwia Białek.
2: Premier Donald Tusk zacytował zeznania kluczowego świadka w sprawie afery Zonda Krypto. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Przeczytał szef rządu, do posłów opozycji zaś mówił.
3: Zonda Krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zarzucił rządowi, że miał 2 lata na napisanie ustawy w sprawie kryptoaktywów i tak mówił do Donalda Tuska.
4: Kiedy pan nie wie, co zrobi, próbuje pan używać prokuratury, służb i zeznań bandytów.
2: Na zarzuty Zbigniewa Boguckiego o umarzanie sprawy Zonda Krypto po 2023 roku minister sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiedział, że umarzał je prokurator powołany przez człowieka Zbigniewa Ziobry i jak mówił, ludzie byłego ministra sprawiedliwości mieli interes w tym, żeby śledztwa były umarzane. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Maciej Berek wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Za jego kandydaturą zagłosowało 226 posłów. W czasie dyskusji ze strony opozycji padały argumenty o tym, że Berek jest politykiem. Tak wybór Macieja Berka komentował w Polskim Radiu 24 były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.
5: Sam wybór pana Berka nie komplikuje sytuacji. Natomiast gdyby on, ja w to nie wierzę, podkreślam, dawał do zrozumienia, że on chce tutaj przejąć jakieś kierownictwo nad tą grupą, narzucić stanowisko wygodne dla Sejmu, no byłoby to naprawdę niedopuszczalne i karygodne. Musi sobie z tego zdawać sprawę.
1: Wystarczającego poparcia nie otrzymał kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski. Zagłosowało na niego 184 posłów. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała złożył rezygnację z pełnienia swojej funkcji. W resorcie odpowiadał m.in. za leśnictwo. Złożyłem rezygnację z funkcji podsekretarza stanu i głównego konserwatora przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Przekazał na platformie X Dorożała. Stanowiska te piastował od 2023 roku. Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Chce zrobić to w przyszłym tygodniu. Działacz Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz i opozycjonista odzyskał wolność w kwietniu po 5 latach więzienia przez reżim Aleksandra Łukaszenki. W życiu trzeba iść do przodu, mówi Andrzej Poczobut.
6: No ja jestem człowiekiem, Polakiem z Naddniem, no to jest naturalne, że ja chcę wrócić do domu. Znaczy no Białoruś jest bez 5 minut państwem totalitarnym i w tych 5 minutach mieści się m.in. Związek Polaków na Białorusi. No a jeżeli będę mógł pomóc, jeżeli wspólnymi wysiłkami będziemy mogli zrobić, żeby to było tam bez 10 minut państwo totalitarne, czy bez 15 minut państwo totalitarne, no to będzie to sukces nasz.
1: Dziś Andrzej Poczobut odebrał tytuł honorowego obywatela Opola. W informacjach Estonia. Deszcz stulecia nawiedził południowy zachód kraju. Miejscami spadło 100 litrów wody na metr kwadratowy. Władze ogłaszają sytuację nadzwyczajną. Intensywne opady spowodowały podtopienia m.in. w Parnawie. Relacja Kamila Zalewskiego.
7: Ulewa przeciążyła miejską kanalizację. W wielu miejscach woda z...

0: gromadziła się na ulicach, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając przejazd. Władze zaapelowały do kierowców o ostrożność oraz omijanie zalanych odcinków dróg. W niektórych miejscach napór wody doprowadził również do zerwania pokryw studzienek kanalizacyjnych, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Z powodu podtopień zamknięto między innymi jedną ze szkół. Woda zalała cały parter placówki. Uczniowie zostali odesłani do domów. Estoński ekspert cytowany przez media publiczne określił ulewę mianem deszczu stulecia. Władze miasta przyznają, że podtopienia spowodowane deszczem na taką skalę nie miały tam wcześniej miejsca. W usuwaniu skutków ulewy pomagają służby ratownicze. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: Na koniec Gdańsk i odnalezione tam zabytkowe kwatery z okna witrażowego Bazyliki Mariackiej. Przeleżały w skrzyni 90 lat. Witraż wróci na swoje miejsce, a pieniądze na to na pewno się znajdą, zapewnia proboszcz parafii ksiądz Ireneusz Brandtke. Świątynia ma zapewnione coroczne finansowanie z miasta w ramach wieloletniego programu wsparcia.
2: My oczywiście przyzwyczailiśmy się w bazylice do tego, że nasze okna są przezroczyste, same szybki. Co prawda mamy tam z lat 80. dwa witraże, ale to nie jest to. Patrząc na ten witraż, który został tutaj znaleziony, no to jest perełka.
1: Witraż wróci do Bazyliki Mariackiej do końca przyszłego roku i ponownie zostanie wkomponowany w okno.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W całym kraju sporo chmur, tylko gdzieniegdzie pojawia się słońce, gdzieniegdzie może też popadać, a na zachodzie mogą wystąpić burze. Na Pomorzu spadnie do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach około 17 stopni na północy, 22 w centrum, do 26 na południu.
3: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Ponad 60% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych.
3: Klimat. Reklama.
4: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Po reklamie. Autopromocja.
6: W sobotę w audycji Kierunek Kino gościć będziemy Annę Pruchniak. Aktorka robi błyskotliwą międzynarodową karierę. Tatuażysta z Auschwitz, Summerwater, a teraz francuska megaprodukcja Blaski i cienie, osadzona w czasie II wojny światowej. I Jean Dujardin, laureat Oscara, w roli głównej. Anna Pruchniak opowie o rolach, castingach, o szczęściu i o gotowości na nowe wyzwania. Kierunek Kino jutro o 9.06. Andrzej Sołtysik, zapraszam.
3: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
7: 7 minut po godzinie 15. Witam Państwa ponownie. Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
3: Komentarz.
7: O sprawach i kwestiach wschodnich teraz porozmawiamy. Pan Filip Rudnik, analityk w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, połączył się z nami. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Czy wysłannicy amerykańskiego prezydenta, Jared Kushner i Steve Witkoff, przestraszyli się Rosjan i dlatego nie przyjeżdżają do Kijowa?
8: Czy przestraszyli się, to wydaje mi się, że jest to kwestia sporna. Tak jak kiedyś Ukraińcy śmiali się, a raczej tak buńczucznie mówili o tym, że Kit Kellogg, czyli ówczesny amerykański generał, który jeździł do Kijowa, jest ich najlepszym środkiem przeciwlotniczym, bowiem wówczas to Rosjanie bombardowali w trakcie wizyt właśnie Kelloga w Kijowie, nie bombardowali z ukraińskiej stolicy. To zapewne byłoby i tak samo, kiedy by i Kushner, i Witkoff odwiedzili Kijów. Wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzi bardziej pewna silna perswazja ze strony rosyjskiej właśnie do tych dwóch, od tych dwóch osób bliskich prezydentowi Trumpowi, aby ci nie jechali do Kijowa w rozumieniu rosyjskim.

0: do przedstawicieli kijowskiej hunty. A biorąc pod uwagę to, do jakiego stopnia Witkow znany jest z tego, że jest podatny na rosyjski przekaz, to wydaje mi się, że ta perswazja może trafiać po prostu na podatny grunt.
1: Tę kijowską huntę bierzemy oczywiście w cudzysłów.
0: Oczywiście, że tak.
1: Staram się być na bieżąco w kwestiach wojny w Ukrainie, ale cały czas trudno mi zrozumieć, w jakim momencie tej wojny jesteśmy. Czy jesteśmy u progu eskalacji kolejnej, czy jesteśmy u progu jakiejś nowej fazy rokowań, rozmów pokojowych dotyczących, no może nie pokoju, ale stabilnego, trwałego zawieszenia broni.
0: Rosjanie w coraz większym stopniu, wydaje mi się, od jakiegoś już czasu, od kilku miesięcy, wydają się być skłonni do tego, aby zamrozić realne jakiekolwiek negocjacje ze stroną ukraińską za pośrednictwem Amerykanów, bowiem są przeświadczeni o tym, że czas wciąż gra na ich korzyść, a przede wszystkim na ich korzyść gra zima, zbliżające się temperatury, kiedy to Rosjanie będą powtarzać tą swoją praktykę, którą wdrażają już od 22 roku, czyli każdej zimy próbują terroryzować ludność cywilną Ukrainy poprzez ataki na infrastrukturę energetyczną. No i biorąc pod uwagę to, do jakiego stopnia zaawansowany jest system rosyjskich ataków i środków napadu powietrznego na Ukrainę, no to i to, jak rośnie skala po prostu tych ataków na ukraińskie miasta, no widzę chociażby to, że Kijów jest tak naprawdę stale przez całą dobę terroryzowany przez drony, no to wydaje się, że Rosjanie chcą odłożyć w pewnym sensie negocjacje pokojowe również w cudzysłowie, aby spróbować złamać opór Ukraińców tej zimy, a przynajmniej nadwyrężyć ich opór, w nadziei na to, że Ukraińcy będą bardziej skłonni do ustępstw, a Amerykanie bardziej skłonni do przyciśnięcia Ukraińców właśnie po tej zimie z perspektywą właśnie tego roku 27.
1: Czy niezbędna do tego będzie im mobilizacja, powszechna mobilizacja, o której także coraz częściej się mówi i coraz częściej czytamy o niej, o tej mobilizacji w komentarzach dotyczących tego, co w Rosji się dzieje?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i wydaje mi się, że na Kremlu również nie mają na to pytanie nie są w stanie odpowiedzieć, bowiem faktycznie jest tak, że tempo naboru rekruta tych ochotników, ale nie tylko ochotników, bowiem mobilizacja w pewnym sensie cicha, ona wciąż się toczy w rosyjskich firmach państwowych, na rosyjskich uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie tempo naboru żołnierza jest znacznie słabnie. Ci ludzie, którzy bardzo ochoczo wstępowali w szeregi właśnie nęceni dużymi zarobkami w rosyjskich szeregach, oni, prawda, już poszli, ta pierwsza fala już poszła do walki i tych ochotników jest coraz mniej. Także faktycznie Rosjanie zmagają się z tym problemem. Natomiast na tę chwilę, biorąc pod uwagę chociażby to, że Rosjanie, wydaje się, że oni nie są w najbliższych tygodniach czy miesiącach tych zimowych skłonni do tego, aby oczekiwać jakiegokolwiek przełomu na froncie, no to biorąc to pod uwagę, mobilizacja im nie jest potrzebna, bowiem pamiętajmy o tym, że decyzja o mobilizacji nie przełoży się na postępy na froncie w tempie błyskawicznym, tylko to będzie trwało. Tych ludzi trzeba będzie przeszkolić, ubrać, wyposażyć, a więc to będzie. Więc to by przełożyło się w takim trochę dłuższym horyzoncie czasowym na jakiekolwiek działania i aktywność na froncie. A przy tym pamiętajmy, że to niesie ze sobą pewne polityczne, nieprzewidziane koszta.
1: No właśnie, a kontekst wyborczy tutaj nam się wkrada, bo w Rosji szykują się wybory do Dumy.
0: Dlatego jeżeli procedura wyborcza, nazwijmy to tak, tam żadnej intrygi związanej z wynikami nie ma, jakby rosyjskie władze do tego stopnia kontrolują ten proces, że nawet nie dopuścili do wyborów przedstawicieli takiej starej liberalnej partii.

0: partii Jabłoko, w obawie przed, powiedzmy, jakimś w obawie przed jakby ogniskowaniem się wokół niego, wokół tej partii jakiegoś takiego antywojennego sentymentu. Niemniej faktycznie, jeżeli mobilizacja miałaby dojść do skutku, no to najprawdopodobniej zostanie ogłoszona po tych wyborach, które są zaplanowane właśnie na bieżący miesiąc. No więc, aby właśnie uniknąć pogorszenia nastrojów społecznych.
1: Nastrojów społecznych, które zostały nadwątlone przez te ostatnie ukraińskie ataki na zaplecze rosyjskie. Przecież widzieliśmy te eksplodujące drony w centrach logistycznych, w fabrykach zajmujących się produkcją paliwa. Jakie echa, jakie efekty ta ukraińska akcja przyniosła?
0: No, te ukraińskie ataki na pewno wpisują się w pewną sekwencję właśnie negatywnych z punktu widzenia rosyjskiego społeczeństwa wydarzeń, bowiem jeszcze wiosną mieliśmy do czynienia z blokadą internetu, czyli dalej idącym zaostrzeniem represji, plus właśnie tymi pogłoskami o kolejnej to mobilizacji. No i właśnie, od maja tak naprawdę Rosjanie mogą obserwować coraz silniejsze, coraz większe w swojej skali ataki ukraińskie na konkretne obiekty, właśnie zakłady przemysłowe, rafinerie.
1: Na lotniska tej ostatniej nocy moskiewskie. Mówi się o tym, że Ukraińcy zamknęli niebo nad Moskwą.
0: No to jest jeszcze za dużo powiedziane. W sensie Zełenski faktycznie zapowiedział coś takiego i faktycznie jest tak, że kiedy ukraińskie drony naruszają przestrzeń powietrzną nad Moskwą czy innymi miastami, to wówczas lotniska rosyjskie są zamykane. Natomiast to dzieje się okresowo, nie jest to na takiej stałej osnowie. Zobaczymy, czy Ukraińcom uda się sparaliżować ruch lotniczy wedle właśnie zapowiedzi prezydenta Zełenskiego. Więc to by na pewno stanowiłoby kolejny element tej presji na rosyjskie społeczeństwo i być może przełożyłoby się na dalsze pogorszenie się nastrojów. To wszystko składa się na taki przekaz, a raczej na wrażenie Rosjan, że ta iluzja, ta wirtualna rzeczywistość, którą Kreml niejako tworzy, te słowa o tym, że wszystko jest w porządku, płyną również od samego Władimira Putina. Więc jeżeli jakby Ukraińcy uwydatniają ten rozdziew pomiędzy rzeczywistością, na którą składają się kolejki na stacjach benzynowych, ataki na zakłady przemysłowe, wybuchy dronów i sparaliżowanie ruchu lotniczego, i do tego dołożymy właśnie tą wirtualną rzeczywistość kreowaną przez polityków, no to jest to w pewnym sensie cel, który Ukraińcy przedsięwzięli, który Ukraińcy sobie założyli, inicjując tą kampanię ataków bezzałogowców na Rosję, aby nie tylko ukraińską ludność cywilną ta wojna dużo kosztowała.
1: No tak, czynnik ludzki to jedno, a ta rewolucja, jeśli chodzi o wyścig zbrojeń, to zupełnie coś innego, no bo widzimy i rosyjskie Starlinki, które radzą sobie coraz lepiej z jednej strony, z drugiej strony te drony najnowszej generacji, które sieją spustoszenie po obydwu stronach frontu. To także jest coś, o czym mówimy na tym etapie tej wojny, ale teraz chciałabym jeszcze porozmawiać o tym, co Rosja robi na zachodzie szeroko pojętym. Obserwujemy to, co działo się w ostatnich dniach i tygodniach w Niemczech. Zaczęło się od lotniska w Lipsku, a skończyło się na tych atakach, na akcjach sabotażowych wymierzonych w niemiecką sieć elektroenergetyczną. Rosja poczyna sobie coraz śmielej. Czy to jest wypadkowa? Czy to jest funkcja również niepowodzeń na froncie?
0: Czy to jest wypadkowa niepowodzenie na froncie, trudno powiedzieć. Na pewno jest to wypadkowa tego, że Unia Europejska i państwa europejskie, no szeroko pojętego Zachodu, chociaż tutaj oczywiście z pewnymi wyjątkami, wciąż właśnie w tym piątym roku wojny, wciąż wydatnie pomagają Ukraińcom. No i popatrzmy sobie na to, że biorąc pod uwagę chociażby to, jak te działania są prowadzone, w co one uderzają, czy to właśnie

0: w zakłady produkujące komponenty dla przemysłu zbrojeniowego, czy właśnie no, w przypadku Lipsku, no, to, Lipska, no to tam stacjonowały przecież samoloty ukraińskie, czy po prostu właśnie destabilizując sytuację społeczną w bardzo istotnych krajach europejskich, których rządy stoją po stronie Ukraińców, no to wszystko jest obliczone na to, aby zastopować tą pomoc dla Europy, pomoc dla Ukrainy ze strony Europy, bowiem jeżeli cofniemy się do momentu sprzed wybuchu pełnoskalowej wojny, to nie jest to zagadką, że dla Rosjan skala pomocy Zachodu dla Ukrainy stanowi zaskoczenie i jej trwałość jest również bardzo nieprzyjemną niespodzianką dla Ukrainy. Oczywiście my tutaj na Zachodzie, w Polsce czy gdziekolwiek indziej możemy mówić, że za mało, za późno, możemy się też spierać o kształt tej pomocy, natomiast z perspektywy rosyjskiej jest to bardzo negatywne zaskoczenie.
1: No i z tym większym zdziwieniem czytam informacje, które docierają do nas ze Stanów Zjednoczonych, bo tam prezydent Donald Trump oświadczył, że choć z pewnym opóźnieniem, to będzie domagał się od państw europejskich zwrotu pieniędzy za amunicję i pomoc wojskową przekazaną Ukrainie za czasów prezydentury Joe Bidena.
0: No jest to ciekawe, jest to kolejna deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, która jest mocno kontrowersyjna i będzie też trudna do realizacji i zobaczymy tak naprawdę, czy miejmy po prostu z tyłu głowy, że bardzo dużo zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa stanowią tylko zapowiedź, a ten wątek nie jest potem kontynuowany, więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że forma przekazywania pomocy Ukrainie ze strony Stanów Zjednoczonych była zupełnie czym innym niż jest to na przykład pomoc przekazywana przez Europę. Ta pomoc, która jest przekazywana w postaci kredytów czy grantów Unii Europejskiej, to właśnie jest gotówka, to są właśnie kredyty, to są właśnie pieniądze. A w przypadku amerykańskiej pomocy, to często były środki finansowe na wysłanie dostaw broni na Ukrainę, które to napędzały niejako amerykański przemysł. Więc to nie jest tak, że Amerykanie pozbawili się czegoś, przekazując tą pomoc. Mhm. I należy o tym przypominać, wydaje mi się, w rozmowach zarówno z amerykańskimi decydentami, jak i przypominać amerykańskiej opinii publicznej.
1: To jeszcze teraz informacja dosłownie z przed chwili o tym, że informuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski o tym, że rosyjski dron uderzył w gabinet pełniącego obowiązki szefa SBU w centrum Kijowa. W chwili ataku nie było go na miejscu, tak przekazują agencje. Gdyby ta informacja się potwierdziła, to byłby dowód na, no właśnie na co ze strony Rosji?
0: Na to tylko, że Rosjanie są, że Rosjanie jakby podbijają ten bębenek eskalacji właśnie w przededniu zimy i są coraz i są w stanie coraz śmielej razić obiekty administracji, biorąc pod uwagę chociażby to, że do pewnego stopnia biura administracji prezydenta czy w ogóle budynek Rady Najwyższej, czyli ukraińskiego parlamentu, uchroniły się od bezpośrednich ataków rosyjskich, do pewnego stopnia oczywiście, no to jest powiedzmy kolejny, w momencie, w którym jakby Rosjanie zaczynają faktycznie atakować te obiekty, jest to w pewnym stopniu kolejna próba rosyjska do tego, aby zastraszyć tym razem na przykład elitę polityczną Ukrainy. I jest to dowód na to, że właśnie Władimir Putin stawia przede wszystkim na ten terror dalekich uderzeń w starciu z Ukrainą, ze względu również na to, że front przesuwa się w bardzo nikłym stopniu.
1: Pan Filip Rudnik, analityk w Zespole Rosyjskim Ośrodka Studiów Wschodnich, był z nami. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz.
0: Dziękuję.
2: Komentarz.
1: Teraz z uwagą przyjrzymy się temu, co dzieje się na stacjach paliw i w ogóle na rynku ropy naftowej. Pani Urszula Cieślak.

0: analityczka rynku paliw Reflex z nami teraz połączona. Dzień dobry pani.
1: Dzień dobry, witam.
0: No to proszę o szybki raport z tego, co się dzieje na stacjach. Jak to się zmieniło po tym, kiedy przestał obowiązywać rządowy program CPN i jakie są prognozy na najbliższe dni, także na ten najbliższy weekend?
1: Ani to, co się wydarzyło, ani prognozy nie są.

0: to 70 groszy średnio za litr. Olej napędowy kosztuje średnio blisko 8,50 zł. I wszystko wskazuje na to, że podwyżki na stacjach możemy jeszcze odnotować w krótkim czasie. Tylko w ciągu ostatniego tygodnia benzyna i olej napędowy na rynku hurtowym wzrosły o ponad 55 groszy na litrze. A więc widzimy, jak duży wzrost nastąpił cen hurtowych w wyniku wzrostu cen paliw na rynku ARA. Jeśli mamy czas, to szybciutko tylko powiem, że ceny benzyny właśnie na rynku europejskim osiągnęły poziom najwyższy od lipca 2022 roku, a więc po wybuchu wojny w Ukrainie. Natomiast ceny oleju napędowego na europejskim rynku ARA wzrosły do poziomu, który notowaliśmy w marcu tego roku, a więc w tych pierwszych dniach po wybuchu wojny w Iranie.
1: I pewnie mogłybyśmy powiedzieć, że taniej już było z takim rozrzewnieniem. I skoro nie widać nadziei na to, że będzie znowu taniej, to czy trzeba pytać o to, jesteśmy na etapie stabilizacji tych cen?
0: Wszystko będzie zależało od tego, co usłyszymy pewnie po weekendzie nowego w sprawie konfliktu w Zatoce Perskiej. Jest tak, że jeżeli będą docierały do nas jakieś pozytywne informacje w kierunku zakończenia konfliktu, a przynajmniej odblokowania ciśniny Ormus, to będzie działało pozytywnie i te ceny mogą w krótkim czasie również spaść. Natomiast jeżeli postępów nie będzie i dalej będziemy funkcjonować jako świat bez dostaw z Bliskiego Wschodu, to z każdym tygodniem, miesiącem sytuacja podażowa będzie coraz gorsza. Słyszymy o topniejących zapasach, o rezerwach strategicznych, które maleją chociażby w Stanach Zjednoczonych do poziomu najniższego od ponad 40 lat. Więc to wszystko pokazuje, że ta sytuacja na rynku światowym pod względem zaopatrzenia w ropę, w paliwa gotowe z każdym kolejnym tygodniem bez dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, bez jej przywracania, będzie stawała się coraz bardziej napięta.
1: Litr benzyny za 8 zł to jest scenariusz, który staje się coraz bardziej realny?
0: Jesteśmy blisko. Mamy dzisiaj już ponad 7,70 za litr. Nasza prognoza na kolejne dni niestety daje miejsce na kolejne podwyżki cen, więc będziemy do tego poziomu blisko 8 zł zbliżać się, tym bardziej, że tutaj jeśli chodzi o ceny produktów gotowych, a więc tych wytworzonych, również będą pewnie zmieniały się bardziej niż cena samego surowca, bo powiedzmy sobie, że cena ropy Brent na poziomie 95 dolarów jest droga, ale w tym najgorszym momencie przekraczała poziom 110 dolarów za baryłkę, a ceny paliw gotowych utrzymywały się dosyć stabilne, więc to wszystko będzie zależało od tego, jaka naprawdę będzie w kolejnych tygodniach sytuacja, jeśli chodzi o zaopatrzenie w paliwa gotowe, w produkty gotowe już.
1: Pani Urszula Cieślak, analityczka rynku paliw, Biuro Reflex, przekazywała Państwu, no niestety, te mało optymistyczne informacje. Bardzo Pani za nie dziękuję i do usłyszenia.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalna.

0: przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Dla polityków prawicy fakty są nieubłagane. Tak minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenia to, co premier mówił o powiązaniach PiSu z prezesem Zonda Krypto. Donald Tusk mówił przed głosowaniem prezydenckiego weta, że według zeznań jedna z osób zamieszana w aferę Zonda Krypto miała za pieniądze chcieć ukręcenia sprawy u Zbigniewa Ziobry. Chodziło o jego potencjalne wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości po jego ewentualnym powrocie PiSu do władzy. Minister nie chciał oceniać wiarygodności Przemysława Krala, który najpewniej współpracuje z prokuraturą.
4: Ja nie jestem od ocenienia świadków, to sąd będzie oceniał. No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania. Przecież to sąd podejmuje decyzję o areszcie i musi mieć podstawy do tego, więc jest to osoba, która na pewno ma ogromną wiedzę i która to osoba no, bywała na salonach pisowskich. Widzieliśmy jego zdjęcia z różnymi ważnymi politykami PiSu. Jeśli dzisiaj politycy PiSu kwestionują tę postać, no to sami sobie wystawiają świadectwo.
3: Po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Potrzebna do tego większość wynosiła 266 głosów. Za odrzuceniem weta opowiedziało się 241 posłów. Urząd Ochrony Danych Osobowych wciąż bada wyciek danych z systemu firmy MyDoctor, dostawcy elektronicznej dokumentacji medycznej. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. Urząd sprawdza między innymi, czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana, bo system przetwarza dane ponad 20 milionów osób. Potrwa jeszcze co najmniej tydzień, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Mirosław Wróblewski.
5: Te działania muszą prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
3: Jeżeli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara. Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców tego ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie. Będzińscy policjanci, którzy w październiku zeszłego roku mieli na stacji paliw pobić chorego 49-latka, staną przed sądem. Jak mówi Bartosz Kilian, rzecznik sosnowieckiej prokuratury okręgowej, na ławie oskarżonych zasiądzie trzech mężczyzn.
6: Dwaj oskarżeni, to jest Dawid J. oraz Damian G., odpowiedzą za pobicie pokrzywdzonego Mirosława K., a także bezprawne zmuszanie go przemocą oraz groźbami do opuszczenia samochodu. Trzeci oskarżony, Piotr G., w ocenie prokuratora dopuścił się przestępstwa polegającego na udzieleniu dwóm pozostałym mężczyznom pomocy przy okazji pobicia Mirosława K.
3: Żaden z policjantów nie przyznał się do winy. Zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. Grozi im do 5 lat więzienia.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Minęła godzina 15.33.
2: Stan dnia.
7: W Polskim Radiu 24 powiemy teraz o narastającym problemie zagrożeń, jakie powodują użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Głos w tej sprawie zabrali dziś kolejarze, którzy przypominają, że na przejazdach kolejowych i na dworcach nie wolno poruszać się m.in. na hulajnogach. W ten sposób użytkownicy jednośladów narażają bezpieczeństwo swoje oraz innych osób. Tematem zajął się Arkadiusz Augustyniak, z którym się teraz łączymy. Witaj, Jarku, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: No to jakie są argumenty kolejarzy w tej sprawie?
8: No to argumenty kolejarzy są bardzo mocne, bo mówią o tym, że skala problemu jest duża i ten problem narasta i coraz częściej dochodzi do wypadków, a przynajmniej zdarzeń niebezpiecznych. Kolejarze mówią o tym, że choć na szczęście poważnych zdarzeń z udziałem użytkowników hulajnóg w ostatnim czasie nie było wiele, no to jednak zdarzały się, o czym mówi dyrektor do spraw bezpieczeństwa w Polskich Liniach Kolejowych, Włodzimierz Kiełczyński. On mówi o tym, że podczas wakacji doszło do dwóch wypadków oraz kilku zdarzeń z udziałem właśnie użytkowników hulajnóg.
9: Przytoczę tu chociażby zdarzenie z Bożej Woli, gdzie młodociany uczestnik ruchu

0: O mało co nie wjechał pod pociąg, szczęśliwie skończyło się tylko incydentem kolejowym, właśnie poruszając się na hulajnodze i wjeżdżając na przejazd przy załączonym czerwonym świetle, czy chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak 14-letni na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka. Na każdym przejeździe kolejowo-drogowym należy zachować szczególną ostrożność i szczególnie wtedy, kiedy są to osoby młode poruszające się na takich pojazdach, jakimi są chociażby hulajnogi, bowiem starcie z pociągiem najczęściej niestety skończy się śmiercią lub poważnymi obrażeniami ciała.
1: No właśnie, uważać trzeba na przejazdach kolejowych, ale nie tylko na przejazdach kolejowych, bo cała taka tak naprawdę infrastruktura kolejowa to jest to miejsce, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Chodzi między innymi o perony, chodzi też o dworce. Kamil Woźniak ze Straży Ochrony Kolei przypomina, że w takich miejscach obowiązuje zakaz jazdy, między innymi na rowerach, hulajnogach i rolkach.
2: Często i najczęściej myślę spotykanym przykładem tych na peronach, bądź właśnie przede wszystkim w tunelach kolejowych, bądź w przejściach podziemnych, spotykamy osoby, które chcą przemieścić się jak najszybciej do pociągu. Czyli jeżeli mają przy sobie oczywiście rower, bądź hulajnogę, używają tego, nie? Rolki, deskorolka. Niestety osoby te często nie są świadome, że jest to niezgodne z przepisami porządkowymi, które obowiązują na obszarze kolejowym. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei często oczywiście podejmują interwencje. Może to się skończyć na zwykłym pouczeniu, może to się skończyć oczywiście na grzywnie, na mandacie karnym w wysokości do 500 zł.
3: Czyli co, tłumaczą, że nie wiedzieli, że nie można?
2: Tak jest. Najczęściej jest to tłumaczenie, że nie wiedzieli, że nie można, bądź że nie było nigdzie oznaczenia. Natomiast prawda też jest taka, że nie musi być oznaczenie w każdym miejscu, żebyśmy tak jakby mieli obowiązek przestrzegać tych przepisów. Po prostu nieświadomość, nieznajomość tych przepisów nie zezwala nam oczywiście na ich łamanie.
1: Zresztą ja sam dzisiaj właśnie podczas tego spotkania z kolejarzami byłem na Dworcu Zachodnim i sam zobaczyłem jednego czy dwóch użytkowników hulajnóg, którzy no, śmignęli koło mnie i gdybym wykonał jakiś ruch w bok, to tak naprawdę mogłoby się to skończyć źle. Marcin Kruszyński z Polskich Linii Kolejowych przypomina, czy może skończyć się jazda na jednośladzie w takim właśnie niedozwolonym miejscu.
4: Poruszając się w obrębie dworca, w szczególności w przestrzeni dość ograniczonej, takiej jaką jest tunel, hala dworca czy też peron, po pierwsze możemy potrącić inne osoby. Osoby, które stoją, oczekują na przyjazd pociągu, mogą nas nie usłyszeć. Tego typu pojazdy poruszają się dość cicho i możemy po prostu potrącić kogoś, kto choćby cofnie się o krok i wejdzie prosto pod osobę jadącą. Po drugie, osoba jadąca naraża się choćby na możliwość spadku z peronu.
1: Kolejarze przy okazji podsumowali też sezon wakacyjny i poinformowali, że podczas wakacji na przejazdach kolejowych doszło do 30 wypadków, zginęło w nich 9 osób, a 6 zostało ciężko rannych.
5: Arkadiusz Augustyniak te statystyki dla Państwa przygotował. Orku, bardzo dziękuję.
6: Komentarz.
5: Pan Łukasz Zboralski, redaktor naczelny BRD24.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
5: Bezpieczeństwo na przejazdach kolejowych to jest temat rzeka i pewnie długo moglibyśmy o tym rozmawiać, no ale ten wątek hulajnóg elektrycznych dzisiaj szczególnie zwraca naszą uwagę, bo to nie tylko hulajnogi na peronach, ale to także hulajnogi na przejazdach tych drogowo-kolejowych, gdzie rzeczywiście to zagrożenie jest śmiertelne.
7: No tak, w tym materiale tu reporterskim mieliście chyba tą najgłośniejszą sytuację z ostatnich dni. Tak, to 14-latek z pasażerką, chyba bez kasków, takie były wstępne ustania, wjechali prosto pod pociąg, no i nie, to taka zupełnie niepotrzebna śmierć. Coś mamy z tymi przejazdami, że nie czujemy tego ryzyka, ludzie sobie pozwalają na więcej i to zarówno jak są w samochodach, jak i są pieszymi, tu się im wydaje, że trochę łatwiej im się, prawda, przemknąć pod szlabanem i zdążyć na pociąg. No ale tutaj między pieszymi a kierowcami jest jeszcze ta grupa takich nowych użytkowników, coraz więcej ich jest, popularniejsze to jest, są różnego dziwnego rodzaju sprzęty i to nawet szybkie sprzęty te elektryczne. No i tutaj dzieje się to szybko, więc jak ktoś na tym sprzęcie też młody i zwykle to jest młody, więc trudniej mu zapanować nad swoimi popędami, przepraszam, no i wjedzie na taki przejazd, to się może kończyć tragicznie. No bo w ogóle powinniśmy zrobić porządek z tymi wszystkimi elektrycznymi pojazdami. Ta nowelizacja jest w toku. Mam nadzieję, że od przyszłego roku trochę będzie więcej spokoju na ulicach, jeśli chodzi o tego rodzaju urządzenia.
5: Co pan ma na myśli, mówiąc, zrobić porządek z tymi urządzeniami?
7: No po prostu ich nie sprzedawać jako hulajnogi elektryczne czy rowery elektryczne, bo to nie są hulajnogi. Dzisiaj byłem w Warszawie

0: nagrałem w środku miasta, w centrum, chaos kompletny. Minął mnie jakiś kurier na w zasadzie motorowerze, bo to była hulajnoga z siodełkiem, czyli to nie jest hulajnoga, po chodniku, potem pojechał po pasach, a chwilę później śmignął ulicą taki śniady dostawca jedzenia na w zasadzie moim zdaniem motorowerze albo motocyklu, udającym rower. To do czego doprowadziliśmy w miastach z tymi nowymi pojazdami, to jest horror.
1: I wolna amerykanka, która może przynieść bardzo poważne konsekwencje. Zagrożeniem największym jest pana zdaniem to, że te pojazdy się poruszają szybko, że poruszają się wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, czy to, że są tak bardzo ciche i trudno zlokalizować, skąd nadjadą?
0: Na razie to jest, myślę, po prostu uciążliwość, chociaż ludzie już zgłaszają, że czują się zagrożeni w dużych miastach, zwłaszcza, myślę, seniorzy. Im trudniej jest zauważyć coś takiego, co błyskawicznie nadjeżdża. Tu jest takie mieszanka wybuchowa. Zwykle to są ludzie, którzy są spoza naszej kultury, nawet europejskiej, biedni, próbują tu się dostać do pracy, jakoś zaczepić i ja nie mam do nich pretensji. Są wyrwani z zupełnie innej kultury drogowej też. Nie rozumieją, nie znają przepisów bardzo często. Jeszcze muszą płacić za wypożyczenie takiego sprzętu, na którym tą kurierkę uprawiają, a ktoś z wypożyczalni daje im coś, co jest nielegalne, co jest motocyklem i każe im jeździć tym, pozwala im jeździć tym po chodnikach. I teraz mamy takie połączenie. Człowiek, który nie rozumie polskich przepisów, próbuje za wszelką cenę tutaj zarobić jakieś pieniądze i pędzić z tymi dostawami, a jednocześnie jedzie na sprzętem, który się poważnie rozpędza i jest ciężki, no bo te pojazdy takie przypominające już motocykle czy skutery, one są po prostu ciężkie i te baterie to wszystko waży, więc tak, coś takiego jak rozpędzimy nawet do prędkości roweru 40 km na godzinę, to zaczyna być poważny wypadek z tego jakiegoś pieszego taki pojazd z pasażerem, tam, kierującym trafi.
1: Mówi pan o tym, że trzeba zakazać sprzedaży takich pojazdów, a co zrobić z tymi, które już są w naszym ruchu i są w naszych miastach?
0: Nie wiem, no, jak sobie ludzie kupili, to może sobie będą jeździć po własnym podwórku, albo ewentualnie mogą to gdzieś, nie wiem, wyrzucić. One już dzisiaj, w myśl dzisiejszego prawa, są nielegalne na drodze. W sensie, jak ktoś ma motorower albo motocykl udający rower elektryczny, to znaczy, że już doskonale wie, że łamie prawo. No, jeździ czymś, co powinno być zarejestrowane, homologowane, mieć tablicę rejestracyjną, opłacone OC. Jeśli zaryzykował i kupił sobie taki pojazd, to nie jest chyba naszym społecznym problemem rozwiązywać za niego ten problem. No i sobie go postawi gdzieś tam w garażu i na niego patrzy. Albo jeździ nim po jakimś prywatnym terenie.
1: Policja może taki sprzęt skonfiskować?
0: Obecnie nie, ale myślę, że te przepisy mogłyby do tego prowadzić. Zobaczymy, jak będzie. Na razie te przepisy po prostu uderzą w importerów i zwykle to z Azji. To są setki milionów obrotów na takich sprzętach. Jest to wielki biznes i to uderzy w tych importerów i sprzedawców online, którzy sprzedają nieświadomym czasami konsumentom, a czasami świadomym, no, sprzęty pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower elektryczny, które wcale nimi nie są. I tutaj zmiana akurat bardzo dobra, przygotowana przez resort ministra Dariusza Klimczaka, spowoduje nadzór nad tym rynkiem i kary dla takich importerów czy sprzedawców, jeśli będą próbowali sprzedać te produkty jako coś, czym nie są.
1: Chociaż pytając o konfiskatę, to wydaje mi się, że otwieramy znowu puszkę Pandory, bo to jest temat bardzo drażliwy, jeśli chodzi o system.
0: On chyba przestał być drażliwy, jak zaczęliśmy odbierać samochody pijanym kierowcom, którzy nas zabijają na drogach. Miesięcznie zabezpieczała policja już niedawno 600 takich pojazdów. Są błyskawicznie sprzedawane na aukcjach skarbowych. Średnia cena takiego pojazdu 4-5 tysięcy złotych. Polskie państwo zarobiło już miliony z tego powodu. Nie widzę tu kontrowersji.
1: A odstraszyło kierowców od tego, żeby siadać za kierownicę po alkoholu?
0: Nie odstraszyło, bo kara wymierzona w tych ludzi, którzy zazwyczaj są ludźmi chorymi, alkoholizmem, ona tutaj nie ma kar, które odstraszają, bo oni nie myślą w racjonalny sposób, więc nawet wysokie kary więzienia na nich nie robiły wrażenia. To podwyższanie tutaj nie miało sensu, natomiast zabieramy im narzędzie. Oni po prostu nie mają do czego wsiąść. To wcale nie było tak, jak mówili przeciwnicy tych przepisów, że no to sobie kupią następny i następny. Okazuje się, że tak się nie dzieje najczęściej i my widzimy w statystyce, od razu takie pierwsze okresy porównawcze pokazywały, że spadek liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pijanych kierowców, to te wypadki spadły około 30% w Polsce.
1: To może trzeba iść krok dalej i pomyśleć także o takiej konfiskacie narzędzia, potencjalnego narzędzia zbrodni tym, którzy rażąco przekraczają dozwoloną prędkość. Ostatnio jedna z kierujących 172 km na godzinę na terenie, gdzie obowiązywał nakaz jazdy.

0: co najwyżej 50 km.
1: Są takie rozwiązania, Duńczycy tak robią na przykład. No, przekroczenie dwukrotne dopuszczalnej prędkości albo jazda ponad 200 km na godzinę oznacza konfiskatę auta i to bez względu na to, kto był właścicielem. Po prostu ktoś jechał tak szybko i trzeba to zabrać. Myślę, że chyba to rozwiązanie w Polsce byłoby trudne do wprowadzenia, ale myślę, że łatwiejsze mogłoby być taka zgoda społeczna na to, że oprócz odbierania prawa jazdy na 3 miesiące tym skrajnie szybko jeżdżącym i grzywien, żebyśmy mogli zdecydować się, żeby w wachlarzu kary dla na przykład sędziego, który będzie rozpatrywał ich sprawy, był też krótki areszt, na przykład 14 dni aresztu. Uważam, że każdy człowiek, który normalnie pracuje, normalnie żyje w społeczeństwie, tylko nie potrafi się opanować na drodze, no kalkulowałby już naprawdę mocno, czy chce na 14 dni zostać zamkniętym w areszcie, bo to rodzi prawdziwe komplikacje w życiu.
0: To prawda. Panie redaktorze, to teraz jeszcze porozmawiajmy chwilę na temat tych zmian, które weszły w życie z pierwszymi dniami września, a dotyczą no, głównie tych najmłodszych stażem kierowców. Jak pan je ocenia?
1: Bardzo się cieszę, że po chyba 15 latach, jak pamiętam, wreszcie odmrożono coś, co zapisano dawno temu w polskiej ustawie, że młodzi kierowcy będą mieli okres próbny. Chwała tu znowu ministrowi Klimczakowi, którego bardzo często krytykuje z jakieś tam posunięcia, ale to, co zrobił w tej sprawie i w sprawie zmiany szkolenia kierowców, która się zaczyna, to jest coś naprawdę bardzo dobrego. Ruszamy w końcu to, żeby nacisnąć jeszcze ciutek na młodych kierowców. To jest najniebezpieczniejsza grupa na drogach z pewnych psychologicznych właściwości. Tak będzie zawsze. 18-24 lata najwięcej wypadków powodują na ich liczbę w populacji. I ten dwuletni okres spowoduje, że po pierwsze będą pod większą kontrolą ich wykroczenia. Te najpoważniejsze będą kończyły się od razu utratą i cofnięciem uprawnień. Takie mniejsze, jak uzbierają 3 wykroczenia przeciwko tam zdrowiu i życiu na drodze, też będą skutkowały utratą uprawnień. Zerowy limit alkoholu dla nich, nawet nie 0,17 do 0,2 promila. 0,0, żadnych narkotyków, niczego nie mogą mieć we krwi. No i te 17-latki też oczywiście cały czas z opiekunem, bez możliwości wyłożenia rówieśników. Myślę, oraz jeszcze jedna blokada taka, chociaż tu bym wolał, żeby to był system powszechny i mam nadzieję, że tego dojdziemy, że od dzisiaj ludzie, którzy zdają na prawo jazdy i wpadają w ten okres próbny, po przekroczeniu 12 punktów karnych będą musieli udać się na edukację taką bezpieczeństwa ruchu drogowego z zajęciami takiej z techniki jazdy, czyli żeby hamowali z kilku prędkości, będą hamować, patrzeć, czy to ma znaczenie ta prędkość co do czasu zatrzymania się i drogi oraz będą jechać po łuku, żeby zobaczyć, jak łatwo wypaść z zakrętu przy niewielkim przekroczeniu prędkości. Będą to zajęcia z mądrymi instruktorami i które są nastawione na to, żeby tym młodym ludziom pokazać, że niewiele ich, że tak naprawdę nie są mistrzami kierownicy i że niewiele ich dzieli od tego, żeby doszło do tragedii. I to jest taki pierwszy krok moim zdaniem w stronę takiego systemu powszechnego, jaki jest w Szwecji. Czyli takie szkolenie powinien przejść każdy młody kierowca, nie tylko ten za karę.
0: Ten kończący się tydzień zostanie w naszej pamięci, panie redaktorze, jako ten, w którym doszło do tego tragicznego wypadku pod Częstochową. Dzisiaj nowe informacje w sprawie sprawcy tego wypadku, w którym zginęło 4 pracowników drogowych. 31-latek został tymczasowo aresztowany, a badania wykazały, że był pod wpływem klefedronu, silnego syntetycznego narkotyku nazywanego często przez ekspertów kokainą dla ubogich. Czy to może być powszechny problem wśród kierujących tymi największymi autami, które się poruszają po polskich drogach?
1: Powiedziałbym, że nie. Że to na pewno nie jest powszechny problem wśród kierowców tych dużych firm i dużych ciężarówek. Ale jak widać występuje, bardziej bym to myślał, że to jest problem i to widzimy kurierów, busów, tej mniej kontrolowanej takiej działalności przewozowej. No i też pewnej zmiany pokoleniowej chyba. No, mamy tutaj różne statystyki z Polski i to widać, że nowe pokolenia dużo mniej piją alkoholu. To z tego się możemy cieszyć, ale zupełnie inaczej i łagodniej podchodzą jednak do narkotyków i to powinno nas martwić. Te narkotyki trudniej wykrywać u kierowców takimi nawet przesiadowymi kontrolami niż alkohol. No, alkomaty były fajnym, super łatwym, prostym narzędziem dla policji, żeby odsiewać z dróg tych, którzy stwarzają zagrożenie, narkotyki nie. No a tutaj z takimi narkotykami jak klefedron, no, jak się zagłębić, to przy zejściu z takiego narkotyku, to po prostu jak czytałem o tym, to są takie stany zaburzeń percepcji, zmęczenia, że nawet mikrosny się przydarzają i to by się składało tutaj w całość taką, że ten kierowca prawdopodobnie nie było nawet śladów hamowania, wjechał w pracowników na drodze nawet nie wiedząc o tym, co robi.
0: Pan Łukasz Zboralski, redaktor.

0: Redaktor naczelny portalu BRD24.pl. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, a wszystkim naszym słuchaczom życzymy tradycyjnie szerokiej drogi.
1: Dziękuję bardzo.
0: Stan dnia. A teraz dla tych, którzy w podróż się wybierają, ale nie tylko, informacje pogodowe. Pan Piotr Szuster, polscy łowcy burz, połączony z nami. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bo ta pogoda w najbliższych godzinach i dniach będzie wymagająca, i znowu to powiem, nie tylko dla tych, którzy za kierownicą się znajdą, bo będzie padać i będzie wiać. Patrzę na mapę ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Pierwszy stopień ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem właściwie dotyczy całego obszaru naszego kraju.
2: W najbliższym czasie Polska będzie znajdować się pod wpływem układu niskiego ciśnienia. Nad naszym krajem będą przemieszczały się fronty atmosferyczne, chłodne fronty atmosferyczne. Ze względu na obecność zwiększonego gradientu ciśnienia będziemy notować silny wiatr w związku z występowaniem układów burzowych, które będą dzisiaj przemieszczać się z północnego zachodu na południe i południowy wschód. Możemy oczekiwać wystąpienia silnych porywów wiatrów, które mogą przekraczać 100 km na godzinę. Możliwe w obszarze tej linii są również opady gradu o średnicy 2 do 3 cm, jeśli w tym miejscu będą występować również superkomórki burzowe. Możliwy jest również rozwój trąb powietrznych związanych głównie z nieciągłościami na tych układach liniowych. Mogą powstawać mezozawirowania, które mogą doprowadzić do rozwoju trąby powietrznej. W tej chwili obserwujemy organizację tej linii już w obszarze od Koszalina przez Płoty aż po Stępnicę. W dalszym przebiegu ta linia rozciąga się również nad Niemcami, osiągając okolice Magdeburga i Hanoweru.
0: Czyli te najgroźniejsze zdarzenia dotyczą północnej części naszego kraju.
2: W tej chwili rozwija się tam układ burzowy, który będzie w kolejnych godzinach przemieszczał się na południe i na południowy wschód, wchodząc również nad obszar województwa lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, częściowo pomorskiego, a już późnym popołudniem czy wieczorem powinien przejść na obszar województwa dolnośląskiego, łódzkiego, aż po mazowieckie. Natomiast w drugiej części nocy on znacząco będzie słabł, przechodząc już na południe kraju i powinien zaniknąć do godzin porannych. Być może jeszcze na obszarze Polski Południowej będzie on powodował przelotne opady deszczu. Burze będą również występować jutro, natomiast należy śledzić bieżące prognozy, komunikaty i ostrzeżenia meteorologiczne, dlatego że ta sytuacja jest naprawdę dynamiczna.
0: To, że jest dynamiczna i że te zjawiska są tak gwałtowne, to oznacza, że dość szybko przejdą nad nami i ta pogoda ustabilizuje się po tych najgorszych zawirowaniach, dosłownie w przenośni?
2: Na całkowite uspokojenie sytuacji musimy jeszcze trochę poczekać, ze względu na to, że burze będą prognozowane również jutro oraz pojutrze, z tym, że 6 września te burze będą dużo, dużo słabsze i będą obejmować północny wschód kraju. W dłuższej perspektywie czasowej raczej nie przewidujemy tak gwałtownych zjawisk atmosferycznych, niemniej jednak prognozy konwekcyjne czy prognozy związane z burzami są sprawdzalne w zasadzie na okres od 24 do 48 godzin.
0: To jest sytuacja typowa dla tej pory roku?
2: W zasadzie tak silne przepływy mas powietrza, które pomagają rozwijać się zorganizowanym burzom, tak silna dynamika mas powietrza raczej charakterystyczna jest dla miesięcy zimowych. Wtedy to notujemy często ośrodki niskiego ciśnienia, które powodują silne porywy wiatru. Rzadko te warunki kinematyczne pokrywają się ze sprzyjającymi warunkami termodynamicznymi, które po prostu prowadzą do rozwoju burz. Dziś panują bardzo specyficzne warunki, bo można zauważyć formowanie się tych struktur konwekcyjnych, natomiast co jest ciekawe, nie towarzyszą im na razie wyładowania atmosferyczne. Natomiast to nie powinno skłaniać ludzi do tego, aby takie ryzyko bagatelizować. W dalszym ciągu, pomimo braku wyładowań atmosferycznych, tego rodzaju struktury mogą powodować silne porywy wiatru.

0: również o takiej sile, która może skutkować uszkodzeniami drzewostanu, uszkodzeniami infrastruktury energetycznej i powodować zagrożenie dla osób przemieszczających się po otwartej przestrzeni czy prowadzących pracę.
1: Uważajmy zatem na siebie, bo ta...
0: w kolejnych godzinach powinniśmy uważać na tego rodzaju zjawiska.
1: Uważajmy na siebie, nawet jeżeli nie grzmi i się nie błyska, to silnie wieje i ten silny wiatr w najbliższych godzinach może być poważnym zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa. Pan Piotr Szuster ostrzegał przed tym. Polscy łowcy burz, bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Jak burza wtargnęli do Polskiego Radia 24 Jeremia Mrożek i Paweł Pawłowski, gospodarze popołudniowego pasma Polskiego Radia 24. Dzień dobry. Panowie, jak
2: ja
1: burza...
2: Ja tu jeszcze z Kielc jestem, to u mnie na moście to wieje zupełnie tak, że oho.
3: A mnie naszła taka refleksja, jeśli mogę, że polityka ma dużo wspólnego z burzą, bo nie tylko dlatego, że mamy chociażby burzę w Sejmie, tak jak dzisiaj, ale po prognozowaniu pogody można być wziętym politykiem, czego mamy też przykłady również w polskiej polityce. Zapewne wiedzą państwo, o kogo chodzi. Dzisiaj w polityce, pozwolę sobie, skoro jestem przy głosie, o tej burzy w Sejmie porozmawiam z Dorotą Łobodą z Koalicji Obywatelskiej i z Krzysztofem Szczuckim z Rozwoju Plus.
1: Było trzęsienie ziemi w Sejmie dzisiaj. Pytanie, czy będzie tsunami polityczne po tym, co się dzisiaj wydarzyło?
3: Właśnie. A no właśnie.
2: To u mnie, słuchajcie, no co mogę powiedzieć, no padają takie nazwiska jak Grochal, Czarnecki, Kowalski, czyli strefa wpływu po godzinie 18, oczywiście wraca po wakacyjnej przerwie. Oprócz tego takie nazwisko pada jak Trump, czyli Donald Trump, który ma się domagać od Europy zwrotu pieniędzy za pomoc Ukrainie. No i będziemy również w Lubelskiem, tam lubelski czek turystyczny, który okazał się absolutnym strzałem w dziesiątkę. Ten vouchery, które to są takie dopłaty do wypoczynku w tej części Polski, rozchodziły się jak świeże bułeczki, ale uwaga, niczym sztukmistrz z Lublina ma się wyczarować jeszcze kilka takich voucherów.
1: Jeremia Mrożek, Paweł Pawłowski zostają z państwem. Ja się nazywam Ewa Wasążnik i dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę udanego weekendu i do usłyszenia.
4: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Weźmy głęboki oddech. Podarujmy sobie jeszcze jeden wieczór wakacji. Przed nami kruche napięcie muzyki Agaty Zubel, wielkie emocje koncertu wiolonczelowego Antonina Dworzaka z Iwanem Karizną w partii solowej oraz majestatyczna przestrzeń 7. symfonii Jana Sibeliusa. Zespół poprowadzi basem Akiki. Nowy sezon z Orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie. Sobota, 5 września, godzina 19. Studio imienia Witolda Lutosławskiego. Transmisja na antenie radiowej dwójki. Mecenasem Orkiestry Polskiego Radia jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto, największy mecenas sportu i kultury w Polsce, który obchodzi jubileusz 70-lecia.
4: Po reklamie. Autopromocja.
9: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
10: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
11: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
10: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
11: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
9: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
10: Jacek Czarnecki i Roch Kowalski.
4: Autopromocja.

0: sumę wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Kolejne odsłony afery Zonda Krypto. Czy zatrzymane przedwczoraj osoby w areszcie? Premier ujawnia fragmenty zeznań w sprawie kryptogiełdy, a Sejmowi nie udaje się odrzucić prezydenckiego weta regulującego przepisy. Szczegóły w relacji naszego reportera. Maciej Berek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Co o decyzji mówi koalicja, a co opozycja? U nas polityczne komentarze w tej sprawie. Mamy też garść informacji sportowych. Powiemy o sukcesach polskich siatkarek w walce o Mistrzostwa Europy i o kolejnych zwycięstwach Igi Świątek na US Open. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Jest decyzja sądu o areszcie tymczasowym dla trojga zatrzymanych ostatnio osób w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. A w Sejmie premier Donald Tusk ujawnił część zeznań byłego szefa spółki Przemysława Krala. Informacje na ten temat zbiera Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy o tych sprawach?
3: Po pierwsze, rano katowicki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu trojga zatrzymanych w ostatnich dniach. To Anna P., Jaromira W., związane z firmą, i Rafał Z. Prokuratura, która właśnie domagała się takiego rozwiązania, czyli tymczasowego 3-miesięcznego aresztu, argumentowała, że ciążą na nich poważne zarzuty. Wobec obu pani jest to zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała działać w celu przejęcia majątku Sylwestra Suszka, współwłaściciela firmy. Przypomnę, człowiek ten zaginął w 2022 roku. Jest wiele poszlak mówiących o tym, że być może już nie żyje, że został zamordowany. Anna P. miała też utrudniać postępowanie przez demontaż monitoringu ze stacji paliw, na której sam Suszek był po raz ostatni widziany. Obie aresztowane i Rafał Z. są podejrzani także o przywłaszczenie środków lub działanie na niekorzyść Zonda Krypto. A w opinii ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Waldemara Żurka decyzja sądu potwierdza, że zebrane dowody są twarde.
4: Na razie odnosimy same sukcesy, bo mamy 4 tymczasowe aresztowania zastosowane przez sąd. Czyli sąd ocenił dowody zebrane przez prokuraturę jako twarde. A sądy naprawdę oszczędnie stosują tymczasowe aresztowanie, więc jest to sukces prokuratorów i także policji.
3: Ale chyba rano nie spodziewaliśmy się takich rewelacji, które padły z ust premiera. Premier Donald Tusk przed głosowaniem wniosku o odrzucenie prezydenckiego weta do ustawy regulującej rynek kryptowalut ujawnił kolejne obciążające prawicę zeznania. To część materiałów ze śledztwa, które odtajnił prokurator generalny. Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów za czasów Prawa i Sprawiedliwości w kwietniu 2018 roku.
5: W Ministerstwie Finansów na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora, oraz Krzysztof Piecha, autor koncepcji Konfederacji, jeśli chodzi o ustawę kryptowalut. Nie ma jasności, z kim w Ministerstwie Finansów spotykali się ci panowie, chociaż spotkanie trwało długo.
3: Według zeznań Przemysława Krala, cytowanych przez premiera, człowiek Zonda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
5: Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Zonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami. Chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal. Mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
3: Czy tylko część kwoty obiecanej z tych 2 milionów złotych miała trafić do Ziobry, bo problemy miał robić tutaj bank? Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak mówił, że o tym świadczy dzisiejsza decyzja sądu o aresztach dla trojga podejrzanych osób.
6: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania. Przecież to sąd podejmuje decyzję o areszcie i musi mieć podstawy do tego, więc jest to osoba, która na pewno ma ogromną wiedzę i która to osoba, no, bywała na salonach pisowskich. Widzieliśmy

0: jego zdjęcia z różnymi ważnymi politykami PiS-u, więc jeśli dzisiaj politycy PiS-u kwestionują tę postać, no to sami sobie wystawiają świadectwo.
1: Co na to prawica? Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że wszystko jest polityczną intrygą, ale sam prezes PiS w rozmowie z dziennikarzami mówił, że o sprawie wie od niedawna, od samego Zbigniewa Ziobry, ponieważ tutaj cytat, czasami rozmawia z nim przez telefon. Jarosław Kaczyński o tym przejęciu tej kwoty przez Zbigniewa Ziobrę mówił, że to był na pewno jego błąd.
2: To był człowiek, który po prostu po wielu tam namowach no, przyjął i to był na pewno jego błąd i on się do tego błędu przyznaje. Jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji, którą rzeczywiście to środowisko, środowisko suwerennej Polski miało i chyba ma po dziś dzień. Tylko, że to było bez świadomości, że mamy do czynienia z człowiekiem, który w istocie para się działalnością przestępczą.
1: Premier Donald Tusk mówił dzisiaj z sejmowej mównicy wiele mocnych, wręcz szokujących słów, jednak finalnie nie przekonał do głosowania prawicy, bo w głosowaniu po raz trzeci nie udało się odrzucić prezydenckiego weta.
3: Nowe fakty w sprawie zonda krypto ujawnił premier Donald Tusk. Wcześniej sąd w Katowicach zdecydował o areszcie dla trojga zatrzymanych. Informacje na ten temat zbiera dla nas Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Dyskusja w Sejmie i wzajemne obrzucanie się oskarżeniami towarzyszyły głosowaniu w sprawie odrzucenia trzeciego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. W trzeciej próbie zabrakło do tego 25 głosów. Tocząca się dyskusja w Sejmie, jak i poza nim, nie jest pod żadnym względem merytoryczna, mówił w Polskim Radiu 24 Hubert Biskupski, zastępca redaktora naczelnego Superekspresu.
4: To jest w tej chwili dzięki różnym okolicznościom. Stało się to narzędziem politycznej batalii wykorzystywane przez obie strony sporu politycznego. Gdyby spojrzeć tak sine ira et studio na tę ustawę, bo mamy tę, bo to już jest ustawa rządowa i projekt prezydencki, który wpłynął do Sejmu, to bogiem a prawdą różnice są naprawdę niewielkie. Te różnice dotyczą głównie takich kwestii bardziej technicznych, czyli blokowania tych instytucji, które tymi kryptowalutami obracają czy oferują. I naprawdę konsensus w tej sprawie to nie wymaga darcia szat. Gdyby obu stronom tego sporu politycznego tak naprawdę zależało na interesie publicznym, to by się dość szybko dogadały.
3: Mówił Hubert Biskupski z Superekspresu. Przypomnijmy, dziś po raz trzeci Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa miała między innymi przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. Zonda krypto i próba uregulowania rynku kryptowalut nie były jedynymi tematami, które rozgrzewały dziś posłów. Sejm wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Politycy koalicji rządzącej przekonywali, że to świetny fachowiec. Opozycja zarzucała Donaldowi Tuskowi, że chce upolitycznić Trybunał Konstytucyjny. Głos w tej burzliwej dyskusji zabrał też przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki. Emocji nie brakowało, pytanie tylko, czy od nowego sędziego ślubowanie odbierze prezydent Karol Nawrocki. Przenosimy się do Sejmu, gdzie jest Sylwia Białek. Witaj, Sylwio.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, jak głosowali politycy, no i czego można się spodziewać, jeśli chodzi o decyzję prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie?
5: Za kandydatem zgłoszonym przez Koalicję Obywatelską głosowało 226 posłów. Większość bezwzględna wynosiła 219, ale przypomnę, że przeciwko tej kandydaturze wypowiadali się także politycy koalicji rządzącej, którzy mieli wątpliwości, czy przejście prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego to właściwy scenariusz zarówno w klubie Lewicy, jak i w Polsce 2050, czyli w tych partiach, gdzie tych głosów krytycznych było najwięcej, nie wprowadzono dyscypliny partyjnej. Większość posłów Nowej Lewicy zdecydowała się zagłosować za kandydaturą Macieja Berka lub po prostu wyjęła kartę do głosowania, aby obniżyć kworum i ułatwić jego wybór. Jedynym, który był przeciw, był marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, ale jak mówił później w rozmowie z dziennikarzami, po prostu się pomylił.
6: Po raz kolejny okazało się, że jestem człowiekiem. Mam emocje, umiem kochać, umiem się pomylić. W związku z tym w tej sprawie oczywiście się pomyliłem, ale to tylko świadczy o moim...

0: głębokim człowieczeństwie i tym, że mam prawo do błędu. Najbardziej się cieszę, tak nawiasem z tego, tylko nie mówcie nikomu, że ten głos nie przeważył, bo wtedy byłoby, bym nie mógł spać 56 nocy.
1: Jeśli chodzi o Polskę 2050, to Macieja Berka poparła większość posłów tego ugrupowania. Przeciw głosował Paweł Ślis, który już wcześniej argumentował, że sam przecież bronił projektu ustawy wprowadzającej 4-letnią karencję dla członków rządu przechodzących do Trybunału Konstytucyjnego i głosowanie za byłoby wbrew jego kręgosłupowi moralnemu. Tyle, że ta ustawa nie obowiązuje, bo zawetował ją ówczesny prezydent Andrzej Duda. Opozycja oczywiście zgodnie głosowała przeciw. Mariusz Błaszczak zarzucał później Donaldowi Tuskowi upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego, krytykował wskazanego przez koalicję kandydata.
2: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego. Hipokryta, do kwadratu. A zapewne chodzi Donaldowi Tuskowi o to, żeby zmusić Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby on mógł stać ponad prawem. Ale to mu się nie uda.
1: Szef kancelarii premiera Jan Grabiec nie ma wątpliwości, że Maciej Berek doskonale sprawdzi się w nowej roli.
3: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali, byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem. I nikt nie kwestionował ich rozstrzygnięć ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej strony sceny politycznej.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który był dziś w Sejmie właśnie z uwagi na głosowanie w sprawie ewentualnego odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach, mówił później w rozmowie z dziennikarzami, że Donald Tusk próbuje upolitycznić Trybunał Konstytucyjny.
4: Że mamy tam czystą politykę w sensie taką, że znaczy czystą i brudną jednocześnie, czystą, że to jest oczywiste, że to jest polityczna, brudną, dlatego, że to jest zrobione na zlecenie.
1: Pytanie, co zrobi prezydent Karol Nawrocki, czy przyjmie ślubowanie od Macieja Berka? Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wyklucza scenariusza, w którym Maciej Berek będzie musiał złożyć ślubowanie w Sejmie, tak jak to było w przypadku czwórki sędziów w kwietniu tego roku.
5: Wyobraźmy sobie, że państwo przychodzicie do urzędu, a urzędnik mówi, że on nie będzie wydawał wam decyzji, chociaż ma obowiązek ją wydać. Co wtedy? Więc wobec prezydenta nie ma innych środków prawnych, tylko właśnie takie, że należy złożyć tą przysięgę, tak żeby wszyscy ludzie widzieli. Notariusz odnotuje to w odpowiedniej formule i wtedy mam nadzieję, że ci sędziowie zasiądą za stołem Trybunału.
1: Prezydent Karol Nawrocki mówił wczoraj w rozmowie z dziennikarzami, że jednak decyzji w sprawie ewentualnego przyjęcia ślubowania od Macieja Berka jeszcze nie podjął.
6: Kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego z poparciem Sejmu. O dzisiejszym głosowaniu mówiła Sylwia Białek. Sylwio, dziękujemy. Na argumenty opozycji przeciwko wyborowi Macieja Berka odpowiadał w Polskim Radiu 24 Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. Jak tłumaczył na naszej antenie, nowy sędzia spełnia wszystkie wymogi formalne.
7: Pan Berek ma ten odpowiedni staż, ale nie rozumiem tylko, dlaczego się tutaj, że tak powiem, powoływano ciągle na jego wystarczający staż jako radcy prawnego. Dlatego, że to nie jest konieczne w jego przypadku. Dlatego, że ustawa o Trybunale Konstytucyjnym mówi, że może być wybrana osoba, która ma co najmniej 10-letni staż na stanowisku sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, to prawda, notariusza jeszcze, albo na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Tamte wymagania adwokacko-sędziowskie, prokuratorskie nie są konieczne. Trzeba mieć co najmniej 10 lat sprawowania kierowniczego stanowiska przy stosowaniu prawa. I tutaj niewątpliwie, ja właśnie nie rozumiem, dlaczego się upierano i to dlaczego pan sędzia Berek nie podjął tutaj. Wystarczyło po prostu dobrze doczytać ustawę.
6: Mówił Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. A więcej o dzisiejszych głosowaniach w Sejmie i wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału można znaleźć na portalu polskieradio24.pl.
8: Sumę wydarzeń.
6: Jak doszło do wycieku danych pacjentów z systemu firmy MyDoctor? Odpowiedzi na to pytanie wciąż szuka Urząd Ochrony Danych Osobowych. Według wcześniejszych informacji sprawa może dotyczyć danych niemal 19 milionów Polaków. UODO sprawdza między innymi, czy firma odpowiednio zabezpieczyła systemy przed atakiem. Kontrola jest skomplikowana i potrwa jeszcze co najmniej tydzień, mówi prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski.
9: te działania muszą

0: prowadzić do zbadania wszystkich kwestii, także od strony informatycznej, a także od strony dokumentacyjnej. Ta kontrola potrwa jeszcze minimum ponad tydzień. Jeżeli chodzi o obywateli, zastrzeżenie numeru PESEL to jest jeden z kroków. To jest najlepsze dzisiaj dostępne w Polsce rozwiązanie, które chroni przed zaciągnięciem zobowiązań, na przykład podpisaniem aktu notarialnego. Nie da się nawet zrobić większego przelewu w banku.
1: Po zakończeniu kontroli urząd rozpocznie dalsze postępowanie. Jeżeli okaże się, że zabezpieczenia były niewystarczające, spółce może grozić wysoka kara.
0: To są wielkie korporacje, które przetwarzają bardzo duże ilości osób. Te kary mają służyć, bym powiedział, także przekonaniu administratorów, że trzeba inwestować w zabezpieczenia. Ja wiem, że to kosztuje i często słyszę, jeżeli od jednostek medycznych, że naszym zadaniem jest leczenie ludzi, a nie ochrona danych osobowych, ale widać, że nie ma jednego bez drugiego, tak? Nie można dzisiaj leczyć pacjentów, jeżeli nie chroni się danych osobowych.
1: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podkreśla, że na tym etapie nie przesądza, czy kara zostanie nałożona. Równolegle policja i prokuratura próbują ustalić sprawców tego ataku. Według informacji przekazanych przez służby, wykradzione dane nie zostały dotąd publicznie udostępnione w internecie. Są nazywane królowymi okopów Ukrainy. Z ich możliwości będzie mogło korzystać polskie wojsko. Pierwszy wyprodukowany w pełni w naszym kraju pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe. Rozpoczęcie produkcji może być przełomem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9. O szczegółach Paweł Pawlica.
2: Pociski opracowane przez spółkę PGO we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia najpierw testowane były na poligonach w Stalowej Woli i w Niewiadowie. Najważniejszy sprawdzian przeprowadzono w tym tygodniu w Ustce. Pociski przekraczały dystans 30 km, mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO.
3: Strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu, także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
2: Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Zakłady będą mogły wytwarzać do 100 tysięcy korpusów rocznie. Według szacunków ekspertów polskie magazyny potrzebują docelowo co najmniej 3 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Do tej pory Polska opierała się na zagranicznych dostawach tego typu amunicji. Uruchomienie własnej produkcji ma odwrócić ten trend. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Miał przygotować ataki na infrastrukturę energetyczną. Policja w Niemczech poszukuje mężczyzny, który przyznał się do tych czynów w liście. Jeden z ataków miał miejsce kilkanaście kilometrów od polskiej granicy. W tej sprawie łączymy się z Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
5: Dzień dobry.
1: W tym tygodniu codziennie notowane są kolejne tajemnicze wydarzenia, które można traktować jako akty dywersji. Jakie są najnowsze ustalenia służb w tej sprawie?
5: Tych aktów dywersji w różnych obszarach rzeczywiście jest tyle, że nie o wszystkich nawet zdążymy poinformować, bo już zaraz dzieje się coś kolejnego, ale te dokładnie, które zostały zawarte w tym liście wysłanym przez mężczyznę, są zawarte ataki na trafostacje, na urządzenia, które pozwalają przesyłać prąd, i jedno z nich rzeczywiście stało przy granicy z Polską, to w Brandenburgii. Tam doszło do uszkodzenia trafostacji i na drugim końcu Niemiec, w okolicach Kolonii, także do podobnego ataku doszło. Łączyło je kilka cech, między innymi to, że tam strzelano z pewnej odległości po zainstalowaniu wcześniej materiałów, nie do końca wybuchowych, ale czegoś, co miało sprawić, że zajmie ogniem się ta trafostacja. Z pewnej odległości potem próbowano je odpalić i w jednym i w drugim miejscu nie do końca się to udało. Były uszkodzenia, ale nie doszło do wyłączeń dużych prądów. I ten mężczyzna, jak policja ustaliła, w list został skierowany do lewicowej gazety TAC. I tam ten mężczyzna opisuje, że przeprowadził nie tylko te dwa zamachy, ale także jeszcze w trzecim miejscu. Wymienił je z nazwy i dzisiaj od rana policja też sprawdza. Na razie nie mam informacji, czy zostało potwierdzone, że tam również rzeczywiście doszło do tego zamachu. Jest to mężczyzna, który mieszka w Nadrenii Północnej Westfalii, czyli tam, gdzie doszło do dwóch z tych trzech ataków. W małym miasteczku policja wie, jak się nazywa, media nawet podają, w jakim miasteczku to dokładnie on zamieszkuje, ale nie ma go na miejscu. Jest poszukiwany od kilku godzin. Policja chce ustalić, czy on rzeczywiście przeprowadził, a jeżeli tak, to z kim. Bądź też, czy też podpisuje się pod czym, żeby odwrócić uwagę albo w jakimś innym celu skupić na sobie właśnie uwagę w związku z tym, co jest jednym z najważniejszych tematów ostatnich dni. Natomiast skoro mówimy o szerokiej skali sabotaży i różnego rodzaju tajemniczych wydarzeń, no to wspomnę jeszcze, że aresztowanych z

0: zostało dwoje Bułgarów, którzy wczoraj w nocy zaatakowali i chcieli podpalić teren budowy przy siedzibie koncernu technologicznego. Koncernu, który pracuje między innymi dla branży zbrojeniowej. Wiadomo, że są to Bułgarzy, bo zostali dzięki przechodniowi dość szybko zatrzymani. Dzisiaj zostali aresztowani. Trwa ustalanie, kto im zlecił to zadanie, bo raczej nie była to ich własna inicjatywa. I tutaj w tym przypadku dużo bardziej prawdopodobne jest, że tropy będą prowadziły do Rosji. A bardzo dużo wydarzeń, które dzieją się w Niemczech w ostatnim czasie, właśnie są przypisywane Rosjanom, ale dopiero oficjalnie wtedy, kiedy znajdą się na to dowody. Tutaj dowody są jeszcze poszukiwane.
1: Próby ataków na infrastrukturę energetyczną w Niemczech. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma Adam Górczewski. Dziękujemy. 9 dni po przejściu powodzi w Nepalu służby ratownicze odnalazły dwie żywe osoby w przesypanym tunelu hydroelektrowni. Niewykluczone, że liczba uratowanych wzrośnie. Dziś do Nepalu wyruszyli australijscy specjaliści do spraw reagowania kryzysowego, którzy mają wesprzeć lokalne służby w dalszej akcji poszukiwawczej. W wyniku kataklizmu co najmniej 900 osób mogło zostać uwięzionych. Wśród nich jest co najmniej 580 obcokrajowców, w tym 36 Australijczyków. Strażacy wciąż mają nadzieję na ich odnalezienie. Wciąż mamy nadzieję, że w niektórych miejscach mogą znajdować się żywi ludzie i liczymy na to, że ten zespół pomoże ich odnaleźć. Ekipa dysponuje szerokim wachlarzem możliwości, od obserwacji terenu z dużej wysokości, po wykorzystanie niewielkiego drona mieszczącego się w dłoni, który potrafi wlecieć w wąskie szczeliny, niewielkie otwory, tunele, jaskinie i tym podobne. W wyniku powodzi na pograniczu Nepalu z Tybetem zginęło ponad 1200 osób, a dziesiątki tysięcy musiały opuścić swoje domy. W magazynie teraz Rumunia. Poziom wody coraz niższy, problemy coraz większe. Władze tego kraju przygotowały kolejny plan awaryjny dla elektrowni atomowej Cernavoda. Powodem są prognozy, z których wynika, że od 10 września jeszcze bardziej spadnie poziom Dunaju. Więcej na ten temat wie Piotr Piętka.
2: Chodzi przede wszystkim o zapewnienie odpowiedniej ilości wody do chłodzenia dwóch reaktorów, które od ponad 3 tygodni są wyłączone z powodu niskiego stanu Dunaju. Działania mają być prowadzone stopniowo. W pierwszej fazie na odcinku około 600 metrów zostaną ustawione barki lub statki, które mają skierować większą część nurtów w stronę ujęcia wody dla jedynej w tym kraju elektrowni atomowej. Jeśli to nie wystarczy, przewidziano też m.in. budowę tymczasowych zapór hydraulicznych. W ostateczności może powstać też tymczasowa zapora z kamienia. Władze mogą również wykorzystać wysokowydajne pompy do dostarczania dodatkowej wody do systemu chłodzenia. Na tę chwilę nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa samych reaktorów. Władze zapewniają, że profilaktyczne działania zapewnią odpowiednie warunki chłodzenia podczas dalszego spadku poziomu Dunaju. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Lokalne władze i media mówią o deszczu stulecia i ogłaszają sytuację nadzwyczajną. Intensywne opady spowodowały podtopienia w Parnawie na południowym zachodzie Estonii. Suma opadów miejscami przekroczyła 100 mm. O szczegółach Kamil Zalewski.
3: Ulewa przeciążyła miejską kanalizację. W wielu miejscach woda zgromadziła się na ulicach, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając przejazd. Władze zaapelowały do kierowców o ostrożność oraz omijanie zalanych odcinków dróg. W niektórych miejscach napór wody doprowadził również do zerwania pokryw studzienek kanalizacyjnych, co stwarza dodatkowe zagrożenie dla kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Z powodu podtopień zamknięto m.in. jedną ze szkół. Woda zalała cały parter placówki. Uczniowie zostali odesłani do domów. Estoński ekspert cytowany przez media publiczne określił ulewę mianem deszczu stulecia. Władze miasta przyznają, że podtopienia spowodowane deszczem na taką skalę nie miały tam wcześniej miejsca. W usuwaniu skutków ulewy pomagają służby ratownicze. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
1: 71 spraw po ostatnich protestach na drodze do Morskiego Oka prowadzi zakopiańska policja. Chodzi łącznie o 118 wykroczeń, których mieli dopuścić się uczestnicy pikiet organizowanych przez Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Sprawy mają trafić do sądu, mówi rzecznik tatrzańskiej policji Roman Wieczorek.
4: O wysokości kar oczywiście zdecyduje sąd, który będzie je rozpatrywał. Mogę tylko powiedzieć, że część z nich dotyczyła utrudniania ruchu, niestosowania się do poleceń funkcjonariuszy, niepodporządkowaniu się poleceniom organizatora, jak również wprowadzenia w błąd policjantów.
1: Podczas jednego z protestów policjanci siłą usunęli z drogi aktywistów, którzy blokowali przejazd wozów konnych. Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt nadal domaga się całkowitego wycofania koni. Od 1 września fasiągi kursują jednak na krótszej trasie z Palenicy Białczańskiej do wodogrzmotów Mickiewicza. To prawie 3 km zamiast dotychczasowych 7 do Włosienicy. To już ostatnia szansa, żeby wziąć udział w wakacyjnej trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską. Jutro radiowa jedynka odwiedzi Białe Błota. Od rana na placu przy ulicy Czeremchy na mieszkańców i turystów

0: będzie czekać moc atrakcji. Między 9 a 12 Dagmara Kowalska i Roman Czejarek poprowadzą kultowe Lato z radiem.
1: Niestety finiszujemy i to będzie ostatnia możliwość zobaczenia, jak powstaje taka audycja na żywo. My oczywiście chętnie do Was wychodzimy, chętnie z Wami rozmawiamy.
0: W południe plenerowe studio zamieni się w scenę, na której liczne konkursy z nagrodami.

0: przepolskie gwiazdy. Wystąpią między innymi Edyta Górniak, Natalia Kukulska i Staszek Karpiel-Bułecka. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.
1: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
0: Jest półfinał, a czy będzie medal? Polskie siatkarki idą jak burza przez Mistrzostwa Europy. W ćwierćfinale w Stambule pokonały Holenderki 3-1. To był ich 7 mecz w tym turnieju i 7 zwycięstwo. Z takiej skuteczności swojej drużyny cieszy się trener Stefano Lavarini. Mimo to studzi jednak emocje, bo jak zwraca uwagę, najważniejsze mecze dopiero przed biało-czerwonymi. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, że wszystkie zespoły, z którymi do tej pory się mierzyliśmy, były w naszym zasięgu. Jednocześnie wiedzieliśmy, że trudno będzie osiągnąć taki bilans meczów, jaki mamy teraz, tuż przed półfinałem. Dlatego bardzo się cieszymy z dotychczasowych wyników i poziomu gry. To wszystko jeszcze kilka tygodni temu nie było przecież pewne. Ale przeszłość zostawiamy za sobą. Najważniejsze dopiero przed nami. Zagramy w półfinale Mistrzostw Europy. To coś, czego pragnęły dziewczyny, żeby do końca mieć swój los we własnych rękach. Marzyliśmy o tym od początku sezonu, bo to przecież impreza docelowa. Mamy możliwość gry o medale Mistrzostw Europy, a z takim założeniem tu przyjechaliśmy. Ale powtarzam, to jeszcze nie koniec. Najważniejsze dopiero przed nami. O tym, czy nasze zawodniczki będą miały medal Mistrzostw Europy, przekonamy się jutro. Półfinał Polska-Włochy rozpocznie się w sobotę o 18:00. Świetne wieści płyną z Nowego Jorku. W drabince US Open do góry pnie się Iga Świątek. Polka awansowała do trzeciej rundy tego tenisowego wielkoszlemowego turnieju. Raszynianka wygrała 6-3, 6-2 z Nadią Podorowską z Argentyny. Spotkanie trwało 71 minut. Jego przebieg śledził Jan Pachlowski.
2: Wygrana z Argentynką przedłużyła serię Igi Świątek, która od Australian Open 2020 roku dociera co najmniej do trzeciej rundy każdego turnieju wielkoszlemowego. Passa Polki obejmuje już 27 kolejnych imprez tej rangi. Iga Świątek potwierdziła swoją niezwykłą regularność w turniejach wielkoszlemowych, zaznaczył portal Yahoo Sports. W starciu z Nadią Podorowską Świątek imponowała skutecznością przy własnym serwisie, trafiła pierwszym podaniem w 79% przypadków i wygrała 78% punktów po takich zagraniach, nie pozwalając rywalce na wykorzystanie żadnego z wypracowanych przez nią breakpointów. Zaraz po ostatniej piłce nasza tenisistka tak podsumowała ostatnią wygraną, która dała jej awans do trzeciej rundy.
3: Oczywiście przygotowywałam się do tego spotkania, ale też zapamiętałam, jak Nadia gra z naszego występu, w którym wygrałam w Paryżu 6 lat temu. Wiem, ile zagrywane przez nią piłki ważą na rakiecie. W trakcie jednak tych lat wiele się zmieniło i przed tym starciem zachowywałam się tak, jak zawsze przed moimi spotkaniami.
2: W kolejnym meczu Polka zagra z rozstawioną z numerem 25 w Nowym Jorku, czeszką Marią Błoskową. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A na tym nie koniec dobrych wiadomości z US Open. Pomimo odpadnięcia z rywalizacji singlistek, Maja Chwalińska i Magda Linet awansowały do drugiej rundy debla. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17:00. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
1: To była suma wydarzeń. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Kończy się lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na finał lata z radiem i ostatni w tym roku rodzinny piknik z życia wzięte w Białych Błotach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. Finał

0: Miejmy telewizję polską w białych błotach. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio.
2: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Po reklamie.
8: 32 minuty po godzinie 16. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: A dzisiejszy program przygotowały Paulina Olak i Agnieszka Wieczorek. Za realizację odpowiada Adam Brzeziński. Szanowni Państwo, w trakcie dzisiejszego posiedzenia Sejmu doszło do nietypowej sytuacji. W sieci krąży nagranie z sali plenarnej, gdzie w trakcie debaty słychać było odgłos szczekania. Czegoś takiego jak dzisiaj w wykonaniu bodajże posłanki Dominiki Chorosińskiej z Prawa i Sprawiedliwości to jeszcze nie widziałem. Ta pani szczekała. Dziwne praktyki, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. A tak to brzmiało. Szanowni Państwo, to naprawdę było szczekanie. Zapewniam, że zarówno pytania, jak i odpowiedzi, które za chwilę Państwo usłyszą, będą w zrozumiałym dla wszystkich języku. Zapraszam na 24 pytania.
7: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
10: Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie. Ze mną w studiu Dorota Łoboda, rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Witam, dzień dobry.
11: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
10: A pani zdarzyło się kiedyś szczekać w Sejmie?
11: Nie, ale tak sobie teraz pomyślałam, słuchając tego wstępu, że zaczęły obowiązywać przepisy karające za patostreaming i zaraz się okaże, że Kancelaria Sejmu nie będzie mogła transmitować obrad, jak tak dalej pójdzie i posłowie prawicy będą szli w tym kierunku, no to wkrótce się okaże, że nieobyczajne zachowania trafiają się i zdarzają się na sali plenarnej. Znaczy, to było absolutnie żenujące.
10: Właśnie, żeby obywatele nie wiedzieli, co się dzieje w Sejmie, skoro tutaj patostreaming mógłby zablokować
11: tak,
10: transmisję.
11: Tak, absolutnie żenujący spektakl w wykonaniu posłanki Prawa i Sprawiedliwości najprawdopodobniej. Czy ja rozumiem, że im brakuje argumentów. Rozumiem, że grunt się pali pod nogami. Rozumiem, że puszczają nerwy. No ale jaki to jest sygnał dla wyborców? Czy ktoś oddał głos na posła czy posłankę? I ten przedstawiciel narodu szczeka w parlamencie. Znaczy to jest w ogóle, to jest taka historia, której nie da się opowiedzieć, nawet nie śmiejąc się, choć tak naprawdę to jest totalnie żenujące.
10: Może tu chodzi o odwrócenie uwagi, bo po prostu zaczęliśmy od tego typu wydarzeń w Sejmie. Zaraz się zajmiemy poważnymi tematami, ale na pewno wielu dziennikarzy i sporo mediów to podchwyci.
11: Pewnie tak, tyle tylko, że obniżając jakość debaty publicznej do niczego nie doprowadzimy, a już na pewno Prawo i Sprawiedliwość tym sposobem nie wywinie się z zarzutów dotyczących powiązań z Zonda Krypto, bo tego dotyczył ten punkt debaty.
10: O tym jeszcze porozmawiamy, natomiast wróćmy do kwestii merytorycznych. Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy to narusza zasady trójpodziału władzy?
11: Nie, Maciej Berek został wybrany zgodnie z obowiązującym prawem. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań do tego, żeby został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ma wystarczające kwalifikacje, tego nikt nie kwestionuje. Jest znakomitym prawnikiem, jest osobą odważną, jest osobą ze sztywnym kręgosłupem moralnym, etycznym, więc...
10: Tylko pani posłanko, uczono nawet mnie na studiach, ja pamiętam, uczono w historii myśli politycznej i tam było takie dzieło Monteskiusza o duchu praw i tam ja nawet sobie wynotowałem cytat, gdyby władza sądownicza była połączona z władzą wykonawczą, sędzia mógłby mieć siłę ciemiężyciela. I zastanawiam się, czy jest pani nam teraz tutaj słuchaczom w stanie zadeklarować, że kiedy Maciej Berek zasiądzie w Trybunale Konstytucyjnym, o ile zasiądzie, nie będzie tutaj

0: połączenia pomiędzy władzą wykonawczą, czyli rządem, a władzą sądowniczą, czyli Trybunałem Konstytucyjnym, a konkretnie sędzią Maciejem Berkiem.
1: Jestem absolutnie przekonana, że przymioty charakteru Macieja Berka sprawią, że będzie on absolutnie niezależnym i niezawisłym sędzią w momencie, kiedy przekroczy próg Trybunału Konstytucyjnego.
0: Nie będzie sędzią na telefon Donalda Tuska,
1: nie,
0: co będzie jest sędzią mu
1: na,
0: teraz.
1: Nie będzie sędzią na telefon z całą pewnością. Natomiast hipokryzja posłanek i posłów prawicy sięga zenitu naprawdę, bo kim jest prezes Święczkowski, jak nie prezesem na telefon? Kim była Krystyna Pawłowicz? Naprawdę.
0: Tylko to państwo i państwa wyborcy protestowaliście przeciwko upolitycznieniu sądów
1: tak,
0: i trybunałów.
1: I dlatego
0: a teraz
1: robicie
0: to samo, co Prawo i Sprawiedliwość.
1: Nie robimy tego samego, co Prawo i Sprawiedliwość, bo nie można stawiać znaku równości pomiędzy Maciejem Berkiem, a Krystyną Pawłowicz i Bogdanem Święczkowskim. I tu naprawdę
0: człowiek
1: tego bardzo...
0: z władzy wykonawczej do władzy sądowniczej.
1: Przede wszystkim to nie jest osoba... To nie jest osoba, która jest... i będzie sędzią na telefon. Natomiast z całą pewnością potrzebujemy w Trybunale odważnych i dobrych sędziów, którzy będą przywracać tam praworządność i z całą pewnością Maciej Berek takim sędzią będzie.
0: Ale nie wszyscy mają takie zdanie. Franciszek Sterczewski napisał na Twitterze, nie zagłosuję za kandydaturą ministra Berka. Oczywiście odpowiedział na to Bartosz Arłukowicz i zdziwił mnie ten wpis, bo Bartosz Arłukowicz mówi tak, ja mogę iść na wojnę, nie ma problemu, lubię być w ataku, mogę atakować, ale chcę być pewny, że chłopaki z tyłu mnie osłaniają, kiedy jadę na ostro. To jest wojna i nie czas na dylematy. Wojna z kim, pani poseł?
1: No, rozumiem, że to są ostre słowa Bartosza Arłukowicza, który takim językiem się posługuje. No tak, spór polityczny ma naprawdę bardzo wysoką temperaturę i tak naprawdę myślę, że w tym sporze politycznym trochę zaczęliśmy się traktować jak wrogowie na wojnie.
0: I chcecie jechać na ostro z panem Święczkowskim?
1: Każdy ma prawo, każdy poseł ma wolny mandat i może zagłosować zgodnie ze swoim sumieniem. Franciszek Sterczewski zdecydował, że nie zagłosuje za Maciejem Berkiem, ma do tego prawo. Ja bym w ogóle wolała, żeby nasze spory jednak toczyły się bezpośrednio bez udziału social mediów, ale taki mamy świat i taką mamy politykę,
0: taki
1: że te spory...
0: Mamy klimat, takim,
1: że, się, że, te spory, że te spory się tam przenoszą. Natomiast my zrobiliśmy wszystko, aby przywrócić praworządność poprzez zmianę ustawy. Ta ustawa nie spotkała się z uznaniem prawicy. Próby zmian kolejną ustawą myślę, że nie mają żadnego sensu, bo my już wiemy, że pan prezydent nie będzie współpracował. Natomiast ja mam zawsze takie pytanie, czy ten Trybunał dobrze działa? Nie, on nie działa dobrze. Czy z Maciejem Berkiem on będzie działał gorzej? Nie, będzie z całą pewnością działał lepiej.
0: Trybunał Konstytucyjny zawsze będzie tej albo innej strony sceny politycznej, napisała Anna Maria Żukowska. Zgadza się pani z tą diagnozą?
1: Chciałabym, żeby w którymś momencie nasze społeczeństwo przestało tak Trybunał traktować, ale odbudowa zaufania do Trybunału będzie trwała latami, dlatego że przez ostatnie lata była to skrajnie upolityczniona instytucja na telefon, która podejmowała decyzje w interesie politycznym, co na przykład sam Mateusz Morawiecki przyznał ostatnio, mówiąc o orzeczeniu Trybunału Julii Przyłębskiej dotyczącym prawa aborcyjnego, gdzie jasno Mateusz Morawiecki powiedział, że to był wyrok na zlecenie polityczne.
0: To, szanowni państwo, zapamiętajmy deklarację Doroty Łobody, mojej gościni, że teraz Maciej Berek nie będzie sędzią na telefon Donalda Tuska. To o jeszcze jedną rzecz dotyczącą Macieja Berka chciałbym zapytać, bo dzisiaj Sylwia Grygorczyk-Abram w Gościu Poranka w TVP Info powiedziała tak. Jeśli dojdzie do wyboru doktora Berka do Trybunału Konstytucyjnego, to w sytuacjach, w których uczestniczył on w tworzeniu prawa, no to oczywiście wnioski o wyłączenie zapewne będą składane. Czyli mówiąc wprost, Maciej Berek nie będzie mógł albo będzie chciano, żeby nie orzekał w sprawach prawa, które tworzył. Zatem jaki ma sens powoływanie Macieja Berka na sędziego, skoro w wielu kwestiach będzie być może wyłączany ze
1: składu? W wielu kwestiach, ale na pewno nie we wszystkich. I tutaj, tu gdzie będzie musiał się wyłączyć, na pewno będzie się wyłączał i sam to deklaruje. Natomiast to, co jest kluczowe, to przede wszystkim przywrócenie tam porządku, tak żeby ten Trybunał w ogóle zaczął pracować. Z wyłączonym Maciejem Berkiem w jednym czy w drugim. No właśnie dlatego, że nie działa. Właśnie dlatego, że prezes Święczkowski nie jest w stanie zwołać zgromadzenia ogólnego, które przedstawi projekt budżetu, bo Trybunał nie działa. Zresztą on sam przyznał, że to nie było właściwe zgromadzenie i tak naprawdę dał sam potwierdzenie argumentacji rządowej, że ten dokument nie został w prawidłowy sposób sporządzony. Ten Trybunał po prostu nie działa i teraz my musimy wszystkimi możliwymi, zgodnymi z prawem środkami doprowadzić do tego, żeby on zaczął normalnie funkcjonować i przestał wydawać jakieś kuriozalne orzeczenia na polityczne zlecenie.
0: Ciekawe, czy działa państwo polskie. Zastanawia mnie pani poseł to, w jakim celu Donald Tusk dzisiaj cytował fragmenty protokołów śledczych w sprawie afery Zonda Krypto w Sejmie na mównicy.

0: żeby poruszyć tych posłów i te posłanki, którzy nie są umoczeni w aferze Zonda Krypto, którzy nie przyjmowali żadnych korzyści, którzy nie latali na Ibizę, którzy nie mają fundacji, a którzy być może nie zdają sobie sprawy ze skali tej afery, nie zdają sobie sprawy z tego,
1: no ale po
0: że...
1: to poruszyć, co mieliby zrobić?
0: No, przede wszystkim zagłosować za tą ustawą, zagłosować przeciwko prezydenckiemu wetu, po to, żeby nie brać na siebie odpowiedzialności za prawdopodobnie przestępczą działalność polityków prawicy, bo w tym momencie wszyscy się stają odpowiedzialni. Jeżeli wiedzieli o tym, że niektórzy politycy prawicy przyjmowali korzyści od Przemysława Krala, to oni, broniąc tej decyzji o wecie do tej ustawy, stają po stronie tych osób, które przyjmowały korzyści i które są odpowiedzialne za to, że Polki i Polacy stracili swoje pieniądze.
1: Zastanowiło mnie to ujawnienie tych informacji, no bo do tej pory minister Żurek przecież zasłaniał się tajemnicą śledztwa, nie chciał dziennikarzom nic zdradzać, no a wychodzi nagle premier i mówi takie rzeczy. I zastanawia mnie to, czy dzisiaj po prostu polityczne złoto nie jest ważniejsze niż dobro śledztwa.
0: Prawo i Sprawiedliwość w ten sposób zmieniło przepisy, że jeżeli informacja z postępowania, ze śledztwa, jest, jej ujawnienie jest w ważnym interesie publicznym, to można ją ujawnić. I premier to uczynił, uznając, że tu jest interes publiczny, bo zależy nam na tym, żeby przepisy, które pozwolą kontrolować działalność giełd kryptowalutowych, były takie, które pozwalają kontrolować tę branżę. Bo widzimy, co się dzieje, jeśli tej kontroli nie ma. Nie ma nadzoru KNF-u. Giełda Zonda Krypto oszukuje ludzi, ludzie tracą swoje pieniądze, tracą swoje majątki, a my cały czas nie mamy przepisów, które by mogły zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. I ja rozumiem ten argument, że teraz już nic nie poradzimy, wprowadzając te przepisy, bo te pieniądze już zostały ukradzione przez Zonda Krypto, czy w jakiś sposób zdefraudowane. No ale działają inne tego rodzaju podmioty i naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć Polki i Polaków, którzy legalnie inwestują w kryptowaluty przed podobnymi oszustwami, a tymczasem prezydent i Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja stają po stronie nieuczciwych przedsiębiorców, a nie po stronie obywatelek i obywateli, którzy tracą pieniądze.
1: A co pani sądzi na ten temat, że Roman Giertych będzie pełnomocnikiem Przemysława Krala? Właściwie jest już pełnomocnikiem Przemysława Krala.
0: Każdy ma prawo do wybrania swojego obrońcy. Przemysław Kral wybrał mecenasa Giertycha. Oczywiście słyszę wszystkie te wątpliwości, słyszę podnoszone głosy, że to jest pomieszanie ról, ale nie jest to sprzeczne z prawem, nie jest to sprzeczne z kodeksem etyki adwokackiej. Uważam, że Roman Giertych powinien bardzo jasno rozdzielać te role i być też gotowym do odpowiedzi na każdy zarzut, który się pojawi, bo w interesie nas wszystkich jest to, żeby ten proces był jak najbardziej transparentny i żeby te role się nie pomieszały.
1: Bo kluczowym pytaniem w tym pomieszaniu tych ról domniemanym jest to, czy Roman Giertych, i właśnie może pani mi odpowie na to pytanie, będzie Przemysława Krala bronił czy oskarżał?
0: No, jak rozumiem, jest jego pełnomocnikiem, jest jego obrońcą.
1: No ale politycy Koalicji Obywatelskiej mówią o tym, że to właśnie, że Roman Giertych jest jego pełnomocnikiem, ma zapewnić dogłębne wyjaśnienie tej sprawy.
0: No, Roman Giertych występuje tam w roli adwokata i nie w roli posła Koalicji Obywatelskiej. To jest zgodne z prawem.
1: Czyli będzie chodziło o to, żeby Przemysława Krala nie skazać, żeby go obronić.
0: Ja myślę, że przede wszystkim chodzi o to, żeby dobrze to wszystko wyjaśnić. Jeżeli Przemysław Kral będzie miał status małego świadka koronnego albo świadka koronnego, no to, to zgodnie z prawem pewnej części odpowiedzialności uniknie. No ale takie są procedury, jeżeli się wyjaśnia tak grube afery. No to czasem się zdarza, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za tę aferę, dostaje status świadka czy małego świadka koronnego i część kary zostaje mu pomniejszona.
1: To jeszcze jedna rzecz a propos tego, co dzisiaj premier mówił w Sejmie. Zwrócił się też bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego. No i tenże odpowiedział mu na konferencji prasowej. Jarosław Kaczyński odpowiedział premierowi tymi słowami, że w tym, co mówi premier, nie ma ani milimetra prawdy. No to ktoś tu w tej sprawie kłamie, pani poseł. Ja nie wiem, kto kłamie.
0: Nie wiem, czy Jarosław Kaczyński ma dostęp do takich informacji, do jakich ma premier i nie wiem, na jakiej podstawie pan Jarosław Kaczyński mówi o tym, że premier kłamie. Ja myślę, że przede wszystkim Jarosław Kaczyński powinien zrobić porządek w szeregach swojej partii, bo jeżeli jego jeden z bliskich współpracowników lata za pieniądze Przemysława Krala na Ibizę, a potem składa poprawki korzystne dla giełdy Zonda Krypto, no to myślę, że tutaj nie ma kłamstwa, bo to się po prostu wydarzyło i my wszyscy o tym wiemy. Widzieliśmy te poprawki i słyszymy, i tutaj Michał Moskal nie zaprzecza, że był na Ibizie i spotykał się z Przemysławem Kralem. Więc

0: Gdzie tu jest kłamstwo?
1: No i tu stawiamy kropkę w naszej rozmowie. Dorota Łoboda, Koalicja Obywatelska. Dziękuję za to spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A za chwilę przepisy dotyczące patostreamingu dotkną transmisję z Sejmu, komentuje Dorota Łoboda, rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej. To reakcja na odgłosy przypominające szczekanie wydawane przez prawdopodobnie posłankę Prawa i Sprawiedliwości Dominikę Chorosińską. Na nią zresztą wskazuje wpis szefa MSWiA. Maciej Berek z całą pewnością nie będzie sędzią na telefon. Nie można stawiać znaku równości między Maciejem Berkiem a Krystyną Pawłowicz. To o planowanych zmianach w Trybunale Konstytucyjnym. Obecnie Trybunał Konstytucyjny nie działa, przyznała gościnnie Pawła Pawłowskiego. W sprawie zonda krypto, zdaniem Doroty Łobody, Donald Tusk chciał dzisiaj dotrzeć do posłów, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za przestępczą działalność Przemysława Krala, a Jarosław Kaczyński powinien zrobić porządki w swojej partii. Kolejne 24 pytania już po godzinie 17.30, a my przenosimy się za granicę.
2: Światopogląd.
3: Wojtek Cegielski razem ze mną.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Nie wiem, czy w kryptowalutach, czy w euro, czy w dolarach, ale Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone będą domagać się od państw europejskich zwrotu pieniędzy, odszkodowania za całą pomoc i taką wojskową i militarną przekazywaną wcześniej Ukrainie. To wszystko było na kredyt? To wszystko było pożyczone?
4: Podobno miało to być pomoc, tak mówili Amerykanie jeszcze niedawno. Nawet sam Donald Trump chyba miał takie momenty, że mówił o pomocy, co w jego ustach brzmi dosyć dziwnie, bo jednak jest to polityk, który dużo rzeczy traktuje transakcyjnie, no ale tak, mamy tą polityczną zapowiedź Donalda Trumpa, nie mamy rachunku, nie mamy kwitków, nie mamy konkretnej kwoty.
3: Czekamy na paragony grozy,
4: tak. Trump napisał w swoich mediach społecznościowych, że administracja Joe Bidena, poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych, przekazała, jak dobrze zresztą pamiętamy, Ukrainie i NATO uzbrojenie warte, jak to ujął, setki miliardów dolarów. I tutaj wszystko się zgadza, że przekazała za darmo, też się wszystko zgadza, choć jego zdaniem, to znaczy Trumpa, powinni byli za nie zapłacić Europejczycy, czyli znowu wszystko co złe to Joe Biden. No i dodał, że będą o te pieniądze pytać, choć z opóźnieniem. No ale żadnych szczegółowych paragonów grozy, jak powiedziałeś, nie ma. I oczywiście...
3: A poczekaj, czy my przypadkiem nie płacimy za wojnę Donalda Trumpa na stacjach benzynowych?
4: A no właśnie, nie tylko za tę wojnę Donalda Trumpa, bo z jednej strony mamy tę pomoc przekazaną Ukrainie przez poprzednią administrację, która rzeczywiście była za darmo, bo była to literalnie nazwana pomoc i tu rzeczywiście wszystko się zgadza, miało być za darmo, teraz Trump mówi, że jednak nie, czyli... Chce zmienić decyzję swojego poprzednika, no ale druga rzecz jest bardziej konkretna i już działa. No, od ubiegłego roku na wniosek Trumpa właśnie istnieje mechanizm, w których państwa europejskie płacą za amerykańską broń dla Ukrainy. To jest ten program amerykański. Europa wykłada pieniądze, a Stany Zjednoczone dostarczają sprzęt z amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Innymi słowy, Stany Zjednoczone zarabiają na wojnie na Ukrainie, a płaci im Europa. A trzecia rzecz... To, o czym powiedziałeś, wojna z Iranem, za którą płacimy od kilku dni znowu o ponad złotówkę więcej na polskich stacjach benzynowych, nie mówiąc już o całym łańcuchu różnych rzeczy, bo cena paliwa, która jest odpowiedzią na wojnę w Iranie i program CPN i wszystko to, o czym mówimy od pół roku.
3: A rozmawiamy 4 dnia września. Przypominam, 11 września, co się wydarzyło, 20 lat wojny w Iraku i Afganistanie. To też jest jakiś rachunek, który można Donaldowi Trumpowi wystawić.
4: Choć Donald Trump twierdzi, że jak potrzebował NATO, to NATO nie przyszło mu z pomocą, ale być może akurat 11 września 2001 roku, kiedy doszło do ataków i potem, kiedy doszło do inwazji na Afganistan, Donald Trump był na zwolnieniu i nie widział, co się dzieje.
3: Na pewno był chory, to prawda. Po co Rosjanom młodzi Duńczycy i to tacy, którzy grają na komputerze?
4: Ano po to, żeby zrobić parę fotek na przykład. No bo jeśli chcesz wysadzić w powietrze elektrownię, chcesz posadzić drona z ładunkami wybuchowymi na lotnisku, no w może Lipsku, nie w Lipsku, ale skoro mówimy o Danii, niech to będzie Kopenhaga, no to musisz najpierw musisz wiedzieć, którędy można się tam dostać, żeby tego drona, chciałem powiedzieć bezpiecznie, żeby tam po prostu go przetransportować, albo na przykład jeśli chcesz doprowadzić do No, znaczy wymieniam tu scenariusze, ale to dla wszystkich jest oczywiste.
3: Rozumiem, że w skrócie jest poszukiwanie sabotażystów.
4: Tak, poszukiwanie sabotażystów, no bo Rosja, jak dobrze wiemy, choćby z przykładu ostatnich kilku dni, o czym też wcześniej mówili eksperci, nie tylko uderza w Ukrainę dużo bardziej niż dotychczas. Informacja z ostatnich dosłownie kilku godzin w

0: W internecie już krążą filmy, jak dron rosyjski wstrzelił się dokładnie w siedzibę SBU, czyli wywiadu ukraińskiego w centrum Kijowa. I to jest bardzo poważna historia, ale Rosja postanowiła też podkręcić wojnę hybrydową, którą prowadzi od ładnych kilku lat, co najmniej podkręcić z Europą. Mhm. I stąd mamy tego drona, który nie eksplodował, ale był tuż przy samolocie na lotnisku w Lipsku. Parę incydentów w Niemczech. Zresztą Niemcy to jest w tej chwili kraj, który według wyliczeń najwięcej pomocy daje Ukrainie i prawdopodobnie stąd te ataki akurat na Niemcy, ale mieliśmy również trudny na razie do zidentyfikowania, ale dość oczywisty, jeśli chodzi o sprawstwo, mimo że niewykryty jeszcze, atak czy też próbę ataku na zakłady w Skarżysku Kamiennej, które produkują drony.
1: No więc jeśli chodzi o wzbudzanie takiego strachu, tak, niepokoju.
0: I teraz jeśli chcesz coś takiego przeprowadzić, to nie możesz, no to nie wysyłasz agentów specjalnych, bo to jest nie do zrobienia. Ludzie z paszportami rosyjskimi od razu wzbudzają podejrzenie na granicach strefy Schengen choćby. W związku z tym łatwiej jest, przypomnę tutaj pożar na Mariwilskiej w Warszawie, który został dokonany, jeśli dobrze pamiętam, przez Ukraińca albo Białorusina, działającego na zlecenie Rosji.
1: No ale co ci młodzi ludzie z tego mają?
0: Mają kasę. Oni są werbowani, w przypadku Białorusinów i Ukraińców, oni byli werbowani na przykład przez Telegram. Dlaczego o tym dzisiaj mówimy? Ano to dlatego, że duńskie służby alarmują, że właśnie Rosjanie próbują zwerbować Duńczyków do tego, żeby takie akcje sabotażowe robili. No bo taki zwykły Duńczyk, mimo że z dronem, albo zwykły Duńczyk, który obfotografuje dane miejsce i wyśle komu trzeba.
1: Czyli generalnie nie zrobi nic groźnego.
0: Jeśli mówimy o fotografowaniu. Tak. Bo duńskie służby mówią, że z jednej strony to jest werbowanie tych, którzy no, są takimi pożytecznymi idiotami, nie bójmy się tego słowa, czyli właśnie zrobią parę zdjątek i wyślą, nawet nie wiedząc, gdzie wysyłają czasami, ale z drugiej strony werbują też tych, którzy już dokonają sabotażu. Co ci ludzie z tego mają? Trochę zabawy, mówiąc bardzo już tak cynicznie, trochę sławy, czasami pieniądze, to bardzo się różni. Tu eksperci od bezpieczeństwa, od terroryzmu są bardzo podzieleni, bo te przypadki są bardzo różne. Ale to są też ludzie, którzy na przykład właśnie gamingowcy albo ludzie, którzy są no, wtopieni w tą króliczą norę, z jaką bywają media społecznościowe i internet, jasne, którzy przestają już jakby rozumować na tyle trzeźwo, żeby wiedzieć, co się z czym wiąże i ich jest najłatwiej zwerbować. To są też czasami ludzie z problemami, których też łatwo jest zwerbować do czegoś. Ludzie, którzy czasami nie mają pracy. Ten werbunek trwa. On jest oczywiście bardzo skomplikowany, bo to nie jest werbunek dwóch czy trzech osób. To jest werbunek wielu set osób, z których ileś tam się złapie. No i masz gotowego człowieka, który zrobi ten grunt pod przyszły sabotaż.
1: A jednocześnie trzeba o tym mówić, żeby ostrzegać. Wojtku, to jeszcze przenieśmy się na Bliski Wschód. Tam z kolei Izrael, bo można odnieść takie wrażenie, że trochę wojna zapomniana, a jednak cały czas się toczy. Izrael nie rezygnuje z tego, żeby wysiedlać Palestyńczyków, żeby zajmować te tereny w Strefie Gazy.
0: Tak, wojna, która formalnie zakończyła się już prawie rok temu, no ale ten plan pokojowy i Rada Pokoju stworzona przez Donalda Trumpa działa tak prężnie, że Izrael codziennie zabija po kilka osób. I w dodatku cały czas trwają spory, w których miejscach Izrael może być w Gazie, a w których nie może być. No i pamiętasz, państwo też doskonale pamiętacie z pomysłu z ubiegłego roku, że może by tak tych wszystkich Palestyńczyków wysiedlić, zrównać to gruzowisko w Gazie z ziemią, postawić tam hotele, baseny, kurorty i amerykańscy deweloperzy, których przedstawiciele są w rządzie Donalda Trumpa, mieliby z tego powodu bardzo duże pieniądze, bo był taki pomysł Trump Riviera, nie wiem czy pamiętasz, taki film wygenerowany przez AI, gdzie
1: Złoty pomnik Donalda Trumpa,
0: jak zawsze zresztą. Ten pomysł zarzucono po tym, jak świat powiedział, no puknijcie się w głowę. To jest przede wszystkim zbrodnia wojenna, bo to jest wysiedlanie 2 milionów osób. Ale okazuje się, że niekoniecznie ten pomysł zniknął. Oczywiście w Izraelu mamy kampanię przed wyborami i skracając wywody o izraelskiej polityce, który polityk będzie bardziej skrajny, ekstremalny, tym lepiej dla niego w sondażach wyborczych.
1: Skąd my to znamy?
0: Prawda? I minister obrony Izrael Katz mówił, że przecież ten pomysł nie został porzucony, Donald Trump go tylko zamroził i że Izrael jest gotów wywozić ludzi z Gazy, oczywiście tylko tych chętnych. Pytanie, skąd wiemy, kto jest chętny, a kto nie. Wywozić ich wszelkimi możliwymi drogami, samochodami, samolotami.

0: lotami, drogą morską i tak dalej, i tak dalej.
1: Ile jeszcze zostało do wyborów w Izraelu?
0: 26 października, więc to będą wybory na kilka dni przed wyborami połówkowymi w Stanach Zjednoczonych, więc można powiedzieć, że do końca października będziemy mieli jeszcze festiwal różnych rzeczy i w Stanach, i w Izraelu, a potem zobaczymy w zależności od tego, kto przejmie władzę w Izraelu. Natomiast, co ciekawe, Itamar Ben-Gwir, skrajny minister palestyński, minister izraelski, chce przelicytować Izraela Katza, czyli tego ministra obrony, i mówi, że on już ma nawet gotowy plan tych wysiedleń. Na co oczywiście wszyscy pukają się w głowę znowu, bo to jest, nosi znamiona zbrodni wojennej.
1: A jak ten plan jest przyjmowany w samym Izraelu przez mieszkańców?
0: Jako kolejna ciekawostka wyborcza i jako coś, co bardzo łechcze ego wyborców skrajnych i z niedowierzaniem patrzą na to, co się dzieje wyborcy centrowi. Ale tu trzeba dodać jeszcze jedną rzecz, bo można dużo mówić, że ten plan jeszcze jest aktualny, że będą wywozić. No dobrze, ale gdzie? To znaczy na razie Izrael ma ten problem, że o ile Izrael wiemy, że czy w ogóle i administracja Donalda Trumpa również nie za bardzo przejmują się jakby sytuacją prawną, tym, że czegoś nie można robić, co ma swoje dobre i złe strony. Natomiast więc samo wywiezienie ludzi z Gazy, jestem w stanie sobie wyobrazić, że izraelskie siły mogłyby chcieć zacząć to robić. No tylko pytanie, dokąd ich wywiozą? Ponieważ nie ma w tej chwili krajów, które byłyby chętne przyjąć tych Palestyńczyków z Gazy, pomijając, że to zbrodnia, że Palestyńczycy nie chcą i tak dalej. No ale tutaj jakby proceduralnie ten pomysł ma tę jedną przeszkodę, która jak na razie przeszkodą pozostaje.
1: A te wszystkie informacje przygotował Wojciech Cegielski. Wojtku, bardzo dziękuję ci za to spotkanie.
0: Dziękuję.
1: Już za chwilę informacje, my wracamy po informacjach.
2: Światopogląd. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Na mapie dostępności Fundacji Avalon znalazłam dostępną szkołę rodzenia i położną z doświadczeniem w pracy z kobietami z niepełnosprawnością. Wejdź na www.mapadostępności.pl.
8: Zbadaj się, nie odkładaj.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Fragmenty zeznań obciążające Zbigniewa Ziobrę ujawnił premier. To kolejny wątek w aferze Zonda Krypto. Wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego może budzić kontrowersje. U nas komentarz po decyzji Sejmu. Powiemy też o finale trasy Lata z Radiem i TVP. Jutro audycja, piknik i koncert w Białych Błotach w Kujawsko-Pomorskim. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Trzecia próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów i trzecia nieudana. Premier nie krył zaskoczenia, że politycy opozycji nie chcą się odciąć od ludzi zaangażowanych w aferę Zonda Krypto. Zacytował fragment zeznań prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala. Obciążają one między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Według prezesa PiS-u to prowokacja. Szczegóły w relacji Sylwii Białek.
2: Premier Donald Tusk powiedział, że dzisiaj nikogo nie dziwi ścisk

0: Była więź między panem Kralem, zonda kryptomafią, która wokół tego przedsięwzięcia się kręciła, a PiS-em, Konfederacją i wysokimi urzędnikami państwowymi. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uważa jednak, że te słowa to prowokacja. Jak mówił, powiązania polityków jego partii z zonda krypto mogą być, jak to ujął, incydentalne.
1: To jest po prostu prowokacja. Nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni. Kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma. To jest kiełbasa nieistniejąca.
0: Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaznaczył, że informacje, do których docierają śledczy, pokazują, jak środowisko polityczne jest po uszy w tej sprawie.
2: Różne rzeczy można tutaj słyszeć, ale fakty są absolutnie nieubłagane.
0: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznaczył, że w ostatnim czasie poczyniono znaczące postępy, jeśli chodzi o śledztwo w sprawie zonda krypto. Troje podejrzanych trafi do tymczasowego aresztu. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydowało 226 posłów. Byłby świetnym sędzią tego organu, mówi wicepremier Radosław Sikorski. Co jeśli prezydent nie przyjmie ślubowania od Macieja Berka? Radosław Sikorski przypomniał, że w przeszłości ślubowanie sędziego Trybunału zostało już złożone zdalnie. Jego zdaniem problem nie wynika jednak z samej procedury.
4: Wszyscy wiemy dlaczego. Prezydent paraliżuje Trybunał Konstytucyjny, bo naturalną koleją rzeczy zaczyna w nim być opozycyjna większość. A pan prezydent wyobraża sobie swoją rolę jako walkę z rządem i blokowanie instytucji. Najwyższą formą patriotyzmu polskiego prezydenta jest walka z polskim rządem.
3: Nie mam wątpliwości co do doświadczenia zawodowego Macieja Berka, mówi prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justycja, sędzia Bartłomiej Przymusiński. Gość Polskiego Radia 24 zastrzega jednak, że ten wybór może budzić kontrowersje.
5: Kontrowersje oczywiście nie dotyczą tutaj kwalifikacji prawniczych, lecz tego, że jest to przejście prostą ścieżką z Rady Ministrów do Trybunału Konstytucyjnego, co oczywiście może w pewien sposób utrudnić odbudowę autorytetu jednego z najważniejszych sądów w Polsce, jakim jest Trybunał Konstytucyjny.
3: W głosowaniu na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego wzięło udział 437 posłów. Przypomnijmy, za kandydaturą Macieja Berka zagłosowało 226, a 184 oddało głosy na kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość Artura Kotowskiego. Podejrzany o pedofilię YouTuber spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu Stuart KB, znany w sieci jako Stu, usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym. Chodzi o jego kontakty z nastolatkami poniżej 15 roku życia. Decyzja w sprawie aresztu zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia sądu, mówi Artur Folga z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
6: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego.
3: Stuart KB to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Afera dotyczy wykorzystywania popularności przez polskich influencerów do popełniania przestępstw, w tym utrzymywania niestosownych relacji z młodymi fanami. Stu grozi do 12 lat więzienia. Prokuratura bada inne wątki sprawy i nie wyklucza kolejnych zatrzymań. W informacjach Niemcy. Do aresztu trafili obywatele Bułgarii, którzy wczoraj w Monachium próbowali podpalić teren firmy z branży zbrojeniowej. Niemieccy eksperci mówią o dużym prawdopodobieństwie, że zlecenie na atak przyszło z Rosji. Bułgarzy w nocy ze środy na czwartek obrzucili płonącymi materiałami teren budowy w pobliżu centrali koncernu technologicznego. Straż ugasiła ogień, a policja zatrzymała 38-latka i o 10 lat młodszą kobietę. Do tej pory nie ujawniono wyjaśnień aresztowanych. Na koniec wielki finał trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem Radiowa Jedynka odwiedzi Białe Błota. Przez cały dzień na najmłodszych i tych nieco starszych na placu przy ulicy Czeremchy będzie czekać moc atrakcji.
7: Między 9 a 12 ostatnia w tym roku szansa, żeby podejrzeć, jak powstaje audycja na żywo. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek, a w południe rozpocznie się piknik z życia wzięte.
8: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będzie nauka tańca, będzie potańcówka, będzie wszystko to, co najlepsze, czyli Lato z Radiem 2026.
7: Zapowiada Dagmara Kowalska. Konkursy na małej scenie poprowadzi Sława Bieńczycka. Będzie można zdobyć liczne nagrody, w tym tę najbardziej pożądaną.
9: Przede wszystkim nasi słuchacze polują na naszą maskotkę, czyli na pluszaka pieska.
7: Poza tym na pikniku będzie okazja, żeby sprawdzić zastosowania sztucznej inteligencji, zagrać w radiową grę Audionauci, czy zwiedzić interaktywną wystawę Discovery Space Station. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka.
3: Informacje zebrała Małgorzata Abgarowicz. Dodajmy, że o 20 wielki finał. Koncert Lata z Radiem i TVP. Transmisja w telewizyjnej dwójce.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: W całym kraju sporo chmur, tylko gdzieniegdzie pojawia się słońce. Miejscami może popadać, a na zachodzie mogą wystąpić burze. Na termometrach około 17 stopni na północy, 22 stopnie w centrum, do 26 na południu i południowym zachodzie. Dla całego kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem.
1: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęła 17.06, przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony.
2: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
1: W gminie Kleczew w Wielkopolsce w ciągu najbliższych kilku lat z powodu niżu demograficznego mają zostać wygaszone nawet 3 z 5 szkół. Gmina zleciła precyzyjny audyt, na podstawie którego będą podejmowane dalsze decyzje. Burmistrz chce przeprowadzić referendum, które poprzedzą spotkania z mieszkańcami. Na pierwszym takim spotkaniu był Maciej Szefer, z którym łączymy się już teraz. Dzień dobry, Maćku.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Maćku, czy są już jakieś pierwsze wnioski po tym spotkaniu?
3: Jeśli miałyby być wyciągane, to na pewno byłyby one bardzo zróżnicowane, podobnie jak spolaryzowane były głosy na tym spotkaniu, a ponad 200 osób zgromadziło się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kleczewie i ta dyskusja trwała kilka godzin. Przysłuchiwałem się jej od początku do końca. No i pytałem też burmistrza o to właśnie, jakie wnioski z tego wyciąga. On powiedział mi, że dopiero po wszystkich, a będzie ich kilka, tych spotkaniach, będzie w stanie powiedzieć, o co zapyta mieszkańców gminy Kleczew w referendum, czyli jak dokładnie będzie sformułowane pytanie. A zapowiadane referendum może odbyć się nawet jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. Mówił to tuż po wczorajszym spotkaniu z mieszkańcami burmistrz gminy Kleczew Mariusz Musiałowski.
4: Sądzę, że wszyscy potrzebujemy referendum, aby ta decyzja była podjęta z taką pełną świadomością, co robimy. Wierzę, że frekwencja na referendum będzie większa, aniżeli w czasie dzisiejszego spotkania. Może to złudne nadzieje, wtedy decyzja spadnie już naprawdę na moje barki, na barki radnych, ale ja wiem, że ją podejmiemy.
1: Maćku, a czego oczekują mieszkańcy? Co oni mówią?
3: Mieszkańcy też są w sumie trochę podzieleni, bo ci, którzy mówili najgłośniej, po prostu chcą ocalenia szkół w swojej wsi, w miejscowości, z którą sąsiadują, a ci, i to była zdecydowana większość, która po prostu słuchała tych dyskusji, bardzo emocjonalnych, pełnych takiej nadziei, ale i złości na to, co się dzieje, można było odnieść wrażenie, że część osób po prostu zgadza się z tym, że niektóre szkoły trzeba likwidować, no bo trudno, żeby w klasach było 4 czy 5 dzieci. Dlatego warto się wsłuchać w głosy właściwie wszystkich. Pani Marzena mówi na przykład o zaletach tych bardzo małych szkół.
5: Jesteśmy w pełni świadomi, że dzieci jest mało. I jesteśmy w pełni świadome, że te koszty są przeogromne. Naprawdę. Ale po prostu będziemy walczyć o te szkoły z tego względu, że w dużych klasach, w dużych miastach ten hejt rośnie.
3: To był jeden z wielu argumentów. Z kolei pan Piotr, z którym rozmawiałem trochę na uboczu, dopuszcza likwidację placówki.
6: Każdy by chciał, żeby ta szkoła była blisko miejsca zamieszkania dziecka, żeby ta droga była jak najbliższa, ale patrząc też z drugiej strony, no to klasy tak 2- czy 3-osobowe, no niestety nie da się prowadzić zajęć moim zdaniem. I te dzieci też nie będą się rozwijały w takich małych grupach prawidłowo.
3: Wielkie zrozumienie było za to dla ogromnych kłopotów demograficznych w tej gminie, czy w ogóle ogólnopolsko patrząc, cała Polska ma przecież problem z tym, że dzieci jest zbyt mało. No i o demografii mówił mi pan Roman ze szkoły w Złotkowie.
7: Demografia jest taka, nie inna, się nie zmieni. Natomiast dla jednej czy dla drugiej miejscowości istnienie takich szkół jest dobre.
1: Z jakiegoś powodu 500 albo 800 plus nie pomogło. Maćku, wiadomo, że ma być audyt, ma być dokładnie przebadana sytuacja. Czemu ma to wszystko służyć?
3: Ten audyt już został przeprowadzony, a niedawno ujawniono jego wyniki i one są publiczne, ogólnodostępne właśnie po to, aby mieszkańcy troszeczkę w domowym zaciszu przeanalizowali to, jak wygląda sytuacja w gminie. Sami odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest najbardziej potrzebne. No i wyciągnęli wnioski we własnym sercu, czy w rozmowach właśnie w zaciszu własnego domu. Dlatego ten audyt jest potrzebny zarówno władzom gminy, jak i mieszkańcom, żeby łatwiej było rozmawiać o sytuacji oświaty w tej gminie, no bo 3 na 5 szkół,

0: które mają zostać wygaszone, to przecież jest ogromna rewolucja, jeśli chodzi o oświatę. Sytuację w Kleczewie przeanalizował właśnie audytor Jan Zięba.
1: W 2025 roku urodziło się 60 dzieci. W Kleczewie jest 5, w gminie Kleczew jest 5 szkół. To wychodzi średnio po 12 na szkołę. No ale wiadomo, że w Kleczewie i w Budzisławiu dzieci będzie więcej. No to w tych szkołach wiejskich będzie po 2-3. No nie da się, to czysta matematyka.
0: Ja zapytałem eksperta, czy Kleczew to jest swego rodzaju soczewka i czy podobnie jest w innych gminach i regionach w kraju. Ekspert odpowiedział mi, że w zasadzie tak, ale Kleczew jest wyjątkowy pod tym względem, że to jest miasto, przy którym niedawno działała kopalnia. Ta kopalnia została już też zlikwidowana, no i ono się zmaga z wieloma jeszcze innymi problemami. Ale wygaszanie szkół, jak mówi mi Jan Zięba, to problem krajowy.
1: Jest to typowa sytuacja w sensie spadku liczby dzieci, tak prawie o połowę, czy nie, więcej niż o połowę w perspektywie 15 lat. Natomiast o tyle trudniejsza w Kleczewie, że w Kleczew już wcześniej miał małe szkoły, mniejsze niż inne gminy. Więc jak ten niż demograficzny dotyka małych szkół, to go bardziej dotyka niż gminy, w której są większe szkoły.
2: A o tym wszystkim mówił Maciej Szefer, o tych problemach demograficzno-oświatowych. Maćku, to jeszcze zapytam, no a jeżeli szkoły zostaną zlikwidowane, to jest jakiś pomysł, co w ich miejsce ewentualnie będzie budowane?
0: Tak, jest pomysł, aby wprowadzać w tych szkołach na przykład urządzić dom pomocy społecznej, którego brakuje, albo tego typu instytucje. W każdym razie dalej takie, które będą służyły mieszkańcom.
2: Maciej Szefer o tym wszystkim. Maćku, bardzo dziękuję Ci za te informacje. Szczecin będzie pierwszym miastem w Polsce z taką liczbą defibrylatorów. Te ratujące życie urządzenia trafią niebawem do autobusów i tramwajów. Ponad 270 wyposażonych w nadajnik GPS defibrylatorów zostanie zakupionych dzięki środkom z budżetu obywatelskiego i dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Wyposażone w nie zostaną niemal wszystkie pojazdy komunikacji miejskiej, a o tym wszystkim Aneta Łuczkowska.
3: Zachowaj spokój i postępuj zgodnie z poleceniami głosowymi.
4: To urządzenie to jest półautomatyczny defibrylator, który może uratować ludzkie życie.
5: Aleksander Czerniak, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej Gryf w Szczecinie, współautor projektu Bezpieczne Serce Szczecina AED w komunikacji miejskiej.
4: W pierwszej kolejności te AED miały znajdować się w przestrzeni publicznej, natomiast baliśmy się tego, że mogą paść ofiarą kradzieży, niestety. Dlatego wymyśliliśmy, jeden z współautorów wymyślił, żeby spróbować umiejscowić te AED w komunikacji miejskiej z prostego względu. Praktycznie każdy autobus i każdy tramwaj jeździ w każdy zakątek Szczecina. W tym momencie będziemy mieli 274 sztuki rozdysponowane po całym Szczecinie, które będą tak naprawdę mobilne. Zatrzymanie krążenia może się zdarzyć wszędzie. Jeśli osoba, która będzie świadkiem takiego zdarzenia, będzie wiedziała, że w autobusie lub w tramwaju będzie takie urządzenie, to tak naprawdę będzie mogła szybko podjąć akcję uratowania poszkodowanego.
6: Łukasz Kadubowski, zastępca prezydenta miasta Szczecin. Jesteśmy w środku jednego z najnowocześniejszych szczecińskich elektryków. Już mam nadzieję, że w tym roku, bo tak nasz przetarg stanowi, że będziemy mogli te urządzenia, te pojazdy będą wyposażone w AED, które będzie w kabinie kierowcy, czyli każdorazowo, jeżeli będzie taka potrzeba, po pierwsze nasi mieszkańcy na podstawie GPS-u będą mogli sprawdzić, w jakim miejscu znajduje się właśnie autobus i urządzenie AED, ale po drugie właśnie też dzięki temu, że zatrzyma się dany pojazd w ramach potrzeby, będzie można u kierowcy takie urządzenie otrzymać do ratowania życia.
7: To jest nie tylko dla pasażerów autobusu, którym może się coś stać, ale to jest taka trochę mobilna pierwsza pomoc przedmedyczna.
6: Tak, oczywiście. No tutaj AED jakby zwiększa prawdopodobieństwo uratowania sytuacji zatrzymania krążenia bardzo znacząco, bo te pierwsze minuty, sekundy są szczególnie ważne i tutaj właśnie ta mobilność, na którą postawili autorzy projektu szczecińskiego budżetu obywatelskiego, jest tutaj kluczowa.
8: Bardzo, że Brzeziński, wicewojewoda zachodniopomorski. No to jest coś niezwykłego w skali Polski, bo przecież dochodzi do takich zdarzeń na ulicy i dzisiaj każdy mieszkaniec, też o to się właśnie staram, żeby ta informacja dotarła, żeby każdy mieszkaniec Szczecina wiedział, że w przypadku zatrzymania krążenia to właśnie taki niezbędny sprzęt do ratowania życia, czyli defibrylator, znajduje się właśnie w komunikacji miejskiej. Perspektywa jest też bardzo szybka. Przetarg jest już ogłoszony, finansowanie jest przekazane, a więc jest szansa, że w ciągu półtora miesiąca te defibrylatory pojawią się w środkach komunikacji miejskiej.

0: chińskiej.
1: My też w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej, w ramach programu ochrony ludności organizujemy dla mieszkańców całego województwa. W Szczecinie odbyło się bardzo wiele takich szkoleń w ramach rad osiedla właśnie z pierwszej pomocy. Organizowany był też trening pierwszej pomocy, więc nie tylko sam sprzęt, bo to oczywiście jest ważne, ale także szkolimy umiejętności, tak żeby mieszkańcy potrafili z tego sprzętu skorzystać. Przy czym trzeba powiedzieć, że korzystanie z AED jest naprawdę proste, bo w chwili otwarcia tej skrzynki włącza się lektor, który tam czyta instrukcje i tak naprawdę prowadzi krok po kroku i wyjaśnia, co należy zrobić, żeby ratować życie.
2: Zadzwoń na 112.
3: Defibrylator. Trudny wyraz, ale działanie bardzo proste. Aneta Łuczkowska z Radia Szczecin przygotowała te informacje. Dziękujemy. Strzałem w dziesiątkę okazał się lubelski czek turystyczny. W ciągu 20 minut od rozpoczęcia generowania voucherów rozdysponowana została cała pula 7000 bonów, które można wykorzystać do końca września. Dobra wiadomość jest taka, że do rozdysponowania będzie jeszcze dodatkowa pula czeków w kolejnych turach. Przypomnijmy, lubelski czek turystyczny to jest 300 zł na co najmniej dwudniowy pobyt na Lubelszczyźnie w obiekcie, który bierze udział w programie. Z nami jest Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dzień dobry, Małgosiu.
4: Dzień dobry.
3: Powiedz, na czym przyciąga Lubelszczyzna, że czeki rozeszły się tak błyskawicznie? Czy ty sama skorzystałaś z tej oferty? No i rozumiem, że niczym sztukmistrz z Lublina uda się wyczarować dodatkową pulę voucherów.
4: No właśnie, miejmy nadzieję, że tak będzie. Lubelszczyzna zaskakuje pozytywnie i potrafi oczarować. Jest wiele miejsc wartych odwiedzenia. Nie wymienię wszystkich, ale wspomnę tutaj o znanej na świecie stadninie koni w Janowie Podlaskim, Kazimierzu Dolnym, Roztoczu, czy samym Lublinie, czy też Zamościu. Niestety, nie udało mi się wygenerować czeku, chociaż bardzo się starałam. Tak jak wspomniałeś, one rozeszły się dosłownie w 20 minut. A w przypadku puli czeków, które były przeznaczone dla osób powyżej 18 roku życia, te czeki rozeszły się w 30 zaledwie sekund, ale cały czas liczę na kolejną turę. Tak duże zainteresowanie nie było dla nas zaskoczeniem, mówi prezes Lubelskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, która realizuje program, Rafał Kamieniecki.
5: Rozmawialiśmy wcześniej z województwami, które już miały wcześniej takie programy, nazywały się bonami turystycznymi i oni nam przekazywali swoje informacje, mówili, że w ciągu 3-4 minut tak naprawdę rozchodziła im się cała pula. Wiemy, że nasz region jest regionem turystyczno-rolniczym i warto tutaj przyjechać. Mamy dwa parki tutaj narodowe, tu jest Polecki, Roztoczański, jest też 17 krajobrazowych, więc każdy turysta znajdzie tutaj ciszę, spokój, jakiś odpoczynek.
4: Lubelski czek turystyczny ma przede wszystkim zwiększyć ruch turystyczny w regionie, wydłużyć sezon poza miesiące wakacyjne i wesprzeć lokalną branżę turystyczną. A program będzie realizowany od września do końca listopada. Na uruchomienie programu czekała m.in. właścicielka pensjonatu w gminie Janów Podlaski, Katarzyna Okoń.
6: W ogóle bardzo dużym sukcesem był ten bon ogólnopolski z 2020 roku i też liczyliśmy, że ta Polska Wschodnia później również ten bon dostanie. Między innymi z uwagi na te zawirowania przy granicy wschodniej, przy granicy białoruskiej i ukraińskiej, które bez wątpienia spowodowały, że te nasze destynacje były mniej atrakcyjne. Goście po prostu bali się wybierać te rejony, no i wspólnie z przedstawicielami branży turystycznej uważaliśmy, że no warto by było to uściane wschodnią pod kątem turystycznym wesprzeć.
4: Do programu Lubelski Czek Turystyczny zgłosiło się jak dotąd ponad 130 obiektów hotelarskich z całej Lubelszczyzny. Cały czas inne podmioty zainteresowane programem mogą się rejestrować, oczywiście drogą elektroniczną. Taką rejestrację w programie planuje Anna Filipowicz z Kodnia, która prowadzi agroturystykę.
7: Jest to bardzo fajna inicjatywa, która pomaga takim osobom jak ja pozyskać osoby, które chętnie przyjadą zobaczyć nasze piękne tereny. Wiadomo, że najlepiej działa poczta pantoflowa, czyli myślę, że to poskutkuje tym, że przyjadą jeszcze inni, którzy dowiedzą się, jak tu u nas jest pięknie, spokojnie i że warto.
4: A sami mieszkańcy powiatu bialskiego przyznają, że czek turystyczny to strzał w dziesiątkę.
8: Ja osobiście nigdy nie zwiedzałam Roztocza, także okolice Zwierzyńca bardzo chętnie odwiedziłabym.
9: Nasze województwo lubelskie to naprawdę jest ciekawym województwem. Jest dużo gospodarstw agroturystycznych, gdzie można wypocząć, pojeździć sobie rowerem. Dużo jest

0: Ścieżek rowerowy.
1: 300 zł to teraz jest żadna kwota. Tutaj byle hotel doba kosztuje pewnie z 160 zł. No ale ogólnie inicjatywa jest pozytywna. Pozytywna. No wiadomo, no ludzie teraz patrzą na każdą złotówkę na wydanie. A tutaj tereny nasze są rewelacyjne. Te tereny nadbużańskie, Gnojno.
0: Bo nasze tereny jeszcze może mamą są odwiedzane. To nie znają tych terenów, ale te nadbużańskie, mikroklimat jest przecież bardzo dobry. Nawet jesienią to grzybobranie, dużo grzybów. O, takie atrakcje.
2: Warto zaznaczyć, że czeki turystyczne to nie tylko możliwość zwiedzania Lubelszczyzny. Takie programy uruchomiono bądź będą aktywowane w województwie podlaskim, podkarpackim czy też warmińsko-mazurskim. W przypadku województwa lubelskiego na realizację czeku turystycznego Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu przeznaczyły 3 miliony złotych. A kolejne tury generowania czeków wystartują, uwaga, proszę zapamiętać, 1 października i 2 listopada. A rejestrować się będzie można na stronie lubelskiczekturystyczny.pl. I jeszcze na koniec ważna informacja. Największe szanse na zdobycie czeku mają osoby po 60 roku życia i posiadacze karty dużej rodziny, bo dla nich przeznaczono największą pulę czeków. Ale jest też pula czeków dla pozostałych osób pełnoletnich, którzy ukończyli oczywiście 18 rok życia i osoby te, podobnie jak i seniorzy, muszą być obywatelami Polski.
3: No to ja Państwa zachęcam, jeżeli się nie uda załapać na taki czek, to nie ma co czekać, tylko po prostu brać rodzinę, jechać na Lubelszczyznę, bo jak nawet wpisałem tutaj w atrakcje Lubelszczyzny, to mi wyskoczyło najpierw top atrakcje Lubelszczyzny, 20 najciekawszych miejsc. Mówię, okej, sporo. Potem jest lubelskie, 70 miejsc, które warto zobaczyć, jeszcze więcej, a potem jest 100 miejsc w województwie lubelskim, które warto zobaczyć, więc naprawdę jest co oglądać. Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Wbiegł, a raczej wszedł niczym Robert Korzeniowski i Filip Jastrzębski do naszego studia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Czy to będzie nowy prezes PKOL-u?
4: Już wywołujesz, widzę to nazwisko. No wiem, że pan Robert bardzo by chciał.
3: Tak, wychodzi?
4: Tak, wychodzi i wydaje mi się, że polski sport też by chyba chciał. Takiej odnowy.
3: Taki PKOL uśmiechnięty, PKOL?
4: No, myślę,
3: taki
4: że...
3: Taki uśmiech nie w kratkę.
4: Znaczy tam troszeczkę brakowało uśmiechu jednak w ostatnich kilku latach, a teraz to już w ogóle zdaje się, że smutno. A to jest przecież instytucja, która bardzo dobrze nam się kojarzyła przez lata i fajnie by było, gdyby tak znów
3: A powiedz
4: było.
3: Mi, czemu trener Lavarini wydaje się być taki cały czas smutny, jakiś taki niepocieszony? Przecież to jest gigantyczny sukces naszych siatkarek.
4: A gdybyś ty spędził z 20 kobietami 2 tygodnie, to byłbyś uśmiechnięty?
3: Absolutnie nie. Ja mam 2 w domu i naprawdę
4: no to masz
3: doskonale to rozumiem. No to więcej oczywiście w magazynie sportowym.
4: A zaczynamy od tenisa i wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku, w którym w singlu mamy już niestety tylko jednego przedstawiciela, a raczej przedstawicielkę, to Iga Świątek, która jest w 3. rundzie. Wczoraj pokonała Argentynkę Nadię Podorowską i zmierzy się z Czeszką Marię Buskową. O formie Igi Świątek mówi były wybitny tenisista Wojciech Fibak.
5: Iga idzie jak burza, jednak to uspokojenie gry, na pewno tu pomogła mądrość, doświadczenie Francisco Roiga, który uspokajał. On mówił, z tego forehandu Iga nie musisz zabijać od razu, nie musisz trafiać w linię za pierwszym uderzeniem. Nasza bohaterka no, już od kilku tygodni gra trochę spokojniej, czasami podniesie takim liftem, topspinem piłkę w górę, no a w obronie to zawsze jest kąśliwa, jest najlepsza na świecie w obronie. W obronie to ona potrafi czy lobem, czy krótkim krosem, czy wzdłuż linii i trafia wtedy bezbłędnie i z forehandu, który czasami w ataku zawodzi, natomiast no, z backhandu to wiadomo, najlepsze uderzenie z lewej strony na świecie. Także Iga dla mnie no, jest faworytką tego turnieju, ale nie jestem obiektywny, bo dla mnie Iga zawsze jest faworytką przed każdym turniejem.
4: Pozostałe Polki, Maja Chwalińska, Magdalinet i Magdalena Fręch niestety odpadły w pierwszej rundzie, a w drugiej wyeliminowani zostali obaj singliści, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Chwalińska i Linet mogą teraz skupić się na turnieju The Blistek. Polki na inaugurację pokonały chińsko-francuski duet Guo Hanyu, Kristina Mladenowicz i zagrają o 3. rundę. Teraz siatkówka i wspomniane Mistrzostwa Europy Kobiet, w których o medal powalczy jutro reprezentacja Polski. Biało-czerwone zagrają o finał z Włoszkami. Na razie idą jak burza. Przez fazę grupową przeszły śpiewająco, następnie pokonały Portugalki i Holenderki. Mają więc podstawy marzyć o świetnym

0: wyniku. Posłuchajmy wspomnianego trenera Stefano Lavariniego.
1: Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że wszystkie zespoły, z którymi do tej pory się mierzyliśmy, były w naszym zasięgu. Jednocześnie wiedzieliśmy, że trudno będzie osiągnąć taki bilans meczów, jaki mamy teraz, tuż przed półfinałem. Dlatego bardzo się cieszymy z dotychczasowych wyników i poziomu gry. To wszystko jeszcze kilka tygodni temu.

0: Przygotowują się do Mistrzostw Europy. W miniony weekend zaprezentowali się z dobrej strony w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Z trybun w Krakowie ich występowi przyglądał się mistrz świata i mistrz olimpijski z lat 70. Mirosław Rybaczewski. Były siatkarz stawia Polaków w roli faworytów.
1: Mistrzostwa Europy, które w tym roku są bardzo ważne, bo zwycięzcy mają kwalifikacje do olimpiady, prawda? To jest też bardzo ważne dla zespołu. Widzimy, Słoweńcy mają młody zespół, bardzo dobry. Bułgarzy, młody zespół. Włosi, Francuzi mają też młody zespół i na pewno będą groźni. Także to będzie bardzo ciężki turniej i mamy trochę problemów zdrowotnych. No ale mamy tych młodych i to jest bardzo dobrze, bo widać, że oni się sprawdzają. No myślę, że jesteśmy głównym faworytem do tego Mistrzostwa Europy, no bo i wygraliśmy tą Ligę Światową. Ja jestem dobrej myśli, że powinniśmy wygrać te Mistrzostwa Europy.
0: I jeszcze piłka nożna i koniec kariery reprezentanta Polski Jacka Góralskiego. Pomocnik rozegrał w biało-czerwonych barwach 21 spotkań. Był m.in. w kadrze Adama Nawałki podczas Mistrzostw Świata w Rosji w 2018 roku. Występował w Wiśle Płock, Jagiellonii, Białystok, Ludogorcu, Razgrad i Kairacie Almaty. Jak napisał, futbol dał mu więcej niż mógł sobie wymarzyć. W Ekstraklasie dziś początek siódmej kolejki. Piast Gliwice kontra GKS Katowice. Na początku sezonu lepiej idzie katowiczanom. Gliwiczanie mogą i dziś przeskoczyć w tabeli, jeśli by wygrali. Ciekawego spotkania spodziewa się więc trener Piasta Daniel Myśliwiec.
2: Chcę być gotowy na wszystko i chcę, żebyśmy jako drużyna byli gotowi na wszystko. Gieksa ma dobry moment, my mamy dobry moment. Prawdopodobnie obydwie drużyny wyjdą z takim samym nastawieniem, czyli zgarnąć pełną pulę. Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze, Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował w bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję, czyli solidna walka, determinacja, a przy tym duża dyscyplina taktyczna, która ma prowadzić do zwycięstwa.
0: Początek meczu o 20:30.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
0: Po reklamie.
6: To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. W Poznaniu samorządowcy rozmawiają o bezpieczeństwie regionów. W debacie głos zabrał szef MSZ-u, wicepremier Radosław Sikorski. Podkreślał, że to rząd kształtuje politykę międzynarodową w zakresie bezpieczeństwa, ale jej podstawy leżą na poziomie podstawowym.
8: Pamiętajcie proszę jednak, że polityka międzynarodowa nie jest wyłącznie domeną ministra i pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nie kształtuje się jej tylko w Warszawie, Waszyngtonie, Paryżu, Londynie czy Berlinie. I nie rodzi się tylko na korytarzach MSZ. Tworzona jest także przez Was.
7: Podczas spotkania poruszony został temat bezpieczeństwa granic. Postawiliśmy bardzo mocne warunki, na jakich migranci mogą do Polski przyjechać. Nie przyjmujemy kompromisów, podkreślał wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk. Ta kandydatura budziła kontrowersje nawet wśród posłów koalicji rządowej. Ostatecznie Maciej Berek został wybrany na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a do niedawna pełnił funkcję ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Został wybrany zgodnie z prawem, mówiła w Polskim Radiu 24 rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
9: Maciej Berek został wybrany zgodnie z obowiązującym prawem. Nie ma żadnych prawnych przeciwwskazań do tego, żeby został sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Ma wystarczające kwalifikacje.
7: Wybór Berka krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Mariusz Błaszczak zarzuca rządzącym

0: upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego.
1: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. W Tatrach widać pierwsze oznaki jesieni. Przekwitły już wierzbówki, zakwitły goryczki, a na jarzębinach pojawiły się charakterystyczne czerwone owoce. Przy planowaniu górskich wycieczek trzeba pamiętać, że dzień jest coraz krótszy, przypomina Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: Jasno robi się w tym momencie przed godziną 6:00, ciemno mniej więcej 19:30, czyli czasu na wędrówki jest coraz mniej, natomiast to jest czas wystarczający, żeby odbyć przy dobrych warunkach nawet ambitne tury. Oczywiście warto włożyć czołówkę do plecaka, natomiast starajmy się tak zaplanować ten dzień, żeby jednak po zmroku nie chodzić, na pewno będzie to bezpieczniejsze.
0: Weekend w górach ma być chłodny i wietrzny, jutro możliwe są przelotne opady deszczu, poprawa pogody spodziewana jest w niedzielę po południu.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17:00.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Sejm kolejny raz próbował odrzucić prezydenckie weto w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Kamery zarejestrowały jedną z posłanek Prawa i Sprawiedliwości, która wydawała z siebie wyjątkowo niecodzienne okrzyki w czasie wystąpienia wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Posłanka PiS Dominika Chorosińska zaczęła wydawać dźwięki przypominające szczekanie. Nie, to nie jest żart. I teraz pytania całkiem na serio. 24 pytania.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Paweł Pawłowski, witam ponownie. Pytanie oczywiście na serio, ale nie możemy zacząć od tematu właśnie tego, co wydarzyło się dzisiaj w Sejmie. Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus, jest moim gościem. Witam, dzień dobry.
7: Witam serdecznie, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia.
6: Panu zdarzyło się kiedyś zachować tak jak właśnie posłanka, szczekać w Sejmie?
7: No nie, nawet panie redaktorze, nie wyobrażam sobie, jeżeli bym tak zrobił, to proszę od razu skierować mnie do odpowiedniego specjalisty, bo to jest zachowanie niegodne posła i nieważne z jakiego klubu ktoś się tak zachowuje, zasługuje na wszelaką krytykę i powinien stanąć natychmiast przed lustrem, spojrzeć na siebie i zastanowić się, czy znalazł sobie właściwe miejsce pracy, bo chyba niekoniecznie.
6: Pytanie, czy rzeczywiście taka refleksja będzie dotyczyła tych osób, które się pokusiło o takie zachowanie, ale przejdźmy do kwestii merytorycznych. Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego, to jest naruszenie trójpodziału władzy czy normalna procedura?
7: Nie, to jest niezgodne ze standardami, z zasadami. Oczywiście, że z ław rządowych wysyłać ministra do Trybunału Konstytucyjnego to jest uchybienie Trybunałowi Konstytucyjnemu. To zresztą nie jest byle jaki minister, bo to człowiek, który nadzorował pracę legislacyjną, więc będzie musiał wyłączyć się z wielu prac Trybunału Konstytucyjnego. No, nie może oceniać ustaw, nad którymi sam pracował. To
6: był rzeczywiście taki... mówiła o tym Rzecznik Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk w TVP Info dzisiaj o poranku. Może to załatwia sprawę, panie pośle?
7: No nie załatwia sprawy, bo po pierwsze, po co kogoś wysyłać, kto nie będzie mógł w tym Trybunale Konstytucyjnym pracować? Po drugie, jest wiele poważniejszych zarzutów. No, wszystko wskazuje na to, nie spełnia kryteriów formalnych. Przez 10 lat nie wykonywał zawodu radcy prawnego, był tylko wpisany na listę osób wykonujących zawód, a to nie jest to samo. Można być na różne listy wpisanym, a wcale nic takiego nie robić, co by na wykonywanie zawodu się składało, więc tutaj są poważne w tym zakresie wątpliwości, które nie zostały ani przez Macieja Berka, ani przez większość sejmową wyjaśnione. On idzie tam po to tylko, żeby zyskać immunitet, żeby zaogniać sytuację, żeby zaogniać awanturę wokół Trybunału Konstytucyjnego, żeby polaryzować. A Donald Tusk osiągnął jeszcze jeden cel. Upokorzył swoich koalicjantów. Więc wiele upiekł pieczeni na jednym ogniu ze swojej perspektywy.
6: A jak pan sądzi, co w tej sprawie może zrobić prezydent?
7: No zobaczymy, co zrobi pan prezydent. Oczywiście ja tutaj nie mam jakiejś wiedzy, nie pytałem go o to, ale zakładam, że może mieć poważne wątpliwości co do zasadności, prawidłowości tego wyboru, no bo jeżeli kandydat w oczywisty sposób nie spełnia kryteriów, no to pewnie będzie próbował to wyjaśnić z Kancelarią Sejmu, z Włodzimierzem Czarzastym i w tym obszarze podjąć decyzję, co zrobić dalej, ale nie wyprzedzajmy faktów, zobaczymy, zapewne pan prezydent i Kancelaria Prezydenta niebawem do tej sprawy się odniosą.
6: Z tym zamieszaniem dotyczącym sędziów Trybunału Konstytucyjnego mamy zamieszanie, no tak.

0: naprawdę od 11 lat. Panie pośle, jest sprawa też tych czterech sędziów, którzy jeszcze zostali przez Sejm wybrani jakiś czas temu. Zaproszę prokuratora na przesłuchanie i usłyszę ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuje osobiście, tak powiedział prezydent Karol Nawrocki, komentując wezwanie go przez prokuraturę krajową do złożenia zeznań w związku ze śledztwem dotyczącym niedopuszczenia do orzekania czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o których przed chwilą wspomniałem. Przesłanie prezydenta to jest konieczność w takiej sytuacji?
1: Absolutnie nie jest to konieczność, ale pan prezydent też, jak zapowiedział, się nie uchyla. To jest znowu wykorzystywanie prokuratury do spraw politycznych. Tam wcale nikomu nie zależy na tym, żeby Trybunał odbudować. Tak naprawdę trzeba Trybunał takim legislacyjnym, zaznaczam, buldożerem zburzyć i zbudować go od nowa, bo ani Donald Tusk, ani Jarosław Kaczyński, żadna z ich formacji tak naprawdę nie chce odnowić, stworzyć dobrze funkcjonującego Trybunału Konstytucyjnego. Chcą pogniać spór, a Trybunał Konstytucyjny dobrze działający, niezależny od polityków, jest w Polsce po prostu potrzebny.
0: Ale to może właśnie przestańmy udawać, że ten Trybunał będzie niezależny od polityków, w sensie, że nie będzie wybierany politycznie, bo może należy zrobić to, co proponuje część środowiska prawniczego spoza polityki, że wybierajmy sędziów politycznie z każdej ze stron, ale niech oni później wzniosą się na wyżyny ponad bieżącą politykę przy orzekaniu. Co pan na to? Jest to w ogóle możliwe w Polsce?
1: Wybór, jeżeli jest podejmowany przez polityków, to się rzeczy jest polityczne i trudno sobie wyobrazić oczywiście, żeby ten wybór był dokonywany jakoś inaczej. No przecież nie będziemy sędziów do Trybunału Konstytucyjnego co losować. Nie wierzę też w jakieś wybory przez Rady Wydziału. One zresztą też byłyby bliskie wyborom politycznym.
0: Ale można wyznaczać kandydatury niezwiązane z polityką, a jeśli niech już są związane z polityką, to może niech spróbują ci sędziowie jakkolwiek odciąć się od swojej przeszłej działalności politycznej.
1: Żeby z polityką nie były związane, to po pierwsze, żeby sędziowie byli jak żona Cezara. Po drugie, żeby byli wybierani odpowiednią większością kwalifikowaną, ale żeby to wszystko osiągnąć, to trzeba wyczyścić atmosferę wokół Trybunału. Wszystkich, którzy tam są, już niezależnie od tego, czy ich status jest kwestionowany, czy nie, należy wysłać w stan spoczynku, niech się cieszą emeryturą, może nie zawsze koniecznie dobrze zasłużoną, ale...
0: Czy mamy prawne możliwości do tego, panie pośle?
1: No, musimy zmienić konstytucję, żeby to zrobić.
0: A, no właśnie.
1: Ja zdaję sobie sprawę, że dzisiaj to jest trudne, bo dwa główne polityczne ścierające się tego tak naprawdę nie chcą, bo im ten konflikt jest na rękę, bo można polaryzować i ogniskować wokół siebie poparcie, a cierpi na tym państwo polskie.
0: Zmieniamy temat. Ja przypomnę państwu, że moim gościem jest Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus. No i tutaj mamy kolejny fragment, kolejny cytat. Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Tak miał powiedzieć kluczowy świadek w śledztwie dotyczącym zonda krypto o roli Zbigniewa Ziobry w aferze. Jego wyjaśnienia cytował dzisiaj w Sejmie premier Donald Tusk. Mocne zeznania obciążające byłego ministra. Co pan
1: nawet,
0: na to?
1: Panie redaktorze, nie kluczowy świadek, tylko podejrzany. A to oznacza, że to nie są zeznania, tylko wyjaśnienia i one no, nie
0: jest
1: mają
0: pan
1: wartości.
0: Pewien, że chodzi tutaj o podejrzanego?
1: Nie jestem. Natomiast no, jeżeli to są słowa, które wypowiada pan Kral, nawet jeżeli on nie ma takiego statusu w tej chwili, to powinien mieć, no bo przecież on dowodził tym całym przedsięwzięciem biznesowym, więc jeżeli miałby być tylko zwykłym świadkiem, to ja już w ogóle bym nie rozumiał działania prokuratury. Ale oczywiście zachęcam państwa dziennikarzy do tego, żeby dokładnie te sprawy wyjaśnić. My jako politycy opozycji też na miarę naszych możliwości oczywiście staramy się to robić. Tak czy inaczej, panie redaktorze, oczywiście, że trzeba tę sprawę wyjaśnić do spodu, uczciwie, bo nie może być żadnych podejrzeń, jeżeli chodzi o proces legislacyjny, ale jednocześnie niebywałe jest to, że premier sięga po fragmenty zeznań właśnie takiego człowieka i posługuje się nimi instrumentalnie, posługuje się prokuraturą instrumentalnie, więc to jest ze wszechmiar, cała ta sprawa jest kuriozalna. No, dlatego apelujemy jako Rozwój Plus o utworzenie komisji śledczej.
0: O tej komisji za chwilę porozmawiamy, natomiast Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej w tym studiu parę chwil temu mówiła, że to, że premier ujawnia te zeznania, jest to uzasadnione interesem publicznym, żeby skruszyć niektórych posłów opozycji, którzy nie mieli akurat nic wspólnego z tą całą aferą zonda krypto w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta, co jak widać się nie udało. Pan kupuje takie tłumaczenie?
1: Nie kupuję. To jest oczywiście bardzo mocno naciągane. Chodzi tylko, żeby zaogniać spór. Chodzi o to, żeby przygotowywać grunt pod kampanię wyborczą, żeby stworzyć takie wrażenie, że tam oto są jacyś niepewni posłowie robiący niepewne interesy, a Donald to skutecznie wyjaśnia, tylko że prezydent stoi mu na przeszkodzie. No pewnie on też jest niepewny. No, to jest kompletnie jakby podstawa nieznosząca konfrontacji z racjonalnością i z faktami. Gdyby chciał tak naprawdę tę ustawę uchwalić, to porozumiałby się z prezydentami tych kilka zmian niedługo.

0: dużych do tej ustawy by wprowadził. Utworzyłby komisję śledczą, o którą wnioskujemy, no bo przecież rzekomo premier nie ma nic do ukrycia. No to wszystko mógłby zrobić, ale on
1: A co więcej wyjaśni komisja śledcza niż prokuratura?
0: Ale prokuratura niech działa. Że nikt jej nie odbiera. Ona ma swoje czynności procesowe do podjęcia. Chciałbym tylko, żeby nie była wykorzystywana politycznie, instrumentalnie, bo to, co dzisiaj zrobiono, pokazało, że prokuratura jest po to, żeby właśnie prowadzić, żeby umożliwiać Donaldowi Tuskowi prowadzenie kampanii wyborczej. A komisja śledcza ma tę sprawę wyświetlić także od strony politycznej, bo ona jest politycznie wykorzystywana, ale sięgnąć także do lat poprzednich. My chcemy, żeby od 2014 roku przebadano wszystko, co działo się wokół rynku kryptoaktywów w kontekście Zonda Krypto i poprzedniej spółki, ona się nazywała inaczej, ale to jest pewna kontynuacja, no po to, żeby więcej ta sprawa politycznie nie była nadużywana.
1: Ten wniosek trafił już do Sejmu, proszę przypomnieć.
0: Tak, jest u marszałka Sejmu, dzisiaj został złożony, podpisy Rozwoju Plus, Konfederacji, posłów niezrzeszonych, więc jest duża grupa posłów, która domaga się utworzenia tej komisji.
1: A jest jakiś kandydat z ramienia Rozwoju Plus już wyznaczony do takiej komisji?
0: Nie ma, bo najpierw czekamy na wprowadzenie tego do porządku obrad, a po zapowiedzi rządzących wynika, że pewnie na to się nie zdecydują. Oczywiście będziemy nalegali, żeby zmienili zdanie. Jeżeli to stanie na posiedzeniu Sejmu, to my oczywiście zgłosimy swojego kandydata. Mamy wielu dobrych posłów, na pewno znajdzie się chętny do wyjaśnienia tej sprawy.
1: No to jeszcze jedna sprawa, bo dzisiaj pojawiły się kolejne informacje ze strony Wirtualnej Polski i TVN24, że giełda Zonda Krypto mogła być trwale niewypłacalna już pod koniec 2022 roku. I to wynika z ustaleń estońskiego syndyka. Mimo to przez kolejne 3 lata przyjmowała jednak wpłaty klientów. Została nawet sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To wszystko już wiemy. To ja spróbuję, panie pośle, zapytać tak, jak pytają bardzo często politycy prawicy, tylko ja zmienię postać. Dlaczego Mateusz Morawiecki nie ostrzegał wówczas przed Zonda Krypto?
0: Ostrzegała Komisja Nadzoru Finansowego. To na pewno było pewnego rodzaju zawiadomienie. Myślę, że nie miał informacji ze służb, tu więc by trzeba było kierować pytanie do też ministra, który nadzorował wtedy służby i do prokuratora generalnego, czy mieli podstawy, żeby zaalarmować premiera, bo nie mam wątpliwości, że gdyby miał takie informacje, to by obywateli ostrzegał. Niezależnie jakby od swojej funkcji, w wielu momentach, kiedy głośno było w Polsce o kryptoaktywach i pytano Mateusza Morawieckiego jako ekonomistę, jako osobę doświadczoną w bankowości, czy inwestował w kryptoaktywa, zawsze zniechęcał. Publicznie mówił, że to jest bardzo ryzykowne i niepewne. Już niezależnie od tego, że okazało się, że także akurat w przypadku tej jednej firmy no, przestępcze. Więc absolutnie nie można tutaj przypisać nic Mateuszowi Morawieckiemu. A ci, którzy w to nie wierzą, niech zagłosują za komisją śledczą. Będą mogli badać także działalność Mateusza Morawieckiego w tym zakresie.
1: Ludzie mają wolną wolę, poinwestowali w co chcieli. Natomiast mnie zastanawia cały czas i zakładam, że naszych słuchaczy bardzo mocno również. Dlaczego pozwolono, by mimo niewypłacalności, skoro pojawiały się już takie informacje, Zonda Krypto została sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego?
0: Nie wiem, dlaczego pozwolono. Zresztą Zonda Krypto przecież podpisywała kontrakty z różnymi spółkami. Ktoś dzisiaj mówił, że także z mediami publicznymi. Negocjowała ostatecznie, tego nie sfinalizowano. Kontrakt zdaje się z
1: PZPN. No tylko problem polega na tym, panie pośle, że media ujawniają afery związane z Zonda Krypto, a Polski Komitet Olimpijski sprzedał prawa do wizerunku olimpijczyków od nawet igrzysk w Londynie.
0: Żeby dobrze pan mnie zrozumiał, nie oskarżam mediów, uważam tylko, że państwa nie ostrzeżono jako prawda, spółek medialnych o tym, że z tą firmą nie należy podejmować współpracy. Pewnie PKL-u też nie ostrzeżono. Natomiast no, Radosław Piesiewicz jest w tej chwili podejrzany, przebywa w tymczasowym areszcie. Mam nadzieję, że prokuratura uczciwie będzie te postępowanie prowadzić i oczywiście, jeżeli naruszył prawo, powinien ponieść odpowiedzialność. Ta sprawa z zegarkiem wygląda bardzo źle. Kontrakt PKL-u Zonda Krypto także, przynajmniej tak wynika z relacji medialnych, więc mam nadzieję, że służby odpowiednie państwowe tych wszystkich, którzy zawinili, pociągną do odpowiedzialności.
1: To ja uczciwie muszę pilnować czasu antenowego. Nasza rozmowa dobiegła końca. Krzysztof Szczucki, Rozwój Plus. Dziękuję za to spotkanie.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Gdybym zaczął szczekać w Sejmie, proszę natychmiast skierować mnie do specjalisty, mówi Krzysztof Szczucki z Rozwój Plus. Maciej Berek idzie do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zaognieć sytuację, a premier upokorzył swoich koalicjantów, ocenił gość Pawła Pawłowskiego. Trybunał trzeba legislacyjnym buldożerem zburzyć i zbudować od nowa. Żeby to zrobić, konieczna jest jednak zmiana konstytucji. A premier, ujawniając zeznania Przemysława Kreala, instrumentalnie posługuje się prokuraturą, ocenia poseł Szczucki, który przypomniał, że Rozwój Plus apeluje o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto. Zresztą wniosek w tej sprawie został już złożony. Mateusz Morawiecki nie miał informacji.

0: ze służb, dlatego nie ostrzegał przed zonda krypto, kiedy był premierem, mimo ostrzeżeń KNF w tym czasie. A kolejne komentarze oczywiście w strefie wpływów po godzinie 18. My z kolei już teraz rozpoczynamy magazyn Saldo.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: I Marek Lapa razem ze mną. Dzień dobry. No właśnie tak mówię, rozpoczynamy magazyn Saldo, ale zastanawiam się, czy w ogóle dzisiejsze saldo powinno się odbyć. Bo tak. No rozmawialiśmy przed chwilą, że masz takie informacje, że może lepiej, żebyśmy po prostu przewinęli antenę do informacji albo do strefy wpływów. Co ty na to?
2: No ale jak? Przecież na żywo jest.
0: No dobrze, no to ja ci zadam pytanie i może wyjdę ze studia.
2: Nie.
0: Słuchaj, no jestem przekonany, że będzie o cenach paliw, które no, umówmy się, są dalekie od tego, co byśmy oczekiwali.
2: Ja mam taką propozycję. Zostań w studiu, ale dobrze. Tak, zapinamy pasy i sprawdzamy, czy poduszka powietrzna działa, bo zaraz zdarzymy się z taką rzeczywistością, jakiej nie widzieliśmy.
0: Plecy podparte.
2: Tak? Wygodnie? Wygodnie. No to teraz słuchaj. Zdarzymy się z taką rzeczywistością, jakiej nie widzieliśmy w przypadku benzyny 95 od jesieni 2022 roku. Nie są to dobre informacje. Rynek ARA to taki międzynarodowy hub handlowy oraz europejski punkt odniesienia, benchmark dla cen surowców energetycznych. I nazwa ARA to taki akronim od trzech głównych portów w północno-zachodniej Europie. Amsterdam, Rotterdam, Antwerpia. I tam się zaczyna droga wyliczania, ile paliwa mogą kosztować. I tutaj posługuje się prognozą biura maklerskiego Reflex. Otóż ceny benzyny na rynku ARA wzrosły w tym tygodniu do poziomu z 2022 roku, a diesla trochę lepiej, z marca 2026. W związku z tym również benzyna 95 na krajowym rynku hurtowym jest najdroższa od października 2022 roku, a diesel najdroższy od marca tego roku. A w ciągu zaledwie tygodnia hurtowe ceny paliw, mówię tutaj o benzynie 95, ale także o dieslu, wzrosły o ponad 55 groszy za litr netto. Dużo. I teraz tak, średnie ceny paliw, widzę prognozę i powiem ci szczerze, tak przecieram oczy ze zdumienia i ja mam nadzieję, że jednak jakimś cudem te prognozy się nie zrealizują. One dotyczą przyszłego tygodnia, ale według biura maklerskiego Reflex benzyna bezołowiowa 95 może kosztować nawet 7,92 za litr. Bezołowiowa teraz będzie łatwo zapamiętać. 8,88 zł za litr, olej napędowy 8,80 za litr, a autogaz 2,98 za litr. Tutaj te największe wzrosty dotyczą 98, 31 groszy, olej napędowy 31 groszy na plusie, a 95, 21 groszy na plusie i tylko odetchnąć mogą ci, którzy na gaz jeżdżą, bo tutaj różnica 3 grosze, ale tylko na plusie.
0: Ja nie chcę mówić, że paliwo jest rozwodnione. Ja już o tym wspominałem. To są po prostu łzy kierowców, które wpadają do baku i to dlatego tak się dzieje.
2: Ale powiem coś. To będzie taka zapowiedź. Jutro w saldzie ekstra o 12.30 porozmawiamy sobie z jednym z ekonomistów i maklerów, który jednak wierzy, że może nie jutro, może nie pojutrze, może nie za miesiąc, ale faktycznie niewidzialna ręka rynku przestanie być taka łapczywa, jak żartowaliśmy sobie kilka dni temu. I faktycznie ten rynek powinien się uregulować. Trzymamy kciuki, a inny specjalista, dzisiaj pan Krzysztof Kamiński w naszym studiu na pytanie, jakich cen ropy możemy się spodziewać, to powiedział tylko tyle. Życzymy sobie pokoju na świecie i będzie dobrze.
0: Ładne, nie? Prawda. No dobrze, to jest, jeżeli jesteśmy przy polityce, no bo to jednak trochę się wiąże.
2: Tak jest.
0: I styk polityki i gospodarki, czyli odrzucenie weta prezydenta w sprawie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Co ciekawe, przed chwilą zresztą Krzysztof Szczucki mówił tak. Mateusz Morawiecki nie miał informacji ze służb, dlatego nie ostrzegał przed zonda krypto, mimo ostrzeżeń KNF-u lata temu, 2018 rok. To były takie pierwsze ostrzeżenia.
2: Widocznie nie czytał ostrzeżeń.
0: No wiesz, może chory był, jak to były te ostrzeżenia.
2: Tak czy inaczej, weto prezydenta Karola Nawrockiego pozostaje w mocy, jeśli chodzi o sprawę kryptowalut. Głosowało 442 posłów, za było 241, a przeciw 198. Poczułem się trochę jak marszałek Sejmu. Wstrzymały się 3 osoby, a do odrzucenia weta, przypomnijmy, potrzeba 3/5 wszystkich głosów, czyli mówimy tutaj o 266 głosach na tak. Ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber powiedział, że rynek kryptowalut należy do najbardziej ryzykownych, stąd pilna potrzeba, by tę dyrektywę czy rozporządzenie MiCA w sprawie tych regulacji wprowadzić również na grunt polskiego prawa. Posłuchajmy zresztą, bo to jest bardzo ciekawe, jak pan Marek Zuber

0: komentuje ryzyko na rynku kryptowalut.
1: Kryptowaluty są bardzo, bardzo ryzykowne. Jak popatrzymy sobie na wykres dowolnej właściwie kryptowaluty, historyczny wykres, to widzimy, jak duża tam potrafi być zmienność. Może być 100% wzrostu w ciągu kilku godzin albo 80% spadków. Też trzeba pamiętać o tym, że to jest związane między innymi z tym, że za kryptowalutami nic nie stoi. Kiedy kupujemy akcje, no to za akcją stoi przedsiębiorstwo. Natomiast tu w przypadku kryptowalut nic takiego nie ma. Więc o tym trzeba pamiętać, co nie znaczy, że nie mamy w tego typu rzeczy wchodzić, nie mamy inwestować, ale to ryzyko jest bardzo, bardzo duże. Straty.
0: Czyli trzeba być świadomym ryzyka w każdej takiej sytuacji. Przypomnijmy, że to była trzecia próba wprowadzenia w życie ustawy regulującej rynek kryptowalut i no, do trzech razy sztuka to powiedzenie w tym wypadku się nie sprawdziło, ale w takiej czy innej formie, wiesz, my musimy wprowadzić dyrektywę MiCA w życie.
2: Bo Unia Europejska tego od nas wymaga. Muszą
0: tak,
2: być jakieś regulacje.
0: Ale oczywiście, że tak. I to rozporządzenie tak naprawdę w całej Unii funkcjonuje, no ale potrzeba również te zapisy wprowadzić do krajowego prawa. No bo rzeczywiście jest taka legislacyjna dziura. I teraz zobacz, nawet zonda krypto niedobrej sławy, giełda kryptowalut, gdzie działała? W Estonii, tak. Bo tam jest regulator i na tamtej zgodzie funkcjonowała. Są też podmioty, które działają na Cyprze, na Malcie. A rzeczywiście byłoby wygodnie, no spójrz chociażby jak ty jesteś chroniony, masz konto w banku i ono jest chronione, ty jesteś chroniony tak. Po pierwsze przez Komisję Nadzoru Finansowego, która sprawdza kondycję banku, w którym trzymasz pieniądze, a po drugie gdyby coś się z bankiem stało, to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
2: Zgadza
0: się. I do pewnej kwoty, nawet gdyby bank upadł, odpukać, no to wtedy pieniądze wracają na twoje konto. Pewnie już w innym banku, ale wracają, więc to są te zabezpieczenia. No brakuje tych zabezpieczeń, jeżeli chodzi o rynek kryptowalut. Pytanie tylko, gdzie znaleźć kompromis? Czy rzeczywiście dorzucić tam dużo regulacji, ale też zniechęcić poszczególne giełdy, aby rejestrowały się w Polsce i dalej działały na przykład w Estonii? Czy też no, bardziej kompromisowo do tego podejść? Ale powiem ci szczerze, nie ma w tej chwili mądrego, który by powiedział tak arbitralnie, trzeba to rozwiązać w taki czy inny sposób. Ewidentnie tutaj się ścierają różne poglądy, różne wizje.
2: Szczególnie, że w przypadku afery Zonda Krypto mówimy tutaj o stratach sięgających 350 milionów złotych. To jest ta kwota od samych wierzycieli, więc no, ogromne, ogromne pieniądze. No i widać, że Polacy też się tym interesują. Szukają jakichś sposobów na to, żeby pieniądze inwestować. Liczą się pewnie z jakimś ryzykiem, no, ale liczą przede wszystkim na zysk. Tak?
0: Powiem ci tak.
2: To wyobrażam.
0: Podajesz kwotę 350 milionów złotych, a ja sobie myślę o kimś, o tej jednej osobie. Może nas ta osoba akurat w tej chwili słucha. Ktoś zaufał, ktoś stwierdził, że to jest szansa i całe oszczędności życia, nie wiem, powiedzmy 10 tysięcy czy 20 tysięcy złotych ulokował właśnie tam. No i niestety popełnił błąd, został oszukany. Z jednej strony popełnił błąd, że zaufał, ale z drugiej strony po prostu został oszukany. I
2: w żaden sposób nie jest chroniony.
0: Nie jest.
2: Dobrze, to teraz może coś bardziej optymistycznego.
0: I zostawiłem sobie na koniec, mój drogi. Słuchaj, będzie tyle zieleniny na koniec. Będzie bardzo zielono.
2: Zielony nasz ulubiony kolor.
0: Tak. Z rynku tego ryzykownego przenieśmy się na rynek, no też ryzykowny, ale trochę mniej, czyli rynek giełdowy. W pierwszym półroczu indeksy warszawskiej giełdy papierów wartościowych wspięły się na kolejne rekordowe poziomy. Dzisiaj GPW podsumowała właśnie to pierwsze półrocze, a dokładnie prezes spółki Tomasz Bardziłowski. I on podkreślił, że faktycznie mieliśmy do czynienia z historycznymi wydarzeniami na giełdzie. W takim razie może oddajmy głos panu prezesowi.
3: WIG po raz pierwszy powyżej 150 tysięcy punktów, od początku roku około 30% zwrotu. WIG 20 po raz pierwszy powyżej 4 tysięcy punktów, w ujęciu total return z dywidendami również ponad 30% zwrotu, a dzisiaj mamy na otwarciu sesji ten kolejny rekord. I dzięki temu, dzięki wysokim poziomom indeksów i cały czas wysokiej aktywności inwestorów, obroty sesyjne w drugim kwartale wzrosły o blisko 15%. W pierwszej połowie roku 27%.
0: Słyszałeś to słowo rekord. Rekord zapisywany też w języku giełdowym krócej, skrótem ATH. I faktycznie WIG 20 dzisiaj na liczniku 4090 punktów. I takiego wyniku nie widzieliśmy jeszcze w historii, jeżeli chodzi o WIG 20. Zatem jesteśmy na rekordowym poziomie. Dzisiaj WIG 20 wzrósł o ponad 1%, dokładnie 1,36%. Także wygląda to bardzo dobrze.
2: Zaczęliśmy od rekordu, kończymy na rekordzie. Bardzo
0: i to
2: mi się
0: jakim?
2: To podoba. Marek Klapa, dziękuję ci bardzo.
0: Dzięki.

0: to spotkanie. Już za chwilę informacje. My wracamy po informacjach.
1: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
2: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko, co chcę, to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi, Marian, pokaż, jak zgarnąć te dwie stówki.
2: A to akurat bardzo proste.
4: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
7: Niebezpieczne związki i kryminalne powiązania w sprawie Zonda Krypto. Nowy sędzia Trybunału Konstytucyjnego. 9 dni w zablokowanym tunelu. Cudowne ocalenie w Nepalu.
6: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 Premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Po reklamie. Autopromocja.
9: W czasach PRL-u wypoczynek był prawem wpisanym do konstytucji. Władza do tego tematu podchodziła nad wyraz poważnie. Jak więc i gdzie wypoczywali robotnicy, chłopi? Gdzie urlopy spędzała pracująca inteligencja? A jak wyglądało to w przypadku partyjnych bonzów? Co oznaczał także znany wtedy powszechnie skrót FWP? Z tej nieoczywistej perspektywy na czasy minionego już słusznie systemu spojrzymy w najbliższej turbohistorii. Wspólnie z Błażejem Ciarkowskim, historykiem architektury i autorem książki Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i senatoria w PRL-u. Polskie Radio 24. Dziś o godzinie 22.05. Krzysztof Grzybowski. Zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Premier ujawnia fragmenty zeznań w sprawie afery Zonda Krypto. Jaki jest jego cel? U nas polityczne komentarze naszych gości. Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W informacjach relacja z burzliwej dyskusji przed sejmowym głosowaniem. Powiemy też o akcji Mam Kask, Mam Styl. Ma ona wspierać bezpieczeństwo młodych rowerzystów. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Zbyszek ukręcił łeb tym wszystkim sprawom. To słowa świadka przesłuchiwanego w sprawie afery Zonda Krypto. Ujawnił je w Sejmie Donald Tusk. Premier wspomniał też o rzekomej obietnicy ułaskawienia przez prezydenta osoby zamieszanej w aferę. Dodał, że rolę w procederze miała odgrywać żona Zbigniewa Ziobry, Patrycja Kotecka. W studiu jest ze mną Paweł Pawłowski, który rozmawiał z politykami o doniesieniach premiera. Powiedz, po co premier ujawnił część materiałów ze śledztwa?
2: No też mnie to zastanawiało, dlatego zadałem to pytanie Dorocie Łobodzie z Koalicji Obywatelskiej, która stwierdziła, że chodzi tu o interes publiczny. Premier chciał poruszyć tych posłów, którzy nie są umoczeni w aferę, mówi mi polityczka, i dodaje, że chodziło też o przekonanie części opozycji do odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Starania zakończyły się fiaskiem. Nie kupuję tego naciąganego tłumaczenia. Premierowi chodzi o to, żeby zaogniać spór, mówi mi Krzysztof Szczucki z Rozwoju Plus, i dodaje, że jego ugrupowanie złożyło dziś wniosek w Sejmie o powołanie komisji śledczej, by obok działań prokuratora wyjaśnić polityczne wątki tej afery.
1: Paweł Pawłowski, dziękuję. Nasze polityczne rozmowy niebawem będą dostępne na polskieradio.pl/podcasty. Maciej Berek.

0: nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Były głosy za i przeciw, w zależności od strony politycznej, którą reprezentował występujący na mównicy polityk. Relacja Agaty Król.
1: W sali plenarnej padały skrajne oceny od wychwalających kandydata Koalicji Obywatelskiej po te gorzkie i nieprzychylne. Głosy zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
2: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
3: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
1: Z oburzeniem ripostował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza. Agata Król, Polskie Radio.
0: Rok więzienia w zawieszeniu na 3 lata oraz 15 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Taki wyrok zapadł w Lublinie w sprawie youtubera Wojciecha K., pseudonim Wojtas. Mężczyzna wysyłał przez internet 13-latce pornograficzne zdjęcia. Podejrzany przyznał się do winy, a jego obrońca złożył wniosek o wydanie wyroku skazującego bez przeprowadzenia rozprawy. Mówiła podczas uzasadnienia wyroku sędzia Małgorzata Tatara-Weiss z Sądu Rejonowego Lublin-Zachód.
4: Na decyzję sądu o uwzględnieniu tego wniosku wpłynął fakt, że oskarżony jest osobą dotychczas niekaraną, że przestępstwo zostało popełnione prawie już 12 lat temu. Zostało ono ujawnione dokładnie 3 lata temu.
0: Wobec youtubera sąd orzekł również nadzór kuratora, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 300 metrów. W informacjach Ukraina. Rosyjski dron odrzutowy uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa w Kijowie. Na skutek ataku rannych zostało 5 osób. Ukraińskie władze mówią o eskalacji rosyjskich działań przeciwko wznowieniu procesu pokojowego. O szczegółach Paweł Buszko.
5: Siedziba Ukraińskiej Służby Bezpieczeństwa znajduje się w ścisłym historycznym centrum miasta w sąsiedztwie m.in. wpisanego na listę dziedzictwa UNESCO zabytkowego Soboru Mądrości Bożej. W budynku wybuchł pożar, z części okien unosił się czarny dym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada. Z kolei ukraińskie MSZ oświadczyło, że Moskwa eskaluje sytuację i przeprowadziła atak w trakcie wznowionej ofensywy na rzecz pokoju, pokazując, że jej prawdziwą intencją jest odrzucenie dyplomacji. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Na koniec ogólnopolska akcja Mam kask, mam styl. Ministerstwo Infrastruktury kupiło ze środków KPO 65 tysięcy kasków dla uczniów z kartą rowerową. Na Dolnym Śląsku trafią one do dzieci w 700 szkołach, mówi tamtejsza kurator oświaty Ewa Skrzywanek.
6: Wręczamy dzisiaj, jest to wojewódzkie rozpoczęcie, można powiedzieć, akcji, którą przygotowało Ministerstwo Infrastruktury, obdarowując dzieci, uczniów klas czwartych, które zdały kartę rowerową. Na Dolnym Śląsku rozdajemy w 700 szkołach kaski. Mam nadzieję, że to początek dobrej akcji i ten zwyczaj będzie już czymś stałym.
0: Akcja ma przypominać o obowiązku jazdy w kasku przez osoby poniżej 16 roku życia. Pierwsze kaski w ramach dolnośląskiej odsłony akcji rozdano uczniom szkoły podstawowej nr 63 we Wrocławiu.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy będzie na ogół pochmurno, miejscami przelotny deszcz i burze. Termometry pokażą przeważnie od 13 do 17 stopni.
7: Klimat.
0: Jakość powietrza jest na ogół dobra lub bardzo dobra. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie na Wybrzeżu Wschodnim oraz w zlewniach Górnej Łyny i Węgorapy obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami.
7: Klimat.
8: 6 minut po godzinie 18.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: Afera Zonda Krypto i obietnica ułaskawień. Maciej Berek wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Tych tematów na pewno nie zabraknie w strefie wpływów, na którą już teraz zapraszamy.

0: Strefa wpływów.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Po wakacyjnej przerwie startujemy z nowym sezonem podcastu politycznego Strefa Wpływów w nowej odsłonie, ale w starym składzie. Renata Grochal.
2: Jacek Czarnecki, Radiowa Jedynka.
3: Roch Kowalski, Polskie Radio 24.
1: Wszystko się zmienia, rzeczywistość również, więc zmieniamy się też dla Państwa. Nowa odsłona, bo będą w naszym programie nowe elementy. Będzie tradycyjnie gość, ale postaramy się, żeby gość był w każdym odcinku. I będziemy zaczynać od krótko i na temat, czyli 9 krótkich pytań i 9 krótkich odpowiedzi. A naszym gościem będzie dzisiaj profesor Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski, ale też krytyka polityczna. Zaczynamy. Z nami w studiu jest już profesor Przemysław Sadura, socjolog, Uniwersytet Warszawski i jak już mówiłam wcześniej, krytyka polityczna. Zaczynamy od 9 krótkich pytań, 9 krótkich odpowiedzi, czyli krótko i na temat.
4: Dzień dobry.
1: Czy afera Sonda Krypto zaszkodzi bardziej PiS czy Konfederacji?
4: Moim zdaniem nie zaszkodzi bardzo żadnej z tych partii.
2: PiS próbuje przerzucić odpowiedzialność za aferę Sonda Krypto na rząd. Czy opinia publiczna w to uwierzy?
4: Opinia publiczna nie ma czegoś takiego. Znaczy jest opinia prawicowa, opinia lewicowa, prawicowa uwierzy, a ta powiedzmy liberalna nie.
5: Czy premier zaczął przemawiać tylko do swojego twardego elektoratu i czy jeśli tak, to popełnia błąd?
4: Dużo komunikatów kieruje do swojego twardego elektoratu. No zobaczymy. To w ogóle jakaś strategia KO od dłuższego czasu.
1: Nawrocki czy Kaczyński? Kto jest dzisiaj liderem prawicy?
4: Nawrocki.
2: Czy wysunięcie Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego to błąd Tuska, czy konieczność?
4: No to taki jest, znaczy jemu się wydaje, że to jest konieczność, ale nie, to na dłuższą metę to jest błąd, to jest ruch populistyczny, potwierdzający w zasadzie, znaczy potwierdzający, legitymizujący to, co robili przeciwnicy.
5: Czy po stronie koalicji rządzącej widać jakiegokolwiek delfina, nowego litera? Bo ostatnio premier w Olsztynie narzekał, że nikt mu nie rzuca walki o władzę.
4: Sam o to zadbał, żeby nikt tego nie robił.
1: Jedna lista koalicji 15 października na wybory w 2027 roku, czy co najmniej dwie?
4: Zobaczymy. Nie, bo trzeba by wróżyć. No, wiadomo, że trwają rozmowy na ten temat i chyba jest blisko, ale wiele się może zdarzyć. To jest rok.
2: Czy wezwanie prezydenta Nawrockiego na przesłuchanie do prokuratury w sprawie zaniedbań, czyli tam nieprzyjęcia ślubowania od sędziów, to hit czy kit?
4: No takie, niczego nie popchnie do przodu. No przedłuża taki serial, w sumie taki niezbyt ciekawy.
5: Jak wysokie jest ryzyko, że po kolejnych wyborach wpadniemy w taki okres destabilizacji politycznej z przyspieszonymi wyborami albo rządami mniejszościowymi?
4: No bardzo duży. Znaczy moim zdaniem to możliwość powrotu tego, co znamy z lat 90. nigdy później nie była tak duża jak teraz.
1: To było krótko i na temat, które będzie teraz stałym elementem naszego programu i przechodzimy do dalszej części rozmowy z profesorem Przemysławem Sadurą, ale na początek proszę posłuchać przemówienia premiera dzisiaj w Sejmie, tuż przed głosowaniem nad... Trzecia próba była odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut i ta próba się nie powiodła, weto zostaje.
6: Oto dwa cytaty z protokołu przekazanego mi przez prokuratora generalnego. Są to zeznania głównego zeznającego. Państwo wiecie, o kim mówię. Zeznający w tej sprawie, no to jest znajomy waszych posłów i waszych polityków, jak wiecie. Kolega z Monako i z Ibizy. I rozumiem te okrzyki strachu i niezdrowego podniecenia po tej stronie. Otóż z protokołu zacytuję tylko to zdanie. Człowiek pośredniczący w rozmowach między Zbigniewem Ziobro a osobą, która szefowała w tym czasie przedsięwzięciu Sonda Krypto. Ta osoba twierdzi, Zbyszek zapoznał się z aktami, chodzi o akty oskarżenia wobec tej osoby. Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal.

0: mówi, że gdyby wiedział, że taka sprawa się toczy, to natychmiast by interweniował. Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. I żebym się nie martwił.
1: Premier obiecał, że cytaty będą dwa. Protesty PiS-u były ogromne, że są odczytywane podczas sejmowej debaty, sejmowego wystąpienia, zeznania składane w prokuraturze w trakcie trwającego śledztwa. I posłuchajmy drugiej wypowiedzi, bo ona jest może nawet mocniejsza niż ta pierwsza.
0: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski. Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, główna postać w aferze Zonda Krypto, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy złotych ze swojego rachunku bankowego. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze, ale w ostatnim czasie sam publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby. To zeznanie kończy się takimi słowami. Natomiast główną rolę w tym procederze odegrała Patrycja Kotecka. To jest oczywista korzyść majątkowa. Zapłaciłem za to, bo miałem być czystym człowiekiem. A najważniejsze, i to jest ostatnie zdanie, które zacytuję z protokołu zeznań, najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, że pan X obiecywał mi, że ze względu na dobro śledztwa, zgodnie z sugestią prokuratora, nie wymieniam tego nazwiska, że pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie. Ta obietnica ułaskawienia to było za te wszystkie płatności. To jest CPAC, reklamy i kongres organizowany w Stanach Zjednoczonych. Cała Polska zobaczy, jak głosujecie w tej sprawie. To jest drobny fragment. Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców. Żadna partia polityczna nie powinna obiecywać ułaskawienia przestępcom. Żaden polityk prawicy, ostrzegam was, nie powinien używać autorytetu prezydenta, obiecując ułaskawienia.
1: Wracamy do rozmowy z socjologiem profesorem Przemysławem Sadurą. Panie profesorze, startuje nowy sezon polityczny. I to jest bomba, te zeznania Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto, które premier zacytował podczas swojego wystąpienia poprzedzającego trzecie głosowanie, trzecie podejście do odrzucenia weta w sprawie ustawy o kryptowalutach. Nie udało się odrzucić tego weta. Czy to rzeczywiście jest tak, jak mówią politycy opcji rządzącej, że to jest największa afera ostatnich lat?
2: Czy to może być największa afera i to nawet może być obiektywnie bomba, tylko tyle, że PiS pokazał już dawno, że dysponuje bunkrem, którego ta bomba nie przebija. Nie? Znaczy ta partia

0: wykazuje jakąś absolutną teflonowość, aferoodporność. Oglądaliśmy to, nie tylko to, to w ogóle prawa strona, prawda? Widzieliśmy to przez cały czas 8 lat rządów PiS, gdzie w pewnym momencie już afera goniła aferę. No, każdy inny rząd przewróciłby się z 5 razy. To się nie wydarzało. Rzadko kiedy w ogóle do czegokolwiek ktokolwiek się przyznawał, prawda? Zaprzeczano i można powiedzieć, że psy szczekały, karawana szła dalej. To samo przerabialiśmy w trakcie kampanii prezydenckiej. Ile było afer Nawrockiego, które miały po prostu skończyć jego marzenia o pałacu. I każda kolejna, no przecież to były afery, które jednak dyskredytują osobę, której dotyczą, prawda, te skandale. I okazało się, że nie dyskredytują, tylko legitymizują. I każda kolejna afera go wzmacniała. No i teraz mamy aferę Zonda Krypto. Póki Polacy nie zobaczą ludzi skutych w kajdanki, wsadzonych do więzienia, ale nie jakichś anonimowych ludzi, o których dowiadujemy się, opinia publiczna dowiaduje się dopiero w momencie, kiedy są aresztowani, ale tych, których dotyczą te zarzuty, polityków, dopóki oni nie będą siedzieć w więzieniu, to to będzie petarda, a nie bomba. Bo tak to działa.
1: A to nie będzie tak, że to będą męczennicy wtedy?
0: Oczywiście dla części...
1: Z Kamińskim i Wąsikiem.
0: Nie, ale to inaczej działa. To inaczej, oni są skompromitowani. Tak samo jak skompromitowany jest Ziobro, którego no, nie udało się aresztować, ale jego ludzie widzą, no uciekł, już jakby tak, w kajdankach uciekł, nie? Ale tutaj zaszło. Znaczy, jest oczywiście tak, że PiS ma ten elektorat taki fanatyczny. Kiedyś mówiliśmy o tym, że on nie ma jednego elektoratu, prawda? Znaczy, ma elektorat fanatyczny, który daje mu wieczność, ale nie dawał mu władzy. Miał ten cyniczny, taki bardziej jednak warunkowy, który rozważa korzyści, patrzy na to i tak naprawdę jeszcze do tego taki sceptyczny, który zawsze mówił, że to jest mniejsze zło i też może się przerzucić na Konfederację, uważając, że tym razem to Konfederacja mniejsze zło. Więc będą ci, którzy uznają tych ludzi za męczenników. Tylko, że to jest garstka, nie? To jest jakaś część. To nie jest, to może być połowa elektoratu PiS, to może być 2/3 elektoratu PiS, ale aresztowanie rzeczywiście, wsadzenie do więzienia, a przynajmniej areszt, bo to też tak opinia publiczna tylko nie odróżnia polityków, którzy byliby zamieszani w tą aferę, no to to będzie taki sygnał, że ileś tam procent wyborców PiS rzeczywiście zmieni zdanie.
2: To ja może trochę polemicznie albo uzupełniająco do pana, panie profesorze, bo PiS, jak pan mówi o tym, jak był teflonowy za swoich rządów, dzisiaj to jest PiS w zupełnie innej sytuacji. To kiedyś mówiliśmy, że twardy elektorat żelazny PiSu jest na poziomie 22-23%. Teraz niektóre sondaże wskazują, że PiS w ogóle może liczyć na 16-18%. I nawet bym powiedział, że widać taki, no nieco dzisiaj szczególnie w Sejmie było widać popłoch taki wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tam też przecież brakuje spójnej odpowiedzi. Oni jednocześnie mówią, że są za zakazem kryptowalut w ogóle, przeciwko wolnej Amerykance, ale jednocześnie przeciwko uregulowaniu, a zarzut do tej ustawy w ustach tych, którzy chcą zakazać w ogóle, brzmi tak, że ta ustawa dawała zbyt duże możliwości kontrolne. No to się wszystko nie trzyma logiki.
0: Mhm. Nie, znaczy oczywiście, że mamy do czynienia z PiS-em, który słabnie, ewidentnie, od jakiegoś czasu. Słabnie, bo urósł rywal, czy wręcz przerasta już powoli rywal z prawej strony, czyli Konfederacja, która zresztą sprytnie się podzieliła i w ten sposób sięgnęła po elektoraty, które w pojedynkę byłoby trudno zebrać, czyli mamy w zasadzie te dwie konfederacje. Dobra, jedna, tak, Korona Brauna wydaje się mieć małą zdolność koalicyjną, tak, ale może być potrzebnym elementem jakiejś koalicji takiej może nie rządowej, ale parlamentarnej, która wspiera. Więc tam po prawej stronie trwa oczywiście proces jakiejś reorganizacji. Zmniejsza się pozycja PiSu, jego udział w tym
3: torcie prawicowym.
0: Ale sama wielkość prawicowego tortu nie maleje. Absolutnie nie. Znaczy ta rekombinacja tam. Oczywiście w tym momencie po stronie liberalnej jest nadzieja, że wujek Dąd wszystko załatwi. Tak? Jeżeli tamci pójdą podzieleni, a my pójdziemy zjednoczeni, no to dostaniemy premię. No dobra, może tak być, ale

0: Ale po pierwsze, do końca nie będziemy wiedzieć, czy tamci na pewno pójdą podzieleni, prawda? Będą trwały ciągle jakieś rozmowy o tym, żeby przynajmniej pakt senacki zawrzeć. Czy Morawiecki rzeczywiście będzie startował osobno? No, no zobaczymy, prawda? No
1: Kaczyński tak powiedział w niedzielę w Sulejowie. W Sulejowie powiedział, słowa, że to była jawna zdrada. Co, nie wierzymy Kaczyńskiemu?
0: Słowa.
1: No tak, przed wyborami.
0: Dlatego też te afery nie działają. To są słowa. Ja mówię, no to czyny konkretne.
2: Panie profesorze, dobrze. PiS wchodzi w nowy sezon osłabiony, a koalicja rządząca w jakiej jest sytuacji dzisiaj? Na początku tego sezonu nowego politycznego, rok przed wyborami. Rok i miesiąc.
0: Znaczy, na pewno nastroje w tym momencie w koalicji obywatelskiej przede wszystkim, ale w ogóle w koalicji są lepsze niż rok temu, tak? Po przegranych wyborach prezydenckich, gdzie była atmosfera smuta. Była jaka była. Smuta i generalnie panował defetyzm. Takie czekanie na to, że po prostu oddamy władzę, a potem nas pozamykają, nie? I trzeba uciekać. Więc teraz wręcz tam czasami nawet jakieś przesadnie optymistyczne czy triumfalistyczne opinie się zdarzają, prawda? Że trwa to liczenie właśnie tego, ile ten dąd da koalicji obywatelskiej. Krążą słuchy o tym, że jest już dogadana umowa z Czarzastym o jednej liście. Tak? Może tak być, że gdzieś tam politycy są posłowie, ale z drugiej strony nie wiemy, co zrobi Czarzasty, gdyby na przykład przyszedł do niego skruszony wynikami sondażowymi razem z Zandberg.
2: Ja słyszałam o dwóch listach, to znaczy Platforma z PSL-em i resztkami po Polsce 2050 i druga lista to lewicowa lista. I tutaj część polityków lewicy mówi, że nie wierzą w porozumienie z Zandbergiem, a część mówi, że im bliżej wyborów, tym bardziej będą politycy lewicowi szli po rozum do głowy, bo Zandberg będzie pod progiem.
0: Nie, no to jest, możliwe rozwiązanie, ale tak, po pierwsze, nie wiemy, czy nowa lewica dogada się z Zandbergiem, czy nie, a jednak taka bratobójcza walka na lewicy nie jest potrzebna. Ona już kiedyś dała bardzo zły rezultat i myślę, że tam pamięć o tym będzie zniechęcać do tego rozwiązania. Ja nie wiem, czy razem, bo to taka nie myślą politycznie, nie? Ale nową lewicę na pewno. Jedyna obawa, jak sądzę, Czarzastego przed wejściem w sojusz z KO. Taki taktyczny, prawda? Bo wiadomo, że nowa lewica będzie starała się zachować swoją odrębność, że natychmiast tu nie ma takiego ryzyka rozpuszczenia się w koalicji obywatelskiej, jak w przypadku takich mniej wyrazistych podmiotów niż nowa lewica. To jedyna obawa Zandberga jest taka, że jak my pójdziemy z KO, licząc na ten efekt Donta, żeby mieć większość, to wtedy wskoczy razem w to miejsce jedynej lewicy i dostanie premię, tak? I w niezasłużony sposób może wejść do Sejmu. To jest, myślę, jedyna taka poważna obawa, która może hamować decyzję nowej lewicy przed taktycznym dołączeniem do KO.
3: Ale to tak się w głowie, panie profesorze, czy da się kalkulacjami wygrać wybory? Bo w ostatnie te dwa miesiące wakacyjne, to nie był też najlepszy czas dla Koalicji Obywatelskiej. Afera w Szpitalu Południowym, afera powodziowa ze środkami przekazanymi. Teraz na deser jeszcze wyborcy Koalicji Obywatelskiej dostali kandydata do Trybunału Konstytucyjnego Macieja Berka w ramach odpolitycznienia tego Trybunału. I pytanie, czy tak licząc to tam, czy Dąb pomoże, z kim pójdziemy, jaka konfiguracja będzie najlepsza, koalicja nie traci tych wyborców z Jagodna, tych wyborców umiarkowanych, tego nietwardego swojego elektoratu.
0: Nie wiem, czy traci wyborców, ale na pewno trochę traci czas. W tym sensie, że kalkulowanie to jest oczywiście czynność zastępcza, tak? Znaczy wybory wygrywa się tym, że się działa, robi rzeczy.
1: Że się jeździ, że się jeździ. Spotyka.
0: Spotyka, ale no, mając władzę, bo to jest jeszcze tak, pamiętajmy, że to jest strasznie dużo słów i o słowach rozmawiamy. Słowa to jest jednak narzędzie opozycji, tak? To jest język opozycji, a język władzy to powinny być czyny.
2: Konkretne decyzje, rozwiązywanie problemów.
0: Tak, i od początku z tym był jakiś problem, tak? Najpierw straciliśmy mnóstwo czasu, no bo trwało oczekiwanie na zwycięskie wybory prezydenckie.
1: Czekając na Godota.
0: Tak, wyszło jak wyszło, nie? No to potem z kolei czekaliśmy, aż wyjdziemy z tego smuty, tej depresji po. Teraz ja już nie wiem, na co my czekamy.
2: A czekamy na wicepremiera.

premiera od spraw narracji, którym chce być Szymon Hołownia, bo przyznam szczerze, że jak usłyszałam w kropce nad i Szymona Hołownię, który powiedział, że on chce być wicepremierem od bezpieczeństwa informacyjnego, to znaczy od tej narracji, to zaczęłam się śmiać. Po 3 latach rządów, tuż przed wyborami, on mówi, że on chce opowiadać o tym, co ludzie mają myśleć. No ludzie wiedzą, co

0: Nie, bardzo byłoby to dziwne. Znaczy, okej, tak już zupełnie bez żartów i bez... Znaczy, na pewno jest tak, że jest to ciągle postać dysponująca jakimiś resztkami kapitału symbolicznego, tak? Natomiast myślę, że jednak z tak obciążonym wizerunkiem, no bardzo ryzykowne, ale realnie nie ma władzy. No jak może wicepremierem, znaczy, żeby zostać wicepremierem, to powinno się mieć realną siłę. Jaką realną siłę w tej chwili ma Szymon Hołownia? Nie? Poza topniejącymi właśnie resztkami kapitału symbolicznego.
1: Ale właśnie jest taka nadzieja, bo ja rozmawiałem z Polską 2000, znaczy z niektórymi posłami Polski 2050, że jest taka nadzieja, że jeśli Szymon Hołownia by wrócił, że tak powiem, aktywnie do tej partyjnej polityki, to może połączyć część Polski 2050 z centrum. I wtedy no, miałby jakąś tam siłę, jeśli chodzi o posłów, no bo w kraju to wiadomo, że nie ma żadnej siły. Tylko czy to jest realne?
0: Jak zobaczy, to uwierzę. Znaczy, no, moim zdaniem naprawdę to, co zrobił, no to kompromituje go i ta przerwa to zdecydowanie była za krótka, nie? Znaczy jakiś sezon bez Hołowni i dawałby szansę na restart i powrót, ale...
1: Sezon bez Hołowni to mi się od razu bez Hołowie.
2: To ja...
3: bez Hołownie.
2: To ja tylko, może żeby uzupełnić tę dyskusję, bo ja w ostatnim tygodniu usłyszałem nieoficjalnie od polityków Koalicji Obywatelskiej, że no kwestią czasu, właściwie kwestią być może tygodnia, jak nie do końca miesiąca, jest decyzja o wchłonięciu przez Koalicję Obywatelską klubu Unii Centrum, klubu Centrum, a w Polsce 2050, i zdaje się na to liczy Koalicja Obywatelska, miałoby dojść do podziału. Tak. Część osób zostanie też wchłonięta do Koalicji Obywatelskiej, Szymon Hołownia zostanie z kilkoma posłami i żadnego wicepremiera nie będzie.
3: Czyli nie będziesz klubu. Bo
2: nie będzie już klubu.
3: Tak. Osób,
2: nie
3: to będzie, jest minimum.
2: Znaczy mówię to, co usłyszałem od polityków Koalicji Obywatelskiej, no na co oni liczą.
0: To się wydaje realne, tak, to tutaj to zgoda.
3: Panie profesorze, ale czy dla koalicji rządzącej ten pomysł, żeby wprowadzić drugi próg podatkowy, czyli dzisiaj mamy stawki podatkowe 12% i 32%, wprowadzamy 24%, podnosimy drugi próg do 130 ze 120 tysięcy, czyli w połowie tego, co proponowała Katarzyna Połczyńska-Nałęcz, i osoby między 130 a 150 tysięcy płacą ten 24-procentowy, tę stawkę podatku, do czego się załapują nauczyciele, ta niższa klasa średnia. Czy to może być sposób na wygranie wyborów?
0: Czy to na pewno może dać jakieś, nie wiem, kilka procent, tu bym, no, trudno spekulować ile, prawda, no ale może 1,5% więcej, może 2-3% więcej, tak? Znaczy to może ostatecznie przesądzić o wyniku wyborów, ale nie będziemy tego wiedzieć. No jesteśmy w takiej sytuacji, że jesteśmy skazani niestety na gdybanie. Ja nie wiem, kiedy była taka sytuacja, że na rok przed wyborami nie mamy zielonego pojęcia, która strona wygra, w jakiej konfiguracji, jaka konfiguracja może stać za większościową koalicją. Czy w ogóle będzie większościowa koalicja, czy nie będzie serii jakichś prób rządów mniejszościowych. Więc no teraz to jesteśmy w takiej jakby dużej niepewności, więc to może zadziałać, tak? Jeżeli to będzie jeszcze dobrze obudowane narracyjnie, tak? I z jednej strony to będzie realnie odczuwalna korzyść.
3: Ale z drugiej strony, że pozwolę sobie wejść w słowo, mamy tę podwyżkę CIT-u dla przedsiębiorców z 19 do 22%. No i tutaj mówi Ryszard Petru, który jest takim rzecznikiem przedsiębiorców, że ci, którzy zagłosowali 3 lata temu czy w 2023, już nie zagłosują przedsiębiorcy na Platformę, na Koalicję Obywatelską.
0: Nie sądzę, żeby była podwyżka.
1: To w ogóle jest... Pana prezydent nie podpisze tej ustawy, tak?
0: Tak.
1: Bo się zasłoni tą swoją obietnicą, że nie podwyższa podatku.
2: Czy to nie jest kluczowy jednak problem Koalicji Obywatelskiej? Bo pan mówił o tych czynach, a nie słowach, ale tutaj trudno o jakiekolwiek czyny, bo prezydent, i to jest przecież gra z czystą premedytacją, no specjalnie po to blokuje rządowi każdą zmianę łącznie z e-dziennikiem, żeby ten rząd był niesprawczy, żeby w wyborcach utworzyć takie przekonanie, no po co na nich zagłosujecie, jak kolejne lata, 4 lata będą wyglądały tak samo jak ostatni rok.
0: Tak, taki rodzaj szantażu, że się nasili jeszcze przed wyborami, prawda? Znaczy sygnał wysyłany, no jeżeli chcecie sprawnie działającego państwa,

0: no to, to wyłączcie większość, która będzie po drodze z Pałacem Prezydenckim, mm-hmm. tak? Bo
1: no w przeciwnym razie będzie tak, jak jest teraz, że nic, że nie będzie państwo buksować cały czas.
0: No ale są różne inne sposoby, żeby tą sprawczość budować. Naprawdę. Znaczy ten rząd potrafił być sprawczy tam, gdzie mu zależało. No, przejęcie, odbicie telewizji publicznej. Można było to zrobić? Można było to zrobić. Jasne, że nie da się zmusić prezydenta, żeby podpisywał ustawy. No ale akurat Duda mniej wetował. Nie? Znaczy tam można było liczyć, znaczy, na pewno było za mało prób. Ten rząd był za mało pracowity, za mało wysyłał, bo ja oczywiście rozumiem ten mechanizm, że wszystkim się wydawało, a co będziemy teraz wypisać ustawy, które nam zawetują, jak za chwilę Trzaskowski będzie w pałacu i będzie podpisywał. No, no to mamy, co mamy, nie? Znaczy takie zakładanie po prostu,
1: tak, ale
0: że
1: tego błędu się już nie cofnie.
0: Tego się nie cofnie, no ale tak, to tam zmarnowano czas, bo nie próbowano działać rozporządzeniami tam, gdzie można sprawnie od początku nastawić się, że nie mamy możliwości działać ustawami, tak? No dobrze, to próbujemy rozegrać ustawy jakoś tam wizerunkowo, no bo a może niektóre przejdą, a inne wykorzystamy, że wetuje, że to naraża na straty państwo, tak dalej, a będziemy próbowali różne rzeczy robić rozporządzeniami. Wreszcie to jest kwestia no, tego, żeby jacyś ludzie trafili do aresztu, jeżeli są poszukiwani. To jest kwestia sprawności służb, no jednak też no, sprawujący władzę odpowiadają za to, jak te służby działają, tak, na decyzje. Więc nie, to jest trochę, to jest jednak tak, że jasne, że rząd ma pod górę, no ale jak się po prostu chodzi, to tak jest, że czasem ma się z górki, czasem się ma pod górkę, a czasem się idzie po prostym. No nie można oczekiwać, że ja będę tylko wtedy rządził, jak zobaczę, że mam przez najbliższe lata.
2: No dobra, ale to nie jest tylko pod górkę, to jest wspinaczka taka, powiedziałbym, na dość strome zbocze. Tylko czy ludzie uwierzą rządowi, że no, trzeba się było wspinać i dlatego się nie dało wszystkiego załatwić, bo rozporządzeniami podatków, progów podatkowych się nie załatwi.
0: Nie, no tego, no pewnych rzeczy się oczywiście nie załatwi.
2: Tylko
0: tak?
2: Czy ludzie uwierzą w to, że rząd nie mógł i pójdą jednak głosować na tą koalicję, która teraz jest?
0: Twardy elektorat, to tak.
2: Nie? No twardy, ale my mówimy o tym, który daje większość, a to
0: no,
2: nie jest
0: twardy. Koalicja bardzo dużo robi, żeby utwardzać swój elektorat. Tam jest z tych badań, które prowadziliśmy, to PiS nigdy nie miał aż takiej części swojego elektoratu takim elektoratem twardym, takim naprawdę bliskim ideowo wodzowi. To pod tym względem KO prześcignęła Prawo i Sprawiedliwość. Tylko oczywiście to ma swoje konsekwencje, tak? Że im twardszy robi się ten elektorat KO, no to ten elektorat wielbi Tuska i KO, a z kolei widzi wroga w koalicjantach.
3: No tak? Właśnie, ale to co, do czego Roch już nawiązał, Roch Kowalski we wcześniejszym w tych krótkich
4: tak
3: pytaniach.
4: Ja, tak.
3: Czy Donald Tusk, ten jego pomysł na to, żeby prowadzić koalicję obywatelską do wyborów, całą koalicję jako kandydat na premiera, był pytany na kampusie Polska Przyszłości, czy nie lepiej, gdyby się schował do szafy, tak jak Kaczyński, i kogoś niezgranego, świeżego dał do pierwszego szeregu na kandydata na premiera. I on powiedział, że nie, on się nie zamierza chować do szafy, bo nie jest Kaczyńskim, bo z tej wypowiedzi wynikało, że w ogóle premier się brzydzi takim chowaniem się, rządzeniem z tylnego siedzenia. No tak, czy to jest dobra taktyka?
2: Ale jeszcze Tusk do tego dodał ostatnie zdanie, że gdyby ktoś był, kto
3: no tak,
2: może nie zastąpił,
3: powtórzył
2: to już by
3: stary tekst,
2: władzę.
3: Że władzę się bierze, a nie daje, tak? Czyli jak ktoś by był zdolny do tego, żeby władzę sobie wziąć, to by sobie ją wziął.
0: No tak, a oczywiście nie mówi tego, że tak sprawował tą władzę,
3: że wszystkich wyciął
0: ktoś taki się nie pojawił. Więc odpowiednio szybko, jak tylko wydawało się, że ktoś mógłby zagrażać, był usuwany, odsuwany, przekierowany.
2: No, Żyński, Olekowski, Piskorski, Trzaskowski.
0: Więc takie powtarzane czasem opinie, że mamy jakieś jakąś lukę pokolenia, jakiś deficyt, że mamy liderów rzeczywiście, ale takich powiedzmy 60+, a w tym pokoleniu 40-latków to nie widać tego formatu. No, to nie jest prawda, że ich nie ma, bo przyjęliśmy w polskiej polityce

0: i to obie główne partie, na tym się ten duopol, podobną zasadę, partii wodzowskich, których oczywiście w inny sposób, tak? Kaczyński bardziej na zasadzie tego, że pozwalał troszeczkę rosnąć w siłę i jest to samo na zasadę dzieli rządź, a Tusk równo ciął po prostu każdego, kto tam wychylił głowy, ale doprowadzili do sytuacji, w której no nie mamy tych liderów. I problem z sukcesją po stronie PiS-u, który się przeciąga, przecież widać, że prezes słabnie, no biologicznie po prostu ten zegar tyka, a jednak nie tylko jego niechęć do oddania władzy i przerośnięte ego, które oczywiście to jest pewnie jakaś choroba zawodowa polityków, tak? Że im trudno, czasem mają już tak duże gabinety, a jednak trudno się tam razem ze swoim ego zmieścić, nie? Więc to jest oczywiście jeden problem, no ale drugi problem to jest rzeczywiście brak realnych kandydatów, bo się ich wcześniej usunęło albo stworzyło się warunki utrudniające im rozwój.
1: Ale tak? Z punktu widzenia odnowienia mandatu i przedłużenia władzy. To jest dobra taktyka, że premier mówi, ja poprowadzę ten obóz?
0: Znaczy, no w sytuacji, w której to wygląda, że to wcale nie musi być zwycięstwo, to wydaje mi się jednak, że tak. Dlaczego? Bo gdyby się wycofał, to być może wysłałby sygnał, wyborcy mu to pamiętają, tak? Nie bez powodu, kiedy tam robiliśmy badania jeszcze przy poprzednich, pytaliśmy o to, z jakimi, na przykład, taka prosta technika projekcyjna, z jakimi zwierzętami kojarzą się poszczególni politycy, no to zadziwiająco wiele osób, w tym głosujących na KO, wskazywało, widziało w Tusku lisa. Więc wyborcy mu po prostu pamiętają.
2: Ale przez umaszczenie, czy?
0: Nie, to myślę, że to było, że chodzi jednak o to, że to jest taka
2: przebiegły
0: i pamiętają mu przede wszystkim
3: no i chytry. 2014 rok,
0: zostawienie po prostu to, że wybrał. To oczywiście jest pewien sposób opowieści o tej decyzji, tak? No ale tak, że wybrał synekury za granicą, a zostawił
2: szczególnie,
0: kraj,
2: że wcześniej
0: partię.
2: Padały deklaracje, że nie, nigdzie nie jedzie, nigdzie tak, się nie wybiera.
0: Tak, więc i rzucił po prostu kopacz na pożarcie.
2: Ale to ja mam do pana, panie profesorze, pytanie, czy w ogóle ta cała dyskusja nie sprowadza nas do takiego wniosku, że te nadchodzące wybory i ta kampania wyborcza to w ogóle będzie gra twardych elektoratów? Bo z jednej strony Donald Tusk będzie z koalicjantami mówił, że no być może wielu rzeczy nie udało nam się zrobić, być może czasem popełniliśmy błędy, ale patrzcie, jak nie my, to będzie Mentzen z Braunem, Kaczyńskim i Morawieckim.
1: No jeszcze Bosak będzie.
2: No jeszcze
1: tam
2: Bosak gdzieś. Tam będzie.
3: I Czarnek.
2: A z drugiej strony będzie mowa, że no być może nie mamy pomysłu na Polskę i nie mamy spójnego programu, ale jak nie my, to będzie Tusk z Giertychem i Czarzastym.
0: Mhm. Znaczy tam odegrają jakąś rolę twarde elektoraty, ale to też trzeba zobaczyć, że te elektoraty, to takie rozrost twardego elektoratu KO, czy jakaś nawet mobilizacja twardego elektoratu PiS-u, gdyby do tego doszło, to jednak nie zmienia tego, że duopol się chwieje, sypie. Że, no, widzimy tą reorganizację po prawej stronie. Dobrze, nieprzypadkowo ludzie wolą głosować na Konfederację, wolą głosować na Koronę. Być może ten ruch Morawieckiego, chociaż tutaj zobaczymy, no, na razie te pierwsze wyniki to są chyba poniżej tego, czego...
1: No jest między 3 a 7%, tak? W ostatnim sondażu Polsteru 5%.
0: No tak, średnia tak w okolicach w progu. No, jak się spojrzy na inne tego typu twory powstające i wchodzące do polityki w ostatnich latach, to zwykle ta premia za świeżość na początku była większa, tak? Znaczy było z czego tracić już tej realnej
3: no tak,
0: konfrontacji.
3: Trudno Morawieckiego nazwać świeżakiem.
0: Ale jednak to jest nowy ruch, tak? On ma szansę bardzo sporą na taką transformację w ogóle. A może powiedzieć, no przy Kaczyńskim to nie mogłem być sobą, teraz dopiero...
2: Zresztą już tak mówi, no. Premier nie miał wpływu żadnego na działania prokuratury i ministra sprawiedliwości.
0: No, więc tak nagle się okaże, że tam naprawdę stopniowo to się może zmienić w partię, która będzie miała zupełnie inny program. Więc, a tylko, że to jest to mówię, to jest mało, nie? Znaczy, to musiałby po prostu budować, zamiast mieć to poczucie takie, że mamy jakąś premię na stacji i spróbujmy nie stracić, dowieść to, co mamy, to tutaj jest tak, że jednak trzeba walczyć o to, żeby chociażby utrzymać to, co się ma, nie mówiąc o wzroście.

0: Więc zobaczymy. No, wybrał ten trudny kierunek. Ja mówiłem, w epoce populizmu centrum polityczne nie jest atrakcyjne. Wygrywa się radykalizacją, tak? I nawet ci, którzy chcą iść do centrum, to chyba zdają sobie sprawę, prawda? Radykalne centrum, więc chcą być radykalnie umiarkowani. No, ale jednak to kiedyś politykę się wygrywało w środku. Szukanie największego wspólnego mianownika i partie, które były jakoś tam centrowe.
1: Tak, wielki namiot, duże skrzydła i takie tam.
0: Centro prawicowe, centro lewicowe, natomiast generalnie no to wiadomo było, że przy tych dużych takich podmiotach walczących o władzę, to różnice wewnątrzpartyjne są większe niż międzypartyjne, tak? Bo tam gdzieś w środku się to wszystko styka. Teraz mamy po prostu przerzucanie się radykalnie różnymi wizjami przyszłości, radykalnie różnymi stylami działania, radykalnie. I to centrum, to, że nagle tyle podmiotów chce tam szukać, to spowoduje, że tam się no, wiele osób rozczaruje.
2: Panie profesorze, a na ile ten najbliższy rok to będzie test polityczny dla Karola Nawrockiego? Bo Karol Nawrocki, właściwie ja mam taką teorię, że on jest takim bardzo dobrym produktem marketingowym, który po prostu został ulepiony przez Szefernakera, tych różnych sztabowców Prawa i Sprawiedliwości. Wygrał wybory prezydenckie i teraz prawica pokłada w nim wielkie nadzieje na jednoczenie tego, co jest po prawej stronie, czyli pakt senacki, że to on będzie ojcem tego paktu senackiego. Jarosław Kaczyński nawet myśli o jakiejś wspólnej liście całej prawicy. Czy Karol Nawrocki może tutaj odegrać jakąś znaczącą rolę?
0: Znaczy, ja trochę inaczej widzę Karola Nawrockiego w ogóle. Dla mnie to jednak nie jest jakiś twór marketingu politycznego. Znaczy, to jest polityk z krwi i kości, który na naszych oczach tym politykiem się stawał. Znaczy jakby odnalazł swoje powołanie, obudził się, znalazł sobie tą moc, tak?
2: Ale raczej skrzydłowy, niego, a nie skrajnie prawicowy polityk, a nie taki ojciec w całej prawicy.
0: Zobaczymy. Znaczy on ma też, to jest bardzo młody polityk. To mu zresztą pomogło. Znaczy to, że tego nie widać tak bardzo, to mu pomogło akurat, nie? Bo można było, no nawet te kwestie, kiedy mówiono o tym, że był bramkarzem, że do kontakty z tym świadkiem, takim półświadkiem.
2: Z kibolami.
0: Ustawki, ale też sutenerka, tak dalej. To wszyscy mogli myśleć, a no był ten okres dzikiego kapitalizmu, różne rzeczy się wtedy działy, tak dalej, ale to w ogóle była inna epoka, bo on jest jednak dużo młodszym człowiekiem, więc ten paradoks pewnie mu tam mógł troszeczkę pomóc, ale on ma przed sobą jeszcze naprawdę bardzo długą drogę i ten rok to dla niego to politycznie zobaczymy. On na pewno będzie chciał wzmocnić swoją pozycję, tak. A czy zjednoczy prawicę? No a jeżeli znajdzie sposób, żeby wzmocnić swoją pozycję nie jednocząc prawicy, to też on ma czas, może czekać.
3: To ja mam jeszcze jedno pytanie, jeszcze jeden scenariusz. Co jeśli zjednoczona prawica obróci się przeciwko Karolowi Nawrockiemu? Bo ja naprawdę nie trudno mi jest sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład po wygranych przez prawicę wyborach Mentzen z Bosakiem, Braunem i Kaczyńskim zgadzają się na to, żeby Karol Nawrocki był nad premierem i konstruował im rząd.
0: Ale to... Jeżeli stworzy odpowiednio mocny ośrodek władzy, taki, że uzależni od siebie innych, to będzie bardzo miał możliwość do rozgrywania. To nie chodzi o to, że musi to wszystko... To nie będzie taka hierarchiczna sytuacja.
1: No jak Karol Nawrocki mógłby uzależnić od siebie innych? Bo to jest problem tego człowieka. On nie ma aparatu politycznego, nie ma...
2: No przede wszystkim on wskazuje kandydata na premiera, tak?
0: No ale... Ale zobaczmy też, na czym polega w ogóle fenomen funkcji prezydenta w Polsce. No bo kompetencje prezydenta są niezwykle skromne, jak na taki sposób jego wyboru. Jednak w wyborach bezpośrednich, angażujących bardzo całe społeczeństwo. Zwykle angażujące, jak to konflikt takie personalne, czy rywalizacja taka personalna, angażujące znacznie bardziej niż wybory prezydenckie.
2: Niż wybory parlamentarne,
0: przepraszam. I wszystkie inne. Prezydent w związku z tym dysponuje ogromną nadwyżką kapitału symbolicznego, legitymizacji. I to jest, to dlatego on może być ojcem chrzestnym prawicy, to dlatego on może uzależniać od siebie

0: jeżeli będzie mądrze grał, tak? Znaczy otoczyć się ludźmi, którzy potrafią we władze i realizują, są drużyną, tak? I grają na Wrockiego. Duda tego nie robił, bo dla niego to nie potrafił i nie miał
1: ambicji,
0: tak. Znaczy po Nawrockim widać to przebudzenie, głód władzy i to, że on będzie...
2: To co pan mówi, panie profesorze, wskazuje, że to marzenie Karola Nawrockiego o stworzeniu w Polsce systemu prezydenckiego metodą faktów dokonanych może się zrealizować.
0: Znaczy, w którymś momencie trzeba to zalegitymizować, tak? Znaczy, no bo on może sobie przesuwać trochę kompetencje, jasne, natomiast no to z tego system prezydencki jeszcze nie powstanie bez jakiegoś zamachu stanu.
2: Wie pan, to on już sobie przesuwa kompetencje.
0: No, tak, ale...
2: Powoływanie ambasadorów, powoływanie sędziów do Trybunału Konstytucyjnego, to do tej pory nie były kompetencje prezydenckie. Tak liczne stosowanie weta właściwie do wszystkich ustaw też żaden prezydent wcześniej tego nie robił. Znaczy jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której prezydent, no już też mieliśmy resorty prezydenckie, jak Lech Wałęsa chciał mieć wpływ na wybór resortów siłowych.
0: No tak,
2: to dlaczego Karol Nawrocki miałby nie powiedzieć nie, jak nie będzie ten kandydat, to ja go nie powołam.
3: Na odprawę szefów służb.
2: Albo tak, z pominięciem ministra obrony. Znaczy widać, że tam jest poszukiwanie.
0: Wtedy jeszcze były troszeczkę inne przepisy, nie?
2: I oczywiście wtedy była, tak, oczywiście w małej konstytucji z 92, tak.
0: Gdzie miał wyszczególnione kompetencje w tych obszarach, tylko zdecydował się to nadinterpretować. Ale słuszna jest ta analogia, bo te czasy wróciły. Ale wróciły dlaczego? No dlatego, że wtedy prawo było nieprecyzyjne, działaliśmy w ramach prowizorki. Potem stworzyliśmy stabilną konstytucję, tą, która wprowadziła pewien porządek. Aż do czasu, w którym znowu zaczęto ją traktować jako prowizorkę. No bo to, co się wydarzyło chociażby w momencie, zmiany Trybunału Konstytucyjnego, czy w zasadzie wyłączenie tej instytucji z systemu, tak? No to ten system zaczął zmieniać się właśnie w taki prowizoryczny, że to prawo przestało być taką pewnością, tak? Tylko nagle zaczęły się próby zmiany reguł gry już w trakcie rozgrywki. No i tak to zależy.
4: Kochani, ale kończymy, bo chcę zmierzać do końca.
2: Jeszcze chciałem. Poczekaj, Jacku, mogę? Bo to jest bardzo, przyszło mi do głowy, że właściwie ta zmiana w patrzeniu na ustrój prezydencki, znaczy na funkcję prezydenta w tym ustroju, nastąpiła w momencie, w którym funkcję prezydenta przestały pełnić osoby, które uczestniczyły w pisaniu tej konstytucji, albo były aktywne politycznie w czasie, kiedy ona powstawała. Właściwie wraz z odejściem Bronisława Komorowskiego z Pałacu Prezydenckiego.
0: Mm-hmm. No, być może w ogóle to był jakiś problem. Są takie koncepcje tworzenia konstytucji, że tym się powinna zajmować konstytuanta składająca się z polityków, którzy po tym, jak napiszą konstytucję, nie wracają już do aktywności politycznej.
4: Nie piszą jej dla siebie po prostu.
0: Bo nie piszą dla siebie. A tak to jest ryzyko właśnie po pierwsze pisania dla siebie, po drugie nawet jeśli nie była pisana dla siebie, to że percepcja jest taka, a po trzecie, że jednak myśli się w krótkoterminowo, a nie długoterminowo w takim przypadku, więc może to powodować, że ta konstytucja będzie miała krótszy termin przydatności takiej. Ewidentnie to, co się teraz dzieje, to nie tylko jest kwestia, nie wiem, jakiejś prawicowej narracji, że konstytucja zaczęła się wypalać. Znaczy, jeżeli mamy taki bałagan, no to znaczy, że coś tu jest nie tak ze stanem prawnym i jakiś reset konstytucyjny będzie potrzebny. Ja nie sądzę, żeby on na dzisiaj w takiej krótkiej perspektywie miał doprowadzić do pójścia w model prezydencki, ale zobaczymy.
3: No właśnie chciałem pana zapytać o możliwości takiego resetu konstytucyjnego, bo Jarosław Kaczyński dążył do tego, żeby mieć taką większość, mówił to, żeby mieć większość konstytucyjną, żeby mu zmienić konstytucję. To mu się nie udało. Czy według pana jest jakaś perspektywa w Polsce w najbliższych kilkunastu latach?
0: O kilkunastu, to można, no bo kilkanaście
3: dobrze,
0: lat to
3: kilku,
0: jest...
3: Bo w kilku latach nie, najbliższe wybory na pewno nie dadzą nam żadnej ze stron większości konstytucyjnej. Mówię o zrobieniu takiej sytuacji jak na Węgrzech, że raptem partia, która wygrała te wybory, wygrała z taką większością, że ma...

0: większość
1: Węgry mają zupełnie inną ordynację inną strukturę społeczną, nie? Tam jakby jest Budapeszt i później no, kolejne największe miasto to jest pewnie wielkości Sosnowca, nie? Znaczy to też ma swoje znaczenie, więc tam akurat jest bardzo łatwo mieć tą większość konstytucyjną i widać to było historycznie też, no i Orban z łatwością miał bardzo duże poparcie i teraz, więc nie, to w ogóle nie bierzmy jako punkty, znaczy u nas, ja myślę, że może dojść do jakiegoś paradoksu i na tej zasadzie ta większość konstytucyjna będzie, że przez najbliższe lata to może mieć do czynienia z układem, z którego trudno będzie w ogóle większość rządzącą wyłonić. Ale być może, jak się ten stan chaosu takiego bezchołowia, ale nie bezchołownia, tylko bezchołowia już teraz całkiem dosłownie będzie utrzymywał, to może się pojawić jakiś pomysł jakiegoś częściowego resetu, zmiany ustawień, tak, żeby jeżeli na przykład okaże się, że to utrudnia głównym graczom, znaczy zagraża ich pozycji, tak, bo może się okazać, że wejdą jeszcze jacyś pretendenci, o których dzisiaj nie wiemy. Więc jak nagle te główne siły poczują, że im to zagraża, to mogą się warunkowo tylko dogadać jakieś i tyle.
2: Ale tylko pan mówi o głównych siłach, ja się pytam o ludzi, czy ludzie, czy Polacy, którzy w sumie żyją całkiem nieźle, na pewno lepiej niż im się żyło te 20 lat temu. Czy oni będą w stanie...
1: A co, wyjść na ulicę i skończyć
2: tę zabawę? Nie, inaczej zagłosować.
3: Nie, panie profesorze, ale pytanie już na koniec, bo kończymy. Czy usłyszałam ostatnio od polityka prawicy, tego skrzydła Morawieckiego, że nie ma w Polsce potencjału zmiany. To znaczy, że właśnie to, co powiedział Jacek, że jest za dobrze, znaczy nie są ludzie do końca zadowoleni, ale jest za dobrze, żeby chcieli wywrócić stolik. Że nie ma takiego klimatu zmiany władzy. Czy pan to czuje, czy nie? Czy to jeszcze może nadejść?
1: Znaczy zmiany władzy... No nie, na pewno nie ma czegoś takiego, co było te 4 lata temu, tak? Przed wyborami w 23, gdzie było czuć to narastające zmęczenie, pandemia dorzuciła swoje, gdzieś tam te afery, które żadna z osobna nie była w stanie przebić tego teflonowego pancerza, to jednak zbudowały taką niefajną atmosferę, a ostatecznie inflacja, tak, jeszcze Polski dołożyła swoje, bo to był Polski Ład.
4: Wybuch wojny w Ukrainie.
1: Tak. Więc w tej trudnej sytuacji nagle po prostu pojawiła się szansa na zmianę i uwierzono, że to jest rozwiązanie. Teraz chyba rzeczywiście czegoś takiego nie ma. To znaczy z jednej strony wyborcy koalicji rządowej nie bardzo są przekonani, że warto na nią głosować. Tak? To jest zagrożenie. Ale z drugiej strony wyborcy partii prawicowych też tak do końca nie. Znaczy tam są oczywiście te takie radykalne, twarde elektoraty, ale wielu też nie ma tego poczucia, że natychmiast automatycznie...
4: Czyli są wyborcze ciepłe kluchy.
1: Więc to chyba powinno wpływać na to, że tak, że to będzie grało na niższą frekwencję w ogóle, tak? Mhm. Po obu stronach.
3: Szanowni, kończymy. Jeszcze przed nami wybory w Stanach Zjednoczonych w listopadzie. Zobaczymy, czy Trump osłabnie, czy będzie...
1: Bardzo to będzie ciekawe i
3: czy ta prawicowa też, fala, czy osłabnie, czy nie.
1: Będzie to też promieniowało trochę na sytuację tutaj. Nie? Nie ma przełożenia 1:1, ale to też nie będzie zupełnie bez wpływu.
5: Strefa wpływów.
6: I strefa wpływów kończy popołudnie w Polskim Radiu 24, ale przed nami wieczór. Maciej Wolny razem ze mną.
7: Dobry wieczór. Czy Donald Trump osłabnie, czy nie osłabnie?
6: No, to zobaczymy, czy będzie impeachment. To się też może wydarzyć.
7: To prawda, ale chyba nie tak Donald Trump sobie drugą kadencję wyobrażał, ale to tak na marginesie.
6: Zostawmy amerykańską politykę, bo to, co dzieje się w polskiej, to jest niesamowite. Na pewno słyszałeś to, co działo się dzisiaj w Sejmie. Może państwo też słyszeli, ale koniecznie musimy do tego wrócić, bo to coś niebywałego. Dzisiaj w Sejmie słychać było szczekanie. Maś Maciuszku, rozumiesz, to było szczekanie w Sejmie.
7: I
6: podobno to pani Dominika Chorosińska z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Powiem ci, w takich chwilach, nie wiem kto, nie wiem co, ale w takich chwilach trudno chyba o komentarz i zebranie myśli.
6: Ja sobie tak pomyślałem, bo to było w trakcie

0: przemówienia pana wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. No, on był nazywany tygrysem. Szczekać na tygrysa?
1: Trzeba
0: odważnie.
1: Mieć odwagę, tak,
0: odważnie.
1: Tak, tak, to prawda, też tak pomyślałem. A może ktoś pomylił psa z tygrysem i myślał, że tygrys takie dźwięki wydaje. Ale to rzeczywiście pół żartem, pół serio. To, co w Sejmie się dzieje, może zadziwić niejednego, choć i polityka przyzwyczaja nas do tego, że już nic nas dziwić nie powinno. Ale te granice i tak dalej są przekraczane. Tej polityki nie zabraknie po godzinie 19, 21.33, chociażby profesor Andrzej Zybała będzie naszym gościem. Tematy polityczne sobie podsumujemy wtedy. Między innymi te, które też w strefie wpływów były, ale zobaczymy, jak pan profesor na to wszystko, między innymi też to, co w Sejmie się działo ze swojej perspektywy patrzy, ale będzie też o zdrowiu, chociażby o tym, żeby się, albo jak się przyszykować na ten sezon infekcyjny, który już powoli się zaczyna, bo to i dzieci do przedszkoli, i do szkół, i nas dorosłych też zaraz pewnie coś prędzej czy później złapie. No, czy jesteśmy w stanie to wyeliminować, wzmocnić swoją odporność też na ostatnią chwilę? O tym w audycji Samozdrowie. Będzie też o bezpieczeństwie klimatycznym, bo jak się okazuje, te zmiany klimatu mogą korelować z bezpieczeństwem chociażby całego naszego państwa. Więc to też temat, który po godzinie 19 się pojawi.
0: Może to był pies Dingo.
1: Wracając do tego Sejmu.
0: Więcej oczywiście w wieczorze w Polskim Radiu 24. Jeremia Mrożek, dziękuję i do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
4: Carrefour w sumie najlepszy jest.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: 2 miliony złotych za ukręcenie łba sprawą związanym z zonda krypto. Zeznania w sprawie afery ujawnił premier. Ma do odsiadki 6 lat za doprowadzenie setek inwestorów do strat. Bogusław Baksik, ścigany czerwoną notą Interpolu. Powiemy też o pracowitych wakacjach dla tatrzańskich ratowników. W sezonie byli wzywani ponad 500 razy. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Część zeznań szefa upadłej giełdy zonda krypto ujawnił premier. Obciążają one m.in. Zbigniewa Ziobrę, który miał, tu cytat, ukręcić łeb wszystkim sprawom związanym z giełdą kryptoaktywów. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Pieśniewski.
2: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej zonda krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
3: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
2: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek zonda krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
3: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister, koordynator służb Tomasz Siemoniak.
4: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
2: Jarosław Kaczyński przyznał, że
5: no przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
2: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: Do tych doniesień odniósł się Zbigniew Ziobro. Jak zaznaczył, nigdy nie rozmawiał z szefem zonda krypto. Dodał, że spotykał się z byłym funkcjonariuszem CBA, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala. Uznałem, że zachodzą okoliczności, żeby te środki przyjęła, powiedział Ziobro. Kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie regulacji rynku kryptowalut okazała się nieudana. Zabrakło 25 głosów. To oznacza, że Polska nadal nie ma odpowiednich przepisów, a wymaga tego od nas Unia Europejska. Rynek kryptowalut należy do najbardziej ryzykownych, mówi ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber.
6: Jak popatrzymy sobie na wykres dowolnej właściwie kryptowaluty, historyczny wykres, to widzimy, jak duża tam potrafi być zmienność. Może być 100% wzrostu w ciągu kilku godzin, albo 80% spadków. Też trzeba pamiętać o tym, że to jest związane między innymi z tym, że za kryptowalutami nic nie stoi. Kiedy kupujemy akcje, no to za akcją stoi przedsiębiorstwo. Natomiast tu, w przypadku kryptowalut, nic takiego nie ma. Więc o tym trzeba pamiętać, co nie znaczy, że nie mamy w tego typu rzeczy wchodzić, nie mamy inwestować, ale to ryzyko jest bardzo, bardzo duże.

0: straty.
1: Była to trzecia próba wprowadzenia w życie ustawy regulującej rynek kryptowalut. Miał zachowywać się agresywnie wobec pasażerów na pokładzie samolotu lądującego na lotnisku Chopina. Policjanci zatrzymali mężczyznę na warszawskim Targówku. Nagranie ze zdarzenia pojawiło się kilka dni temu w mediach społecznościowych, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
2: Mężczyzna awanturował się i był wulgarny. Swoim zachowaniem mógł dopuścić się znieważenia na tle narodowościowym wobec innego pasażera. Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku.
1: Sprawę wyjaśnia policja. Bogusław Baksik ścigany czerwoną notą Interpolu. Twórca R&B ma do odsiadki wyrok 6 lat więzienia za doprowadzenie setek inwestorów do milionowych strat. Szczegóły tej sprawy zna Jolanta Turkowska.
3: Czerwona nota Interpolu to międzynarodowy wniosek do organów ścigania z całego świata o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie. Bogusław Baksik jest od 3 lat poszukiwany listem gończym przez piaseczyńską policję za pranie brudnych pieniędzy i oszustwa. Teraz wystawiono za nim czerwoną notę Interpolu, jak napisano, za oszustwa finansowe na dużą skalę. Bogusław Baksik to bohater jednej z największych afer finansowych lat 90. Razem z Andrzejem Gąsiorowskim założył spółkę R&B i wymyślił tzw. oscylator. Łamanie prawa polegało na tym, że wielokrotnie oprocentowywali te same pieniądze w różnych bankach. Baksik za te oszustwa został skazany na 9 lat. Po odbyciu kary zaangażował się w działalność piramidy finansowej. Za doprowadzenie inwestorów do wielomilionowych strat został skazany na 6 lat więzienia. Jolanta Turkowska, Polskie Radio.
1: To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Sezon wakacyjny okazał się rekordowy pod względem liczby przeprowadzonych akcji. Ratownicy udzielili pomocy ponad 500 osobom. To o 1/3 więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków śmiertelnych. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik Topru Grzegorz Kubicki.
4: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7. Także no biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
1: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. Na koniec Łódź i pogrzeb porucznika Józefa Przedpełskiego, pseudonim Sławek. Był żołnierzem kampanii wrześniowej, uczestnikiem konspiracji i powstania warszawskiego. Był też jednym z ostatnich żyjących żołnierzy walczących we wrześniu 1939 roku. Jego życie było świadectwem historii Polski. W ostatniej drodze towarzyszyła mu rodzina, a także przyjaciele.
5: Prezentował się zawsze jako człowiek pełen energii, apetytu na życie, na poznawanie nowych okoliczności. Kultywował i cenił tradycję rodzinną.
6: One nas po prostu uczą szacunku do historii i uczą nas tego, że Polska jest najważniejsza. Są świadectwem historii.
1: Po wojnie przez lata dzielił się wspomnieniami i świadectwem wydarzeń, których był uczestnikiem. W wieku 95 lat założył kanał na platformie YouTube. Józef Przedpełski zmarł 22 sierpnia w wieku 105 lat.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro w wielu rejonach kraju może popadać. Lokalnie wystąpią burze. Termometry pokażą 16 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południu.
8: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: A ten wieczór to piątek i czwarty dzień września. Mamy 6, prawie 7 minut po godzinie 19 zaczynamy. I zgodnie z moją obietnicą teraz temat pojawi się związany z bezpieczeństwem państwa, ale w kontekście klimatu. Bo jak się okazuje, 7 września w Sejmie odbędzie się taka narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Naukowcy, przedstawiciele administracji, organizacji społecznych i biznesu będą rozmawiać o tym, jak zmiana klimatu wpływa już, no właśnie, nie tylko na środowisko, ale również na nasze zdrowie, na dostęp chociażby do wody i żywności, o czym być może na co dzień zapominamy, na gospodarkę w końcu, no i także na bezpieczeństwo całego państwa. Ten temat teraz na antenie Polskiego Radia 24. Myślę, że warto zostać z nami, bo jest niezwykle ważne.
10: Zmiana klimatu.
11: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami wyjątkowe wydarzenie, bo pierwsza w historii narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków odbędzie się 7 września w Sejmie. I na pewno dobrze, że taka rozmowa się odbędzie. Miejsce debaty też podnosi rangę tego wydarzenia.

0: Ale co zrobić, by za słowami poszły czyny i odważne decyzje polityków? No pewnie mój gość nieraz zadawał sobie to pytanie i to pytanie też w naszej rozmowie padnie. A w studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk i prezes Zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Mam nadzieję, że właśnie odpowiedź na to pytanie jakoś się wyklaruje też w trakcie tej naszej rozmowy, ale na początek zapytam, jak idą przygotowania do debaty i jakie emocje też panu towarzyszą przed tą debatą?
1: Ja myślałem, że w wakacje trochę popracuję naukowo, ale nie udało się, bo trafiła się właśnie ta okazja. To związane było z falą upałów, jaka była w czerwcu, o której już zapomnieliśmy, ale w gronie naukowców i działaczy napisaliśmy list do polityków, no, że ta zmiana klimatu przyspiesza i że potrzebna jest debata na ten temat. I spotkaliśmy się o dziwo z pozytywną odpowiedzią ze strony pana marszałka Sejmu i pani minister klimatu. I w tym momencie sprawy nabrały tempa. Ja chciałem powiedzieć, że ta debata nie jest czymś nadzwyczajnym w skali świata, bo na przykład w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku na jesieni odbyła się ogromna debata, która pewnie odbijała się dużo większym echem w mediach i w społeczeństwie brytyjskim niż odbije się nasza debata. To jest jednak związane z pewnym innym poziomem zrozumienia nauki i także roli nauki w życiu społecznym, ale to się nazywało National Emergency Briefing, czyli taka narodowa odprawa na temat bezpieczeństwa. I na pewno niektóre inspiracje czerpiemy z tego wydarzenia.
0: I tak sobie myślę, skoro pan mówi, że tam ta debata odbyła się większym echem, no to może dlatego, że w dyskusji publicznej w naszym kraju inne tematy też mają priorytet. Chociaż to słowo bezpieczeństwo akurat w ostatnich tygodniach, miesiącach, latach przewija się bardzo często, więc chyba to dobry motyw, dobry pomysł z państwa strony, żeby rozmawiać też nie o kryzysie klimatycznym, ale o bezpieczeństwie klimatycznym.
1: Problem polega na tym, że my sobie nie zdajemy sprawy z zagrożeń, jakie są związane z kryzysem klimatycznym i że one dotyczą nawet tych części życia, co do których w życiu nie pomyślelibyśmy, że są z kryzysem klimatycznym związane.
0: Na przykład?
1: Ubezpieczenia na przykład.
0: Prawda? Rolnicy już to odczuwają.
1: Rolnicy już to odczuwają, ale nie tylko rolnicy. No i teraz to, co się potem dzieje, to na przykładzie odbudowy po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej i na Dolnym Śląsku 2 lata temu, my w zasadzie prawie wszystko odbudowujemy po staremu. Nie zauważając, że świat się zmienił, że klimat się zmienił. Czyli krótko mówiąc, wywalamy ogromne ilości pieniędzy w błoto.
0: Te wakacje pokazały w Głuchołazach na przykład, jakie to ma efekty, bo Głuchołazy znów były zalane taką powodzią błyskawiczną po ekstremalnych opadach kilka tygodni temu.
1: Tak, no to są bardzo, bardzo niełatwe sprawy zrobić to inaczej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni działać po staremu i ludzie oczekują od polityków po prostu wsparcia finansowego, pewnego rodzaju działań, które prowadzą właśnie do odbudowy tego, co było. Natomiast z punktu widzenia nas jako społeczeństwa to jest złe rozwiązanie, bo ono nie bierze pod uwagę tego, że świat się zmienił, że warunki fizyczne się zmieniły i że będą zmieniać się coraz szybciej. Także to jest jeden z takich przykładów. Innym przykładem, może takim zupełnie nieoczywistym, jest obronność. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że mamy klimatyzację w czołgach. To tak w tej chwili zgaduję, prawda? To wcale tak nie musi być, która po prostu w tej fali upałów nie wystarcza, tak jak nie wystarczyła w tym roku klimatyzacja w pociągach polskich kolei państwowych. I zdolność obronna w tym momencie gwałtownie się obniża.
0: To ja mam historię, panie profesorze, mojego przyjaciela, który pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i podczas tej sierpniowej fali upałów również odmówiła posłuszeństwa centralna sterownia klimatyzacji w szpitalu, no i laboratoria, różne pracownie, które nie musiały pracować, pracownicy zostali zwolnieni i szpital o godzinie 12 zamknął drzwi.
1: No tak, a teraz wyobraźmy sobie, że na przykład

0: Pewne rzeczy muszą być trzymane w chłodzie. Pewne lekarstwa, próbki. Na przykład jest przerwa w dostawie prądu. Ja wiem, że szpitale mają swoje własne agregaty.
1: Tak, takie,
0: ale
1: żeby no, bloki operacyjne działały
0: bloki operacyjne,
1: non-stop,
0: żeby
1: tak,
0: działały non-stop. Ale już w tym momencie, na przykład troszkę ponad tydzień temu, jak była silna wichura w północno-wschodniej Polsce, która zresztą dużo silniejsza była u naszych północno-wschodnich sąsiadów w krajach bałtyckich, o czym nikt nie raczył powiedzieć, no to już tam po prostu w tych miejscowościach, gdzie przez jakiś czas dłuższy nie było prądu, no to w wszystkich chłodniach, w sklepach, prawda, wyobraźmy sobie, co się z tymi produktami dzieje.
1: No akurat mam doświadczenie, bo w ten weekend, kiedy była ta wichura, byłem w Tykocinie na Podlasiu i rzeczywiście i w hotelu przez cały dzień nie było prądu, nie było ciepłej wody i restauracje ograniczały działalność. No więc rzeczywiście to nam pokazuje, jak bardzo skutki, już nie kryzys klimatyczny, ale skutki tego kryzysu klimatycznego dotykają wiele obszarów naszego życia.
0: Tak, no i będziemy pokazywać na przykład liczbę interwencji Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach właśnie związanych z ekstremalną pogodą, która średnio rzecz biorąc rośnie o 3000 rocznie, proszę to sobie wyobrazić, w ciągu ostatnich 20 lat. Tak, to nie są wyjazdy do pożarów, to są interwencje związane z silnym wiatrem, z gwałtownymi opadami i z wezbraniami wód.
1: Panie profesorze, trzy wątki, trzy takie główne filary tej debaty. Gospodarka, bezpieczeństwo i natura. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy każdym. O bezpieczeństwie trochę już porozmawialiśmy, ale o gospodarce. Jak rozmawiać z politykami w kontekście zmiany klimatu o gospodarce, skoro politycy mówią wciąż, potrzebny jest nam wzrost, chcemy rosnąć, chcemy żyć wygodniej, Polacy chcą żyć wygodniej, bardziej komfortowo. Jak to pogodzić?
0: No, można powiedzieć, że wszystko, co ten wzrost wyprodukuje, to my na przykład będziemy musieli wydać nawet z naddatkiem na to, od czego Polacy już nie będą zdolni się ubezpieczyć, prawda? To znaczy, to jest bezpośrednio zagrożenie finansów państwa. Ja jeszcze może, żeby o kontekście powiedzieć, bo kontekst jest taki, że my mówimy, że to globalne ocieplenie to 2 stopnie pod koniec XXI wieku. Nie, proszę państwa, globalne ocieplenie przyspieszyło, bo my cały czas emitujemy rosnące ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, a w tej chwili dodatkowo, co jest bardzo dobre, dbając o czyste powietrze, zmniejszamy ilość aerozoli, co też wpływa na wzrost temperatury i mamy wzrost temperatury o 0,4 stopnia na dziesięciolecie. W tej chwili mamy już 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej, a w przyszłym dziesięcioleciu będą 2. 2 to był ten limit z porozumienia paryskiego, prawda, którego nie chcielibyśmy przekroczyć, bo to jest tak naprawdę granica bezpieczeństwa. Więc już przekroczyliśmy w tym roku czy 2 lata temu próg alarmowy. Możemy się spierać, czy formalnie, jak się matematycznie przeliczy różnego rodzaju tam zależności, to ta uśredniona krzywa to będzie 2028 czy 2029 rok. Ale fakt jest taki, że ostatnie 3 lata mamy temperatury globalne około 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej. A fizyka działa w zależności od warunków fizycznych, a nie jakichś teoretycznych przewidywań. Więc 0,4 stopnia na dziesięciolecie, no to powoduje, że i przyspieszające, że po prostu w przyszłej dziesięciolatce będą te 2 stopnie, a te 2 stopnie to już jest granica bardzo, bardzo poważna. To jest coś niesamowitego, to jest ocieplenie, które jest 1/3 ocieplenia od początku epoki lodowej w ciągu ostatnich tak naprawdę 70 lat. Tam to zajęło 12 tysięcy lat.
1: No to troszeczkę szybsze tempo niestety mamy. A wracając do tych filarów, to w takim razie jak pogodzić taką ideę zrównoważonego rozwoju z tym, o czym pan mówi? Powiedział pan też o finansach i przedstawiają państwo takie wyliczenie Fundacji Klientarw, że jeśli nie zrobimy nic, jeśli to globalne ocieplenie będzie postępowało, to do 2050 roku Polska straci 124 miliardy złotych.
0: No ale proszę pana, to jest bardzo konserwatywne wyliczenie. zmienię na podstawie tego, że zakładamy, że wszystko będzie tak, tylko troszeczkę inaczej. Mhm. Natomiast w przypadku załamania jednego z ważniejszych systemów państwa, to już te straty będą dużo silniejsze. Czy to będzie kwestia

0: naprawdę na większą skalę braku wody niż w tej chwili mamy, czy właśnie bardzo daleko idących zaburzeń w rolnictwie, które częściowo są z tym związane, czy tak jak po prostu widać dłuższych i silniejszych fal upałów. Ja oglądałem dane z Niemiec tego roku i w tych dniach, kiedy temperatura była powyżej 37 stopni tam obszarowa dla nizinnych Niemiec, to umieralność była o czynnik 2 większa niż w odpowiednich okresach lat poprzednich, włączając to rok z COVID-em.
1: Nawet,
0: tak.
1: Niesamowite. I w takim razie no, cały czas krążymy jednak, jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to cały czas krążymy też wokół bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne na przykład. To jest taki kolejny wątek, który w tej debacie zapewne zostanie poruszony. Zresztą w tym roku już doświadczyliśmy tego, że elektrownie Kozienice czy Połaniec musiały ograniczyć produkcję prądu ze względu na niski stan wody. Tam systemy chłodzenia wykorzystują wodę z
0: Wisły. No właśnie, to fajnie. Przykład i to jeden z tych podstawowych systemów państwa, tylko znowu my myśląc o tych bezpieczeństwach, to czasami myślimy tak, dobra, postawmy fotowoltaikę, albo postawmy wiatraki, albo postawmy elektrownię jądrową, albo kopmy więcej węgla, prawda? No bo są różne podejścia do tego, natomiast w każdym kraju, w każdych warunkach naturalnych, te proporcje w systemie energetycznym, te rzeczy, których nie widzimy na co dzień, jak musi być zorganizowana sieć, jak muszą być zorganizowane różnego rodzaju zabezpieczenia, odejścia, redundancja, tak mówimy, prawda? To są bardzo poważne inżynierskie wyzwania i to nie jest tak, że my rozmawiając sobie, czy teraz w radio, czy przy herbatce, będziemy w stanie zaproponować optymalny system. No bo są takie historie, że mówi się, że OZE jest tańsze. No tak, jak świeci słońce, to jest, a jak nie świeci, to jest bezcenne, tak? No to jest też kwestia właśnie magazynów energii, które też same z siebie nie są drogie, muszą się wpisywać w te wszystkie systemy, żeby one były zgrane, a jednocześnie sam sposób organizacji musi być przygotowany na to, że zdarzenia, które kiedyś były sporadyczne, które wpływają na działanie tego systemu, ja mówię o silnych wiatrach, nawałnicach, o oblodzeniu, żeby było ciekawiej.
1: Czy o tej ekstremalnej temperaturze.
0: Tak, czy ekstremalnej temperaturze będą się zdarzać dużo częściej, bo nam świat się zmienił i zmienia się coraz szybciej. Mhm. Więc to jest nie tylko wyzwanie tego, co, ale jak. Jak to jest strasznie ważne.
1: Tak, no bo taka fotowoltaika też nie do końca dobrze pracuje w ekstremalnie wysokiej temperaturze, czy wiatraki.
0: No tych warunków jest strasznie dużo i ogólnie globalne ocieplenie, czy ta postępująca antropogeniczna zmiana klimatu, to jest spadek bezpieczeństwa. To jest znacznie szerszy zakres możliwych zdarzeń ekstremalnych. To jest znacznie większy zakres możliwych tak zwanych zdarzeń połączonych czy kaskadowych, gdzie jedno zjawisko wywołuje bardzo dużo reakcji właśnie także w systemie społeczno-gospodarczym. Dotyczy i zdrowia, i ratownictwa, i energetyki, i transportu i tak dalej. I mówienie o bezpieczeństwie klimatycznym to jest mówienie o naszej przyszłości. A chcielibyśmy się czuć bezpieczni. Natomiast destabilizujemy klimat, w związku z tym to poczucie jest podważane i słusznie, bo świat będzie dużo mniej przyjazny niż jest i musimy myśleć o tym, jak zrobić, żeby on był nadal przyjazny i jak w tych sytuacjach, gdzie tego się nie da osiągnąć, spróbować ratować się, że tak powiem.
1: To jest taki paradoks, że kiedy właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie szeroko pojętym w ostatnich miesiącach, to cały czas myślimy o wszelkich zagrożeniach z zewnątrz, a tak naprawdę to zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa klimatycznego mamy tu w środku, w naszym kraju.
0: Tak, i jest jeszcze jedna rzecz, o której będziemy mówić. Dezinformacja. Mhm. To znaczy dezinformacja i misinformacja. To jest tak z angielskiego, w Polsce rzadko tego używamy. Czyli bezmyślne powtarzanie informacji dezinformujących. Bo jest dezinformacja, która jest w czyimś interesie. Ona jest prowadzona do sieci, a potem w czyimś interesie już może być zupełnie innych osób, partii politycznych i tak dalej, bezmyślnie powtarzana. I też będziemy pokazywać przykłady, jak na przykład wzrosła liczba dezinformacji klimatycznej.

0: to mogłoby się wydawać dziwne po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To jest w ogóle niewiarygodne, ile tych botów, różnego rodzaju miejsc, z którego wysyłają się te wszystkie fałszywe informacje o tym, na przykład, że CO2 nie może być szkodliwe, bo to pokarm dla roślin, prawda? Jak to się przesącza do świadomości społecznej i skąd to wypływa?
1: Tak, no to gdzieś tam w domyśle sobie można odpowiedzieć na to pytanie, skąd to wypływa, no ale to wszystko jest po to, żeby no, właśnie wprowadzać ten chaos. I tak sobie myślę też, że to, że dyskusja odbędzie się w Sejmie, na pewno podnosi rangę tego wydarzenia. Pokazuje, że politycy zgadzają się z tym konsensusem naukowym w sprawie zmiany klimatu.
0: Nie byłbym tak daleko.
1: No właśnie, a czy konsensus polityczny też w tym temacie jest?
0: Nie, po pierwsze politycy nie zawsze zgadzają się z konsensusem naukowym. Są bardzo duże, powiedziałbym bardzo nadreprezentatywnie wielkie w gronie politycznym w stosunku do społeczeństwa. Udziały właśnie w braku konsensusu, co jest motywowane tym sposobem działania polityki, właśnie podatnością na dezinformację. Więc ja nie wiem, co będzie po tej debacie. Marszałek nas zaprosił, ja się bardzo cieszę. Prezes pan objął patronat naukowy nad debatą. Partnerzy społeczni z Koalicji Klimatycznej czy Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot razem z nami, z grupą z panu działamy wszyscy, żeby ta debata doprowadziła do jakichś pozytywnych konkluzji. Natomiast jacy politycy się na niej pojawią? Czy oni wyślą tylko trzeciorzędnych zastępców? Czy w ogóle ktoś będzie chciał podjąć temat? Ja nie mówię w trakcie debaty, ale po debacie, bo oczywiście przygotowujemy rekomendacje.
1: Nie rozwiąże się
0: oczywiście
1: całej sytuacji.
0: Jakiś zarys rekomendacji pod dyskusję poddajemy na tej debacie, który jest zresztą dostępny na stronie debaty klimat.pan.pl, zakładka debata. I tam są te materiały dostępne, ale po debacie one będą zmodyfikowane. My chcemy, żeby wszystkie głosy, które padną w debacie, były po tej debacie dostępne. Dlatego te głosy będą padały, że tak powiem, elektronicznie z podpisem różnych osób, a moderatorzy tylko będą wybierać te, które się najczęściej powtarzają i zadawać ekspertom pytania, ale chcemy, żeby ta debata była przejrzysta i żeby te wszystkie rzeczy po tej debacie zostały.
1: A co zrobić, żeby one zostały na dłużej? To znaczy, żeby politycy zapoznali się z nimi i nie myśleli o tym, że muszą podjąć decyzję w perspektywie jednej kadencji, tylko no, w zasadzie to, o czym rozmawiamy, no, to są zadania na kolejne lata, kolejne dekady. Jak tutaj zmienić to myślenie? Też takie ogólnonarodowe, że właśnie no, walka z tymi skutkami, czy no tak, no, ograniczanie skutków zmiany klimatu, no, to jest jakieś zadanie takie epokowe być może.
0: Czy to jest zadanie fundamentalne i ja nie wiem, jak to się uda, bo my do bardzo wielu zadań fundamentalnych podchodzimy źle, to znaczy odkładamy je na przyszłość, a teraz się zajmujemy jakimiś drobnymi rysami na codzienności, jak fundamenty się kruszą i potem nagle się okazuje, że świat się zawalił, prawda? Ja tutaj chcę tylko powiedzieć, że mamy unikalną i jedyną możliwość zawalenia się świata z powodu nas, ludzkiej działalności. Pracujemy nad tym ciężko i nie zwracamy uwagi, że to dotyczy nas. I chcielibyśmy, żeby jednak ten poziom zrozumienia się troszeczkę podniósł, żeby jak w mediach mówimy o różnego rodzaju sytuacjach, właśnie nawet pozornie niezwiązanych ze zmianą klimatu, bo jak są upały, to jest to oczywiste.
1: Moim gościem był profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatu Polskiej Akademii Nauk i prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście w naszej audycji będziemy szeroko obserwować i śledzić to, co będzie się działo na tej debacie. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.

0: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
1: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
2: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
3: Źródła europejskie.
0: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
3: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
6: Pamiętasz Dar Pomorza? Statek, który uczył odwagi, dyscypliny i marzeń o dalekich lądach. Dziś możesz pomóc, by jego historia nie poszła w zapomnienie. Zostań członkiem Towarzystwa Przyjaciół Daru Pomorza i wspólnie zadbajmy o dziedzictwo polskiej floty. Więcej na stronie darpomorza.org.
5: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 19.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Na początek niepokojące informacje z Niemiec. Tuż przy granicy z Polską w powiecie Görlitz przy dwóch stacjach elektroenergetycznych znaleziono ładunki wybuchowe lub urządzenia zapalające. Prowadzona jest akcja policyjna. Więcej informacji za kilka minut przekaże nasz berliński korespondent Adam Górczewski. Donald Tusk w Sejmie ujawnił fragmenty zeznań byłego szefa Zonda Krypto. Wynika z nich, że Przemysław Kral miał zapłacić 2 miliony złotych Zbigniewowi Ziobrze za rozwiązanie jego problemów z prawem. Pośrednikiem miała być żona polityka Patrycja Kotecka. Szef upadłej giełdy miał usłyszeć od utajnionej osoby obietnicę ułaskawienia ze strony prezydenta Karola Nawrockiego. Ujawnienie zeznań budzi kontrowersje. Premier wykorzystał przepisy stworzone przez PiS. Mówią one, że można ujawnić informacje ze śledztwa, jeżeli w grę wchodzi ważny interes społeczny. Tak jest w tym przypadku, wyjaśniała w Polskim Radiu 24 posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
8: Nie ma nadzoru KNF-u, giełda Zonda Krypto oszukuje ludzi, ludzie tracą swoje pieniądze, tracą swoje majątki, a my cały czas nie mamy przepisów, które by mogły zapobiec takim sytuacjom w przyszłości.
7: Taka argumentacja jest bardzo mocno naciągana, odpowiadał na naszej antenie Krzysztof Szczucki z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
9: Chodzi tylko, żeby zaogniać spór. Chodzi o to, żeby przygotowywać grunt pod kampanię wyborczą, żeby stworzyć takie wrażenie, że tam oto są jacyś niepewni posłowie robiący niepewne interesy, a Donald to skutecznie wyjaśnia, tylko że prezydent stoi mu na przeszkodzie.
7: Posłowie Klubu Rozwój Plus złożyli wniosek o powołanie komisji śledczej. Podpisali się pod nim również inni posłowie, w sumie ponad 60 osób. Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Pierwszy wyprodukowany w pełni w naszym kraju pocisk kalibru 155 mm przeszedł najważniejsze próby poligonowe, mówi wiceprezes grupy PGO Andrzej Bulanowski.
10: Dotychczasowe próby realizowaliśmy w warunkach poligonowych, przy użyciu dział balistycznych strzelaliśmy na krótkie dystanse do kulochwytu. W tej chwili strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu. Także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
7: Seryjna produkcja może się rozpocząć już w przyszłym roku. Według szacunków polskie magazyny potrzebują docelowo co najmniej 3 milionów takich pocisków. W informacjach ode mnie to wszystko. Kolejne wiadomości o 20.00. Przedstawi je Damian Szpyra. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
12: Mamy prawie 33 minuty po godzinie 19.00.
5: Stan dnia.
12: I zgodnie z zapowiedzią Łukasza w serwisie informacyjnym przenosimy się teraz do Niemiec. Tam niepokojące informacje, bo okazuje się, że przy granicy z Polską znaleziono ładunki wybuchowe lub urządzenia zapalające. Według dziennika Bild mogły one zostać przygotowane w związku z planowanym sabotażem linii napowietrznych przy dwóch stacjach elektroenergetycznych. Łączymy się teraz z naszym korespondentem w Berlinie, Adamem Górczewskim. Adamie, dobry wieczór.
13: Dobry wieczór.
12: Powiedz, czy wiemy już coś więcej na temat tego zdarzenia?
13: Nie, na razie głównym źródłem wiedzy pozostaje rzeczywiście gazeta Bild, a dokładniej strona internetowa, gdzie ta informacja się pojawiła, ale policja potwierdza, że prowadzi w tej chwili akcję, co sprawia, że rzeczywiście prawdopodobnie będziemy mieli o czym mówić. Prowadzi akcję w terenie, na terenie właśnie

0: Saksonii, czyli tego landu, który sąsiaduje z Polską, sąsiaduje z Dolnym Śląskiem, a te miejsca, gdzie w dwóch miejscach miało zostać coś znalezione na linii napowietrznej, są bardzo blisko miejsca, w którym we wtorek zostały znalezione stacji Trafo, która stoi kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, która obsługuje, rozdziela prąd płynący z elektrowni węglowej Jęczwalde i tam właśnie w odległości kilkudziesięciu kilometrów, około 50, znajdują się te wszystkie trzy miejsca, czyli te dwa dzisiejsze i to, które znamy od wtorku i o którym od wtorku się zajmowaliśmy. A jeśli mówimy o tym wtorkowym zdarzeniu, bo jeszcze nie wiadomo, czy to, co teraz jest, to jest, się wiąże z tą sprawą, to od wczoraj wiadomo, że istnieje list człowieka, który się przyznał do prowadzenia ataków na infrastrukturę energetyczną i właśnie tam, przy tym Jęczwalde oraz na drugim końcu Niemiec, w Kolonii, w dwóch kolejnych miejscach. I dzisiaj policja próbowała go zatrzymać, ale nie znalazła go w domu, nie znalazła go w jego samochodzie, który także namierzyła. Mężczyzna ucieka, jest tutaj w lokalnych niemieckich mediach podawana jego tożsamość. Policjanci chcą go zatrzymać i z nim porozmawiać po to, żeby ustalić, czy rzeczywiście stoi za tymi atakami, czy też po prostu się do nich próbuje przykleić w jakiś sposób z jakiegoś powodu. Więc mamy potencjalnego sprawcę, który ucieka, jest namierzony, ale ucieka i mamy niestety kolejne elementy tej całej długiej listy wydarzeń z tego tygodnia dotyczących potencjalnych prób sabotażu prowadzonych częściowo przez Rosję, ale w tym przypadku może się okazać, że bardziej przez lewicową ekstremę, bo właśnie takie lewicowe poglądy zostały zawarte w tym liście, o którym przed chwilą mówiłem.
1: Trudna sytuacja, ale też ważne, żeby to wszystko dokładnie zbadać w takim razie. Sporo pracy przed niemieckimi śledczymi. Zastanawia mnie też to, czy a propos tej sytuacji, którą opisuje dziennik Bild, czy mamy jakieś informacje na temat tego, kiedy więcej właśnie jakichś komunikatów zostanie nam przekazane, czy na razie poza tą informacją z dziennika Bild nic więcej nie ma?
0: Policja powiedziała, że z powodów taktycznych, ponieważ akcja jest prowadzona, na razie nie udzielamy żadnych informacji, a to oznacza z reguły, że skoro nie zaprzeczają, a mówią właśnie o tym, że na razie z powodów taktycznych, to będą informacje. Możliwe, że jeszcze dzisiaj wieczorem, chociaż praktyka pokazuje, że najczęściej dzieje się to, jeżeli dzieje się to właśnie teraz, w tych godzinach późno popołudniowych, wieczornych, to bardziej realne jest to, że jutro pojawią się pierwsze informacje, ale jakieś takie skrawkowe. Bo niestety jesteśmy w takiej części tygodnia, które sprawiają, że prawdopodobnie dopiero w poniedziałek będziemy wiedzieli coś więcej, ale jeżeli tam rzeczywiście są ślady uszkodzeń, jeżeli rzeczywiście znaleziono jakieś materiały wybuchowe, no to wtedy automatycznie dużo wcześniej ta informacja zostanie potwierdzona, choćby po to, żeby ludzie mieli świadomość, że coś się dzieje. Tu tylko jeszcze widzę w tym komunikacie, krótkim oświadczeniu policji, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców, więc akcja jest, czekamy na to, co tam się stało, ale nie ma podobno na razie zagrożenia dla ludzi. I też prawdopodobnie nie ma wyłączenia prądu, bo o tym wiedzielibyśmy z komunikatów firm energetycznych, co oznacza, że była jakaś próba, być może zamachu. Ale właśnie, dlaczego, kto ją przeprowadził i jak duże było to zdarzenie, to będziemy wiedzieli dopiero w najbliższych, myślę, godzinach, a na pewno dniach.
1: Musimy czekać w takim razie na te oficjalne komunikaty. Ty przedstawiłeś też inne te wydarzenia, które miały miejsce w tym tygodniu, w ostatnich dniach w Niemczech, bardzo niepokojące te próby sabotażu, ale też było być może jeszcze bardziej niepokojące wydarzenie w Lipsku na lotnisku na początku sierpnia, o ile mnie pamięć nie myli, ten incydent z dronami. Powiedz, czy opinia publiczna w Niemczech, czy media ogólnie też jakoś reagują na te wszystkie zdarzenia? Czy jest jakaś taka myśl przewodnia towarzysząca temu wszystkiemu?
0: Może zacznę od mediów, bo to jest łatwiejsza odpowiedź. Jeżeli otwiera się strony w tej chwili, czy gazetowe, papierowe, czy też strony portali dominujące, czy włącza się radio, czy telewizję, to nie ma serwisu właśnie w mediach elektronicznych, nie ma strony, nie ma gazety, wydania papierowego żadnego, który by nie mówił o którymś z tych wydarzeń, dlatego że ten tydzień jest w ogóle szczególny, bo od wtorku codziennie coś się dzieje, a tak naprawdę, tak sprawdzałem przed chwilą, to codziennie są jakieś dwa wydarzenia najczęściej. I kiedy w środę Niemcy oficjalnie, minister spraw zagranicznych i minister spraw wewnętrznych ogłosili, że Rosja jest odpowiedzialna, że są dowody na to, że to Rosja tego drona do Lipska wysłała. Drona, przypomnę, z ładunkami wybuchowymi, które zostały znalezione blisko samolotu ukraińskiego, który w Lipsku stacjonuje i który był wypełniony amunicją przewiezioną niewiele wcześniej z Francji. Do wybuchu nie doszło, do tej pory nie zostało to podane, dlaczego nie doszło, ale no coś tam zawiodło w tym sprzęcie, w tej akcji i dzięki temu została uniknięta potężna, uniknięto potężnej eksplozji, dlatego że ta amunicja w połączeniu z materiałami wybuchowymi mogła naprawdę duże szkody przynieść.

0: to od tego momentu jest to temat, który jest komentowany. Eksperci mówią, że no wcześniej już było wiadomo, że to Rosja, ale oczywiście, żeby móc wskazać jednoznacznie, trzeba było znaleźć dowody. Te dowody są, one prowadzą do dwóch konkretnych mieszkańców, obywateli Rosji, tak to nazwijmy, którzy są tak zwanymi agentami niskiego szczebla. Oni są namierzeni z imienia i z nazwiska, wiadomo kiedy byli, wiadomo gdzie byli. Ich ślady DNA jednego z nich zostały zabezpieczone na tym dronie. Oni wrócili oczywiście do Rosji i nie zostaną zatrzymani, bo Rosja oczywiście zawsze zaprzecza i nie wydaje takich ludzi. Natomiast opinia publiczna żyje tym i no tutaj jest taki uspokajający ton ekspertów, że założeniem tych akcji sabotażowych jest właśnie to, żeby wprowadzać zaniepokojenie i poddawanie się temu nastrojowi, uleganie tej właśnie presji takiej tłoczących się wydarzeń jest tym, czego oczekują ci, którzy je prowadzą. Dlatego najlepiej jest czekać na wszystkie ustalenia, najlepiej jest patrzeć na to, co zostanie podane oficjalnie, bo śledczy nie unikają teraz podawania rzeczywiście wskazywania, kto za czym stoi i przyjmowania tych faktów i budowania sobie na ich podstawie swojego światopoglądu, niekoniecznie obawy, bo w tej chwili nie ma jakiegoś bezpośredniego zagrożenia. Natomiast no, trzeba mieć świadomość tego, kto za tym wszystkim stoi. Najczęściej stoi za tym Rosja, ale jeszcze raz podkreślę, za tymi atakami na infrastrukturę energetyczną akurat, czyli tym, co dzieje się teraz, najczęściej odpowiadają niemieccy lewicowi ekstremiści.
1: Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa korespondent Polskiego Radia w Berlinie, Adam Gruczewski. Adamie, bardzo Ci dziękuję. Dobrego wieczoru dla Ciebie. A już teraz zmieniamy temat w Polskim Radiu 24 i skupimy się na naszym zdrowiu, a przede wszystkim na tym, jak wzmocnić nasze zdrowie przed sezonem infekcyjnym.
2: Samo zdrowie.
3: Jeśli dokładnie, proszę Państwa, przeanalizujemy wskazania epidemiologiczne, na co możemy zachorować w czasie, który przed nami, czyli w sezonie infekcyjnym, no, po lecie i nadchodzi jesień, to zbiera się tego całkiem spory pakiet, który może zdecydowanie obniżyć nasz komfort zdrowia i skutecznie osłabić układ odpornościowy. A jeśli adresatem tych różnych przypadłości będzie osoba w wieku eleganckim, czyli senior z chorobami współistniejącymi, to chorowanie może okazać się dużym wyzwaniem w walce z chorobą. Ale zanim mleko się wyleje, to w ramach edukacji i popularyzacji wiedzy zawczasu, proszę Państwa, porozmawiamy o tym problemie, jak zachować zdrowie. Artur Wolski, a naszą ekspertką z Państwowego Zakładu Higieny, Państwowego Instytutu Badawczego, jest pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pani Iwona Paradowska-Stankiewicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
3: Pani jest zastępcą kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru i pani jest konsultantką krajową w dziedzinie epidemiologii.
4: Tak, wszystko się zgadza.
3: Pani profesor, no to proste pytanie. Czym różni się przeziębienie od grypy?
4: Proste pytanie, a nie zawsze taka prosta odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas myli przeziębienie z grypą i zawsze mówimy, że jeżeli mamy katarek, kaszel, podwyższoną temperaturę ciała.
3: Oj, złapałem grypę.
4: Oj, złapałem grypę. Natomiast jeśli przyjrzymy się naszym objawom dokładniej, to okazuje się, że są znaczące różnice pomiędzy przeziębieniem a grypą. Grypa jest chorobą ostrą, to znaczy pojawia się nagle i wtedy można powiedzieć, że niektórzy opisują ten stan jako ścięło mnie z nóg całkowicie, co znaczy, że jest wysoka gorączka, powyżej 38 stopni Celsjusza. Boli nas głowa, mamy katar, kaszel, mamy dreszcze, jest nam zimno. Poza tym odczuwamy bóle mięśniowe, takie, które powodują, że nie mamy siły wręcz gdziekolwiek dalej się wybrać. Najchętniej zostalibyśmy w domu, przykryli się kołderką i poszli spać.
3: No, czyli krótko mówiąc, czujemy się podle.
4: Czujemy się podle, czujemy się źle, nie mamy na nic ochoty i właściwie z perspektywy zdrowienia i nabierania siły organizmu właśnie takie pozostanie w domu jest jak najlepszym rozwiązaniem.
3: I to jest grypa?
4: No oczywiście stuprocentowo grypę możemy rozpoznać wykonując określone testy.

0: testy mikrobiologiczne. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, teraz to znaczy od 3 lat, do dostępu do tak zwanych szybkich testów antygenowych, które można nabyć w aptece. I właśnie wykonując taki test w domu, bądź jeżeli te objawy nie są tak bardzo nasilone i udajemy się do naszego lekarza pierwszego kontaktu, to również lekarz może i na ogół wykonuje taki test, by potwierdzić, czy jest to grypa, a może to być COVID, a może RSV.
1: Otóż to. A może po prostu to jest tylko przeziębienie i będzie też zupełnie inne leczenie, bo grypę inaczej leczymy, a przeziębienie też zupełnie inaczej.
0: Oczywiście z punktu widzenia kuracji naszej, powrotu do zdrowia, ma to ogromne znaczenie. No ale też muszę tutaj dodać, że z punktu widzenia epidemiologicznego to też jest bardzo ważna sprawa, by w tej grupie chorób tak zwanych grypopodobnych znaleźć te patogeny, które w danym momencie odpowiadają za nasz stan zdrowia.
1: Pani profesor, badania nad grypą cały czas trwają. Czy grypa, którą znamy sprzed 30-40 lat, różni się od tej współczesnej grypy? I dlaczego naukowcy mówią, że wirus A grypy jest tym wirusem najgroźniejszym, dużo gorszym od typu B czy C?
0: Tak, można powiedzieć, że prace nad wirusem grypy, nad jego zaraźliwością, nad właśnie tym, jakie powoduje choroby, trwają od lat. Wirus znany jest od bardzo dawna. A dlaczego akurat wirus typu A? Bo cytując słowa pani profesor Lidii Brydak z Państwowego Zakładu Higieny, grypa jest mistrzem metamorfozy. Jest to wirus, który bardzo często się zmienia i niestety te zmiany struktury wirusa nie zawsze idą w tą stronę, którą chcielibyśmy, czyli łagodniejszego przebiegu choroby. Czasem jest to tak, że wirus niestety nabiera takich właściwości, które powodują, że częściej możemy się, łatwiej możemy się zakazić od innej osoby, albo przebieg u niektórych osób może być wyjątkowo niedobry.
1: Oczywiście zakażenie wirusem grypy dla nas miłe nie jest, tym bardziej, że grypa źle leczona albo zaniedbana, często też i z naszej winy, bo nie stosujemy się do wskazań lekarza, nie poleżymy, nie wygrzejemy się, nie bierzemy porządnie leków, tak jak lekarz zalecił, albo leczymy się na własną rękę, powoduje różne powikłania, które potem się mogą zemścić, głównie układ sercowo-naczyniowy, prawda, pani doktor, stawy. I to się kiedyś zemści. Natomiast, no właśnie, dla badaczy, dla naukowców, dla nauki, ten wirus grypy jest chyba niesamowicie ciekawym przedmiotem badawczym, bo z uwagi na to, że on tak ciągle się zmienia, ciągle mutuje, ciągle trudno go jest złapać i powiedzieć, że to już jest forma ostateczna, bo jak już to prawie mamy, to okazuje się, że on znowu ma jakieś nowe konotacje i nowe tworzy. Warto, proszę Państwa, o tym pamiętać i rzeczywiście nie bagatelizować objawów grypy, czy nawet zwykłego przeziębienia, bo to się po prostu nie opłaci. Kiedyś pani profesor, mało kto słyszał o wirusie RSV i o jego zjadliwości epidemiologicznej. Dla jakich grup wiekowych ten wirus jest szczególnie niebezpieczny? Dlaczego tak jest? Jakie może dawać powikłania, gdy się zakazimy? No głównie drogą kropelkową, prawda?
0: O wirusie RSV wiemy już od dłuższego czasu, natomiast przez długi czas trudno było w takiej codziennej diagnostyce lekarskiej po prostu tego wirusa wykryć, bo takich prostych metod przyłóżkowych czy przy pacjencie po prostu nie było.
1: Teraz mamy lepsze narzędzia, prawda?
0: Teraz mamy te narzędzia diagnostyczne i dzięki temu jesteśmy w stanie wyodrębnić tego wirusa i powiedzieć, że pacjent zakaził się tym wirusem. A co to oznacza dla pacjenta? To oznacza również określone leki, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, określoną terapię, która będzie nacelowana na dokładnie tego wirusa.
1: A czy są duże różnice w objawach klinicznych przy zakażeniu RSV i grypą?
0: To wszystko zależy też od wieku, natomiast te różnice mogą być bardzo niewielkie

0: I dlatego w przeszłości, jeżeli występowały tak zwane ostre objawy ze strony układu oddechowego, mówiliśmy, że to są infekcje grypopodobne. Czyli wszystkie te infekcje, grypa, grypopodobne, to był jeden wielki worek. Natomiast obecnie no, my już jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że na przykład wirus RSV jest to wirus, który szczególnie jest niebezpieczny dla bardzo małych dzieciaczków, to znaczy wcześniaki, noworodki, niemowlęta, ponieważ atakuje oczywiście układ oddechowy, wnika w drogi oddechowe głęboko, mogąc prowadzić do zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc. I niestety ten przebieg w odniesieniu do tych najmłodszych dzieci może być bardzo ciężki, niekorzystny. Nawet, proszę Państwa, dochodziło do zejść śmiertelnych.
1: Pani profesor, jak pokazują badania epidemiologiczne, ten wirus RSV jest równie niebezpieczny dla osób w wieku eleganckim, w tym wieku podeszłym, dla seniorów, prawda?
0: Tak, tak. To jest druga grupa, która także jest szczególnie narażona na zachorowania spowodowane tym wirusem. Łatwiej się rozprzestrzenia w tej grupie wieków. Więc tutaj nasi rodzice, nasi dziadkowie, znajomi powinniśmy pewnie brać pod uwagę również to, że w sezonie jesienno-zimowym no, może nas czekać
1: przykra niespodzianka,
0: na przykład zakażenie RSV.
1: Właśnie pamiętajmy, że w tej grupie senioralnej są choroby współistniejące. Jeżeli ktoś ma jeszcze problemy z płucami, ze skrzelami, ma astmę na przykład, no to taki przebieg zakażenia może być naprawdę bardzo ciężki i tu żartów nie ma.
0: Nie ma żartów i w wielu przypadkach wymagana jest hospitalizacja, oczywiście dość intensywne leczenie.
1: Panie profesor, czy wirus wywołujący COVID-19, czyli SARS-CoV-2, i to po 6 latach po pandemii, stanowi dalej realne zagrożenie dla zdrowia i życia, bo jakoś tak przycichło coś o tym COVID-zie?
0: Przycichło o COVID-zie, dlatego że on już wpisał się, można powiedzieć, w nasz stały krajobraz epidemiologiczny i infekcyjny okresu też jesienno-zimowego, także na pewno o COVID-19 no, nie zapominamy, dlatego że on jest i też no, zdarzają się, występują zakażenia i zachorowania. Oczywiście pamiętamy również o tym, że te zachorowania i zakażenia w dużym stopniu zależą od tego, jaki jest stan naszego organizmu, prawda? Czyli ciężkość tego zakażenia może być skorelowana z tym, że również chorujemy na choroby inne, przewlekłe, które no, od lat są leczone, w tym układu oddechowego, ale również zespoły metaboliczne, choroby metaboliczne, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego. No oczywiście na pierwszym miejscu tutaj też należy wymienić pewną korelację, większą łatwość zakażania osób, które na przykład mają otyłość. To też jest jeden z ważniejszych czynników ryzyka.
1: Czyli otyłość to nie tylko zagrożenie cukrzycą, to nie tylko potem problem z układem sercowo-naczyniowym, stawowym, cała przemiana materii, ale to także no, problem w czasie zakażenia wirusowego, prawda?
0: Dokładnie, pamiętajmy, jest to choroba, która również może wikłać inne stany zdrowia, na przykład zakażenia.
1: Pani profesor, jak najprościej wytłumaczyć, czym jest układ odpornościowy człowieka i jak natura go skonstruowała, aby nas bronił, gdy dojdzie do zakażenia na przykład wirusami?
0: To jest, można powiedzieć, taki nasz strażnik naszego zdrowia.
1: Czyli taka fabryka, wojska, która ma nas obronić przed złem.
0: Złem, tak jest. A tym złem jest na przykład wirus, czy bakteria, czy jakiś inny antygen, którego my nie chcemy w naszym organizmie widzieć, bo wiemy, że może spowodować szkody w postaci ciężkiej choroby, bądź powikłań, które mogą się utrzymywać przez wiele lat.
1: Gdzie ten układ odpornościowy ma swoją siedzibę i swój sztab?
0: To jest, można powiedzieć, pewna sieć, powiązana sieć, która bardzo dobrze odpowiada, reaguje wtedy, kiedy jest potrzeba. Najpierw ruch

0: kamiana jest piechota w postaci tej pierwszej bariery, czyli naszej odporności wrodzonej, a dopiero następno są wojska zmechanizowane, lotnictwo, które można utożsamiać z taką specjalistyczną już obroną, ochroną naszego organizmu.
1: Gdy mówimy o układzie odpornościowym, to tak samo istnieje, nasuwa się hasło limfocyty T. No to co to za stwory, z czego są w ogóle zbudowane, no i jak zostają przeszkolone do podjęcia walki, żeby zwalczać zło?
0: Limfocyty T, limfocyty B to są jedne z kluczowych komórek naszego układu odpornościowego. Są to komórki w ramach tak zwanej nabytej odporności. Co to znaczy nabytej odporności? To znaczy, że jeżeli nasz organizm zetknie się po raz pierwszy z określonym antygenem, czyli substancją, która jest obca dla naszego organizmu, może to być patogen właśnie, a może to być także zupełnie inny jeszcze organizm, wówczas te komórki dostają sygnał, że dzieje się coś w organizmie negatywnego i musimy zapamiętać wzór tego patogenu, żeby następnym razem nie uruchamiać całego procesu skomplikowanego, łańcuchowego, który wytworzy komórki, tak zwane komórki pamięci. I przy kolejnym zetknięciu naszego organizmu z tym patogenem, już wtedy te komórki pamięci są mobilizowane do tego, żeby te komórki układu odpornościowego się dzieliły i broniły nas.
1: Pani profesora, kto jest takim hejnalistą, który trąbi i mówi, oho, coś idzie złego, po to, żeby te limfocyty, te stały się aktywne i były w czuwaniu, żeby mogły zacząć działać.
0: Wszystko rozpoczyna się od antygenu, czyli tego obcego organizmu, substancji, która dla naszego organizmu może być niekorzystna. I wówczas tenże właśnie antygen powoduje, iż w tym miejscu, w którym on się znajduje, uruchamiana jest ta odporność tak zwana miejscowa, czyli napływają komórki, które wykazują pewne właściwości, takie prozapalne, ale nie tylko. I to wzmacnia sygnał do następnych komórek, czyli właśnie tych limfocytów, które otrzymują sygnał, by wzmóc czujność, a jednocześnie przystąpić do działania. Czyli
1: najpierw rozpoznanie pola walki.
0: Pola walki,
1: czekaj,
0: tak
1: my cię załatwimy, antygenie paskudny, a potem limfocyty te dostają sygnał, no to teraz wybierzcie się do roboty, i
0: tak,
1: uduście to do zera.
0: Tak jest, czyli zniszczcie wroga.
1: A co robią limfocyty CD4, bo one też rzeczywiście w odporności, w zwalczaniu złego, co nas atakuje, robią dobrą robotę.
0: No, bardzo dobrą robotę robią, bo to są z kolei limfocyty, które określane są jako tak zwane cytotoksyczne limfocyty. To jest taka subpopulacja, czyli można powiedzieć taka rodzina limfocytów, które właśnie mają za zadanie niszczyć te złe, niedobre komórki, czyli tego naszego wroga.
1: Na przykład komórki nowotworowe.
0: W tym mogą to być komórki nowotworowe, oczywiście.
1: Jakie argumenty potwierdzone zresztą badaniami warto przytoczyć, że szczepionki są taką skuteczną formą wzmocnienia naszego układu odpornościowego? To, co dzisiaj, na teraz możemy zrobić, żeby ten układ rzeczywiście dobrze chodził i działał. No i wymusić na układzie odpornościowym takie skuteczniejsze działania, gdy dopadną nas chociażby jakieś zakażenia wirusowe. Ale chyba tu trzeba zrobić małe zastrzeżenie, że szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem, ale pozwala nam, jeżeli zakazimy się, przejść przez to zakażenie w miarę łagodniej i bezpiecznie. Dla naszego życia i zdrowia, tak?
0: W dużym odsetku chronią także przed zachorowaniem. Także to jest oczywiście nie w 100%, tak jak no nie ma 100% skuteczności każdego leku, prawda? A to wynika między innymi ze specyfiki naszego organizmu chociażby, czyli szczepienia generalnie chronią przed zachorowaniem, ale przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją, no, negatywnymi skutkami w postaci choćby zgonu.
1: Dzisiaj opowiedziała pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Pani reprezentuje Państwowy Zakład Higieny i Państwowy Instytut Badawczy. Pani profesor, bardzo

0: Serdecznie pani dziękuję.
1: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze.
0: Artur Wolski też dziękuję. Przypominam, że audycje Samozdrowie są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: No kto, no wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
6: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
3: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Premier ujawnia zeznania właściciela Zonda Krypto. Sprawa dotyczy tuszowania afer za pieniądze. Protestowali przeciwko hałasowi. Przez centrum Warszawy przeszła manifestacja. Donald Trump rozpoczyna kolejną inwestycję. Tym razem wybuduje Łuk Triumfalny. Minęła 20. Damian Szpyra. Zapraszam. Swoim wystąpieniem przekonywał do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ostatecznie Sejmowi nie udało się go odrzucić. Premier Donald Tusk cytował zeznania Przemysława Krala, właściciela Zonda Krypto. Padły słowa o ukręceniu sprawy u Zbigniewa Ziobry za 2 miliony złotych.
9: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji.
8: Przypomnijmy, Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą i właśnie ta współpraca, zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka, czyni te doniesienia mniej wiarygodnymi.
10: Oskarżony przecież wszystko może opowiadać. To wszystko jest mało wiarygodne ze względu na Romana Giertycha. Człowieka, który jest ważnym posłem koalicji rządzącej i który jest obrońcą rodziny Donalda Tuska. Więc mamy do czynienia z jakimś bantustanem.
8: Zbigniew Ziobro nie odniósł się na razie publicznie do zarzutów. Posłowie w Sejmie po raz trzeci próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Zostajemy jeszcze w Sejmie, gdzie doszło również do wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a został nim Maciej Berek. Wybór byłego ministra do spraw nadzoru wdrażania polityki rządu skomentował mecenas Tomasz Turejko, prawnik z klubu Jagiellońskiego w Katowicach.
11: Nie zgadzam się na to, żeby człowiek, który był realnie powiązany z władzą wykonawczą, o którym sam premier mówi, że jest jego prawą ręką, jednym z jego bardziej zaufanych osób, żeby kilka tygodni po tym, jak przestał pracować w Radzie Ministrów, nagle został sędzią Trybunału Konstytucyjnego i teraz on ma niezależnie, niezawiśle badać akty prawne, które być może nawet współtworzył.
8: Wybór Macieja Berka nie grozi upolitycznieniem Trybunału Konstytucyjnego. Tak z kolei ocenił były prezes TK Jerzy Stępień.
12: Sam wybór pana Berka nie komplikuje sytuacji, natomiast gdyby on, ja w to nie wierzę, podkreślam, dawał do zrozumienia, że on chce tutaj przejąć jakieś kierownictwo nad tą grupą, narzucić stanowisko wygodne dla Sejmu, no to byłoby to naprawdę niedopuszczalne i karygodne. Nie sądzę, żeby tak się stało.
8: Dodajmy, że Maciej Berek pokonał w głosowaniu kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Przez centrum Warszawy przeszedł marsz przeciwko hałasowi. Ciszej proszę, to akcja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, a protestujący domagali się wprowadzenia przepisów, które pozwolą chronić mieszkańców przed rykiem głośnych silników.
13: Jeżdżą zbyt szybko i emitują zbyt duży hałas, przekraczający prawdopodobnie normy, które są dopuszczone.
14: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
15: Słucham? Czy w mieście jest głośno?
16: Myślę, że zdecydowanie jest głośno, ale to nie przez miasto, tylko przez samochody, bo ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
8: Przeciwnicy hałaśliwych aut przeszli

0: i z placu centralnego przed Komendę Stołeczną Policji. W Waszyngtonie rozpoczyna się budowa Łuku Triumfalnego. Prace ruszą w ciągu 2 tygodni, mimo braku wszystkich zgód i mimo procesu, jaki wytoczyli przeciwnicy inwestycji.
1: Szybkie rozpoczęcie budowy zapowiedział sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum. Budowla stanie po drugiej stronie rzeki Potomac, pomiędzy pomnikiem Lincolna a cmentarzem Arlington. Na wizualizacjach jest biała ze złotymi zdobieniami i napisem „Jeden naród pod Bogiem”. Na szczycie stoi uskrzydlona postać z pochodnią i złote orły. Łuk Triumfalny w Waszyngtonie to pomysł prezydenta Donalda Trumpa. Twierdzi on, że stolica oczekiwała na jego budowę od 150 lat. W rzeczywistości wcześniej nikt takiego pomysłu nie zgłaszał. To kolejna kontrowersyjna inwestycja prezydenta USA w stolicy. Wcześniej wyburzył wschodnie skrzydło Białego Domu i buduje w tym miejscu salę balową z podziemnym bunkrem. Zabetonował też trawnik w ogrodzie różanym, a gabinet owalny obwiesił złotymi ozdobami. Przeprowadził też remont wielkiej sadzawki przed pomnikiem Lincolna, co kosztowało miliony więcej niż planowano, a turkusowa okładzina zaczęła odchodzić niemal od razu.
0: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W najbliższych godzinach silne opady deszczu będą przemieszczać się z zachodu na wschód, począwszy od województwa lubuskiego. Może spaść nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wieje też silny wiatr. Strażacy w Wielkopolsce wyjeżdżali już ponad 100 razy, mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Martin Halasz.
3: Większość z nich dotyczy wypompowywania wody czy usuwania zerwanych gałęzi z drzew, ale na ten moment nie odnotowaliśmy żadnych osób poszkodowanych.
0: W nocy deszczowo będzie już w całym kraju z temperaturą od 13 stopni na północy do 15 na południu i 17 na Lubelszczyźnie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. Termometry wskażą maksymalnie od 16 stopni na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu.
4: W Polskim Radiu 24.
5: Jest 26, teraz w Polskim Radiu 24. Pora na informacje prosto ze świata sportu.
2: Sport.
5: A w naszym studiu Grzegorz Nowaczek. Grzegorzu, dobry wieczór.
6: Dobry wieczór.
5: No i to dobry wieczór, w ogóle dobre wieczory, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Europy w siatkówce kobiet, w piłce siatkowej kobiet. Polki czekają na swój półfinał z Włoszkami, o ile się nie mylę.
6: Tak, dokładnie, to już jutro i my czekamy razem z nimi.
5: Czekamy razem z nimi, tym bardziej, że te apetyty po zwycięstwie nad Holenderkami rosną. Zobaczymy, jak będzie w spotkaniu z Turcją. No ja ponownie zapytam cię o twoje przewidywania, bo ty wspominałeś o tym, że jeżeli Polki są faworytkami, to różnie im potem idzie. A...
6: No to tu nie będą faworytkami w meczu z Włoszkami, więc możemy mieć to jakieś,
5: ja już nie wiem, czego
6: nadzieje,
5: się spodziewać.
6: Ale no nie za duże, bo Włoszki to mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie.
5: No ale jak wygrywać to z najlepszymi, a Polki przecież też do jednych z najlepszych na świecie należą, więc trzymamy kciuki za nasze reprezentantki. O tym będzie za moment więcej, ale też opowiesz o polskich wątkach w tenisie.
6: Tak, dokładnie, trwa US Open, to za wielką wodą.
5: Jest w czym wybierać. Grzegorz Nowaczek z Państwem zostaje. Zapraszamy.
2: Sport.
6: Zaczynamy jednak od piłki nożnej. W jedynym dzisiejszym meczu naszej Ekstraklasy Piast Gliwice zagra z GKS-em Katowice. Gliwiczanie mają 7 punktów i zajmują 11 miejsce w tabeli. Jeżeli chodzi o zespół z Katowic, on uzbierał 9 punktów i plasuje się na 5. pozycji. Trener Piasta Daniel Myśliwiec spodziewa się zaciętej rywalizacji.
7: Chcę być gotowy na wszystko i chcę, żebyśmy jako drużyna byli gotowi na wszystko. Jeksa ma dobry moment, my mamy dobry moment. Prawdopodobnie obydwie drużyny wyjdą z takim samym nastawieniem, czyli zgarnąć pełną pulę. Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze, Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję, czyli solidna walka, determinacja, a przy tym duża dyscyplina taktyczna, która ma prowadzić do zwycięstwa.
6: Początek meczu Piasta z GKS-em o godzinie 20:30.

0: Teraz, proszę Państwa, zmieniamy temat, przechodzimy do siatkówki, a jeżeli siatkówka, to kojarzą się Państwu ostatnio nasze reprezentantki, bo trwają Mistrzostwa Europy Kobiet, no i bardzo dobra wiadomość ze Stambułu. Polki są już w półfinale, a porozmawiam o tym półfinale i nie tylko zresztą z Anną Daniluk, oficerem prasowym naszej reprezentacji. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam Państwa, cześć wszystkim.
0: Aniu, chciałem Cię na początek zapytać o to, jak to wygląda w Stambule, no bo wiadomo, że przed nami ten półfinał i co, bardziej ekscytacja, bardziej nerwy, jak to w naszym zespole na dzień przed tym bardzo ważnym meczem to wszystko wygląda?
1: W każdym się te emocje kotłują, no bo absolutnie nie ma co od tego uciekać. Ale powiem Ci, mieliśmy dzisiaj siłownię i rzeczywiście dużo, nie chcę mówić luzu, ale takiego naprawdę zdrowego podejścia do tego wszystkiego. Jest absolutnie pełna koncentracja, ale też taka swoboda w tym wszystkim. Jest pewność tego, co my już pokazaliśmy, pewność tego, co możemy pokazać. Myślę, że nie ma takich zbędnych nerwów, które gdzieś tam by nam ręce mogły wiązać, więc myślę, że to jest jak najbardziej wskazane. Także mówię, jest bardzo spokojnie, o dziwo bardzo spokojnie, dużo uśmiechu, dużo zadowolenia z tego, że w tej czwórce jesteśmy, no bo też jest się z czego cieszyć.
0: Przez tę fazę pucharową przeszliśmy, no można powiedzieć, bez większych nerwów, chociaż ten mecz z Holenderkami no, miał swoje lepsze i gorsze momenty, tak to nazwę. Najpierw z Portugalią zwycięstwo 3-0, w ćwierćfinale pokonane Holenderki 3-1 i to trochę napawa takim dodatkowym optymizmem nasze siatkarki?
1: Tak, wiesz co, jak najbardziej. To nie jest sztuka wygrywać wszystkie mecze 3-0, wygrywać mecze bardzo łatwo i bardzo przyjemnie, dlatego że to też jest prosta droga do tego, żebyśmy przesadnie zaczęli jakoś tam lekceważyć kolejne spotkania, bo sztuką jest to, żeby w takich momentach, gdzie rzeczywiście już chyba każdemu pachniał ten tiebreak w tym wczorajszym meczu z Holandią, to żeby jednak naprawdę przegrywając, to chyba było 18-21, to żeby tak odwrócić wynik, że rzeczywiście zakończyliśmy ten mecz w 4 setach bez jakichś większych, tych niepotrzebnych nerwów tiebreakowych. Taka adrenalina też jest potrzebna. Potrzebne jest przede wszystkim nam to, żebyśmy widziały, że my z każdej sytuacji ten wynik jesteśmy w stanie odwrócić. I oby tak dalej. Posłuchaj, ja biorę w ciemno. Jeżeli mamy wszystkie końcówki w ten sposób odwracać i na koniec w niedzielę cieszyć się, już nie mówmy z jakiego koloru medalu, ale z jakiegoś medalu, to ja to biorę w ciemno.
0: No to ja oczywiście też. To skoro o tych medalach już mówimy, to przed turniejem większość z tego, co słyszałem wypowiedzi naszych siatkarek, no one mówiły, że jadą tam po medal, że to jest ich zamiarem, ale tak się zawsze mówi przed turniejem, a tutaj no już witają się z gąską praktycznie.
1: Wiem, każdy myślał, że to taka typowa gadka sportowca przed dużą imprezą, prawda? Taki,
0: dokładnie.
1: Taki standard, każdy chce jechać po medal. Przede wszystkim myślę, że jeżeli będziemy robić swoje i będziemy pewne tych swoich umiejętności, jeżeli wyjdziemy na te, bo to są teraz już najważniejsze te spotkania, jeżeli na te spotkania wyjdziemy bez kompleksów, jeżeli nie damy się złamać takimi słabszymi momentami, gdzieś nie schowamy tej głowy w piasek, że jednak jeszcze nie ten czas. Ja po prostu tego bym nie chciała, żebyśmy gdzieś tam się nie dały złamać takimi, no mówię, te klasowe zespoły, bo my już jesteśmy wśród absolutnej siatkarskiej elity i te klasowe zespoły mają dużo meczów wygranych, ale myślę, że jeszcze więcej przegranych. Tak w sporcie jest, że to te przegrane jakoś najwięcej lekcji dają. My jesteśmy w procesie budowy. Nie chcę tego od 5 lat tłumaczyć procesem budowy, ale myślę, że to nie jest tak, że my z nową drużyną, bo trochę tych strat też na początku sezonu personalnych mieliśmy, sporo kontuzji nam się przydarzyło. No nie jest to tak zdrowotnie dla nas najszczęśliwszy rok, nie ma się co oszukiwać. Ale myślę, że nikt już w tej chwili nie patrzy na to, co za nami. Ten brak awansu do tej strefy finałowej Ligi Narodów też nam te apetyty jeszcze bardziej podkręcił, zwiększył. I myślę, że w tej chwili wiemy, że jesteśmy na tyle blisko, żeby się jakoś po tą historię sięgnąć, bo rzeczywiście ostatni medal w Mistrzostwach Europy to 2009 rok. Chcemy to zrobić.

0: bić. Jest ogromna oczywiście pokusa tego, żeby już sobie już to przyspieszać, żeby jakoś tam już sobie te medale na szyi wieszać i dzielić kolory, ale jeszcze naprawdę 2 mecze przed nami. Jakby nie było, o jaki kolor, i mam nadzieję, że zagramy je dobrze. Jesteśmy w absolutnej czołówce. Ja jak sobie prześledziłam te ostatnie turnieje Mistrzostw Europy, no to Włochy, Serbia, Turcja były w 21 roku, w 23 roku, w 19 roku, w 17 roku, więc to są naprawdę, naprawdę czołówka. W ostatnich 2 turniejach w czwórce była Holandia, w tym roku jest Polska. Jeden za jeden się wymieniłyśmy w bezpośrednim starciu. Uważam, uczciwa wymiana.
1: Dobrze, to teraz powiedzmy o tym najbliższym meczu, który czeka nasze reprezentantki. Już jutro, sobota, godzina 18, tutaj czasu w Polsce, zagramy z reprezentacją Włoch, czyli aktualnymi mistrzyniami świata i mistrzyniami olimpijskimi. No trzeba przyznać, że rywal no bardzo, bardzo, ale to bardzo wymagający.
0: Tak, absolutnie. No Włoszki są absolutnym siatkarskim topem. Ciekawostka, w Mistrzostwach Europy nie radziły sobie aż tak znakomicie i tego się trzymajmy, bo ostatnie ich zwycięstwo to w 21 roku, więc one też trochę na ten złoty medal czekają. Niech jeszcze poczekają. Co im będziemy za łatwo oddawać? Nie, no, ale mówiąc już zupełnie poważnie, no to no z takim zespołem to już no nie, nawet 100% to za mało. Tam trzeba zagrać na 150%. Trzeba też mieć sporo takich mądrych rozwiązań w takich nerwowych momentach. Sportowego szczęścia też na pewno, ale ja bym nie chciała też sprowadzać tego turnieju tylko i wyłącznie do szczęścia, bo ja wiem, że dziewczyny mają wszystko w swoich rękach i nogach, żeby z Włoszkami ten mecz wygrać. Ja w nie absolutnie wierzę, tylko mówię, żebyśmy nie ulegli takiemu przesadnemu respektowi przed rywalem, bo czasami nie zawsze ten mecz się od pierwszej piłki układa idealnie, żebyśmy w tych momentach, gdzie tam, nie wiem, będzie tak, że będą Włoszki wysoko prowadzić, to żebyśmy miały to samo podejście, które było przy meczu z Holenderkami, a nie tak, okej, to jeszcze nie nasz poziom. Więc jeżeli my będziemy w siebie wierzyć same, to dziewczyny pokazują z bilansem zwycięstw 7-7, że my jesteśmy w stanie na tym turnieju wszystko osiągnąć, co tylko sobie przed sobą postawimy.
1: Dobrze, to na koniec zapytam cię jeszcze tylko o to, co będzie potrzebne do końca tego turnieju, czyli o zdrowie. Jak tam z tymi kwestiami w naszej kadrze przed tymi najważniejszymi meczami?
0: Myślę, że nie ma osoby, którą coś nie boli, ale nie ma też na szczęście osoby takiej, która byłaby z tego powodu wykluczona jakkolwiek z gry. Ja naprawdę mam nadzieję, że wszystkie najgorsze problemy zdrowotne już zamknęliśmy w ostatnich też i dniach, i miesiącach, i już obyśmy te 2 dni jeszcze naprawdę dotrwali. Nasz absolutnie sztab medyczny staje na wysokości zadania. Nasze obie fizjoterapeutki z dziewczynami spędzają godziny, więc jeszcze nie wszystkim zdrowia w rękach i nogach wystarczy.
1: No dobrze, to tego zdrowia życzę. Życzę też fajnej soboty, jeszcze fajniejszej niedzieli.
0: Dzięki.
1: Moim i Państwa gościem była Anna Daniluk, oficer prasowy naszej reprezentacji siatkarek. Dziękuję Ci bardzo.
0: Dzięki śliczne. Trzymajcie kciuki, bo to też będzie nam potrzebne. To się naprawdę czuje.
1: Przechodzimy teraz do tenisa, a jeżeli tenis, to oczywiście są Państwo przyzwyczajeni do tego, że ostatnio dużo mówimy o US Open. No nie ma się co dziwić, wielkoszlemowy turniej w Stanach Zjednoczonych, duże zainteresowanie na całym świecie tą imprezą, a o tym turnieju będę rozmawiał z Agnieszką Niedziałek ze sport.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: No, można powiedzieć, że nie wiem, czy taki dobry ten wieczór, jeżeli mówimy już o naszych tenisistach, bo o Polakach podczas US Open będę chciał porozmawiać. Dalej w singlu już tylko Iga Świątek nam została, która ostatnio wygrała z Argentynką Nadią Podorowską ten swój mecz drugiej rundy, awansowała do trzeciej rundy. Chciałbym na początek o spotkanie z Podorowską cię zapytać. Nie było to jakieś wielkie widowisko. Trzeba przyznać, że Iga Świątek miała bardzo dużą przewagę nad reprezentantką Argentyny.
2: Tak, powiedziałabym krótko, że to był taki mecz typu zadanie wykonane. Rzeczywiście nie był porywający to tenis, ale też można powiedzieć, że Argentyny.

0: w żaden sposób nie wymusiła tego, nazwijmy to, nie sprowokowała tej Igi do tego, żeby się trzeba było wznosić na wyżyny, więc było takie solidne granie tam z małymi jakimiś takimi wahnięciami, nazwijmy to, ale generalnie jest spokojne, pewne zwycięstwo. Myślę, że właśnie taki mecz, który nam jeszcze raczej nie powie, na co IG będzie stać w tym turnieju, bo domyślam się, że zapewne kibice cały czas się zastanawiają, co IGA może osiągnąć w tym turnieju po bardzo udanych wcześniejszych turniejach, natomiast myślę, że na jakieś takie sondowanie konkretniejsze musimy jeszcze poczekać do następnych spotkań.
1: W tym meczu z Argentynką widać było różnicę klas, no i nie wiem, czy to dobrze, że taka słabsza rywalka się trafiła, idzie już w drugiej rundzie, czy to niedobrze, bo to są dwie szkoły, że albo lepiej grać się z mocnymi przeciwnikami już od samego początku, albo lepiej tu na początku jednak się tak nie forsować. Ty jaką szkołę wyznajesz?
0: Znaczy, jak mówimy o jakichś takich wymagających rywalach, to przypominają mi się słowa trenera polskich siatkarzy Nikoli Gbricza, który zawsze mówi o tym, że potrzebne są takie przeciwciała, które potem się wykorzystuje w kolejnych ważnych meczach. Natomiast myślę, że zazwyczaj słuchając tenisistów słyszymy, że no, początek to jednak myślę, że lepiej mieć tych rywali mniej wymagających, chociażby dlatego, że przenosimy się na nowe korty i tam akurat te pierwsze rundy teoretycznie przynajmniej no, nieraz sprzyjają niespodziankom. I tutaj jeżeli na przykład powiedzmy jakiś czołowy tenisista gra dłużej wcześniej, ma za sobą już trochę meczów, to potem początek turnieju może być nieco ryzykowny, więc myślę akurat, że te pierwsze rundy dobrze, jeżeli są takie spokojniejsze. Oczywiście ta skala trudności powinna rosnąć i myślę, że tak też będzie w przypadku Igi tutaj, więc na razie myślę, że ten scenariusz możemy uznać za taki bardzo sprzyjająco korzystny.
1: W następnym meczu Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Boskową. Tu już poprzeczka chyba trochę wyżej niż w tej drugiej rundzie.
0: Tak, no, akurat jeszcze wracając chwileczkę do tej ostatniej rywalki Igi Świątek i Nadii Podorowskiej, no to ją może niektórzy kibice mogą pamiętać, że grała z Igą w półfinale tak pamiętnego Rolanda Garrosa z 2020 roku, czyli kiedy Iga Świątek zdobyła pierwszy tytuł wielkoszlemowy, natomiast od tego czasu bardzo dużo się tam zmieniło po drodze jeszcze u Argentynki, dużo kłopotów zdrowotnych, więc ona teraz dopiero odbudowuje karierę. Czeszka jest bardziej taką solidną zawodniczką tam spoza tego ścisłego topu, natomiast wydaje się, że raczej tutaj też nie powinna sprawić za bardzo kłopotów w Polsce w tym kolejnym pojedynku ich. Wszystkie trzy wcześniejsze pewnie bardzo wygrane przez IG, również na kortach twardych na początku roku w Australian Open, więc myślę, że to nam też daje takie wyobrażenie, że raczej tutaj ona nie powinna być jakąś wymagającą bardzo przeszkodą.
1: Z tego co pamiętam, to z tych trzech spotkań dwa rozegrane w turniejach wielkoszlemowych między Czeszką i Polką, więc no tak dobra passa, warto ją podtrzymać.
0: No tak, myślę, że tutaj zdecydowanie mówię, raczej teoretycznie pewnie jeszcze jakiś czas temu moglibyśmy się trochę obawiać o IG, bo bardzo jej ta gra falowała, zdarzały się te nagłe spadki. Oczywiście całkowicie tego nie możemy wykluczyć teraz, ale tak jak mówiłam wcześniej, po tych dwóch wcześniejszych turniejach, czyli po wygraniu rywalizacji w Toronto i po dotarciu do półfinału w Cincinnati, myślę, że jesteśmy dużo spokojniejsi. Iga też się wydaje spokojniejsza na tym korcie, więc nie spodziewałabym się raczej tutaj nagłego zwrotu akcji jakby w postaci przegranej.
1: Na kolejny mecz Igi Świątek czekamy z niecierpliwością. Chciałem cię zapytać o Huberta Hurkacza. On w drugiej rundzie singla mężczyzn odpadł z Benem Sheltonem ze Stanów Zjednoczonych. No chyba się nie możemy jakoś bardzo dziwić, że Hubert odpadł już w tej drugiej rundzie, no bo przeciwnik ze światowego topu.
0: Tak, zdecydowanie można powiedzieć, że Hubert tutaj nie miał za bardzo szczęścia, no, chociaż to też wiadomo, że no, po prostu jest to konsekwencja tego, że jest od jakiegoś czasu tam niżej w rankingu, teraz nie był rozstawiony, więc trafiło się tak, że zmierzył się rzeczywiście z zawodnikiem stopu. Ben Shelton to Amerykanin, oni oczywiście są bardzo dobrze ograni no, właśnie na kortach twardych. Shelton akurat to półfinalista dawny z US Open, więc zdecydowanie zawodnik, który potrafi grać w takich warunkach, dobrze się w nich czuje. No i tutaj to zdecydowanie pokazał. Takie małe pocieszenie, można powiedzieć, że Hubert Hurkacz

0: zagrał dobrze w tym meczu, bo nie było to takie spotkanie pod tytułem, że jednostronne, ale no, na ile możemy się tym pocieszać, oczywiście chcielibyśmy bardzo, żeby wreszcie się przełamał i przeszedł dalej w tym turnieju. Natomiast skończyło się taką tak zwaną ładną przegraną, których niestety, ale Hubert Hurkacz ma już na koncie dość dużo w wielkich szlemach.
1: Wspominałaś o tym, że Hubert wreszcie mógłby się przełamać. No właśnie, ja byłem w szoku, szczerze mówiąc, kiedy zobaczyłem, że on jeszcze ani razu w życiu nie zdołał przebrnąć przez drugą rundę w US Open. Hubert to nie jest ktoś, kto wygrywa wielkie szlemy, no ale też nie sądziłem, że jest aż tak źle.
0: No tak, te statystyki, czy całokształt statystyk Huberta Hurkacza w Wielkim Szlemie jest zdecydowanie poniżej tego, co byśmy przypuszczali, biorąc pod uwagę jego potencjał, chociażby jego dokonania w turniejach ATP, czy pozycję w światowym rankingu. Więc to fakt, że to zazwyczaj może dziwić, a zwłaszcza też ten Nowy Jork, gdzie mamy szybko otwartą nawierzchnię, która teoretycznie odpowiada stylowi gry Polaka. Natomiast tutaj oczywiście możemy też czasem wziąć pod uwagę to, że akurat turniej nowojorski jako ten ostatni wielki szlem w sezonie rządzi się trochę swoimi prawami, tam nieraz chyba najwięcej nawet właśnie do niespodzianek dochodzi akurat właśnie w Nowym Jorku, ale fakt, że ta zła pasta Polaka, z czym się wiąże, no myślę, że trochę właśnie z tym jakimś takim, z jakąś barierą taką w jego głowie, bo o tym się raczej no, już mówi od dłuższego czasu, że gdzieś nie potrafi się przełamać. Teraz można by to nieco tą tegoroczną edycję dać jako inny przypadek właśnie ze względu na ten brak rozstawienia i to no, dość pechowe losowanie. Myślę, że gdyby na tego jakby teraz trafił na kogoś innego, to doczekalibyśmy się tej trzeciej rundy. Niestety się nie udało, więc już no, pozostaje trzymać mocno, ale to bardzo mocno kciuki, żeby udało się w przyszłym sezonie.
1: To chciałem cię na koniec jeszcze zapytać o tenisistkę, o której no najwięcej mówiliśmy przed jeszcze Wielkim Szlemem. Już w trakcie imprezy w Nowym Jorku nie było aż tak dużo, no bo odpadła w pierwszej rundzie. Mówię oczywiście o Maji Chwalińskiej. Ona przegrała z Taylor Townsend w pierwszej rundzie już. No i znowu jak od ściany odbija się od następnego turnieju. To no niezbyt dobrze na razie wygląda, jeżeli chodzi o ten ranking.
0: No na pewno nie jest to miły widok, jak patrzymy, co, jak wygląda to i wynikowo, i tak naprawdę jak patrzymy na to, jak Maja ostatnio nam się zaprezentowała właśnie w Nowym Jorku w meczu singlowym, bo no, wydawała się jakaś taka przygaszona i po prostu smutna. Oczywiście no, trudno jakby cieszyć się, jeżeli tam nie wszystko idzie po naszej myśli, ale jakoś tak tą energią, wydawało się, że tej energii brakuje. Od czasu Rolanda Garrosa wygrała jeden mecz. No to co nieco pokazuje, oczywiście Wimbledon to było też trochę pecha, bo tam uszkodzenie, że nawet nie tylko może uszkodzenie kostki, bo było przede wszystkim uszkodzenie kostki, ale potem też sama zawodniczka mówiła o tych skurczach, że to one decydowały, że potem już miała problemy z dograniem tego pierwszego meczu, który finalnie przegrała. No ale później to chyba cały czas jest to, o czym wiele osób mówiło, czyli właśnie między innymi Agnieszka Radwańska, dobrze znająca realia tenisowe, jak dużym wyzwaniem jest odnajdywanie się w takiej całkowicie nowej rzeczywistości, do której trafia się nagle, bo Maja Chwalińska była zawodniczką spoza setki, potem po finale Rolanda Garrosa nagle trafiła do czołowej trzydziestki i zaczęła startować właśnie w turniejach, które do tej pory oglądała tak naprawdę w telewizji, czyli te największe, najbardziej prestiżowe, najbardziej wymagającymi rywalkami. Jeżeli chodzi o sam ranking natomiast, to jakimś tam mini pocieszeniem jest to, że rzeczywiście, tak jak mówisz, jest bardzo na pewno duże zagrożenie związane z tym, że za niecały rok odpadną jej punkty za sukces z Paryża. Natomiast teoretycznie jakby to całkiem tak może teraz jakby nie jest całkiem na minusie. Natomiast no zdecydowanie myślę, że dla jej pewności siebie konieczne jest jakby i byłoby dobrze, żeby gdzieś startowała, gdzie zacznie wygrywać i zacznie znowu się cieszyć grą, bo tego ewidentnie brakuje.
1: To tyle, jeżeli chodzi o US Open. Czekamy, tak jak już podkreślałem, na mecz Igi Świątek w kolejnej rundzie. On prawdopodobnie jutro, nie wiem czy jeszcze jutro w ciągu dnia, czy też w nocy z soboty na niedzielę, ale jutro Iga Świątek będzie dopiero na korcie. Moim i Państwa gościem była Agnieszka Niedziałek, dziennikarka sport.pl. Dzięki wielkie.
0: Dzięki również.
1: Na koniec jeszcze trzy wyniki jestem Państwu winien. Piłka nożna.

Na pierwsza liga, tam Pogoń Grodzisk Mazowiecki wygrała z Wartą Poznań 1-0. A teraz piłka ręczna, tam dwa spotkania, jedno w ekstraklasie mężczyzn, drugie w ekstraklasie kobiet. U mężczyzn MMT Skwidzyń przegrał z Orlen Wisłą Płock 19-46, a u kobiet Start Eble.

0: Sprawą. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Na razie informacje są skąpe, ale wszystko wskazuje na to, że niemiecka policja udaremniła kolejną próbę sabotażu. Przy granicy z Polską znaleziono ładunki wybuchowe lub urządzenia zapalające. W Polskim Radiu 24 mówił o tym nasz berliński korespondent Adam Górczewski.
3: Policja potwierdza, że prowadzi w tej chwili akcję. Prowadzi akcję na terenie właśnie Saksonii, czyli tego landu, który sąsiaduje z Polską, sąsiaduje z Dolnym Śląskiem. A to miejsca, gdzie w dwóch miejscach miało zostać coś znalezione na linii napowietrznej, są bardzo blisko miejsca, w którym we wtorek zostały znalezione stacji trafo, która stoi kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, która obsługuje, rozdziela prąd płynący z elektrowni węglowej Jęczwalde. I tam właśnie w odległości kilkudziesięciu kilometrów, około 50 znajdują się te wszystkie trzy miejsca, czyli te dwa dzisiejsze i to, które znamy od wtorku i o którym od wtorku się zajmowaliśmy.
2: No, o tym incydencie w Niemczech mogą Państwo przeczytać na portalu polskieradio24.pl. Został zatrzymany na warszawskim Targówku. Mowa o mężczyźnie, który miał zachowywać się agresywnie wobec pasażerów na pokładzie samolotu lądującego na lotnisku Chopina. Nagranie z tego zdarzenia trafiło do mediów społecznościowych. 46-latka zatrzymali policjanci portu lotniczego, przekazała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
4: Mężczyzna awanturował się i był wulgarny. Swoim zachowaniem mógł dopuścić się znieważenia na tle narodowościowym wobec innego pasażera. Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku. Potwierdzam, że dzisiaj w godzinach popołudniowych mężczyzna został zatrzymany na terenie warszawskiego Targówka.
2: Sprawą zajmuje się policja, która prowadzi czynności z udziałem mężczyzny. Zdaniem historyków miały nie przetrwać wojennej zawieruchy. Tymczasem przeleżały kilkadziesiąt lat w szczelnie zamkniętej skrzyni, najpierw w wojewódzkiej składnicy konserwatorskiej, a od lat 90. w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Chodzi o 18 kwater z okna witrażowego z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku, w tym dwie zachowane w doskonałym stanie. To dzieło ufundowane w XIX wieku przez zasłużony gdański ród Stefensów, wyjaśnia pomorski konserwator zabytków Dariusz Chmielewski.
5: Były prowadzone prace ewakuacyjne w Gdańsku przez konserwatorów jeszcze wówczas niemieckich. Część zabytków była pakowana w skrzynie, wywożona w różne miejsca na Pomorzu. Ten witraż nie został zdemontowany. Ślady na nim wskazują na to, że uległ zniszczeniu w czasie wybuchu bomby. Został wyrwany z okna i po prostu leżał potłuczony wewnątrz. I wówczas ktoś go pozbierał, włożył do skrzyni. Jakim cudem ta skrzynia trafiła do konserwatora i kiedy, tego nie wiemy.
2: Witraż wróci do Bazyliki Mariackiej i do końca przyszłego roku ponownie zostanie wmontowany w okno.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Prawie 33, a w zasadzie już 33 minuty po godzinie 20. Mamy w naszym studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
6: Przed tobą, twoim gościem, temat dotyczący przede wszystkim amerykańskiej polityki, a ściślej rzecz ujmując, jednej z najważniejszych postaci w tej amerykańskiej polityce.
7: Tak, dzisiaj na pewno jednym z najważniejszych polityków, zwłaszcza po tej prawej stronie amerykańskiej polityki, ale jeżeli mówimy o republikanach, to zawsze pojawiają się pytania o następne Donalda Trumpa i właśnie o takim potencjalnym następcy będziemy rozmawiać.
6: O tym, jakim jest człowiekiem, jakim ma charakter, czy przede wszystkim jakim jest politykiem i jakie ma ambicje.
7: O tym, jaką ma wizję świata, bo to coraz częściej pojawia się w jego wypowiedziach medialnych i to, jakie ma ambicje. Czy rzeczywiście zależy mu na tym, żeby kiedyś w Białym Domu być kimś więcej niż wiceprezydentem.
6: Magdalena Skajewska zostaje z Państwem.
1: Świat w powiększeniu.
7: Czy chodzi tylko o wyjaśnianie polityki obecnej administracji i samego prezydenta Amerykanom, czy może o pracę na własny rachunek, by móc realizować własne ambicje? J.D. Vance w ostatnich tygodniach coraz częściej zaczyna pojawiać się w mediach, tych tradycyjnych, za sprawą rzadkiego briefingu w Białym Domu i w tych spoza głównego nurtu, czyli w popularnych w Stanach Zjednoczonych podcastach, gdzie w długich, kilkugodzinnych rozmowach mówi o sobie i swojej wizji świata. Medialna ofensywa pozwala Vance'owi pokazać umiejętność bezpośredniej debaty, a jednocześnie

0: skutecznie budować pozycję przed wyborami w 2028 roku, choć on sam oficjalnie unika jasnej odpowiedzi na pytanie o własne plany za 2 lata. Ale jeśli wiceprezydent unika, to nie znaczy, że my musimy. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy oglądamy właśnie początek kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych 2028 roku bez formalnego ogłoszenia kandydatury, czy może jedynie próbę obrony Donalda Trumpa, którego niepopularne działania w domu i za granicą zagrażają notowaniom całej partii republikańskiej. A państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Witam.
1: Dzień dobry, Magdaleno. Kłaniam się wszystkim. Pozdrawiam ze słonecznej Doliny Hudson.
0: Zanim przejdziemy do J.D. Vance'a i do jego politycznych ambicji, to chciałam cię najpierw poprosić o komentarz do informacji sprzed zaledwie kilku godzin dotyczącej tego, że Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli amerykańscy negocjatorzy, mają odwiedzić najpierw Rosję, a później Ukrainę w ten weekend w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Tę informację opublikował sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Wiemy, że będzie to pierwsza taka wizyta tych dwóch negocjatorów w Kijowie. Wcześniej byli wielokrotnie w Moskwie. Czy według ciebie oznacza to, że te rozmowy o zakończeniu wojny, te negocjacje ukraińsko-rosyjsko-amerykańskie nabierają tempa?
1: No na pewno coś się dzieje. Rzeczywiście Steve Witkoff i Jared Kushner wybierają się i do Moskwy, tam będą w sobotę, i do Kijowa, gdzie będą, zdaje się, w niedzielę. No i oczywiście nie można tego rozpatrywać tylko w kategoriach zwykłej, kurtuazyjnej podróży, bo Donald Trump próbuje ponownie uruchomić negocjacje rosyjsko-ukraińskie, które praktycznie zamarły na początku tego roku, gdy administracja amerykańska skoncentrowała się na wojnie z Iranem. Wiemy, że ponad tydzień temu, zdaje się, dyrektor CIA John Ratcliffe był w Moskwie i no, tam rozmawiał ze swoimi kolegami, odpowiednikami. Według informacji, które są dostępne, próbował tam ustalić, czy rosyjski aparat bezpieczeństwa jest w stanie przekonać Putina do poważniejszego wejścia w negocjacje. I teraz jest pytanie takie, dlaczego to dzieje się teraz, prawda? No to oczywiście, no, mamy kilka rzeczy, które dzieją się naraz. Taka troszeczkę nie do końca rozwiązana wojna, no właśnie, lub nie wojna z Iranem, za chwilę pewnie będziemy o tym rozmawiać. I rzecz jasna, wybory połówkowe tak zwane. W mojej opinii Trump rozpaczliwie, można nawet powiedzieć, poszukuje jakiegokolwiek sukcesu, którym mógłby się pochwalić swoim wyborcom po to, żeby pomóc kandydatom republikańskim utrzymać władzę, powiedzmy tak.
0: Wojna na Ukrainie, z tego co wiem, nie pojawiła się w tych ostatnich wystąpieniach medialnych, takie nazwijmy, wiceprezydenta J.D. Vance'a, ale pojawiło się bardzo wiele innych ciekawych tematów. Zacznijmy może od tego ostatniego podcastu Bryce'a Crawforda, który w ostatnich dniach wzbudził bardzo duże zainteresowanie mediów, nawet w Polsce, ale mam wrażenie w wielu krajach, oczywiście w Stanach Zjednoczonych również, z uwagi na stwierdzenia, jakie pojawiły się podczas tej rozmowy. O tych stwierdzeniach za chwilę, ale na początku chciałam cię zapytać, czy w ogóle wybór według ciebie takiego właśnie podcastu prowadzonego przez młodego chrześcijańskiego influencera należy odczytywać jako taką próbę świadomego docierania J.D. Vance'a do młodych konserwatystów, do religijnej części elektoratu partii republikańskiej? Czy to już jest budowanie własnej bazy wyborczej według ciebie?
1: Kilka rzeczy dzieje się naraz, przypuszczam. Oczywiście, że na takim poziomie polityki tego typu wywiady czy wybór rozmówcy nie jest oczywiście przypadkowy. Te rzeczy są pewnie też dobrze kalkulowane, nawet w taki dobry, czy pozytywnie rozumiany sposób, dlatego że tak jak każdemu politykowi, J.D. Vance'owi chodzi oczywiście o dotarcie do jak największej liczby ludzi i do przekonania lub też utwierdzenie tych ludzi

0: w pewnych poglądach. Także przypadek to nie jest oczywiście, z jednej strony absolutnie masz rację. Wydaje się, że J.D. Vance powolutku przygotowuje się do potencjalnej kampanii wyborczej, która być może zakończy się tym, że to on będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale to też nie jest przypadek, że dzieje się to teraz, no bo wracam znów do wyborów połówkowych. Wiele na to wskazuje, że Republikanie troszeczkę będą słabo wyglądać w tych wyborach. Nie bardzo źle, ale rzeczywiście grozi mu utrata Izby Reprezentantów. No i zgodnie z regułą wszystkie ręce na pokład, również na ten pokład został powołany J.D. Vance, albo sam się powołał prawdopodobnie.
1: No właśnie to pytanie, na ile to jest jego inicjatywa, a na ile to jest być może jakaś sugestia z innych szeregów partii?
0: No, decyzje o tego typu sprawach zapadają naprawdę bardzo wysoko i pewnie rzadko są jednoosobowe. Być może ktoś stwierdził, że już czas na to, żeby wyciągnąć tego Vance'a troszeczkę z ukrycia, bo jak wiemy, i on, i zresztą Marco Rubio, w którym być może też dwa słowa później powiemy, uchodzą za osoby, które raczej były przeciwne tej interwencji wojskowej w Iranie. No i po tych już paru ładnych miesiącach, pół roku, wychodzi na to, że jednak wydaje się troszeczkę, że oni mieli rację, żeby za bardzo się w ten Iran nie angażować, bo może to skończyć się utratą, no albo spadkiem poparcia. I wydaje się, że to rzeczywiście tak zostało to rozegrane.
1: Do Iranu jeszcze wrócimy, ponieważ to jest z kolei temat, który pojawił się podczas tego briefingu wczoraj w Białym Domu, kiedy przez no dość długi czas J.D. Vance odpowiadał na pytania dziennikarzy, co też nie zdarza się często. Ale chciałam jeszcze zatrzymać się na tym podcaście Bryce'a Crawforda i na tych stwierdzeniach, które wzbudziły takie zainteresowanie. Otóż Vance mówił o antychryście, o końcu czasów, o duchowej ciemności, o tym, że wykonuje pracę Boga, takich użył słów. Czy według ciebie to jest taki autentyczny język jego religijności? Wiem, że jest nawróconym katolikiem. Czy to jest jednak język polityczny? Może sposób na budowanie jakiejś nowej tożsamości w partii republikańskiej? A może tego typu kontrowersyjne stwierdzenia uznawane przez niektórych zaszkodzą partii i jemu?
0: No pewnie wszystkiego po trochu jest w tym wszystkim. J.D. Vance uchodzi za osobę raczej religijną. Ja słuchając tego wywiadu nie dopatrzyłem się niczego, co nie zgadza się z nawet taką bardzo mainstreamową nauką Kościoła katolickiego, związanego z ostatnimi czasami, z paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa na świat, o czym uczy Kościół katolicki. I ja nie widzę tam, nie widzę nic takiego, co mogłoby zaszokować. Oczywiście ten język taki, powiedzmy sobie, religijny, czy takie mieszanie troszeczkę języka religijnego i polityki w Stanach Zjednoczonych jest pewnego rodzaju normą. Nie sięgajmy daleko, wystarczy sięgnąć do Ronalda Reagana na przykład, to tylko 40 lat wstecz. Także to nie są rzeczy, które są zupełnie nowe. Oczywiście, że u tego młodego człowieka, którego w tej chwili nazwisko mi wylatuje, Bryce'a Crawforda, który prowadzi podcast stricte religijny, no nie mogło zabraknąć tematów religijnych. No i rzeczywiście nie zabrakło. Ten młody człowiek spotkał się od razu z pewnego rodzaju hejtem, jak to się ładnie w Polsce mówi w tej chwili, że zaprosił osobę, która oczywiście jest politykiem, czy jest kojarzona z jedną partią polityczną, natomiast on odpowiedział na to, że on o Jezusie będzie rozmawiał z każdym, no i rzeczywiście z każdym, czyli Jamesem, Davidem, Vance'em również.
1: Oczywiście też dobrym pretekstem do tej rozmowy była książka, która została opublikowana niedawno. Książka autorstwa J.D. Vance'a zatytułowana Komunia, o jego powrocie do wiary, czy też o jego nawróceniu. Ale tak się zastanawiam, czy tego właśnie oczekują od swojego przywódcy, czy też no dzisiaj także jednego z głównych liderów partii i kraju, wyborcy MAGA, czy też tacy bardziej konserwatywni wyborcy.

0: partii republikańskiej. Taka polityka bardziej osobista, polityka bardziej religijna, bardziej kulturowa, a nie tylko program gospodarczy, program polityczny.
1: No, wydaje się, że jednak Donald Trump, szczególnie takim niezbyt ideologicznie zaangażowanym wyborcom republikańskim, no jest już pewne zmęczenie Donaldem Trumpem, tak, jego wiecznymi konfliktami, z jego sposobem komunikowania się takim, no raczej chaotycznym, tak się wydaje. I rzeczywiście potrzeba jakby nowego głosu. W tym wywiadzie i w poprzednim wywiadzie, o którym też warto wspomnieć może jednym zdaniem, który miał miejsce, trzy miesiące pewnie temu, tam J.D. Vance rozmawiał ze Stephenem Bartlettem. W tych rozmowach chodzi tak naprawdę o pewnego rodzaju, jakbyśmy to powiedzieli, zbudowanie postaci J.D. Vance'a, troszeczkę od nowa, tak? On jest dobrze kojarzony przez republikanów, to znaczy on ma dobry PR, mówiąc po polsku. Dobrze wygląda, dobrze się kojarzy i wydaje się być ten jego język i jego, i on sam w ogóle tak naprawdę wydaje się być prawdomówny. Oczywiście tutaj to prawdomówny, to tutaj wkładamy w wielki cudzysłów, dlatego że jeżeli chodzi o polityka, to nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę mówi to, co myśli i myśli to, co mówi. Ale rzeczywiście jest to pewnego rodzaju być może też sądowanie potencjalnych wyborców. Bardzo ciekawe jest to, że Marco Rubio, który również jest rozpatrywany oczywiście na dużo dalszej pozycji jako potencjalny przyszły kandydat na prezydenta, w ogóle w tej chwili w tego typu rozgrywkach nie istnieje. On się publicznie nigdzie nie pojawia. Zresztą gdybym miał na dzisiaj prorokować, to wydaje mi się, że on już w ogóle, znaczy nie już, ale że w tej chwili na pewno nie będzie startował w jakichkolwiek wyborach. Jego pewnie interesuje tylko prezydentura, a w tej chwili J.D. Vance ma znacznie większe szanse, gdyby rzeczywiście ta sytuacja nie zmieniła się przez najbliższe 2 lata, aż do wyborów za 2 lata, w 2028 roku.
0: No to w tym kontekście można podać badania Yale Youth Poll, w których Vance prowadzi w tych hipotetycznych prawyborach Partii Republikańskiej w 2028 roku 43% wobec 17% dla Marco Rubio. Ale jest też inny sondaż, Navigator Research, który daje Vance'owi 40% ocen pozytywnych, 52% ocen negatywnych, czyli jednak jest pewien problem popularności. Ja jeszcze tak się zastanawiam, jak słuchałam tych rozmów, to zadawałam sobie pytanie, dlaczego J.D. Vance z taką dużą determinacją broni Donalda Trumpa. Oczywiście no, jest jego prawą ręką, jest wiceprezydentem, więc no, w jakiś sposób musi bronić działań tej administracji, ale jak jest pytany o takie najbardziej kontrowersyjne też decyzje Trumpa, czy właśnie tę politykę komunikacyjną, która jest bardzo chaotyczna i także kontrowersyjna, on tam stoi za Trumpem murem. Tymczasem, tak jak powiedziałeś, Amerykanie są już zmęczeni obecnym prezydentem. Zresztą świadczą o tym też jego notowania. Coraz gorsze. 35% popiera jego działania, 61% nie popiera. No jeżeli porównamy te notowania z notowaniami innych prezydentów na tym etapie prezydentury, no to Donald Trump wychodzi najgorzej, przynajmniej od George'a W. Busha. Dlaczego w takim razie Vance tak zdecydowanie broni Trumpa, choć powszechnie działania Trumpa, przynajmniej w niektórych kwestiach, są bardzo niepopularne?
1: No, przede wszystkim, jak już właściwie sama sobie odpowiedziałaś, on jest częścią tej administracji. On jest w pewnym sensie, jakbyśmy to powiedzieli, rewersem, o może, Donalda Trumpa. On jest drugą twarzą na tej samej monecie. I wiadomo, że on no, nie może tego inaczej mówić. Gdybyśmy tak troszeczkę strawestowali Pismo Święte, od którego dziś pewnie tę rozmowę rozpoczęliśmy, o J.D. Vance'ie, być może on posuwa się do niegodziwych czynności po to, żeby godziwe rzeczy przeważyły. Być może tak jest. No oczywiście, co siedzi w głowie J.D. Vance'a, tudzież jego doradców, no tego nie jesteśmy w stanie
0: Ale czy nie pokazać, kluczem do ewentualnego sukcesu J.D. Vance'a?

0: jeżeli miałby wygrać wybory prezydenckie, nie będzie to, jak on będzie potrafił się uniezależnić od Trumpa, jednocześnie nie tracąc tej republikańskiej bazy?
1: Nie wydaje mi się, że to jest problem tak naprawdę, dlatego że GOP, tak, czyli Partia Republikańska, to jest właściwie partia Donalda Trumpa w tej chwili. I on wcale nie musi się od Donalda Trumpa, czy od tak zwanego, powiedzmy od ruchu MAGA, tak, stworzonego przez Donalda Trumpa, stworzonego mniej czy bardziej w przytomny sposób, ale rzeczywiście stworzonego. On nie musi się do końca odcinać. On, to, co on robi bardzo skutecznie w obu tych wywiadach, które wspomniałem. On robi rzecz, która jest oczywiście klasyką z podręczników do komunikacji politycznej. On mówi to, coś takiego, że no, zgadzam się z tym, co robi Trump, ale nie do końca używałbym jego określeń na przykład. Albo sam bym tego nie zrobił. Znamy to z różnych partii, także polskich, kiedy jakiś tam członek partii robi jakąś rzecz zaskakująco dziwną i wtedy inni członkowie tej partii mówią dokładnie tak, jak J.D. Vance mówi o Trumpie. Zgadzam się z przekazem, ale nie zgadzam się ze słowami, które zostały użyte. I myślę sobie, że ten pewnego rodzaju inteligentny, spokojny sposób tłumaczenia J.D. Vance'a bardzo wiele ludzi no, przekonuje, szczególnie, że jego, powiedzmy sobie, przeciwnikiem tutaj to też w cudzysłowie to określenie jest Donald Trump, który ze spokojnym, logicznym przekazem rzeczywiście ma niewiele wspólnego. I to jest chyba kwestia tylko i wyłącznie rodzaju sposobu dotarcia do potencjalnych wyborców niż próba odcinania się, czy no właśnie nie odcinania się od prezydenta Trumpa.
0: No ale też trzeba przyznać, że trudne ma zadanie J.D. Vance, który, co nie jest tajemnicą, był przeciwny rozpoczynaniu wojny z Iranem, a teraz o tej samej wojnie mówi, że to wcale nie jest wojna, że przecież nie ma codziennych uderzeń, że przecież nie ma piechoty na miejscu tam w Iranie, operacji lądowej, więc tak naprawdę nie nazwałby tego wojną. Czy to nie jest trochę, no właśnie, hipokryzja z jego strony, że przecież jest przeciwny tej wojnie, ale jej broni?
1: No tak, no ale to jest język polityki. Wydaje mi się, że ludzie, którzy na co dzień mają do czynienia z polityką, wiedzą, że no pewnych spraw J.D. Vance no nie może się wycofać, no bo wtedy musiałby położyć wszystko na szali. Powiedział, przepraszam, ja się z tym wszystkim nie zgadzam, ja rezygnuję. No ale
0: może powinien siedzieć cicho, potrzeba, tak jak dotychczas siedział, żeby się no, nie wypowiadać w tej kwestii, skoro jest to dla niego no, tak rozbieżne, prawda, na pewnym etapie.
1: On przyjął ten sposób wypowiadania się. On ma bardzo ciekawy sposób właśnie ramowania tego swojego przekazu. Ja to zauważyłem właśnie w obu tych wywiadach. Ponieważ zdaje się, Bartlett mu wyciągnął, że J.D. Vance był wielkim takim zaciekłym nawet krytykiem Donalda Trumpa, nazywając go nawet Hitlerem Ameryki, jeżeli dobrze pamiętam. Okay. Vance robi coś bardzo ciekawego, bardzo też ładnego, jeśli chodzi o podręczniki do komunikacji politycznej. On mówi tak. Tak uważałem, to jest prawda, tak? Czyli on nie wykręca się, nie udaje, że był kimś innym, ale po jakimś czasie zrozumiałem, że Trump ma rację i w tej chwili doszedłem do takiego wniosku i teraz stoję na takiej pozycji zgodnie z mniej czy bardziej rozsądną propozycją, która mówi, że tylko krowa nie zmienia poglądów.
0: No tak, rzeczywiście. To był często też pytany o takie kontrowersyjne czy wpisy w mediach społecznościowych, czy posty, czy zdjęcia. Tutaj także w tym kontekście pojawiło się to słynne, niesłynne zdjęcie Donalda Trumpa jako Jezusa. To w tym kontekście podcastu chrześcijańskiego. No i tam też bronił go, choć tak naprawdę to do obrony trudne było.
1: No było bardzo trudne do obrony rzeczywiście, kiedy on mówi o pewnego rodzaju naigrawaniu się z duchowości. Naprawdę polecam posłuchanie wszystkim tych dwóch wywiadów. On bardzo ciekawie mówi na przykład o AI, tak? O sztucznej inteligencji. Mm-hmm. W tym wywiadzie, powiedzmy, tego młodego chrześcijanina On właśnie mówi o pewnego rodzaju, jakby to powiedzieć, może demoniczności czy ciemności takiej, ale nie nazywa AI, że to jest pomysł szatański, tylko że to jest coś, co odbiera człowiekowi jego człowieczeństwo. Prawda, wspomina o jakimś człowieku, który

0: jakichś tam rad matrymonialnych od maszyny się doszukiwał, czyli jakby wskazuje na pewnego rodzaju i ludzki, i chrześcijański, no i w pewnym sensie również boski wymiar człowieka. On ma tą taką spójność w sobie, tak? I ta spójność robi dobre wrażenie. Tak to odczuwam, rozmawiając z ludźmi, którzy wskazują na to, że przede wszystkim jest człowiekiem bardzo młodym, przecież on ma dopiero 42 lata, także on całe życie przed nim i wielka kariera. No także wydaje się, że to wszystko zmierza w dobrą stronę, oczywiście, jeżeli się to nie zmieni. No i rzeczywiście, tak jeszcze o tym Iranie, administracja musi robić wszystko w tej chwili, żeby odciągnąć dyskurs polityczny od Iranu. Dlatego, że to jest rzecz, która będzie bardzo ciążyła w ciągu najbliższych 2 miesięcy. Rozmowa o pieniądzach, o tym, jak to Trump obiecał, że nie będzie wojen, o tym, jak obiecał, że benzyna będzie tania czy tańsza.
1: No właśnie, no niestety, czy tutaj Amerykanie nie odczytają tego trochę jako takie bagatelizowanie ich problemów, że właśnie ceny rosną, paliwa drożeją i to jest jakby bezpośrednim skutkiem działań tej administracji, a tutaj Vance mówi, że tak naprawdę problemu nie ma, wojny nie ma, ceny wcale nie są tak wysokie. Czy Amerykanie nie odczytają tego jako trochę pokpiwianie się z ich problemów?
0: Nie, on nigdy nie powiedział, że ceny nie są wysokie, to po pierwsze. A po drugie, rzeczywiście oni przypisują tak naprawdę ten Iran tylko Trumpowi, tak? I to jest jakby wyraźne rozróżnienie. Dlatego, że osoba, która w tej chwili jest oni, mam na myśli republikanie, tak? Wyborcy republikańscy, którzy wskazują na to, że tak naprawdę za tymi niepowodzeniami, także gospodarczymi, które się z tym wiążą, stoi tylko i wyłącznie Donald Trump. Być może, używając dalej języka chrześcijańskiego, jego pycha, prawda, i jego osobowość jako taka. A być może w tamtym miejscu potrzebny jest ktoś, kto właśnie taki logiczny, spokojny i spójny sposób będzie ten kraj prowadził. Zresztą zwróć uwagę, przecież mówiliśmy o tym, że on był przeciwny, tak, wojny w Iranie. On nigdy chyba nie powiedział tego wprost, ale jest uważany za taką osobę. Także ludzie, którzy mają do czynienia z polityką amerykańską na co dzień, sami Amerykanie w większości, byliby skłonni jednak przyjąć tę jego narrację, ten jego przekaz jako swój. No i być może, gdyby wybory miały miejsce dzisiaj, to kto wie, czy on by właśnie został następnym prezydentem.
1: Kto wie, czy nie mówimy właśnie o kolejnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, a mówimy oczywiście o J.D. Vance, obecnym wiceprezydencie, który wiele na to wskazuje, podejmuje powoli działania, które mogą prowadzić go właśnie do Białego Domu. Czy tak się stanie? Temu oczywiście będziemy się przyglądać. Na dzisiaj ci bardzo dziękuję. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem. Bardzo ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, życzę spokojnej nocy wszystkim.
1: I to wszystko w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w Powiększeniu.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: W najbliższym odcinku audycji Sport wyjaśnia świat pochylimy się nad szkoleniem dzieci i młodzieży.
8: Nie tylko w piłce nożnej, choć to właśnie futbol będzie punktem wyjścia do rozmowy.
7: Bo popularność tej dyscypliny sportu w Polsce być może sprawia, że brakuje uzdolnionej młodzieży na pływalniach, lodowiskach czy stadionach lekkoatletycznych.
8: Czy rzeczywiście szkółki piłkarskie zabierają to, co najlepsze i marnują talenty, które w przyszłości mogłyby zdobywać olimpijskie medale?
7: Nad tym zastanowimy się z naszymi gośćmi, Przemysławem Odrobnym i Markiem Wawrzynowskim.
8: Zapraszamy w niedzielę o 20:05.
7: Filip Jastrzębski
8: i Michał Okoński z Tygodnika Powszechnego.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Alarm tuż przy granicy z Polską, niedaleko Görlitz odkryto ładunki wybuchowe. W Sejmie temat zonda krypto. Po raz kolejny posłom nie udało się odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Polscy naukowcy z wyjątkową nagrodą. Badania dotyczyły zapachu niemowlaków. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Ładunki wybuchowe niedaleko Görlitz miały zostać odkryte na liniach energetycznych dwóch podstacji przy granicy Saksonii i Brandenburgii. Na miejscu pracują policjanci. W Polskim Radiu 24 mówił o tym nasz berliński korespondent Adam Górczewski.
2: Policja potwierdza, że prowadzi w tej chwili akcję. Prowadzi akcję na terenie właśnie Saksonii, czyli tego landu, który sąsiaduje z Polską, sąsiaduje z Dolnym Śląskiem. A te miejsca, gdzie w dwóch miejscach miało zostać coś znalezione na linii napowietrznej, są bardzo blisko miejsca, w którym we wtorek zostały znalezione stacji trafo, która stoi kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, która obsługuje, rozdziela prąd płynący z elektrowni węglowej Jęczwalde. I tam właśnie w odległości kilkudziesięciu kilometrów, około 50 znajdują się te wszystkie trzy miejsca, czyli te dwa dzisiejsze i to, które znamy od wtorku i o którym od wtorku się zajmowaliśmy.
1: Dodajmy, że ten przypadek nie jest odosobniony. 2 września odkryto uszkodzone linie energetyczne w oddalonej zaledwie o 50 km stacji elektroenergetycznej w Turnów-Prilak. Tego samego dnia doszło do ataku na stację elektroenergetyczną pod Kolonią. Więcej o tym piszemy na portalu polskieradio24.pl. W małopolskim Brzesku powstanie nowa jednostka. Będzie to 87. Pułk Przeciwlotniczy. Decyzję o rozpoczęciu formowania tej jednostki podpisał dziś wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Docelowo to będzie około 1000 żołnierzy. Będzie wyposażony w sprzęt obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwdronowej, w systemy budowane w ramach programów NAREW, Pilica Plus oraz SAN. To też stanowić będzie o rozwoju miasta i gminy Brzesko oraz powiatu brzeskiego. O bezpieczeństwie, ale wojsko to też stabilne miejsce służby, a przez to pracy dla również cywilnych pracowników wojsk.
1: Brzesko jest jednym z kilku miejsc w Małopolsce, w których resort obrony planuje zwiększyć obecność wojsk operacyjnych. Wcześniej MON zapowiadał także utworzenie takich jednostek w Tarnowie i Łapanowie. Najpierw decyzja o areszcie wobec trojga zatrzymanych, później ujawnienie przez premiera w Sejmie części zeznań szefa zonda krypto. Światło dzienne ujrzały nowe informacje dotyczące śledztwa tej upadłej spółki. Zebrał je Mariusz Pieśniewski.
4: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej zonda krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
5: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek, zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców, Rafał Zaorski, dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
4: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek zonda krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 mln zł.
5: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
4: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
6: No na tyle wiarygodne, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
4: Jarosław Kaczyński przyznał, że
7: no przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
4: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: I na koniec dobra informacja dla świata polskiej nauki. Ig Nobla otrzymał zespół kierowany przez profesor Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wyróżnione zostały badania na temat tego, dlaczego niemowlę pachnie rodzicom lepiej niż nastolatek.
8: Nasze badania w takim dużym skrócie pokazują, że ludzkie zapachy przekazują istotne informacje społeczne i biologiczne, pomagają budować więzi rodzinne, wpływają na atrakcyjność interpersonalną. Co ważne, te nagrodzone badanie stało się punktem wyjścia do serii kolejnych eksperymentów i projektów dotyczących więzi rodzinnych. Tak więc prace nagrodzone Ig Noblem mają najpierw rozbawić ludzi, a potem skłonić do refleksji, inspirować dalsze badania.
1: Ceremonia po raz pierwszy odbyła się poza Stanami Zjednoczonymi w szwajcarskim Curychu. Wśród innych nagrodzonych badań były prace o mleku karaluchów, pisuarze ograniczającym rozpryski oraz trąbkach komarów użytych do druku 3D.

0: informacje Polskiego Radia 24.
1: Silne opady deszczu przemieszczają się z zachodu na wschód. Może spaść nawet do 35 litrów wody na metr kwadratowy. Wieje też silny wiatr. W nocy sytuacja nieco się unormuje, ale wciąż będzie deszczowo i to w całym kraju. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. Termometry w nocy wskażą od 13 stopni na północy do 15 na południu i 17 na Lubelszczyźnie. A jutro w dzień od 16 na północy, około 20 w centrum do 23 na południu kraju.
0: Klimat.
1: W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. Jednocześnie na Wybrzeżu Wschodnim oraz w zlewniach Górnej Łyny i Węgorapy obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami. Jakość powietrza w całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie prawie 41% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł.
0: Klimat.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: I mamy już 6 minut po godzinie 21. A propos klimatu i prognozy pogody, może przede wszystkim prognozy pogody, to więcej o niej też mogą Państwo przeczytać na portalu Polskiego Radia 24. Tam piszemy m.in. o ogromnej strefie opadów, która właśnie sunie przez Polskę i te informacje można sobie tam przeczytać, ale czytanie niech będzie teraz słowem kluczem dla nas podczas naszego spotkania. I mam do Państwa pytanie, jaką książkę ostatnio Państwo czytali, jaka to była książka. Ja, jeżeli mam się przyznać, to głównie ostatnio bajki dla dzieci. Czy to Kubuś Puchatek, czy postaci takie jak Elza, Anna z Krainy Lodu są mi bliskie, jeżeli chodzi o czytanie. Z bardziej książek przeznaczonych dla dorosłych, no to pierwszy tom trylogii Husyckiej Andrzeja Sapkowskiego. Ale dlaczego o tym czytaniu wspominam? No bo jutro finał Narodowego Czytania w związku z 15. edycją tego Narodowego Czytania i teraz więcej o tej edycji, ale także o propagowaniu czytelnictwa w kontekście chociażby funkcjonowania bibliotek będzie w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
2: Weekend kulturalny.
4: Dobry wieczór Państwu. Maja Kluczyńska, Mateusz Nowosad. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy Państwa namawiali do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu. W ogóle do czytania zawsze w weekendzie kulturalnym Państwa namawiamy i nie zgadzam się z wszystkimi tymi opiniami, że nie czytamy, mniej czytamy, bo scrollujemy bardziej, albo to czytanie jest takie, a nie inne. Naprawdę czytamy. I teraz proszę Państwa, żeby tradycji stało się zadość, jeśli chodzi o Narodowe Czytanie, w studio pani dyrektor biblioteki w Podkowie Leśnej, pani Dorota Skotnicka. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, witam serdecznie panią. Witam.
4: Proszę pani, widzę. Czytamy czy nie czytamy? Jak to wygląda?
5: Czytamy i to czytamy bardzo dużo.
4: No, to jest miód na moje serce.
5: Biblioteka podkowiańska rocznie wypożycza 52 tysiące książek.
4: Nieprawdopodobna ilość. Wszyscy, tak jeśli chcielibyśmy ogólnie powiedzieć, panowie, panie, młodzi, starsi.
5: Zmieniła się struktura wypożyczeń. Kiedyś było to 60+, a w tej chwili zaczęła czytać grupa 20 kilka do 40, natomiast między 40 a 60 są bardzo zapracowani.
4: To proszę powiedzieć, jak to jest w takiej bibliotece, która jest w takim cudownym miejscu, bo Podkowa Leśna to jest miasto ogród, niedaleko wielkomiejskiej Warszawy, ale jednak ma swój charakter. To jak w tym charakterze tego miejsca znajduje pani bibliotekę, w której pani szefuje i to jest takie miejsce, powiedziałabym, no nic odkrywczego wprawdzie, ale kulturotwórcze.
5: Tak, jest to miejsce kulturotwórcze, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że biblioteka mieści się w przedwojennym budynku.
4: Tradycja, historia.
5: No może nie parku, ale ogrodu. Także jesteśmy w zieleni, wokół wiewiórki, sójki. O kotach nie wspomnę, ja tylko zrobię małą dygresję. Dużo aktywności około bibliotecznych prowadzimy, natomiast cały czas mam z tyłu głowy, bo mamy duże lobby kocie. I może kiedyś uda mi się stworzyć klub, bo nazwę już mam, Klub Miłośników Kota, nie tylko podkowieńskiego.
4: No to wspaniała inicjatywa. Życzę powodzenia.
5: Nie, dziękuję.
4: I jak się coś zdarzy, to zapraszam, bo to musi być jakaś

0: specyficzna organizacja i działalność w tym miejscu takiego klubu. Ale wróćmy do biblioteki. Proszę powiedzieć, od kiedy pani jest związana z tym miejscem? Miała pani jakieś marzenia, które się właśnie spełniły w taki oto sposób, że jest pani w Podkowie Leśnej w bibliotece?
1: Muszę zacząć od tego, że jestem rodowitą wrocławianką. Absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, bibliotekoznawstwo, informacja naukowa. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Warszawa kształci bibliologów.
0: Też. Bibliologów. To jest Wydział Dziennikarstwa, tak, teraz połączył się.
1: A my troszkę bardziej zbliżeni jesteśmy do takiej praktyki bibliotecznej.
0: Czyli pani w bibliotece.
1: Tak.
0: To jest bardziej to niż informacja.
1: No i informacja naukowa. Informacja naukowa, także deskryptory i inne.
0: To proszę pani, co jest ważne, a żeby nie powiedzieć najważniejsze w tej pracy? Kontakt z tymi
1: osobami,
0: książki.
1: Kontakt z czytelnikiem i coś takiego, czego właśnie nas uczono, że bibliotekarz to nie jest kelner, nie podaje tylko tego, co jest w karcie. Naszą rolą jest zachęcanie do czytania nie tylko takich publikacji, które czytelnik zawsze czytał, bo są czytelnicy, którzy czytają jeden rodzaj literatury, ale żeby przemycić coś, żeby zachęcić. Szczególnie jeżeli chodzi o młodych ludzi. Często rodzice zżymają się, ale on nie chce czytać. A dziecko stoi
0: obok.
1: Bo mama,
0: tata nie wiedzą, co podpowiedzieć?
1: Nie wiem, z czego to wynika, natomiast dziecko stoi obok.
0: Nie mają propozycji.
1: Ja wtedy mówię, proszę spocząć, mam bardzo miłe, fajne miejsce. Fajne miejsce z książkami, prasa, proszę sobie przejrzeć. I dziecko jest prowadzone do działu dziecięcego, pokazuje tę książkę, tamtą, inną. I najpierw jest tak, pazurki są wysunięte, ale jak się okazuje, że nie zmuszam, nie zachęcam zbyt nachalnie, to a może spróbowałbyś, może tak. I po malutku. Ważne jest, ja zawsze tłumaczę coś takiego, że nie ma dzieci nieczytających, tylko są dzieci, które jeszcze nie trafiły na ten rodzaj literatury, która go pasjonuje. Co więcej, w czytelnictwie jest taka zasada, że są kolejne etapy rozwoju czytelniczego. Jeżeli pominiemy któryś, to prędzej czy później do niego wrócimy. Czyli jeżeli nie czytaliśmy w dzieciństwie bajek, baśni, to nadejdzie taki czas, kiedy
0: na bajki dla dorosłych.
1: Tak, kiedy do nich wrócimy.
0: No to miłe, że jednak wracamy do źródeł i szukamy tych swoich książek, które jednak otwierają nam oczy na bardzo wiele różnych spraw, tematów, generalnie na sytuacje takie życiowe, zawodowe. No, czasami jak poradniki nas instruują w kwestii życia, to...
1: bo jest to ważne. Biblioteka, przynajmniej w moim rozumieniu i tego, czego mnie nauczono, to jest miejsce, w którym czytelnik powinien otrzymać każdą książkę, o którą mu chodzi. I praktykujemy to, mianowicie, no wiadomo, są ograniczenia finansowe, ograniczenia pojemnościowe, jeżeli chodzi o budynki. Natomiast my jako jedna, nie wiem, może dwie, trzy jeszcze w Polsce publiczne, a już nie mówię o małych publicznych, bo Podkowa Leśna to niespełna 4000 mieszkańców. To jest właśnie implementowanie na grunt mazowiecki standardów dolnośląskich. Wypożyczamy międzybibliotecznie z całej Polski. Wszystko jest w gestii zarządzającego biblioteką.
0: Chcieć
1: czyli to dyrektor, od którego chcemy wypożyczyć, on może odmówić. Była taka biblioteka, nie będę wspominać.
0: Ale trzeba próbować.
1: Trzeba próbować także i Jagiellonka, i Śląska. Oczywiście BUF, Politechnika Warszawska, ale cała Polska. Czasami do bardzo małych, pamiętam kiedyś w Twardogórze, to właśnie pod Wrocławiem, znalazłam książeczkę, jakaś taka zupełnie niszówka i tak się zastanawiałam, bo wiecie państwo, to jest problem, ponieważ książki, które są w zasobie, są skatalogowane, są w systemie bibliotecznym i wypożyczamy, wykorzystując system informatyczny. Natomiast jeżeli chodzi o wypożyczenia międzybiblioteczne, no to Excelek, data przyjścia, wyjścia, przypilnowanie czytelnika, to jest dużo pracy, także... Ale za to nas czytelnicy kochają. Pozwoliłam sobie przygotować.
0: I bardzo proszę, już się zgadzam.
1: Tak, już mam w Google. Znajduje się przy naszej stronie internetowej, znajdują się opinie czytelników. Czy mogłabym
0: bardzo
1: kilka
0: proszę
1: przeczytać? Najlepsza biblioteka do jakiej kiedykolwiek

0: poleżałam. Prawdziwa biblioteka z duszą. Wszyscy pracownicy są przemili, pomocni, a wybór książek jest naprawdę ogromny. Polecam niezmiennie każdemu, kto kocha książki. Inna pani. I to jest pani, która z Ukrainy dotarła. Moja ulubiona biblioteka. Super pomysł z książkomatem, bo dysponujemy takim urządzeniem. Dyrektor przyjmuje sugestie zakupu nowych książek. Można wypożyczyć nawet bardzo trudno dostępne pozycje z pedagogiki.
1: Czyli już tak bardzo specjalistycznie.
0: Tak, bo naprawdę różne książki wypożyczamy. Biblioteka, i tu wracamy do ogrodów. Biblioteka w pięknym, przyrodniczym, klimatycznym miejscu. Dostępna duża ilość różnorodnych książek do wypożyczenia, nawet tych tak wyjątkowych jak Logika.
1: Tutaj już... miejsce wspaniałe. Doceniane miejsce przez tych wszystkich, którzy państwa odwiedzają i nie tylko jeśli chodzi o lokalizację, bo tutaj to miasto, ogród i charakterystyka, ale też ze względu na oddany szczerze
0: kochamy
1: cały personel.
0: Tak.
1: Więc to jest duża pasja. To miejsce, ci czytelnicy. Odczuwa pani taką radość, a właściwie powinnam powiedzieć dumę z tego, że w jakimś sensie to miejsce jest takie opiniotwórcze, ale też takie jednoczące społeczność podkowieńską?
0: Tak, i staramy się do tego dążyć. Mianowicie od 2008 roku pod egidą Instytutu Książki prowadzę dyskusyjny klub książki. Mhm. Standardowo w Polsce przy wielu bibliotekach funkcjonują takie kluby, ale zazwyczaj spotkania odbywają się co miesiąc. My jak wariaci co tydzień. Nie czytamy tej samej książki, bo nie jesteśmy w szkole. Każdy ma coś przed sobą, przychodzi z tym tekstem. Ja przynoszę nowości, bo to jest taki mały gratis, a nowości bywa dużo, ponieważ miesięcznie kupuję ponad 100 tytułów.
1: To jest duży wybór.
0: Duży wybór. Duża propozycja. I różnorodny.
1: Tak.
0: Natomiast a propos integracji, to mamy pewne osiągnięcie. Mianowicie podczas spotkań naszego klubu stało się tak, że skojarzyło się jedno małżeństwo.
1: Czytelnicze?
0: Tak. Zresztą takim hasłem przewodnim, który nawet na roll-upie sobie pozwoliłam umieścić, jest biblioteka miejscem spotkań. I tego się trzymamy.
1: Rozumiana bardzo wszechstronnie.
0: Tak.
1: Proszę państwa, dzisiaj o bibliotece w Podkowie Leśnej pani Dorota Skotnicka, pani dyrektor Biblioteki Podkowieńskiej w studio Weekendu Kulturalnego. Rozmawiamy o różnych aktywnościach, jeśli chodzi o miejsce, czyli bibliotekę, o tym czytelnictwie, o czytaniu, o integracji. Mówimy o miejscu, które stwarza klimat tak, że jest to zaufanie, jest ta pasja i jest ta ciekawość nie tylko na książki nowe, ale też na drugiego człowieka i stąd te wspólne inicjatywy. Skoro tak o czytaniu, to zdaje się udowodniłyśmy tezę, że czytanie zbliża ludzi, że czytanie wspiera wspólnotowość. No i ta wspólnotowość przeżywania, ta wspólnota, która się tworzy przy wspólnym czytaniu, towarzyszy niewątpliwie akcjom Narodowego Czytania, które już w tym roku to Narodowe Czytanie...
0: Już
1: jutro, tak, ale 15 lat. To jest jednak taki no, zacny jubileusz. W tym roku mistrz Adam Mickiewicz i Dziady. Proszę powiedzieć, to jest lektura lektur właściwie, klasyka. Czy w Podkowie Leśnej w tych szczególnych warunkach przyrody, bo to ważne też w Dziadach Mickiewicza, to Narodowe Czytanie jakoś będzie inaczej zorganizowane niż dotychczas?
0: Zazwyczaj, ponieważ mamy takie warunki lokalowe, że tylko, że się tak mało elegancko wyrażę, w okresach niegrzewczych odbywamy spotkania lub pan dyrektor Domu Kultury, czyli Centrum Kultury Inicjatyw Obywatelskich czasami dach nad głową nam zapewnia wtedy, kiedy aura nie sprzyja. Natomiast w tym roku... Zresztą podobnie jak w poprzednim, ale teraz będzie może troszkę bardziej wyszukane to spotkanie. Mianowicie uczniowie 8 klasy szkoły podkowiańskiej przygotowali spektakl na bazie drugiej części Dziadów, a całe wydarzenie odbędzie się w Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, który znajduje się w centrum. Zapraszam już wszystkich państwa.

0: Ja zawsze staram się tak, żeby mnemotechnika zadziałała i żeby łatwo było zapamiętać. W samo południe, jak prawdziwi rewolwerowcy spotykamy się, to jest w pobliże, ponieważ Podkowa Leśna jest skomunikowana z Warszawą i to jest najlepsze połączenie koleją dojazdową WKD. Ale na terenie Podkowy znajdują się trzy stacje kolei.
1: To,
0: my
1: na
0: stacji Podkowa Leśna, nie na stacji, obok, po sąsiedzku. Stacja Podkowa Leśna Główna. Zresztą zakładam, że kolejka będzie nam troszeczkę przeszkadzać, ale radzimy sobie. Także młodzież zaprezentuje nam tę drugą część działów w wyborze. Pani Iwona Gralak i nauczycielka polskiego przygotowała swoich podopiecznych. Natomiast pani Anna Zielińska, nauczyciel muzyki, podkład dźwiękowy odpowiednio dobrany. Też tutaj jest. Wszystko musi być
1: załatwione tak jak trzeba. Tak. A proszę powiedzieć, oprócz tego spektaklu uczniowskiego, cóż dalej będzie się działo? Zapraszamy
0: oprócz
1: państwa
0: tego,
1: do Podkowy Leśnej
0: tak,
1: na
0: będzie
1: przykład.
0: Cudownie. Przede wszystkim pani burmistrz, jak zawsze, czyli
1: czyta.
0: Co więcej, w ubiegłym roku, kiedy czytaliśmy fraszki Kochanowskiego, pojawiła się, bo nasza pani burmistrz ma na imię Magdalena, pani Magdalena Eckhoff. I przyjął zaproszenie z oporami, bo jest niesamowicie przemiły, cudowny, ale niesamowicie zajęty ksiądz parafii podkowiańskiej. I był mały dylemat, bo pojawiła się sugestia, żeby fraszkę do Magdaleny nieco psotną, powiedziałabym. Nikt z publiczności nie chciał, bo to jest zazwyczaj, to nie jest czytanie takie, że są osoby, które czytają, jest widownia. Nie, czytamy wszyscy.
1: Taki podział
0: mam przygotowane,
1: nie istnieje.
0: Nie, stanowimy, jeżeli mamy się integrować, to integrujemy się i całkiem fajnie nam to wychodzi. I był problem, kto miałby w rolę osoby wyznającej swe uczucia Magdalenie wejść. I jedynym odważnym mężczyzną był ksiądz, ale zrobił to pięknie, bosko, z przyklękiem. No wszyscy byli oszołomieni.
1: Wielki talent księdza.
0: Tak, tak.
1: Natomiast interpretacji w ogóle
0: tak,
1: świetnie
0: tak,
1: opowiada.
0: No, lata
1: był
0: treningu.
1: Ogrodów Sztuki w Polskim Radiu 24,
0: tak, jest,
1: kiedy
0: ja
1: o kościele,
0: słucham,
1: ogrodzie
0: tak,
1: opowiadał.
0: Tak, i no, ma taki dar też narracyjny. Natomiast to, co myślę też, bo też młodzi ludzie i to nie osoby, które przyszły, no tak jak w tym roku, będzie trochę młodzieży właśnie już przygotowanej, ale też z drugiej szkoły podkowiańskiej, prywatnej. Dawniej był to KIK, czyli Szkoła Klubu Inteligencji Katolickiej. Teraz szkoła się usamodzielniła, ma patronkę świętą Tereskę i dzieciaki też przyjdą, też będą czytać, ale ja przygotuję wyborze coś i każdy wybiera
1: tak
0: sobie.
1: Tak troszkę z marszu, powiedziałabym.
0: Tak, zawsze z biegu.
1: Tak?
0: Zawsze z biegu.
1: To nie jest jakieś ogromne przygotowania, próby.
0: To znaczy, no będą namioty, będzie nagłośnienie, będzie mikser, no żeby było nas słychać. Będzie ten podkład, będzie ten podkład dźwiękowy tutaj wsparcie właśnie to logistyczne. Dom Kultury, Centrum Kultury nas bardzo, bardzo w tym zbożnym dziele wspiera. Natomiast to, co skusiło w tamtym roku i na to liczę też w tym roku, młodych ludzi i nie tylko do przeczytania, to były piękne, cudowne hortensje. Mamy wspaniałą czytelniczkę, która w prezencie ofiarowuje nam całe naręcza hortensji na okoliczność narodowego czytania i każdy uczestnik otrzymuje piękną hortensję
1: okazałą
0: i w różnych kolorach, bo to są różne odmiany. Zresztą zanim zostaną rozdane, to wrażenie jest po prostu niesamowite. Także nawet dla tych estetycznych wrażeń, gdyby ktoś nie czuł się na siłach, nie był na tyle odważny, żeby przeczytać, to nawet pobycie z nami w tych pięknych, kwietnych ogrodach jest wspaniałym przeżyciem.
1: Więc zapraszamy, proszę państwa. Te hortensje zapewne państwa będą kusiły. Więc zapraszamy na Narodowe Czytanie jutro do Podkowy Leśnej. Stacja Podkowa Leśna Główna, WKD, jeśli chodzi o Warszawę. Natomiast ja tylko przypomnę, że te dziady mistrza Mickiewicza, to można sobie przypomnieć, bowiem w tym roku po raz pierwszy kancelaria pana prezydenta przygotowała oficjalny audiobook dziadów. Czy

0: czytają pan Mariusz Bonaszewski i Dorota Landowska. To można na YouTubie znaleźć, akcji Narodowego Czytania. A jeśli chodzi o Dziady, to ta druga część Kowieńsko-Wileńska, no to skupiona jest wokół takiego obrzędu wywoływania duchów i tam główna rola należy do guślarza, tak. Co w przypadku Podkowy Leśnej w tak pięknych warunkach, tak. Okolicznościach przyrody, no to jest dodatkowa atrakcja.
1: Tak, i tło dla całego.
0: Tak, tak. I tam wtedy możemy sobie rozpatrywać w tak pięknych okolicznościach natury, winę, karę, a także odpowiedzialność. Natomiast ta trzecia część to już jest między innymi wielka improwizacja Konrada, taka trudniejsza część.
1: Którą i wielką, tak. I małą przygotujemy. Tak. Dla osób, bo dialog jest trudniejszy. Jeżeli
0: prawda.
1: Zgłosi się jedna osoba, będzie chciała przeczytać tylko fragmencik, to właśnie wtedy...
0: Także będzie wsparcie.
1: Tak, zawsze teksty są po stronie biblioteki, ja wszystko przygotowuję tak, żeby czytelnicy tylko... Ewentualnie zawsze też zachęcam, bo oprócz pani burmistrz zapraszam zazwyczaj... Zawsze radnych, którzy pojawiają się w zależności od możliwości czasowych. I jeżeli ktoś z czytelników, radnych i uczestników, bo niekoniecznie muszą to być czytelnicy, mogą być mieszkańcy, mogą być goście z Warszawy, ale gdyby ktoś chciał otrzymać tekst przygotowany, to nawet mogę wysłać mailem, mogę przynieść, jeżeli jest na miejscu, żeby się przygotować, no bo to jednak jest jakiś stres.
0: No jest to występ jednak troszkę
1: tak. Nie jest to publiczny. Tekst współczesny, występują tam archaizmy. No, Kochanowski był dużym wyzwaniem, bardzo się obawiałam, bo jednak ten język jest trudny, ale było dobrze.
0: A czy można powiedzieć, że to czytanie jutrzejsze będzie takim czytaniem wielopokoleniowym?
1: Jednak? Tak, tak, jak najbardziej. Tak. Wszystkie grupy wiekowe, no mam taką nadzieję, ponieważ zawsze jest to niespodzianka, kto przyjdzie, ile osób przyjdzie. Natomiast zachęcamy naszych czytelników, anonsujemy na stronie internetowej. Urząd także nas wspiera już od tygodnia. W mieście znajdują się plakaty informujące o tym.
0: Widzę, pani dyrektor przyniosła tutaj. Będą państwo mogli zobaczyć to zaproszenie, te plakaty na polskieradio24.pl, więc zapraszamy.
1: Tegoroczne, ale przedstawię.
0: O, świetne, dotychczasowe.
1: Tak,
0: bardzo, bardzo zachęcająco i bardzo, jak to plakat, dużo informacji. Także proszę państwa, zapraszamy do Podkowy Leśnej. Romantyczne Dziady, taki międzypokoleniowy obrzęd tradycji w pięknych okolicznościach natury. Takie ponadpokoleniowe wydarzenie, też w jakimś sensie promocja nowoczesnej klasyki. I bardzo liczymy na to, że państwo, czując się zaproszonymi, przyjmą to zaproszenie do Podkowy Leśnej.
1: Będziemy zaszczyceni.
0: Także bardzo pięknie dziękuję dzisiaj za rozmowę. Pani dyrektor Dorota Skotnicka, Biblioteka w Podkowie Leśnej. I dziękuję państwu, że byli państwo z nami. I zapraszam na spotkanie z mistrzem Adamem właśnie w Podkowie Leśnej. No i hortensję na okoliczność Narodowego Czytania Anno Domini 2026 czekają. Zapraszamy. Dziękuję pani.
1: Dziękuję. Zapraszam również. Do miłego zobaczenia.
0: Do zobaczenia w Podkowie Leśnej na Narodowym Czytaniu.
2: Weekend kulturalny.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Koniec z sankcjami na Rosję, koniec z pomocą dla Ukrainy. Czas na rozmowy z Moskwą. To między innymi postulaty Alternatywy dla Niemiec przed niedzielnymi wyborami w Saksonii-Anhalt. Masowe i przymusowe deportacje Afgańczyków.

z Iranu i Pakistanu, czemu są prześladowani i jaki los czeka ich w ojczyźnie. El Niño, pogodowe zjawisko przynoszące ekstremalną pogodę, w najbliższych miesiącach ma być najpotężniejsze od 70 lat. Co oznacza to dla świata? Świat 24 w niedzielę po godzinie 13. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia.

0: konstytucji przez prezydenta. Bardzo smutne, ale już byliśmy tego świadkami w odniesieniu do sędziów wcześniej wybranych. Nie można dopuścić do tego, żeby konstytucyjny organ nie działał, bo tak sobie życzy tego osoba ze środowiska PiS-u, dzisiaj prezydent, ale tak naprawdę ciągle działająca w interesie tego środowiska politycznego. Nie można pozwolić na to, żeby prezydent, nawet prezydent w Polsce, paraliżował konstytucyjne organy.
1: Wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego był konieczny, ponieważ 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w ten weekend Moskwę i Kijów. Informację potwierdził prezydent Wołodymyr Zełenski. Prezydent Donald Trump próbuje ożywić negocjacje przed tak zwanymi wyborami połówkowymi, które odbędą się w listopadzie. Ocenił w Polskim Radiu 24 amerykanista dr Mariusz Wolf.
2: Mamy kilka rzeczy, które dzieją się naraz. Taka troszeczkę nie do końca rozwiązana wojna, no właśnie, lub nie wojna z Iranem. I rzecz jasna, wybory połówkowe tak zwane. W mojej opinii Trump rozpaczliwie, można nawet powiedzieć, poszukuje jakiegokolwiek sukcesu, którym mógłby się pochwalić swoim wyborcom po to, żeby pomóc kandydatom republikańskim utrzymać władzę.
1: Podróż Witkoffa i Kushnera byłaby pierwszą wizytą amerykańskich negocjatorów w Ukrainie. Obaj wysłannicy wielokrotnie udawali się natomiast do Moskwy, gdzie spotykali się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Ciszej proszę, to akcja Stowarzyszenia Miasto jest Nasze. Przez centrum Warszawy przeszedł marsz przeciwko hałasowi. Uczestnicy skarżyli się przede wszystkim na głośne samochody, które w nocy przejeżdżają pod ich oknami.
3: Jeżdżą zbyt szybko i emitują zbyt duży hałas, przekraczający prawdopodobnie normy, które są dopuszczone.
4: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne.
5: Ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
1: Stowarzyszenie Miasto jest Nasze złożyło w Sejmie petycję w sprawie wprowadzenia fotoradarów akustycznych. Urządzenia miałyby rejestrować samochody przekraczające normy hałasu.
6: W Polskim Radiu 24.
7: Tu Polskie Radio 24. Mamy 33 minuty po godzinie 21. Przed nami oczywiście kolejne tematy na naszej antenie. Będzie na pewno się działo wiele ciekawych rzeczy, natomiast na portalu Polskiego Radia 24 też tematy ważne. Ja wspominałem o tych informacjach dotyczących pogody. Piszemy teraz m.in. o potężnej nawałnicy, która przeszła przez Wielkopolskę, ale są też informacje dotyczące chociażby tych ładunków na liniach energetycznych, o alarmie tuż przy granicy z Polską. Chodzi o Niemcy, a w Niemczech w ostatnim czasie wiele było takich sytuacji bardzo niepokojących. Do tego o gorącym dniu w polityce na portalu Polskiego Radia 24 można przeczytać. Chodzi oczywiście o Sejm, o aferę Zonda Krypto, no ale nie tylko. Teraz przed nami o sprawach i kwestiach wschodnich, rosyjskie dywersje. One są coraz bardziej odczuwalne dla mieszkańców, między innymi problemy na rynku paliw i lotniskach, a także zapowiedzi kolejnego poboru do wojska i organizowanie wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, czy działania podejmowane dotychczas przez Polskę, w tym zamykanie rosyjskich konsulatów, przynoszą oczekiwane rezultaty? To jest pytanie. O tym analityk zespołu Rosyjskiego Ośrodka Studiów Wschodnich Filip Rudnik w rozmowie z Ewą Wasążnik.
8: Czy wysłannicy amerykańskiego prezydenta Jared Kushner i Steve Witkoff przestraszyli się Rosjan i dlatego nie przyjeżdżają do Kijowa?
9: Czy przestraszyli się, to wydaje mi się, że jest to kwestia sporna. Tak jak kiedyś Ukraińcy śmiali się, a raczej tak buńczucznie mówili o tym, że Kit Kellogg, czyli ówczesny amerykański generał, który jeździł do Kijowa, jest ich najlepszym środkiem przeciwlotniczym, bowiem wówczas to Rosjanie nie bombardowali w trakcie wizyt właśnie Kelloga w Kijowie, nie bombardowali z ukraińskiej stolicy. To zapewne byłoby i tak samo, kiedy by i Kushner, i Witkoff odwiedzili Kijów. Wydaje mi się, że tutaj w grę wchodzi bardziej pewna silna perswazja ze strony rosyjskiej właśnie do tych dwóch, od tych dwóch osób bliskich prezydentowi Trumpowi, aby ci nie jechali do Kijowa w rozumieniu rosyjskim do przedstawicieli kijowskiej hunty. A biorąc pod uwagę to, do jakiego stopnia Witkoff znany jest z tego, że jest podatny na rosyjski przekaz, to wydaje mi się, że

0: ta perswazja może trafiać po prostu na podatny grunt.
1: Tę kijowską juntę bierzemy oczywiście w cudzysłów.
0: Oczywiście, że tak.
1: Staram się być na bieżąco w kwestiach wojny w Ukrainie, ale cały czas trudno mi zrozumieć, w jakim momencie tej wojny jesteśmy. Czy jesteśmy u progu eskalacji kolejnej, czy jesteśmy u progu jakiejś nowej fazy rokowań, rozmów pokojowych dotyczących, no może nie pokoju, ale stabilnego, trwałego zawieszenia broni.
0: Rosjanie w coraz większym stopniu, wydaje mi się, od jakiegoś już czasu, od kilku miesięcy, wydają się być skłonni do tego, aby zamrozić realne jakiekolwiek negocjacje ze stroną ukraińską za pośrednictwem Amerykanów, bowiem są przeświadczeni o tym, że czas wciąż gra na ich korzyść, a przede wszystkim na ich korzyść gra zima, zbliżające się temperatury, kiedy to Rosjanie no, będą powtarzać tą swoją praktykę, którą wdrażają już od 22 roku, czyli każdej zimy próbują terroryzować ludność cywilną Ukrainy poprzez ataki na infrastrukturę energetyczną. No i biorąc pod uwagę to, do jakiego stopnia zaawansowany jest system rosyjskich ataków i środków napadu powietrznego na Ukrainę, no to i to, jak rośnie skala po prostu tych ataków na ukraińskie miasta, no widzę chociażby to, że Kijów jest tak naprawdę stale przez całą dobę terroryzowany przez drony, no to wydaje się, że Rosjanie chcą odłożyć w pewnym sensie negocjacje pokojowe również w cudzysłowie, aby spróbować złamać opór Ukraińców tej zimy, a przynajmniej nadwyrężyć ich opór, w nadziei na to, że Ukraińcy będą bardziej skłonni do ustępstw, a Amerykanie bardziej skłonni do przyciśnięcia Ukraińców właśnie po tej zimie z perspektywą właśnie tego roku 27.
1: Czy niezbędna do tego będzie im mobilizacja, powszechna mobilizacja, o której także coraz częściej się mówi i coraz częściej czytamy o tej mobilizacji w komentarzach dotyczących tego, co w Rosji się dzieje?
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i wydaje mi się, że na Kremlu również nie mają na to pytanie nie są w stanie odpowiedzieć, bowiem faktycznie jest tak, że tempo naboru rekruta tych ochotników, ale nie tylko ochotników, bowiem mobilizacja w pewnym sensie cicha, ona wciąż się toczy w rosyjskich firmach państwowych, na rosyjskich uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast faktycznie tempo naboru żołnierza jest znacznie słabnie. Ci ludzie, którzy bardzo ochoczo wstępowali w szeregi właśnie nęceni dużymi zarobkami w rosyjskich szeregach, oni, prawda, już poszli, ta pierwsza fala już poszła do walki i tych ochotników jest coraz mniej. Także faktycznie Rosjanie zmagają się z tym problemem. Natomiast na tę chwilę, biorąc pod uwagę chociażby to, że Rosjanie, wydaje się, że oni nie są w najbliższych tygodniach czy miesiącach tych zimowych skłonni do tego, aby oczekiwać jakiegokolwiek przełomu na froncie, no to biorąc to pod uwagę, mobilizacja im nie jest potrzebna, bowiem pamiętajmy o tym, że że decyzja o mobilizacji nie przełoży się na postępy na froncie w tempie błyskawicznym, tylko to będzie trwało. Tych ludzi trzeba będzie przeszkolić, ubrać, wyposażyć.
2: Tak mówił Filip Rudnik z Ośrodka Studiów Wschodnich, a rozmawiała z nim Ewa Wasążnik. My teraz w Polskim Radiu 24 wracamy do tematów krajowej polityki. A nasze zaproszenie przyjął dr Paweł Ramiączek, politolog, prawnik, administratywista, Uniwersytet WSB Merito. Panie doktorze, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
2: Przed nami sporo tych tematów dotyczących krajowej polityki, ale zacznijmy od dość ciekawych informacji. Tak to ujmę, przedstawionych przez szefa rządu Donalda Tuska. On z sejmowej trybuny cytował zeznania Przemysława Krala. Właściciel Zonda Krypto miał mówić o osobie, która umówiła się z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro na wpłacenie 2 milionów złotych.
4: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.

0: Ja bym się nie martwił.
1: Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji, którą zakładał brat pana Ziobry, a była to fundacja suwerennej Polski.
2: Premier mówił także, że transakcja z kluczową osobą w aferze ostatecznie przepadła.
1: Płatnik, który zabiegał o ukręcenie łba sprawom, które go dotyczą, stwierdza, umówiliśmy się na łączną kwotę 2 miliony złotych. Wypłaciłem 500 tysięcy. Dalsze wpłaty były niemożliwe, ponieważ bank zadawał setki pytań i finalnie wypowiedział mi umowę rachunku bankowego. Ziobro przestraszył się i podobno chciał zwracać pieniądze, ale w ostatnim czasie publicznie przyznał, że wypłacił sobie z fundacji te pieniądze i przeznaczył na swoje potrzeby.
2: Panie doktorze, jaki ładunek polityczny niosą za sobą te słowa premiera Donalda Tuska?
3: Jak dla mnie ma to potężny ładunek polityczny ze względu na to, że te słowa i te zeznania zwłaszcza ukazują pewien schemat. Schemat działania, który jak wynika z zeznań świadka, no był dość mocno ukierunkowany po pierwsze na korzyść, a po drugie na tworzenie sytuacji, które byłyby korzystne dla osób, które zabiegały o konkretne rozwiązania prawne. W tym wypadku chodziło o śledztwa, bo ja nie ukrywam, że dość mocno zapoznałem się już dużo, dużo wcześniej ze sprawą Zonda Krypto i tam są sprawy czy wątki dotyczące lat jeszcze bardzo, bardzo dawnych, kiedy to kilku panów zainwestowało ogromne pieniądze w świeżo powstałą giełdę. No a wiemy o tym, że gdzie są pieniądze, tam są różne interesy nieco sprzeczne i wiemy, jaki był tego efekt. Zaginięcie poprzedniego szefa giełdy, później wyparowanie potężnej kwoty, która gdzieś po drodze zginęła i jest mnóstwo pokrzywdzonych ludzi, a i teraz się pojawiają wątki, które mają charakter czysto polityczny, że niektóre środowiska czy niektórzy politycy mocno zabiegali o to, aby przepisy, które chroniły Zondę Krypto, były uchwalone w Sejmie. Jeśli ten schemat, który tutaj słyszymy i który przedstawił pan premier, jest schematem, który powtarzał się w jakichś sytuacjach, czy też był pewnym modelem działania niektórych polityków, no to ja myślę, że każdy, kto obserwuje świat polityki i każdy, kto zderza się z tymi słowami i z tymi wiadomościami, no, powinien wyciągnąć wnioski sam. Ja nie muszę chyba nikogo naprowadzać na to, jak ocenia się taką historię i myślę, że każdy, kto logicznie myśli, oceni ją w sposób jedyny, który można ocenić, czyli niezwykle szokujący.
2: Ale strona, która jest tutaj zainteresowana obroną swojego dobrego imienia, też wypowiada się na temat chociażby tych zeznań, które przedstawił premier Donald Tusk. No jedną z takich osób jest sam zainteresowany były szef Ministerstwa Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. On w telewizji Republika podkreślił, że nigdy nie rozmawiał z szefem Zonda Krypto Przemysławem Krelem nawet telefonicznie i dodał, że spotkał się tylko z byłym funkcjonariuszem CBA Arturem Chodzińskim, który zaproponował jego fundacji wsparcie ze strony Krala i uznał za że zachodzą okoliczności, żeby te środki po prostu przyjąć. Jak pan te tłumaczenia odbiera?
3: Spodziewałem się, że takie tłumaczenia na pewno będą, bo to jest też pewnego rodzaju linia obrony z ust osób zainteresowanych. Natomiast ja mam wrażenie, że nie trzeba się spotykać bezpośrednio, jeżeli chodzi o duże pieniądze czy jakieś, powiedzmy sobie, interesy, które nie do końca są interesami, można powiedzieć, legalnymi, choć tutaj nie przesądzajmy, bo jeszcze jest kolejna informacja, że finalnie do tak wielkiej transakcji nie doszło. Natomiast no, to, co w przestrzeni publicznej funkcjonuje, nie pozostawia wątpliwości co do tego, że były zamiary, że był też pewien plan, który finalnie być może nie został zrealizowany, no ale był. I tutaj tłumaczenie, że nie widziałem, nie byłem, nie spotkałem się, to jest standardowa linia obrony, ja to rozumiem, natomiast absolutnie nie jestem w stanie zrozumieć, czy też dopuścić do swojej głowy sytuacji, w której dochodzi do takich zapewnień, że gdzieś jakaś sprawa zostanie zakopana, czy jeszcze gorzej się to określa, że urwie się głowę tej sprawie. No to są dla mnie rzeczy niesłychane. Wie pan, ja mam, panie redaktorze, takie wrażenie, że obserwowaliśmy wiele wydarzeń.

0: które nazywaliśmy aferami w Rzeczpospolitej po 1989 roku. Ale jeżeli z taką dynamiką będziemy poznawali informacje dotyczące tej, bo to trzeba powiedzieć twardo, afery Zonda Krypto, i to jest prawdziwa afera, no to przyznam, że ja osobiście będę powtarzał, że to jest największa afera, którą Polska w tej chwili obserwuje, i bezwzględnie wszyscy, którzy brali udział w tym przedsięwzięciu, powinni zostać absolutnie nigdy więcej niedopuszczeni do życia publicznego, bo myślę, że każdemu w Polsce zależy na tym, aby życie publiczne było transparentne i żebyśmy my wszyscy nie czuli się oszukiwani. A za każdym razem, kiedy słyszymy zapewnienia z ust polityków o wielkiej działalności na rzecz Polski, na rzecz obywateli, to po jakimś czasie wychodzi, że mijają się ze swoimi obietnicami i z prawdą.
1: A teraz kolejny wątek dorzućmy do naszej rozmowy, ale dotykający cały czas słów premiera Donalda Tuska, które padły w Sejmie, które cytowaliśmy też Państwu. I tutaj kolejny cytat, opinia na temat tej wypowiedzi. Zgodnie z prawem premier mógł mieć dostęp do informacji dotyczącej tej konkretnej sprawy, ale nie jest rolą polityka informowanie o przebiegu śledztwa. Tak powiedział w piątek PAP prawnik Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej. Z drugiej strony jest głos rzecznika rządu Adama Szłapki, który mówi, że premier Donald Tusk ujawnił informację dotyczącą śledztwa Zonda Krypto, bo wymaga tego interes i dobro państwa. Która z tych opinii, które z tych zdań jest panu, panie doktorze, bliższe?
0: Ja bardzo mocno reprezentuję świat prawa, trochę ze względu na politologię polityki, ale jestem zawsze po stronie prawa. I rzeczywiście ja tu przychylam się do wypowiedzi pana Rosatiego ze względu na to, że też jestem takiej opinii, że niektóre śledztwa wymagają pracy i ciszy. I ja wiem, że przestrzeń publiczna, opinia publiczna domaga się informacji coraz więcej, ale nie zawsze te informacje należy ujawniać. Tu w wypadku premiera też jestem w stanie zrozumieć stan wyższej konieczności, dobro państwa, bezpieczeństwo państwa, a w tym wypadku mówimy o bezpieczeństwie na najwyższym poziomie i te informacje rozumiem, że udzielił w dobrej wierze. Ale gdybym ja osobiście miał dostęp do takich informacji, to ja osobiście raczej bym tego nie udzielał. No ale wiemy, jak wygląda dzisiaj przestrzeń publiczna, jak gorący mamy czas polityczno-prawny, bo to się przenika. To nie można powiedzieć, że to są dwa oddzielne światy. One niestety dla polskiego prawa przenikają się, a gdy mamy do czynienia z polityką, która wkracza w ten świat prawa, to nie jest nic dobrego. Natomiast, no, wie pan, panie redaktorze, tutaj też trzeba powiedzieć jedno. Myślę, że czas najwyższy, jeżeli rzeczywiście taka historia, że ta historia zatacza tak ogromne kręgi, to czas najwyższy, aby społeczeństwo też miało świadomość, co się działo, bo jeszcze raz to podkreślę, nie chcemy być oszukiwani przez zwłaszcza polityków.
1: No właśnie, ale to ja dopytam, panie doktorze, no bo jednak jest często tak, ja nie mówię, że w tym przypadku tak będzie, no ale wiele historii z przeszłości tych dotykających również polityki nam pokazywało, że było dużo słów ze strony polityków, no a później jeżeli chodzi o czyny czy efekty poszczególnych śledztw, to już chyba tak nie do końca a propos tych słów, które padały.
0: To prawda, panie redaktorze, ja też obserwuję takie zdarzenia, natomiast też dochodzę do jeszcze innego wniosku, który też jest wnioskiem z pogranicza prawa i polityki, bo jeżeli niektóre prokuratury są prokuraturami, które mają związki ze światem polityki, to też czasami te sprawy idą wolniej, czasami idą szybciej, jeżeli rzeczywiście ta polityka jest z dala od działalności prokuratury i prokuratura zajmuje się tym, czym się zajmuje. I to wszystko, o czym mówimy, miesza się i przenika nawzajem. I ja rozumiem też, że niektóre śledztwa nie zostały na tyle publicznie pokazane, żeby ich finał satysfakcjonował tych, którzy czekali na rozwiązanie. Ale tak było, jest i będzie. Natomiast uważam, że w wypadkach, gdy mamy do czynienia z tak ogromnymi przewinieniami niektórych osób, a zwłaszcza osób z pierwszych stron świata polityki, to trzeba o tym społeczeństwo informować.
1: Premier Donald Tusk też w swoim wystąpieniu przekonywał do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Zarzucał też Prawu i Sprawiedliwości i Konfederacji związki z giełdą Zonda Krypto. Szef rządu zapowiedział, że wkrótce pojawią się kolejne materiały dotyczące tej afery.

0: Niedługo Polska i wy także dowiecie się, ile więcej materiałów w tej kwestii obciąża bezpośrednio was. Chcecie ostrzeżeń, więc ostrzegam was. Żaden przyzwoity człowiek, żaden polityk, ostrzegam was, nie powinien brać pieniędzy od przestępców.
1: Premier ostrzegał również, że akcje sabotażowe w Polsce są finansowane często dzięki kryptowalutom. Donald Tusk zwracał się też bezpośrednio do prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
0: Cały czas trwacie w tym uporze, bo wszystko na to wskazuje, że trzymają was za gardło. Bardzo źli ludzie. Panie prezesie Kaczyński, gardziłeś kiedyś takimi ludźmi i takimi postawami. Zabrnąłeś naprawdę wyjątkowo daleko w bagno, w jakie wprowadzili ciebie i twoją partię polityczną źli ludzie i ci ludzie, którzy ciebie otaczają.
1: Co politycznie oznacza fakt, że Sejm po raz trzeci nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów?
2: No, nie spodziewałem się, że będzie inaczej. Myślę, że w tej chwili środowisko to prawicowe, które stało od początku na takim stanowisku, będzie je po prostu konsekwentnie trzymać, bo w przypadku, gdyby zmienili zdanie, no, myślę, że w oczach swoich wyborców zrobiliby ruch, który byłby niezrozumiały. To jest środowisko spójne z linią prezydenta od zawsze, a linia prezydenta jest jedna i jednoznaczna. Tutaj nie ma mowy o jakiejkolwiek zmianie w tej materii. I to dla mnie jest również znakiem ogromnym, znakiem zapytania, dlaczego tak się dzieje. Bo przecież gdybyśmy zerknęli na to, w jaki sposób należałoby tę sprawę w tej chwili z punktu widzenia prawa oczywiście zakończyć, no to logicznym jest, że ustawodawstwo, które reguluje działalność podobnych czy takich giełd w Rzeczpospolitej, powinno już dawno zostać wprowadzone, choćby nawet w kontekście przepisów unijnych, które, jak wiemy, wymuszają na krajach członkowskich uregulowanie tych spraw. Więc no to jest duży znak zapytania. Ja tu nie chcę spekulować, dywagować, bo w Polsce mamy cały czas służby, które są odpowiednie do tego, aby wyjaśniać takie sprawy. Natomiast z punktu widzenia obserwatora, zwykłego obywatela, to rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duży znak zapytania, dlaczego tak się dzieje.
1: Duży znak zapytania również dotyczy Macieja Berka, wybranego dzisiaj przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Po co tak naprawdę Maciej Berek do tego Trybunału Konstytucyjnego idzie? Podczas głosowania uzyskał 226 głosów. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Przed głosowaniem opozycja zarzucała rządzącym chęć upolitycznienia Trybunału Konstytucyjnego i przypominano też zapisy ustawy, którą były prezydent Andrzej Duda skierował do oceny Trybunału Konstytucyjnego przed jej podpisaniem, a był tam zapis, to przypominamy, mówiący o 4-letniej karencji między pełnioną funkcją kandydata zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym. Szef Kancelarii Premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, a nie polityk.
3: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali, byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem. I nikt nie kwestionował ich rozstrzygnięć ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej strony sceny politycznej.
1: Ale z drugiej strony wybór Macieja Berka krytykuje Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości. Polityk zarzucił rządzącym upolitycznienie TK.
4: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego. Hipokryta, do kwadratu, Donald Tusk. A zapewne chodzi Donaldowi Tuskowi o to, żeby zmusić Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby on mógł stać ponad prawem. Ale to mu się nie uda.
1: Czy wybór Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego rzeczywiście jest szansą na jego uzdrowienie? No, jeśli tak, to pytanie w jaki sposób? Czy przeciwnie, pogłębia jego polityczne uwikłanie, panie doktorze?
2: Panie redaktorze, z punktu widzenia prawa pan Berek jest fachowcem. I to trzeba powiedzieć jasno, znamy, czy osoby, które zajmują się dziedziną prawa, jeżeli miały styczność z jego opiniami czy z jego działalnością w tej materii, mają jednoznaczne zdanie. Ja to zdanie mam takie samo. Natomiast z punktu widzenia politycznego oczywiście to będzie w dalszym ciągu niekończąca się historia, gdzie jedna i druga strona będzie wytykała sobie nawzajem upolitycznienie Trybunału. Natomiast faktem jest, szanowni państwo, panie redaktorze, że Trybunał Konstytucyjny dzisiaj wymaga absolutnej naprawy. I jedynie co może nastąpić z chwilą wyboru pana Berka, to fakt, że w Trybunale Konstytucyjnym decyzję będzie podejmowało się przez

0: głosowanie w ramach zgromadzenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgromadzenia ogólnego. I sądzę, że linią, która tutaj została przyjęta, jest fakt, że jeżeli pan Berek zostanie wybrany na miejsce pana Piskorskiego, tutaj już pomijam fakt zaprzysiężenia wobec prezydenta i tych wszystkich innych historii, bo to będzie kolejny etap, który będziemy oglądać i komentować, to wtedy wydaje się, że to zgromadzenie ogólne może zyskać po pierwsze fachowca, a po drugie osobę, która być może przeważy. Co dalej z Trybunałem? A Trybunał niestety dzisiaj jest organem, który wszyscy w Polsce zamiast kojarzyć z tym, co powinien robić, czyli z dbaniem o przepisy w kontekście ich zgodności z konstytucją, to wiele osób postrzega jako element walki politycznej i narzędzie w rękach polityków, gdzie ustawy, które są kierowane przez prezydenta, ale nie tylko przez prezydenta, ale zwłaszcza przez prezydenta, są po prostu postrzegane przez gremium jako materiał do rozstrzygnięć politycznych. No niestety tak
1: być nie może. Ale to ja nie wiem, czy ten wybór akurat jest szansą, żeby to naprawić, no bo sam premier Donald Tusk mówił, że Maciej Berek to jego prawa ręka w zasadzie. No ale to już zostawmy na moment. Na moment przeciwko tej kandydaturze Macieja Berka zagłosowało Prawo i Sprawiedliwość, Rozwój Plus, Konfederacja. Przeciwko byli też niektórzy politycy koalicji rządzącej, między innymi szef klubu Polski 2050 Paweł Ślis oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Ale tutaj polityk lewicy tłumaczył się pomyłką.
2: Proszę Państwa, po raz kolejny okazało się, że jestem człowiekiem. Mam emocje, umiem kochać, umiem się pomylić. W związku z tym w tej sprawie oczywiście się pomyliłem, ale to tylko świadczy o moim głębokim człowieczeństwie i tym, że mam prawo do błędu. Najbardziej się cieszę, tak nawiasem z tego, tylko nie mówcie nikomu, że ten głos nie przeważył.
1: Panie doktorze, to tak pół żartem, pół serio na koniec zapytam. Pan wierzy w takie pomyłki?
0: Jako że mam głębokie zaufanie do ludzi, którzy wykazują głębokie człowieczeństwo, po prostu ufam marszałkowi, że tak było.
1: No to w takim razie tego się trzymajmy. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za komentarz w Polskim Radiu 24 i za poświęcony czas. Doktor Paweł Ramiączek, politolog, prawnik, administratywista, Uniwersytet WSB Merito był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję, dobrego wieczoru i dobrej nocy życzę.
0: Dziękuję uprzejmie, dobranoc.
1: To było podsumowanie tematów politycznych w Polskim Radiu 24 z naszym gościem. Tych tematów, jak Państwo mogli usłyszeć, nie zabrakło, bo dzisiaj rzeczywiście w Sejmie było gorąco, a i mogliśmy samą atmosferę sejmową, czy też zachowania niektórych polityków skomentować, ale i przyjdzie na to pora. Natomiast oczywiście kolejne propozycje mamy tematyczne dla Państwa w Polskim Radiu 24 podczas naszego wieczornego spotkania, a ta najnowsza o 22 równo, to oczywiście najnowsze informacje.
3: Reklama.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wcześniej był ministrem, teraz został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Eksperci i politycy podzieleni w kwestii kandydatury Macieja Berka. Amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów celem spotkań, rozmowy o zakończeniu wojny. Jutro wielki finał trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Maciej Berek wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydat zgłoszony przez Koalicję Obywatelską wcześniej pełni

0: funkcję ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu. Szef kancelarii premiera Jan Grabiec zapewnia, że Maciej Berek to fachowiec, nie polityk.
1: Maciej Berek nigdy nie był partyjnym politykiem. On był owszem członkiem rządu, ale w przeszłości Trybunału Konstytucyjnego byli sędziowie Trybunału, którzy wybierali, byli z rządu, byli ministrami, trafiali do Trybunału i cieszyli się ogromnym autorytetem. I nikt nie kwestionował ich rozstrzygnięć ani z jednej, ani z drugiej, ani z trzeciej strony sceny politycznej.
0: Przeciwko kandydaturze Macieja Berka zagłosowało PiS, Rozwój Plus i Konfederacja. Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości zarzucił rządzącym upolitycznienie Trybunału Konstytucyjnego.
2: Był nazywany przez samego Donalda Tuska jego prawą ręką, a Donald Tusk przecież deklarował, że nie będzie polityków wybierał do Trybunału Konstytucyjnego. Hipokryta, do kwadratu, Donald Tusk. A zapewne chodzi Donaldowi Tuskowi o to, żeby zmusić Trybunał Konstytucyjny do tego, żeby on mógł stać ponad prawem. Ale to mu się nie uda.
0: Wskazanie Macieja Berka jako kandydata na sędziego TK było populistycznym zagraniem. To z kolei głos socjologa Przemysława Sadury. Był on gościem podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów.
3: Jemu się wydaje, że to jest konieczność, ale nie, to na dłuższą metę to jest błąd. To jest ruch populistyczny, legitymizujący to, co robili przeciwnicy.
0: W sejmowym głosowaniu Maciej Berek pokonał kandydata Prawa i Sprawiedliwości Artura Kotowskiego. Jutro mają być w Rosji, a pojutrze na Ukrainie. Mowa o wysłannikach prezydenta Donalda Trumpa. Cel to rozmowy o pokoju. Prezydent Ukrainy zapewnia, że na czas wizyty nie będzie atakować Moskwy z powietrza.
4: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina na czas wizyty Amerykanów w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć do Moskwy. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego celem jest maksymalnie konstruktywna i merytoryczna wizyta oraz rozmowy ze stroną amerykańską, aby szukać realnych sposobów zakończenia wojny. Według doniesień prasowych Kreml stara się, żeby przedstawiciele Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: YouTuber Stu, podejrzany o pedofilię, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Decyzja w sprawie aresztu zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia sądu, przekazał Artur Folga z prokuratury okręgowej w Warszawie.
5: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego.
0: Stuart KB to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Grozi mu do 12 lat więzienia. To były wyjątkowo pracowite wakacje dla ratowników z Tatr. Z opublikowanych statystyk wynika, że ratownicy udzielili pomocy 540 osobom. To o 32% więcej w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najbardziej niepokojącym wzrostem jest jednak liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W tym roku w Tatrach życie straciło 7 osób, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
6: Tutaj mamy bardzo wyraźny wzrost, no bo w zeszłym roku mieliśmy jeden taki przypadek, w tym roku 7, także... No biorąc statystykę pod uwagę, to jest 600% wzrost. Na szczęście ta liczba sama w sobie nie jest duża, biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy wchodzą w Tatry.
0: Co roku w lipcu i sierpniu tatrzańskie szlaki przemierza ponad 2 miliony osób. Jutro wielki finał trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem Radiowa Jedynka odwiedzi Białe Błota w Kujawsko-Pomorskiem. Przez cały dzień na najmłodszych i tych nieco starszych przy placu przy ulicy Czeremchy będzie czekać moc atrakcji.
7: Między 9 a 12 ostatnia w tym roku szansa, żeby podejrzeć, jak powstaje audycja na żywo. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek, a w południe rozpocznie się piknik z życia wzięte.
8: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będzie nauka tańca, będzie potańcówka, będzie wszystko to, co najlepsze, czyli Lato z Radiem 2026.
7: Zapowiada Dagmara Kowalska. Konkursy na małej scenie poprowadzi Sława Bieńczycka. Będzie można zdobyć liczne nagrody, w tym tę najbardziej pożądaną.
9: Przede wszystkim nasi słuchacze polują na naszą maskotkę, czyli na pluszaka pieska.
7: Poza tym na pikniku będzie okazja, żeby sprawdzić zastosowania sztucznej inteligencji, zagrać w radiową grę Audionauci, czy zwiedzić interaktywną wystawę Discovery Space Station, na której zaprezentowana zostanie makieta stacji kosmicznej z ogromnymi modelami planet. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka. Do tańca zagra Lazy Swing Band, a piknik zakończy set DJ-a Sarnuli.
0: Relacjonowała Małgorzata Abgarowicz.
10: To były informacje.

0: Polskiego Radia 24.
1: Przed nami pochmurna i deszczowa noc w całym kraju. Będzie od 13 stopni na północy do 15 na południu i 17 na Lubelszczyźnie. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane z przelotnym deszczem i lokalnymi burzami. A jutro w dzień od 16 na północy, około 20 w centrum, do 23 na południu kraju.
0: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Jest 22.06, a to już czwarty dzień września, mamy piątek dokładnie, no i jeżeli wrzesień, to wakacje w zasadzie powoli żegnamy. Myślę, że większość z nas już po tych wakacjach, po urlopach. Natomiast teraz zabierzemy Państwa w czasy PRL-u i opowiemy o wypoczynku, który wtedy był prawem wpisanym do Konstytucji, bo władza traktowała ten temat niezwykle poważnie. Pytanie, jak i gdzie wypoczywali robotnicy i chłopi? W jakich miejscach urlopy spędzali przedstawiciele pracującej inteligencji, a gdzie jeździli partyjni bonzowie, co oznaczał także powszechnie wtedy znany skrót FWP. Więcej o tym teraz w Polskim Radiu 24. Zapraszamy.
3: Turbo Historia.
4: Turbo Historia, Krzysztof Grzybowski, witam serdecznie. Dziś naszym gościem jest pan Błażej Ciarkowski, architekt, historyk architektury, autor książek i tu się właśnie waham, z pogranicza architektury, bo to nie jest czysta architektura. Wystarczy przypomnieć kapitalną rzecz, moim zdaniem kapitalny tytuł Łódź, Ziemia Wymyślona i powiedzieć, że to jest książka o architekturze, to byłoby chyba bardzo niepełne.
5: Dzień dobry. To zdecydowanie nie są książki o architekturze.
4: No to myślę, że do tego kręgu książek nie o architekturze możemy też dorzucić najnowszy tytuł, o którym będziemy rozmawiać. Proszę bardzo, tutaj mogę zaszeleścić na dowód, że książka jest w moich rękach. Zresztą bardzo ładnie wydana. Remontownia ciał i dusz, domy wczasowe i sanatoria w PRL-u. I ja się od razu muszę wytłumaczyć, bo to jest trochę nietypowy temat jak na turbohistorię, bo w turbohistorii przeważnie jest jednak, przeważnie, nie zawsze, ale jest o wielkich historycznych zjawiskach, nazwiskach, wydarzeniach, rocznicach, ale o domach wczasowych i sanatoriach jak do tej pory chyba nie miałem okazji rozmawiać. Ale myślę sobie, że to jest temat jak najbardziej historyczny, bo wystarczy spojrzeć właściwie inaczej. Wystarczy przeczytać pierwsze strony pana książki, żeby zobaczyć, jak poważnie ten temat w czasach PRL-u był traktowany. I to przez najwyższe władze.
5: Tak, tak. Oczywiście i to moim zdaniem jest całkiem poważne i może nie bardzo wielkie, ale takie trochę mniej wielkie zjawisko, więc ja bym tutaj tej historii wypoczynku nie deprecjonował, nie spychałbym jej na margines, bo to był jeden z wielu takich realnych, namacalnych znaków tego, że ta rzeczywistość po 1945 roku jest rzeczywistością zupełnie inną niż wcześniejsza.
4: To na ile możemy powiedzieć, że to jest książka o historii PRL-u? Tyle tylko, że jest to spojrzenie na tę historię PRL-u z takiego dosyć być może z takiej nieoczywistej perspektywy, ale bardzo ciekawej na pewno.
5: No tak, nie da się w ogóle tego zjawiska masowego wypoczynku, architektury dedykowanej masowemu wypoczynkowi czy uzdrowiskom, tego nie da się oddzielić od tej historii, nazwijmy ją wielką, od dat takich jak 1945, 1956, 70, 81 i tak dalej.
4: Te wszystkie wielkie polityczne przełomy, one też mają swoje konsekwencje w tym, jak wtedy ludzie wypoczywali, w jakich warunkach, w jakich miejscach?
5: Tak, tak, nie bezpośredni, ale jeśli sobie spojrzymy na to, co się dzieje, a więc w 1945 roku, no, mamy nowy system, nowy porządek polityczny, społeczny i mamy no, taką falę awansu społecznego, która umożliwia w tym przypadku korzystanie z wypoczynku ludziom, którzy od tej możliwości byli przez pokolenia odcięci, w ogóle nie wiedzieli, że taka możliwość istnieje. Potem

0: kolejne daty, no to będzie oczywiście 52 rok i moment, kiedy prawo do wypoczynku zostaje wpisane w Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
1: Trudno dziś to uwierzyć, tak, ale mamy Konstytucję z 52 roku i rzeczywiście, no, wypoczynek, urlop jest jednym z tematów, jednym z punktów tej Konstytucji.
0: Tak, tak. W małej Konstytucji, po 89 małej Konstytucji, no i w tej obowiązującej obecnie słowa wypoczynek już nie ma.
1: No tak, przetrwało to 40 lat.
0: Tak, tak. Dalej mamy 56 rok, Odwilż, i to jest moment, kiedy wypoczynek przestaje być, masowy wypoczynek przestaje być tak bardzo upolityczniony, natomiast zaczynają pojawiać się duże inwestycje, jeśli chodzi o budownictwo z nim związane.
1: No i tu, chcąc nie chcąc, o tę architekturę będziemy zahaczać.
0: Tak, tak. No i oczywiście kryzys lat 80. i próby gdzieś znalezienia rozwiązania ratującego te obiekty uzdrowiskowe, wypoczynkowe, jakieś próby wprowadzenia elementów wolnorynkowych w latach 80., no, które w sumie nie zmieniły niczego, na pewno nie na lepsze. No i przełom roku 89, który dla większości z tych ośrodków, no, okazał się momentem bardzo, bardzo trudnym. Więc ta wielka polityka ma związek z tak błahym pozornie tematem jak wypoczynek.
1: Chociaż mówić o tym, że wypoczynek to błahy temat, akurat w momencie, kiedy kończy się okres wakacji, to chyba jednak jest nazbyt ryzykowne. Ale to zostawmy rok 89, zostawmy przełom, wróćmy na sam początek tej książki, tej historii. Bo co ciekawe, ta opowieść nie zaczyna się wcale w roku 45. Tak naprawdę te pierwsze wydarzenia, które pan opisuje, to jest Benito Mussolini i Rimini.
0: No, w zasadzie tak, choć jeśli byśmy ułożyli chronologicznie, nie w tej kolejności, w jakiej są w książce oczywiście te punkty, to prawdopodobnie tym pierwszym to jednak będą lata 20. i Związek Radziecki, gdzie zaczyna się wprowadzanie właśnie masowego, powszechnego wypoczynku, także, a może przede wszystkim dla ludności pracującej miast i wsi, gdzie zaczyna się zorganizowany masowy wypoczynek dla dzieci, a Benito Mussolini, tak, to on no, przejmuje w latach 20. te wzorce, korzysta oczywiście z doświadczeń skautingu, korzysta z tego, co już było, tylko rozszerza to na skalę masową i tworzy, czy inaczej, pod jego jakby patronatem powstają kolejne kolonie tak zwane, czyli ośrodki wypoczynku dla dzieci. To były głównie dzieci z biednych rodzin, które miały przyjechać na 2, 3, 4 tygodnie, wypocząć, poćwiczyć, pogimnastykować się, popływać w morzu. No a przy okazji odbywała się taka czasami bardziej twarda, a czasami zupełnie miękka indoktrynacja.
1: Wykuwano nowego człowieka.
0: Tak, dokładnie.
1: I we Włoszech, i w III Rzeszy, i w Związku Radzieckim. Chodziło dokładnie, tak, o to samo.
0: O to samo, bo wszędzie uważano, że no, z tymi, którzy są dorośli, to już się za dużo zrobić nie da. Mussolini był wprost rozczarowany Włochami, że oni są zbyt miętcy, żeby być prawdziwymi faszystami. Co to z takich kilkulatków, to można potem tych prawdziwych faszystów zrobić, wykuć.
1: No to za chwilę będzie znów o tej wielkiej historii, ale jeszcze jedno zdanie, od którego ta książka się zaczyna. Powiedz mi, co robisz w czasie wolnym i z kim, a powiem ci, do jakiej klasy należysz. Edmund Wnuk Lipiński.
0: Tak, tak. Człowiek, który bardzo, bardzo ciekawie o czasie wolnym, o pracy i relacji między pracą a czasem wolnym pisał. Akurat to zdanie znalazłem stosunkowo późno w trakcie całej pracy nad książką i ono stało się takim ładnym ujęciem myśli, która zaczęła mi od pewnego momentu towarzyszyć w trakcie pracy, że jednak wypoczynek jest sprawą klasową. Był, jest, no i pewnie będzie. Nie chcę być inaczej po prostu.
1: Jeżeli chodzi o te klasy,

0: Osobowość wypoczywania w czasach PRL-u, tu rzeczywiście ona się pojawia co najmniej kilkanaście razy. Mówię o takich bardzo mocnych i ważnych akcentach, momentach tej książki. Mam nadzieję, że do nich jeszcze za chwilę powrócimy. No ale to znów, ja wiem, że po raz trzeci albo czwarty powiem, to zacznijmy od początku. Mamy rok 45. Wtedy, mimo że tak naprawdę wojna jeszcze trwa, albo inaczej, ta wojna dopiero co się skończyła, państwo kompletnie w rozsypce, państwo dopiero odbudowujące się, państwo, gdzie ta wojna, wewnętrzna wojna tak naprawdę wciąż trwa, a mimo tego na wczasy te zorganizowane, państwowe wczasy, tak możemy powiedzieć, wyjeżdża już 12 tysięcy osób, to robi wrażenie. Ale te same początki tego wypoczynku, tego sposobu na remontowanie ciał i dusz, one dosyć ciekawie wyglądają z racji tego, że przecież mają być przeznaczone głównie dla chłopów i robotników, czyli tej nowej siły, nowego państwa. Okazuje się, że zarówno chłopi, jak i robotnicy, choć chłopi chyba w jeszcze większym stopniu, do tego dobrodziejstwa na początku podchodzą z wielką, wielką nieufnością.
1: Tak, ja powiem, że nie tylko na początku. Mieszkańcy wsi do samego końca, do 89 roku, nie będą stanowili nawet, chyba tam niespełna 10% w maksymalnym, maksymalnie niespełna 10% mieszkańców wsi będzie korzystało z tego wypoczynku. Chyba nawet mniej. To samo będzie tyczyło niewykwalifikowanych robotników. Po prostu im wyższy poziom, im wyższy kapitał kulturowy, kapitał społeczny, tym większa świadomość tego, że można wypoczywać, większa wiedza, jak wypoczywać i mniejsza obawa przed światem, bo dlaczego chłopi, dlaczego robotnicy obawiali się? No bo przez większość swojego życia, bo całe życie, no nie opuszczali miejscowości, województwa, w którym się urodzili. Przeglądając raporty, wspomnienia, listy z wypoczynku, dotyczące wypoczynku, a raczej dokładnie uzdrowisk, turnusów sanatoryjnych organizowanych przez Związek Samopomocy Chłopskiej, no, zdarzały się takie, gdzie pod listem takim podsumowującym turnus, ludzie się podpisywali krzyżykami. No więc tutaj trudno się dziwić, że to napawało lękiem, napawało obawą, bo tu inni ludzie, bo gdzie ja, prosty chłop, chłopka, będę się pchać między panów, więc...
0: No ale to można powiedzieć, no, klasowość pełną gębą.
1: Tak, którą próbowano przełamać i z tym przełamaniem były, no, problemy i w sumie nic dziwnego, bo żadne przekonywanie, żadne namawianie przez kierownika, przez przełożonego nie działało tak dobrze jak poczta pantoflowa. Więc jeśli z jakiegoś zespołu pracowniczego, robotniczego, z jakiejś brygady ktoś pojechał, wrócił zadowolony, to duża była szansa, że jego koledzy, koleżanki też pojadą.
2: Turbo historia.
0: Ale to jest właśnie bardzo ciekawy moment, bo pan podaje kilka takich przykładów tych, którzy pojechali po raz pierwszy. Mówimy właśnie o chłopach, czy też chłopkach, o robotnikach, czy też o kobietach pracujących rzeczywiście na samym dole tej zawodowej drabiny. Mhm. I właściwie oni za każdym razem są trochę na siłę wypychani przez innych. No, być może niech pojadą, niech spróbują, niech zobaczą i niech powiedzą innym. Być może dlatego, że kierownik po raz 15, 16 czy 20 nakłania ich do tego, żeby pojechali, no i w końcu machają ręką i ryzykują. No i wracają zachwyceni. Przeważnie.
1: Tak, w zdecydowanej większości. Czasami kierownictwo w ogóle uciekało się do praktyk z pogranicza jakiegoś szantażu, mówiąc, że dany pracownik, pracownica dostanie urlop pod warunkiem, że zdecyduje się pojechać na wczasy. Więc to prawie, że przymus.
0: No, natomiast dziś to brzmi bardzo egzotycznie.
1: No, równie egzotycznie brzmią relacje ludzi, którzy właśnie w tym 1947-1948 roku jechali, na przykład w góry, i potem opowiadali, że to przerosło ich najśmielsze oczekiwania, bo oni wyobrażali sobie góry jako taką, no, kupę, tylko wysoką kupę piachu, na którą można wejść, poskakać

0: a tu się okazuje, że to jest coś zupełnie innego, nie do wyobrażenia. Oni jadą, jeśli jadą do sanatoriów, to oczywiście mają wszelkie zabiegi, ktoś o nich dba, niekiedy po raz pierwszy w życiu.
1: Inny świat. Szal...
0: Tak, inny świat. Ciepła, bieżąca woda, elektryczność, czysta pościel, 3-4 posiłki dziennie, bo to różnie bywało. No i wynalazki takie jak piżama.
1: No i to brzmi tym bardziej egzotycznie.
0: To brzmi. I to był moment, który mnie niesamowicie w tych wszystkich wspomnieniach wzruszył, bo człowiek, który właśnie został wysłany, czy pojechał do sanatorium, no dostał pokój trzyosobowy z dwoma innymi mężczyznami. No i potem mówi, że on czeka każdego dnia rano, aż oni wstaną, umyją się, ogolą, ubiorą, wyjdą. I on wtedy dopiero gramoli się spod kołdry, dlatego że on nie ma piżamy. Nie wiedział w ogóle, że można mieć piżamę i śpi w kalesonach, w tych, w których chodzi jako w bieliźnie codziennie. I wstydzi się po prostu tego.
1: No i teraz nie powinny dziwić te obawy, o których pan wcześniej mówił, te obawy przed wyjazdem do innego świata, do opuszczenia tej rodzinnej wioski, czy też rodzinnego miasteczka. Ale jest jeszcze jedna rzecz, bo w wielu tych przykładach tej niechęci, tego dystansu do wypoczynku, do tych wyjazdów, przebrzmiewa też coś takiego, że no przecież oni od wielu lat, jeżeli mają urlop, to ten urlop spędzają tam u siebie, wśród znajomych i właściwie po co to zmieniać?
0: Tak, bo w ogóle płatne urlopy zaczęły się już przed wojną, już w międzywojniu. Tyle, że nie były one powszechne, to było uwarunkowane od różnych branż. Zresztą tak samo było na Zachodzie, że po prostu różne branże miały różne wymiary tego wypoczynku, zależnie od tego, co kto sobie wywalczył. I szczególnie to znowu dotyczyło albo tych robotników nisko wykwalifikowanych albo chłopów, no że no, niby jest to wolne, no ale jedziemy wtedy na przykład pomóc rodzinie. To ci, którzy powiedzmy w pierwszym, drugim pokoleniu dopiero byli w mieście, no to spędzali urlop pomagając, czy to w żniwach, czy w ogóle przy gospodarstwie. I to znowu nie była to specyfika polska, bo to się działo i w innych państwach Europy Środkowej i Wschodniej. To działo się na Zachodzie. To działo się do lat pewnie 70. albo jeszcze dłużej. Ostatnio usłyszałem od znajomej historię, jak to jej rodzice dostali skierowanie do sanatorium rolniczego, pojechali. No i po paru dniach uciekli. Poszli na wagary z sanatorium, pojechali pomóc kuzynowi.
1: Ale to są rzeczy znów, które brzmią egzotycznie z dzisiejszej perspektywy, no ale jeżeli przypomnimy sobie, pan mówi o latach 70., ja myślę, że spokojnie możemy jeszcze wspomnieć o latach 80.,
0: tak.
1: To nie są wcale odległe czasy, kiedy to było normą.
0: Oczywiście. To jest trochę tak jak z tym obrazem góry, czy w ogóle spojrzeniem na świat. No, ciężko nam, żyjącym w kulturze, no w tym momencie to już przez internet mocno ukształtowany, ale wcześniej telewizja, wcześniej jakieś czasopisma ze zdjęciami, z ilustracjami, wyobrazić sobie, że ktoś naprawdę tego wszystkiego nie widział, nie miał pojęcia, jak
1: no, przy takiej wygląda. Mobilności, jaka nam dziś towarzyszy.
0: Tak. To mówimy o tak bardzo innej rzeczywistości, że aż trudno uwierzyć, że to raptem ile? No powiedzmy 80 lat.
1: No, być może nawet zdecydowanie mniej, jeżeli bardziej powrócimy do tych dekad, lata 70. czy lata, lata 80. Okazuje się, że tak naprawdę to nie jest odległa przeszłość. Ale to jeszcze jedna kwestia dotycząca tej klasowości, bo pojawia się taki fragment, taki rozdział mówiący o tym, że były takie momenty, kiedy ta klasowość, być może tylko na chwilę, być może pozornie, ale potrafiła bardzo skutecznie zniknąć. Wieczorki taneczne.
0: Oj, nie do końca.
1: Dlatego mówię, że być może pozornie, ale zdarzało się. No, podaje pan takie przykłady.
0: Tak. Ja podaję taką historię czy wspomnienia starszej kobiety. Nie mam pojęcia, co to oznaczało starszej. Strzelam,
1: w tamtych czasach.
0: Czyli pewnie 50-60. Która bardzo się dziwiła, że no, ona pojechała

0: taka tej kobiecina ze wsi w tej długiej spódnicy z jakąś chustą i na wieczorku ją tacy fajni kawalerowie z miasta obtańcowywali.
1: Ale to przepraszam, są przecież też, czy wspomnienia, czy jest też przytoczona historia młodych robotników, którzy są zdziwieni tym, że na tym wieczorku tanecznym bez problemu mogą porozmawiać, zatańczyć z urzędniczkami z Warszawy, które przecież normalnie by na nich nawet nie spojrzały.
0: Tak, chociaż zdarzają się też historie odwrotne, gdzie taki robotnik dostaje od proszonej do tańca urzędniczki kosza, no bo gdzie tutaj urzędniczka z miasta stołecznego będzie z jakimś tam prostym robociarzem się zadawała, więc z jednej strony była taka nieśmiałość, spojrzenie w górę i potem zdziwienie, że ci wykształceni ludzie traktują nas, prostych robotników, prostych chłopów, chłopki, jak człowieka. A z drugiej strony potem czasami robiono jakieś ankiety, wywiady. No i jedna czy druga osoba zatrudniana w urzędzie kwituje parsknięciem pytanie, czy czegoś takie kontakty międzyklasowe ją nauczyły. No bo czego mogłaby się nauczyć od zwykłego, prostego robotnika? Niczego. Więc było sporo tych pozytywnych historii, gdzie te bariery faktycznie znikały. No, były historie mniej pozytywne, które takim barierom utrwalały, sprzyjały utrwalaniu tych barier. Krytykowano obsługę, szczególnie w pierwszych latach powojennych, która to obsługa jeszcze takim troszkę sznytem przedwojennym rozpoznawała, kto jest kto i dla jednych była bardziej uprzejma, a drugich traktowała prawie jak powietrze.
1: No i proszę bardzo, możemy powtórzyć. Klasowość pełną gębą.
0: Tak, tak.
1: I to w bezklasowym społeczeństwie.
0: No, dopiero miało być wypracowane bezklasowe społeczeństwo, ale się nie udało.
1: No, czyli na razie nad tą bezklasowością, na razie dopiero nad nią pracujemy, można powiedzieć. Błażej Ciarkowski, Remontownia Ciał i Dusz, Domy Wczasowe i Sanatoria PRL-u. To jest pierwsza część naszej rozmowy. Kontynuacji proszę szukać na podcastach Polskiego Radia.
2: Ciąg dalszy tej turbo historii w naszym podcaście. Ogłoszenie społeczne.
3: Mam 20 lat. Byłam bezdomna wiele miesięcy. Wiem, co to jest. Noc na ławce w parku.
4: Miałem 19 lat, gdy matka wyrzuciła mnie z domu.
5: Gdy skończyłam 18 lat, skreślili mnie z domu dziecka. Nie miałam dokąd pójść.
6: Mijamy ich na ulicy i nie wiemy, że mogą doświadczać bezdomności. Młodym bezdomnym pomaga Fundacja Po Drugie.
7: Młodzi w tłumie, bezdomni w ukryciu.
4: Potrzebujemy twojej uwagi.
6: podrugie.pl.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
8: Szkolenia pracowników w firmie to temat licznych dyskusji między pracodawcami a związkami zawodowymi. Dotyczą zasad, kto powinien być szkolony, tego czy wystarcza środków na rosnące potrzeby szkoleniowe na zmieniającym się dynamicznie rynku pracy. O tym wszystkim, a także o ostatnich zmianach w funduszu szkoleniowym porozmawiamy w audycji Kapitał i Praca w najbliższą sobotę zaraz po godzinie 15. Anna Grabowska, zapraszam.
9: W każdą sobotę rano o 9.06 zapraszam na rozmowy o kinie. Nasi goście to uznani aktorzy i reżyserzy, twórcy filmowych opowieści, które kochamy i cenimy. Jaka jest droga do sukcesu? Czy porażki są wliczone w tak zwaną karierę? To także anegdoty, wspomnienia i przygody z filmowego planu. Kierunek Kino o 9.06 w każdą sobotę w Polskim Radiu 24. Andrzej Sołtysik.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Minęła 22.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Po raz trzeci posłom nie udało się odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Z wypowiedzi polityków obozu rządzącego wynika, że będzie kolejny projekt. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda mówiła w Polskim Radiu 24, że rząd musi dbać o interes obywateli.
11: My cały czas nie mamy przepisów, które by mogły zapobiec takim sytuacjom w przyszłości. I naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć Polki i Polaków, którzy legalnie inwestują w kryptowaluty, przed podobnymi oszustwami, a tymczasem prezydent i

0: Prawo i Sprawiedliwość i Konfederacja stają po stronie nieuczciwych przedsiębiorców, a nie po stronie obywatelek i obywateli, którzy tracą pieniądze.
1: Wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie Zonda Krypto złożyli

0: Ministerstwo Infrastruktury kupiło ze środków KPO 65 tysięcy kasków dla uczniów z kartą rowerową. Na Dolnym Śląsku trafią one do dzieci w kilkuset szkołach, mówi dolnośląska kurator oświaty Ewa Skrzywanek.
1: Na Dolnym Śląsku rozdajemy w 700 szkołach kaski. Mam nadzieję, że to początek dobrej akcji i ten zwyczaj będzie już czymś stałym.
0: Akcja ma przypominać o obowiązku jazdy w kasku przez osoby poniżej 16 roku życia. Policja zwraca uwagę, że wypadków z udziałem rowerzystów nadal jest dużo. Wysyp grzybów w lasach w województwie łódzkim. Coraz więcej osób wybiera się na tegoroczne grzybobranie i wraca z pełnymi koszami. Jednym z najczęściej spotykanych grzybów w tym roku jest podgrzybek.
2: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
3: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać.
4: Jest sucho w lesie, ale no wysyp pierwszy to jest super.
2: Trzeba chodzić, tak? Są miejsca, gdzie dużo jest tych grzybów, a no wiadomo, jak to w lesie. Ale ogólnie zadowolone i wczoraj i dzisiaj jesteśmy.
0: Specjaliści radzą, by zbierać tylko te grzyby, które znamy. Można też sprawdzić je w stacjach sanepidu.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: I mamy już prawie 33 minuty po godzinie 22, a teraz w Polskim Radiu 24 zabierzemy Państwa na Górny Śląsk, bo ten kryje wiele atrakcji turystycznych, kopalnie, sztolnie, zabytki, techniki, ale też muzea, parki i lasy. A mimo to wciąż walczy z wizerunkiem obszaru przemysłowego, no i szarego. Dziś w cyklu Piękne Nieznane postaramy się to zmienić i zabierzemy Państwa konkretnie do Gliwic. Miasta pełnego zabytków, obiektów kultury, pięknej przyrody, ale też miasta, które przeszło do historii z powodu wydarzeń roku 1939. O tym wszystkim opowie nasza dziennikarka.
5: Powtórka programu.
7: Piękne nieznane.
8: Dzień dobry, Katarzyna Pilarska, gliwiczanka. Chciałabym Wam zaproponować wizytę w tym pięknym mieście. Mieście, które jak zawsze słyszałam, jest mało śląskie, choć na Górnym Śląsku.
9: Ja bardzo nie lubię tego określenia, bo to jednak jest śląskie miasto.
8: Opowiada Kamil Iwanicki, silezjanista, autor książek o Gliwicach i Śląsku, pracownik Centrum Kultury Wiktoria.
9: Ale rozumiem jakby skąd się to bierze przez ten miszunk, ten takie wymieszanie powojenne, gdzie to miasto jednak zmieniło znaczną strukturę mieszkańców, a jednak jest to miasto, gdzie w dzielnicach bardzo jednak tą śląskość można poczuć, a też ci jego dawni czy współcześni mieszkańcy też są znaczące dla kultury śląskiej. Kiedyś Horst Binek, który mieszkał na Sztadwaldzie, dzisiejszym Zatorzu, gdzie opisywał to przedwojenne i wojenne życie w Gliwicach, czy dzisiaj Zbyszek Rokita, który z Wójtowej Wsi i z Ostropie wspominał w swoich książkach. Ja pochodzę z dzielnicy Sośnica, to też dzielnica, gdzie kopalnia odcisnęła mocny ślad i myślę, że mamy jakby też różne postrzeganie, bo każda dzielnica Gliwic to też inna historia, też inne podejście i mamy takie dzielnice bardziej śląskie, dzielnice bardziej takie polskie, kresowe, a dzisiaj tak naprawdę ta śląskość w tych Gliwicach wciąż jest. I też jakby ta kultura jest na tyle wymieszana, że warto też popatrzeć na tą historię miasta nie tylko z perspektywy, no właśnie, czy to polskie, niemieckie, czy śląskie, ale jako tej historii ogólnej.
8: Co by Panie poleciły zobaczyć komuś, kto tu przyjedzie?
10: Zamek przede wszystkim.
8: Piastowski?
10: Tak, Zamek Piastowski. No kościoły.
11: Jest piękna palmiarnia, piękna.
10: Kościoły są bardzo ciekawe. Katedra.
11: Domek Karo, tam jest wystawa, która trwa, chyba nawet historia Gliwic, która trwa prawie że do października będzie ta wystawa.
10: No w Zamku Piastowskim tam jest też, są wystawy.
8: Tam jest też historia Gliwic, tak.
10: Tak, tu ten park jest bardzo ładny, palmiarnia, park Chopina i palmiarnia bardzo ładna.
8: A radiostacje? Warto zobaczyć?
10: I radiostacje też, bardzo ładnie, tak, nocą pięknie jest oświetlona, no i zagospodarowana, tak jest dookoła, warto tam po prostu dotrzeć.
8: Przyjechałam przed siedzibę muzeum w Gliwicach, muzeum radiostacji i tutaj właśnie teraz tymi skrzypiącymi drzwiami możemy wejść do środka. Mamy też tutaj taki napis, proszę dzwonić. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
8: niemieckie.

0: radio gada właśnie?
1: 42 piosenki zapętlone cały czas i tak lecą. Podobnie jak właśnie operator tutaj siedział, także musiał mieć nasłuch cały czas tego programu, który leci, żeby w miarę możliwości dostosować jakieś niedoskonałości w sygnale.
0: A to było radio gadane, czy tylko tak sobie grało?
1: Gadane też, no jak najbardziej. No bardzo dużo tutaj było możliwości. Na przykład w latach 30. zaczęły się audycje z kościoła w Gliwicach. I były transmitowane w radiu.
0: Ale msze? W sensie?
1: Tak, msze, dokładnie.
0: Okay. Ze mną jest Kamil Gałązka, klucznik gliwickiej radiostacji, przewodnik po niej też w pewnym sensie, a na pewno nasz przewodnik po tej historii. Panie Kamilu, co to za miejsce, bo z dzisiejszego radia to ono za bardzo nie przypomina.
1: Bardzo nie przypomina. Znajdujemy się w bardzo dziwnym pomieszczeniu, 7 metrów wysokości, mamy tutaj 40 okien, jest to sala nadajnika. W tym miejscu modulowano sygnał radiowy, wzmacniano go i wysyłano go do wieży i z wieży leciał świat.
0: Do tej wieży tu obok.
1: Tak, dokładnie tej, którą tutaj widzimy za oknem.

0: Studio nagraniowe w Gliwicach znajdowało się 4 km stąd, na ulicy Radiowej. Teraz została tylko nazwa, akurat znajduje się tam budynek szpitala i tam znajdowała się także pierwsza radiostacja, która została wybudowana w Gliwicach w roku 1925.
1: Chociaż tutaj nie było audycji, to jednak, jeśli mnie pamięć nie myli, to tu wygłoszono ten komunikat.
0: Dokładnie w tym miejscu. W tej radiostacji znajdował się tylko jeden mikrofon, techniczny, określany także burzowym. Służył on do ostrzegania mieszkańców przed zbliżającą się burzą. Była taka praktyka, że jeżeli zbliżała się burza, no to osoba z najlepszą dykcją tutaj, z tego zespołu, wygłaszała komunikat, który mówił, no zbliża się burza, wyłączcie swoje radia z prądu. Taka była praktyka, radia były bardzo drogie, często była to kilkukrotność pensji i nikt nie chciał tracić słuchaczy.
1: Ten mikrofon burzowy został użyty do wywołania burzy.
0: Dokładnie, dokładnie. Poprzedziło to kilka godzin straszne wydarzenia II wojny światowej.
2: Jesteśmy polskimi powstańcami. Nie stawiajcie oporu. Gdzie jest mikrofon?
3: Gdzie jest mikrofon?
4: Tu nie ma żadnego mikrofonu.
3: W radiu? W radiu nie ma żadnego mikrofonu?
0: Film Uwaga to Gliwice pokazuje krok po kroku mniej więcej przebieg tej operacji od momentu zaplanowania do jej wykonania. Więc jak to wyglądało? Jest 31 sierpnia 1939 roku, godzina 20. W Gliwicach panuje już zaciemnienie. Wszyscy wiedzą, że zbliża się wojna. Siedzi sobie tutaj trzech techników, puszczają wieczorne pasmo muzyczne i drzwiami maszynowni włamuje się grupa 7 osób pod dowództwem SS-mana Alfreda Naujoksa. Ich zadaniem jest nadać komunikat w języku polskim, który mniej więcej miał brzmieć: uwaga, to Gliwice, radiostacja znajduje się w rękach polskich, następny będzie Wrocław, a następny będzie Gdańsk. Miało to sprawić wrażenie na arenie międzynarodowej, że to Polska jest agresorem i my już atakujemy cele w głąb Rzeszy. Musimy pamiętać, że do granicy z Polską było tutaj mniej więcej 6,5 kilometra.
1: No tak, to warto przypomnieć, że miasto wtedy było miastem niemieckim i radiostacja była niemiecka.
0: Dokładnie, był to rejon pogranicza.
1: No a jak to było z tym komunikatem? Faktycznie zmusili tutaj pracownika, żeby to wygłosił?
0: Nie, nie. Oni mieli tutaj swoją osobę, która mówiła w języku polskim i miała tą odezwę przygotowaną. Odezwa także była przygotowana w języku niemieckim. Nie znamy dokładnie jej treści, nie znamy jej długości, ale wiemy, że w eter, jeżeli w ogóle ktoś to usłyszał, to poszło tylko i wyłącznie kilka słów i to na naprawdę bardzo ograniczone obszarze. Ale dla propagandy nie było to istotne, ponieważ cała treść gazet już była przygotowana.
1: Czyli tak naprawdę tego komunikatu w sumie nie wygłoszono, to tylko był plan.
0: Wygłoszono, ale względy techniczne sprawiły, że prawdopodobnie nikt go nie usłyszał.
1: Ale względy techniczne to znaczy ktoś zadziałał, żeby nie usłyszano, czy...
0: Prawdopodobnie ktoś zadziałał, albo po prostu ten technik, który był z nimi w zespole, nie był obeznany z tym sprzętem.
1: A, że mógł nie umieć obsługiwać tej wielkiej szafy.
0: Zespołu sterowania wyprodukowanego przez trzy firmy, Siemens, Lorenz i Telefunken.
1: Czyli to jest to miejsce, z którego przesyłano sygnał do wieży?
0: Tutaj modulowano. Modulowano, czyli nakładano ten głos, który chcemy puścić w świat, na falę nośną.
1: Okay.
0: I wysyłamy go do tego wielkiego urządzenia z lampami elektronowymi, które działają jak tranzystory. No niestety wtedy to było bardzo wielkie, generowało olbrzymie ciepła. No i po wzmocnieniu ten sygnał był wysyłany kablem do wieży i z wieży leciał w świat.

0: Gdyż taka ciekawostka, że sama wieża w ciągu dnia miała zasięg około 100 km, czyli pokrywała swoim zasięgiem cały Górny Śląsk. Tylko ta radiostacja operowała na falach średnich. Fale średnie w nocy robią taką magię, to się nazywa propagacja fal radiowych i w nocy te fale radiowe odbijają się od jonosfery. Idzie taka sinusoida i ten sygnał może pokonywać znacznie większe odległości. I mamy taką wzmiankę, że udało się sygnał z tej radiostacji usłyszeć w Nowej Zelandii. No, a wyglądało to mniej więcej tak. Mikrofon techniczny znajdował się tutaj w szafce i został podłączony tutaj przez zwykły taki wtyk. Akurat ten wtyk to nie jest ten oryginalny, był taki. I został tutaj podłączony i został nadany komunikat.
1: Już dawno planowaliśmy, tylko jakoś nie było po drodze, ale skręciliśmy. Chcieliśmy zobaczyć, co zostało z tej słynnej radiostacji, która...
2: A są Państwo z Gliwic?
1: Nie, z Opola.
2: To trzeba było po drodze faktycznie.
1: Która w sumie się w historii wpisała, bo wiem, że to się zaczęło tam w czasie II wojny światowej, pierwsze działania wojenne, stąd tak naprawdę to nas sterował. Sam środek, no to jest dla nas tajemnica, tak jak dlatego jesteśmy.
2: Ta wieża robi wrażenie, prawda?
1: Oj, tak. Szczególnie, że z drewna, jak się okazało, nawet nie spodziewaliśmy się, powiem szczerze. Myślałem, że to jest ten metalowa konstrukcja.
2: Dlatego lepsza drewniana. Od wieży Eiffla.
1: Podobno.
2: Niższa, podobno. Ale lepsza.
1: Ale faktycznie, wysokość robi wrażenie, co nie jest niespodziewane.
2: Patrzymy teraz na symbol tego miasta, polską wieżę Eiffla, ale może właśnie nie ma jej co porównywać, bo może jest nawet ciekawsza.
0: No jest to mniej więcej 1/3 wieży Eiffla. Co najciekawsze, no całkowicie zbudowana z drewna, akurat drewno modrzewiowe zostało tutaj wykorzystane. 111 metrów wysokości, największa konstrukcja drewniana w Europie i jedna z największych drewnianych konstrukcji na świecie.
2: Nie można na nią wejść, ale z tego co wiem, co jakiś czas tam się wspinają alpiniści.
0: Trzeba wymieniać tutaj, jeżeli chodzi o żarówki w tych lampach ostrzegawczych, no i także tutaj kontrolować te wszystkie urządzenia, które służą do telefonii komórkowej.
2: Czy jakaś ciekawostka się kryje za tą wieżą?
0: Bardzo ciekawe jest to, że jest ona połączona mosiężnymi śrubami. 16 tysięcy mosiężnych śrub znajduje się w tej wieży i oczywiście musiał być to mosiądz z dwóch powodów. Pierwszy taki powód, no nie jest magnetyczny i nie zakłócało to sygnału w żaden sposób, no i plus mosiądz nie rdzewieje. To jest taka bardzo ciekawostka, że właśnie w tych latach, kiedy ta radiostacja działała, to te osiedle, te budynki naokoło miały swoją nazwę. Mówiło, że chodziło się na Zenderek. Zender po niemiecku, radiostację.
2: Jak pan tak obserwuje ludzi, którzy przychodzą, przypuszczam, że gliwiczanin no to przyjdzie raz w swoim życiu, może dwa, ale na co dzień no to pewnie są właśnie ludzie spoza Gliwic.
0: Ludzie przyjeżdżają tutaj z całego świata. To miejsce jest znane poza granicami naszego kraju, naprawdę bardzo daleko. Jeżeli tak pierwsze, które mi przyjdzie do głowy, to ostatnio przyjechał pan z Surinamu. Specjalnie do radiostacji, żeby zobaczyć jej wnętrze.
2: I co mówią ludzie, jak przyjeżdżają?
0: Co najczęściej słyszę, to nie wiedziałem, że ona jest drewna.
2: Aha, no tak. Przyjechali państwo specjalnie zobaczyć radiostację?
3: We just heard about it.
4: Like we know, like,
5: słyszeliśmy o tym miejscu. Znamy historię tego miejsca.
2: Okay. So you wanted to see that?
4: Yes.
5: Skąd jesteście? Ze Słowacji. O, to możemy rozmawiać po słowacku. Co słyszeliście o tym miejscu? Te historie, że niemieccy żołnierze przebrali się za polskie wojsko i zaatakowali radiostację, a to zostało użyte jako pretekst do wojny przeciw Polsce i początek II wojny światowej. Chcieliśmy po prostu zobaczyć to miejsce. Mieliśmy je po drodze. Wyobrażałam to sobie zupełnie inaczej. Jak? Jako coś mniejszego? Tak, jak o tym słyszałam, to myślałam, że to jakiś budynek z mniejszą anteną. Nie spodziewałam się, że tu będzie taka radiostacja ogromna. Taka gliwicka wieża Eiffla. Dokładnie tak. Tego się nie spodziewałam, że to jest takie duże. To mnie zaskoczyło.
3: To mnie przekłapiło.
0: Żeby uwiarygodnić ten cały fakt, że to Polacy zaatakowali stację i tutaj faktycznie trwały walki, dzień wcześniej został porwany Franciszek Koniok. Franciszek Koniok był powstańcem śląskim i działaczem Związku Polaków w Niemczech. Został wytypowany, żeby skończyć jako tak zwana konserwa. Czyli został przewieziony do aresztu, został tam odurzony zastrzykiem i 10 minut po rozpoczęciu tej akcji wprowadzony także tutaj do maszynowni i zastrzelony, żeby pokazać, że tutaj trwały walki, no i lepiej, żeby to sprzedać propagandowo dla społeczeństwa.
2: To nie była ta osoba, która wygłosiła komunikat?
0: Nie, nie. To była, można powiedzieć, przypadkowa osoba, która miała nieszczęście znaleźć się w niewłaściwym miejscu, niewłaściwym czasie.
2: No i następnego dnia już wszyscy wiemy, co się wydarzyło, gdyż mówimy o 31 sierpnia, a następnego dnia był 1 września 1939.

0: 1939 roku.
1: Dokładnie. Więc już świat miał inne problemy, no, a o szczegółach tej całej operacji dowiedzieliśmy się dopiero w roku 1946 podczas procesów norymberskich, ponieważ Alfred na Ujox został oskarżony, no i zeznał, co tutaj się mniej więcej stało, ale nie został skazany.
0: Mówi pan, że tutaj wszystko jest takie, jak było.
2: Prawie wszystko,
0: prawie
2: tak?
0: Wszystko, bo jak było.
2: Tak.
0: Kafelki te, co były.
2: Tak, to jest zresztą bardzo podobne, muszę powiedzieć, były na Gliwickim dworcu. Ale tutaj na szczęście, gdyby wchodzić po tych stopniach, to są te... O, właśnie, ten... Swego czasu pamiętam, jak rozmawialiśmy, mówiła pani o skrzypieniu. To jest autentyczne, to ma 80 lat i nic i nikt tego nie zmieni. Nie śmie tego zmienić, tak powiedzmy.
3: Skrzypią tak, jak skrzypiały.
2: To są fantastyczne drzwi z epoki, właśnie takie łączące trochę tradycje Bauhausu, nowoczesnego projektowania, zawieszone w ten sposób. To jest po prostu sama przyjemność patrzenia na takie przedmioty. To mnie tutaj zachwyca, bo ta autentyczność jest. Tak, w tym miejscu pracowali ludzie i to jest ogromny z mojej strony hołd dla nich, wyraz hołdu. Niezwykle, bo to byli technicy, łącznościowcy, niezwykłym pietyzmem dbali o wszystko, co zostali.
0: Tak.
2: I trzeba powiedzieć, nie byłoby tego, gdyby nie oni. Bo oczywiście można było popaść bardzo łatwo, zwłaszcza w latach 60. taką manię modernizacji, wymiany starego na nowe, bo przecież plastik, bo przecież coś innego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko dzięki takim ludziom tutaj zostało zachowane i to jest fantastyczne.
0: Ze mną jest Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Gliwickiego. A to tylko jedna z gliwickich siedzib muzeów, bo tych siedzib jest co najmniej kilka i myślę, że wszystkie warto wspomnieć.
2: Mamy dokładnie 5 oddziałów. To nie jest typowa sytuacja jak na muzeum miejskie. I co więcej, można powiedzieć, że każdy z nich oferuje kompletnie inną historię, inną narrację. I w myśl zasady, że dla każdego coś interesującego, myślę, ta zasada, ta reguła się tutaj sprawdza.
0: Wspomniana Villa Caro przez panie w sądzie, to jest chyba ta siedziba główna.
2: Tak, to jest taka perła w koronie, chciałoby się powiedzieć. Miejsce, które jest naszym matecznikiem od 1934 roku, jest to siedziba muzeum w Gliwicach, a więc najstarsza z tych, którymi dysponuje muzeum. No i faktycznie miejsce o bardzo takim wielobarwnym charakterze, bo z jednej strony siedziba przemysłowca Oskara Caro i daje taki pogląd o historii industrialnej Górnego Śląska. A z drugiej strony miejsce także wystaw czasowych. Piękna architektura, kiedyś podmiejska, nikt w to nie uwierzy, gdy będzie w Villa Caro, bo jesteśmy w ścisłym centrum miasta. A więc walory, które powodują, że wypadł tam to także czasami spacer. Bardzo lubimy na okolicznych ławkach, gdy gromadzą się, czy to mamy, czy to ojcowie z dziećmi, ktoś przysiada, ktoś odpoczywa. Rodzaj azylu, takim muzeum dobrze, jeśli jest też. A obok tego i blisko zamek piastowski, zamek, który w obecnym kształcie został zrekonstruowany po II wojnie światowej w latach 50. 60. Miejsce o tyle istotne, że jeśli ktoś naprawdę chce się zainteresować, jest ciekaw historii Gliwic i tego regionu, które mógłbym powiedzieć jest górnośląskim okręgiem przemysłowym właśnie z akcentem położonym na Gliwice, to musi się udać do zamku, bo tam zarówno archeologia, czyli te pradzieje, z bardzo typowym i ważnym eksponatem, jakim jest szkielet mamuta. Właściwie każdy gliwiczanin na pytanie, co jest w muzeum w Gliwicach, zapewne powie, że na pewno to pamięta ze swojej wizyty. Ale naprawdę ciekawa wystawa archeologiczna, wystawa poświęcona historii Gliwic. No i wystawa etnograficzna, czyli można powiedzieć, że jeśli ktoś chce się zanurzyć w tej lokalności, historii lokalnej, to idealnie, a także mała, co prawda, przestrzeń wystaw czasowych od niej, muszę dzisiaj wspomnieć, bo jest tam dokładnie obecnie wystawa poświęcona naprawianiu rzeczywistości muzealnej, gdy mowa o eksponatach. Wystawa, która pokazuje, w jakim sensie cudotwórcami albo walczącymi z upływem czasu są konserwatorzy. No i dwa inne miejsca, które są bardzo wyjątkowe, niszowe, jedyne takie w Polsce, mogę absolutnie powiedzieć. Właściwie każdy z tego działu w radiostacji też nie ma nigdzie indziej podobnych, prawda? Właśnie teraz się łapie na tym, że ta wyjątkowość jest szersza. To jest Dom Pamięci Żydów Górnośląskich, oddział istniejący od 2016 roku. Miejsce poświęcone i jedyny taki muzeum, które zajmuje się sprawami, historią, spuścizną. A także dzisiaj próbujemy mówić o współczesności środowiska Żydów na Górnym Śląsku, właśnie tą społecznością, kiedyś mocno zasymilowaną, niemieckojęzyczną. Po 1945 roku, składającą się głównie z przybyszy z dawnych Kresów czy z głębi Związku Radzieckiego,

0: ocalonych z Holokaustu, którzy powracali do Polski, już do innych miejsc, do innych środowisk. Szansa na wyciszenie, obok mamy cmentarz, nadal czynny, jeden z niewielu czynnych żydowskich cmentarzy na Górnym Śląsku. No i oddział odlewnictwa artystycznego. Mamy, można powiedzieć, 3-4 ośrodki, można się spierać. Zacznę od tych zagranicznych, Berlin, Zain i właściwie to wszystko z tych największych, gdzie są prezentowane zbiory żeliwa artystycznego. A tym trzecim, moim zdaniem, będą Gliwice, jedna z największych kolekcji. Taki rodzaj koru zbiorów muzeum od czasu jego założenia, czyli od 1905 roku.
1: A właśnie byłyśmy w willi Caro. Bardzo ładna willa, wnętrze piękne, ale też dwie wystawy czasowe bardzo interesujące o starych kawiarniach. I zdjęcia takie prywatne Zdzisława Beksińskiego, robione przez jego przyjaciela.
2: To chyba
3: który chyba mieszkał tu w Gliwicach.
1: Tak nam się wydaje.
3: Tylko dzisiaj to zwiedziłyśmy.
1: Tak, i bardzo dobry punkt na zwiedzanie. Tak.
2: A mają Pani jakieś swoje ulubione miejsca w tym mieście?
1: Nie jesteśmy z Gliwic, ale jesteśmy zachwycone Gliwicami, kamieniczkami, rynkiem. Jest bardzo przyjemnie.
2: Co proponujesz tym, którzy chcą zobaczyć Gliwice?
4: Na pewno radiostację gliwicką. Następnie palmiarnia gliwicka, to też jest wyjątkowy obiekt, gdzie szczególnie w te chłodniejsze i dżdżyste dni warto spędzić tak tamten czas.
2: Opowiada mi przewodnik po Górnym Śląsku Radosław Krawczyk.
4: Na pewno Starówka, bo to muzeum miejskie, które ma swoje oddziały w centrum miasta, choćby Villa Caro, gdzie jest to też taka perełka na skalę, no możemy powiedzieć i nie bać się użyć tego słowa, że na skalę kraju dzisiaj. Następnie tak zwany Zamek Piastowski, który nie jest Zamkiem Piastowskim, a tak bardziej Dwór Cetrycza. Również miejsce, które troszkę przypomina nam o tych czasach dawniejszych, czyli czasy średniowiecza, gdzie nasze miasto było obwarowane murami miejskimi, zresztą takie fragmenty murów miejskich możemy dostrzec spacerując po Starówce i zagłębiając się mocno właśnie w zakamarki naszego miasta. Rynek z ratuszem to też jest taki unikat, ponieważ w naszej całej konurbacji górnośląsko-zagłębiowskiej, tych naszych tutaj górnośląskich miastach, nie ma zbyt wielu tych miast, gdzie w centralnym punkcie na płycie rynku znajduje się ratusz. No tutaj możemy wymienić dwa takie miasta, właśnie Gliwice i Pyskowice. Tutaj jeszcze zaznaczyłbym, że warto byłoby odwiedzić dawną kopalnię Gliwice. Mamy tam oddział odlewnictwa artystycznego. Następnie cmentarz hutniczy, to też wyjątkowe miejsce, no również w skali kraju. Z takich rzeczy kanał Gliwicki, to też taka ciekawostka hydrotechniczna.
2: No, to nasz dostęp do morza.
4: Tak, to jest dostęp do morza, dlatego mamy Posejdona bądź też Neptuna na płycie rynku. Właśnie za sprawą wcześniej kanału Kłodnickiego, a dzisiaj kanału Gliwickiego mamy dostęp do morza za sprawą, że możemy popłynąć sobie czy to kajakiem, czy motorówką. Wcześniej barki pływały, tak więc no to są takie punkty, które należy odwiedzić. No, podejść do teatru Wiktoria, dawnego teatru, który no, ma świetną lokalizację, ale też taki klimat niebanalny.
2: Jest to moje ulubione miejsce w tym mieście. No i widać, że są to ruiny. Jak ktoś ma okazję tutaj wejść i to zobaczyć, to chyba zachęcamy, co?
5: To jest od 80 lat ruina, która jak w 45 Sowieci rozpalili tu w trakcie imprezy ognisko, to tak do dzisiaj widać te ślady ognia. W 1947 prasa pisała, że już za 3 lata teatr zostanie ponownie oddany. Minęło 80 lat, dzisiaj o tym znowu mówimy, że ruiny znowu zostaną zrewitalizowane, bo one nie zostaną wyremontowane, ale mają zachować tego ducha właśnie spalonego teatru, ale jednocześnie ma być to miejsce, które jest dostępne przez cały rok. Ale ta historia, bo w tym roku obchodzimy 130 lat od powstania tego miejsca. 130 lat, kiedy pierwszy teatr tutaj powstał i to było zupełnie, to było 1100 osób mogło się pomieścić na tych trzech balkonach. Był to taki prawdziwy, typowy niemiecki teatr z przełomu XIX-XX wieku. Dzisiaj widzimy raczej taką magiczną, klimatyczną przestrzeń, która wygląda ciekawie i mówi o tej historii tego miejsca. Zresztą z tyłu można zobaczyć napis przedwojenny z początków. Eingang zur Kasse. Nie wiem, na ile znasz niemiecki.
2: Nie znam.
5: To znaczy wejście do kas, bo pierwotnie wejście do kas było przez Einfahrt, czyli przez bramę i mieszkańcy marudzili, że bo tam, gdzie dzisiaj jest wejście, płynęła dzika kłodnica.

0: Potok Wiedeński, więc mieszkańcy marudzili, że trzeba wchodzić przez bramę, czyli ten Einfahrt. I co to za elegancki teatr, że krzesła niewygodne, szatnia niewydolna, jedyne co wyszło i to przez przypadek to akustyka, którą do dzisiaj tutaj słychać.
1: No, później było jeszcze gorzej, bo faktycznie pamiętam wiele spektakli oglądanych tutaj na gliwickich spotkaniach teatralnych. No i tu nigdy nie było wygodnie oraz zawsze było albo za zimno, albo za ciepło, ale właściwie chyba raczej zawsze za zimno.
0: Tak, to jest dzisiaj, do dzisiaj zostały te kwestie niezmienne i właśnie ta akustyka też do dzisiaj wszyscy powtarzają, że jest tu magiczna, no i plus sama ta historia, która jest tutaj widoczna w tej przestrzeni.
1: Niezwykle magiczna przestrzeń, na pewno zachęcamy każdego, kto ma okazję tutaj wejść, żeby wszedł.
2: No rynek tak samo jest właśnie ciekawy, można sobie tam obiad zjeść, kawę wypić i bardzo sympatyczny jest tam dookoła zagospodarzony na zewnątrz.
1: No i zwycięstwa piękna prowadząca do rynku, wiadomo, piękne miasto.
2: Tak, także to jest bardzo sympatyczne.
1: Trzeba przyznać też, że jednak jest to dość kompaktowe miasto, więc chyba da się zobaczyć wiele ciekawych i pięknych miejsc, mając nawet nie aż tak wiele czasu, nie?
3: W centrum miasta wszystko możemy by foot, jak to mówią, czyli możemy sobie przejść i robić parę kilometrów i mamy od dworca, który też jest bardzo ciekawy, dworzec kolejowy, palmiarnia i w tej osi głównej, czyli dawnej ulicy Wilhelmstrasse, dzisiaj Zwycięstwa, dochodzimy na rynek i na Starówkę. Tak więc wszystko za pomocą własnych stóp, własnych sił. Tak. Przyjedźcie, zobaczcie nas, zostańcie dłużej i powiedzcie wszystkim swoim znajomym, że Gliwice i inne miasta na Górnym Śląsku są mega ciekawe i to nie są miasta na parę godzin. To są miasta, aby zostać tutaj zdecydowanie dłużej i delektować się właśnie tym klimatem tutaj.
1: To mam nadzieję, że zachęciliśmy. Do zobaczenia w Gliwicach.
4: Piękne nieznane. Powtórka programu.
5: A kiedy już będą Państwo na Górnym Śląsku, zajrzyjcie też do Zabrza, Tarnowskich Gór czy Katowic. Na pewno Państwa nie rozczarują. A kolejne piękne nieznane miejsce zaprezentujemy już jutro po godzinie 10.
4: Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest piątek, 4 września, minęła 23. Oto co dziś w programie. Prezydenckie weto w sprawie kryptoaktywów nie do odrzucenia. Politycy koalicji rządzącej po raz trzeci próbowali zmienić decyzję Karola Nawrockiego. Opozycja nie zmieniła zdania w tej sprawie. Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Został nim Maciej Berek, wcześniej minister odpowiadający za wdrażanie polityki rządu. Politycy i eksperci są w tej kwestii kandydatury podzieleni. Jutro ostatni przystanek na trasie lata z Radiem i Telewizją Polską. Przed mikrofonem Damian Szpyra. Czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: To była trzecia próba i znów nieskuteczna. Mowa o możliwości odrzucenia prezydenckiego weta w sprawie kryptoaktywów. Premier Donald Tusk nie krył w Sejmie zaskoczenia, że politycy opozycji nie chcą się odciąć od ludzi zaangażowanych w aferę Zonda Krypto. Zacytował fragment zeznań prezesa kryptogiełdy Przemysława Krala, które obciążają m.in. byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Informacje na ten temat zebrał Mariusz Pieśniewski.
2: Donald Tusk mówił o spotkaniu przedstawicieli późniejszej Zonda Krypto w Ministerstwie Finansów w kwietniu 2018 roku.
3: Na spotkanie przybyli panowie Sylwester Suszek,

0: Zaginiony, prawdopodobnie zamordowany przez swoich następców. Rafał Zaorski. Dzisiaj sąd potwierdził zasadność aresztowania tego tak zwanego inwestora.
1: Według zeznań Przemysława Krala cytowanych przez premiera, człowiek z Onda Krypto chciał przekazać Zbigniewowi Ziobrze łącznie kwotę 2 milionów złotych.
0: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
1: Czy takie zeznania można traktować jako wiarygodne? Minister koordynator służb Tomasz Siemoniak.
2: No na tyle wiarygodny, że nastąpiły pierwsze aresztowania.
1: Jarosław Kaczyński przyznał,
3: że przyjął, to był na pewno jego błąd, jakieś pieniądze jako wsparcie dla fundacji.
1: Ale posłowie PiS uważają rewelacje ze śledztwa za niewiarygodne. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: Tymczasem padła deklaracja Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie posiedzenia zarządu komitetu. Jak ustaliło Polskie Radio, w najbliższy wtorek, 8 września, nie ma szans na odwołanie Radosława Piesiewicza. Wtedy zbierze się jedynie prezydium zarządu, które nie może podejmować takich decyzji. Data następnego spotkania, czyli posiedzenia zarządu PKOL, ma zostać wyznaczona we wtorek. Maciej Berek, nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego. 226 posłów zagłosowało za jego kandydaturą. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Głosowanie poprzedziła gorąca dyskusja. Były głosy za i przeciw, w zależności od strony politycznej, którą reprezentował występujący na mównicy polityk. Więcej o tym Agata Król.
5: W sali plenarnej padały skrajne oceny od wychwalających kandydata Koalicji Obywatelskiej po te gorzkie i nieprzychylne. Głos zabrał m.in. przedstawiciel prezydenta, który zarzucił rządowi chęć przejęcia Trybunału po to, by blokować działania głowy państwa lub przeciwników politycznych. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki stwierdził, że dla premiera Trybunał jest gwarancją niekaralności.
6: Polska jest własnością suwerena, a tym suwerenem jest naród. I ten naród od was oczekuje decyzji, która będzie w interesie narodu, a nie w interesie politycznym.
7: Przedstawiciel prezydenta, w momencie kiedy to nie prezydent wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego, próbuje wpłynąć na suwerena, żeby zablokować demokratyczny wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego.
5: Z oburzeniem ripostował wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Temu wszystkiemu z galerii sejmowej przysłuchiwał się sam Maciej Berek. Tuż po głosowaniu opuścił to miejsce bez żadnego komentarza. Agata Król, Polskie Radio.
4: YouTuber Stu, podejrzany o pedofilię, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu usłyszał zarzuty za dopuszczenie się czynów o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Decyzja w sprawie aresztu zapadła podczas dzisiejszego posiedzenia sądu, przekazał Artur Folga z prokuratury okręgowej w Warszawie.
8: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego.
4: Stuart KB to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Grozi mu do 12 lat więzienia.
9: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
4: Ładunki wybuchowe niedaleko Görlitz miały zostać odkryte na liniach energetycznych 2 podstacji przy granicy Saksonii i Brandenburgii. Na miejscu pracują policjanci. W Polskim Radiu 24 mówił o tym nasz berliński korespondent Adam Górczewski.
10: Policja potwierdza, że prowadzi w tej chwili akcję. Prowadzi akcję na terenie właśnie Saksonii, czyli tego landu, który sąsiaduje z Polską, sąsiaduje z Dolnym Śląskiem. A te miejsca, gdzie w 2 miejscach miało zostać coś znalezione na linii napowietrznej, są bardzo blisko miejsca, w którym we wtorek zostały znalezione stacji trafo, która stoi kilkanaście kilometrów od polskiej granicy, która obsługuje, rozdziela prąd płynący z elektrowni węglowej Jęczwalde. I tam właśnie w odległości kilkudziesięciu kilometrów, około 50 znajdują się te wszystkie 3 miejsca, czyli te 2 dzisiejsze i to, które znamy od wtorku i o którym od wtorku się zajmowaliśmy.
4: Ten przypadek nie jest odosobniony. 2 września odkryto uszkodzone linie energetyczne w oddalonej o zaledwie 50 km stacji elektroenergetycznej w Turnow-Prilak. Tego samego dnia doszło do ataku na stację elektroenergetyczną pod Kolonią. Wołodymyr Zełenski poinformował, że amerykańscy wysłannicy odwiedzą Moskwę i Kijów. Jutro mają być w Rosji, a pojutrze na Ukrainie. Cel to rozmowy o pokoju. Ukraina zapewnia, że na czas wizyty nie będzie atakować Moskwy z powietrza. O szczegółach Paweł Buszko.
11: Wołodymyr Zełenski zaznaczył, że Ukraina na czas wizyty Amerykanów w Rosji zapewni normalne funkcjonowanie rosyjskiej przestrzeni powietrznej, aby amerykańscy negocjatorzy mogli bezpiecznie przybyć do Moskwy. Troszczymy się właśnie o nich, a nie o Rosję. Z naszej strony nie będzie uderzeń z powietrza. Rosja powinna

0: na analogicznie zapewnić ciszę bez swoich uderzeń z powietrza na czas potrzebny do przeprowadzenia tych rozmów. Ukraiński prezydent zaznaczył, że jego celem jest maksymalnie konstruktywna i merytoryczna wizyta oraz rozmowy ze stroną amerykańską, aby szukać realnych sposobów zakończenia wojny. Według doniesień prasowych Kreml stara się, żeby przedstawiciele Trumpa, Jared Kushner i Steve Witkoff zrezygnowali z przyjazdu do Kijowa i odwiedzili jedynie Moskwę. Ukraińska stolica od ponad tygodnia jest obiektem zmasowanych rosyjskich ataków. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Tę sprawę skomentował na naszej antenie amerykanista dr Mariusz Wolf. Jego zdaniem prezydent Donald Trump próbuje ożywić negocjacje przed tak zwanymi wyborami połówkowymi, które odbędą się w listopadzie.
2: Mamy kilka rzeczy, które dzieją się naraz. Taka troszeczkę nie do końca rozwiązana wojna, no właśnie, lub nie wojna z Iranem. I rzecz jasna, wybory połówkowe tak zwane. W mojej opinii Trump rozpaczliwie, można nawet powiedzieć, poszukuje jakiegokolwiek sukcesu, którym mógłby się pochwalić swoim wyborcom po to, żeby pomóc kandydatom republikańskim utrzymać władzę.
1: Podróż Witkoffa i Kushnera byłaby pierwszą wizytą amerykańskich negocjatorów w Ukrainie. Rosyjski dron odrzutowy uderzył w siedzibę Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w Kijowie. Na skutek ataku rannych zostało 5 osób. Ukraińskie władze mówią o eskalacji rosyjskich działań przeciwko wznowieniu procesu pokojowego. Siedziba SBU znajduje się w ścisłym historycznym centrum miasta. W budynku wybuchł pożar. Z części okien uniósł się czarny dym. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że bezzałogowiec był skierowany bezpośrednio w gabinet szefa SBU Oleksandra Pokłada. Donald Trump zapowiedział, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy za czasów Joe Bidena. Nie podał, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi, a więcej o tym Marek Wałkuski.
3: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
1: Wielka Brytania odpowiada na ostrzeżenie Argentyny. Prezydent Javier Milei chce karać firmy zamierzające wydobywać ropę w pobliżu Malwin, które Brytyjczycy nazywają Falklandami. Domaga się zwrócenia wysp Argentynie. Brytyjczycy mówią jednak, że Falklandy pozostaną brytyjskie, bo taka jest wola ich mieszkańców. Anna Rączkowska.
4: W centrum sporu znalazły się złoża ropy położone na północ od wysp. Brytyjska spółka Rockhopper oraz izraelski Navitas przygotowują tam projekt wydobywczy Sea Lion. Argentyna twierdzi, że firmy chcą eksploatować należące do niej surowce bez jej zgody. Prezydent Milei grozi sankcjami nie tylko firmom, ale też ich udziałowcom i dostawcom. Argentyński polityk zapowiedział również zwiększenie wydatków na obronność oraz przyspieszenie budowy bazy marynarki wojennej na ziemi ognistej, niedaleko spornego archipelagu. Londyn pozostaje nieugięty. Minister spraw zagranicznych Ed Miliband napisał, że stanowisko Wielkiej Brytanii jest niezachwiane. Podkreślił, że prawo mieszkańców Falklandów do samostanowienia wynika z prawa międzynarodowego i będzie stanowczo bronione. Spór dodatkowo podgrzał Donald Trump, który nie odpowiedział wprost, czy w razie konfliktu Stany Zjednoczone stanęłyby po stronie Wielkiej Brytanii. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Jednocześnie Londyn przypomina referendum z 2013 roku. Za pozostaniem Falklandów pod brytyjską flagą zagłosowało wówczas 99,8% mieszkańców. Alternatywa dla Niemiec może wygrać niedzielne wybory w Landtagu w Saksonii-Anhalt. Z sondaży wynika, że skrajnie prawicowa AfD może liczyć na 42% głosów. Na drugim miejscu z 22% poparciem jest rządząca dotychczas CDU. Na jej wiec w Magdeburgu wybrał się Paweł Turski.
5: Więcej dziennikarzy niż zwolenników. I to pomimo tego, że na miejscu rozdawano darmowe currywursty i frytki. Tak jednym zdaniem można opisać ostatnie wyborcze wydarzenie CDU. Kiełbasa nikogo nie przekona. My tutaj przyszliśmy podziękować premierowi za jego pracę i powiedzieć mu, że na niego zagłosujemy. Mówiła mi z niewielką wiarą w zwycięstwo Niemka polskiego pochodzenia. Na piknik przed wysokimi na 10 pięter blokami przybyła z mężem. CDU gwarantowało od czasów Helmuta Kohla dobre życie, może nie najlepsze, ale stabilne. AfD tego nie zagwarantowało.

0: Gwarantuję. Problemów nie da się wyeliminować od razu. My jednak to robimy. AfD cofnie nasz land do lat 90., gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe. Starał się przekonać wśród bloków garstkę osób główny kandydat CDU i obecny premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze. Wyborcy CDU nie wyobrażają sobie życia w kraju związkowym rządzonym przez skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec. Wyjedziemy do Polski, jak wygra AfD. Naprawdę, podjęliśmy już taką decyzję. Z Magdeburga, Paweł Turski, Polskie Radio.
1: Szwajcarska policja szuka mężczyzny, który zaatakował 17-letnią Polkę. Do napaści seksualnej doszło wczoraj wieczorem. Policja opublikowała rysopis sprawcy i prosi świadków o pomoc w jego schwytaniu. Adam Górczewski.
2: Do ataku doszło na ścieżce rowerowej w miejscowości Bir w kantonie Argowia na północy Szwajcarii. Z policyjnego komunikatu wynika, że kobieta była pieszo, a napastnik podjechał motorem i zaatakował ją od tyłu. 17-latka została powalona na ziemię, ale stawiała opór i zmusiła mężczyznę do ucieczki. Napastnik ma od 20 do 30 lat. Policja apeluje do świadków o kontakt telefoniczny lub mailowy. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: 9 dni po powodzi w Nepalu uratowano dwóch pracowników elektrowni wodnej. Wcześniej tamtejsze władze informowały, że zaginęło ponad 900 robotników instalacji hydroenergetycznych. Żywioł spowodował śmierć ponad 1300 osób. Liczba zaginionych wzrosła do 5600. Tomasz Sejewicz.
3: Dwóch mężczyzn spędziło pod ziemią ponad 9 dni w pomieszczeniu przylegającym do tunelu elektrowni wodnej Upper Trishuli 3A. To pierwsi uratowani spośród kilkuset zaginionych pracowników hydroelektrowni. Nagrania opublikowane przez władze Nepalu pokazują, jak Kabir Maharjan jest wyciągany z dziury w ziemi, a następnie opuszczany na nosze. Jego kolega Sanjay Sah został wyniesiony na plecach ratownika z twarzą wciąż pokrytą błotem. Uratowanym przed przewiezieniem do szpitala wojskowego nałożono maski tlenowe. Sah, który przed kataklizmem kierował pracami mechaników, powiedział, że pozostał w centrum dowodzenia w tunelu, starając się pomóc w ucieczce pozostałym kolegom. Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych w tunelach hydroelektrowni maleją. Wczoraj nepalskie władze utrzymywały, że przeżyć mogło nawet około 100 z nich. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Przełom w sprawie produkowanych w Polsce pocisków artyleryjskich. Najważniejsze próby poligonowe przeszedł pocisk kalibru 155 mm. Rozpoczęcie produkcji może być ważnym krokiem w zapewnieniu niezależności polskiej armii w produkcji uzbrojenia wykorzystywanego w armatochaubicach Krab i K9. O szczegółach Paweł Pawlica.
5: Pociski opracowane przez spółkę PGO we współpracy z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia najpierw testowane były na poligonach w Stalowej Woli i w Niewiadowie. Najważniejszy sprawdzian przeprowadzono w tym tygodniu w Ustce. Pociski przekraczały dystans 30 kilometrów, mówi Andrzej Bulanowski, wiceprezes PGO.
6: Strzelaliśmy już z działa bojowego na pełnym zasięgu, także pierwszy prawdziwy test ogniowy naszego produktu za nami, z czego się szalenie cieszymy, jesteśmy bardzo dumni.
5: Seryjna produkcja pocisków może ruszyć już w przyszłym roku. Zakłady będą mogły wytwarzać do 100 tysięcy korpusów rocznie. Według szacunków ekspertów polskie magazyny potrzebują docelowo co najmniej 3 milionów pocisków artyleryjskich kalibru 155 mm. Do tej pory Polska opierała się na zagranicznych dostawach tego typu amunicji. Uruchomienie własnej produkcji ma odwrócić ten trend. Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Pociski artyleryjskie 155 mm nazywane są królowymi okopów Ukrainy. Na ukraińskim froncie codziennie zużywanych są ich tysiące. Są też standardowym typem uzbrojenia w krajach NATO. W małopolskim Brzesku powstanie nowa jednostka. Będzie to 87. Pułk Przeciwlotniczy. Decyzję o rozpoczęciu formowania tej jednostki podpisał dziś wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Docelowo to będzie około 1000 żołnierzy. Będzie wyposażony w sprzęt obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwdronowej, w systemy budowane w ramach programów NAREW, Pilica Plus oraz SAN. To też stanowić będzie o rozwoju miasta i gminy Brzesko oraz powiatu brzeskiego. O bezpieczeństwie, ale wojsko to też stabilne miejsce służby, a przez to pracy dla również cywilnych pracowników wojska.
1: Brzesko jest jednym z kilku miejsc w Małopolsce, w których resort obrony planuje zwiększyć obecność wojsk operacyjnych. Wcześniej MON zapowiedział także utworzenie takich jednostek w Tarnowie i Łapanowie. Przez centrum Warszawy przeszedł marsz przeciwko hałasowi. Ciszej proszę, to akcja Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, które domaga się większej ochrony mieszkańców przed uciążliwym hałasem. Uczestnicy marszu skarżyli się przede wszystkim na głośne samochody, które w nocy przejeżdżają pod ich oknami.
8: jeżdżą zbyt szybko i emitują zbyt dużo.

0: Duży hałas, przekraczający prawdopodobnie normy, które są dopuszczone.
1: Zwłaszcza wieczorem, ciepły dzień, chcą się popisać. Dla mnie to jest koszmarne. Mieszkam przy Placu Konstytucji i nie słychać własnych myśli.
2: Słucham? Czy w mieście jest głośno?
3: Myślę, że zdecydowanie jest głośno, ale to nie przez miasto, tylko przez samochody, bo ten problem, który nas spotyka, to jest problem samochodów, problem ludzi, którzy nie dostosowują się po prostu do naszego społeczeństwa.
4: Przeciwnicy hałaśliwych aut przeszli z Placu Centralnego przed Komendę Stołeczną Policji. Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze złożyło w Sejmie petycję w sprawie wprowadzenia fotoradarów akustycznych. Urządzenia miałyby rejestrować samochody przekraczające określone normy hałasu. Niemowlę pachnie rodzicom przyjemniej niż nastolatek. Właśnie za takie badanie zespół kierowany przez profesor Agnieszkę Sorokowską z Uniwersytetu Wrocławskiego dostało Ig Nobla. To niekonwencjonalna, humorystyczna nagroda dla naukowców za pracę, które najpierw śmieszą, a potem skłaniają do myślenia. Laureatka tłumaczy, że za zabawnym punktem wyjścia kryją się konkretne informacje o naszych relacjach.
5: Nasze badania w takim dużym skrócie pokazują, że ludzkie zapachy przekazują istotne informacje społeczne i biologiczne, pomagają budować więzi rodzinne, wpływają na atrakcyjność interpersonalną. Co ważne, te nagrodzone badanie stało się punktem wyjścia do serii kolejnych eksperymentów i projektów dotyczących więzi rodzinnych. Tak więc prace nagrodzone Ig Noblem mają najpierw rozbawić ludzi, a potem skłonić do refleksji, inspirować dalsze badania.
4: Tegoroczne Ig Noble rozdano po raz 36. Ceremonia po raz pierwszy odbyła się poza Stanami Zjednoczonymi, w Curychu. Profesor Sorokowska podkreśla, że niekonwencjonalny temat nie oznacza niepoważnej nauki.
5: Ja w nauce uwielbiam wolność i radość eksperymentowania i myślę, że Ig Noble stanowi takie uhonorowanie tej bardziej niekonwencjonalnej strony naszej pracy i naprawdę bardzo cieszy mnie ta nagroda. Nauka nie zawsze musi być na wskroś poważna, nawet jeśli w badaniach podchodzimy do bardzo poważnych problemów. Można je rozwiązywać przecież w niekonwencjonalny albo czasem nawet właśnie zabawny sposób.
4: Wśród innych nagrodzonych badań były prace o mleku karaluchów, pisuarze ograniczającym rozpryski, trąbkach komarów użytych do druku 3D i tysiącu par majtek zakopanych w ziemi. To już jutro. Wielki finał trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. Tym razem Radiowa Jedynka odwiedzi Białe Błota w Kujawsko-Pomorskiem. Przez cały tydzień na najmłodszych i tych nieco starszych przy placu przy ulicy Czeremchy będzie czekać moc atrakcji. O szczegółach Małgorzata Abgarowicz.
6: Między 9 a 12 ostatnia w tym roku szansa, żeby podejrzeć, jak powstaje audycja na żywo. Plenerowe Lato z Radiem poprowadzą Dagmara Kowalska i Roman Czejarek, a w południe rozpocznie się piknik Z życia wzięte.
7: Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będzie nauka tańca, będzie potańcówka, będzie wszystko to, co najlepsze, czyli Lato z Radiem 2026.
6: Zapowiada Dagmara Kowalska. Konkursy na małej scenie poprowadzi Sława Bieńczycka. Będzie można zdobyć liczne nagrody, w tym tę najbardziej pożądaną.
8: Przede wszystkim nasi słuchacze polują na naszą maskotkę, czyli na pluszaka pieska.
6: Poza tym na pikniku będzie okazja, żeby sprawdzić zastosowania sztucznej inteligencji, zagrać w radiową grę Audionauci, czy zwiedzić interaktywną wystawę Discovery Space Station, na której zaprezentowana zostanie makieta stacji kosmicznej z ogromnymi modelami planet. O 16 rozpocznie się międzypokoleniowa potańcówka. Do tańca zagra Lazy Swing Band, a piknik zakończy set DJ-a Sarnuli.
4: I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Justyna Błońska. Ja wracam do Państwa z najnowszą dawką informacji o północy. Do usłyszenia.
9: To była suma wydarzeń. Reklama.
10: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
11: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
10: ci panowie z Media Expert.
11: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie. Autopromocja.
13: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
12: Autopromocja.

0: wieczór w Polskim Radiu 24.
1: Mamy 21 minut po godzinie 23, a przed nami temat rzeka, bo będzie dotyczył bezpieczeństwa na naszych drogach, przede wszystkim w kontekście hulajnóg elektrycznych, być może przede wszystkim w kontekście ich użytkowników. No bo teraz powiemy o tym, jakie zagrożenia powodują użytkownicy właśnie takich sprzętów, takich jednośladów. Głos w tej sprawie zabrali też kolejarze, którzy przypominają, że na przejazdach kolejowych i na dworcach nie wolno poruszać się m.in. na hulajnogach. W ten sposób użytkownicy jednośladów narażają bezpieczeństwo swoje oraz innych osób. Więcej na ten temat mówił na naszej antenie redaktor naczelny portalu BRD24 Łukasz Zboralski w rozmowie z Ewą Wasążnik.
2: Ten wątek hulajnóg elektrycznych dzisiaj szczególnie zwraca naszą uwagę, bo to nie tylko hulajnogi na peronach, ale to także hulajnogi na przejazdach tych drogowo-kolejowych, gdzie rzeczywiście to zagrożenie jest śmiertelne.
3: Tak, to 14-latek z pasażerką chyba bez kasków, takie były wstępne ustania, wjechali prosto pod pociąg, no i nie, to taka zupełnie niepotrzebna śmierć. Coś mamy z tymi przejazdami, że nie czujemy tego ryzyka, ludzie sobie pozwalają na więcej i to zarówno jak są w samochodach, jak i są pieszymi, tu się im wydaje, że trochę łatwiej im się przemknąć pod szlabanem i zdążyć na pociąg. No ale tutaj między pieszymi a kierowcami jest jeszcze ta grupa takich nowych użytkowników, coraz więcej ich jest, popularniejsze to jest, są różnego dziwnego rodzaju sprzęty i to nawet szybkie sprzęty te elektryczne. No i tutaj dzieje się to szybko, więc jak ktoś na tym sprzęcie też młody i zwykle to jest młody, więc trudniej mu zapanować nad swoimi popędami, przepraszam, no i wjedzie na taki przejazd, to się może kończyć tragicznie. W ogóle powinniśmy zrobić porządek z tymi wszystkimi elektrycznymi pojazdami. Ta nowelizacja jest w toku. Mam nadzieję, że od przyszłego roku trochę będzie więcej spokoju na ulicach, jeśli chodzi o tego rodzaju urządzenia.
2: Co pan ma na myśli, mówiąc, zrobić porządek z tymi urządzeniami?
3: No po prostu ich nie sprzedawać jako hulajnogi elektryczne czy rowery elektryczne, bo to nie są hulajnogi. Dzisiaj byłem w Warszawie, nagrałem w środku miasta, w centrum, chaos kompletny. Minął mnie jakiś kurier na w zasadzie motorowerze, bo to była hulajnoga z siodełkiem, czyli to nie jest hulajnoga, po chodniku, potem pojechał po pasach, a chwilę później śmignął ulicą taki śniady dostawca jedzenia na w zasadzie moim zdaniem motorowerze albo motocyklu, udającym rower. To do czego doprowadziliśmy w miastach z tymi nowymi pojazdami, to jest horror.
2: I wolna amerykanka, która może przynieść bardzo poważne konsekwencje. Zagrożeniem największym jest pana zdaniem to, że te pojazdy się poruszają szybko, że poruszają się wbrew wszelkim zasadom bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku, czy to, że są tak bardzo ciche i trudno zlokalizować, skąd nadjadą?
3: Na razie to jest, myślę, po prostu uciążliwość, chociaż ludzie już zgłaszają, że czują się zagrożeni w dużych miastach, zwłaszcza, myślę, seniorzy. Im trudniej jest zauważyć coś takiego, co błyskawicznie nadjeżdża. Tu jest takie mieszanka wybuchowa. Zwykle to są ludzie, którzy są spoza naszej kultury, nawet europejskiej, biedni, próbują tu się dostać do pracy, jakoś zaczepić i ja nie mam do nich pretensji. Są wyrwani z zupełnie innej kultury drogowej też. Nie rozumieją, nie znają przepisów bardzo często. Jeszcze muszą płacić za wypożyczenie takiego sprzętu, na którym tą kurierkę uprawiają, a ktoś z wypożyczalni daje im coś, co jest nielegalne, co jest motocyklem i każe im jeździć tym, pozwala im jeździć tym po chodnikach. I teraz mamy takie połączenie. Człowiek, który nie rozumie polskich przepisów, próbuje za wszelką cenę tutaj zarobić jakieś pieniądze i pędzić z tymi dostawami, a jednocześnie jedzie na sprzętem, który się poważnie rozpędza i jest ciężki, no bo te pojazdy takie przypominające już motocykle czy skutery, one są po prostu ciężkie i te baterie to wszystko waży, więc tak, coś takiego jak rozpędzimy nawet do prędkości roweru 40 km na godzinę, to zaczyna być poważny wypadek z tego, jak kogoś pieszego taki pojazd z pasażerem, tam kierującym trafi.
2: Mówi pan o tym, że trzeba zakazać sprzedaży takich pojazdów, a co zrobić z tymi, które już są w naszym ruchu i są w naszych miastach?
3: Nie wiem, no, jak sobie ludzie kupili, to może sobie będą jeździć po własnym podwórku, albo ewentualnie mogą to gdzieś, nie wiem, wyrzucić. One już dzisiaj, w myśl dzisiejszego prawa, są nielegalne na drodze. W sensie, jak ktoś ma motorower albo motocykl udający rower elektryczny, to znaczy, że już doskonale wie, że łamie prawo. No, jeździ czymś.

0: co powinno być zarejestrowane, homologowane, mieć tablicę rejestracyjną, opłacone OC. Jeśli zaryzykował i kupił sobie taki pojazd, to nie jest chyba naszym społecznym problemem rozwiązywać za niego ten problem. No i sobie go postawi gdzieś tam w garażu i na niego patrzy. Albo jeździ nim po jakimś prywatnym terenie.
1: Policja może taki sprzęt skonfiskować?
0: Obecnie nie, ale myślę, że te przepisy mogłyby do tego prowadzić. Zobaczymy, jak będzie. Na razie te przepisy po prostu uderzą w importerów i zwykle to z Azji. To są, setki milionów obrotów na takich sprzętach. Jest to wielki biznes i to uderzy w tych importerów i, sprzedawców online, którzy sprzedają nieświadomym czasami konsumentom, a czasami świadomym, no, sprzęty pod nazwą hulajnoga elektryczna czy rower elektryczny, które wcale nimi nie są. I tutaj zmiana akurat bardzo dobra, przygotowana przez resort ministra Dariusza Klimczaka, no, spowoduje nadzór nad tym rynkiem i kary dla takich importerów czy sprzedawców, jeśli będą próbowali sprzedać te produkty jako coś, czym nie są.
1: Chociaż pytając o konfiskatę, to wydaje mi się, że otwieramy znowu puszkę Pandory, bo to jest temat bardzo drażliwy, jeśli chodzi o system.
0: On chyba przestał być drażliwy, jak zaczęliśmy odbierać samochody pijanym kierowcom, którzy nas zabijają na drogach. Miesięcznie zabezpieczała policja już niedawno 600 takich pojazdów. Są błyskawicznie sprzedawane na aukcjach skarbowych. Średnia cena takiego pojazdu 4-5 tysięcy złotych. Polskie państwo zarobiło już miliony z tego powodu. Nie widzę tu kontrowersji.
1: A odstraszyło kierowców od tego, żeby siadać za kierownicę po alkoholu?
0: Nie odstraszyło, bo to kara wymierzona w tych ludzi, którzy zazwyczaj są ludźmi chorymi, alkoholizmem, on, tutaj nie ma kar, które odstraszają, bo oni nie myślą w racjonalny sposób, więc nawet wysokie kary więzienia na nich nie robiły wrażenia. To podwyższanie tutaj nie miało sensu, natomiast zabieramy im narzędzie. Oni po prostu nie mają do czego wsiąść. To wcale nie było tak, jak mówili przeciwnicy tych przepisów, że no to sobie kupią następny i następny. Okazuje się, że tak się nie dzieje najczęściej i my widzimy w statystyce, od razu takie pierwsze okresy porównawcze pokazywały, że spadek liczby wypadków śmiertelnych z udziałem pijanych kierowców, to te wypadki spadły około 30% w Polsce.
1: To może trzeba iść krok dalej i pomyśleć także o takiej konfiskacie narzędzia, potencjalnego narzędzia zbrodni tym, którzy rażąco przekraczają dozwoloną prędkość. Ostatnio jedna z kierujących 172 km na godzinę na terenie, gdzie obowiązywał nakaz jazdy co najwyżej 50 km.
0: Są takie rozwiązania, Duńczycy tak robią na przykład. Przekroczenie dwukrotnej dopuszczalnej prędkości albo jazda ponad 200 km na godzinę oznacza konfiskatę auta i to bez względu na to, kto był właścicielem. Po prostu ktoś jechał tak szybko i trzeba to zabrać. Myślę, że, chyba to rozwiązanie w Polsce byłoby trudne do wprowadzenia, ale myślę, że łatwiejsze mogłoby być taka zgoda społeczna na to, że oprócz odbierania prawa jazdy na 3 miesiące tym skrajnie szybko jeżdżącym i grzywien, żebyśmy mogli zdecydować się, żeby w wachlarzu kary dla na przykład sędziego, który będzie rozpatrywał ich sprawy, był też krótki areszt, na przykład 14 dni aresztu. Uważam, że każdy człowiek, który normalnie pracuje, normalnie żyje w społeczeństwie, tylko nie potrafi się opanować na drodze, no kalkulowałby już naprawdę mocno, czy chce na 14 dni zostać zamkniętym w areszcie, bo to rodzi prawdziwe komplikacje w życiu.
1: To prawda. Panie redaktorze, to teraz jeszcze porozmawiajmy chwilę na temat tych zmian, które weszły w życie z pierwszymi dniami września, a dotyczą no, głównie tych najmłodszych stażem kierowców. Jak pan je ocenia?
0: Bardzo się cieszę, że po chyba 15 latach, jak pamiętam, wreszcie odmrożono coś, co zapisano dawno temu w polskiej ustawie, że młodzi kierowcy będą mieli okres próbny. Chwała tu znowu ministrowi Klimczakowi, którego bardzo często krytykuje z jakichś tam posunięcia, ale to, co zrobił w tej sprawie i w sprawie zmiany szkolenia kierowców, która się zaczyna, to jest coś naprawdę bardzo dobrego. Ruszamy w końcu to, żeby nacisnąć jeszcze ciutek na młodych kierowców. To jest najniebezpieczniejsza grupa na drogach z pewnych psychologicznych właściwości. Tak będzie zawsze. 18-24 lata najwięcej wypadków powodują na ich liczbę w populacji. I ten dwuletni okres spowoduje, że po pierwsze będą pod większą kontrolą ich wykroczenia. Te najpoważniejsze będą kończyły się od razu utratą i cofnięciem uprawnień. Takie mniejsze, jak uzbierają 3 wykroczenia przeciwko tam zdrowiu i życiu na drodze, też będą skutkowały utratą uprawnień. Zerowy limit alkoholu dla nich, nawet nie 0,17 do 0,2 promila. 0,0, żadnych narkotyków, niczego nie mogą mieć we krwi. No i tam te 17-latki też oczywiście cały czas z opiekunem bez możliwości włożenia rówieśników, myślę, oraz

jeszcze jedna blokada taka, chociaż tu bym wolał, żeby to był system powszechny i mam nadzieję, że tego dojdziemy, że od dzisiaj ludzie, którzy zdają na prawo jazdy i wpadają w ten okres próbny, po przekroczeniu 12 punktów karnych będą musieli udać się na edukację taką bezpieczeństwa ruchu drogowego z zajęciami takiej z techniki jazdy, czyli żeby

0: Czyli takie szkolenie powinien przejść każdy młody kierowca, nie tylko ten za karę.
1: Ten kończący się tydzień zostanie w naszej pamięci, panie redaktorze, jako ten, w którym doszło do tego tragicznego wypadku pod Częstochową. Dzisiaj nowe informacje w sprawie sprawcy tego wypadku, w którym zginęło 4 pracowników drogowych. 31-latek został tymczasowo aresztowany, a badania wykazały, że był pod wpływem klefedronu, silnego syntetycznego narkotyku nazywanego często przez ekspertów kokainą dla ubogich. Czy to może być powszechny problem wśród kierujących tymi największymi autami, które się poruszają po polskich drogach?
0: Powiedziałbym, że nie. Że to na pewno nie jest powszechny problem wśród kierowców tych dużych firm i dużych ciężarówek. A jak widać, występuje. Bardziej bym to myślał, że to jest problem i to widzimy kurierów, busów, tej mniej kontrolowanej takiej działalności przewozowej. No i też pewnej zmiany pokoleniowej chyba. No, mamy tutaj różne statystyki z Polski i to widać, że nowe pokolenia dużo mniej piją alkoholu. To z tego się możemy cieszyć, ale zupełnie inaczej i łagodniej podchodzą jednak do narkotyków i to powinno nas martwić. Te narkotyki trudniej wykrywać u kierowców takimi nawet przesiadowymi kontrolami niż alkohol. No, alkomaty były fajnym, super łatwym, prostym narzędziem dla policji, żeby odsiewać z dróg tych, którzy stwarzają zagrożenie, narkotyki nie. No a tutaj z takimi narkotykami jak klefedron, no, jak się zagłębić, to przy zejściu z takiego narkotyku, to po prostu jak czytałem o tym, to są takie stany zaburzeń percepcji, zmęczenia, że nawet mikrosny się przydarzają i to by się składało tutaj w całość taką, że ten kierowca prawdopodobnie nie było nawet śladów hamowania, wjechał w pracowników na drodze nawet nie wiedząc o tym, co robi.
2: Z Łukaszem Zboralskim, redaktorem naczelnym portalu BRD24, rozmawiała Ewa Wasążnik. A już za chwilę audycja Więcej niż kryminał, a w niej o sprawie, która wpłynęła, czy zmieniła wręcz polską politykę 12 lat temu. Zapraszamy.
3: Powtórka programu. Więcej niż kryminał.
4: Grzegorz Kalinowski, Więcej niż kryminał. Proszę Państwa, z Warszawy przenosimy się do Lublina. W Lublinie już bywaliśmy. Trudno nie być w Lublinie, skoro tam działa jeden z najlepszych polskich pisarzy kryminalnych, czyli Marcin Wroński. Ale dzisiaj nie będzie fabuły. Dzisiaj będzie po prostu non-fiction, 100-procentowe dziennikarstwo śledcze. Sebastian Białach, witam pana.
5: Dzień dobry.
4: Pan związany był z TVN24, związany był pan z Gazetą Wschodnią, nawet jako jej naczelny. Oczywiście nie był pan związany zawodowo z Kurierem Lubelskim, bo to jest zupełnie inna historia, prawda?
5: Z Kurierem Lubelskim nie, aczkolwiek podczas studiów robiłem tam praktyki i można powiedzieć, że debiut dziennikarski to w Kurierze Lubelskim był.
4: Był, ale bardziej pan znany jest z tego, że zajmował się pan sprawą mobbingu w tejże gazecie należącej do spółki Polska Press.
5: Też się zdarzyło.
4: To miałem właśnie na myśli. No i proszę, od razu jest dziura w moim śledztwie. Okazuje się, że jednak zawodowo też pan był związany z Kurierem Lubelskim. Zajmuje się pan nadużyciami pracodawców, polityków, nepotyzmem, mobbingiem, przekupstwami. Więc musi pan w Lublinie mieć wielu przyjaciół, ale też i wielu wrogów.
5: Podejrzewam, że jednak wrogów jest więcej niż przyjaciół obecnie.
4: Zwłaszcza po ostatniej sprawie. Wydaje się, że to już było tak dawno temu, że przez te kilkanaście lat to, co zostało wyjaśnione, a to, co nie zostało wyjaśnione, gdzieś tam zostanie zamknięte w szafie z przeszłością, a jednak wróciła dzięki panu afera podsłuchowa. Odkrył pan pewien system powiązań między obywatelem miasta Lublina a studiem nagraniowym, które było Usowy i przyjaciół oraz

0: innych restauracjach oraz miastem Wiedeń oraz chętnymi nabywcami tych taśm pochodzącymi z Rosji.
1: Tak się złożyło, że akurat mówimy o prywatnym detektywie z Lublina, Krzysztofem S., który miał dostęp do części, być może no nawet większości, a może nawet wszystkich nagrań z tak zwanej afery podsłuchowej. To prawda.
0: Czy te taśmy mogły zostać sprzedane Rosjanom? Pan pisał w swoich artykułach w Onecie o tym, że były takie negocjacje prowadzone, że była podbijana stawka, że rozmowy odbywały się w ukochanym przez sowieckich, a potem rosyjskich szpiegów i służby specjalne mieście, czyli w Wiedniu.
1: Przynajmniej tak zeznają świadkowie, którzy złożyli swoje zeznania w prokuraturze. Następnie je czytałem w aktach śledztwa. Tak, stwierdzili, że w Wiedniu miały być odsłuchiwane taśmy z afery podsłuchowej i właśnie detektyw z Lublina Krzysztof S. chciał je sprzedać, aczkolwiek pan detektyw w rozmowie ze mną zaprzeczał, by takie spotkanie w Wiedniu się odbyło, ale inni świadkowie, którzy akurat nie składali tych zeznań, ale też znają kulisy sprawy, twierdzą, że takie spotkanie w Wiedniu odbyło się i to nie jedno.
0: Trochę to wszystko komplikuje nasz obraz tej sprawy. Wydawało się, że wszystko jest proste. Biznesmen z Warszawy, zamieszkały w Konstancinie, mający restaurację, mający swoich kelnerów, organizuje wraz z tymi kelnerami proceder. Więc skąd się bierze lubelski detektyw i przy okazji właściciel agencji ochrony, który nagle staje się pośrednikiem, wchodzi jakby do tej sprawy jako menedżer, impresario?
1: No, pan detektyw sam w swoich zeznaniach przyznał, że poznał pana Marka Falenta, bo chyba możemy używać tego nazwiska, bo to dosyć znane i nazwisko i przewija się już w wielu tekstach. Poznał Marka Falentę przed wybuchem afery podsłuchowej. Po prostu panowie współpracowali. Pan Marek Falenta zlecał panu detektywowi różne zlecenia, dawał różne zlecenia, między innymi wywiad gospodarczy. No a później okazało się, że pan detektyw, który współpracował z panem Markiem, no dziwnym trafem miał dostęp do nagrań z afery podsłuchowej. Jak sam mi przyznał, właśnie od pana Marka dostał te nagrania, które później według wielu świadków chciał przehandlować.
0: To trochę jakby podważa tę wersję, która najczęściej była powtarzana, że to Marek Falenta współpracował z Rosjanami bezpośrednio, że wręcz oni byli zleceniodawcami, a tu się okazuje, że dopiero pojawienie się pośrednika wprowadza do sprawy wątek rosyjski.
1: No tutaj wątków w tej sprawie jest wiele i wydaje mi się, że jeszcze wiele nie zostało do końca wyjaśnionych. Ta sprawa, którą opisałem, pana detektywa Krzysztofa S. z Lublina, pamiętajmy, że ona się jeszcze nie zakończyła. Tam zapadł wyrok w pierwszej instancji i obecnie sprawa jest w apelacji. No z tych akt, które czytałem, a pamiętajmy, że śledztwo zaczęło się w 2015 roku. Śledztwo zaczęło się od ujawnienia taśm w mediach prawicowych, między innymi w telewizji Republika. Prokuratorzy chcieli dowiedzieć się, skąd dziennikarze, pracownicy tych mediów mieli dostęp do tych nagrań i później zaczęli przysłuchiwać i dziennikarze oraz inne osoby i tak wpadli na trop wątku, w którym okazało się, próbowano przehandlować te nagrania.
0: Próbowano, czy może jednak przehandlowano, bo wydawałoby się, że ktoś taki jak wywiad rosyjski czy służby rosyjskie powinny być zainteresowane tego rodzaju materiałem. To jest po prostu czyste złoto. Byli skąpi, czy może po prostu wierzyli, że odcinając się od tego wątku i tak zostawią sprawę Polakom, którzy wywołają zamieszanie i generalnie w ten sposób i tak sprawa zostanie dopięta, bo w Polsce zrobi się potworne zamieszanie polityczne.
1: Tak jak pan powiedział, takie taśmy z polityki

0: politykami, z biznesmenami to prawdziwe złoto dla zagranicznych służb specjalnych, zwłaszcza tych ze wschodu. I wydaje mi się, że na pewno byli bardzo zainteresowani, aby kupić czy w inny sposób dostać się do tych nagrań. Tak jak mówię, w tej sprawie jest jeszcze wiele niewyjaśnionych wątków. W moich tekstach przewija się postać pana Norberta P., który zgłosił się do pana Krzysztofa S., prywatnego detektywa, i zaoferował swoje usługi, miał pośredniczyć też w sprawie przehandlowania tych taśm. Pan Norbert miał mieć jakieś kontakty też z Rosjanami, a później po prostu, kiedy dostał próbki nagrań na pendrive'ach, zniknął. Prokuratura próbowała go przysłuchać jeszcze po tym, jak postawiła zarzuty kilku osobom w tej sprawie, między innymi panu Krzysztofowi S., natomiast pan Norbert zniknął i nie wiadomo, co się z nim dalej dzieje. Jest jeszcze też inny pośrednik, można powiedzieć, pan Andrzej P., on zmarł w 2015 roku, on też załatwiał kontakty z ludźmi ze wschodu detektywowi i niestety ten wątek później się ucina, ponieważ świadkowie zgodnie zeznają, że były próby podejmowane, było umówione spotkanie, aczkolwiek później wybuchła afera podsłuchowa i później, kiedy polskie służby już trafiły na trop pana Marka i pana Krzysztofa, to oni prawdopodobnie według nich wycofali się z tych transakcji, natomiast czy tak naprawdę było, to tego jeszcze nie wiemy.
1: Teraz przez chwilę przestanę być dziennikarzem, a wrócę do swojego drugiego wykonywanego zajęcia, czyli pisarza powieści kryminalnych i sensacyjnych. Ja bym sobie to tak wyobrażał. Rosyjski wywiad dostaje jakąś pulę, wiadomo, tam jest korupcja, przewalane są ogromne ilości pieniędzy, ci ludzie umawiają się w Wiedniu, potem dziwnym zbiegiem okoliczności jeden z pośredników umiera, schodzi z tego świata, oni się wycofują, ale okradają frajerów z Polski, którzy chcą się z nimi targować i stawiają zbyt wysokie warunki i są podwójnie do przodu. Ich centrala otrzymuje taśmy, oni zatrzymują gotówkę, działkując się oczywiście z jednym ze swoich zwierzchników. Jak na służby rosyjskie czy wcześniej radzieckie, chyba jest to dość możliwy przebieg wydarzeń.
0: No akurat w aktach nie wyczytałem tego, żeby tak się rozwinęła ta sytuacja, ale nie wykluczono, że tak mogło się stać. Jest wielu świadków, tak jak mówiłem, którzy zaznawali, że tam między innymi byli zainteresowani nagraniami ze zmarłym już Janem Kulczykiem, jego konkurenci z Gazpromu. Prawdopodobnie były to też służby specjalne Rosji, natomiast czy tak się stało, do końca nie wiemy. Jeszcze świadkowie mówili o grupie biznesmenów z Podkarpacia, to też się przewija chyba w zeznaniach dwóch osób, że była jakaś grupa biznesmenów z Podkarpacia, która dysponowała tymi taśmami i oni chcieli je sprzedać, natomiast nigdy to nie zostało doprecyzowane, kto należał do tej grupy.
1: Trochę popuściłem wodzy fantazji, ale w tej sprawie są inne fantastyczne rzeczy, które faktycznie się wydarzyły. Pisał pan, że tam cena wywoławcza na taśmy to była 200 milionów złotych.
0: 200 milionów, 200 milionów dolarów.
1: Dolarów.
0: Czyli to była cena dla Jana Kulczyka.
1: Kupił, nie kupił?
0: No trudno powiedzieć. Wiadomo też, że na tych taśmach była zarejestrowana sytuacja z jego córką Dominiką Kulczyk oraz innymi biznesmenami. Ta cena wydaje się szokująca, bo 200 milionów dolarów to jest naprawdę dużo. Aczkolwiek detektyw później rzucał inne ceny. Była mowa o 100 milionach euro, 100 milionach złotych za 100 gigabajtów nagrań. Więc może trochę później schodził z tej ceny, ale ewidentnie próbował te taśmy opchnąć.

0: Robi się gorąco od tego takich cyfry, od tego rodzaju sum. Mówiąc językiem rzeczników prokuratury i policji, sprawa nie jest zakończona, jest rozwojowa.
1: Tak, sprawa jeszcze się toczy przed sądem i pamiętajmy, że pan detektyw, co też nie ukrywałem w swoich tekstach, jest zamieszany w jeszcze i wiele różnych innych afer, spraw, o których będę pisał. Akurat jeżeli chodzi o aferę podsłuchową, sprawa znajduje się w apelacji. Z tego co pamiętam, pan Marek Falenta podnosił, że sąd, wydając wyrok w pierwszej instancji, nie wziął pod uwagę wielu wyjaśnień, wielu zeznań świadków. Nie przesłuchano też agentów, byłych agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale tam się też przewija nazwisko byłego agenta CBA Artura Chodzińskiego, który teraz szeroko zaistniał przy aferze związanej z Zonda Krypto. Więc tak, wydaje mi się, że jeszcze
0: kolega,
1: trochę poczekamy.
0: Kolega dziennikarz nasz kiedyś.
1: No były dziennikarz.
0: Były z Gazety Wyborczej, dodajmy, co jeszcze dodaje pikanterii tej sprawie, oddział wrocławski. Ale mamy jeszcze jednego dziennikarza w tej sprawie, czynnego dziennikarza, czy raczej pracownika mediów, tak bym to ujął, pana Cezarego Gmyza, który także należał do dysponentów tych nagrań. Pewno nie wszystkich, ale w jakiś sposób trafiły one w jego ręce i wiele wskazuje na to, że był to przeciek ze służb specjalnych polskich.
1: To znaczy w tych zeznaniach, które czytałem, pan Marek Falenta, już nie pamiętam, czy to był 21 rok, czy 23, wydaje mi się, że 21 rok, zeznał, że przekazywał taśmy nagrania z afery podsłuchowej polskim służbom, konkretnie CBA, a kiedy zrobiło się gorąco, funkcjonariusze CBA poprosili go, żeby przekazywał taśmy, i to jest cytat z pana Falenty, zaufanym dziennikarzom. I tutaj wymienił pana Piotra Nisztora.
0: Oj, przepraszam, to w takim razie jest to grube pomówienie. Cofam swoje słowa. Pan Cezary Gmyz nie dostał zatem taśm od polskich służb specjalnych, od CBA, tylko dostał od pana Falenty na polecenie tychże służb. To poważna różnica, ogromna.
1: Dokładnie. Pan Marek Falenta zwolnił jeszcze Cezarego Gmyza z tajemnicy dziennikarskiej. Cezary Gmyz przesłuchany przez prokuraturę, zwolniony z tajemnicy dziennikarskiej, czyli mógł ujawnić swoje źródło i powiedział, że jego pierwszym źródłem, od którego na zaszyfrowanym dysku dostał prawdopodobnie większość nagrań z afery podsłuchowej, był Marek Falenta.
0: Okej, dobrze. To czekamy, co będzie dalej. A teraz jest czas na to, aby trochę się cofnąć i zajrzeć w pana dziennikarską przeszłość. Zacznę od tej całkiem niedawnej. Czerwiec 2026 opisywał pan sprawę zabójstwa rosyjskiego artysty i blogera Roberta Kuzowkowa, który był znany także pod pseudonimem Siemion Skrepecki. Co prawda nie było to w Lublinie, ale w dość niedalekiej Białej Podlaskiej. Ta sprawa, chyba tu już jest wszystko jasne, bo ABW zatrzymało jako egzekutora 36-letniego obywatela Gruzji.
1: Wydaje mi się, że jednak chyba sprawa może być rozwojowa. Wydaje mi się, że gdzieś mi mignęła informacja, że ten pan, który jest odpowiedzialny za śmierć Siemiona Skrepeckiego, miał jeszcze udział w innym morderstwie, ale to służby nasze na pewno będą wyjaśniać, już wyjaśniają.
0: Kryminalnym czy politycznym?
1: Chyba kryminalnym.
0: Aha, czyli był to bandyta wynajęty, outsourcing rosyjskich służb specjalnych, tak to można byłoby nazwać. Dał pan się poznać politykom wszystkich frakcji, wszystkich stron naszej sceny. Zaczęło się od 2018 roku, przynajmniej jeśli chodzi o te grube, bardzo głośne sprawy. Pisał pan o nepotyzmie w Platformie

0: obywatelskiej, o tym, jak były obsadzane miejskie spółki w korporacji komunikacyjnej. A w 3 lata później kolejne takie dziennikarskie polityczne złoto, znów spółki, ale tym razem były to już spółki polityków Prawa i Sprawiedliwości. Najmocniejszy chyba jednak temat, no to było to, co razem z panem Łukaszem Cieślą pan wydobył na światło dzienne, czyli o tym, jak Aleksander Łukaszenka i jego człowiek Alek Zingman no, złapali za nos i kręcili jak pies ogonem panem Krzysztofem Jurgielem, politykiem PiSu, i Witoldem Karczewskim, biznesmenem z Podlasia.
1: Tak, ta sprawa Podlaska, jak my to nazywamy z kolegą, jest naprawdę niesamowita. Tam pan Witold Karczewski, który starał się o kontrakty afrykańskie, czyli o kredyt pomocowy, który polski rząd udzielał krajom afrykańskim. Polegało to na tym, że Polska daje kredyt, a kraj afrykański, powiedzmy na przykład Kenia, ogłaszają przetargi, w którym mogą startować tylko i wyłącznie polscy przedsiębiorcy. No i pan Witold Karczewski miał, no to już jest akt oskarżenia, złożyć propozycję korupcyjną, aby większość tego kontraktu, które był warty 100 milionów dolarów, trafiła do jego firmy. No i tak też się stało. Tam 11 z 12 kontraktów trafiło do niego. W międzyczasie okazało się, że pan Witold był podsłuchiwany przez CBA i dzięki temu wyszły też na jaw różne jego kontakty z politykami różnych opcji, bo to nie tylko chodziło o ówczesną władzę, czyli Prawo i Sprawiedliwość, ale też o posłów obecnej koalicji rządzącej. I pan Witold działał bardzo, bardzo szeroko.
0: Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, co wspólnego z tym wszystkim miał człowiek Łukaszenki, czyli Alek Zingman.
1: Pan Aleksander Zingman jest biznesmenem z Białorusi, który był bardzo blisko, jest pewnie może jeszcze dalej blisko Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Białorusi. Pan Aleksander Zingman oraz Witold Karczewski prowadzili wspólne interesy, znają się od lat i razem podróżowali po krajach afrykańskich i starali się podjąć współpracę z tymi krajami. Jeszcze okazało się, że była taka restauracja w Mińsku, w centrum Mińska, Falcone, gdzie właśnie według tajnej notatki CBA miał zostać zawieziony ówczesny minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel, i była taka rozmowa nagrana przez CBA między panem Aleksandrem Zingmanem a Witoldem Karczewskim, którzy na dzień lub 2 dni przed wizytą polskiego ministra w Mińsku rozmawiali o tym, że pan minister zostanie zawieziony do tej restauracji i zostanie upity. Czy tak się stało? Nie wiem.
0: Tam chyba jeszcze chodziło w tej sprawie kenijskiej o łapówki, które miały iść dla kenijskich urzędników, którzy zresztą przyjeżdżali do Polski i spędzili tutaj parę miłych chwil.
1: Tak, chodziło konkretnie o łapówkę tam w wysokości około 20 milionów złotych dla wysokiego rangu urzędnika kenijskiego, który miał załatwić właśnie te kontrakty dla pana Witolda Karczewskiego. Tuż przed złożeniem oferty przetargowej do Polski, do Białegostoku, przyleciała delegacja z Kenii. I ci państwo razem ze współpracownikami z firmy pana Witolda Karczewskiego siedzieli w firmie i po prostu przygotowywali ofertę, tak aby oferta firmy pana Witolda była jak najlepsza, żeby mógł wygrać ten przetarg. Oczywiście za pobyt Kenijczyków w Polsce zapłaciła firma pana Witolda.
0: No, potem się pewno okazało, że Kenijczycy tylko prosili ich o pośrednictwo, a potem wszystko zwrócili w gotówce. Znamy takie przypadki, na przykład podczas wyjazdów na Ibizę ostatnio, albo kupowania zegarków za 40 tysięcy euro. Ale to są zupełnie inne sprawy. Dziękuję.

0: panu bardzo za poświęcony czas, za wszystkie pana śledztwa, dochodzenia dziennikarskie i oczywiście czego się można spodziewać w najbliższym czasie? Które z tych spraw, o których dzisiaj wspominaliśmy, mogą znaleźć jakiś swój finał, w którym będziemy mogli powiedzieć, podsumować wszystko i podliczyć wyroki?
1: Na pewno w najbliższych dniach, być może nawet w tym tygodniu, ukaże się kolejny materiał bądź materiały o detektywie Krzysztofie S. Tym razem cofniemy się nie o 10 lat, tylko o kilka lat wstecz. I w tych materiałach będę opisywał jego kontakty z najważniejszymi politykami byłego obozu władzy.
0: Dziękuję bardzo. Naszym, państwa przede wszystkim gościem był pan Sebastian Białach, dziennikarz Onetu.pl. Nasza audycja nazywa się Więcej niż kryminał. Raz jeszcze panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Więcej niż kryminał w każdy czwartek po 22 w Polskim Radiu 24. Zapraszam.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Powtórka programu.
3: I to już wszystko w dzisiejszym wieczornym programie w Polskim Radiu 24. Przygotowały go dla państwa Justyna Błońska i Dominika Malkut. Zrealizowali Adam Brzeziński i Paweł Chodyna. Przed mikrofonem był z państwem Maciej Wolny. Bardzo dziękuję i życzę dobrej nocy. Do usłyszenia.
2: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Interwencje strażaków w zachodniej Polsce. Przez Wielkopolskę przeszły burze. Premier ujawnia zeznania właściciela zonda krypto. Sprawa dotyczy tuszowania afer za pieniądze. Łuk triumfalny w Waszyngtonie. To kolejna inicjatywa budowlana Donalda Trumpa. Minęła północ. Damian Szpyra. Zapraszam. Do godziny 21 w Wielkopolsce strażacy byli wzywani ponad 260 razy. Zgłoszenia dotyczyły skutków burz. Zniszczeń było bardzo dużo, ale nikt nie został ranny, mówi aspirant Martin Halasz, rzecznik wielkopolskich strażaków.
2: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogoźnie. Odnotowano również kilkanaście zdarzeń związanych z uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Tutaj szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim.
1: Dla województwa dolnośląskiego oraz części województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego podniesiono stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem z 1 na 2. Prognozuje się tam wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 155 km na godzinę, w porywach do około 100. W Tatrach wiatr osiągnie prędkość do 90 km na godzinę, a w Sudetach nawet do 120. Swoim wystąpieniem przekonywał do odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ostatecznie Sejmowi nie udało się go odrzucić. Premier Donald Tusk cytował zeznania Przemysława Krala, właściciela zonda krypto. Padły słowa o ukręceniu sprawy u Zbigniewa Ziobry za 2 miliony złotych.
3: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. Ta osoba zeznała także, że rekompensata za tę usługę będzie wypłacona panu ministrowi Ziobro za pośrednictwem fundacji.
1: Przypomnijmy, Przemysław Kral zdecydował się na współpracę z prokuraturą i właśnie

0: Ta współpraca, zdaniem posła PiS Mariusza Błaszczaka, czyni te doniesienia mniej wiarygodnymi.
1: Oskarżony przecież wszystko może opowiadać. To wszystko jest mało wiarygodne ze względu na Romana Giertycha. Człowieka, który jest ważnym posłem koalicji rządzącej i który jest obrońcą rodziny Donalda Tuska. Więc mamy do czynienia z jakimś bantustanem.
0: Posłowie w Sejmie po raz trzeci próbowali odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptoaktywach. Alternatywa dla Niemiec może wygrać niedzielne wybory do Landtagu w Saksonii-Anhalt. Z sondaży wynika, że skrajnie prawicowa AfD może liczyć na 42% głosów. Na drugim miejscu z 22% poparciem jest rządząca dotychczas CDU, a na jej wiec w Magdeburgu wybrał się Paweł Turski.
2: Więcej dziennikarzy niż zwolenników i to pomimo tego, że na miejscu rozdawano darmowe currywursty i frytki. Tak jednym zdaniem można opisać ostatnie wyborcze wydarzenie CDU. Kiełbasa nikogo nie przekona. My tutaj przyszliśmy podziękować premierowi za jego pracę i powiedzieć mu, że na niego zagłosujemy. Mówiła mi z niewielką wiarą w zwycięstwo Niemka polskiego pochodzenia. Na piknik przed wysokimi na 10 pięter blokami przybyła z mężem. CDU gwarantowało od czasów Helmuta Kohla dobre życie, może nie najlepsze, ale stabilne. AfD tego nie zagwarantuje. Problemów nie da się wyeliminować od razu. My jednak to robimy. AfD cofnie nasz land do lat 90., gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe. Starał się przekonać wśród bloków garstkę osób główny kandydat CDU i obecny premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze. Wyborcy CDU nie wyobrażają sobie życia w kraju związkowym rządzonym przez skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec. Wyjedziemy do Polski, jak wygra AfD. Naprawdę, podjęliśmy już taką decyzję. Z Magdeburga, Paweł Turski, Polskie Radio.
0: Teraz Waszyngton i kolejna kontrowersyjna inicjatywa budowlana prezydenta Donalda Trumpa. W ciągu 2 tygodni ruszy budowa Łuku Triumfalnego. I to mimo braku wszystkich zgód i procesu, jaki wytoczyli przeciwnicy inwestycji.
3: Szybkie rozpoczęcie budowy zapowiedział sekretarz spraw wewnętrznych Doug Burgum. Budowla stanie po drugiej stronie rzeki Potomac, pomiędzy pomnikiem Lincolna a cmentarzem Arlington. Na wizualizacjach jest biała ze złotymi zdobieniami i napisem „Jeden naród pod Bogiem”. Na szczycie stoi uskrzydlona postać z pochodnią i złote orły. Łuk Triumfalny w Waszyngtonie to pomysł prezydenta Donalda Trumpa. Twierdzi on, że stolica oczekiwała na jego budowę od 150 lat. W rzeczywistości wcześniej nikt takiego pomysłu nie zgłaszał. To kolejna kontrowersyjna inwestycja prezydenta USA w stolicy. Wcześniej wyburzył wschodnie skrzydło Białego Domu i buduje w tym miejscu salę balową z podziemnym bunkrem. Zabetonował też trawnik w ogrodzie różanym, a gabinet owalny obwiesił złotymi ozdobami. Przeprowadził też remont wielkiej sadzawki przed pomnikiem Lincolna, co kosztowało miliony więcej niż planowano, a turkusowa okładzina zaczęła odchodzić niemal od razu.
0: Z Waszyngtonu relacjonował Marek Wałkuski. I na koniec jeszcze piłka nożna. Jan Bednarek strzelił gola, a jego FC Porto wygrało z Moreirense 2-1. Był to mecz piątej kolejki piłkarskiej portugalskiej ekstraklasy. Poza Bednarkiem cały mecz w barwach gospodarzy rozegrał Jakub Kiwior, a FC Porto jest liderem ligowej tabeli z dorobkiem 15 punktów.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy pochmurno, deszczowo i chłodno. Temperatura od 13 stopni na północy do 15 na południu i 17 na Lubelszczyźnie. W ciągu dnia padać będzie jedynie przelotnie, a lokalnie mogą pojawić się burze. Termometry wskażą maksymalnie od 16 stopni na północy, około 20 w centrum do 23 na południu. Jest 6 po północy.
4: Noc. Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Patryk Michalski, dzień dobry. Przed nami wyjątkowe wydarzenie, bo pierwsza w historii narodowa debata o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków odbędzie się 7 września w Sejmie. I na pewno dobrze, że taka rozmowa się odbędzie. Miejsce debaty też podnosi rangę tego wydarzenia. Ale co zrobić, by za słowami poszły czyny i odważne decyzje polityków? No pewnie mój gość nieraz zadawał sobie to pytanie i to pytanie też w naszej rozmowie padnie. A w studiu profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii

0: Akademii Nauk i prezes Zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry.
0: Mam nadzieję, że właśnie odpowiedź na to pytanie jakoś się wyklaruje też w trakcie tej naszej rozmowy, ale na początek zapytam, jak idą przygotowania do debaty i jakie emocje też panu towarzyszą przed tą debatą?
1: Ja myślałem, że w wakacje trochę popracuję naukowo, ale nie udało się, bo trafiła się właśnie ta okazja. To związane było z falą upałów, jaka była w czerwcu, o której już zapomnieliśmy, ale w gronie naukowców i działaczy napisaliśmy list do polityków, że ta zmiana klimatu przyspiesza i że potrzebna jest debata na ten temat. I spotkaliśmy się o dziwo z pozytywną odpowiedzią ze strony pana marszałka Sejmu i pani minister klimatu. I w tym momencie sprawy nabrały tempa. Ja chciałem powiedzieć, że ta debata nie jest czymś nadzwyczajnym w skali świata, bo na przykład w Wielkiej Brytanii w zeszłym roku na jesieni odbyła się ogromna debata, która pewnie odbijała się dużo większym echem w mediach i w społeczeństwie brytyjskim niż odbije się nasza debata. To jest jednak związane z pewnym innym poziomem zrozumienia nauki i także roli nauki w życiu społecznym, ale to się nazywało National Emergency Briefing, czyli taka narodowa odprawa na temat bezpieczeństwa. I na pewno niektóre inspiracje czerpiemy z tego wydarzenia.
0: I tak sobie myślę, skoro pan mówi, że tam ta debata odbyła się większym echem, to może dlatego, że w dyskusji publicznej w naszym kraju inne tematy też mają priorytet. Chociaż to słowo bezpieczeństwo akurat w ostatnich tygodniach, miesiącach, latach przewija się bardzo często, więc chyba to dobry motyw, dobry pomysł z państwa strony, żeby rozmawiać też nie o kryzysie klimatycznym, ale o bezpieczeństwie klimatycznym.
1: Problem polega na tym, że my sobie nie zdajemy sprawy z zagrożeń, jakie są związane z kryzysem klimatycznym i że one dotyczą nawet tych części życia, co do których w życiu nie pomyślelibyśmy, że są z kryzysem klimatycznym związane.
0: Na przykład?
1: Ubezpieczenia na przykład.
0: Prawda? Rolnicy już to odczuwają.
1: Rolnicy już to odczuwają, ale nie tylko rolnicy. No i teraz to, co się potem dzieje, to na przykładzie odbudowy po powodzi w Kotlinie Kłodzkiej i na Dolnym Śląsku 2 lata temu, my w zasadzie prawie wszystko odbudowujemy po staremu. Nie zauważając, że świat się zmienił, że klimat się zmienił. Czyli krótko mówiąc, wywalamy ogromne ilości pieniędzy w błoto.
0: Te wakacje pokazały w Głuchołazach na przykład, jakie to ma efekty, bo Głuchołazy znów były zalane taką powodzią błyskawiczną po ekstremalnych opadach kilka tygodni temu.
1: Tak, no to są bardzo, bardzo niełatwe sprawy zrobić to inaczej, bo my jesteśmy przyzwyczajeni działać po staremu i ludzie oczekują od polityków po prostu wsparcia finansowego, pewnego rodzaju działań, które prowadzą właśnie do odbudowy tego, co było. Natomiast z punktu widzenia nas jako społeczeństwa, to jest złe rozwiązanie, bo ono nie bierze pod uwagę tego, że świat się zmienił, że warunki fizyczne się zmieniły i że będą zmieniać się coraz szybciej. Także to jest jeden z takich przykładów. Innym przykładem, może takim zupełnie nieoczywistym, jest obronność. Proszę sobie wyobrazić na przykład, że mamy klimatyzację w czołgach. To tak w tej chwili zgaduję, prawda? To wcale tak nie musi być, która po prostu w tej fali upałów nie wystarcza, tak jak nie wystarczyła w tym roku klimatyzacja w pociągach polskich kolei państwowych. I zdolność obronna w tym momencie gwałtownie się obniża.
0: To ja mam historię, panie profesorze, mojego przyjaciela, który pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie i podczas tej sierpniowej fali upałów również odmówiła posłuszeństwa centralna sterownia klimatyzacji w szpitalu, laboratoria, różne pracownie, które nie musiały pracować, pracownicy zostali zwolnieni i szpital o godzinie 12 zamknął drzwi.
1: No tak, a teraz wyobraźmy sobie, że na przykład pewne rzeczy muszą być trzymane w chłodzie. Mhm. Pewne lekarstwa, próbki, na przykład jest przerwa w dostawie prądu. Ja wiem, że szpitale mają swoje swoje własne agregaty.
0: Tak, takie,
1: ale
0: żeby bloki operacyjne działały.
1: Bloki operacyjne,
0: non-stop,
1: żeby działały.

0: non stop, ale już w tym momencie, na przykład troszkę ponad tydzień temu, jak była silna wichura w północno-wschodniej Polsce, która zresztą dużo silniejsza była u naszych północno-wschodnich sąsiadów w krajach bałtyckich, o czym nikt nie raczył powiedzieć, no to już tam po prostu w tych miejscowościach, gdzie przez jakiś czas dłuższy nie było prądu, no to w wszystkich chłodniach, w sklepach, prawda, wyobraźmy sobie, co się z tymi produktami dzieje.
1: No akurat mam doświadczenie, bo w ten weekend, kiedy była ta wichura, byłem w Tykocinie na Podlasiu i rzeczywiście i w hotelu przez cały dzień nie było prądu, nie było ciepłej wody i restauracje ograniczały działalność. No więc rzeczywiście to nam pokazuje, jak bardzo skutki, już nie kryzys klimatyczny, ale skutki tego kryzysu klimatycznego dotykają wiele obszarów naszego życia.
0: Tak, no i będziemy pokazywać na przykład liczbę interwencji Państwowej Straży Pożarnej w sytuacjach właśnie związanych z ekstremalną pogodą, która średnio rzecz biorąc rośnie o 3000 rocznie. Proszę to sobie wyobrazić. W ciągu ostatnich 20 lat. Tak, to nie są wyjazdy do pożarów, to są interwencje związane z silnym wiatrem, z gwałtownymi opadami i z wezbraniami wód.
1: Panie profesorze, trzy wątki, trzy takie główne filary tej debaty. Gospodarka, bezpieczeństwo i natura. Chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy każdym. O bezpieczeństwie trochę już porozmawialiśmy, ale o gospodarce. Jak rozmawiać z politykami w kontekście zmiany klimatu o gospodarce, skoro politycy mówią wciąż potrzebny jest nam wzrost, chcemy rosnąć, chcemy żyć wygodniej, Polacy chcą żyć wygodniej, bardziej komfortowo. Jak to pogodzić?
0: No, można powiedzieć, że wszystko, co ten wzrost wyprodukuje, to my na przykład będziemy musieli wydać nawet z naddatkiem na to, od czego Polacy już nie będą zdolni się ubezpieczyć, prawda? To znaczy, to jest bezpośrednio zagrożenie finansów państwa. Ja jeszcze może, żeby o kontekście powiedzieć, bo kontekst jest taki, że my mówimy, że to globalne ocieplenie to 2 stopnie pod koniec XXI wieku. Nie, proszę państwa. Globalne ocieplenie przyspieszyło, bo my cały czas emitujemy rosnące ilości gazów cieplarnianych do atmosfery, a w tej chwili dodatkowo, co jest bardzo dobre, dbając o czyste powietrze, zmniejszamy ilość aerozoli, co też wpływa na wzrost temperatury i mamy wzrost temperatury o 0,4 stopnia na dziesięciolecie. W tej chwili mamy już 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej, a w przyszłym dziesięcioleciu będą 2. 2 to był ten limit z porozumienia paryskiego, prawda, którego nie chcielibyśmy przekroczyć, bo to jest tak naprawdę granica bezpieczeństwa. Więc już przekroczyliśmy w tym roku czy 2 lata temu próg alarmowy. Możemy się spierać, czy formalnie, jak się matematycznie przeliczy różnego rodzaju tam zależności, to ta uśredniona krzywa to będzie 2028 czy 2029 rok. Ale fakt jest taki, że ostatnie 3 lata mamy temperatury globalne około 1,5 stopnia powyżej epoki przedprzemysłowej. A fizyka działa w zależności od warunków fizycznych, a nie jakichś teoretycznych przewidywań. Więc 0,4 stopnia na dziesięciolecie, no to powoduje, że i przyspieszające, że po prostu w przyszłej dziesięciolatce będą te 2 stopnie, a te 2 stopnie to już jest granica bardzo, bardzo poważna. To jest coś niesamowitego, to jest ocieplenie, które jest 1/3 ocieplenia od początku epoki lodowej w ciągu ostatnich tak naprawdę 70 lat. Tam to zajęło 12 tysięcy lat.
1: No to troszeczkę szybsze tempo niestety mamy. A wracając do tych filarów, to w takim razie jak pogodzić taką ideę zrównoważonego rozwoju z tym, o czym pan mówi? Powiedział pan też o finansach i przedstawiają państwo takie wyliczenie Fundacji Klientarw, że jeśli nie zrobimy nic, jeśli to globalne ocieplenie będzie postępowało, to do 2050 roku Polska straci 124 miliardy złotych.
0: No ale proszę pana, to jest bardzo konserwatywne wyliczenie. Nie, na podstawie tego, że zakładamy, że wszystko będzie tak, tylko troszeczkę inaczej. Natomiast w przypadku załamania jednego z ważniejszych systemów państwa, to już te straty będą dużo silniejsze. Czy to będzie kwestia naprawdę na większą skalę braku wody niż w tej chwili mamy, czy właśnie bardzo daleko idących zaburzeń w rolnictwie, które częściowo są z tym związane, czy tak jak po prostu widać dłuższych i silniejszych fal upałów,

0: ja oglądałem dane z Niemiec tego roku i w tych dniach, kiedy temperatura była powyżej 37 stopni, tam obszarowa dla nizinnych Niemiec, to umieralność była o czynnik 2 większa niż w odpowiednich okresach lat poprzednich, włączając to rok z COVID-em.
1: Nawet.
0: Nawet, tak.
1: Niesamowite. I w takim razie no, cały czas krążymy jednak, jeżeli rozmawiamy o gospodarce, to cały czas krążymy też wokół bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo energetyczne na przykład. To jest taki kolejny wątek, który w tej debacie zapewne zostanie poruszony. Zresztą w tym roku już doświadczyliśmy tego, że elektrownie Kozienice czy Połaniec musiały ograniczyć produkcję prądu ze względu na niski stan wody. Tam systemy chłodzenia wykorzystują wodę z
0: wody. No właśnie, to fajnie. Fajny przykład i to jeden z tych podstawowych systemów państwa, tylko znowu my myśląc o tych bezpieczeństwach, to czasami myślimy tak, dobra, postawmy fotowoltaikę, albo postawmy wiatraki, albo postawmy elektrownię jądrową, albo kopmy więcej węgla, prawda? No bo są różne podejścia do tego, natomiast w każdym kraju, w każdych warunkach naturalnych, te proporcje w systemie energetycznym, te rzeczy, których nie widzimy na co dzień, jak musi być zorganizowana sieć, jak muszą być zorganizowane różnego rodzaju zabezpieczenia, odejścia, redundancja, tak mówimy, prawda? To są bardzo poważne inżynierskie wyzwania i to nie jest tak, że my rozmawiając sobie, czy teraz w radio, czy przy herbatce, będziemy w stanie zaproponować optymalny system. No bo są takie historie, że mówi się, że OZE jest tańsze. No tak, jak świeci słońce, to jest, a jak nie świeci, to jest bezcenne, tak? No to jest też kwestia właśnie magazynów energii, które też same z siebie nie są drogie, muszą się wpisywać w te wszystkie systemy, żeby one były zgrane, a jednocześnie sam sposób organizacji musi być przygotowany na to, że zdarzenia, które kiedyś były sporadyczne, które wpływają na działanie tego systemu, ja mówię o silnych wiatrach, nawałnicach, o oblodzeniu, żeby było ciekawiej.
1: Czy o tej ekstremalnej temperaturze.
0: Tak, czy ekstremalnej temperaturze będą się zdarzać dużo częściej, bo nam świat się zmienił i zmienia się coraz szybciej. Więc to jest nie tylko wyzwanie tego, co, ale jak to jest strasznie ważne.
1: Tak, no bo taka fotowoltaika też nie do końca dobrze pracuje w ekstremalnie wysokiej temperaturze, czy wiatraki.
0: No tych warunków jest strasznie dużo i ogólnie globalne ocieplenie, czy ta postępująca antropogeniczna zmiana klimatu, to jest spadek bezpieczeństwa. To jest znacznie szerszy zakres możliwych zdarzeń ekstremalnych. To jest znacznie większy zakres możliwych tak zwanych zdarzeń połączonych czy kaskadowych, gdzie jedno zjawisko wywołuje bardzo dużo reakcji właśnie także w systemie społeczno-gospodarczym, dotyczy i zdrowia, i ratownictwa, i energetyki, i transportu i tak dalej. I mówienie o bezpieczeństwie klimatycznym to jest mówienie o naszej przyszłości. A chcielibyśmy się czuć bezpieczni. Natomiast destabilizujemy klimat. W związku z tym to poczucie jest podważane i słusznie, bo świat będzie dużo mniej przyjazny niż jest i musimy myśleć o tym, jak zrobić, żeby on był nadal przyjazny i jak w tych sytuacjach, gdzie tego się nie da osiągnąć, spróbować ratować się, że tak powiem.
1: To jest taki paradoks, że kiedy właśnie rozmawiamy o bezpieczeństwie szeroko pojętym w ostatnich miesiącach, to cały czas myślimy o wszelkich zagrożeniach z zewnątrz, a tak naprawdę to zagrożenie w kontekście bezpieczeństwa klimatycznego mamy tu w środku, w naszym kraju.
0: Tak, i jest jeszcze jedna rzecz, o której będziemy mówić. Dezinformacja. Mhm. To znaczy dezinformacja i misinformacja. To jest tak z angielskiego, w Polsce rzadko tego używamy. Czyli bezmyślne powtarzanie informacji dezinformujących. Bo jest dezinformacja, która jest w czyimś interesie. Ona jest wprowadzana do sieci, a potem w czyimś interesie już może być zupełnie innych osób, partii politycznych i tak dalej, bezmyślnie powtarzana. I też będziemy pokazywać przykłady, jak na przykład wzrosła liczba dezinformacji klimatycznej. To mogłoby się wydawać dziwne po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. To jest w ogóle niewiarygodne, ile tych botów, różnego rodzaju miejsc, z którego wysyłają się te wszystkie fałszywe informacje o tym, na przykład, że CO2 nie może być szkodliwe do

0: bo to pokarm dla roślin, prawda? Jak to się przesącza do świadomości społecznej i skąd to wypływa?
1: Tak, no to gdzieś tam w domyśle sobie można odpowiedzieć na to pytanie, skąd to wypływa, no ale to wszystko jest po to, żeby no, właśnie wprowadzać ten chaos. I tak sobie myślę też, że to, że dyskusja odbędzie się w Sejmie, na pewno podnosi rangę tego wydarzenia, pokazuje, że politycy zgadzają się z tym konsensusem naukowym w sprawie zmiany klimatu.
0: Nie byłbym tak daleko.
1: No właśnie, a czy konsensus polityczny też w tym temacie jest?
0: Nie, po pierwsze politycy nie zawsze zgadzają się z konsensusem naukowym. Są bardzo duże, powiedziałbym, bardzo nadreprezentatywnie wielkie w gronie politycznym w stosunku do społeczeństwa. Udziały właśnie w braku konsensusu, co jest motywowane tym sposobem działania polityki właśnie podatnością na dezinformację. Więc ja nie wiem, co będzie po tej debacie. Marszałek nas zaprosił, ja się bardzo cieszę. Prezes pan objął patronat naukowy nad debatą. Partnerzy społeczni z Koalicji Klimatycznej czy Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot razem z nami, z grupą z panu działamy wszyscy, żeby ta debata doprowadziła do jakichś pozytywnych konkluzji. Natomiast jacy politycy się na niej pojawią? Czy oni wyślą tylko trzeciorzędnych zastępców? Czy w ogóle ktoś będzie chciał podjąć temat? Ja nie mówię w trakcie debaty, ale po debacie, bo oczywiście przygotowujemy rekomendacje.
1: Nie rozwiąże się oczywiście całej sytuacji.
0: Jakiś zarys rekomendacji pod dyskusję poddajemy na tej debacie, który jest zresztą dostępny na stronie debaty klimat.pan.pl, zakładka debata. I tam są te materiały dostępne, ale po debacie one będą zmodyfikowane. My chcemy, żeby wszystkie głosy, które padną w debacie, były po tej debacie dostępne. Dlatego te głosy będą padały, że tak powiem, elektronicznie z podpisem różnych osób, a moderatorzy tylko będą wybierać te, które się najczęściej powtarzają i zadawać ekspertom pytania. Ale chcemy, żeby ta debata była przejrzysta i żeby te wszystkie rzeczy po tej debacie zostały.
1: A co zrobić, żeby one zostały na dłużej? To znaczy, żeby politycy zapoznali się z nimi i nie myśleli o tym, że muszą podjąć decyzję w perspektywie jednej kadencji, tylko no, w zasadzie to, o czym rozmawiamy, no, to są zadania na kolejne lata, kolejne dekady. Jak tutaj zmienić to myślenie? Też takie ogólnonarodowe, że właśnie no, walka z tymi skutkami, czy no tak, no, ograniczanie skutków zmiany klimatu, no to jest jakieś zadanie takie epokowe być może.
0: Znaczy, to jest zadanie fundamentalne i ja nie wiem, jak to się uda, bo my do bardzo wielu zadań fundamentalnych podchodzimy źle, to znaczy odkładamy je na przyszłość, a teraz się zajmujemy jakimiś drobnymi rysami na codzienności, jak fundamenty się kruszą i potem nagle się okazuje, że świat się zawalił, prawda? Ja tutaj chcę tylko powiedzieć, że mamy unikalną i jedyną możliwość zawalenia się świata z powodu nas, ludzkiej działalności. Pracujemy nad tym ciężko i nie zwracamy uwagi, że to dotyczy nas. I chcielibyśmy, żeby jednak ten poziom zrozumienia się troszeczkę podniósł, żeby jak w mediach mówimy o różnego rodzaju sytuacjach, właśnie nawet pozornie niezwiązanych ze zmianą klimatu, bo jak są upały, to jest to oczywiste.
1: Moim gościem był profesor Szymon Malinowski, fizyk atmosfery, Uniwersytet Warszawski, przewodniczący Komitetu do Spraw Kryzysu Klimatycznego Polskiej Akademii Nauk i prezes zarządu Fundacji Edukacji Klimatycznej. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Oczywiście w naszej audycji będziemy szeroko obserwować i śledzić to, co będzie się działo na tej debacie. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Zdrowie.
3: Jeśli dokładnie, proszę Państwa, przeanalizujemy wskazania epidemiologiczne, na co możemy zachorować w czasie, który przed nami, czyli w sezonie infekcyjnym, no po lecie i nadchodzi jesień, to zbiera się tego całkiem spory pakiet, który może zdecydowanie obniżyć nasz komfort zdrowia i skutecznie osłabić układ odpornościowy. A jeśli adresatem tych różnych przypadłości będzie

0: osoba w wieku eleganckim, czyli senior z chorobami współistniejącymi, to chorowanie może okazać się dużym wyzwaniem w walce z chorobą. Ale zanim mleko się wyleje, to w ramach edukacji i popularyzacji wiedzy zawczasu, proszę Państwa, porozmawiamy o tym problemie, jak zachować zdrowie. Artur Wolski, a naszą ekspertką z Państwowego Zakładu Higieny, Państwowego Instytutu Badawczego, jest pani profesor doktor habilitowana nauk medycznych i nauk o zdrowiu, pani Iwona Paradowska-Stankiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam serdecznie państwa.
0: Pani jest zastępcą kierownika Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru i pani jest konsultantką krajową w dziedzinie epidemiologii.
1: Tak, wszystko się zgadza.
0: Pani profesor, no to proste pytanie. Czym różni się przeziębienie od grypy?
1: Proste pytanie, a nie zawsze taka prosta odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że większość z nas myli przeziębienie z grypą i zawsze mówimy, że jeżeli mamy katarek, kaszel, podwyższoną temperaturę ciała.
0: Oj, złapałem grypę.
1: Natomiast jeśli przyjrzymy się naszym objawom dokładniej, to okazuje się, że są znaczące różnice pomiędzy przeziębieniem a grypą. Grypa jest chorobą ostrą, to znaczy pojawia się nagle i wtedy można powiedzieć, że niektórzy opisują ten stan jako ścięło mnie z nóg całkowicie, co znaczy, że jest wysoka gorączka, powyżej 38 stopni Celsjusza. Boli nas głowa, mamy katar, kaszel, mamy dreszcze, jest nam zimno. Poza tym odczuwamy bóle mięśniowe, takie, które powodują, że nie mamy siły wręcz gdziekolwiek dalej się wybrać. Najchętniej zostalibyśmy w domu, przykryli się kołderką i poszli spać.
0: No, czyli krótko mówiąc, czujemy się podle.
1: Czujemy się podle, czujemy się źle, nie mamy na nic ochoty i właściwie z perspektywy zdrowienia i nabierania siły organizmu właśnie takie pozostanie w domu jest jak najlepszym rozwiązaniem.
0: I to jest grypa?
1: No oczywiście stuprocentowo grypę możemy rozpoznać wykonując określone testy mikrobiologiczne. Teraz jesteśmy przyzwyczajeni, teraz to znaczy od 3 lat, do dostępu do tak zwanych szybkich testów antygenowych, które można nabyć w aptece. I właśnie wykonując taki test w domu, bądź jeżeli te objawy nie są tak bardzo nasilone i udajemy się do naszego lekarza pierwszego kontaktu, to również lekarz może i na ogół wykonuje taki test, by potwierdzić, czy jest to grypa, a może to być COVID, a może RSV.
0: Otóż to. A może po prostu to jest tylko przeziębienie i będzie też zupełnie inne leczenie, bo grypę inaczej leczymy, a przeziębienie też zupełnie inaczej.
1: Oczywiście z punktu widzenia kuracji naszej powrotu do zdrowia ma to ogromne znaczenie, no ale też muszę tutaj dodać, że z punktu widzenia epidemiologicznego to też jest bardzo ważna sprawa, by w tej grupie chorób tak zwanych grypopodobnych znaleźć te patogeny, które w danym momencie odpowiadają za nasz stan zdrowia.
0: Pani profesor, badania nad grypą cały czas trwają. Czy grypa, którą znamy sprzed 30-40 lat, różni się od tej współczesnej grypy? I dlaczego naukowcy mówią, że wirus A grypy jest tym wirusem najgroźniejszym, dużo gorszym od typu B czy C?
1: Tak, można powiedzieć, że prace nad wirusem grypy, nad jego zaraźliwością, nad właśnie tym, jakie powoduje choroby, trwają od lat. Wirus znany jest od bardzo dawna. A dlaczego akurat wirus typu A? Bo cytując słowa pani profesor Lidii Brydak z Państwowego Zakładu Higieny, grypa jest mistrzem metamorfozy. Jest to wirus, który bardzo często się zmienia i niestety te zmiany struktury wirusa nie zawsze idą w tą stronę, którą chcielibyśmy, czyli łagodniejszego przebiegu choroby. Czasem jest to tak, że wirus no, niestety nabiera takich właściwości, które powodują, że częściej

0: I możemy się łatwiej, możemy się zakazić od innej osoby, albo przebieg u niektórych osób może być wyjątkowo niedobry.
1: Oczywiście
0: ciężki.
1: Zakażenie wirusem grypy dla nas miłe nie jest, tym bardziej, że grypa źle leczona albo zaniedbana, często też i z naszej winy, bo nie stosujemy się do

0: on znowu ma jakieś nowe konotacje i nowe twory tworzy. Warto, proszę Państwa, o tym pamiętać i rzeczywiście nie bagatelizować objawów grypy, czy nawet zwykłego przeziębienia, bo to się po prostu nie opłaci. Kiedyś pani profesor mało kto słyszał o wirusie RSV i o jego zjadliwości epidemiologicznej. Dla jakich grup wiekowych ten wirus jest szczególnie niebezpieczny? Dlaczego tak jest? Jakie może dawać powikłania, gdy się zakazimy? No, głównie drogą kropelkową, prawda?
1: O wirusie RSV wiemy już od dłuższego czasu, natomiast przez długi czas trudno było w takiej codziennej diagnostyce lekarskiej po prostu tego wirusa wykryć, bo no, takich prostych metod przyłóżkowych czy przy pacjencie po prostu nie było.
0: Teraz mamy lepsze narzędzia, prawda?
1: Teraz mamy tak te narzędzia diagnostyczne i dzięki temu jesteśmy w stanie wyodrębnić tego wirusa i powiedzieć, że pacjent zakaził się tym wirusem. A co to oznacza dla pacjenta? To oznacza również określone leki, tak jak już wcześniej powiedzieliśmy, określoną terapię, która no, będzie nacelowana na dokładnie tego wirusa.
0: A czy są duże różnice w objawach klinicznych przy zakażeniu RSV i grypą?
1: To wszystko zależy też od wieku, natomiast no, te różnice mogą być bardzo niewielkie i dlatego w przeszłości, jeżeli występowały tak zwane ostre objawy ze strony układu oddechowego, mówiliśmy, że to są infekcje grypopodobne, czyli wszystkie te infekcje grypa, grypopodobne to był jeden wielki worek. Natomiast obecnie no, my już jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że na przykład wirus RSV jest to wirus, który szczególnie jest niebezpieczny dla bardzo małych dzieciaczków, to znaczy wcześniaki, noworodki, niemowlęta, ponieważ atakuje oczywiście układ oddechowy, wnika w drogi oddechowe głęboko, mogąc prowadzić do zapalenia oskrzeli, oskrzelików, zapalenia płuc. I niestety ten przebieg w odniesieniu do tych najmłodszych dzieci może być bardzo ciężki, niekorzystny. Nawet, proszę Państwa, dochodziło do zejść śmiertelnych.
0: Pani profesor, jak pokazują badania epidemiologiczne, ten wirus RSV jest równie niebezpieczny dla osób w wieku eleganckim, w tym wieku podeszłym, dla seniorów, prawda?
1: Tak, tak. To jest druga grupa, która także jest szczególnie narażona na zachorowania spowodowane tym wirusem. Łatwiej się rozprzestrzenia w tej grupie wieków. Więc tutaj nasi rodzice, nasi dziadkowie, znajomi powinniśmy pewnie brać pod uwagę również to, że w sezonie jesienno-zimowym no, może nas czekać
0: przykra niespodzianka,
1: na przykład zakażenie RSV.
0: Właśnie pamiętajmy, że w tej grupie senioralnej są choroby współistniejące. Jeżeli ktoś ma jeszcze problemy z płucami, ze skrzelami, ma astmę na przykład, no to taki przebieg zakażenia może być naprawdę bardzo ciężki i tu żartów nie ma.
1: Nie ma żartów i w wielu przypadkach wymagana jest hospitalizacja, oczywiście dość intensywne leczenie.
0: Panie profesor, czy wirus wywołujący COVID-19, czyli SARS-CoV-2, i to po 6 latach po pandemii, stanowi dalej realne zagrożenie dla zdrowia i życia, bo jakoś tak przycichło coś o tym COVID-zie?
1: Przycichło o COVID-zie, dlatego że on już wpisał się, można powiedzieć, w nasz stały krajobraz epidemiologiczny i infekcyjny okresu też jesienno-zimowego, także na pewno o COVID-19 no, nie zapominamy, dlatego że on jest i też no, zdarzają się, występują zakażenia i zachorowania. Oczywiście pamiętamy również o tym, że te zachorowania i zakażenia w dużym stopniu zależą od tego, jaki jest stan naszego organizmu, prawda? Czyli ciężkość tego zakażenia może być skorelowana z tym, że również chorujemy na choroby inne, przewlekłe, które no, od lat są leczone w tym układu oddechowego, ale również zespoły metaboliczne, choroby metaboliczne, cukrzyca, choroby układu sercowo-naczyniowego. No oczywiście na pierwszym miejscu tutaj też należy wymienić

0: mieć pewną korelację, większą łatwość zakażania osób, które na przykład mają otyłość. To też jest jeden z ważniejszych czynników ryzyka.
1: Czyli otyłość to nie tylko zagrożenie cukrzycą, to nie tylko potem problem z układem sercowo-naczyniowym, stawowym, cała przemiana materii, ale to także problem w czasie zakażenia wirusowego, prawda?
0: Dokładnie, pamiętajmy, jest to choroba, która również może wikłać inne stany zdrowia, na przykład zakażenia.
1: Pani profesor, jak najprościej wytłumaczyć, czym jest układ odpornościowy człowieka i jak natura go skonstruowała, aby nas bronił, gdy dojdzie do zakażenia na przykład wirusami?
0: To jest, można powiedzieć, taki nasz strażnik naszego zdrowia.
1: Czyli taka fabryka, wojska, która ma nas obronić przed złem.
0: Złem, tak jest. A tym złem jest na przykład wirus, czy bakteria, czy jakiś inny antygen, którego my nie chcemy w naszym organizmie widzieć, bo wiemy, że może spowodować szkody w postaci ciężkiej choroby, bądź powikłań, które mogą się utrzymywać przez wiele lat.
1: Gdzie ten układ odpornościowy ma swoją siedzibę i swój sztab?
0: To jest, można powiedzieć, pewna sieć, powiązana sieć, która bardzo dobrze odpowiada, reaguje wtedy, kiedy jest potrzeba. Najpierw uruchamiana jest piechota w postaci tej pierwszej bariery, czyli naszej odporności wrodzonej, a dopiero następno są wojska zmechanizowane, lotnictwo, które można utożsamiać z taką specjalistyczną już obroną, ochroną naszego organizmu.
1: Gdy mówimy o układzie odpornościowym, to tak samo istnieje, nasuwa się hasło limfocyty T. No to co to za stwory? Z czego są w ogóle zbudowane? No i jak zostają przeszkolone do podjęcia walki, żeby zwalczać zło?
0: Limfocyty T, limfocyty B to są jedne z kluczowych komórek naszego układu odpornościowego. Są to komórki w ramach tak zwanej nabytej odporności. Co to znaczy nabytej odporności? To znaczy, że jeżeli nasz organizm zetknie się po raz pierwszy z określonym antygenem, czyli substancją, która jest obca dla naszego organizmu. Może to być patogen właśnie, a może to być także zupełnie inny jeszcze organizm. Wówczas te komórki dostają sygnał, że dzieje się coś w organizmie negatywnego i musimy zapamiętać wzór tego patogenu, żeby następnym razem nie uruchamiać całego procesu skomplikowanego, łańcuchowego, który wytworzy komórki, tak zwane komórki pamięci. I przy kolejnym zetknięciu naszego organizmu z tym patogenem, już wtedy te komórki pamięci są mobilizowane do tego, żeby te komórki układu odpornościowego się dzieliły i broniły nas.
1: Pani profesora, kto jest takim hejnalistą, który trąbi i mówi, oho, coś idzie złego, po to, żeby te limfocyty, te stały się aktywne i były w czuwaniu, żeby mogły zacząć działać?
0: Wszystko rozpoczyna się od antygenu, czyli tego obcego organizmu, substancji, która dla naszego organizmu może być niekorzystna. I wówczas tenże właśnie antygen powoduje, iż w tym miejscu, w którym on się znajduje, uruchamiana jest ta odporność tak zwana miejscowa, czyli napływają komórki, które wykazują pewne właściwości, takie prozapalne, ale nie tylko. I to wzmacnia sygnał do następnych komórek, czyli właśnie tych limfocytów, które otrzymują sygnał, by wzmóc czujność, a jednocześnie przystąpić do działania. Czyli
1: najpierw rozpoznanie pola walki.
0: Pola walki,
1: czekaj,
0: tak
1: my
0: jest.
1: Cię załatwimy, antygenie paskudny, a potem limfocyty te dostają sygnał, no to teraz wybierzcie się do roboty i
0: tak.
1: Uduście to do zera.
0: Tak jest, czyli zniszczcie wroga.
1: A co robią limfocyty CD4, bo one też rzeczywiście w odporności, w zwalczaniu złego, co nas atakuje, robią dobrą robotę.
0: No, bardzo dobrą robotę robią, bo to są z kolei limfocyty, które określane są jako tak zwane cytotoksyczne limfocyty. To jest taka subpopulacja, czyli można powiedzieć taka rodzina limfocytów, które właśnie ma

0: mają za zadanie niszczyć te złe, niedobre komórki, czyli tego naszego wroga.
1: Na przykład komórki nowotworowe.
0: W tym mogą to być komórki nowotworowe, oczywiście.
1: Jakie argumenty potwierdzone zresztą badaniami warto przytoczyć, że szczepionki są taką skuteczną formą wzmocnienia naszego układu odpornościowego? To, co dzisiaj, na teraz możemy zrobić, żeby ten układ rzeczywiście dobrze chodził i działał. No i wymusić na układzie odpornościowym takie skuteczniejsze działania, gdy dopadną nas chociażby jakieś zakażenia wirusowe. Ale chyba tu trzeba zrobić małe zastrzeżenie, że szczepionka nie chroni nas przed zakażeniem, ale pozwala nam, jeżeli zakazimy się, przejść przez to zakażenie w miarę łagodniej i bezpiecznie. Dla naszego życia i zdrowia, no, tak?
0: W dużym odsetku chronią także przed zachorowaniem. Także to jest oczywiście nie w 100%, tak jak no nie ma 100% skuteczności każdego leku, prawda? A to wynika między innymi ze specyfiki naszego organizmu chociażby, czyli szczepienia generalnie chronią przed zachorowaniem, ale przede wszystkim przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją, no, negatywnymi skutkami w postaci choćby zgonu.
1: Dzisiaj opowiedziała pani profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz. Pani reprezentuje Państwowy Zakład Higieny i Państwowy Instytut Badawczy. Pani profesor, bardzo serdecznie pani dziękuję.
0: Ja również bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie dzisiejsze.
1: Artur Wolski też dziękuję. Przypominam, że audycje Samozdrowie są od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19:30.
2: Samo zdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: Czy chodzi tylko o wyjaśnianie polityki obecnej administracji i samego prezydenta Amerykanom, czy może o pracę na własny rachunek, by móc realizować własne ambicje? J.D. Vance w ostatnich tygodniach coraz częściej zaczyna pojawiać się w mediach, tych tradycyjnych za sprawą rzadkiego briefingu w Białym Domu i w tych spoza głównego nurtu, czyli w popularnych w Stanach Zjednoczonych podcastach, gdzie w długich, kilkugodzinnych rozmowach mówi o sobie i swojej wizji świata. Medialna ofensywa pozwala Vance'owi pokazać umiejętność bezpośredniej debaty, a jednocześnie budować pozycję przed wyborami w 2028 roku, choć on sam oficjalnie unika jasnej odpowiedzi na pytanie o własne plany za 2 lata. Ale jeśli wiceprezydent unika, to nie znaczy, że my musimy. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, w którym dziś spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy oglądamy właśnie początek kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych 2028 roku bez formalnego ogłoszenia kandydatury, czy może jedynie próbę obrony Donalda Trumpa, którego niepopularne działania w domu i za granicą zagrażają notowaniom całej partii republikańskiej. A państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku. Witam.
4: Dzień dobry, Magdaleno. Kłaniam się wszystkim. Pozdrawiam ze słonecznej Doliny Hudsonu.
3: Zanim przejdziemy do J.D. Vance'a i do jego politycznych ambicji, to chciałam cię najpierw poprosić o komentarz do informacji sprzed zaledwie kilku godzin dotyczącej tego, że Steve Witkoff i Jared Kushner, czyli amerykańscy negocjatorzy, mają odwiedzić najpierw Rosję, a później Ukrainę w ten weekend w ramach wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie. Tę informację opublikował sam prezydent Wołodymyr Zełenski. Wiemy, że będzie to pierwsza taka wizyta tych dwóch negocjatorów w Kijowie. Wcześniej byli wielokrotnie w Moskwie. Czy według ciebie oznacza to, że te rozmowy o zakończeniu wojny, te negocjacje ukraińsko-rosyjsko-amerykańskie nabierają tempa?
4: No na pewno coś się dzieje. Rzeczywiście Steve Witkoff czy Witkoff i Jared Kushner wybierają się i do Moskwy, tam będą w sobotę, i do Kijowa, gdzie będą, zdaje się, w niedzielę. No i oczywiście nie można tego rozpatrywać tylko w kategoriach zwykłej, kurtuazyjnej podróży, bo Donald Trump próbuje ponownie uruchomić negocjacje rosyjsko-ukraińskie. które praktycznie zamarły na początku tego roku, gdy administracja

0: administracja amerykańska skoncentrowała się na wojnie z Iranem. Wiemy, że ponad tydzień temu, zdaje się, dyrektor CIA John Ratcliffe był w Moskwie i no, tam rozmawiał ze swoimi kolegami, odpowiednikami. Według informacji, które są dostępne, próbował tam ustalić, czy rosyjski aparat bezpieczeństwa jest w stanie przekonać Putina do poważniejszego wejścia w negocjacje. I teraz jest pytanie takie, dlaczego to dzieje się teraz, prawda? No, no oczywiście, no, mamy kilka rzeczy, które dzieją się naraz. Taka troszeczkę nie do końca rozwiązana wojna, no właśnie, lub nie wojna z Iranem, za chwilę pewnie będziemy o tym rozmawiać. I rzecz jasna, wybory połówkowe tak zwane. W mojej opinii Trump rozpaczliwie, można nawet powiedzieć, poszukuje jakiegokolwiek sukcesu, którym mógłby się pochwalić swoim wyborcom po to, żeby pomóc kandydatom republikańskim utrzymać władzę, powiedzmy tak.
1: Wojna na Ukrainie, z tego co wiem, nie pojawiła się w tych ostatnich wystąpieniach medialnych, takie nazwijmy, wiceprezydenta J.D. Vance'a, ale pojawiło się bardzo wiele innych ciekawych tematów. Zacznijmy może od tego ostatniego podcastu Bryce'a Crawforda, który w ostatnich dniach wzbudził bardzo duże zainteresowanie mediów, nawet w Polsce, ale mam wrażenie w wielu krajach, oczywiście w Stanach Zjednoczonych również, z uwagi na stwierdzenia, jakie pojawiły się podczas tej rozmowy. O tych stwierdzeniach za chwilę, ale na początku chciałam ci zapytać, czy w ogóle wybór według ciebie takiego właśnie podcastu prowadzonego przez młodego chrześcijańskiego influencera należy odczytywać jako taką próbę świadomego docierania J.D. Vance'a do młodych konserwatystów, do religijnej części elektoratu partii republikańskiej? Czy to już jest budowanie własnej bazy wyborczej według ciebie?
0: Kilka rzeczy dzieje się naraz, przypuszczam. Oczywiście, że na takim poziomie polityki tego typu wywiady czy wybór rozmówcy nie jest oczywiście przypadkowy. Te rzeczy są pewnie też dobrze kalkulowane, nawet w taki dobry czy pozytywnie rozumiany sposób, dlatego że tak jak każdemu politykowi, J.D. Vance'owi chodzi oczywiście o dotarcie do jak największej liczby ludzi i do przekonanie lub też utwierdzenie tych ludzi w pewnych poglądach. Także przypadek to nie jest oczywiście, z jednej strony absolutnie masz rację. Wydaje się, że J.D. Vance powolutku przygotowuje się do potencjalnej kampanii wyborczej, która być może zakończy się tym, że to on będzie następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale to też nie jest przypadek, że dzieje się to teraz, no bo wracam znów do wyborów połówkowych. Wiele na to wskazuje, że Republikanie troszeczkę będą słabo wyglądać w tych wyborach. Nie bardzo źle, ale rzeczywiście grozi mu utrata Izby Reprezentantów. No i zgodnie z regułą wszystkie ręce na pokład, również na ten pokład został powołany J.D. Vance, albo sam się powołał prawdopodobnie.
1: No to pytanie, na ile to jest jego inicjatywa, a na ile to jest być może jakaś sugestia z innych szeregów partii?
0: No, decyzje o tego typu sprawach zapadają naprawdę bardzo wysoko i pewnie rzadko są jednoosobowe. Być może ktoś stwierdził, że już czas na to, żeby wyciągnąć tego Vance'a troszeczkę z ukrycia, bo jak wiemy i on, i zresztą Marco Rubio, w którym być może też dwa słowa później powiemy, uchodzą za osoby, które raczej były przeciwne interwencji wojskowej w Iranie. No i po tych już paru ładnych miesiącach, pół roku, wychodzi na to, że jednak wydaje się troszeczkę, że oni mieli rację, żeby za bardzo się w ten Iran nie angażować, bo może to skończyć się utratą, no albo spadkiem poparcia. I wydaje się, że to rzeczywiście tak zostało to rozegrane.
1: Do Iranu jeszcze wrócimy, ponieważ to jest z kolei temat, który pojawił się podczas tego briefingu wczoraj w Białym Domu, kiedy przez no dość długi czas J.D. Vance odpowiadał na pytania dziennikarzy, co też nie zdarza się często, ale chciałam jeszcze zatrzymać się na tym podcaście Bryce'a Crawforda i na tych stwierdzeniach, które wzbudziły takie zainteresowanie. Otóż Vance mówił o antychryście, o końcu czasów, o duchowej

0: ciemności, o tym, że wykonuje pracę Boga, takich użył słów. Czy według ciebie to jest taki autentyczny język jego religijności? Wiemy, że jest nawróconym katolikiem. Czy to jest jednak język polityczny? Może sposób na budowanie jakiejś nowej tożsamości w Partii Republikańskiej? A może tego typu kontrowersyjne stwierdzenia uznawane przez niektórych zaszkodzą partii i jemu?
1: No pewnie wszystkiego po trochu jest w tym wszystkim. J.D. Vance uchodzi za osobę raczej religijną. Ja słuchając tego wywiadu nie dopatrzyłem się niczego, co nie zgadza się z nawet taką bardzo mainstreamową nauką Kościoła katolickiego, związanego z ostatnimi czasami, z paruzją, czyli powtórnym przyjściem Chrystusa na świat, o czym uczy Kościół katolicki. I ja nie widzę w tam, nie widzę nic takiego, co mogłoby zaszokować. Oczywiście ten język taki, powiedzmy sobie, religijny, czy takie mieszanie troszeczkę języka religijnego i polityki w Stanach Zjednoczonych jest pewnego rodzaju normą. Nie sięgajmy daleko, wystarczy sięgnąć do Ronalda Reagana na przykład, to tylko 40 lat wstecz. Także to nie są rzeczy, które są zupełnie nowe. Oczywiście, że u tego młodego człowieka, którego w tej chwili nazwisko mi wylatuje, Bryce'a Crawforda, który prowadzi podcast stricte religijny, no nie mogło zabraknąć tematów religijnych. No i rzeczywiście nie zabrakło. Ten młody człowiek spotkał się od razu z pewnego rodzaju hejtem, jak to się ładnie w Polsce mówi w tej chwili, że zaprosił osobę, która oczywiście jest politykiem, czy jest kojarzona z jedną partią polityczną, natomiast on odpowiedział na to, że on o Jezusie będzie rozmawiał z każdym, no i rzeczywiście z każdym, czyli Jamesem, Davidem, Pansem również.
0: Oczywiście też dobrym pretekstem do tej rozmowy była książka, która została opublikowana niedawno. Książka autorstwa J.D. Vance'a zatytułowana Komunia, o jego powrocie do wiary, czy też o jego nawróceniu. Ale tak się zastanawiam, czy tego właśnie oczekują od swojego przywódcy, czy też no dzisiaj także jednego z głównych liderów partii i kraju, wyborcy MAGA, czy też tacy bardziej konserwatywni wyborcy partii republikańskiej. Taka polityka bardziej osobista, polityka bardziej religijna, bardziej kulturowa, a nie tylko program gospodarczy, program polityczny.
1: No, wydaje się, że jednak Donald Trump, szczególnie takim niezbyt ideologicznie zaangażowanym wyborcom republikańskim, no jest już pewne zmęczenie Donaldem Trumpem, tak, jego wiecznymi konfliktami, z jego sposobem komunikowania się takim, no raczej chaotycznym, tak się wydaje. I rzeczywiście potrzeba jakby nowego głosu. W tym wywiadzie i w poprzednim wywiadzie, o którym też warto wspomnieć może jednym zdaniem, który miał miejsce trzy miesiące pewnie temu, tam J.D. Vance rozmawiał ze Stephenem Bartlettem. W tych rozmowach chodzi tak naprawdę o pewnego rodzaju, jakbyśmy to powiedzieli, zbudowanie postaci J.D. Vance'a, troszeczkę od nowa, tak? On jest dobrze kojarzony przez republikanów, to znaczy on ma dobry PR, mówiąc po polsku. Dobrze wygląda, dobrze się kojarzy i wydaje się być ten jego język i jego i on sam w ogóle tak naprawdę wydaje się być prawdomówny. Oczywiście tutaj to prawdomówny, to tutaj wkładamy w wielki cudzysłów, dlatego że jeżeli chodzi o polityka, to nigdy nie wiemy, czy tak naprawdę mówi to, co myśli, i myśli to, co mówi. Ale rzeczywiście jest to pewnego rodzaju być może też sądowanie potencjalnych wyborców. Bardzo ciekawe jest to, że Marco Rubio, który również jest rozpatrywany oczywiście na dużo dalszej pozycji jako potencjalny przyszły kandydat na prezydenta, w ogóle w tej chwili w tego typu rozgrywkach nie istnieje. On się publicznie nigdzie nie pojawia. Zresztą gdybym miał na dzisiaj prorokować, to wydaje mi się, że on już w ogóle, znaczy nie już, ale że w tej chwili na pewno nie będzie startował w jakichkolwiek wyborach. Jego pewnie interesuje tylko prezydent.

0: tura, a w tej chwili J.D. Vance ma znacznie większe szanse, gdyby rzeczywiście ta sytuacja nie zmieniła się przez najbliższe 2 lata, aż do wyborów za 2 lata, w 2028 roku.
1: Kto wie, czy nie mówimy właśnie o kolejnym prezydencie Stanów Zjednoczonych, a mówimy oczywiście o J.D. Vance, obecnym wiceprezydencie, który no, wiele na to wskazuje, podejmuje powoli działania, które mogą prowadzić go właśnie do Białego Domu. Czy tak się stanie? Temu oczywiście będziemy się przyglądać. Na dzisiaj ci bardzo dziękuję. Dr Mariusz Wolf, amerykanista, wykładowca akademicki z Nowego Jorku, autor książki This Breed Called Americans, był Państwa i moim gościem. Bardzo Ci dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, życzę spokojnej nocy wszystkim.
1: I to wszystko w Świecie w Powiększeniu. Magdalena Skajewska, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu. Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
4: Minęła pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Powalone drzewa, uszkodzone dachy. Przez część Polski sunie front atmosferyczny, który przynosi silny wiatr, a miejscami burze. Strażacy interweniowali kilkaset razy. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, mówi rzecznik wielkopolskich strażaków Martin Halasz.
5: Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew i konarów blokujących szlaki komunikacyjne, także uszkodzonych linii energetycznych oraz drzew spadających na samochody, m.in. w Gnieźnie, Kłecku czy Rogośnie. Odnotowano również kilkanaście zdarzeń związanych z uszkodzeniem lub całkowitym zerwaniem poszyć dachowych na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Tutaj szczególnie dotknięta pod tym względem została gmina Kłecko w powiecie gnieźnieńskim, a także pojedyncze punkty w powiatach obornickim i kolskim.
4: W sumie strażacy w Wielkopolsce wyjeżdżali do akcji 260 razy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują jeszcze we wschodniej i północnej części Polski. Minister Sprawiedliwości broni premiera, który ujawnił część dokumentów ze śledztwa w sprawie zonda krypto. Waldemar Żurek tłumaczy, że Donald Tusk mógł to zrobić. Wyjaśnia, że to prokuratorzy decydują, jaki fragment można upublicznić pod warunkiem, że nie szkodzi to prowadzonemu śledztwu.
6: I część osób z opozycji mówi tak, nie macie dowodów. Więc jak premier pokazuje te dowody, to oni mówią, ale dlaczego je ujawniacie? No dość hipokryzji. Jeżeli chcą dowodów, to te dowody, które nie szkodzą śledztwu w oparciu o ustawę o prokuraturze, mogą być ujawniane.
4: Premier podczas debaty przed głosowaniem nad wetem prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów odczytał fragmenty zeznań kluczowego świadka w sprawie zonda krypto. Padły nazwiska Zbigniewa Ziobry i Patrycji Koteckiej, a także informacje o rzekomych korzyściach finansowych i obietnicy ułaskawienia. A Sejm już po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Przeciwko odrzuceniu głosowali posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenia Rozwój Plus i Konfederacji. Agresywny pasażer, który awanturował się w samolocie lądującym w Warszawie. W rękach policji nagranie, na którym widać, co działo się na pokładzie, kilka dni temu trafiło do sieci. Policja ustaliła, kim jest mężczyzna i zatrzymała 46-latka na warszawskim Targówku, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Mężczyzna awanturował się i był wulgarny. Swoim zachowaniem mógł dopuścić się znieważenia na tle narodowościowym wobec innego pasażera. Pomimo braku formalnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, sprawą natychmiast zajęli się kryminalni z komisariatu na lotnisku. Te intensywne działania funkcjonariuszy policji doprowadziły do szybkiego ustalenia jego tożsamości. Potwierdzam, że dzisiaj w godzinach popołudniowych mężczyzna został zatrzymany na terenie warszawskiego Targówka.
4: Policja ustala teraz dokładny przebieg wydarzeń na pokładzie samolotu.
2: To są aktualności jedynki.
4: Skrajnie prawicowa AfD idzie po władzę w Saksonii-Anhalt. Z sondaży wynika, że Alternatywa dla Niemiec w niedzielnych wyborach może liczyć

0: na 42% głosów. Na drugim miejscu z 22% poparciem jest rządząca dotychczas CDU. Na jej wiec w Magdeburgu wybrał się Paweł Turski.
1: Więcej dziennikarzy niż zwolenników. I to pomimo tego, że na miejscu rozdawano darmowe currywursty i frytki. Tak jednym zdaniem można opisać ostatnie wyborcze wydarzenie CDU. Kiełbasa nikogo nie przekona. My tutaj przyszliśmy podziękować premierowi za jego pracę i powiedzieć mu, że na niego zagłosujemy. Mówiła mi z niewielką wiarą w zwycięstwo Niemka polskiego pochodzenia. Na piknik przed wysokimi na 10 pięter blokami przybyła z mężem. CDU gwarantowało od czasów Helmuta Kohla dobre życie, może nie najlepsze, ale stabilne. AfD tego nie zagwarantowało. Problemów nie da się wyeliminować od razu. My jednak to robimy. AfD cofnie nasz land do lat 90., gdy bezrobocie było dwukrotnie wyższe. Starał się przekonać wśród bloków garstkę osób główny kandydat CDU i obecny premier Saksonii-Anhalt Sven Schulze. Wyborcy CDU nie wyobrażają sobie życia w kraju związkowym rządzonym przez skrajnie prawicową alternatywę dla Niemiec. Wyjedziemy do Polski, jak wygra AfD. Naprawdę, podjęliśmy już taką decyzję. Z Magdeburga, Paweł Turski, Polskie Radio.
0: Francja szykuje się do wizyty papieża 25 września. W dniu przyjazdu Leona XIV bezpieczeństwa w Paryżu będzie pilnować 14 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy. Zmobilizowanych zostanie też 2,5 tysiąca strażaków. Na mszy, którą papież odprawi 26 września na Polach Elizejskich, władze francuskiej stolicy spodziewają się około 500 000 wiernych. Szef paryskiej policji przyznał, że konieczne będą ograniczenia dla mieszkańców. Na przykład sklepy na Polach Elizejskich będą zamknięte, wstrzymane zostanie też żegluga na Sekwanie. Papież spędzi we Francji w sumie 4 dni. Odwiedzi też Lourdes i Metz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Pochmurno i deszczowo w całej Polsce. W dzień też prawie wszędzie będzie przelotnie padać. W centrum i na północnym zachodzie możliwe burze. Sucho tylko na południu. Termometry pokażą od 17 stopni na północy przez 20 w centrum do 22 na południu. Wciąż będzie mocno wiało. Na wybrzeżu i w górach nawet do 85 km na godzinę.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: A z nami Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej. Dzień dobry, panie redaktorze.
4: Witam państwa, dzień dobry.
3: Nie wiem, czy było słychać, że się trochę zaśmiałem, jak emitowaliśmy wypowiedź prezydenta Nawrockiego, który mówił, że Trybunał Konstytucyjny staje się łupem jednej partii i że tak nie może być, bo to nasi wchodzą do Trybunału. Jakoś tak też pan ma absmak trochę?
4: Absolutnie nie wypada śmiać się z prezydenta, ale można rzeczywiście kwestionować i zastanawiać się nad jego argumentacją. I on ma prawo powiedzieć to, co powiedział, bo tak naprawdę nie uczestniczył w tym procesie psucia Trybunału w czasach, kiedy ten proces się zaczynał, prawda? On jest człowiekiem nowym w polityce. To jest człowiek, który wszedł do polityki na poważnie w zeszłym roku, pełni swoją rolę głowy państwa od roku dopiero, no i przynajmniej w sensie abstrakcyjnym ma prawo do domagania się bezstronnego, pozapartyjnego, niezależnego Trybunału Konstytucyjnego. Problem polega tylko na tym, że on w tym sporze dawno się opowiedział. On jest stronnikiem prawicy, on jest stronnikiem tej opcji, która zakłada, że Trybunał Konstytucyjny działa poprawnie. Oczywiście jak każdy pewnie chciałby, żeby ten Trybunał Konstytucyjny odzyskał swój autorytet. Natomiast no, ja takiej ścieżki nie widzę, a problem z panem ministrem do niedawna Berkiem tylko ten problem pogłębia. W związku z tym no, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Ja z perspektywy państwowca i człowieka, który całe życie swoje także w publicystyce domagał się tego, żeby polskie instytucje wymiaru sprawiedliwości działały zgodnie z prawem, a przede wszystkim ideą sprawiedliwości, no, jestem po prostu zniesmaczony.
3: Ale pan, panie doktorze, jest też prawnikiem, z tego co go dobrze kojarzę.
4: To prawda.
3: No właśnie, to o panu też pewnie ktoś mógł powiedzieć, że świetny prawnik, doskonały państwowiec, nadaje się do Trybunału Konstytucyjnego. Gdy pan dostał propozycję, to może dziennikarz tam też powinien pójść, czy nie?
4: Oczywiście bym jej nie przyjął, dlatego że ja mam wykształcenie prawnicze, natomiast nigdy nie pracowałem w roli prawnika w żadnym z zawodów prawniczych. W przypadku pana Macieja Berka, on tytuł Ma, dlatego że on jest nie tylko absolwentem Wydziału Prawa, ale jest również skończył

0: Doktorem nauk prawnych, tak.
1: Dodatkowe studia, które mu umożliwiały pełnienie roli radcy prawnego. Zresztą publicznie przedstawił to zaświadczenie, że jest radcą prawnym i dlatego myślę, że kwalifikacje ma. No, poza tym ten jego występ na wczorajszym forum Komisji Sprawiedliwości w Sejmie był znakomity. No, ja czytałem komentarze po tym wystąpieniu i no, trudno pozbawić go kwalifikacji prawniczych. On je bezwzględnie ma. I gdyby nie to, że pełnił do niedawna bardzo ważną rolę w rządzie Donalda Tuska i był nazywany wręcz prawą ręką Donalda Tuska, to w sensie merytorycznym on by się nadawał do tej pracy i absolutnie nie widzę tutaj żadnych przeciwwskazań. Natomiast mają też rację ci, którzy uznają, że ta idea, przewodnia idea Trybunału Konstytucyjnego, żeby do niego trafiali, do tego Sądu Konstytucyjnego, wybitni profesorowie, znawcy dziedzin prawa, doświadczeni w analizie, w tych ćwiczeniach prawniczych, niezwykle skomplikowanych. No, dla tych ludzi to jest myśl przewodnia. No i cóż, i w tym świecie tej idei Maciej Perek się nie mieści.
0: Jakub Stefaniak, niespełna godzinę był naszym gościem w poranku o godzinie 8 i powiedział, tu zacytuję, nie jest tak, że wszystkie sprawy można załatwić w białych rękawiczkach i potem dodał, że była marchewka, teraz czas wyciągnąć kij. To najlepiej opisuje sytuację z wyborem Macieja Berka?
1: To prawda, ja zresztą sam napisałem taki tekst, że lepszy jest Maciej Berek, który ma szansę uporządkowania Trybunału, niż ktoś, kto by sobie z tym nie poradził. To jest, ja przepraszam, że użyję tego sformułowania, no nie jest dobre ani, właściwie nikt go nie akceptuje, ale istnieje zło konieczne. Więc jeśli,
0: albo mniejsze zło, jak się kiedyś mówiło.
1: Albo, no właśnie, to jest jeszcze gorsze określenie, bo taka gradacja w skali zła lepszych i gorszych jest szalenie trudna. Natomiast moja teza z tego artykułu, który napisałem, była taka. Trybunał Konstytucyjny jest zepsuty, nie działa. Maciej Berek go nie pogorszy, nie zniszczy. On może tylko, jeśli się wykaże dostateczną determinacją i umiejętnościami prawniczymi, go naprawić. Więc ta perspektywa przemawia za tym, żeby on do tego Trybunału wszedł. Natomiast ja mam spore wątpliwości, czy to się powiedzie. Parę rzeczy już wiemy. Znaczy, po pierwsze, nie wiemy, jak będą wyglądały głosowania, prawda?
0: Przypomnę tylko dla naszych słuchaczy, PSL Maciej Berek może liczyć na poparcie PSL-u. To Jakub Stefaniak parę minut temu u nas.
1: Ja myślę, że kluczem będą głosy Polski 2050, ale wygląda na to, że jednak, mimo że tam brakuje dyscypliny, tak? Nie wprowadzono dyscypliny partyjnej w głosowaniu nad Maciejem Berkiem, w związku z tym dowiemy, że część posłów Polski 2050 zagłosuje przeciwko, ale czy będzie to dostateczna większość, żeby nie wybrać Berka, tego nie wiem. Teraz druga rzecz. To miał wpłynąć rano dzisiaj wniosek, inaczej postanowienie
0: o zabezpieczeniu, tak.
1: Trybunału Konstytucyjnego, tak, o zabezpieczeniu, bowiem znaleźli prawnicy Prawa i Sprawiedliwości podstawę, rzekomą podstawę albo domniemaną podstawę do tego, żeby ewentualnie wstrzymać ten wybór. Jak wiadomo, takie paniczne poszukiwanie kruczków prawnych w polskim prawie, które by umożliwiło prezydentowi niezaprzysiężenie Macieja Berka potem już w drodze, że tak powiem, do zasiadania do Trybunału. Ono się powiodło. Oni znaleźli taki przepis, który kolizję dwóch przepisów w kontekście Trybunału Stanu i Trybunału Konstytucyjnego. Otóż rzecz upraszczając polega na tym, że człowiek wchodząc do Trybunału Konstytucyjnego, mając tytuł do odpowiedzialności w postępowaniach Trybunału Stanu, nie mógłby z tego Trybunału Konstytucyjnego być odwołany. To jest bardzo skomplikowana konstrukcja. Czy ona do mnie przemawia? Nie, dlatego że w podobnej roli byli poprzednio wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, choćby Stanisław Piotrowicz, prawda, który też był w administracji i wtedy tego problemu nie było. Natomiast w sytuacji, kiedy pan prezydent kwestionuje w sensie politycznym ten wybór, no to będzie miał przyczynę, czy też pretekst do tego, żeby wstrzymać się z tym przyjęciem ślubowania. I dla mnie ta ścieżka już jest dość prosta, mimo że Maciej Berek zostanie wybrany. Możliwe, że do Sejmu trafi to zabezpieczenie wysłane z Trybunału Konstytucyjnego. To będzie pretekstem do odmowy przez pana prezydenta przyjęcia ślubowania, a zatem ślubowanie zostanie przyjęte najpewniej

0: W Sejmie, potwierdzone przez notariusza i z takim glejtem, z takim papierem Maciej Berek będzie próbował w tym Trybunale Konstytucyjnym się odnaleźć. No i będzie konfrontacja teraz z panem przewodniczącym, prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim, którego tam zapewne nie będzie chciał wpuścić. Ale mamy jeszcze dodatkową okoliczność w tej układance. Mianowicie tą decyzję o niewprowadzeniu do budżetu państwa na przyszły rok finansowania Trybunału Konstytucyjnego.
1: No właśnie o to chciałem zapytać.
0: I to jest niezwykle mocny instrument, bowiem on może odwrócić logikę zachowania tych starych sędziów w Trybunale. Bo jeśli mamy przed sobą perspektywy braku środków finansowania dla sędziów aktualnych, dla również całego aparatu administracyjnego, dla straży, która tam pracuje, ale również dla starych sędziów już w stanie spoczynku, no to jest poważny problem, który może się skończyć wymuszeniem na liderze Prawa i Sprawiedliwości tego, że on przestanie być strażnikiem pana Święczkowskiego i go opuści. No i to jest ta cała układanka, mozaika zdarzeń, mozaika faktów, w których ten problem jakoś się musi rozwiązać. W jaką stronę, no to trzeba być naprawdę prorokiem, żeby to przewidzieć, ale ja nie wykluczam nawet scenariusza siłowego, że w pewnym momencie pan Berek i pozostali nieuznawani przez Święczkowskiego sędziowie po prostu wejdą za stytą policji do Trybunału i odbędą legalne zgromadzenie walne, które zmieni układ sił w Trybunale.
1: No może to już wiemy, jak co jest marchewką, co jest kijem. No może też Maciej Berek, jak będzie już sędzią Trybunału Konstytucyjnego, bo wszystko na to wskazuje z arytmetyki sejmowej, chociaż nie do końca to jeszcze jest pewne, tu się zgadzam, to może po prostu przyjdzie z tymi pieniędzmi. Powie, no albo ja z kasą, albo sobie tutaj w tym pałacyku siedźcie i pijcie kawę za swoje.
0: Oczywiście uproszczenie, ale o tyle jest to prawda, że gdyby Maciej Berek tam wszedł i wszyscy ci sędziowie, którzy są nieakceptowani przez Święczkowskiego, to mogłoby się odbyć zgromadzenie walne sędziów, które jest podstawą, warunkiem do tego, iżby skierować wniosek do rządu o finansowanie Trybunału Konstytucyjnego. Takie jest zgromadzenie się nie odbyło i w tym sensie rząd jest w prawie.
1: No tak, prezes Trybunału nie wykonał swoich obowiązków, tak. No dobrze, to przyglądamy się temu.
0: Z kolei może dzięki tej większości sędziów już z tych ostatnich nadań, głosowań sejmowych, może ten problem pomóc rozwiązać.
1: No to gradacja taka. Najpierw Sejm, to za chwilę już, potem prezydent, a potem zobaczymy, co się będzie działo i na pewno o tym będziemy mówić u nas. Bogusław Hrabota z Rzeczpospolitej był z nami. Bardzo dziękuję za poranne spotkanie.
0: Bardzo uprzejmie, dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
2: Powtórka programu. Komentarz.
3: A co się będzie działo w naszym otoczeniu tutaj w centrum? Mam nadzieję, że te informacje także państwa zajmują. Pan Maciej Berek już w Sejmie, bo dziś także głosowanie w jego sprawie. Sebastian Drobczyński, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktor, witam naszych słuchaczy.
3: A pan się znowu uśmiecha. Ja myślę, że to w natłoku tych informacji, które są dla pana jak manna z nieba.
4: To jest mało powiedziane, to będzie dzień pełen uniesień. Mam nadzieję,
3: że aż tak.
4: Tak, oczywiście, że tak. Czego życzę oczywiście wszystkim naszym słuchaczom i pani redaktor oraz całemu zespołowi, bo to będzie piękny dzień. Pomimo tych opadów, które mają być.
3: No dobrze. To ja zapytam wprost, co w nim pięknego? Głosowanie w sprawie weta, czy głosowanie w sprawie pana Macieja Berka?
4: No to oczywiście kwestia głosowania to jest z jednej strony i pytanie, jak ono się potoczy, ale piękniejsze pewnie będzie to wszystko, co będzie po tym głosowaniu. No bo będziemy mieli dwa scenariusze. Z jednej strony oczywiście pan Maciej Berek zostaje kandydatem. Jego nazwisko pójdzie do Pałacu Dużego, a kwestia weta to już jest w ogóle inna kwestia, myślę, że zostanie odrzucone. Natomiast jeżeli pan Maciej Berek nie zostanie przyjęty przez Sejm, bo wszystko jeszcze pod znakiem zapytania, to wówczas też będą piękne chwile, bo będzie poszukiwanie tych, którzy nie zagłosowali za. Na to, kto jak zagłosuje, wiemy, że głosowanie będzie około godziny 10, to będzie dzisiaj pierwsze z głosowań. Myślę, że jeszcze tam na tych korytarzach, gdzie państwo macie swoją reporterkę, trwają właśnie gorączkowe poszukiwania tych, którzy udają się w kierunku na przykład ubikacji, żeby się tam nie zatrzasnęli, a jednocześnie przypominanie wszystkim tym, żeby właśnie schodzili

0: pokoju z hotelu sejmowego na głosowanie i żeby pamiętali, jak zagłosować. Bo myślę, że to będzie targi. Tak, i on się zakończy bezpośrednio w sekundę przed głosowaniem. I zobaczymy, kto co otrzyma ewentualnie po tym głosowaniu, albo kto zostanie skarcony.
1: No tak, a Donald Tusk stawia tylko część swojego autorytetu w tej sprawie, czy cały?
0: Jak premier stawia cały autorytet od samego początku pomysłu, ogłoszenia tego przede wszystkim. W mojej ocenie troszeczkę załamania papierowego tam było przy ogłoszeniu tego nazwiska, bo myślę, że należało lepiej przygotować przede wszystkim koalicjantów do tego nazwiska, bo wiemy, że cała burza medialna, przede wszystkim potencjalne głosy sprzeciwu powstały w momencie, kiedy premier to ogłosił i nie rozmawiał o tym bezpośrednio z koalicjantami. Pamiętamy złociste wypowiedzi posłanki Rzykowskiej, która skąd inąd chyba wczoraj na komisji zmieniła zdanie, bo o ile mówiła, że zagłosuje przeciwko, tak wczoraj już się wstrzymała od głosu i myślę, że marszałek Sejmu, pan marszałek Czarzasty przeprowadził z nią dżentelmeńską rozmowę. No i właśnie, to wszystko się potem tak toczyło właśnie w tym wielkim, wielkim garku było wszystko gotowane. No i teraz pytanie jeszcze, co ewentualnie otrzyma Polska 2050 za głosowanie za. No bo potrzeba przynajmniej dla bezpieczeństwa tego jednego głosu więcej. Przypomnę wszystkim naszym słuchaczom, że potrzeba z perspektywy pana Macieja Belka, pana ministra, no większość bezwzględną przy połowie obecnych na sali sejmowej.
1: A kto tam wyznacza partyjny ton w Polsce 2050? Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w dalszym ciągu, czy może Szymon Hołownia, który wraca albo chce wrócić do wielkiej polityki? Tu cudzysłów oczywiście.
0: Ja myślę, że nie przez przypadek medialna burza wokół nazwiska Hołowni i jego potencjalnego powrotu powstała teraz przed głosowaniem. Od kilkudziesięciu godzin właściwie widzimy nasycenie tej medialnej burzy. Po to, aby ewentualnie poszczególnym jego zwolennikom dać jasny sygnał. Pamiętajcie, rozmawiam z premierem, są duże szanse. Jak wrócę, no to jak będę już przewodniczącym, to będę też wicepremierem. To jest w ogóle na inną rozmowę, powrót Hołowni bezpośrednio oczywiście.
1: No tak, ale to takie ryzyko dla premiera, powrót Szymona Hołowni. Naprawdę? On wraca z szyldem, jestem już politycznie stabilny? Wierzy pan w to?
0: Co do stabilności pana byłego marszałka Hołowni, nie chciałbym się wypowiadać ze względu na fakt, że akurat nie mam certyfikatu klinicznego z perspektywy psychologii, więc na ten temat nie będę się wypowiadał. Mogę wypowiadać oczywiście na temat mojego postrzeżenia, na temat postrzegania jego rzeczywistości i tego, jak się zachowuje. A przede wszystkim ja ciągle powtarzam to słynne zdanie, nieważne jak zaczynasz, ale ważne jak kończysz, co ma bardzo szeroki zakres oczywiście w jego przypadku.
1: No ale to nie koniec jeszcze. To jeszcze nie koniec.
0: W jego myśli nie koniec, ale może być tylko gorzej po tamtym wizerunku, jeżeli będzie tak dopominał się o tą funkcję wicepremiera, to może być tylko gorzej z perspektywy
1: Panie Sebastianie, on cały czas może w pewnym sensie rozdawać karty, albo decydować o tych kilku głosach, które na przykład zdecydują o losie pana Macieja Berka. Ale ja myślę, że opinię wielu koalicjantów wyraziła w jednym z wywiadów pani posłanka Aleksandra Leo. Także w związku z informacjami czy deklaracjami pana marszałka Hołowni, że on to by chciał, żeby teraz włączyć jednak pałac prezydencki do pewnych procesów, żeby rozmawiać z panem prezydentem o na przykład o ustawach albo o projektach. I pani Aleksandra Leo mówi, no tak, ciekawa jestem gdzie, czy w domu u Bielana. Wie pan, no...
0: To pokazuje tak naprawdę stanowisko poszczególnych, nie z mój pani posłanki Leo, zwolenników tego czasu marszałka. Zresztą marszałek Hołownia został dlatego marszałkiem, że miał takie postacie jak pani posłanka Leo i bardzo wiele innych jeszcze postaci, które mu zawierzyły. Natomiast to są decyzje i kroki z perspektywy rozbijania własnego wizerunku w przypadku pana Hołowni. Myślę, że będą analizowane na wykładach i konferencjach przez bardzo wiele lat jeszcze. Tak? Myślę, że bliżej prawdy jest pani Leo, która w tym momencie wraz ze zwolennikami swojej opcji ma więcej do powiedzenia. Natomiast te targi trwają, tak, oczywiście, że tak, i to jest to, co mówię na samym początku tej naszej rozmowy, że targ bądź targi, liczba mnoga na poszczególnych korytarzach i pokojach jest próba przesycenia jeszcze tylko jednego głosu, a co ważniejsze, będą też próby potem wytłumaczenia potencjalnego, dlaczego nagle ktoś zmienia zdanie. No bo na przykład dlaczego Lewica, która miała być przeciwko temu, miała opowiadać się przeciwko prowadzeniu Berka do Trybunału Konstytucyjnego, nagle zagłosuje za. Oczywiście wszystko możemy sprzedać w imię większej, wyższej, najwyższej racji wyjątkowości sytuacji. Można wszystko sprzedawać na wiele sposobów. Pytanie tylko, jak potencjalna opozycja będzie słaba z punktu widzenia przyjęcia narracji i kto tej narracji, a to będzie najważniejsze.
1: Ja się zastanawiam, do czego tak naprawdę

0: Donaldowi Tuskowi i Szymon Hołownia ewentualnie w roli wicepremiera. No jeżeli Szymon Hołownia mówi, że będę komunikował, teraz będę opowiadał w roku wyborczym, będę opowiadał wyborcom o sukcesach rządu, widziałabym w tej roli kogoś wiarygodnego politycznie, niezmiennego politycznie, kogoś przewidywalnego w pewnym sensie, albo stojącego za tymi sukcesami, czy o których miałby opowiadać. A tymczasem Szymon Hołownia jest egzemplifikacją czego?
1: Właściwie jedyną zaletą Szymona Hołowni, którą posiada, to jest przeświadczenie o własnej fajności. I to jest pierwszy punkt. Jest w mojej ocenie dosyć duży współczynnik w jego osobowości pierwiastka narcystycznego. On jest niezbędny, i to mówię całkiem poważnie, z perspektywy mówców i prezenterów. Mm-hmm. I to nie podlega dyskusji. I pod tym kątem Donald Tusk może sobie wyobrażać, że patrząc na swoje zasoby ludzkie, bez ujmowania poszczególnym posłankom i posłom, ale on potrzebuje mówców, którzy pójdą i będą grozili ziemię. Hołownia będzie takim mówcą, który będzie wyjeżdżał kraj i będzie zaklinał rzeczywistość z perspektywy swojego funkcjonowania.
0: Pod warunkiem, że nie zmieni zdania za chwilę.
1: Ale oczywiście, to jest właśnie to niebezpieczeństwo wtedy. Tak wiele punktów, które pani wymieniła, jednocześnie są na tej drugiej karcie, jakbyśmy mieli porównać szanse i zagrożenia w przypadku Hołowni. Ale pytanie, kto z perspektywy, możliwe, że Donald Tusk patrzy na to z perspektywy szerszej i mówi tak, jest pewna rodzaju frakcja, która nadal i pewna grupa procentowa, 1,5% jak będzie, która zaufa Hołowni po raz kolejny. Ja go muszę wpuścić w określone okręgi wyborcze. Bo
0: no tak,
1: to,
0: bo te 1,5% może się przydać, po prostu.
1: I to jest właśnie to. My patrzymy z perspektywy ktoś biało-czarnej. Umówmy się na chwilę oczywiście, chociaż mamy szerszą perspektywę, przecież rozmawiamy nie pierwszy raz. Natomiast Donald Tusk patrzy rzeczywiście bardzo cząstkowo i mówi, potrzebuje takiego Hołownię, pomimo tego, że to będzie duże bezpieczeństwo, ale go wpuszczę. Podobnie pewnie postąpi w przypadku pana Macieja Berka. Nie odejmując mu żadnej państwowości, podejścia do państwa, ochrony państwa ministrowi, zaryzykował z nim, myślę, dlatego, że nie miał na dany moment lepszego kandydata, a przede wszystkim musiał zrobić krok, żeby potem w czasie kampanii mówić, zrobiłem przynajmniej ten krok, możecie na mnie krzyczeć, możecie się obrażać, możecie mi mówić, że dziwiłem się własnym ideom, kiedy wychodziliście na manifestację, żeby nie upaństwawiać i upolityczniać przede wszystkim Trybunału Konstytucyjnego, ale ja zrobiłem ten krok. Jak przed zdaniem dla premiera, to będą spoty czarnego PR-u, tak zwanego Black Magic, mówiące o tym, że nie podejmował wielu prób. I dlatego premier podejmuje tę próbę zmiany Trybunału Konstytucyjnego, wsadzenia tam Macieja Berka, bo merytorycznie się wszyscy zgadzają, że właściwie tu nie ma zastrzeżeń. Jest jedno zastrzeżenie. Pierwsze jest to, że był ministrem i prawą ręką pana premiera i co niektórzy jeszcze przypominają mu rok 2005. Mianowicie, kiedy był kandydatem Platformy Obywatelskiej, a do wyboru do Sejmu. Tak, to Maciej Berek. No i to są te założenia. Cała reszta trzyma się, w prawie się trzyma. A potem kwestia, czy będzie mógł rozsądzać poszczególne kwestie, to jest też inny już temat w Trybunale, bo nie będzie mógł się zajmować tematami, które dotykał, będąc ministrem.
0: No tak, ale też panie Sebastianie, no premier ryzykuje, ja myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że pan Maciej Berek, nawet jeśli przejdzie w Sejmie, przepraszam za ten skrót myślowy, to nie zostanie zaproszony do pałacu po to, żeby złożyć ślubowanie wobec pana prezydenta i będziemy mieli do czynienia ze ślubowaniem wobec kolumny, jak to wczoraj powiedział pan prezydent, kwestionując też tym samym kompetencje czworga sędziów wybranych w Sejmie. Przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj pozwolił sobie na komentarz pan prezydent, że ktoś, kto składa takie ślubowanie wobec kolumny, nie ma kompetencji, żeby zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym. Więc jest coraz mocniej.
1: Ale to jest po prostu polaryzacja, proszę zwrócić
0: uwagę. Nie, no jasne, tylko do czego, tylko czemu to ma służyć? No, pan premier mówi, dość tego potrzebujemy Trybunału, tylko... Czy to jest najlepsza ścieżka do tego, żeby uporządkować Trybunał? No, według narracji pana premiera, to Maciej Berek miałby dokonać jakiegoś cudu w Trybunale. To znaczy miałby zrobić coś, czego nie może zrobić inny sędzia albo inny sędzia na jego miejscu? Znaczy co miałby zrobić?
1: To jest właśnie słowo klucz, ta polaryzacja. Chodzi o to, żeby media i społeczeństwo skupiło się na dwóch obozach i żeby pokazać twardemu elektoratowi, w mojej ocenie, że Maciej Berek jest postacią nietuzinkową i tylko ona potrafi naprawić sytuację. Że premier ma takie osoby z grona swoich zasobów, bo proszę zobaczyć, myślę, dużym wyzwaniem w czasie kampanii wyborczej to będą te jedynki i historie w przypadku Koalicji Obywatelskiej. Taki Maciej Berek ma być takim, w cudzysłowie, na białym koniu, państwowcem, który będzie przy wsparciu premiera, jakkolwiek tego nie nazwiemy, tworzył narrację tematyczną na tygodnie.

0: Ale co, myśli pan, że premier będzie chciał wykorzystać Macieja Berka politycznie w kampanii? Tylko że jeżeli jego kandydatura przejdzie w Sejmie, to on będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy to się panu prezydentowi podoba, czy nie. Bo tak mówi Konstytucja, że po głosowaniu w Sejmie, jeżeli Sejm przyjmuje kandydaturę sędziego, to kandydat staje się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dopiero ustawa mówi o tym, że pracę w Trybunale może zacząć po złożeniu ślubowania wobec prezydenta. No ale jeśli kandydatura pana doktora Berka przejdzie w Sejmie, to będzie sędzią Trybunału.
1: Tak, ale jednocześnie może być pewne wrażenie z następną frakcją zaplecza, który będzie budować narrację bezpośrednio w czasie kampanii, teraz prekampanii, a potem kampanii wyborczej. I o tym pamiętajmy. Premier Tusk potrzebuje nowych twarzy na swoich zasobach. Te, które są bardzo często już z całym szacunkiem, ale przez pryzmat ponad trzech dekad w polityce po prostu są przestarzałe. On potrzebuje młodych, zdolnych, przebojowych, nie tylko wiekiem, ale w różnych strukturach środowisk nowych twarzy. Bo te, które były, nie wystarczą mu do tego, żeby po raz kolejny stworzyć szansę na tworzenie rządu w przyszłości. I Maciej Berek, jutro pojawiają się kolejne nazwiska, zakładam, w innych środowiskach, w innych obszarach, jest taką postacią. On może nadawać tą narrację, chociażby z perspektywy funkcjonowania premiera. Zatem, czy to chodzi o to, żeby zmieniać Trybunał Konstytucyjny? To po prostu zostawiam chwilę na boku. Chodzi o to, żeby narzucać określoną narrację, którą kupi twardy elektorat i uwaga, ten na dzień dzisiejszy neutralny, czyli chcą iść na wyborów, do wyborów, ale jeszcze nie wiedzą, na kogo oddać głos. Akceptacja premiera do takich działań, ale też jego tak naprawdę determinacja może być częścią odpowiedzi, dlaczego warto jeszcze raz zaufać, albo dlaczego warto po prostu pójść i zagłosować na ten obóz, tę opcję. Oczywiście pytanie...
0: No tylko wie pan, ja wrócę tutaj jeszcze do sedna, bo odrobina cierpliwości do stycznia, to w perspektywie wieczności to naprawdę odrobina, wystarczyłaby do tego, żeby sędziowie, którzy nie sprzeniewierzają się swojej misji, swojemu zawodowi, mieli w Trybunale Konstytucyjnym większość. Poza tym mamy do czynienia z sytuacją braku środków dla Trybunału. To nie jest widzimisię ministra Domańskiego, tylko to jest konsekwencja tego, że pan prezes Święczkowski nie zwołał zgromadzenia sędziów i sprawozdanie za ubiegły rok nie zostało przyjęte. No i teraz bez pieniędzy zostają nie tylko sędziowie, którzy złożyli ślubowanie wobec pana prezydenta, ci, którzy nie złożyli ślubowania wobec pana prezydenta, a w Sejmie, znaczy inaczej, rany, tu się można już, prawda, pogubić, znaczy złożyli w Sejmie ślubowanie wobec pana prezydenta, ale to samo dotyczy strażników w Trybunale, to samo dotyczy pracowników administracyjnych. Może pan premier chce doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy będą mieli dość prezesa Święczkowskiego. O, może o to chodzi.
1: Ale może po prostu w tym wszystkim jest już taki bałagan całkiem poważnie, że przeciętny obywatel tego kraju po prostu nie wie, o co chodzi, od czego wszystko zaczęło i dlaczego teraz nawet kandydat pana premiera Maciej Berek jest smykowany przez środowiska prawnicze i tuzy prawa konstytucyjnego. I w tym bałaganie jest też metoda. Bo ten bałagan, to co się dzieje i te problemy, które z tego wynikają, brak finansowania, brak przyjęcia budżetu oczywiście. Jedni mówią, że zwołał, drudzy mówią, że nie zwołał prawnie, znaczy zgodnie z przepisami prawa. Efekt jest taki, że Trybunał Konstytucyjny nie ma finansowania. Proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, że Maciej Berek wchodzi, pan minister Maciej Berek wchodzi, nagle znajdują się pieniądze i to jest następny argument dla opozycji, która będzie uderzała w te tony, że rzeczywiście to jest człowiek premiera. Zresztą ja bym nie zapominał o tych sformułowaniach pana premiera mówiąc o tym, że to jest jego człowiek, to będzie jego człowiek w Trybunale Konstytucyjnym, bo jeżeli opozycja to wykorzysta i zrobi z tego kampanię informacyjno-promocyjną w cudzysłowie, tak zwaną polityczną, no to jeszcze bardziej zakotwicie się to w pamięci. I ten Trybunał nie odbuduje swojego wizerunku przez bardzo, bardzo wiele lat. Bo zawsze będzie już po tym hasło, że w tym Trybunale są politycy. Zresztą proszę to wytłumaczyć tym wszystkim, którzy manifestowali wiele lat temu i zgadzali się z tym, że Trybunał Konstytucyjny nie jest dla polityków. To był niebezpieczny ruch, który musi być teraz odbudowany przez premier.
0: No tak, nie tylko tych, którzy protestowali, ale także deklaracji samej koalicji, która złożyła projekt zakładający 4-letnią karencję między polityką a zasiadaniem w Trybunale Konstytucyjnym, prawda?
1: Co to jest takie nazwiska poszczególnych posłów i posłanek, którzy będą musieli tą rybę szopnąć podczas u państwa w stacjach radiowych, telewizyjnych przez najbliższe 72 godziny, jak zagłosują za przyjęciem, bądź po prostu się wstrzymają.

0: Do tej pory jaskrawie i dynamicznie wyraziście mówili, że to jest łamanie zasad dużej koalicji.
1: No dobrze, a zonda krypto?

0: będzie do przodu i będą zdefiniowane nazwiska, które ponoszą odpowiedzialność, czy też nie. Zresztą, panie redaktor, cofnijmy się do poszczególnych komisji, zastanówmy się, jaki procent osób powoływanych przed komisję zostało pociągnięte do odpowiedzialności. No właśnie. No, jak pamiętam, komisję lub i czasopism. Tak, tam była odpowiedzialność i konkretne kroki. A mamy, umówmy się, dobrą pamięć.
1: Nie, no jasne, jasne. Tylko wie pan, to może warto postawić na pewną chronologię, na ostrzeżenia KNF-u, na śledztwa umarzane przez prokuratorów w czasie, kiedy ministrem sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro. Na umarzane śledztwa także w perspektywie ostatnich lat.
0: To prawda. I po drugiej stronie będziemy mieli narrację, która będzie burzyła ogólny obraz społeczeństwa, bo opozycja będzie mówić o tym, że premier i ministrowie wiedzieli o zagrożeniach znacznie wcześniej. Już dzisiaj wskazują daty. Grudzień, styczeń. Wypowiedzi obozu rządzącego, który informował o zagrożeniach wynikających z faktu funkcjonowania tej firmy bezpośrednio, no i konsekwencji poszczególnych dla tysięcy Polaków. No to jest zasadnicze pytanie. Brutalnie powiem, czy to się opłaca poszczególnym opcjom politycznym z perspektywy wyborów. Jaka grupa decyzyjności zapadała i była przy tym temacie, a z poszczególnych oczywiście obozów politycznych. Jakie obozy były zaangażowane, jakie osoby były zaangażowane w to i kto jak głosował. To tylko zależy. Myślę, że teraz po prostu analizy trwają, a plus, minus, co nam to da i czy czasem zaraz ten temat nie zostanie przykryty innym tematem.
1: No to i dziś normalne. W Sejmie, jasne, dwa ważne głosowania. Jedno z nich to kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach. Ja tylko dodam, że pan minister Bogucki z kancelarii pana prezydenta mówił, że projekt rządowy jest przeregulowany, że jest zbyt obszerny, a projekt prezydencki miał jedną stronę więcej. To tak, żebyśmy te minorowe nastroje nieco rozproszyli. Musimy kończyć.
0: I mówi jednocześnie, żeby starszy 4-5 stron.
1: Prawda? Dokładnie tak. Tak jak powiedziałam, odrzucenie prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut i głosowanie nad kandydaturą pana Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To przed nami Sebastian Drobczyński. Dziękuję panu bardzo.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: Profesor Bogusław Pacek, generał dywizji w stanie spoczynku, dyrektor Muzeum Wojska Polskiego i Akademia Pożarnicza. Dzień dobry, panie generale, panie profesorze.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Chciałabym zacząć od tego, co wydarzyło się wczoraj. Ambasador Rosji w Polsce został wezwany do MSZ-u. To po tym, co dzieje się między innymi w Niemczech. Po tych akcjach sabotażu, dywersji, różne są źródła pochodzenia tych zagrożeń. Jaką rangę, jakie znaczenie ma taka sytuacja, w której to ambasador Rosji jest wzywany, potem wychodzi z ministerstwa i odczytuje kartkę "Odczepcie się od nas"?
3: Samo wezwanie ma oczywiście znaczenie nie tylko typowo dyplomatyczne pomiędzy MSZ-em a ambasadą innego państwa. Ma znaczenie duże dla stosunków między naszymi państwami i ma znaczenie dla generalnie relacji międzynarodowych w kontekście tego wszystkiego, co dzisiaj dzieje w Europie. To nie jest przypadek, że ambasadorowie Federacji Rosyjskiej są wzywani w różnych państwach, bo gdyby nie to, że Federacja Rosyjska prowadzi intensywne działania już nie tylko propagandowe, informacyjne, z próbami dzielenia społeczeństw, wpływania na psychikę społeczeństw. Gdyby nie to, że spadają drony, że są kreowane bardzo niebezpieczne sytuacje z ładunkami wybuchowymi nad obiektami w różnych państwach Sojuszu Północnoatlantyckiego, to nie byłoby tych wezwań. Dzisiaj to jest jednoznaczne stanowisko państw NATO, państw Unii Europejskiej, które pokazuje Moskwie. Na razie na poziomie dyplomatycznym nie godzimy się na to. Uważajcie, nasze stanowisko jest jednoznaczne, przemawiamy jednym głosem. Musicie być gotowi na bardziej ostre działania z naszej strony. Jeżeli chcecie współdziałać z cywilizowanym światem Europy, no to wycofajcie się z tego.
1: No tylko gesty dyplomatyczne, mamy z nimi do czynienia od 2022 roku, wcześniej też. I dlatego pytam o ich znaczenie, albo o to, co powinno towarzyszyć takim gestom, bo jak będziemy sobie zamykać nawzajem instytuty kulturalne,

0: i konsulaty, no bo ambasad to nie. To dokąd nas to prowadzi? Do pytania, które zadawała wczoraj szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Co my jeszcze możemy zrobić?
1: To prawda, że chciałoby się bardziej skutecznych kroków wobec Moskwy, ale prawda jest też, że państwa w swoich stosunkach używają no, cały wachlarz różnego typu narzędzi i nie od razu sięgają po te narzędzia, które walą jak młotem, że tak powiem, prosto w czoło. W związku z powyższym to są prawidłowe kroki, które nie powodują też działań odwetowych, także niekorzystnych dla naszych państw. Dzisiaj to, co jest najważniejsze, to przemówienie jednym głosem, ale także gotowość na kroki bardziej zdecydowane. Nie zgadzam się z tym, że to nic nie daje, bo nie wiemy, co działoby się w agresywnych działaniach Federacji Rosyjskiej, gdyby nie było tych ostrzeżeń, wzywania ambasadorów, zamykania placówek kulturalnych, czy też konsularnych i tak dalej, i tak dalej. Federacja Rosyjska oddziaływuje w sposób niebezpieczny dla naszych państw, ale ja jestem przekonany, że wiele udało się wyhamować jednak dzięki różnego typu ostrzeżeniom, ale nie tylko ostrzeżeniom, bo przecież do tej gamy działań z naszej strony należą na przykład dotkliwe sankcje, które są kierowane i do osób poszczególnych imiennie z Rosji, ale także do całych gałęzi przemysłu, gospodarki, handlu, które to są narzędziami bardzo dotkliwymi. To są działania polityczne na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, różnych państw. To jest cała gama przedsięwzięć, w tym te dyplomatyczne.
0: Czytam wpis Władysława Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej na X-ie. Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 i śmigłowców. Ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory były uważane za bezpieczne. Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Panie generale, jak wygląda sytuacja na naszym niebie? To znaczy wzmocnienie samolotami F-16, będzie ich więcej czy w ogóle się pojawią?
1: Nie, będzie ich więcej. Samoloty F-16 są przez cały czas w powietrzu, co nie znaczy, że przez cały czas krążą, że tak powiem, nad nami, bo bycie w powietrzu to jest też pewna gotowość par dyżurnych samolotów, które są przygotowywane razem z pilotami i pozostają w systemie stałej gotowości. Są używane wtedy, kiedy to jest potrzebne. To, co ta decyzja pana premiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, to jest częściowo odpowiedź na pani poprzednie pytanie. To jest jedno z narzędzi, które Polska używa, tutaj bardzo zdecydowane, trochę kosztowne, ale konieczne. No i dobrze, że pan premier Kosiniak-Kamysz właśnie w taki sposób decyduje, bo widzimy, jakie są zagrożenia, widzimy, jak Rosja działa, widzimy i też odczuwamy to, bo przecież Polska jest także celem działań hybrydowych Moskwy. W związku z powyższym to jest wyraźny sygnał nie tylko do Polaków, bądźcie spokojni, czuwamy i działamy, nie zasypujemy gruszek w popiele, ale to jest sygnał także do Moskwy, do Putina, do jego ludzi i nie udawajcie, że nic się nie dzieje, ponieważ my jesteśmy świadomi tego, co wy robicie i bądźcie przygotowani na to, że jeżeli się zdecydujecie na jakiś kolejny krok, to nasze samoloty, które są w stałej gotowości, a tu już jest decyzja, są używane i będą wykorzystywane do rażenia waszych środków, jeżeli pojawią się na polskim niebie.
0: Jeszcze w tym miesiącu ważne sojusznicze ćwiczenia z udziałem wojsk na przykład z Francji, Wielkiej Brytanii. Żołnierze będą ćwiczyć razem z Wojskiem Polskim oczywiście. Ta decyzja zapadła podczas szczytu koalicji wspierającej Ukrainę w Paryżu jeszcze w lipcu. Ja wiem, to takie prężenie mózgów, ale też niezbędne, prawda? Jeśli dołożymy to do tych dyplomatycznych gestów, to tak, wysyłamy zdecydowany sygnał.
1: Zdecydowany sygnał i to jest to, co jest dzisiaj tak naprawdę najważniejsze, ponieważ Putin próbuje rozegrać Europę. No, trochę mu w tym pomagamy, biorąc pod uwagę rozbieżności dzisiaj pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a zachodnią częścią Europy i środkową także. No bo nie ma co ukrywać, trochę są inne interesy dzisiaj, zagrożenia i wyzwania Stanów Zjednoczonych. One się łączą z Iranem, one się łączą z Bliskim Wschodem, też z Dalekim Wschodem. Trochę my mamy inne te wyzwania, zagrożenia, ale jeżeli chodzi o europejską część i w dużym stopniu tak

0: że Waszyngton wrócił do tej jednomyślnej postawy wyrażania działaniami tego, co powinniśmy wyrażać w Moskwie. Na czym rzecz polega? Jeżeli będzie działała sama Polska, to nawet najlepsze decyzje polskiego ministra obrony nie wystarczą. Potrzebne jest działanie, potrzebne są działania wspólne. Właśnie takie, które płyną z tych ustaleń, o których pani mówi z lipca, także z tych ustaleń z Weimaru, świeże ustalenia trzech państw, Niemiec, Francji i Polski. I to najbardziej według mnie hamuje dzisiaj Moskwę przed jakimikolwiek planami, bo dzisiaj żyjemy w sferze agresywnego oddziaływania Moskwy na różne państwa natowskie. Ale jeszcze nie jest to jakaś otwarta wojna, która poważnie by zagrażała któremukolwiek z państw. I takie ćwiczenia, na przykład, które pokazują, że jesteśmy jednomyślni w obronie państw bałtyckich, że jesteśmy jednomyślni wobec stanowiska Niemiec, które jednoznacznie pokazują palcem minister obrony Niemiec na Moskwę. Jeżeli chodzi o ogromnie niebezpieczne wydarzenie, to w Lipsku z materiałami wybuchowymi, no, które mrozi krew w żyłach, że nasze państwa europejskie jednoznacznie, ale i także Stany Zjednoczone przyłączają się do różnego typu oświadczeń, deklaracji, ale i działań wspólnych, wspólne ćwiczenia, wysyłanie samolotów, to co na polskim niebie się pojawiło, 3 F-35, F-16, samoloty rozpoznawcze najwyższej jakości, no jednoznacznie pokazujące, że jeżeli w Moskwie uważacie, panowie, że możecie sobie pozwolić na następny krok, albo wobec krajów bałtyckich, albo wobec Finlandii, Polski, Rumunii, no to my jesteśmy tu razem. Są razem z nami Niemcy, Brytyjczycy, Francuzi, inne państwa.
1: Wczoraj jeden z naszych ekspertów, analityk Defense 24, mówił, że teraz Niemcy, a potem Francja. Myślę o takich aktach sabotażu, dywersji. To jest możliwe?
0: To jest możliwe. Dzisiaj jednoznacznie z analiz, z obserwacji tego, co robi Moskwa, widać, że w Moskwie też podzielono pewne działania na etapy i do tych pierwszoetapowych państw, które zostały już rażone przez Federację Rosyjską i to wielokrotnie, no zdecydowanie należy Polska, już nie wspominam wciąż na okrągło o tych krajach bałtyckich, bo one się przejawiają ciągle, ale spośród nich jest Polska, to są Niemcy, które bardzo mocno są atakowane przez Federację Rosyjską i są jednoznacznie antyrosyjskie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. I Wielka Brytania. Wielka Brytania, która pozwoliła Ukrainie używać do uderzeń daleko wewnątrz Rosji swoimi pociskami przekazanymi Ukrainie. Rosja jęczy, bo taka jest prawda. Rosja wie, że to są działania dotkliwe. Wytypowała te państwa jako państwa najbardziej antyrosyjskie w sensie wspomagania Ukrainy. No i jednoznaczne prezentowanie jednoznacznej postawy. I my jesteśmy, te trzy państwa są tutaj najbardziej rażone. Do tego jeszcze byśmy dołożyli pewnie Rumunię, która też no z innych powodów, ale też bardzo mocno doskwiera, że tak powiem, Moskwie. Czy pójdą następne Francje? Tak, jeżeli coś się kolejnego zdarzy, to jest Francja, która również jest zdecydowana, bardzo mocno antyrosyjska i tutaj są różnego typu spotkania i Macron, Putin było i różne inne, gdzie panowie jednoznacznie pokazują swoje stanowiska i one nie są absolutnie zgodne. W innej sytuacji jest Hiszpania, jest Grecja, są te państwa bardziej odległe, które nie włączają się tak bardzo aktywnie do tego jednoznacznego przeciwstawiania się agresywnym zamierzeniom Rosji.
1: A tymczasem od początku roku na Białorusi odbyły się dziesiątki ćwiczeń wojskowych różnej skali. Co najmniej 20 większych manewrów, to są informacje od niezależnego białoruskiego portalu. To też prężenie mózgów, tylko czy mogą czymś zaskoczyć sojusz? Oprócz tego, że to się dzieje na Białorusi, która przynajmniej teoretycznie i do tej pory jest w miarę neutralna, jeśli chodzi o konflikt na Ukrainie.
0: Białoruś jest neutralna i nie jest neutralna. Białoruś,
1: przynajmniej teoretycznie, system, dlatego zaznaczyłam tak.
0: Tak, nie. No, to właśnie dlatego się zgadzam, że jest neutralna pod względem politycznym, pod względem wypowiedzi Łukaszenki. Jest, tu się w pełni zgadzam. Ale trzeba pamiętać, że przy tworzeniu państwa związkowego system militarny Białorusi z pewnymi tylko wyjątkami już dawno został włączony w wspólny system. wiem. I dzisiaj, gdyby Putin tak naprawdę bardzo nalegał i docisnął Łukaszenkę, to ten system białoruski byłby wykorzystany i na wojnie bardziej jeszcze niż jest w Ukrainie i gdyby trzeba było przeciwko państwom zachodnim, to ta świadomość musi być dla nas jasna. Natomiast Ukraina

0: to jest jedno, a Białoruś to jest coś zupełnie innego, bo jednak Białoruś się na w całości nie włączyła do wojny w Ukrainie i dzisiaj Białoruś jest wykorzystywana jako taki chłopiec, który ma zastraszać Europę Zachodnią, ponieważ Putin rozgrywa Europę Zachodnią, w tej chwili dzieląc Europę, ale z drugiej strony celem jest obniżenie gotowości społeczeństw europejskich do pomocy Ukrainie. Putin nie radzi sobie z Ukrainą, nawet jeżeli ta wojna wyraźnie wskazuje na jego przewagę w Ukrainie, to jednak tej wojny nie wygrał. A tak duże państwo, jakim jest Rosja w porównaniu do Ukrainy, z wojskowego punktu widzenia już rok czy dwa powinno zupełnie spokojnie powiedzieć, że jest po wojnie, a nie jest. I Putin nic nie wskazuje na to, żeby mógł tę wojnę wygrać. W związku z tym, dlaczego jej nie wygrywa? No nie dlatego, że Ukraina jest tak silna, tylko dlatego, że Ukraina jest też wspierana przez 54 państwa świata, do Japonii włącznie, więc to nie tylko NATO i nie tylko Unia Europejska. I obecna gra Putina, obecna gra Moskwy, to jest gra na takie wpływanie na społeczeństwa zachodnie, które będą głosowały. My mamy wybory za rok, ktoś tam ma w tym roku, ktoś będzie miał także w przyszłym roku.
1: No Niemcy mają za chwilę, prawda? To się wszystko dzieje.
0: Wpływ.
1: Nie ma przypadku.
0: I to tak, ma pani rację. I to są działania, jak widać, w dużym stopniu skuteczne, bo zmalała jednak ta siła poparcia dla Ukrainy, dla wspierania Ukrainy, no w wielu krajach, nie ukrywajmy. Nie jest łatwo dzisiaj w wielu państwach przekonywać, nawet w Polsce. Pokazywanie palcem na Ukrainę z wieloma błędami to jest nie tylko kwestia rzezi wołyńskiej, nie tylko kwestia UPA, ale to jest też kwestia związana z tym oddziaływaniem Rosji w naszych mediach społecznościowych na społeczeństwo.
1: Panie generale, dziennikarze wspomnianego przeze mnie portalu białoruskiego, niezależnego, mówili o tym, że w tych spotkaniach, manewrach, kontrolach, bo i takie słowo pada, chodzi o gotowość do użycia niestrategicznej broni jądrowej i wykorzystanie Białorusi w tym celu. Co to jest niestrategiczna broń jądrowa?
0: Niestrategiczna broń jądrowa, albo to nowe trochę określenie, to jest taktyczna broń jądrowa. Taktyczna broń jądrowa to jest taka broń, bomba, pocisk rakietowy, który może być użyty przez inne konwencjonalne środki. Czyli na przykład mamy wyrzutnię HIMARS, do niej są stosowane pociski dwojakiego rodzaju. Jedne rażą na 70 kilometrów, drugie powiedzmy tam na kilkaset, na dużo dalsze odległości. I te pociski są pociskami konwencjonalnymi, typowymi dla wojsk rakietowych czy dla artylerii. Można do tej samej wyrzutni włożyć pocisk, który będzie zawierał ładunek nuklearny i wystrzelić. Tylko że to wystrzelenie na 70 kilometrów powoduje działanie na poziomie taktycznym, a nie strategicznym, że pocisk leci tysiące kilometrów albo przynajmniej setki kilometrów do jakiegoś bardzo odległego celu. I takiego uderzenia dzisiaj się najbardziej obawiamy. O takim uderzeniu mówi się w Moskwie, sygnalizowane przez zachodnie ośrodki możliwości uderzenia spowodowały, że hamująco włączyły się w to Indie i Chiny, jednoznacznie wskazując, to są działania z ostatnich tygodni, jednoznacznie pokazując Putinowi, nie waż się użyć taktycznej broni jądrowej, ponieważ i Chiny, i Indie mają duży wpływ ze względu na i związki gospodarcze, przede wszystkim na to, że są odbiorcami ogromnych ilości ropy naftowej głównie i gazu także. I dla Putina to byłoby być albo nie być, gdyby się odwróciły plecami i Indie, i Chiny. W związku z powyższym my także, państwa unijne, państwa natowskie, hamujemy, próbujemy robić to, co możemy. Trochę też czasami straszymy, bo mówimy, jeżeli cokolwiek będziesz robił Putin w tym zakresie, to my mamy nuclear sharing, my mówimy o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce na przykład, o możliwości rozmieszczenia broni jądrowej w innych państwach, bo dzisiaj ona jest, ale jeszcze wielu bliżej Rosji jej nie ma. To są oddziaływania, które są pokazywane z obydwu stron. Natomiast tego dzisiaj, jeżeli chodzi o broń jądrową, najbardziej się obawiamy. W Moskwie i propagandyści, ale i część polityków nakłania władze Federacji Rosyjskiej do poważnego rozważenia użycia taktycznej broni jądrowej przeciwko Ukrainie na terenie Ukrainy.
1: Rosja jest w bardzo złej sytuacji. Tak twierdzi szef estońskiego wywiadu Kaupo Rosin, cytowany przez Onet. On uważa, że w Rosji co prawda nie dojdzie szybko do rewolucji ulicznej, ale zmiana, która może się tam wydarzyć, może być gwałtowna i nadejść wcześniej niż wszyscy myślą, bo najważniejsze jest to, co myślą ludzie, mający dostęp jednak do pieniędzy, broni

0: informacji. W tych kręgach właściwie nie mówi się już o całkowitym zwycięstwie. A wszyscy wiemy, co się dzieje z carem, który przegrywa.
1: Prawda, ale nie do końca zgadzam się z tą opinią. Też na bieżąco interesując się praktycznie każdego dnia, co się dzieje w Rosji, co się dzieje w Ukrainie. Rosjanie to specyficzny naród, który dużo potrafi wytrzymać. Potrafi walczyć w warunkach mrozu, głodu i trzymania bardzo krótko za uzdę przez władze z Placu Czerwonego. W związku z powyższym, to, że Putinowi spadło poparcie z 80% iluś, ale czy 90 prawie na 60 i to nawet Moskwa potwierdza, to jeszcze nie oznacza takiego optymizmu, żebyśmy się spodziewali, że lud pracujący wyjdzie na ulicę, zmiota Putina i będzie już radośnie i wesoło. Ponieważ po Putinie przyjdzie inny Putin, różne zmiany, które obserwowaliśmy nawet do czasu Gorbaczowa, no pokazywały, że jeżeli coś się zmieniało, powiedzmy od Chruszczowa do Gorbaczowa, to nie zmieniało się aż tak diametralnie. To był długi proces kilkudziesięciu lat. I dzisiaj prawdą jest, że gospodarka rosyjska jest w coraz trudniejszym stanie, ale prawdą jest, że nie na tyle dramatycznym, żeby Rosja umierała z roku na rok, ponieważ Rosja otrzymuje duże wsparcie właśnie z Chin głównie, ale także z innych państw, które mają w tym swój interes, a częściowo do tych państw należą także państwa Unii Europejskiej, które kupują gaz w dużych ilościach wciąż od Rosji. Czasami to są i Stany Zjednoczone, które z racji globalnych, strategicznych interesów i prowadzonej globalnej polityki no od czasu do czasu wykonują dwa kroki niby przeciwko Rosji, ale jeden sprzyjający dla Rosji. To nie jest takie proste, że Rosja z dnia na dzień wymięknie, ponieważ prawdą jest, że Rosja słabnie gospodarczo, ale militarnie się rozwija, a nie tylko działa na pełnych obrotach. I pamiętajmy, że w bardzo trudnej sytuacji jest Ukraina. Na tyle trudnej, że dzisiaj pod znakiem zapytania jest jesień i zima tego roku. Pod znakiem zapytania jest ta pomoc, która także idzie z Zachodu. Bo w Ukrainie jednak brakuje chętnych do walki. Brakuje dobrze działającej tej ustawy o mobilizacji. Dobrej ustawy, ale bardzo słabo działającej. Nie ma poprawy w korupcji, w nepotyzmie na tyle istotne, żeby się cieszyć. To jest bardzo trudna sytuacja. My przekłamujemy nadmiernie, że tak powiem, optymizmie, oceniając, jak to sobie świetnie Ukraina radzi, jak to świetnie będzie za chwilę. Może nie być świetnie. Ja nie jestem pesymistą, jestem realistą. W związku z powyższym, Rosja ma problemy. To jest pocieszające. To jest koncepcja, słuszna koncepcja Bidena, poprzedniego prezydenta, który mówił, że tylko sankcjami gospodarczymi się uda skutecznie na dziesięciolecia Rosję osłabić, a nie militarnie, bo to jest woda na jemy, no ona też się rozwija militarnie. I trzeba jeszcze dużo czasu, żeby to się stało skutkiem na tyle dobrym, żebyśmy mogli spokojnie spać w Polsce, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji i w krajach bałtyckich także.
0: Władimir Zełenski twierdzi, albo ostrzega i zapowiada, że dni bezpiecznego latania nad Rosją bezpowrotnie minęły. No atak jest przynajmniej zmasowany. Wystarczy im zasobów? Na jak długo?
1: To jest dobre pytanie, bo rzeczywiście niezależnie od tego, że Zełenski zawsze trochę podbija ten bębenek i straszy bardziej tutaj Europę niż to wynika z faktów, no ale trzeba przyznać, że Rosja podjęła się i to jest też nowe, bo to jest od kilku tygodni występuje. To jest nowa faza wojny, faza inna niż tą, którą widzieliśmy wcześniej. Ona oznacza bardzo drogie, zmasowane ataki przede wszystkim na Kijów, ale nie tylko, bo bardzo mocno atakowana jest także Odessa i to jest znak zapytania, czy nie sięgnie Moskwa po kolejne żądania związane z odcięciem Morza Czarnego. Wiem, że to brzmi kasandrycznie i nie chcę być Kasandro, ale niepokoi mnie to, co się dzieje w powodzie odeskim, Mikołajowskim i to wszystko związane z Morzem Czarnym. To jest ogromnie kosztowne. Rosja nie jest workiem bez dna. Tych pocisków ma tyle, ile ma. Nowe kosztują też setki tysięcy albo i miliony dolarów. Budżet 40% budżetu rocznie na armię to nie może trwać latami. Putin też to dobrze wie, a mimo wszystko się nie zatrzymuje. W związku z powyższym z mojej oceny wynika, że postanowił zakończyć wojnę na polu walki. Gdyby Putin przegrał wojnę, czekałaby Rosję duża zmiana i ogromnie negatywne konsekwencje dla Putina.
0: Dziękuję bardzo za komentarz. Profesor, generał Bogusław Pacek z Państwem.

0: Powtórka programu. Autopromocja.
1: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. To wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8.30. To będzie łyk mocnej, militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
0: Autopromocja.

0: Jest druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Anna Kowalczyk. Ukraińskie wojsko dostało rozkaz wstrzymania ognia. Media na Ukrainie donoszą, że cisza na linii frontu ma obowiązywać od dziś do wtorku w czasie wizyty amerykańskich negocjatorów w Moskwie i w Kijowie. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tych informacji. Wysłannicy Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner dziś mają być w Moskwie, a jutro w Kijowie. Amerykański prezydent zapowiedział, że zażąda od europejskich państw zwrotu pieniędzy za amerykańską pomoc dla Ukrainy z czasów Joe Bidena. Nie podał jednak, o które kraje ani o jakie kwoty chodzi. O szczegółach z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Prezydent USA napisał na Truth Social, że setki miliardów dolarów trafiły do Ukrainy i do NATO za darmo, choć zapłaciłaby za to Europa, gdyby ktoś ją o to poprosił. Dodał, że teraz upomni się o te pieniądze. Nie napisał, w jaki sposób miałby ten zwrot wyegzekwować. Trump zaprzeczył jednocześnie doniesieniom, że amerykańskie zapasy amunicji są na wyczerpaniu po wojnie z Iranem. Donald Trump od dawna domaga się, by koszty wspierania Kijowa ponosiła Europa. Wcześniej żądał zwrotu pieniędzy również od samej Ukrainy w zamian za dostęp do jej surowców. Za jego kadencji amerykańska pomoc wojskowa dla Ukrainy praktycznie ustała. W ubiegłym roku Stany Zjednoczone i NATO uruchomiły specjalny mechanizm, w którym Ukraina zgłasza swoje potrzeby, a europejscy sojusznicy płacą za amerykańską broń. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Maciej Berek nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybrał go Sejm w głosowaniu. Jego kandydatura zgłoszona przez posłów Koalicji Obywatelskiej budziła duże kontrowersje. PiS, ale także część środowiska prawniczego jako argument przeciwko Berkowi wskazywały jego niedawną funkcję w rządzie Donalda Tuska. Nowy sędzia był ministrem do spraw nadzoru wdrażania polityki rządu. Taka zmiana roli to nic nowego, przekonywał w radiowej jedynce europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
2: Przeszłość pokazuje, ta już zamierzchła przeszłość, pokazuje, że wielu sędziów Trybunału Konstytucyjnego trafiło do tej instytucji wprost, czy z Sejmu, czy z Senatu, czy nawet z ministerstwa i potem okazywali się doskonałymi sędziami.
0: Sejm wybrał nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, aby wypełnić wakat po sędzi Justynie Piskorskiej, której kadencja upływa 18 września. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości Artur Kotowski nie dostał wystarczającego poparcia. Podejrzany o pedofilię youtuber Stu spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie. W sierpniu Stuart KB usłyszał zarzuty za czyny o charakterze seksualnym z nastolatkami poniżej 15 roku życia oraz rozpijanie małoletnich. Grozi mu do 12 lat więzienia, mówi Artur Folga z prokuratury okręgowej w Warszawie.
3: Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa przedłużył tymczasowe aresztowanie o dalszy okres 3 miesięcy dla Stuarta KB, podejrzanego o czyny z artykułu 200 paragraf 1 kodeksu karnego.
0: Stu to główny podejrzany w śledztwie dotyczącym Pandora Gate. Afera wybuchła 3 lata temu, gdy okazało się, że niektórzy polscy twórcy internetowi utrzymywali kontakty o charakterze pedofilskim ze swoimi młodymi fanami.
4: To są aktualności jedynki.
0: Kolejarze przypominają o zakazie jazdy hulajnogami czy rowerami na dworcach i peronach. To niebezpieczne, ostrzega dyrektor do spraw bezpieczeństwa w polskich liniach kolejowych Włodzimierz Kiełczyński i podaje przykład.
5: Chociażby tragiczny wypadek z ubiegłego weekendu, gdzie młody chłopak, 14-letni, na skuterze wjechał na przejeździe bezpośrednio pod pociąg z pasażerką. Niestety zdarzenie to zakończyło się śmiercią tego młodego człowieka.
0: Za jazdę na hulajnodze na terenie dworca kolejowego grozi 500 zł kary. Wysyp grzybów w lasach. Sporymi zbiorami chwalą się m.in. grzybiarze z województwa łódzkiego. Mówią, że najwięcej jest podgrzybków.
6: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.